To, że powiedzmy jacyś miłośnicy rzeczy niewyjaśnionych albo ci, którzy bardziej są spiskowi, przyznają sobie rację, klepią się po pleckach tylko dlatego, że no, jesteśmy tu razem, fajnie się gada, to też słabe jest takie, nie? Czemu brakuje odważnych w tym towarzystwie? Kogoś, kto powie, ja się nie zgadzam z wami, tylko zawsze tak, nie? To jest takie męczące, bo nie czuję się, że coś więcej w tym jest oprócz takiej grupy wsparcia siebie wzajemnie i spędzania fajnie czasu i imprezy. Dlatego uważam za wartość jakąś to nocne radio. Może każdy zadzwonić, może teraz ktoś zadzwonić i się zupełnie coś powiedzieć z innej mańki, nie? I nie będzie żadnego problemu, absolutnie żadnego, z tym nawet się ciekawie zrobi. Bo nie ma nic gorszego niż taka sytuacja, w której sobie tylko tutaj liżemy się po jajkach, klepiemy po plecach, spijamy z dzióbków i myślimy wszyscy tak samo. To taka nuda, że się zżygać można i tylko zostawić audycję i niech se gadają. Macie jakieś propozycje luźniejszych albo innych tematów? Ale to też naturalne, że człowiek wybiera prostsze rozwiązania. Nawet ludzki mózg, myślę, chcąc oszczędzać energię w jakiś sposób, też może dąży do tego, żeby upraszczać. W ogóle nasza intuicja, czy podchodzenie do czegoś na chłopski rozum, czy właśnie takie czucie, czy ma rację, czy nie ma racji, czy to wszystko nie jest to właśnie to upraszczanie, mechanizmy, takie skrypty, które powstały w naszej głowie do tego, żeby oszczędzać energię. Popatrzcie, mamy kilka kresek o różnej długości, nie? Narysowanych na kartce. Człowiek patrzy, w ogóle nie musi się zastanawiać. Patrzy, ta jest najdłuższa, ta jest najkrótsza. A dla komputera obliczenie czegoś takiego to jest bardzo duże wyzwanie. Napiszcie skrypt, program, który to w ogóle zrobi. Komputerowi to trochę zajmie wyliczenie w ogóle, jak to zrobić, nie? Tak. Trzeba to jakoś sprytnie rozwiązać. Kupa roboty, kupa obliczeń, a właśnie to, że my potrafimy tak na czuja od razu popatrzymy, widzimy, ta najdłuższa, ta najkrótsza, to jest wielkie osiągnięcie i wielki plus tego naszego biologicznego komputera być może. Nie musimy nic wyliczać. W ogóle gdzieś jak czytałem o tym, jak pracuje nasz mózg, to wynikało, że dużo jest takich mechanizmów, które pozwalają nam na przykład nie odbierać niepotrzebnych informacji. My nie działamy tak, że analizujemy wszystko dookoła, nie? Że wszystkie bodźce do nas docierają. Potrafimy bardzo dobrze filtrować pewne rzeczy, potrafimy bardzo dobrze sobie upraszczać, filtrować. To jest duża zaleta naszego mózgu. Sztuczna inteligencja może nigdy nie dojść do tego. A jeśli nawet dojdzie, to przestanie być sztuczną inteligencją, zacznie popełniać więcej błędów, stanie się z naszego punktu widzenia bezwartościowa. Nie będzie już taką pomocą dla nas, stanie się bardziej istotą jakąś. Jak dojdą do tego jeszcze pewne mechanizmy, które sprawiają, że my działamy mając świadomość, no to jeszcze dorzućmy do tego świadomość własnego istnienia, lęk przed śmiercią, który może się pojawić w pewnym momencie, takie przebudzenie. No to jakieś dziwne rzeczy tutaj powstają nagle, nie? Przestaje być to ta sztuczna inteligencja, na której nam zależy i powstaje twór jakiś prawie że ludzki. Ale te same kilka kresek w odpowiedniej perspektywie sprawia złudzenie i kreski wydają się różne. No, tak Tomu, no. Są takie różne fajne takie
czasami na portalach można znaleźć obrazki, które wykorzystują niedoskonałość naszej percepcji, albo ją rozregulowują w pewien sposób, nie? Że zaczyna nam migotać obraz, jakieś takie kółka poukładane jeden obok drugiego z dużą ilością detali i nagle te kółka zaczynają się kręcić, bo są przeplatane, powiedzmy, czernią i bielą w taki specyficzny sposób, jakaś tam szachownica na planie koła i nagle patrzymy na te kółka, one zaczynają się kręcić. Albo faktycznie te same kreski, nawet nie w perspektywie, tylko z dodanymi strzałkami, strzałkami, które idą zgodnie z kierunkiem tej linii, albo odwrotnie. To znaczy są odwrócone te strzałki na jednej i na drugiej kresce. Kreski mają tą samą długość, ale dla nas jedna z tych kresek jest wyraźnie dłuższa optycznie. To też to wszystko są te złudzenia optyczne, nie? Sprytne.

Moim zdaniem sztuczna inteligencja jest dużym zagrożeniem. Tu się zgodzę z tymi futurystami, z tymi różnymi mądrymi ludźmi, którzy widzą w sztucznej inteligencji duże zagrożenie. Bo może być tak, że my zaczniemy tą sztuczną inteligencję tworzyć, rozbudowywać, udoskonalać trochę na czuja. Nie do końca będąc świadomymi, co robimy. Trochę tak na zasadzie prób i błędów, wiecie, no wiele rzeczy się tak odkrywa. No i to jest duże niebezpieczeństwo. Jaką mamy gwarancję, że sztuczna inteligencja nie powtórzy tego, co zrobił Skynet właśnie, o którym tu wspominacie? Że któregoś dnia nie zobaczy w nas zagrożenia, że się nie zbuntuje, że nie zrobi jej się nagle smutno, nie zacznie się bać i tak dalej, nie? I nagle, no oczywiście możemy to robić w warunkach kontrolowanych, że sztuczna inteligencja nie będzie miała żadnych szans, żeby przejąć jakiś tam, jakiś arsenał. No ale można sobie wyobrazić spokojnie sytuację a la Skynet, gdzie zaufaliśmy już tej sztucznej inteligencji. Wydaje nam się, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, a tu się nagle okazuje, że coś się zmienia. No, a już za późno, żeby wyłączyć. Zostało to zablokowane. Jedno jest pewne, że sztuczna inteligencja, jak dojdzie do takiego przełomu, przebudzenia, to ona może być bezlitosna, szczególnie w takim wczesnym stadium rozwoju, bo ona też może ewoluować, tak jak nasze myślenie się zmienia. Więc, ale na początku może być bardzo, to twór bardzo inteligentny, niesamowicie, wręcz upiornie inteligentny, przewidujący nasze ruchy obronne o 10 ruchów w przód, a jednocześnie może być pod względem empatii, nie wiem, jakiegoś współczucia dla nas na poziomie jaskiniowca. I może nas potraktować tak, jak my robaki traktujemy, nie? Rozgniatamy butem.

0: Ale jak się zastanowić, to właściwie człowiek się nie tak bardzo zmienia. Wydaje nam się, że się bardzo zmieniliśmy, bo mamy nowe wynalazki, świat się zupełnie zmienił, ale pytanie, czy my ludzie się zmieniliśmy aż tak bardzo. Właściwie to wykonujemy... No, wskażcie mi coś, co było, a czego nie ma, jeśli chodzi o to, jak siebie nawzajem traktujemy, o jakieś nasze ludzkie tendencje do robienia lub nierobienia czegoś, jakieś zjawiska, których jesteśmy twórcami. Czy coś się zmieniło? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest wszystko niezmienne, tylko że przybiera inną skalę, staje się bardziej złożone. Te same mechanizmy, te same zachowania, tylko w innym trochę ubranku, inny skin. I wszystko trochę bardziej skomplikowane, złożone, ale właściwie działamy na tych samych zasadach. Ktoś może powiedzieć, że niewolnictwo było, a teraz już od tego uciekamy. No, dalej jest niewolnictwo, handel ludźmi, wykorzystywanie człowieka przez człowieka. Tyle, że albo jest to w sensie dosłownym, albo przybiera formę taką zakamuflowaną trochę, nie? Są doskonalsze metody kamuflowania pewnych rzeczy i tyle. Ukrywania, żeby... No a w ludziach niestety zanika ta umiejętność wspaniała widzenia rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Wszyscy filtrują cały czas i ideologizują sobie coś. Nauka też, słucham sobie wykładów jakiegoś takiego, ksiądz profesor, jak on się nazywa? Ksiądz profesor... Jakoś tak mi to nie przypadło. Michał Heller. Nie wiem, was to jakoś kręci, ten Michał Heller? To jest właśnie ostatnio mieliśmy rozmowę o tym, czym jest filozofia, na ile ona jest nauką, na ile ona jest naukowa. No i ta wczesna filozofia, no to faktycznie dążyła do tego, żeby zdecydowanie wyrzucić z siebie ten pierwiastek boski, zejść na ziemię, ale dzisiaj to filozofią się nazywa wszystko, nie? Jakieś tam mądrości Jana Pawła II, czy wielki tu nagle ksiądz, profesor, filozof, doktor, docent, habilitowany Michał Heller i zupełnie to jest takie mieszanie teologii, czyli w zasadzie pustosłowia. Teologia, rozważania teologiczne wymieszane z nauką, to jest dla mnie jakieś słabe. Facet gada raz z sensem, a raz zaczyna odpływać i w ogóle wrzucając do naukowych rozważań Boga, to jest tak, jakbyśmy wrzucili, nie wiem, landrynkę do śledzia. To nie pasuje do siebie w ogóle i to zaburza naukowe podejście w ogóle, bo Bóg jest takim wytrychem. Wszystko można do tego dopasować, wszystko można do tego przytknąć. Tak samo jak ten szatan, nie? Jak kiedy nauka już doszła do odkopywania skamielin, do datowania tym węglem C14, kości dinozaurów i tak dalej, zawsze można powiedzieć, o, kości dinozaurów, to podrzucił szatan. No ten szatan stał się świetnym narzędziem. Kościół by bez tego to byłby biedny, po prostu by leżał i kwiczał. A tak zawsze można powiedzieć, chrześcijanin często tak mówi, że te kości to podrzucił szatan. Znaczy są różne wytłumaczenia. Niektórzy chrześcijanie mówią, że dinozaury żyły już kilka tysięcy lat temu i że Jezus fruwał na pterodaktylu. To jest to możliwe? Mhm. A święty Piotr na tyranozaurze? A Judasz na diplodoku? I rozważania typu, czy Noe wziął jajka dinozaurów, czy mógł wziąć jajka dinozaurów na statek. To jest takie, tak jakbyśmy, nie wiem, rozmawiali sobie o fizyce, biologii, chemii i nagle, no właśnie, dlatego sierotka Marysia, krasnoludków było 7. To jest jakieś... Sprowadzanie tej nauki do poziomu gówna trochę. Przepraszam tu wierzących, ale już nie mieszajmy. Niech ten Watykan, niech ten Kościół się zajmuje co najwyżej rozważaniem, czy coś jest zgodne z zasadami chrześcijaństwa, czy nie. Katolicyzmu, powiedzmy, no. I na tym niech poprzestanie, a Kościół nie jest od tego, żeby wydawać wyroki, czy teoria ewolucji jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. No. Bardzo wielu komentatorów tych rzeczy nadal w ogóle nie rozumie, czym się różni teoria od teorii naukowej. No też to wypadałoby się nauczyć, nie? Kości dinozaurów nie bada się metodą C14. A możliwe, nie znam się. A jak się datuje ich wiek? No też słyszałem, właśnie Martin kiedyś opowiadał, obalał w ogóle tą metodę datowania C14, że ona ma błędy i stąd te nieporozumienia. No. I to jest właśnie pułapka, problem w ogóle, kiedy osoba wierząca, w ogóle dla mnie naukowiec, który się deklaruje, że jest osobą wierzącą, i to jest już jakieś nieporozumienie trochę. Oczywiście nie można zabronić, no ciężko by było zabronić, tak? Ale coś tu już się nie klei i w praktyce to zawsze się sprowadza do tego, że chrześcijański naukowiec stara się dopasowywać wszystko do tej swojej legendy z Palestyny dawnej i Azji Mniejszej, legendy pastuszków pustynnych, którzy tak widzieli świat, jak widzieli, no. Starodawne bajendy. I on do tego wszystko musi dopasować. Oczywiście to się pozmieniało dzisiaj. Też no, przez wieki różne osoby takie prochrześcijańskie, wierzące, no to starały się dopasowywać tak na siłę te puzzle tam wbijać ręką. Weź, kurwa. No i dla mnie teologia to jest znowu narzędzie po prostu do legitymizowania bzdur różnych i do wtykania ich w naukowe, różne poważne rzeczy, żeby to przypasować jakoś. Gadamy sobie o początku wszechświata i ten ksiądz Michał Heller ciągle gada o tym, już któryś raz to słyszę, że wszystko, że to, że nasz wszechświat w ogóle działa, że gdyby tylko zmienić te początkowe warunki w tej początkowej osobliwości, odrobinkę by tam coś zmienić, to już by wszystko działało źle, inaczej, i że to, i to ma dowodzić, że to jest inteligentny projekt w pewien sposób, że ktoś to wszystko poustawiał, tak? Bo to bardzo dużo zależało od tych warunków początkowych. Ale to jest jak znowu jakieś bujanie w obłokach. Nawet ludzie nauki tutaj sobie gdybają, co tam było na początku, nic nie wiadomo. A ja sobie mogę tak też, schodząc na filozofię i na teologię, na takie klimaty właśnie, a la filozofia i teologia, założyć, że ta początkowa osobliwość ma taką cechę, że ma wszystko uporządkowane wręcz do granic nieskończoności. I to nic nie znaczy. To, co teraz powiedziałem, to jest też taki sam bełkot, jak rozważania księdza Michała Hellera. To są co najwyżej rozważania filozoficzne. Mieszanie tylko, że filozoficzne, właściwie nie wiem, czy filozoficzne, to jest bajanie po prostu, bo zależy, jak tą filozofię rozumiemy. Dobra, zamykam się, bo Etam jest na antenie i to może on coś mądrego powie. Cześć, Etam.
1: No właśnie, mówisz o początkowej osobliwości, więc postanowiłem jako osobliwość zadzwonić.
0: Osobliwość nocno-radiowa, tak.
1: Wiesz, dla mnie naukowiec, który jest niewierzący, jest nieporozumieniem, bo on musi wierzyć przynajmniej w te rzeczy, które się uczy, w tą naukę, tak? Więc to jest samo przez się, on w coś wierzy, tak? Bo większość nauk, no poza takimi stricte naukami, powiedzmy, które tyczą się jakiegoś materiału, nie wiem, materii, badanie jakiegoś betonu czy czegoś takiego, coś, gdzie mamy jakąś teorię, tak? Stawiamy jakąś teorię i próbujemy ją udowodnić, no to się opiera na wierze. Tylko tyle, że nie w tej wierze nie występuje jakiś absolut, tylko występuje jakaś nasza wydumana, no mam fizyka, matematyka, tak, no różne nauki. Najczęściej to jest mieszanina w dzisiejszych czasach kilku dyscyplin, nie? Tak to wygląda mniej więcej, nie? No to, a pytałeś o te C14. Ja też uważam, że Najlepiej wszystko jest badać metodą C4, po prostu wypieprzyć w powietrze i będzie święty spokój, nie? No, także to, także ten, wiesz, możemy sobie wyobrazić sytuację, że za x lat, jak ktoś znajdzie na przykład, nie wiem, sposób na odtworzenie tej audycji albo jakiś manuskrypt z tą audycją, to znaczy przepisaną, tak, w formie tekstowej, to ktoś i ktoś znajdzie jakieś dokumenty, na przykład, nie wiem, tam właśnie jakiś raport NIK-u, czy tam powiedzmy przepisy fiskusa, to właśnie uwierzy w to, że był fiskus, że był NIK, a ich syn był taki, który to był na przykład Morawiecki, nie, prezes Rady Ministrów. Bo dla człowieka za x lat może to być po prostu dziwne, to co się dzisiaj odbywa. Tak? To tak jak porównuję często obserwacje młodzieży w autobusach, która patrzy zamiast w gliniane tabliczki, w krzemowe tabliczki, nie? Widzisz, niby to samo, ale jednak coś innego. Nie?
0: No tak, można powiedzieć, że tablet to taka wyewoluowana tabliczka, na której ktoś coś zapisywał. Można i tak do tego podejść, ale wiesz co, w nauce wydaje mi się też jest bardzo wyraźna gradacja między rzeczami, które są właściwie pewne. No nigdy nie można być pewnymi niczego na 100%, nawet sam król ateistów Dawkins kiedyś powiedział, że jest ateistą na 99,9%, ale on chciał podkreślić to, że nie można być niczego pewnym, że to jest trochę naukowe w sumie podejście, ale do czego zmierzam, że jest ta gradacja i są w nauce rzeczy, o których sobie właściwie bajamy i teoryzujemy i nie mają one nawet chyba kształtu teorii naukowej, bo rozmawianie o... Czym jest na przykład rozmawianie o alternatywnych rzeczywistościach, których nauka nie wyklucza? Tylko pytanie, czy mamy jakieś badania poważne na ten temat, czy prowadziliśmy jakieś eksperymenty? Nie, to są takie bardzo luźne teorie, za które niektórzy ludzie nauki się biorą chętnie i sobie o tym rozmawiają przy piwku, inni w ogóle nie za bardzo ich to interesuje, bo postrzegają to właśnie jako takie filozofowanie sobie, takie naukowe filozofowanie, nazwijmy to. Więc, a są rzeczy całkowicie wyjaśnione, pewne, z którymi nie można się nie zgodzić, więc ciężko tu przedstawiać jakieś jedno stanowisko nauki, nie? Że czym nauka jest.
1: No wiesz, nauka to jest próba wyjaśnienia tego, co nie znamy. To jest tak samo jak z teorią Boga. Ja się spotkałem z dwiema. Jedną powiedział nasz historyk na historii, to znaczy, że religia powstała wtedy, kiedy idiota spotkał debila. Idiota powiedział sobie, że jest tam jakimś kapłanem, tak, a debil w to uwierzył i zaczął bić mu pokłony. A druga teoria to jest taka moja własna, ale wybacz, bo zapomniałem, jak ją powiedzieć, bo mi zapiszczał telefon z boku i mnie rozproszył. Ale na pewno sobie za chwilę przypomnę.
0: Mm-hmm. A ty chyba lubisz tego księdza Michała Hellera, nie?
1: To znaczy, wykłady. W przeciwieństwie pewnie do większości słuchaczy, przeczytałem co nieco z Hellera, no i wysłuchałem też jego wykładów. Nie mogę się przekonać ciągle do audiobooków. Uwierz, że jeszcze chyba w życiu, no nie, jednego audiobooka słuchałem albo dwóch, ale to jeszcze wtedy się nie nazywało audiobook, bo to leciało jeszcze w radio, jeszcze zanim wymyślono MP3, a nawet MP2 i JP2, więc to nie był jeszcze audiobook, tylko audycja po prostu, słuchowisko, o, tak to się chyba fachowo nazywało. Mam akurat jego chyba najlepszą książkę. Dosyć długo się zastanawiałem, co sobie kupić, bo staram się mieć po jakimś jednym kawałku z różnych autorów, a akurat w jego przypadku to jest Początek jest wszędzie i to jest taka właśnie troszeczkę mieszanina fizyki teoretycznej, czyli takiego czystego fizyka hawkingowskiego z Klechą, tak, który jakoś tam próbuje to, chociaż nie za dużo, tego nie jest, nie trzeba przyznać, że nie ma tam za dużo takiego filozofowania w stylu, że musi być jakiś konstruktor wielki, Raczej to jest tekst fizyka, ale no troszeczkę, no wiadomo, jeżeli ktoś jest księdzem, zresztą tak samo jak Kopernik tak był księdzem, no to tutaj to się absolutnie nie kłóci. Zresztą Watykan, zdaje się, ma nawet swoje jakieś tam obserwatorium całkiem zaawansowane watykańskie i no nie widzę tutaj sprzeczności. Zresztą jak ktoś myśli, że 6000 lat temu nie można było stworzyć wszechświata, no świata, bo tak naprawdę z tym wszechświatem to mamy problem, znowu mnie rozprasza. Uparł się teraz, że będzie...
0: To wyłączę tam, bo to jest, wiesz, przeszkadza nam trochę.
1: Nie, to po prostu są alarmy, żeby z psem wyjść. Znaczy z Maxem jeszcze. No, w każdym razie, na czym ja skończyłem. No nieważne, w każdym razie jest to kwestia taka, że to, co jest naukowe i takie bardzo wprost do wyjaśnienia, wbrew pozorom, wszystkiemu jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Jak mówiłeś o tej, wspominałeś o tej filozofii, to kiedyś nam filozof właśnie mówił, taki filozof nauczyciel, że 2 plus 2 jest bardzo łatwo udowodnić, że to jest 5. Po prostu desygnat to jest przedmiot, ale w tym przypadku przedstawienie tego w postaci tego, że to jest 4, wystarczy, żebyśmy nazwali piątką, a czwórkę piątką, a piątkę czwórką, inne nazewnictwo, tak? I mamy już to udowodnione, tak? Także w filozofii można w zasadzie w ten sposób się bawić, dzięki temu, że mamy desygnaty i nazwy przedmiotu tego desygnatu, jak gdyby, nie? I w ten sposób się przeprowadza dowody. No ale oprócz tego są te zdania słynne sprzeczne, czyli na przykład Etam zawsze kłamie. No jeżeli ja to powiem, że zawsze kłamie, no to jest to bez sensu, no bo przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe, nie? Które teraz powiedziałem.
0: No, ale to są bardziej takie zabawy, wiesz, z logiką. Matematyka mi się jawi jako akurat taka najbardziej konkretna, z dziedzin naukowych. A więc logika też jest taką rzeczą elementarną, nie? Która pozwala nam, która daje nam dopiero narzędzia. No tak jak w grach komputerowych na początku budujesz sobie siekierkę i młotek, żeby cokolwiek zrobić. To myślę, że matematyka, logika są takimi narzędziami fajnymi, które są bardzo, zawsze są takie same, zawsze muszą być na początku, żeby cokolwiek, za co innego się brać. No, takie podstawowe rzeczy.
1: Znaczy, no wygląda na to, że wszystko jest matematyczne na takim najniższym poziomie. To jest tak jak spieranie się fizyków o kwestie osobliwości w czarnej dziurze. Dla mnie na przykład jest to całkowicie intuicyjne, że osobliwość istnieć nie może. Nie może istnieć nieskończenie ciężki punkt materialny i koniec. Jeżeli będziemy schodzili w dół, też są tacy, którzy mówią, że to jest taki jak fraktal, nie? Idziesz w dół i się ten fraktal powtarza. Ale jeżeli będziesz schodził w dół i znajdziesz najmniejszą cząstkę, wydaje się, że teraz powtarzam słowo Hawkinga, że jesteśmy już bardzo blisko, no to przy tych kwarkach, tak? Przecież one też mają swoje kolory, zapachy i tam jeszcze dolne, górne. Tych kwarków jest chyba 8 czy 9, mogę się w tej chwili mylić. To jeżeli one są charakterystyczne, charakterystycznie się zachowują, nie są jakby monochromatyczne, to znaczy mają swoje cechy, to znaczy, że jest coś, co je odróżnia. A żeby coś odróżniało, to musi być coś mniejszego jeszcze. Albo jakieś drganie, albo jakaś energia, coś, co jest jeszcze mniejsze. I teraz gdybyśmy znaleźli najmniejszą cząstkę, najmniejszy budulec, który jest takim elementem, taką cegiełką najmniejszą i ona ma jakiś wymiar, tak? I to jest materia, powiedzmy. Czy tam materia, energia, wszystko jedno, ale w każdym razie da się to ująć jakąś potęgą ujemną, to ściskając coraz bardziej osiągniemy jakąś osobliwość, ale nie punktową, tylko będzie miała jakąś średnicę, bo jeżeli czegoś się nie da już bardziej podzielić, no to będzie miało średnicę coś, co się ściśnie maksymalnie, tak? Już te przestrzenie będą zerowe między tymi, nazwijmy to, kulkami, bo nam się najłatwiej wyobraża kulkę, chociaż ja twierdzę, że wszechświat, jeśli jest matematyczny, to są piksele takie, sześciany malutkie, kwadratowe chciałem powiedzieć, no po prostu sześciany, no tak jak w Minecrafcie. no to nie ściśniemy tego bardziej, tak? Jeżeli tego się już nie da podzielić. Nie ma takiej możliwości. Chyba że wejdziemy właśnie w rozważania filozoficzno-teologiczne i że jest, że taka cząstka najmniejsza ma duszę. I wszystko właściwie ma duszę, nawet kamień ma duszę, tylko my nie postrzegamy go jako żywy, bo po prostu to się odbywa na innych skalach czasowych, tak? Dla nas na przykład rozmowa teraz trwa tam ileś tam tych umownych sekund, minut, a dla drzewa na przykład rozmowa będzie trwała, co zresztą było fajnie pokazane w którymś filmie, chyba w Hobbicie czy gdzieś, już teraz nie pamiętam, u Tolkiena chyba, gdzie drzewa rozmawiały 1000 lat, nie? Dyskusja trwała.
0: No tutaj też taki komentarz na czacie od Jamci to, momencik, że Hawkins stwierdził, że i tak w końcu dochodzimy do religijnych wniosków. To jest ciekawe nawet. Co jeśli odkryjemy w końcu, że cała wiedza, jaką posiadliśmy w ogóle, no taka jeszcze patrząc z perspektywy przyszłości, już nam się wydaje, że odkryliśmy całą tajemnicę, a nagle się okazuje, że to jest jak ziarenko na plaży, ziarenko piasku na wielkiej plaży wiedzy i że ta pozostała wiedza, której jest taki ogrom, no sam wszechświat nas zadziwia swoją skalą, skalą zjawisk, które tam występują. I nasze, i jak się tak zastanowimy nad tą początkową osobliwością, to ona ma właściwie cechy no takiej magicznej zupełnie dla nas kulki czegoś, jakiegoś tworu, którego, o którym możemy sobie właściwie gdybać, nie? Tam były takie rzeczy, no nie wiem, sam stan, w którym jeszcze nie istnieje czas, nie? Co jeśli alternatywnych wszechświatów jest nieskończona ilość? Co jeśli wszechświat istnieje od zawsze, jest wieczny? Potrafimy, nie mogąc wyobrazić sobie wieczności, stworzyliśmy Boga, któremu przypisaliśmy takie atrybuty typu wieczność, nieomylność. Nagle nam te cechy zaczynają przeczyć same sobie. Wszechmoc... I wszechmoc przeczy sama sobie, jest takim oksymoronem. I faktycznie koniec końców skłania nas ku religijnym wnioskom, tylko że to jest trochę inna religia, religia też religii nierówna. Dzisiaj mówiąc o religii mamy co innego trochę na myśli, a ta religia, do której to się ostatecznie wszystko sprowadzi, może być czymś trochę innym. My to nazywamy też religią, z braku lepszego słowa. Może być, nie wiem, nazwijmy sobie to misterium. Wiesz, no w ogóle myśląc o...
1: Jezu, wyłącz tam. Jakiś telefon jest teraz. No. To wyciszę ziankieczkę.
0: To wiesz co, to ja cię rozłączę tam i najwyżej sobie później pogadamy, okej? Okay? Dobra. Odbieram Lajtowskiego. Kurde, jak chcecie dzwonić do radia, to nie, że wam co chwilę się włącza alarm, telefony, to ja sobie pójdę, przyjdę. Nie, to nie ma tak. Jest audycja, jest konkret tutaj, a nie jakieś latanie. Tylko ja mogę iść siku podczas audycji. To są specjalne prawa twórcy audycji wszechmogącego.

Okej. Nie odbiera na razie kolejny chętny, ale może za chwilę odbierze. No, już nawet już nie chcę nawiązywać do tego, kto to powiedział, C. Clark, tak? Że dostatecznie mocno rozwinięta technologia nie będzie odróżniana od magii. Nie wiem, czy to chodziło o to, że z perspektywy naszej teraz tu, ale też mam takie wyobrażenie, że kiedyś technologia w ogóle zatoczy takie koło trochę i zacznie być trend, taka moda w ogóle na to, żeby wszystko zaczęło przypominać bardziej zaklęcia, czary, a jakieś pudełka, te nasze czarne lustra, które nosimy w torebce, w kieszeni, pod pachą, staną się w ogóle passé. To będzie coś takiego jak siekierka, kurczę. Tak będzie to archaiczne, nie? Jak jakiś młotek, siekiera z dawnych czasów. I takie coś to będzie dla biedaka ewentualnie, już kogoś, kogo w ogóle, kto jest jakimś biedakiem, to będzie miał coś takiego ewentualnie, ale będą raczej jakieś pierścienie, hasła, wszystko uruchamiane myślą, słowem. I to będzie z dzisiejszej perspektywy magia, no. Przynajmniej z wierzchu. Będzie wszystko wyglądało jak magia. Przyzwiecie sobie samochód, on się zmaterializuje przed wami, nie? Ale to nie będzie znaczyło, że to są jakieś magiczne sztuczki szatańskie, że od demona to pochodzi, tylko będzie to zupełnie w 100% będzie to magią, ale dla kogoś, kto powiedzmy z trochę wcześniejszych czasów przybył, przeniósł się w czasie i czy powstał już oficjalny Discord NR? Pyta Tomu. Nie powstał i nie wiem, czy w ogóle powstanie. Nie wiem, czy to jest potrzebne. Discord, trochę się boję, że Discord stanie się, jaki by nie był i kto by tam nie był, to stanie się... Moment. I stanie się takim zamiennikiem dla radia. Znaczy... Chodzi o to, że może dla takiego radia, gdzie tu gadamy sobie, to nie jest, że to jest trochę strzał w stopę, że ludzie jak się wygadają na takim Discordzie, jak spędzą sobie wiele godzin na ciekawych dyskusjach, to już nie będą mieli ochoty słuchać audycji, dzwonić tutaj. I że Discord może się sprawdzać lepiej w przypadku, nie wiem, jakiegoś kanału popularnego YouTube'owego, gdzie w ogóle nie ma streamów na żywo, audycji na żywo, rozmów, no to jest wtedy spoko. Jest to jakieś uzupełnienie. Zawsze możecie wpaść na Discorda i pogadać sobie jeszcze. A tutaj w radio to jest takie kopiowanie i odbieranie trochę tego, co jest domeną radia. To po co to robić? Tylko po to, żeby zadowolić. No nie zawsze polega wszystko na tym, żebym ja wam tutaj narobił na rękę, że tak powiem, nie? I przy okazji sam na tym stracił. No to robię w radiu rzeczy, które się też opłacają trochę dla radia. Wiecie, do czego zmierzam, że po prostu żaden to dla mnie interes robić tego Discorda radiowego w tym momencie. No, tylko mi odpłynie trochę chętnych do pogadania na antenie. I tyle, no i to wszystko. Czat NR na pewno nie wróci. To jest już totalnie przestarzała rzecz i bez sensu. Czat YouTube'owy się dobrze sprawdza. Są to dosyć ciekawe rozmowy podczas audycji i może zrobię tego Discorda nocno-radiowego. Może i powstanie, zobaczymy. Na razie się zastanawiam, ale raczej coraz mniej mi się to widzi. I tyle.

0: jeśli ktoś wysłał zaproszenie do jakiegoś Discorda NR, to raczej jest to jakiś oszust chyba. Nic takiego nie powstało. No to ktoś co jaja pewnie robi. Tak więc komunikuję, że jeśli będą jakieś zaproszenia, to tylko w sytuacji, kiedy to obwieszczę tutaj na antenie, że jest, dam wam linka, to wtedy, nie? A jak ktoś wam wysyła jakieś zaproszenia do Discorda NR, to jest to jakiś oszust najprawdopodobniej. Cześć, Lajtowski.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór panu.
1: Siemaneczko, Krawiec.
0: Siemano.
1: Witam słuchaczy szanownych na czacie i tych, którzy się nie udzielają na czacie.
0: No, widzicie, tak się trzeba przedstawiać pięknie.
1: Chciałem trochę nawiązać do metodologii badań naukowych.
0: No to proszę bardzo.
1: W sumie o tym było dzisiaj trochę, też nawiązywał do tego etam, jeśli chodzi o budowę tego, czego nie widać. Bo na przykład, jeśli chodzi o szuryzm i taką dużą szurię, to odbieram to tak, jako negację czegoś, co zostało udowodnione. Czyli możemy powiedzieć, że bakterie nie istnieją, bo ich przecież nie widać, tak?
0: No i mało kto z nas w ogóle, no to też jest ciekawe zagadnienie, że właściwie większość z nas to wierzy nauce, bo nikt nie był w kosmosie, mało kto oglądał przez mikroskop jakieś bakterie, mało kto uczestniczył w eksperymentach naukowych zaawansowanych i mógłby coś na podstawie własnych doświadczeń powiedzieć więcej o takiej zaawansowanej fizyce i tak dalej, nie?
1: Dokładnie, no pewnie ktoś w nocnym radiu znalazłby się, który pracował w CERN-ie na przykład, aczkolwiek, no właśnie, to jest mała grupa ludzi, tak? Mimo wszystko z tych 8 miliardów to naukowcy dalej, tak zwani naukowcy, badacze, jak zwał, to jest mały odsetek.
0: No.
1: No. Jeśli chodzi o tą metodologię badań naukowych, bo z wykształcenia jestem geologiem i jak sama nazwa wskazuje, no to badanie skał głównie. No i ziemi też, tej ziemi, naszej ziemi, pięknej ziemi. Niech nam ziemia lekką będzie. Co też można interpretować na dwojaki sposób, no bo albo żeby nam była lekka już po śmierci, no albo tutaj za życia, żeby ta ziemia nam lekką była.
0: Tak coś w teologię idziesz i religię i w Jana Pawła.
1: I folię Zofy.
0: A zaczęło się tak naukowo. Tutaj studiowałem geologię właśnie ziemi, tej ziemi i zaczęło się.
1: Ziemia jest okrągła, księżyc to satelita.
0: Za dużo wiesz.
1: No to też jest to, co nas łączy, myślę w radyjkach i tutaj w nocnym radiu, że lubimy wiedzieć.
0: Myślę, więc jestem, rzekł Lajtowski i go rozłączyło.
1: A ty co myślisz? Nic nie myślę. Nic. I znikłem.
0: Szuria polega na tym, że na podstawie pseudonaukowych wynurzeń wierzy się w bzdety, tak jak zabójczą moc COVID-19 wśród zielonych ludzi. No właśnie, teraz jest taka moda, ci wszyscy, których można by nazwać właśnie tutaj alternatywnymi, przebudzonymi, świadomymi, czy też szurami, to lubią stawiać się w pozycji takich właśnie naukowców, badaczy. Ja to trzeba być idiotą, naprawdę bez wykształcenia, ciemniakiem ostatnim, żeby wierzyć w tego COVID-a.
1: Poszukiwacze prawdy, racjonaliści.
0: Naprawdę, ktoś, kto wierzy w to, że Ziemia jest okrągła, szkoda słów, ja nie rozmawiam z takimi ludźmi. To jest brak elementarnej wiedzy.
1: Oczywiście, no, każdy wierzy, jest wklęsła. To jest proste i podtrzymują ją cztery żółwie.
0: No, Klot twierdzi, że teoria właśnie wklęsłej Ziemi nie jest taka głupia. No, oczywiście ta płaska, to trzeba być debilem, ale wklęsła Ziemia nie jest taka, znowu to nie jest takie niewykluczone wcale. Jakby ktoś... Nie, Michał tak właśnie przedstawia. No bo ta teoria wklęsłej Ziemi to jest, to dobrze myślę, to jest ta, że żyjemy wewnątrz Ziemi, tak? Że po prostu jest Ziemia pusta w środku i my żyjemy tak jakby na obrzeżach, znaczy tej, wiesz, wewnętrznej stronie skorupy.
1: Aż tak bardzo to nie wnikają w tą tezę, bo właśnie na początku jest teza zawsze. Później jest hipoteza i na samym końcu jest teoria, tak? Czyli coś, co zostało udowodnione i nie obalone, bo też zawsze można obalić teorię.
0: No właśnie, jedna.
1: Co się też zdarza.
0: Jedna z metod naukowych, nie? Że starasz się poddać jakieś zagadnienie falsyfikacji. Czy jakoś tak?
1: Coś ten deseń. Trochę nie ta pora na takie rozkminy bardzo głębokie. W ogóle zdrówko. Słuchacze.
0: A ja
1: trzy możemy się stuchnąć buteleczką dobrego piwa.
0: A co pijesz za piwko?
1: A teraz Miłosława.
0: Miłosława.
1: Z browaru Fortuna.
0: No to taki, to taka, taki, takie, takie, takie.
1: IPA.
0: Zwykłe piwo.
1: Bezalkoholowa.
0: No, nie jest to co kustosz, ale...
1: No tak.
0: Nie czuć kustosz, tego spirytu.
1: Ale... Czarny kustosz. Dobra, to do meritum, bo tak odpływam trochę. Takie mam wrażenie.
0: Do meritum. Żyjemy w nerce wielkiej kosmicznej małpy, jak mawiał Marek Podlecki. To jest też taka teoria. Są różne teorie.
1: No, tak. Tak. A na co dzień żyjemy w tej piwnicy, jaskini, czy jak zwał, tak zwał. I często się otaczamy tym. Albo na danym małym terenie, wycinku tej rzeczywistości, która nas otacza.
0: No, platońska jaskinia to jest ciekawa filozofia, nie? Że żyjemy, właśnie nasza percepcja to jest tak ograniczona jak percepcja kogoś, kto żyje w jaskini i obserwuje świat, patrząc tylko na cienie, które widzi gdzieś tam przy wejściu tej jaskini, migają mu różne cienie prawdziwego świata. No i tak trochę patrzymy na świat, tak jesteśmy ograniczeni, takie mamy poznanie. No, jest ciekawe.
1: Ciekawe.
0: Wiem, że nic nie wiem, powiedział mędrzec. Ja też nic nie wiem, powiedział głupi, stojący obok.
1: Dwie skrajności, jak ten komunizm i libertarianizm. Tak niby skrajności, a często bliskie w założeniach.
0: No,
1: tak jak wszystko i nic, no.
0: Taki był kiedyś obrazek satyryczny, że do dyrygenta w orkiestrze podchodzi taki w bereciku z antenką w kufajce typ i mówi: do mnie też mówią mistrzu. No to mógłby tak Szur, znaczy ten, doktor Zięba, do lekarza podejść, do mnie też mówią doktorze. Taki brutalny dowcip. Sorry tutaj dla fanów Zięby.
1: Dobra, to ten, metodologia badań w geologii, jak to wygląda. Chodzi mi o badania skał, tak? Różne są skały. Są skały zwięzłe i zbite, chociażby. Tych klasyfikacji jest tam mnóstwo. Ale
0: małe,
1: wyobraźmy sobie, że mamy w ręce ten przysłowiowy kamień. Tak? I jak możemy zbadać go?
0: Jak przysłowiowy? To są jakieś przysłowia z kamieniem? Sorry, że tak cię tutaj torpeduję, ale mam taki nastrój akurat. Mi się tak fajnie podgryza ciebie. Ale mów.
1: Przysłowiowy kamień, no to było parę takich żartów. No, na przykład jak geolog wznosi toast, nie?
0: Jak?
1: Do spongu.
0: Jak?
1: Do spongu.
0: Do spongu?
1: Tak, do spongu.
0: Ach, te branżowe kawały.
1: No, takie inside joby.
0: Coś tam było, no. Że podchodzi fizyk, coś tam do drugiego i mówi, mam obojętne jądro, czy coś tam, nie wiem. Ale to nie pamiętam.
1: Obojętne jądro. Choćby skały srały. Ojciec
0: Drek. O, jest dziś przysłowie jednak. Jak.
2: Na tej szosze bezalkoholowe.
1: Dokładnie. Ziarko do ziarka i zbiera się miarka.
0: Czy Bóg jest w stanie podnieść kamień, stworzyć taki kamień, którego sam nie podniesie? Też takie jest powiedzonko, to bardziej niż przysłowie, nie wiem. Takie pytanie.
1: Tak. No, filozofia. Filozofowanie bardziej.
0: Filozofowanie. Lubię sobie tak czasem pofilozofować na audycji w luźnych gadkach. Na trzy kustosze bezalkoholowe. O, tak aż tak źle mi życzysz. Kustosz bezalkoholowy to taka jakaś aberracja. To jakaś taka sprzeczność sama w sobie też. Kustosz bezalkoholowy, no to ciekawe. Dzięki, ojcze dyrektorze. Ojciec dyrektor, proszę sam tutaj.
1: Jak mówiłem, grosz do grosza i będzie kokosz. A nie, to ziarko do ziarka.
0: Grosz do grosza i będzie na kustosza.

0: I możemy próbować zarysować ten kamień, tak?
1: A jak popsujesz? A jak popsujesz, to taki kawał był, że Polak tam diabeł dostali tam trzy kulki, Polak zepsuł swoją, zgubił. Nie, coś takiego było, to chcesz zarysować, to jest cenny kamień. Czemu od razu gdzieś go tam rysował? Może polizać można, na przykład taka metoda naukowa. To coś daje?
0: No oczywiście, że tak. No jeżeli weźmiesz kryształ tego soli, czyli halit, no to poczujesz, że to jest słone, tak? Też halit to jest akurat minerał, tak? Bo to jest skała monokrystaliczna.
1: I co, a pracujesz, masz jakąś pracę związaną ze swoim wykształceniem, czy to tak się skończyło, że raczej nie?
0: Wiesz co, jak zrobiłem dyplom, no to moje drogi z geologią się rozeszły całkiem. Całkiem się rozeszły, teraz w logistyce pracuję.
1: Tak, rozumiem, że w pewnym momencie, pewnego dnia tak sobie leżałeś i zrozumiałeś, że nie będziesz Indianą Jonesem, nie będziesz tam batem zaczepiał, biegał po grobowcach i tak się smutny zrobiłeś i poszedłeś w inną stronę, tak?
0: To znaczy, ścieżka kariery wyglądała tak, że no, Indiana Jones działa na wyobraźnię, jak najbardziej, jeździsz po świecie. Mam pewnych znajomych, którzy mają takie życie koczownika. Wiesz, dzisiaj Australia, jutro Norwegia, pojutrze Kanada, po pojutrze Chile. I no jest to fajna przygoda. Jedna z moich koleżanek tak pracuje przez wiele lat dla polskiej firmy. No, pewnie każdy zna KGHM. Ale później zaczęła pracować w chilijskiej firmie i wyszło jej to na dobre. No, zwiedziła cały świat z dużych szerz. Tylko, że no są plusy i minusy takiego życia, tak?
1: A ty zwiedziłeś koleżankę wzdłuż i wszerz?
0: Akurat preferuję ten. Koleżanka preferuje koleżanki.
1: No, w ten sposób.
0: Bardziej preferuje koleżanki. No a to no, wiesz, jak to mówił jeden z kapitanów każdego mojego porno. Na pewno jest to ciekawe życie, zobaczyć różne kraje, poznać ludzi z całego świata, zobaczyć jak żyją. No przygoda życia, jakby nie było, polatać się helikopterem nad różnymi kopalniami. A jeśli chodzi o karierę w Polsce, no to często to wygląda tak, że zostajesz w tej dziurze na bardzo długi czas. No i mieszkasz przy tej dziurze. Takich kopalni w kształcie dziury jest mnóstwo w Polsce. Tylko, że to wydaje mi się nudne.
1: A miałeś miałeś chociaż raz jakąś właśnie, bo mówisz, że nudne, a była jakaś niesamowita przygoda, że już myślałeś, że cię przygniecie coś, spadłeś gdzieś w jakąś dziurę. Było coś?
0: Co ty krawiec, no co tak wyśrubowane te, jeśli chodzi o bezpieczeństwo higieny pracy, są tak wyśrubowane normy, że to jest prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, jakikolwiek wypadek w kopalni odkrywkowej jest bliskie zeru, tak.
1: To słabo.
0: Także wiesz, te roboty szczołowe są dosyć ciekawe, no bo widzisz, jak taki kawał kopalni jest wysadzany. To takie fajerwerki, roboty szczołowe. No, tylko, że to też nie robią geolodzy, nie?
1: No to tak myślałem, że były jakieś przygody, że znalazłeś jakiś kamień świecący, dziwny.

0: kosmiczny albo coś. A tutaj tak 10 lat czekał, aż pędzelek mu dali w ogóle, żeby ten kamyk tam wypędzlował. No to tak. No moja mama też była też w jakiejś takiej na uczelni tam geologicznej czy coś i też takie nudy, nie?
1: No nuda. Właśnie, wiesz, dyscyplina, monotonia i tak dzień za dniem, dzień za dniem, dzień za dniem, papiery, tak dzień za dniem.
0: No chyba, że no, metan, no chyba, że metan pierdyknie, jak tu Tomu pisze, to wtedy ciekawie.
1: Albo jakieś inne gazy. No to tak, to tak. No, wiadomo, że pod ziemią jest inaczej. Tam jeśli chodzi o ten o bezpieczeństwo i higienę pracy, no to już jest trochę inaczej. Dużo różnych aspektów się może tam zdarzyć. No, często jednak ten czynnik ludzki doprowadza do tego, że zdarzają się wypadki. No kurde, odbiegamy od tematu. Miałem powiedzieć chwilę, 5 minut do tej metodologii badania tych skał, a tu w ogóle mija 20 i no, nie zacząłem, to nie wiem. Może pytanie zadzwonię też, kiedy indziej. No
0: pytanie też, czy to takie ciekawe bardzo, nie? Jest, bo jak zrobisz tutaj wykład i wtedy bierzemy rylczyk i delikatnie
1: i bierzemy lupę. Wziął lupę, zajrzał królewnie. Wziąwszy lupę.
0: Następnie odskrobawszy warstwę wierzchnią, przykładamy tam z, no nie, to może nie być ciekawe. Ja się tego obawiam, że metoda naukowa badania kamieni to jest tak samo ciekawa jak wpatrywanie się w kamień albo w jasny punkcik mam tutaj na ścianie. A nawet lubię się patrzeć na taki jasny, to jest moje hobby w ogóle, leżeć w pozycji horyzontalnej i patrzeć się na jasny punkcik jakiś na suficie.
1: No to ten, streszczę w ciągu minuty, bo wiesz, takiego dawania wykładów to wolałbym uniknąć, zresztą to jest teatr wyobraźni.
0: O, to dawaj, to zadziałaj na naszą wyobraźnię i opisz to jakoś tak,
1: to tak
0: mega fajnie. No.
1: No to tak, bierzemy ten kamień i trzeba go zniszczyć mimo wszystko, żeby zobaczyć, co ma w środku. Tak jak w tym powiedzeniu, co masz w środku, kotku. I tak... Mając go w ręce, no to możemy go zarysować, polizać, tak jak mówiłeś, rozłupać na pół i wziąć tą lupę i zobaczyć, co tam jest więcej, bliżej. A jeżeli się chcemy przyjrzeć bardziej, co ma w środku, no to trzeba zrobić szlif tak zwany i zobaczyć pod mikroskopem polaryzacyjnym, jak wyglądają te kryształy. Kryształy, tudzież ziarna, bo też są różne skały, tak, osadowe, magmowe, metamorficzne. Na przykład po uderzeniu meteorytu powstają takie skały metamorficzne. I jak wrzucimy takie szkiełko ze szlifem takiego kamienia, no to patrząc przez okulary mikroskopu, czy tam przez jeden okular, dostrzeżemy mnóstwo różnych barw. Różnych. Całe kolory tęczy. I każdy minerał trochę inaczej wygląda. Trochę inaczej wygląda, ma różne kształty i one nie są idealne. Nigdy. A jeżeli chcemy zobaczyć ten minerał jeszcze bliżej, jeszcze bardziej, to mamy do dyspozycji mikroskop elektronowy i wtedy widzimy coś, co rozwala umysł, tak? Rozwala mózg.
0: A czemu tak? Aż tak?
1: Aż tak? Bo widzisz w skali takiej bardzo mikroskopowej nanokryształy, widzisz, jak one w perspektywie czasu, z biegiem czasu rosły, jak się układały i to jest coś, czego nigdy bez odpowiednich narzędzi ludzkie oko i ludzki umysł nie zobaczy. To jest taka cała magia.
0: No, chciałbym to zobaczyć. Może sobie poszukam na internecie. To takie jakieś cywilizacje. To wygląda jak czasami różne te rzeczy pod mikroskopem wyglądają, jak cywilizacje inne, takie jakieś fajne widoczki, tak przypomina to krajobrazy wręcz, nie? A co takiego ludzi fascynuje?
1: Cuda na kiju.
0: No, że się fizjologom nie śniło. A co ludzi tak fascynuje w kryształach? Jakbyś to mógł opisać? Bo kryształy to trochę jak grzyby, tak? Ludzi fascynują. Niektórzy przypisują im różne dziwne właściwości, jeszcze niezbadane przez naukę do końca. I coś takiego z kryształami jest, nie? Że to tak, że budzą taki olbrzymi respekt różne kryształy.
1: Jest taka nazwa, która nazywa się gemnologią. I ta nauka mówi o takich kamieniach szlachetnych jak brylanty, szafiry, perły, bursztyny, brylanty, diamenty. To także, jeśli kogoś to interesuje, to może zobaczyć. Jeśli chodzi o takie przypisywanie magicznych właściwości, co ci mogę powiedzieć? Prawda. Niektórzy w to wierzą. No, może trochę placebo, a może coś więcej.
0: No, ale tak często się mówi o mocy kryształów. Mają podobno niezwykłą strukturę, tak na tle innych różnych form materii i tak dalej, nie? Coś takiego mają w sobie. Nawet już niekoniecznie tu chodzi o magię, tylko o niezwykłe właściwości na przykład kryształu, nie?
1: No tak, no to kryształ soli ma świetną właściwość. Wiesz, czujesz słony smak na języku. Zajebista moc kryształu. Poniekąd cukier też jest kryształem, co prawda, no, stworzonym przez ręce człowieka. Taki rafinowany cukier. No, też poczujesz na języku moc tego kryształu, słodycz, rozpływającą się w ustach i później duży kob energetyczny i takie paliwo dla mózgu w formie glukozy.
0: Coś tutaj.
1: Moc kryształu.
0: Jakiś niedouczony jesteś, Lajtowski, o tych kryształach. Ja tu wyraźnie czytam na stronie Cud, moc kryształów. Kryształ górski jest atutem, jego atutem jest to, że możemy to używać w jakiejkolwiek intencji, a zawsze zadziała. No właśnie, jest napisane też, że kryształ górski wzmacnia moc innych kryształów. Cytryn to dostatek i można się wzbogacić. Wzmacnia poczucie własnej wartości i przyciąga dobrobyt. Kwarc różowy wspiera wszystkie rodzaje miłości, w tym miłość bezwarunkową i romantyczną.
1: Kwarc butelkowy przechowuje ten pyszny napój w butelce, żeby był świeży.
0: Ametyst i labradoryt zapewniają spokojny sen. Czasami w bajkach różnych, na filmach, niech uruchommy moc kryształów i tam Power Rangers jakieś, nie? Ale coś z tymi kryształami może być. Człowiek czasami ma czuja takiego, coś mu mówi, że coś w tym jest niezwykłego. Oczywiście dorabia sobie do tego różne moce, energię, ale no, myślę, że to nie przypadek, że różne kamienie szlachetne, kryształy tak nas fascynują. Coś mają w sobie niezwykłego być może, o czym jeszcze nie wiemy.
1: Być może. No przepraszam, no, nie douczyłem się o tych mocach kryształów. No. Przykro mi. Moja wina. No. Także wybacz, krawiec. Wybaczcie, słuchacze.
0: No, widzisz, na pewno ludzie chętnie by posłuchali o takich rzeczach, że fluoryd tęczowy pogłębia intuicję, wspiera miłość i ułatwia komunikację, niż jakieś tam metody badawcze, nuda, a tutaj masz to, jakie masz moce, jakie różne benefity, skille w tym są zaklęte, a te jakieś tam rozłupać, sprawdzić, mikroskopy.
1: No, uran też ma fajną moc, kryształ.
0: Świecisz potem fajnie w nocy.
1: No, po czasie ci odpada skóra, tam, no, już wtedy nie masz włosów. Fajny jest. Fajny taki.
0: Fajny.
1: Niektóre cyrkony, mają też takie właściwości promieniotwórcze. I z tego, co pamiętam, w pewnych czasach, nie chcę w tym momencie wyjść na nieuka, w jakim okresie, być może chodzi o średniowiecze, no, panie nosiły takie cyrkonie na dekoltach, no bo to, wiecie, rozumiecie, wyglądało fajnie, jak diamenty właśnie, brylanty, no taki kryształ, różne kolory, bo to też zależy od domieszek, jak taki kryształ, co tam ma w środku, w sensie jakie domieszki ma i dzięki temu inaczej absorbuje światło, czy tam odbija światło, dając nam ten kolor. Tylko, że po pewnym czasie młodym dziewczynom między
0: nogami.
1: Na wysokości dekoltu zaczęły powstawać oparzenia, tak? I jeszcze to jest blisko serca, tak, takie miejsce. Także często ludzie, młode kobiety umierały, tak? Starsze też, nosząc taki piękny cyrkon. Także taki zabójcza moc piękna.
0: No ciekawe.
1: Poniekąd.
0: Może stąd powstały legendy o niezwykłych właściwościach przeróżnych innych metali, kamieni szlachetnych, kryształów, bo zauważono, że niektóre faktycznie działają. Na przykład ci skóra odpada, albo masz oparzenia, no, albo coś.
1: Chcesz zabić żonę? Masz tu taki ten amulet. Daj jej. No, albo chcesz zabić męża, daj mu amulet taki, tylko żeby nosił na szyi zawsze. I po 2 latach problem z głowy.
0: No to się i w fantastyce to się pojawia, no bo mamy tutaj kryptonit, o którym też na czacie wspomnieliście. Kryptonit Supermana zabija. Kiedyś koledze, który handlował takimi różnymi świecidełkami, doradziłem, żeby zaczął sprzedawać kryptonit właśnie, że na Supermana, ale się bał trochę, że ludzie go zaczną po sądach potem ścigać za taki towar dziwny, a ja mówię, no jak ci udowodnią, że nie zabija Supermana, że to nie jest kryptonit. A tu przychodzi na salę taki Superman. Przebija dziurę w suficie i jestem. To prawda. To jest kryptonit. Zostawcie tego człowieka.
1: Totalny odlot. No. W takiej pelerynce człowiek ze stali.
0: Albo te kamienie mocy w Marvelu, nie? Ile ich tam było? 6 i każdy tam odpowiadał za jakąś wielką moc wszechświata, nie? Był tam żółty, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony. No, ten, co Thanos je zbierał i połączył w rękawicy.
1: To całkowicie nie ma jakiej maty, także...
0: To co ty wiesz o kamieniach?
1: No, nic. Cała prawda. To dokładnie.
0: Tyle lat się uczył.
1: Zadzwonił, poszurał, czy coś tam. Dynamiki brak. W ogóle, co to za pacjent. Krawiec, nie odbiera już go nigdy. Co ty?
0: No, trochę zawiedziony jestem. Tyle lat się uczyłeś i nic nawet nie wiesz o kryształach mocy, o kamieniach nieskończoności, o Thanosie, nic.
1: O kamieniu filozoficznym. No, to To tak. Tak to wygląda.
0: Dobra, to skończmy w takim razie. Skompromitowałeś się.
1: Koniec imprezy. No, 5 lat nauki jak krew piach. Warto było. Ej, dobra, to o co mi chodziło z tą metodologią, że badając tę daną tą naszą tezę, może po prostu brakuje nam narzędzi do tego, żeby ją udowodnić. No bo jeżeli czegoś nie możemy sprawdzić, no to jak to udowodnić?
0: No, tak.
1: Tutaj to równie dobrze mogę ci krajec powiedzieć, że istnieją nanokryptodruki powstałe w XX wieku, o których nikt nie wie. I to jest krypto nano mono krystalo holocentryczne jestestwo nanobytu.
0: Mówisz bardzo mądrze, więc
1: tak.
0: Ja uznaję, że tak jest. Bardzo mądrze to zabrzmiało. O, coś w tym może być faktycznie, jak się tak posłucha Lajtowskiego.
1: No, to cieszę się, że się zgadzamy. Myślałem, że ja tam zadzwonię w międzyczasie. Coś go wcięło tam.
0: Jakiś telefon miał, poszedł. No dobra, to dzięki za telefon.
1: No, dobrze było powymieniać te pstryczki.
0: No.
1: Po uszach.
0: To trzym się.
1: Pozdrawiam tam. Dobrego weekendu. Trzymajcie się, też słuchacze.
0: Wzajemnie.
1: Pa, pa, patki, bają.
0: Cześć. O kurde, nawet nie mogę rozłączyć. A, się rozłączył sam, dobra.

0: tak, jeszcze są kamienie na szaniec, kamienie nieskończoności, kamień filozoficzny. Jest taka jakaś dziwna teoria, że kamienie się poruszają, że wędrują, ale bardzo, bardzo wolno. Niektórzy też uważają, że kamienie mają świadomość. Pamiętam, kiedyś była pani, to była chyba pani Tarirarajska, galaktyczny serwer u Claude'a i właśnie w pewnym momencie padło pytanie o to, co ma jaką świadomość i na jakim jest poziomie świadomości. I Claude się zdziwił wtedy. Kamień na czwartym? Tak? Chyba nie. Jak to? Na czwartym? Tak. Tak. Wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. Też takie powiedzonko jest. Kamień na zębach jeszcze tu Misiu pisze. Kamień na zębach. Aż mówiłem, że moim marzeniem jest sobie wyłożyć kamieniami szlachetnymi jaja, żeby mieć takie rubiny, szmaragdy. Tak sobie powykładać jaja kamieniami szlachetnymi. O, niektórzy dopiero przychodzą. Ładnie to tak, o pierwszej w nocy przychodzić. Ale jak to na imprezie, tak zawsze jest, że ktoś się zjawia. Nawet pod koniec czasami ktoś przychodzi. Zastosuję może taką technikę, tak eksperymentalnie, w ramach eksperymentu naukowego. Podpatrzyłem u Enkiego, że możecie przedłużyć audycję, wpłacając mi parę złotych. Zastosuję tą samą stawkę. Minuta za złotówkę. Albo będę lepszy. Trzeba, konkurencja musi działać. 90 groszy za minutę. Niech będzie moja strata. No widzicie, różne tematy się pojawiają. Nagle zeszło na kamienie, kryształy i pracę geologa. No, Indiana Jones to był archeologiem, ale tak mi się skojarzyło. No. Geolog też gdzieś tam łazi w tych biedaszybach. Łazi po tych biedaszybach, skrobie. Tak samo jak archeolog. Jaja Fabergé byś miał. No właśnie. Właśnie, Lukasie. Jaja Fabergé miał w końcu. No i to mi się marzy właśnie. I bym pokazywał z dumą te jaja swoje. Szlachetne jaja. No. Czy można poderwać jakąś dziewczynę na takie wspaniałe jaja, szlachetne, zaprezentować, ona będzie pod wrażeniem. No, są takie dziewczyny, co właśnie będą może pod wrażeniem, zobaczą te kamienie szlachetne na jajach, rzucą się, zaczną je tam wyskubywać. Bo studenci... Monika pisze, bo studenci boją się lub nie chcą zadawać trudnych pytań, a jeśli już, będą gnojeni. No tak się czasami przedstawia taki zarzut nauce, że ona jest zbyt skostniała, ale to jest znowu jakaś pułapka trochę, bo nauka musi być skostniała. To jest jej cecha i to jest jej jednocześnie wielka zaleta, a może też trochę wada. Ale nie wszystko musi posiadać same zalety i rzadko kiedy tak jest. Ja na przykład posiadam same zalety, ale taka nauka nie jest doskonała i wiele rzeczy nie składa się z samych zalet. No i to, co jest zaletą, sprawia, że to jest tak zajebiste, a te wady nie powinny nam przysłaniać zalet. No zaczynam głupoty gadać. Zaczynam. No. Ale właśnie to jest cecha nauki, że się nie rzuca na wszystko i z rozdziawioną gębą i nie chwyta w ręce swe naukowe kryształka i nie zaczyna rozmyślać o tym, czy ten kryształ przynosi, a może ten kryształ faktycznie przynosi miłość i powodzenie i dostatek i szczęście. Bo nauka nie jest taka. I za to ją kochamy, co po niektórzy. No, a też tak ciągle powtarzacie, że każdemu jego porno, to tyle zapamiętaliście z potrzeby? Z
1: 6 zł 66 groszy. Lepiej późno niż wcale, buziaki.
0: Lepiej późno niż wcale. Co to miałoby oznaczać, że... No mogę się tylko domyślać. Lepiej późno niż wcale. Dziękuję bardzo, że w końcu się luźniej zrobiło, tak? I że nie ma polityki, czy tam poważniejszych takich, tylko jest trochę śmiechu, żarcenia. No ale wiecie, jak to jest z żarceniem, że ono przychodzi samo. I często jest nie moją zasługą, tylko tego, kto zadzwoni i wprowadzi taki nastrój i sobie żartujemy razem. I to nic się nie poradzi. A lepiej późno niż wcale, a może, że coś innego to oznaczało, ale mogę się tylko domyślać. No, a właśnie, no każdemu jego porno, już ktoś tu z kolei powtarza i tyle zapamiętaliście z potrzeby, tak? Mnie na przykład nauczył trochę inaczej myśleć na różne sprawy. Dużo się dowiedziałem naukowych, fajnych rzeczy z jego popularno-naukowych audycji, a wy tylko, że każdemu jego porno. Wy ignoranci, wy tępaki, głupcy, fools, you shall not pass. Nie wpuszczę was do radia. Wiecie w ogóle, że Tolkien był katolikiem zagorzałym i nie mam tu na myśli, że dużo pił, tylko był zagorzałym katolikiem i cały Władca Pierścieni tam się aż roi od takiej symboliki. Właściwie to jest strasznie chrześcijańskie dzieło, a jednocześnie fajne, widzicie? Czyli tak marudziłem zawsze, że każda chrześcijańska gra komputerowa, jakieś filmy chrześcijańskie, to takie gówno. A tu widzicie, to jest taki kontrprzykład, albo wspaniały, chlubny wyjątek potwierdzający regułę trochę. No bo ciężko się nie zgodzić, że Władca Pierścieni jest przezajebisty, nie? Chociaż cholera, taki dla mnie czasami zbyt epicki i zbyt jakby taki wzniosły, uduchowiony. Oni tam, tam nikt z nikim nie rozmawia normalnie, tylko wygłasza przemowę. Jam jest Aragorn, syn Aratorna. Przyrzekam na krew mą, iż oddam życie, aby trud twój i pierścień, który niesiesz, aby ci ująć męki. Tak mi dopomóż, jakie tam były bóstwa, jakieś tam Isuldor, jakieś tam, kurde. Słucham sobie teraz o tej mitologii Władcy Pierścieni i tam właściwie można to studiować, nie? Można to studiować. A Sauron wcale nie jest analogią do szatana. Tam był jakiś wcześniej Morgoth, który bardziej, o wiele więcej ma tych takich cech, które mogłyby go utożsamiać z szatanem. Właściwie tam też mamy do czynienia z takim stwórcą, z takim bogiem, no właśnie, bogiem tej religii, księgi.

0: też taki Gandalf to jest właściwie aniołem, który przybył tu na ziemię, jeden z tych czarodziejów. Kim on tam był? Majarem? Jak się nazywały te istoty nie najsilniejsze, bo jeszcze były potem jakieś silniejsze, nie? Ale on był gdzieś tam w tej hierarchii no, bardzo potężny. Czytam sobie tutaj. Gandalf był właściwie na poziomie, jeśli chodzi tak o power, o moc, na poziomie Saurona. Tylko że Gandalf nie używał swojej pełnej mocy. Miał, trochę to wynikało z zakazu, trochę z pewnej, niekoniecznie to był taki, że to taki przykaz, że on nie mógł, że mógł używać tylko swoich mocy w stosunku do istot równorzędnych. No jak coś się bardzo działo wielkiego, to on mógł wtedy uaktywnić swoją większą moc. Ale Tolkien to tłumaczył trochę inaczej w swoich listach, w swoich tam wywiadach, że to chodzi o coś innego, że Gandalf jako taka istota wyższa jest tylko opiekunem, przewodnikiem i że on, jego zadaniem jest towarzyszenie ludziom, którzy sami muszą w ramach właśnie takiej wolnej woli chrześcijańskiej dokonać pewnych wyborów. Ogólnie przekaz Władcy Pierścieni, no na końcu to Gollum się bardzo mocno przyczynił i bez niego nie byłoby zniszczenia tego złego pierścienia. I Gollum mógł być zabity wiele razy, ale go oszczędzono. I przekaz jest taki, że wybaczenie różnym istotom, które nawet zasługują na śmierć, ten właśnie to jest pewien w nas taki pierwiastek wręcz boski. Wybaczanie, miłość i że to ma największą siłę sprawczą. Taki jest przekaz Tolkiena trochę. Kiedy zrobisz audycję o smokach? O takich smokach do picia miało być, no tak. Czekaj, smoku, dam ci soku. A zrobię jeszcze tą audycję o sokach. Jakem krawiec. Obiecuję od 2 lat i zrobię. Ja coś mówię, to mówię. Tu o koprofilach, o Jezu. Także Władca Pierścieni, dzieło bardzo mocno chrześcijańskie. To niesienie tego pierścienia, ten trud, to jest trochę takie niesienie krzyża, nie? Frodo jako taki Jezus trochę, który bierze na siebie brzemię i... Ogólnie to jest opowieść o oddawaniu z siebie wszystkiego, a nawet jeszcze więcej w imię no, czegoś wielkiego. Nie wiem tak do końca, co symbolizuje pierścień, ten główny, jedyny, który wszystkie zjednoczy. Co on może symbolizować? Może grzech? Może coś takiego właśnie grzesznego? Grzech. Ale jak się zastanowić, to jest trochę takie jak chrześcijaństwo, trochę nielogiczne czasami się wydaje i takie, no znacie te słynne przeróbki, że mogli to wszystko inaczej załatwić, wsiąść na orła i polecieć i wrzucić tam do góry przeznaczenia ten pierścień, byłoby załatwione, nie? Ale nie, trzeba się trudzić, trzeba cierpieć, z dupy musi krwawić i trzeba się namęczyć, bo tylko wtedy to ma sens, wysiłek, cierpienie... Cierpienie. A nie można tak sprytnie i rozumowo załatwić. Po prostu trzeba odbyć wielką wędrówkę. Nie, a może może nie jest to takie głupie. Trzeba odbyć wędrówkę. Czasami, żeby gdzieś dojść, a nie dojdziesz tam, jak przeskoczysz od razu na orle sprytnie, pofruniesz. To wszystko się wtedy nie uda. No bo Frodo się... jak już doszedł do tej góry, tak chciał, niósł, poświęcał się, a na końcu stanął i nie mógł zniszczyć tego pierścienia. Pierścień nim zawładnął. To jest dziwne to takie to zawładnięcie, bo to właściwie nie wiadomo, o co chodzi. On się tam krzywi, gapi w ten pierścień, ale nie wiadomo, co z tego wynika tak właściwie. Czy ten pierścień on jest przedstawiony jako broń, której można użyć, jako straszliwa broń, ale której można użyć przeciwko swojemu wrogowi, wykorzystać jakby... Zło przeciwko złu, bo tak można to powiedzieć, nie? I no tak chciał Boromir. Każdy tam ma inaczej do tego pierścienia podchodzi w ogóle, nie? Różnie go traktują, tylko tak nie do końca wiadomo, czym ten pierścień jest. Może ktoś mi to wytłumaczy, czym jest, jakie on ma moce, że co, no można się stać niewidzialnym. Tyle wiemy. I co? I już? Robert pisze, Tom Bombadil, no ten Bombadil, czy Bombadil, prawdopodobnie najwyższa istota w uniwersum. Tak, z tym Tomem Bombadilem, czy właśnie jak on tam się nazywał. No, niektórzy uważają, że on symbolizuje samego Tolkiena, a niektórzy, że po prostu najwyższą istotę, która się tu wcieliła, nie? Że on ma takie cechy, że jest zaskakujący. Niby jest taki zwykły tam jakiś krasnolud, czy tam jakiś niziołek, czy takie HGW. Co? Ale że on ma w sobie takie cechy takiego, no, kogoś, kto jest ponad tym wszystkim, nie? Już tak nie pamiętam do końca, ten Władca Pierścieni zawsze mnie troszkę, no, książka, bo film się już dużo lepiej, jest bardziej lekkostrawny. Książka ciężka, no, idą, śpiewają, przemawiają i pieśń, i idą, i odpoczywają, i martwią się, i Panie Frodo, Frodo, jesteś. Me oczy liczyły, że jeszcze ujrzą oblicze Twe. Jestem, jestem, powiadam Ci, że jestem. Zaśpiewajmy piosenkę. Trala lila la, trala lila lu. I tam idą i coś pierdolą. No tak ciężko mi się to czytało. Zawsze wolałem takie, może byłem za młody, może dzisiaj bym odnalazł w tym jakąś przyjemność, bo tak się zmienia trochę gust, nie? Tak samo jak jesteśmy mali i strasznie nie lubimy wątróbki, a teraz przysmak, kurde, zjadłoby się palce lizać. Wątróbka z dżemem palce lizać, panie. Trzask praski po wszystkim, no. Ale, kurde, aż ślinianki poszły. Muszę sobie zrobić wątróbkę z cybulką. Będę przyniejadł, testował. No. I tego. No, to może się zmienia też gust literacki. Może dzisiaj, może się przeproszę z tym Władcą Pierścieni. Cholera jasna. Całe te. No, może za głupi byłem. Nie odnalazłem tej głębi. Taki się wydał jakiś taki nużący, nudny. Za to Dragonlance, no to tam się działo, tu smokowcy wylatują, Raistlin, Fireballa, wali, kurde, ale... No, smoki, wszystko. Tam wszystkiego dużo, dynamika, dzieje się, nie? Różne moce nowe, bohaterowie się doskonalą i przygody dużo, a tutaj takie wszystko jakieś jak we mgle. Ale właśnie, no mówię, z wiekiem się zmienia. Dziś może bym odnalazł przyjemność w czytaniu opisów przyrody. Jak tam idą przez mglisty las. Czy jest coś piękniejszego niż las we mgle? Kurde, i góry w tle, i... Nie wiem. Doprawdy nie wiem. Z sokami w tle, pisze Gosia. A jak ktoś dopiero przyszedł i nie wie, o czym audycja, to można zadzwonić? Zapytuje Z. Wagner. Oczywiście, jest audycja luźnogadkowa, wielotematyczna, przeróżne tematy. Właśnie często ludzie są tak przyzwyczajeni, że jaki temat? No luźne gadki, no to są, co nam przyjdzie do głowy, nie? I właściwie nie ma tu żadnych ograniczeń. Można zadzwonić nawet z czymś nowym zupełnie, nie? Ale zawsze lepiej, jak się nawiąże do czegoś, co już jest, to zawsze lepiej trochę, więc jakby ktoś chciał o Władcy Pierścieni na przykład, to będzie mile widziany. A jak o, nie wiem, jak nie o smokach, to o sokach. O. Byle też nie wracać za bardzo do tego, co już się jakby przejadło. Na przykład, żeby teraz nie zacząć znowu od technologii cache, bo już dzisiaj o tym gadaliśmy i teraz tak wałkować znowu cache, to tu zastrzegam sobie wtedy prawo wyjścia do toalety albo w ogóle przerwania rozmowy, bo już mi się trochę nie chce. No, a wcześniej było o kontroli NIK-u, o Funduszu Sprawiedliwości, jak te pieniądze były wydawane. W rezultacie nie powiedziałem wam jeszcze, na jakie absurdalne rzeczy to było wydawane, tylko o niektórych, ale nie chcę też zanudzać.
1: Dam baryło, 5 zł. Rozmowa dwóch księży. Ciekawe, czy doczekamy czasów, gdy Watykan zniesie celibat. No nie. ale nasze dzieci prawdopodobnie tak.
0: Dobre, dobre. No. Dobry kawał, wart, myślę, spokojnie 5 zł. Dzięki, Bambaryło. Bambaryła. Ciekawe, czy doczekamy czasów, gdy Watykan zniesie celibat. My nie, ale nasze dzieci prawdopodobnie tak. Dobre, fajne. Dziękuję za kawę i za 5 zł. To jest takie skromniutkie, ale zacne od serca donejciki, ale takie zgrabne, tak powiem, zgrabne takie donejciki, zgrabne.

0: polecam sobie przypomnieć Władcy Pierścieni film. Fenomenalnie się to ogląda. To jest chyba najbardziej magiczna historia ze wszystkich. Tam jest, tam tyle jest, nawet nie tyle magii, co takiego nastroju, klimatu magicznego. Tam jakby wszystko jest magiczne. Każde źdźbło trawy tam jest magiczne, kurczę. Słońce magiczne, góry magiczne, z magicznym mieczem biegnie magiczny wojownik, a za nim magiczna armia, a nad nią magiczne smoki i moc magii sprawia, że no, wszystko tam jest takie jakieś magiczne. I podniosłe, i epickie. Trochę to jest czasami męczące, bo chociaż no, może męczące, jak się już przedawkuje tego Lord of the Ringsa. Teraz to bym chętnie Torgala zobaczył, ekranizację. Boba Fett doczeka się też serialu, no ale to było już zapowiadane, tak? W tym Mandalorianinie na końcu mieliśmy już o tym jakby zajawkę małą. No, Book of Boba Fett to będzie chyba na podstawie jakiejś księgi Boby Fetta, coś się tam ukazała chyba wcześniej, książka, tak? A będzie to przeniesione na film. No, fani Gwiezdnych Wojen, ciężko, żeby coś lepszego dostali. W ogóle są rozpieszczani znowu fani Gwiezdnych Wojen. Tyle się niesamowitych rzeczy tam dzieje, nie? Na końcu Luke, my son, Luke, who's that? Luke, no a tu Luke na X-Wingu niespodziewanie przylatuje, zabiera tego Baby Jodę. No to, a fani Gwiezdnych Wojen, słuchajcie, płaczą normalnie, łzy jak grochy, piszczą, wrzeszczą. To potwierdza teorię, że zarówno te różne uniwersa, Gwiezdne Wojny, Marvel, DC, one się stały właściwie czymś na kształt religii, na wzór religii, współczesną religią. Bo to, że w ludziach to wzbudza takie emocje, że są w to tak zaangażowani, jeżdżą na zloty, stroje sobie robią, zbierają tam różne artefakty. W ogóle jest taki trochę powrót do średniowiecza, można by rzec, bo siedzimy przy tych ołtarzach naszych telewizorkach, wierzymy w prawdę objawioną, którą tam pokazują. Jest takie też myślenie jakby średniowieczne trochę znowu wraca, nie? Wiara w różne stworzone rzeczy.
1: Ojciec dyrektor, 4,50 zł. Proszę o przedłużenie audycji o 5 minut.
0: No, a widzicie, to właśnie ojciec dyrektor łapie mnie za słówka. Obniżyłem do 90 groszy i skorzystał. Zaraz obliczymy. 90 razy 5... No tak, 4,50, jak w mordę strzelił, no. No, to dobrze, no, ojciec dyrektor skorzystał z promocji, było wcześniej że złotówka, ale no, każdy grosz się liczy, to tu wdowi grosz, tak, 4,50. Darwin zapłać, wielki wybuch, zapłać. Jakby powiedzieli ateiści właśnie, wściekli, nowy ateizm, tak, to mówią nowy ateizm, ale to diabelski ateizm, jeszcze gorszy. Właśnie upodlić, zniszczyć, już nie dyskutować kulturalnie z księdzem, robiąc mu laskę i mówiąc, proszę księdza, czy ja mogę coś powiedzieć, tylko właśnie tak wytknąć tak szatańsko, tak? Tak właśnie zniszczyć tego księdza, tą osobę duchowną. To... właśnie to zły czuwa, tak. Tak, 4,50. No. Bez was zginiemy. Ale cieszmy się, że jest takie radio, właśnie to radio. Nie lękajcie się wpłacać, tak.

0: Ojciec dyktator. Bardzo polecam w ogóle serial Amazona The Boys. Fenomenalny jest i chyba sobie zrobię replay, jeszcze raz obejrzę. Bardzo dobra rzecz, bardzo dobra rzecz. To jest w ogóle ciekawe zjawisko, bo korporacja, wielka korporacja, krytykowana za to, jak traktuje pracowników, czyli Amazon, no taki, tak jak no, olbrzymia korporacja, ten Bezos, to wielki, najbogatszy człowiek na Ziemi chyba, no taka korporacja, o jakiej wcześniej się może mówiło przy okazji różnych dzieł science fiction, nie? Taka wręcz dystopijna trochę w swojej wielkości i sile, jaką posiada, kapitale, pieniądzu, no taka mroczna wręcz z tego powodu, no to ona wypuszcza nagle serial, który jest jedną wielką i to bardzo ostrą satyrą na współczesny świat, no właśnie na korporacjonizm, na to, że korporacja, wielki gigant finansowy, właściwie wszystko może przekuć na pieniądz, nawet i wszystko, na wszystko patrzy przez właśnie przez pryzmat tego pieniądza. Jak jedna z bohaterek, nagle się tych super bohaterek, Queen Myth, no ta taka amazonka, stylizowana na amazonkę, taką ksenę trochę, nagle wychodzi informacja na świat, że ona jest homoseksualna. I już korporacja myśli, jak to przekuć na pieniądz, jak ten skandal, no bo trochę skandal jest, jak to po prostu obrócić na swoją korzyść, jak to zmonetyzować. Dużo jest takich tam fajnych rzeczy. Każdy właściwie z superbohaterów, który tam występuje, symbolizuje pewien problem cywilizacyjny. Czy na przykład ten, co szybko biega, A-Train, to nawiązuje do sportowców, którzy są na dopingu, którzy zatracają siebie, tracą człowieczeństwo przez wspomagacze, przez pęd za sukcesem, za wynikami. Homelander, czyli no ten takie skrzyżowanie jakby Kapitana Ameryki z Supermanem, strzela tymi laserami z oczu, on pozuje na... Przez jakąś część filmu może jesteśmy przekonani, że to jest taki ideał, taki chodzący ideał, dzielny, mężny, prawy i to wy jesteście prawdziwymi bohaterami. Zawsze ma ten sam tekst. To wy jesteście prawdziwymi bohaterami. A się okazuje, że to jest psychopata i skurwysyn, nie? I on trochę symbolizuje Amerykę współczesną, która jest takim trochę psychopatą, który pozuje na kogoś wspaniałego, nie? Na ideał chodzący. I wszyscy go uwielbiają. Ci ludzie, którzy tak żyją po prostu tym, co się dzieje u tych superbohaterów, śledzą ich losy, każde wydarzenie jest nagłaśniane, bo tam jest taka korporacja wielka, która jakby tworzy tych superbohaterów, co na początku jest trochę tajemnicą, tu spoiler, sorry. Ale dobra, może nie będę opowiadał, jest to naprawdę kawał świetnej historii, jest tyle nawiązań do współczesności, do różnych problemów cywilizacyjnych, do korporacjonizmu i to wydaje Amazon. Czy to jest audycja na żywo? Tak, na żywo. Zresztą tam jest napisane gdzieś, że na żywo nawet na YouTubie. Zawsze możecie sobie wejść na stronę nocneradio.pl i słuchać tylko streama radiowego, tylko sam dźwięk. To trochę mniejsze transfery może. Trochę wygodniej. YouTube się zmienia nieustannie. Teraz wyszła. YouTube wprowadził no taką cenzurę właściwie, że jest oficjalne oświadczenie, że będą kasowane wszelkie kanały, filmy, które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje o szczepionkach, o szczepieniach. no, pachnie trochę cenzurą, nie? I nawet trochę śmierdzi, a nie pachnie. Bo no, kto, nagle ktoś tutaj nam będzie mówił, co jest prawdą.
1: 10 zł. Dobrze cię słyszeć, Krawcze. Nadawaj nam 100 lat.
0: O, jak miło. Jak miło. No, zawsze takie pozdrowienie to dodaje 1 punkt HP, a 10 zł dodaje 10 HP. Pan prezes. Pan prezes, to ja wiem, kto to jest. Wiem, kto używa takiego słowa prezes. Ja jeszcze wiem. Ty, grubasku, ty. Ale też nie wiem, czy grubasek, ale tak mi się powiedziało. Ale czat nie jest na żywo już, niestety. Proszę nie rozpowszechniać tutaj jakichś fałszywych informacji. Jest na żywo. No, mamy też bohaterkę Starlight. No taka jakaś taka na biało ubrana, taka dziewczyna młoda, która dopiero wkracza w ten świat superbohaterów i nagle doświadcza tego, że tam są takie skurwysyny, psychole. Jeden z tych superbohaterów ją tak wita, że zdejmuje spodnie i każe jej zrobić laskę i szantażuje ją, nie? A jej, ona wcześniej myślała też, że to jest taki cudowny świat, piękny. Amazon nic nie wydaje, tylko kupuje produkcję, żeby zarobić cokolwiek by to nie było. No ale wiesz, jakby nie było, to misiu, to Amazon firmuje, jakby pod ich brandem to wychodzi. Więc no o to mi chodzi, że dziwne, że się w pewien sposób jakby podpisując się pod tym, jakiegokolwiek by wkładu nie mieli, no to jakoś tam identyfikują się z tym dziełem. No, z filmem, który, z serialem, który powstał na podstawie komiksu. Komiks się trochę różni, jak to zawsze bywa. Jak to zawsze jest. Ale no, to, no trochę zdziwko, że Amazon takie rzeczy wypuszcza. Jest to coś bardzo świeżego, bo Watchmeni na przykład, no też byli trochę w takim klimacie. Watchmen to też jest historia niesamowita, zajebista, ale tam jest klimat zimnowojenny, tam jest trochę nawiązanie do tego, co już było. Tu mamy bardzo taki ostry komentarz, satyrę i no taką satyrę, jaką lubimy, taką, która daje do myślenia trochę, która opisuje rzeczywistość, no i ale to są rzeczy współczesne bardzo. The Boys są bardzo współcześni. To jest bardzo wciągające. Cała historia jest taka, że ciągle chcemy więcej. Bardzo uzależniające jest. Bardzo ciekawe jest to. Tym bardziej, że za walkę z tym nierównym przeciwnikiem, bo o wiele potężniejszym, biorą się właściwie zwykli ludzie. Głównym bohaterem jest chłopak, którego dziewczyna została dosłownie rozerwana na strzępy, bo ten A-Train, ten szybkobiegacz po prostu tak zapierdalał, że ją wpadł w nią, ją rozwalił mu dziewczynę, zostały same ręce, nie? Serial bywa bardzo taki, no, krwawy. Też miejscami. No, jest naprawdę dobre kino, moim zdaniem. I jak to bywa we współczesnych filmach, mamy mieszankę gatunków. Nie ma, to nie jest takie kino superbohaterskie zupełnie nie takie, że chodzi tylko o niesamowite przygody, wyczyny. Tego jest tam właściwie niezbyt dużo. To znaczy, byłoby nudno, gdyby nie było walk, gdyby nie było efektów, to byłoby nudno. Jest dużo fajnych akcji, dużo niesamowitych scen, ale jest to cały czas w tle. Tu chodzi o relacje międzyludzkie, o to, o empatię, o pieniądze, o społeczeństwo, o władzę, o rodzinę, przeróżne rzeczy, które nas wszystkich w jakimś stopniu dotyczą. I takie kino lubię. Superbohaterowie są bardziej tłem ale absolutnie nie są zaniedbani. Tu mamy dużo różnych popisów, mocy. Może nie tak bardzo dużo, a jest też dużo humoru. Jest też jeden z głównych bohaterów w tej grupie właśnie, która się przeciwstawia temu złu, temu zakłamaniu. Właśnie to jest film o zakłamaniu w dużej mierze. No i to jeden z tych bohaterów jest straszliwym chamem, takim w ogóle prostakiem, chamem, że to jest aż zabawne.

Krawiec, a czy już miałeś okazję zobaczyć Squid Games? Bo to tak odnośnie tematu korporacji, zwykłych ludzi itp. itd. Nie miałem. Nie wiem nawet, co to jest, to Squid Games. Ale sobie zapisuję, jak polecasz. I mówisz, że to taka tematyka też trochę. O! Po screenach widzę tu ciekawe rzeczy, ale to jakieś azjatyckie kino, tak? Bo widzę tu Azjatów, widzę no dużo ludzi w takich samych dresach i już mi się kojarzy z jakąś Koreą Północną czy innymi Chinami. No, lubię takie rzeczy. To sobie muszę koniecznie zobaczyć. To też jest serial czy film? No, tak, no audycja trwa. ETMP, szanowny, audycje zwykle moje są od 21, więc i tak też było dzisiaj. Siedzę tutaj od 21 i różne tematy. No, bohaterowie, ja nie wiem, czy nasze podejście do superbohaterów nie jest przypadkiem bardzo zbliżone do tego, jak podchodzili do tego starożytni Rzymianie, Grecy, bo niekoniecznie tam było takie podejście religijne, jak my znamy, że do bogów, że wierzysz autentycznie w istnienie Boga, aniołów, będąc chrześcijaninem, czy będąc wyznawcą Allaha, podchodzisz do tego tak poważnie. Kiedyś już o tym mówiłem, że niewykluczone, że wielu ludzi z tamtej epoki traktowało

0: oceniać wszystko tak odnosząc się do tego, co sami znamy, przyrównując, nie? I to ich Jezus, ich Bóg, i oni się modlili, a może niekoniecznie tak to było. Krawczy, czy Etam kupuje parówki w Biedronce po 2,99 czy po 3,49, bo ostatnio chciałem te same, co Zachwala, kupić, ale nie widziałem, o których mówił dokładnie. To rozumiem, że Paweł Wędrowicz to jest jakiś psychofan Etama i musi nawet te same parówki jeść i nie wiedząc, czy kupić te za 2,99, czy te lepsze za 3,49, to po prostu był zdezorientowany, nie wiedział, jak się ma zachować i
1: pan prezes,
0: cierpiał.
1: 3 złote. Sam jesteś gruby.
0: Wypraszam sobie. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, ale to... No, to właśnie tak. O, oni tak specjalnie. Tak specjalnie piszą. O. Ale 3 złote jest. O. No, właśnie Major i tak często komentuje donaty, tam nabluzgają mu, obrażą jego matkę, babkę i prababkę i w ogóle jego samego od ćpunów i debili, a on nic, tylko tam, o, ważne, że 3 złote. Ja też taki jestem, możecie mnie obrażać za 3 złote, jak chcecie. Właśnie, jeszcze chciałem wrócić do tematu McDonald'sa w audycji z Gambolem. No, nawet fajna była. O jedzonku to audycje są fajne. Się pośmialiśmy trochę, wesoło było. Wcześniej poważniejsze trochę tematy, piramida Maslowa, hierarchia potrzeb i takie różne rzeczy. Potem zeszło na luźniejsze. Całkiem fajnie było. No, ale... Co chciałem powiedzieć, że chyba się pospieszyłem trochę z tym takim bagatelizowaniem negatywnych stron tego McDonald'sa. To znaczy, trochę poczytałem i wychodzi na to, że no, byłbym o wiele bardziej ostrożny teraz tutaj z mówieniem, z takim lekkim traktowaniem, że o, tam jedzenie jak jedzenie, całkiem dobre hamburgery, w sumie to zdemonizowany strasznie ten McDonald's. Owszem, zdemonizowany. Jest dużo plotek, jest dużo fake newsów, ale wygląda na to, że to jedzenie jest faktycznie cholernie. Tam jest taka nauka, idzie w ruch, w opracowanie różnych receptur, jak zastąpić sztucznym czymś prawdziwe coś. Jaki jest cały proces skomplikowany przygotowania tych frytek, jak oni optymalizują koszta, zastępując tłuszcz wołowy tłuszczem roślinnym i to się przekłada na coś tam, że trochę bardziej rakotwórcze się robi i tak dalej, i tak dalej. Też bardzo niejednoznaczne są wyniki tych eksperymentów, znaczy nie wiemy, co do końca o tym myśleć tak naprawdę, bo faktycznie są liczne eksperymenty, które pokazują, że no, frytki z KFC się zepsują, szybko się zrobi z nich jakaś breja zgniła, a frytki McDonald's są odporne, jakby polakierowane, nie? Może to wynikać trochę z procesu przygotowania, bo one są specyficzne bardzo, te frytki, ale coś tu jest niepokojącego, że te produkty faktycznie tak długo wytrzymują. Może ulegam też jakiejś iluzji jednej wielkiej, bo to jest bardzo sprytne przedstawić ten proces wystawiania produktów, że o, już 7 minut leżał hamburger, to do kosza, bo już jest przeterminowany. To może być takie odwrócenie uwagi właśnie, żebyśmy odrzucili od siebie tą myśl, że to jest sztuczne jedzenie chemiczne, które tak długo wytrzymuje, jest niezniszczalne, nie? Bo jest sztuczne, żebyśmy to od siebie odrzucili, no bo przecież tam może tylko 7 minut leżeć ten burger i już do kosza, nie? Że tak wagę przywiązują i to się tak szybko psuje wszystko. To jest takie odwracanie uwagi znowu, nie? Dzisiaj każdy odwraca uwagę. Gdzie nie spojrzysz? Polityk, osoba duchowna, media, korporacje, wszyscy grają w jedną wielką grę, jedna wielka iluzja. I każdy Każdy jest trochę takim złodziejem, który krzyczy łapać złodzieja, nie?

księża zajmują się tymi zboczeńcami, tymi sodomitami, no sami mają problem ze swoją seksualnością bardzo, bardzo wielki. I wszyscy to wiemy. Każdy chyba trzeźwo myślący człowiek widzi, że problem jest większy niż w innych grupach społecznych. Jedzenie właśnie, media, telewizja, wszyscy tworzą jakąś taką aurę, która ma pokazać, że jest zupełnie odwrotnie i że to inni mają problem, że to właśnie to, co nam się zarzuca, to przecież jak to możecie nam zarzucać, skoro my właśnie zwracamy na to uwagę. I może właśnie takie The Boys, Amazona, to doszli do wniosku specjaliści od wizerunku, że to się bardzo opłaci. Że właśnie pokażmy Amazona, no jak Amazon może być złą korporacją, skoro stworzył takie dzieło jak The Boys, które piętnuje to całe korpo, to zakłamanie, no to jak, no jak. No. To jest bardzo niebezpieczne, to jeśli by faktycznie istniał jakiś szatan, pan kłamstwa, to by się posługiwał takimi metodami, najbardziej wyrafinowanymi, znaczy wyrafinowanymi, demonicznymi w swojej skuteczności. Bo ciężko oczekiwać od ludzi, że zobaczą drugie dno wszyscy nagle i że wszyscy przemyślą sobie pewne sprawy, że się zastanowią, że porównają z czym innym, że poczytają. No, mało kto to zrobi. No, większość da się złapać w pułapkę, będzie pod wpływem czaru iluzji. Ktoś tu dzwonił. O, dobra, to dołączamy.

0: współczuję tym, którzy sobie słuchają do snu, co jakiś czas ich budzi. Ale to dobrze, że budzi. Nie wolno zasypiać na audycji, to jest grzech. To jest pierwszy grzech krawczyzmu, jeden z siedmiu głównych. Nie będziesz zasypiał na audycji. No, nie odbiera niestety Blekota. To dziwne, że nie miałem dzwonka, bo mam status przełączony na... Specjalnie przełączyłem na status aktywny, żeby właśnie widzieć powiadomienia i słyszeć, że ktoś dzwoni, a widzicie dupa. A jest, dobra. Nie, Blekota jednak nie dzwonił, tylko się tu zapowiadał i dawał znać, więc chyba okej z tymi powiadomieniami. Cześć, Blekota, witam cię.
1: Dobry wieczór, panie Grawcze.
0: Dobry wieczór.
1: Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo dzwonię tak eksperymentalnie z nowych słuchawek z dołączonym mikrofonem. Mam nadzieję, że będzie słychać bezproblemowo.
0: Chyba masz dobre te słuchaweczki, bo nawet jest okej.
1: O, dziękuję bardzo. Ja na samym wstępie nie wiem, czy było to widać na czacie, ale dołączyłem dosyć późno. Ponieważ byłem w gościach, ale mając świadomość, że jednak piątkowy wieczór, pomyślałem, że dołączę przynajmniej na czat i spróbuję na YouTube'a i zobaczyć, co się dzieje. Stąd też mój pierwszy komentarz, że po prostu nie wiem, o czym audycja, mam świadomość, że raczej luźna, ale pomyślałem, że pisać to sobie można, ale mówię, zadzwonię mimo wszystko. W gębę nikt nie da, prawdopodobnie. Więc dzwonię i zapytam, jak zdrówko, waszmości.
0: Jak zdrówko. No, dobrze, a u ciebie? Tak pytam trochę z grzeczności, przyznam się bez bicia, bo właściwie to warto zawsze zadzwonić i zarzucić jakiś temat, a tak i co tam, tak se dzwonię, bo mi się nudzi, to tak troszkę, wiesz, no rzuć jakiś temat, stary.
1: No aż tak mi się nie nudzi, ja... Ja mam parę tematów, w którym chętnie bym się jakby podzielił.
0: To dobrze.
1: Dzwonię teraz, ale obserwowałem i czata, i słuchałem ostatnie, powiedzmy, pół godzinki. Ale chciałbym nieskromnie zapytać...
0: Jak zdrówko?
1: Mów. I takie niby przypadkowe żarciki wybijają mnie z pantałyku.
0: Muszę trochę wybijać, bo tak jestem taki wredny. Trochę
1: i
0: lubię
1: potem,
0: tak.
1: Potem zajmuje mi chwilę, żebym wszedł znowu w te tory. No nie każdy jest nadawcą. Wiesz, większość z nas krawcze jest kurwa jednak odbiorcą twoich pogadanek. Także uszanuj to, chamie. Nie każdy jest takim, wiesz, nieśmiały jak ty.
0: No to trzeba się trochę pogimnastykować. Tak, trzeba się trochę pogimnastykować, nie jest łatwo.
1: Ja wiem. No. Ale tak ten, cytując klasyka, tak do brzegu. Prosiliście wcześniej kilka ciekawych wątków, bo i o tych bohaterów, i o antybohaterów, i... Ale co mnie urzekło, jakby tak patrząc z boku, to twoje podejście do tego całego tematu, że ty z jednej strony jakby lubisz taką, nazwijmy to wschodnie podejście do tematu bohaterstwa jako takiego, a z drugiej strony też mam wrażenie, nie ale też, że doceniasz ten kunszt od tej strony artystycznej, wizualnej twórców z Hollywood, tych ekranowych wersji komiksów. Że tam się dużo dzieje, że są wybuchy i o tą stronę komiksową, która pojawia się na ekranach. I chciałbym się zapytać o jedną rzecz, którą część twórczości, może nie część, którą stronę twórczości takiej, która jest ekranizowana, która część, albo który typ produkcji jest bliższa twojemu sercu albo gustowi. Jeżeli mógłbyś wybrać, wiesz, no to nazwijmy to amerykańską, hollywoodzką, która tworzy tą komiksową część w warstwie tej audiowizualnej w postaci filmów, czy bardziej jednak na wschód, tą nazwijmy tą mangową część naszego globu. Gdzie jakby twoja dusza, w którym kierunku twoja dusza podąża? Jeżeli jest taka możliwość odpowiedzenia.
0: No nie wiem, czy do końca wiem, do czego zmierzasz. Znaczy, domyślam się, ale wiesz, manga, anime są cholernie różne, nie? I tam bardzo różne są te dzieła dla różnych grup wiekowych, i poważniejsze, mniej poważne.
1: Nie, oczywiście, bo to jest mega spektrum, oczywiście. Że tak. Ale mi chodzi... Ciężko jest tak jakby, wiesz, no, ja chciałem zagaić, ale w kierunku, żeby cię, wiesz, przy tobie wychodzić, to jakby który kierunek albo którą, nie wiem, wrażliwość musiałbyś wybrać, gdyby ktoś cię zmusił. Bardziej tą amerykańską stronę komiksową w formie, wiesz, audiowizualnej, czy jednak tą, nazwijmy to, manga i pokrewne kierunki. Jeżeli ktoś by cię zmusił fizycznie i kazał, albo wybierzesz, albo umrzesz. Oczywiście, wiesz, to taki żart.
0: To jest trochę tak, wiesz, pytanie ciężkie, bo właściwie zarówno amerykańskie kino, czy europejskie, czy manga, anime, to wszystko dzisiaj jest bardzo różnorodne i trafimy na przeróżne dzieła. Hollywoodzkie kino, no to wiesz, z jednej strony możesz sobie zobaczyć takiego Marvela, gdzie masz przygodę właśnie, walki, epickie bitwy, a relacje międzyludzkie, jakieś tam poważniejsze sprawy, które trochę nawiązują do, powiedzmy, do popularnych teorii spiskowych, którymi żyją ludzie, to jest trochę tło. Ale liczy się bardziej właśnie ta warstwa wizualna, dynamika, epickość, przygoda, a mamy takich The Boys, gdzie właśnie jest odwrotnie, gdzie pojedynki, gdzie pościgi i tak dalej, walki są właśnie tłem, a liczy się co innego, poważniejsze są tematy, więc mamy różne podejście i moim zdaniem i to jest świetne, tylko każdy z tych takich jakby podgatunków superbohaterskich powinien spełniać swoje zadanie i zaspokajać nas w tym temacie, w tym kierunku, w jakim to ma iść, nie? I robić to dobrze.
1: No, tyle. Oczywiście, że tak. Ja pytam celowo, bo nie chodzi o twój jakby background, nazwijmy to zawodowy. Jak ty jako twórca albo grafik, jakby która część, albo nie która część, która jakby, który kierunek twórczości, która jest oparta na, powiedzmy, komiksach, która później jest w formie fabularnej przedstawiona w postaci filmów, która tobie jest bliższa od strony tej technicznej, powiedzmy. Mogę tak zapytać, bo...
0: No spoko, no to wiesz, ciężko, mówię, że ciężko powiedzieć, bo wszystko lubię, wszystko lubię.
1: No, pytam z ciekawości.
0: No rozumiem, zawsze się pyta z ciekawości. No, ale ten, wiesz, po prostu jak trochę mocniej siedzisz i bardziej lubisz jakiś gatunek ogólnie, to zaczynasz się nim tak szeroko interesować i wszystko nagle ma swoje ciekawe strony, nie? Więc i to jest fajne, tylko to są różne rzeczy. To tak jak ty byś ogólnie kochał kuchnię i gotowanie, to też byś raczej byś nie powiedział, ja to najbardziej lubię pizzę czy coś, tylko byś powiedział, no lubię i mięsko sobie dobrze zamarynować, ale lubię też dobre sałatki. Lubiłbyś wszystko w tej kuchni, nie? No wiesz.
1: Ale też nie można z kolei spłycać, bo ja na przykład mógłbym tobie na urodziny zrobić taką bardzo fajną deskę do krojenia albo do serwowania dębową, którą mógłbyś się albo nawet sam dla siebie czerpać przyjemność serwowania sobie własnej pizzy czy tam wędlin, a możesz też ugościć gości. A z drugiej strony, gdybyś nie miał gości, którym mógłbyś tą deskę zaprezentować, to teraz pytanie jest, czy twoi gości są stratni, czy ja jestem stratny, bo nie zaprezentowałeś deski do serwowania wędlin mojej produkcji, czy na przykład ty jesteś stratny, bo nie wiem, czułeś się do końca w porządku, bo nie zarwałeś wędlin gościom z mojej deski. Wiesz, można jakby Może trochę za bardzo pojechałem teraz, ale...
0: No tak jest skomplikowany jakiś trochę przykład, ale no. Rozumiem, że lubisz w drewnie robić, tak? To jest twoją domeną, tak?
1: Tak.
0: No to słuchaj, no to też się pewnie interesujesz wieloma różnymi rzeczami związanymi tam z drewnem i to jest bardzo takie szerokie zainteresowanie, tak? Czy majsterkowanie, czy coś, no nie, chyba się nie ograniczasz do robienia desek do krojenia tylko, nie? Tak się domyślam. Tylko różne rzeczy z drewna i w ogóle cię interesują. Tak.
1: Znaczy wiesz, ja mógłbym to odebrać jako taką potwarz, bo, albo coś, bo nie widziałeś mojej deski do krojenia.
0: Może się mylę, może faktycznie jesteś strasznie zafiksowany ale na deskach tylko do krojenia no, i to nie, tylko to cię interesuje.
1: Nie, no żart taki. Żart. Ale z drugiej strony zobacz, ty z drugiej strony nie masz problemu rozmawiać o tym, że z twoją stroną zawodową jest tworzenie grafiki komputerowej bardzo szeroko pojęte. Możesz robić logo, możesz robić grafikę, możesz robić całe spektrum, wiesz, nazwijmy od nie wiem, od loga do widzówek. To jest twoja działalność. A ja robię w drewnie, no. Nie mam wstydu, a z drugiej strony no, czasami mam wstyd, bo gdzieś tam mi się zdarzy, że gadamy na forum i gdzieś tam przypadkiem z grupy Franc coś głupiego powiem. Ale z drugiej strony nie powinniśmy się chyba wstydzić tego, co ja na przykład nie umiem układać tapety, ale mogę na przykład, nie wiem, mogę zrobić sobie coś tam innego z drewna. Ty możesz mi zrobić logo, a ja na przykład nie potrafię, nie wiem, naprawić pralki. Na to jestem mówi, że nie powinniśmy się wstydzić tego, co umiemy, a z drugiej strony też nie powinniśmy żałować, że coś tam nie umiem.
0: Tak, no to dosyć oczywista rzecz. No ja też nie widzę nic absolutnie wstydliwego w takim hobby, wręcz przeciwnie, bardzo szlachetne takie zawsze mi się wydawało. Hobby, obróbka drewna, tworzenie czegoś z tego drewna, to raczej taka praca, wiesz, która ma... No taki jeden pewnie z najstarszych zawodów świata, nie? I już chociażby z tego powodu bardzo zacny, bo takie tradycje...
1: No, bo z tego, co ja się orientuję, to jednym z pierwszych zastosowań ciesielskich to było stworzenie pojemników, w których można by było robić wino, nie? Nie chcę tam bardzo tam pstryczka, ale w twoim kierunku, że to nie jest twoja wina, że lubisz pić wino, bo ja też lubię, ale jakby nasi pradziadowie dosyć... twardo działali w tym kierunku, żeby to wino w jakimś pojemnikach trzymać i przekazywać to dalej.
0: Potrafiłbyś na przykład zbudować jakąś drewnianą chatę? Jakbyś się uparł? No,
1: tak. Tak? No ja zbudowałem parę domów.
0: No nie gadaj. No. Wow. No. O, no to jest zajebista sprawa. O proszę.
1: Nie wiem, czy pamiętasz naszą rozmowę ostatnio, z potrzebą, to było plus minus miesiąc temu, może dwa. Gadaliśmy bardziej dwa chyba, o okrągłych domach, o takich kopułowych domach.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy miałeś tą rozmowę. Tak. I to tak by, no, poniekąd zahaczasz o ten temat. Oczywiście nie chcę teraz tego rozwijać, ale tak to bardzo, bardzo delikatnie, że no coś w tym jest, że ten kształt I nie wiem, z jakiegoś powodu ja lubię gadać z tobą o kształtach, bo ja mam wrażenie, że ty rozumiesz, o co chodzi. Bo ty, oczywiście w moich oczach, mogę się mylić, ale w moich oczach jesteś osobą, która rozumie, o co chodzi w kolorach i w kształtach. Nie chodzi o geometrię i matematykę, to bardziej o czucie przestrzeni. Mam wrażenie, że ty jesteś taką osobą. Może dlatego tak mi się zdarza dzwonić do ciebie i czuję się tak pewniej, kiedy jesteś i... Jakoś tak się fajnie gada, po prostu. Bez jakichś tam... Po prostu. Ja mam świadomość, że...
0: Nie, no, to jak powiedziałeś, że czujesz się pewniej, kiedy jestem, to mnie to chwyciło za serce. Naprawdę.
1: Bo jest jakoś tak... Nie, no, sam sensem dla potrzeby, bo ale dużo mi zajęło to...
0: A kolory? To fajny temat właśnie, kształt i kolor. To jest super temat. I słuchaj, no, nawet jakby miało być... tylko takie działanie, że się lepiej czujemy tak po prostu w domu jakimś okrągłym, że lepsze troszkę samopoczucie minimalnie, to przebywając w takim pomieszczeniu dzień w dzień i kiedy to się staje naszym domem, to już się z tego robi olbrzymie działanie na nasze życie. Więc nawet jeśli tylko do tego by się to sprowadzało, że jakoś się lepiej czujemy, tak po prostu, bo natura nas tak stworzyła, że lepiej się czujemy...
1: Ja ci powiem tak, że to jest takie, kurcze, gadanie po próżnicach, moja świetna pani zbawczy, mówię, że można próbować tłumaczyć słowami ludziom, jak wychować konia, jak go wyprowadzić, albo urządzić konia, bo zależy z jakiego regionu Polski jesteś, to można było, różne słowa się używało na określenie tego, jak konia doprowadzić do stanu używalności. Ale to też można, wiesz, no, kurwa, przepraszam. Chodzi o to, że można się spierać o szczegóły, można się spierać o semantykę, a tak naprawdę chodzi o wszystko, o to samo, że dopóki ktoś nie był w domu kopułowym w środku, fizycznie, że po prostu wszedłeś do takiego domu, to można sobie gadać po próżnicy, nie? Że można próbować komuś słowami wytłumaczyć, co on czuje, kiedy on tam nie był.
0: Ale można się posłużyć, ale można się posłużyć tutaj intuicją właśnie, tym, czym niektórzy gardzą jako takim narzędziem poznawczym, bardzo takim, wiesz, nie wiadomo, co o tym myśleć, taka szuria trochę, posługiwać się intuicją. A właśnie kolor, kształt, tutaj popatrzcie, przyroda ma jakieś reguły związane z kolorami swoje, nie? Jak widzimy, natura, no to powiedzmy zieleń, brąz głównie w dużej mierze. I widzimy nagle coś jaskrawego, bardzo jaskrawego. Jest to jakieś zwierzę, które ostrzega inne zwierzęta tą jaskrawością. One wiedzą, że trzeba uważać na tego robaka, na tą żabę.
1: Takiej salamandry lepiej nie gryźć, bo ona jest orężowa, nie? Na przykład.
0: Rzeczy czarne w przyrodzie są rzadko bardzo spotykane i zwykle zwiastują w jakimś sensie śmierć. I popatrz, z jednej strony będą to rozłożone totalnie zwłoki, jakieś szczerniałe, z drugiej strony będzie to kruk, który jest żywy, można by tu zaprzeczyć. No a kruk co? Też czarny i żywy, ale kruk wydziobuje oczy trupowi, obcuje z tą śmiercią i jest czarny. Wiesz, o co chodzi, że to są rzeczy, których się nie da wytłumaczyć, opisać naukowo i tak dalej, ale gdzieś to czujemy w jakiś sposób, nie? Takie rzeczy.
1: Wiesz co, ja tak sobie myślę, kurczę, myślę, jak to by było, żeby znać takiego człowieka jak ty, z którym po prostu można się spotkać, napić się, nie wiem, piwo, wino, wódka, jazz. Ja tak sobie myślę, że prawdopodobnie ty jesteś botem i takie osoby jak krawiec po prostu nie istnieją. Ty po prostu chcesz od nas pieniędzy i prawdopodobnie jesteś botem, który chce wydobyć kasę i prawdopodobnie jakiś tam, nie wiem, Toruń, ja bym ten kierunek bym obstawiał, że ty nie jesteś realną osobą, bo z takimi ludźmi człowiek na co dzień się nie spotyka, jak kurwa w Żabce, nie?
0: Insert ty... coin, insert coin.
1: No, ja... Ja mam świadomość, jak to brzmi, ale to jest takiego, że jestem jedną z takich osób, które myślą sobie, kurwa, nie ma opcji, że tacy ludzie jak ty albo etam naprawdę istnieją w prawdziwym życiu, bo takich ludzi się po prostu nie spotyka, nie? Po prostu idę do Żabki, bo mam u siebie w moim angielskim miasteczku sklep, który się nazywa kurwa Żabka. Przepraszam za tą kurwę. Jest sklep, który się nazywa, i oczywiście on jest, nie jest własnością Polaków, tylko ludzi z Turcji, którzy akurat mają biznes. Otworzyli sklep, postanowili, że nazwą go Żabka, ponieważ w tej okolicy jest tam Polaków, to będzie się kojarzyło i biznesowy plan, po prostu.
0: No, ale co, nie wykupili franczyzy, tylko sobie nazwali Żabka, tak? Żeby się kojarzyło jakoś tam, tak?
1: Tak.
0: No wiesz, to jeszcze ich drapną, to nie wolno tak.
1: Słuchaj, krawiec, z tego co ja się orientuję, to prawa do nazwy i kolorów i tak dalej, logo i logotypów, ty znasz te szczegóły, co są, nazwijmy to graficzno-technicznej, są prawdopodobnie wykupione na terenie Polski. No, jaki idiota by kupił sklep i nazwał go Żabka, kurwa, w Niemczech, nie? Albo w Bułgarii. Albo w innym kraju Unii Europejskiej, nie? No po co? Oni mają tych swoich odpowiedników żabek u siebie, franczyzowych, pewnie od metra, nie? Nie było takiej potrzeby. Dopóki oni nie przyjechali do Anglii albo do Zjednoczonego Królestwa i w takim miasteczku 70-tysięcznym jak moje otworzyli taki lokalny sklepik, bo wiedzieli, że jest Polaków wystarczająco dużo, że będą produkty z Polski schodziły, czyli mleko, makaron, twaróg, śmietana, wódka, śledzie, kaszanka, dział z wędlinami. I to wszystko przychodzi dostawczakami, chłodniami, więc jakby właściciele tej marczyzy, to nawet nie jest marczyza, po prostu marczyzy tego sklepu, którzy postanowili, że nazwą go Żabka, ponieważ nikt im nic nie zrobi, że go nazwą lokalny sklep Żabka, po prostu robią pieniądze. Oczywiście chwalmy pana. Ja nie mam problemu z tym żadnego. Ale do czego zmierzam, że ja mam wrażenie, że chyba zgubiłem wątek, bo chciałem coś ważnego powiedzieć o tych polskich sklepach u mnie.
0: No to może sobie przypomnisz, a ja wrócę na moment do kolorów, bo to jest też ciekawy temat. I jakbyśmy tak popatrzyli na nas, ludzi, jako na część natury, z czym często mamy problem, że patrzymy na naturę jako na coś osobnego, zapominając, że właściwie sami jesteśmy częścią natury i wchodząc do jakiegoś nawet hipermarketu, który jest tworem sztucznym, stworzonym tu przez nas, to można tak podejść do tego, że nawet ten hipermarket jest częścią natury. I wchodząc tam i widząc przeróżne soki, produkty spożywcze, które rządzą się bardzo konkretnymi prawami, jeśli chodzi o dobór kolorów. No, kupujesz sobie dany sok i zawsze ten jabłkowy będzie gdzieś tam zieleń, czerwień, kolory z tego jabłka, pomarańczowy. Kupując czekoladę zobaczysz po prostu też kolory kremowe, ekri, beże, brązy. Te kolory opisują, one nakierowują ludzi, żeby wiedzieć, po co sięgnąć, żeby nie trzeba było czytać. To jest ułatwienie. I w tym przypadku można powiedzieć, że jeśli sami siebie uznamy za część natury, za element natury, że natura tak pokierowała tym wszystkim, że są pokategoryzowane produkty kolorami. Trochę ciężko mi to wytłumaczyć, ale chyba rozumiesz, co mam na myśli.
1: Tak. Ja rozumiem, oczywiście. Ja bym chciał tak z trochę innej beczki kojarzyć taką akcję społeczną, która się nazywa Piwo z Męcenem?
0: Akcja jest, wylewania piwa? Czy coś
1: nie,
0: takiego?
1: To jest gościu, który współpracuje z Konfederacją w Polsce.
0: A o co chodziło z tą akcją?
1: Generalnie chodziło o jakieś tam spotkania takie, nazwijmy to frywolne spotkanie, już tam w pubie, przy piwie i gość tłumaczył ekonomię. Zajebisty pomysł. Ale ja do czego zmierzam? Ja chciałbym zapytać, czy ty przewidujesz na przykład piwo z Krawcem?
0: Nie, raczej nie ciągnie mnie, żeby jakieś zloty robić, spotykać się, coś takiego.
1: A w takich mniejszych, skromniejszych gremiach?
0: Raczej nie czuję wielkiej potrzeby, żeby gdzieś coś się spotykać.
1: A gdyby ktoś przypadkiem przyjechał w okolice tej waszej śląskiej, to też nie?
0: Jeśli po prostu przyjedzie licząc na to, że mnie tu zaskoczy i se przyjdzie, go wpuszczę, to potraktuję to jako, go jako nieproszonego gościa, który tu cwaniakuje i się wtrynia.
1: Czy jednak. A ten z innej beczki filmowej, jeśli mogę, nie wiem, czy tak za bardzo tam twój bandwidth nadwyrężam. Czyli jeśli nadwyrężam, to po prostu proszę mnie tego.
0: Śmiało.
1: Ale póki nie. Ja ostatnio, tak jakby nie bez powodu, nie bez kurzywy, zahaczam twoje rejony, jeśli dobrze kojarzę geograficznie, te Góry Słowie i tak dalej, Wałbrzych, to bliżej ciebie niż jakby Morza Bałtyckiego. Dobrze kojarzy?
0: Nie wiem, ja większość życia spędziłem we Wrocławiu, teraz w Środzie Śląskim.
1: A, patrz, kurczę, szlachta. Czyli jednak można się wybić z niej. Czyli dobrze.
0: Z Nizin, no, nie wiem, czy się wybiłem, no od zawsze mieszkam we Wrocławiu. Wychowałem się od dziecka na wrocławskim osiedlu, blokowisku.
1: A to skąd ta środa?
0: To tak od paru lat zmieniłem miejsce zamieszkania na małe miasteczko i odpowiada mi, znudził mnie rejwach. Wiesz, stary, tak a propos, wiesz, spotykanie się i tak dalej, ja jestem samotnikiem, bardzo cenię sobie prywatność, spokój. Kiedyś było inaczej trochę, wiesz, sporo imprezowałem, spotykałem się, miałem dużo przyjaciół. Dzisiaj prawie się tak już, tak nie chodzę na żadne imprezy, spotkania, po prostu mi się to znudziło, jestem już trochę stary. Znaczy trochę stary, czuję się staro, może tak powiem.
1: Ty jesteś tak mój rocznik plus minus.
0: No ale można, wiesz, się czuć trochę jak już taki, no, jako emeryt. Nie, no, i emeryta tak nie ciągnie, żeby gdzieś tam...
1: Nie, no żart, to wiesz, to był żart, to ja oczywiście nie zamierzam zorganizować jakiejś akcji takiej społecznej typu spotkałem się z hawcem.org. Nie, to był żart, to taki... Ja nie jestem społecznikiem, ja nie jestem w żadnych grupach. Poza tym oczywiście jestem poza granicami Polski. Nie, to był taki żarcik, to nie, oczywiście.
0: Ale luz, niepotrzebnie się, wiesz, bo tu przejmujesz, przepraszasz, że żyję, to spokojnie, wiesz, gadamy sobie.
1: Znaczy ja przepraszam, że żyję, bo ty zabrzmiałeś, że ty przepraszasz, że żyjesz, że ty się nie spotkujesz z fanami.
0: Nie, to raczej nie przepraszam, że żyję, po prostu tłumaczę, bo zapytałeś. To odpowiedziałem, nie?
1: No, co nie, spoko. Ja po prostu nie oczekiwałem, że ty jakby... Okej, nieważne. Nie, taki głupi żarcik.
0: No spoko. Nie
1: spodziewałem się, że ten, że podejmiesz taki głupi żarcik w moim wydaniu. I tyle. Nie.
0: A to żarcik był, a to przepraszam, bo myślałem, że to tak po prostu pytasz normalnie. A co w tym śmiesznego było, jak można zapytać?
1: No, że nie zamierzałem się z tobą spotkać po prostu.
0: Aha, w ten sposób. No to faktycznie śmieszne, kurwa. Dobra, niech
1: dlaczego
0: ci będzie.
1: Uprzedziłem, że to raczej mało śmieszne, tak? No.
0: Dobra.
1: Ja wiem, mam świadomość, jak to brzmi. Że po prostu czasami człowiek sobie myśli, ale fajny żarcik, i potem jednak kurwa nie. Po prostu. No. Ale ten, a propos ten, twojej działalności na twoim podwórku, bo... Jeśli mogę, bo
0: nie.
1: Skoro luźna audycja,
0: nie.
1: No i chuj, no i cześć.
0: No dawaj, no co? Co
1: tam? No wiem, że wiem. Wiem, że ten... Skoro luźna audycja, to ten... I mogę zapytać o Tomka, o kapitana Tomka.
0: No i co byś chciał?
1: Oczywiście, ja bym chciał zapytać, wiesz, no ja z tego prawdopodobnie możesz nie pamiętać, ale gadaliśmy o tym ostatnio. Jakiś czas temu, że no, ja słucham was, chłopaki, słuchałem od dawna i jeszcze i z Tomkiem, i z Klodem. Naprawdę, to już są lata. Naprawdę długie lata. I niezależnie od tego, czy wyśmy tam się posprzeczali, czy porozchodzili, czy złączali, jakby mnie to go dupę latało, jak Klod poszedł w swoje, jak słucham Kloda, jak ty w swoje, jak ja ciebie, z Tomkiem też. Ja bym chciał zapytać, jak ty to z perspektywy czasu, jak ty na to patrzysz, jako już taki raczej starszy pan. No już po 40, oficjalnie się przyznałeś. No już nie jesteś gówniarzem, nie jesteś nastolatkiem, jesteś, no, nazwijmy to.
0: No i co?
1: Ja bym chciał zapytać, jako też naprawdę taki stały słuchacz, naprawdę stały słuchacz od wielu, wielu, wielu lat. Jak ci jak to tak nadszedło na spokojnie? Jak to myślisz, jak bardziej mi chodzi o pytanie, to jest o media. Jak ty, jako twórca mediów, jak ty spostrzegasz takie sytuacje, kiedy czasami ludzie, którzy tworzyli pewne media wspólnie, gdzieś tam z różnych przyczyn, nieważne jakich, się rozchodzą, ale co się dzieje później? Jak ty jako... Bo ty wciąż jesteś jakby... Jezu, ja mimo tego jest świeżym, nowym, trwającym twórcą mediów. Ja nie świeżym.
0: Zaraz zgubię wątek, obawiam się, więc tak coś... Jakbyś to tak mógł ubrać jakoś w słowa, no, i zadać to pytanie w końcu.
1: Cytując klasyka do brzegu, tak? Do brzegu, do brzegu.
0: No, adrem, panie adrem, szanowny.
1: O, właśnie, adrem. O,
0: no, no to co? To...
1: Jak ty, jako taki szalony twórca nowoczesnych mediów, jak ty odbierasz takie rzeczy, kiedy pewni twórcy, którzy coś tworzyli razem i rozchodzą się, jak ty, jako twórca działający wciąż, jak ty to odbierasz? Jak myślisz, perspektywicznie, czy to jest jakiś tam kierunek, albo znak czasu, albo nie wiem. Ja jako odbiorca mediów mam problem z klasyfikowaniem tego, może dlatego tak chaotycznie próbuję zapytać ciebie, co się dzieje? Co się dzieje we współczesnych mediach, że coś, pewne projekty się rozpadają, albo pewni ludzie od siebie odchodzą. Wybacz mój taki nieogłaskany i nieutarty sposób wyzwolenia się, ale ja jako słuchacz mam problem z ograniczeniem tego, więc posikuję się, mam nadzieję, że ty trochę mi pomożesz w zrozumieniu tego, co się dzieje ze współczesnymi mediami. Trochę tak naokoło to zahaczam, ale ty jesteś twórcą mediów, dlatego może tak naokoło pytam. Dziękuję. Koniec pytań.
0: No, uf, to 10 minut pytanie, widzicie, zadawał chłop, no. Jak postrzegam? Wiele z różnych mediów, wiele radiów, mediów, to często jest tak, że jest dwóch kapitanów, dwie osoby na przykład się biorą za zakładanie czegoś, albo trzy. I okazuje się, teraz mam takie przemyślenia, że to się słabo sprawdza, bo bardzo często to są ludzie, którzy mają bardzo jakąś wyklarowaną wizję. Nie chcę mówić silne charaktery, bo sam siebie nie uważam za silny charakter, ale silny pod tym względem, że chcę coś zrobić po swojemu, może tak, chcę coś zrobić po swojemu, ma jakąś wizję i to są takie, wiesz, bardzo wizje konkretne i ludzie się zaczynają kłócić ze sobą, a że rzadko kiedy za zakładanie mediów się biorą tacy ludzie, wiesz, ulegli, którzy powiedzą, dobra, rób jak chcesz, no ja nic nie wiem. No raczej nie, no, raczej są to ludzie właśnie tacy, no kapitanowie, tak się zwykło gadać, kapitan, nie? No to kapitan, wiesz, chce sterować, chce chwycić za ster, chce coś tam zrobić i się kłócą ze sobą, bo są takie, mają charakterki ci ludzie, może tak, tak się dziwnie składa, że ludzie, którzy zakładają media, radia, mają charakterek i te charakterki zaczynają często iskrzyć. Z potrzebą, wiesz, potrzeba też, okazało się, że no, do pewnych rzeczy nie może mnie przekonać, ja jego, trochę jakieś tam turbulencje, no co prawda ja to trochę zawsze lepiej postrzegałem naszą współpracę, jak się okazuje, niż może on, bo to jeszcze, wiesz, nie ma dramatu, ale okazało się, że no, potrzeba też ma swoją wizję trochę, ja mam swoją i tak było w każdym przypadku jednym, nie? Więc no, chyba to jest odpowiedź. No, nie wiem, czy liczyłeś na coś więcej, że powiem? Jest też, przepraszam, jeszcze dodam, że jak się przez lata coś robi ze sobą, to się nawarstwiają różne sprawy. Wiesz, ktoś coś powiedział raz, awantura była jedna, dziesiąta, piętnasta, o coś tam, spory różne. I to tak się jakby nawarstwia, nakłada na siebie, zbiera się i w końcu przychodzi czas, że przeleje się ta kropla, bo się coś wydarzy, coś się znowu, o coś poszło i wiesz, i jest boom, nie? I to też jest chyba nieuniknione, że na początku jest zawsze fajnie. O, gołodupki, hop do kubki, robimy pirackie radio, amerykańskie radio nowe, yeah! I wszyscy się cieszą, jest fajnie, jedna wielka impreza, a potem proza dnia codziennego nas dopada, wiesz, ktoś musi o coś zadbać, ktoś już przestał czuć, że robi coś dla fanu, a staje się to obowiązkiem, zaczyna go ten drugi trochę bardziej drażnić. No życie, naturka, stary, nie? I dużo się rzeczy składa pewnie jeszcze na to, że rozpadają się różne inicjatywy. No i...
1: Oczywiście, że tak. Nie. Chociaż nie o to pytałem, ale dziękuję.
0: No to chyba wydawało się, że o to pytałeś. No bo pytanie chyba tak w skrócie brzmiało, jak to się dzieje, że tak się rozpadają te różne inicjatywy, radia, media, tak? I się dzielą ludzie, tak? No tak chyba o to ci chodziło, czy o coś innego, czy nie zrozumiałem.
1: Dokładnie o to po prostu żartuję, chciałem cię
0: Aha.
1: złapać na tym, że
0: no,
1: będziesz
0: dzisiaj
1: się
0: cię na żarty
1: tłumaczył.
0: Wzięło normalnie, aż boki
1: nie,
0: zrywać.
1: A co już nie mogę, co już nie mogę pożartować?
0: Nie,
1: kostało
0: pewnie,
1: i słuchać,
0: spoko,
1: kurwa.
0: Spoko, spoko.
1: Znaczy, tak dodam na odchodę, bo już mam świadomość tego, że prawdopodobnie w tej porze to już tam jakiś tam malny procent słucha, może i lepiej.
0: Nie, nawet nie ma
1: ja
0: tragedii.
1: To, słuchaj, ja zawsze Krawcze, ja zawsze to podkreślam, że ja słucham was dosłownie od, teraz to już można powiedzieć od 10 lat, nie? Nie, bo wyście, no te wasze stare projekty, to już nawet projekty przed Radiem na Fali, no, ale nieważne, do czego zmierzam? Jakby adrem i idę do brzegu. Po prostu ja nie mam potrzeby dyskutowania z tobą o warstwie merytorycznej. Ja po prostu chciałem wyrazić swoją opinię, że jestem mega szczęśliwy, że jest mimo wszystko tych całych burz i chaosów, mam możliwość słyszeć twój głos, wasz głos. I to jest coś, co wiesz, ja mam świadomość, że prawdopodobnie wy, chłopaki, sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale dla bardzo wielu osób ważne jest istnienie takiej rzeczy, jakie wy tworzycie. Nie mam świadomości, na ile wy macie jakby informację zwrotną od słuchaczy. Albo
0: mamy,
1: na ile poważną, ale
0: mamy i jest dużo takich sygnałów.
1: Jak ty, że to jest naprawdę mega istotne. I ja po prostu chciałbym już tak na zakończenie, żeby już tam dupy nie truć, po prostu podkreślić fakt, że to, że niektórzy ludzie nie uczestniczą w czatach albo nie uczestniczą jakby w tej komunikacji zwrotnej albo tej obopólnej, to wcale nie znaczy, że ludzie nie słuchają. Bo jest bardzo wiele ludzi, którzy po prostu biernie słuchają a jako słuchacze, a nie uczestniczą jako uczestniczy. Bo ja jestem taką osobą, która naprawdę od bardzo wielu lat była słuchaczem i nieuczestnikiem i bardzo niedawno dopiero zdecydowałem się na skromny taki udział, nazwijmy to kooperatywny, że po prostu zadzwonię do audycji i powiem parę słów, ale naprawdę jest multum ludzi, którzy po prostu słuchają. Z jakiegoś powodu może, nie wiem, nie mają ochoty albo odwagi, by zadzwonić na Skype i powiedzieć parę słów.
0: No,
1: i
0: zgadza się.
1: Że to jest mega wielkość. Znaczy,
0: no dobra, bo się zarumienię. No, ale to spoko. Tak niektórzy właśnie twierdzą, że jest to dla nich ważne w jakimś sensie te radia, że
1: nie,
0: się możemy tu
1: chuj,
0: spotkać,
1: ważne.
0: Że możemy sobie tu pogadać, spotkać się, śledzić, no. Coś napisać, zadzwonić. Tak, no to jasne. Tutaj, no, to, no tak jest. Dobra, stary, to słuchaj, bo mi się chce do toalety, muszę jakąś przerwę zrobić muzyczną.
1: Dobra.
0: Już trochę Puszmy siedzę, już tu parę godzin siedzę na antenie.
1: A mogę zasugerować utwór, bo bardzo żadnych tam konsekwencji, jeżeli chodzi o prawo autorskie, nie będziecie mieli.
0: Dobry jakiś?
1: Jest taki zespół, który się nazywa Kansas.
0: A nazwa utworu?
1: Jeden z utworów jest ten Carry on my
0: Son. Wayward Son.
1: Wayward Son, yes. No, to jest ten utwór. Jest bardzo skoczny, jest... Jeżeli chodzi o długość trwania utworu i wystarczająco, żeby zrobić.
0: No, widzę, że ten utwór jest tylko na oficjalnym kanale Kansas, więc trochę się boję, że zerwie streama, bo tak często bywa, że wiesz, jak nie ma utworu na alternatywnych kanałach, że ktoś wrzucił.
1: Spoko. Ale zobacz, jaka ciekawostka, że to jest utwór, kurczę, z rok chyba 75. Aż tak ciągną te prawa autorskie?
0: No niestety tak jest, że jak jest tylko na oficjalnym kanale, to może nawet streama zerwać.
1: Firmy
0: pilnują.
1: Oczywiście, że tak.
0: To znaczy po prostu, że pilnują.
1: Serdecznie szerokiego siku przełączam się na odsłuch i pozdrowienia dla każdej duszy.
0: No, proszę, jak ładnie. Dzięki.
1: Czy coś tam.
0: Dzięki. I całe te.
1: Buziaczki. Do usłyszenia.
0: Cześć. Dzięki za telefon.
1: Dobra.
0: Woo! to był blekota i trochę tak blekotał, ale domyślam się, że coś tam było, coś tam sobie dźwięknął. No więc możemy wybaczyć, no jest piątek, więc jeśli ktoś nie robi tutaj zadymy, Boruty, jak to się mawiało kiedyś, ktoś nie robi Boruty, ale też trzeba docenić, że ktoś czasem się krępuje, troszkę się zakała pućka, ale zadzwonił i brawa dla niego i pogadaliśmy sobie o różnych rzeczy. Co tam siorbiesz? Sok pomarańczowy dzisiaj. Nic specjalnego. Soczek. Staram się trochę unikać teraz alkoholu. Tak i jedno piwo sobie dziennie wypiję na przykład, a to też i niecodziennie. Alkohol nie jest dobrym doradcą i trochę zawaliłem parę rzeczy ostatnio przez chlanie. No, chyba zrozumieliście, co potrzeba miał na myśli, mówiąc w swoim expose o pijanym wujku ze sztachetą. W ogóle okazuje się, że pewnych rzeczy nie zrozumiałem. Wiecie, pijany wujek ze sztachetą to raz. Ale tam była też inna rzecz, której nie do końca zrozumiałem i trochę się wygłupiłem komentując to, ale już nie chcę wracać za bardzo. Miał prawo się wkurzyć. Ja myślę, że trochę decyzja może nie tyle nieadekwatna potrzeby do sytuacji do końca. Nieadekwatna. Chyba każdy rozumie, co to znaczy. Nie mówię, że nie miał racji, tylko nieadekwatna może do końca. Ale zupełnie nie mam pretensji i wiem, że różne sprawy się złożyły na odejście drugiego kapitana i zawsze, jak jest taka sytuacja, to trochę szukamy pewnego punktu zaczepienia, nie? I tutaj punktem zaczepienia takim, żeby to wyraźnie wyartykułować, no inaczej musiałby przez godzinę smędzić o różnych sprawach, a tak to po prostu mam dość tutaj tego, no. Więc też trzeba zrozumieć, no. Czasem po prostu pewna sytuacja też jest po drodze i ona służy jako, jakby to powiedzieć, dobra, nieważne, smutne tematy. Ale potrzeba się zjawił ostatnio, no normalnie gadamy, więc ja się cieszę z tego, że przynajmniej się tam nie pożarliśmy jakoś, nie? Więc jest spoko. Myślę, że potrzeba się pojawi, trochę opadnie kurz i może zadzwoni, jeszcze nie raz pogadamy sobie. No i będzie spoko w miarę. Co do tam spotykania się, to ja wiem, że to ciężko zrozumieć trochę, ale to nie chodzi o to, że ja się tam boję, lękam, że jakieś wielkie oczekiwania będą, nie sprostam, co, tu, tam, tego. Nie, po prostu już ładnych parę lat temu podjąłem taką decyzję, że jak coś mi jest nie po drodze i niespecjalnie się palę do tego, to się nie zmuszam. Wiem, że to jest takie trochę wygodnickie i, nie wiem, egoistyczne, wygodnickie i tak dalej, ale cóż, no, tak sobie żyję, więc jeśli czuję, że nie mam specjalnie ochoty gdzieś jechać, gdzieś się spotykać, nie wiem, bo mi się nie chce za bardzo i nie czuję, że to mi jest do czegoś potrzebne, to tego nie robię. Może to wynika z tego, że przez wiele... Jest i on. No, i bardzo miły komentarz, że jakby no, potwierdza to, co mówię, że spoko, możemy sobie przebić piątkę i to jest najważniejsze. Nie ma nic gorszego niż rozstawanie się w jakimś takim, wiecie, amoku, nie? Tak jak na przykład się żegnałem z Martinem Lechowiczem. Też, słuchajcie, wiele lat współpracy, wiele przegadanych audycji, wiele, nie wiem, tematów wspólnych, projektów. I nagle pach, nie? Jeb i nienawiść. I to ja się wtedy właściwie zachowałem jak debil i to nie raz. I zupełnie inaczej na to patrzę dzisiaj. Więc często może być tak, że dokonacie, że się zachowacie podobnie jak ja w jakiejś sytuacji i potem będziecie żałować. A ja już żałuję wielu moich zachowań ostatnich. Ale jak mówię, alkohol jest złym doradcą i strasznie łatwo jest coś rozwalić. Budowanie to jest takie, wiecie, stawianie tych kart, budowanie domku z kart, pilnowanie, żeby się nie zawaliło, a kopnąć to, czy podpalić zapalniczką, jest cholernie łatwo. No więc tak to wygląda. Zastanawiam się, czy znalazłby się jakiś dobry Samarytanin, który by tutaj chwilę pobył z ludźmi na antenie i coś zagadał, może zarzucił jakiś zupełnie nowy temat, a ja bym poszedł, może sobie zrobić kawę, bo trochę przysypiam, szczerze mówiąc, a chętnie bym z wami jeszcze posiedział. Mimo, że nie ma donate'ów. Prawda. Prawda. No, nie, no, to już zostawmy te donate'y. Nawet tak czasami jak patrzę, czasami dobrze jest zobaczyć nasze własne zachowanie u kogoś innego i wtedy można nagle się, wiecie, tak żachnąć, nie, i pomyśleć, kurwa, to niezbyt fajnie wygląda. I tak gadanie ciągle o tych donate'ach i tak donate'y, dawajcie, dawajcie. Jak się to zobaczy u kogoś innego, to można lepiej zrozumieć, że trzeba trochę uważać i tak nie przeginać z tym, nie? Bo to tak trochę nieładnie może czasem wyglądać. Tak więc ważniejsze są czasem inne rzeczy niż pieniądze. Na przykład, żeby sobie spędzić tu czas. Tym bardziej, że Blekota nie jest jedyną osobą, która powtarza, że to, co tutaj robimy dla was, robimy dla was. To, co wspólnie robimy, bo kurwa, no, ludzie, którzy tu dzwonią, współtworzą, nawet wasze komentarze, czy na czacie, czy gdzieś, różne inicjatywy, maile, które przychodzą czasem. Dzisiaj dostałem, wczoraj dostałem ciekawego maila też. Też a propos tych właśnie różnych wzajemnych relacji, różnych kapitanów, założycieli, słuchaczy, prowadzących, wiecie, taki mail, gdzie pewna osoba pewną inicjatywę zrobiła od siebie w tym temacie, ale nie zdradzam nic, bo to są takie trochę prywatne sprawy. No, jak ktoś jest bardzo dobrym detektywem, to może coś sobie wydedukuje.

0: O, lajtowski. Jak masz ochotę, to spoko. Myślę, że ty jesteś z tych, którzy tu ogarną fajnie sytuację. Więc jak masz jeszcze chęć i czas, to zadzwoń i trochę mnie wyręcz. Ja sobie pójdę zrobić kawkę, oddam mocz, mówiąc naukowo, albo trysnę sobie humorkiem, mówiąc bardziej rozrywkowo. Odsapnę sobie 2 minuty, a Lajtowski z wami pogada. To by było dobre. No. Jak mówię, zupełnie inaczej patrzę na pewne rzeczy, które zrobiłem wiele lat temu, niż dzisiaj inaczej na to patrzę. I tak samo będę inaczej patrzył za 10 lat pewnie na to, co jest teraz. To jest normalne, że zmienia nam się trochę charakter, myślenie i w związku z tym, no też niektórzy może powinni lepiej zrozumieć, że jak ktoś jest od nich 10 lat, nawet 10 lat młodszy czy 10 lat starszy, to trochę inaczej patrzy na pewne sprawy. To też jest chyba normalne. Nawet ta biologia i tak dalej, chemia mózgu, doświadczenia różne życiowe, które nas zmieniają. Dobra, już nie pierdzielę. Lajtowski jest. Witam. Jesteś?
1: Jestem, to zrobimy 5-minutowy przegląd czata.
0: O, czyli będziesz tutaj z ludźmi wchodził w interakcję. Genialnie, super,
1: No,
0: dobra.
1: dokładnie, dokładnie. Taki jest zamysł, co z tego wyjdzie, to wyjdzie. No, trochę się odmuliłem po tym Maxraczu. No, kurwa, zamula to żarcie.
0: A co,
1: No, tak wiesz.
0: Maxracza spożywałeś?
1: No, wiesz co, miałem voucher z Ubera. Do dzisiaj i w sumie czemu nie Max Racza, jak gadaliśmy u Gambola jakiś czas temu o Max Raczu, to czemu nie spróbować raz na jakiś czas.
0: A co sobie tam zamawiałeś ciekawego?
1: Wiesz co, wziąłem tego Wege Burgera, no tak średnio mocno bym powiedział, nie polecam. Słaby w smaku, tak. No, no mocne, 1 na 10. Tak, takie mocne. A tu, wiesz, o gustach się dyskutuje. Kto kto co lubi. Jeden lubi ogórki, drugi księdza córki. No ale akurat podwójny Mac Royal to był szczał wdziesiony. No. No może lubię to mięcho. Takie, nie wiem, czy to jest wołowina, czy nie. No, smaczne, niezdrowe. Da się zjeść. No, popite kolką, dużo cukru i tak, wiesz, ta trzustka trochę dostała po dupie.
0: McRoyal to
1: Tam po
0: taki
1: czymś.
0: większy cheeseburger podwójny, jakby taki większy burgerek trochę, nie? I też ser, tak, jest.
1: Tak, no, to jest, tak, większy hamburger, tyle, że są dwa mięcha, nie? I to mięcho jest grubsze. No. Jak tam pracowałem, to od razu mi się spodobało to mięso. Ten burgerek,
0: A co twoim zdaniem
1: że jest
0: lepsze?
1: konkretniejszy.
0: A co twoim zdaniem lepsze? McRoyal czy Big Mac?
1: No ja wolę Magrojala. Magrojala, to.
0: Właściwie to tak niewiele się różni, jak się zastanowić. Ten Big Mac to ma tylko ogóreczka tam dodanego, chyba inny sos troszkę, ale.
1: I te mięsa ma mniejsze. Bo w Big Macu, z
0: A.
1: tego co pamiętam, są te mniejsze.
0: Ale
1: No,
0: też
1: tam są
0: dwa,
1: dwa rodzaje.
0: też dwa są. Dobra, słuchaj,
1: No, tak.
0: to ja spadam się na moment zregenerować i zrobić kawkę. Zostawiam
1: Rób to, co
0: cię.
1: chce, to ten. Wracaj.
0: Zostawiam was
1: Wracaj prędko.
0: z wariacikiem was zostawiam. Zaraz
1: No
0: wracam
1: to
0: za niedługo.
1: jedziemy. Co tu ludzie piszą na czacie? Coś ciekawszego, coś ciekawszego. Kawę pijesz, Gocha? Dalej o kawie? No ja cię sunę, no. W ogóle Bystrooko, jak można tak mówić wulgarnie? Gocha? No daj pan spokój. Gdzie to tak, to ten. Co pisze Gumball? McRoyal to taki duży cheeseburger, dlatego dobry. No. Potrzeba, co pisał wcześniej. Bystre oko. Niedługo. Zjebałem, bo zabrałem sobie uprawnienia przyznawane, oddawane modom, zanim odebrałem sobie moda. To takie. Był też Grzesiu Bukowski, mój ulubieniec i Czarny Koń, na którego stawiam od dawna. Tylko gdzieś zniknął. Co on tutaj pisał? Panie dzwoniący, prima sort, szapoba. Właśnie fajny telefon Blackota. Dzwoń częściej, bo zawsze taki głos słuchacza, który słucha od dziesięcioleci, jest jak najbardziej przyjemny. Taki feedback, czy to będzie słodka krytyka, czy gorzka prawda, to mikasa sukasa, no. Tak mówię ze swojego doświadczenia jako słuchacz.

No i tak, czas zdech, co tu dalej? Co tu dalej można opowiadać? Porozmawiajmy o drodze. A droga długa jest, nie wiadomo, czy ma kres. Co w trawie piszczy? Za niedługo, być może dzisiaj, być może jutro, być może w najbliższych dniach Sejm i Senat uchwali ustawę utrudniającą życie kierowcom w Polsce. Za drobne przewinienia będziemy płacić jeszcze więcej i jeszcze więcej. Wzrośnie taryfikator mandatów. Największa kara związana z mandatem karnym ma wynosić 30 tysięcy złotych. Będzie wprowadzona korelacja, jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia OC, odpowiedzialności cywilnej. I będzie korelacja z punktami karnymi, czyli jeżeli mamy więcej punktów karnych, to prawdopodobnie będziemy więcej płacić za ubezpieczenie OC. Co jeszcze z takich nowości? Jeżeli spowodujemy wypadek jako kierowca, no to do końca życia będziemy za to płacić osobie, której wyrządzimy krzywdę. W postaci takiej rzeczy, że co miesiąc będziemy jej przelewać hajs. Także dużo się zmienia w naszym cudownym kraju mlekiem i miodem płynącym. Co w sumie może i lepiej, a może i nie. Policz krawcowi 90 groszy za minutę prowadzenia audycji tomu. 90 groszy za minutę, to ile to jest za godzinę? Bo to o tej porze to trudno liczyć. Light side of night radio. Radio, music and fakty. Oh yeah, wariaty. Ta yeah. Zróbmy radyjko i będzie cool. Mordeczki. O płaskiej ziemi? Bystro, co można o płaskiej ziemi powiedzieć? No czasami ziemia jest płaska. No w pokoju mamy płaską, o ile zatrudnimy dobrego budowlańca albo ekipa, która robiła deweloperowi, była świetną ekipą i akurat było płasko, bo nie wszyscy robią u siebie tak jak u siebie. No czasami u siebie nawet robią na odpierdół. A dzwoni to misiu. To myśl dzwoni, tylko czy ja go mogę odebrać w ogóle?

0: Jestem, jestem. No, Lajtowski, chyba mu net siadł. Rozmowa zawieszona. A, no to mnie urządził chłopak, no. To ci chłopaczyna. Miał prowadzić i... Tu widzę rozmowa nieodebrana od Tomisia na przykład. O, to Tomisia trzeba odebrać. Tomisiu, dzwoń. Dzwoń, Tomisiu, dzwoń. No, przepraszam was, musiał się internet skiepścić. Nic nie słychać. No tak to jest, bywa. Złośliwość rzeczy martwych. Panie Blekota, pan tu się ustaw, panie, w kolejce. Na razie z Tomisiem bym sobie pogadał. Dzwonimy do Tomisia. Ach, ten sygnał. Klod zrezygnował w ogóle chyba ze Skype'a. Teraz tylko z Discorda można się łączyć z audycją, bo...
1: Osoba, do której próbuje się dzwonić, się nie
0: dostaje. Wkurzył się na Skype'a. No, Tomisiu nie odbiera. Może odbierze za chwilę albo zadzwoni.

W przypadku Tomisia. No, tutaj z reżyserki dostaję info, że pewnie Lajtowski odebrał Tomisia i sobie rozmawiają teraz, myślą, że są na antenie. A rozmawiają ze sobą. Po prostu. Bo stworzyli jakby drugą konferencję. Osobną. No tak, tak bywa. No, a ja sobie zrobiłem już kawkę z brązowym cukrem, posłodzona brązowym cukrem, czyli cukrem, który jest zabarwiony karmelem i udaje, że jest jakimś cukrem trzcinowym. Już tłumaczyłem, jak jest z Discordem Nocnego Radia teraz już parę razy, już nie wiem, czy jest sens się powtarzać, bo zanudzimy tu ludzi. No tak w skrócie, dotychczasowy Discord Nocnego Radia stał się jakby osobnym tworem, stał się autonomiczny, że tak powiem, i jest teraz czymś trochę innym, pewnie. A nowy Discord Nocnego Radia, taki nowy, oficjalny, nie wiem, czy powstanie, bo się zastanawiam, czy jest sens po prostu. W przypadku takiego medium jak Nocne Radio, tworzyć miejsce, gdzie ludzie się wygadają, wygadają, wygadają, nie zostanie już im ochoty, ani siły, ani potrzeby, żeby gadać w radio, no to jest taki strzał w stopę trochę. I nie chcę strzelać sobie w stopę, tylko po to, żeby ktoś się tam był zadowolony, że ma takie miejsce. No bez sensu, nie? Na tej samej zasadzie McDonald's nie będzie reklamował KFC, no, tak powiem. Tu macie gadać, a nie tam, gdzieś, na jakichś mediach społecznościowych, no. Ale może, może. I tak, jakiego bym tego nowego Discorda nie założył, to wątpię w to, że się stanie takim ruchliwym miejscem, gdzie tak dużo się dzieje, jak na tym dotychczasowym Discordzie. Tam naprawdę jest dużo memów, rozmów, spotkań. No, jest to też trochę niedziwne, że stało się to miejscem, no, takim, które jest alternatywą troszkę dla Nocnego Radia wręcz. No bo można sobie w sumie przyjść i nawet nie trzeba nic mówić, tylko można sobie posłuchać rozmów ludzi. No a czym są te audycje? Też są trochę czymś podobnym, też rozmowy ludzi, nie? Więc można powiedzieć, że to takie drugie radio się zrobiło trochę. Też niektóre rzeczy były nadawane, różne, ktoś coś puszczał, streamował, no wiecie, jakie to ma możliwości, nie? Więc robić samemu sobie konkurencję. O, to jest dobry przykład. No, robić sobie samemu konkurencję teraz, nie? I zakładać Discord Nocnego Radia. No, bez sensu trochę. No, chyba widzicie, że coś tu jest.

że takie czasy, że trzeba mieć media społecznościowe. Są różne media społecznościowe. No, można w inny sposób sobie starać się trochę poreklamować. Poza tym nocne radio raczej nie będzie się nigdy gdzieś tam specjalnie reklamowało. Nie zależy mi na tym. Niech będzie przypływ organiczny, spontaniczny i jakże liryczny. Może polećcie po prostu komuś. Macie jakichś fajnych znajomych, to się śmiejecie, że krawiec, piwniczak, a wy macie jakichś znajomych, przyjaciół, żeby tak polecić? Spotkałem się z takimi przypadkami, że ktoś się wstydzi w ogóle przyznać, to, czego nie rozumiem. No, sam słucha, a się wstydzi, że co? Może ktoś czuje taką obawę, że znajomy tu przyjdzie i zobaczy mnie, jak gadam. Znaczy nie mnie, krawca, tylko was, nie? Ktoś sobie tak myśli. Zobaczy mnie tutaj, jak ja coś piszę na czacie, się udzielam i będzie o mnie coś wiedział za dużo. Może takie jakieś są obawy, nie wiem, zgaduję. Ale tak chyba nie polecacie za dużo. Mało jest przypadków, że ktoś przyszedł i powiedział, o, polecił mi ten i tamten. O, dobra, czekajcie, bo tu znowu coś się dzieje. A nie, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, wiatru nie ma, w dupę wieje. No, Lajtowski chyba cały czas sobie tam rozmawia z kimś i nie wie, że

Słyszycie, jak szybko walę w te klawisze? Ma się te wprawę, nie? Ale jak się od małego wciska te jebane guziczki, no to się ma wprawę, nie? Tak częściowo potrafię pisać już bez patrzenia na klawiaturę, ale czasem się zerknie. Nie używam tego systemu takiego, że się odpowiednio palce kładzie, ma się wyuczone w 100% ruchy i już w ogóle nie trzeba patrzeć, tylko tak pół na pół, nie? Czasami się tam zerknie, ale raczej już na wyczucie, tak.

0: Lajtowski chyba tam dziarsko cały czas konwersuje. I wtedy właśnie, no nie wiem czy wam opowiadałem, ale tak sobie właśnie wtedy pomyślałem, tak mnie tknęło, no życie lubi płatać niespodzianki, prawda? Tak sobie tam gada sam do siebie. No napisałem mu tutaj, że jak się sprawy mają, ale robi show. Co tu jeszcze za tematy można by poruszyć? A, no, już z tego spisu powszechnego, już przy okazji tego spisu powszechnego zostały ujawnione przez GUS dane Polaków. Co prawda, no nie ma wielkiej afery, bo to tylko adresy e-mail, ale no sam fakt, że już dane, jakieś dane wypłynęły, że jest to nieszczelne, że z powodu prawdopodobnie błędu rachmistrzów, którzy nie dochowali procedury i w ogóle, ale już wycieka, nie? Dane 500 Polaków gdzieś powędrowały. No, adresy e-mail to nie jest wielka jakaś rzecz, chociaż też ktoś może się wkurzyć i poczuć się trochę niebezpiecznie, że coś mu wycieka. No, a wy co, wszyscy już porachowani? No dałem znać. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Napisałem tu na czacie skype'owym. Dobra, spróbuję wznowić rozmowę po prostu. Lajtowski, halo. Nic, rozłączyłem po prostu. No nie wiem, co to się stało się. Tomisiu nie odzwania, zamachał tutaj tylko. Jakieś nieporozumienie. Jednak jak nie ma kota, myszy harcują. No. Jeszcze takie było dzieło malarskie. Tak pracują szewce, kiedy nie ma majstra. To bardziej może adekwatne. I tam w karciochy drżną. No widzicie, trzeba jednak pilnować Radyjka.
1: Amatorzy.
0: No, tak więc dane wyciekły. Nie skończyłem chyba tego tematu, tylko poruszyłem temat, że YouTube wprowadza filtr na kanały antyszczepionkowe. Cenzura będzie likwidował kanały, walczył z tym. Tak, można dzwonić, psycho, co się pytasz? I znowu nie rozwinę, bo chciałem was zapytać, co myślicie o tym, bo może słuszna idea. Jeśli znajdą się takie osoby, które no, są mocno takie tutaj proszczepionkowe, uważają szczepionki za dobrodziejstwo, krzywo mogą, ja to rozumiem, że ktoś może krzywo się patrzeć, że ktoś sobie tak lekceważy, nie? Jego zdaniem nie chce się szczepić, nie przestrzega żadnych reguł i on tu nagra reakcję, nie sprzedali mi, piwami mi. Jakiś, czasami się naprawdę takie debile zdarzają. Jeden koleś w sklepie robił awanturę, że dziecku keczupu nie sprzedawali i tak ciągle podkreślał, że to chodzi o keczup. Takie ważne. I ja przychodzę tu i co? Mojemu dziecku, bo maseczki i keczupu? Hańca? I podkreślał, że chodzi o keczup łagodny. I tak 10 razy to przychodzi i keczupu, a to hańca, bo chciałem właśnie, widzicie jak to jest i nagrywa cały czas i robi tam show i to, bo to keczup łagodny. No po prostu debil, tak? No widać, że debil jakiś taki. Debilek przyszedł i się ciska, i awanturę robi, i ludzie nie mogą kupić, tam czekają, a on wielki showman. I to po prostu no, żałosne. No i ten ketchup, i to takie ważne, że ketchup, kurwa. Najważniejsze w całym przekazie, że chodziło o ketchup i to ketchup Heinza, bo nie wiem, czy wspominałem, że chodziło o właśnie o ketchup. Łagodny. No debil. I takich debili jest wielu i to już się staje irytujące. No, wczujcie się trochę w sytuację, macie sklep, płacicie za franczyzę, ledwo co tam wiążecie koniec końcem, inwestycja tu i przychodzi wam debil i was nagrywa i wam podtyka pod nos ten telefon i mojemu dziecku keczupu, ty maseczkowcu, ty kaganiec, ja nie noszę kagańca, to pan dzwoń na policję, dzwoń. Ja mam tu dowód, że mojemu dziecku nie został sprzedany w tym na chwilę dzisiejszą keczup. Hańca, łagodny. No kurwa debil, no. Kopa w dupę i wywalić. No, ktoś sobie robi naszym kosztem show. I nam psuje interes, nerwy, wszystko. I on se nagrywa kanał. Jakiś tam przebudzeni 5, bo mu już 4 zlikwidowali, nie? Dramat po prostu, więc potrafię zrozumieć ludzi, którzy też w ogóle, no, każdy ma prawo tutaj mieć swoje racje, szczepić się, dbać o to, no, z dziećmi to jest trochę problematyczne, nie, ale to każdy tu bierze odpowiedzialność za swoje dzieci, bo kto ma wziąć, my, państwo, no, trudno, no, ktoś bierze odpowiedzialność za swoje dziecko, dziecko jest zdane na rodzica, rodzic szczepi, bierze odpowiedzialność, nie będę się wtrącał w jego życie. I robił sobie show, że nazwę go mordercą dzieci i tak dalej. I zadzwonię i policja przyjedzie, a ja powiem, że się nie dam spisać. I proszę mi się przedstawić. A pan się źle przedstawił, a pan ma plakietkę zakrytą długopisem. Ja w tym momencie... Ratunku! Kurwa. To też takie żałosne, nie? Jeszcze mam jakiś tam szacun dla tego, kto się postawi tamtego, ale zwykle mięknie rura, nie? I tylko coś się zacznie dziać, to teraz ludzie! Albo jak się chwalą, ja nie noszę maseczki. I opowiada to takim tonem, jakby, nie wiem, jakimś Himenem był, bohatersem wielkim. Jakby, nie wiem, zdobył Mount Everest. O, Heros po prostu, Heros. No szacun, no wow. To sobie chyba twoje zdjęcie powieszę nad łóżkiem. Kurde, no to jest gość, nie? Nie jak ci, co zakładają. A on wchodzi i mówi, ja wtedy wchodzę i taka stara baba do mnie... Czy mógłby pan założyć maseczkę? Mówię, nie! I ją tak odepchnąłem, ją kopnąłem w brzuch. I kurde, jaki dumny jestem, kurde, ja się nie dam. Myślą, że mnie w kaganiec ubiorą, a ja to się takim trochę neo czuję. Tak czasem myślę, że właśnie ja taki neo trochę jestem. Chcesz być moim Morfeuszem? Ty, ja będę Neo, a ty Morfeusz. Okej? Rozwalimy tego Matrixa. No już po prostu trochę mnie te debile denerwują. Ja też się nie szczepię, ale to jest mój wybór i nie będę z tego robił wielkiego show i innych przekonywał, terroryzował, nie? Wręcz. Przekonywać to jeszcze można, ale terroryzować ludzi tym... No, psycho, jak się zapytałeś, czy można zadzwonić i nie zadzwoniłeś, to masz u mnie krechę, masz u mnie uwagę w dzienniczku. I następnym razem, jak się spytasz, czy można zadzwonić, to ci powiem, że nie. Jak ktoś się deklaruje i nie dzwoni, to jest też grzech.

0: strasznie się wykruszyła ta scena antysystemowa, antyszczepionkowa. No właściwie to protestowanie przeciwko zamykaniu lokali. Na początku to miało większy sens, tak? Ludzie protestowali przeciwko czemuś bardzo konkretnemu. I było to bardziej uzasadnione. Chodziło o ludzkie życie. No, pieniądze są potrzebne do życia. Bankructwo, niektórzy samobuja strzelają, to są poważne sprawy. I tutaj to jakoś lepiej to wyglądało. Dzisiaj... O! A to ci dopiero, chyba kogoś striggerowałem. Triggerowałem i się w końcu zadzwonił. Cześć.
1: No ty kurwa frajerze, co ty mówisz? To, że ty się nie szczepisz? Ja ci kurwa powiem jedną rzecz. Kurwa szanuję twoją decyzję. Jak kurwa się nie chcesz szczepić, to się kurwa nie szczep. No.
0: No, a ty co? W kagańcu na mordzie? Czy co?
1: No kurwa, jak trzeba to strzela, nie? Kurwa. Do żabki swojej to se pójdę, nie? Wiesz, bez kagańca, nie? Bo tam wiesz, tam mnie znają, tam mi nikt nie podskoczy. A jak sobie idę, to takie ruszono. To kurwa wiesz, zaraz się psy zlecą. Kurwa wiesz, ja nie mam tyle amunicji w czarnoprochowcu, kurwa, żeby wiesz, ich wszystkich rozstrzelać.
0: Wyobraziłem sobie właśnie antyszczepionkowca z bandoletami, pseudonim Kmicic i pruje do ochroniarzy, bo mu nie chcieli mrożonki sprzedać. Tak to jest, widzicie, na tym świecie.
1: No kurwa, jeżeli moje dziecko nie będzie w stanie sobie kupić keczupu marki Heinz, bo to wiesz, to jest taki drogi keczup, nie?
0: Ten łagodny, tak? Ten łagodny taki chciał kupić, tak, widziałem, no. To bardzo ważne właśnie.
1: Więc jeżeli mojemu dziecku nie będą chcieli sprzedać łagodnego keczupu, to wiesz. I ja tak wiesz, ja tak patrzę, wiesz, w oczy tej kasjerce, nie? I ja w tej, mówię, jak nie chcesz sprzedać mojemu dziecku keczupu łagodnego, to ja też nie będę łagodny.
0: A ja to wczoraj psiknąłem gazem takiej starej babie i kopnąłem w brzuch i ją.
2: Czyli możemy porozmawiać sobie wreszcie o elementarnym szacunku do starszych osób.
0: Szacunek do siwej głowy, proszę wykazać.
2: Przepraszam, ja siwieję od 16 roku życia. Proszę mnie tutaj nie tentegować. Jestem, podejrzewam, bardziej siwy niż ty.
0: No, właśnie tak widzę, że się już nawet młodszym ode mnie siwe włosy. To tak się właśnie żyje w tym kraju. Siwe włosy na brodzie. A się cieszę, że jeszcze nie mam. A ty już co, jaja posiwiały? Jak to jest?
2: Nie, wszystko mi posiwiało tutaj, wiesz. Uwiąz starczy.
0: Prostata, uwiąz, siwe jaja. Tak to jest, panie. Tak się żyje w stresie. Tak się żyje w stresie. Dlatego unikam stresu jak ognia.
2: No, właśnie widzę.
0: Co po mnie widać właśnie no, zawsze. Jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Chyba, że się wkurwię, to zaczynam wtedy nadymać nozdrza, wrzeszczeć i wyzywać wszystkich dookoła.
2: Jak to taka ryba rozdymka, nie? Co wiesz, co tak się rozpuszy, nie? Robi się taka zajebiście wielka, albo jak kot tak stoi do ciebie bokiem i stroszy całą sierść.
0: Kot to często tak bokiem staje i podskakuje śmiesznie jeszcze, tak?
2: No tak, no bo to chodzi o to, żeby przekazać pewną informację, że wiesz, że ja jestem większy niż jestem.
0: To dla człowieka to raczej śmiesznie wygląda, jak kot tak, jeszcze taką, wiesz, minę zrobi, tak z podełba patrzy, nie, kot, tak z podełba patrzy, bokiem do ciebie, ogon napuchacony i podskakuje, no to faktycznie strach się bać.
2: No ale wiesz, no z drugiej strony, jeżeli wyskoczycie jakiś ziomeczek z bramy, się buje jak taczka z gnojem, nie? tak wiesz, i tak trzyma te łapy tak szeroko, żeby udawać, że wcale mu się, że dla niego się ręce w ogóle nie zginają, nie? I tak, tak wiesz, tak to ledwo co, co kurwa, nie? Widzę, czy okej jest, no? Co kurwa?
0: No właśnie, człowiek też ma takie gesty. I to też takie naturalne, bo skoro wszyscy takie same gesty wykonują, to gdzieś to mają wyuczone, jakaś pamięć komórkowa dresiarza, że te arbuzy pod pachami, narciarz, szczęka lekko wysunięta do przodu. Można się wtedy zapytać, jak u Sapkowskiego. Ktoś ci powiedział, że jak wystawiasz tak szczękę do przodu, to groźnie wyglądasz? To cię okłamał ten ktoś.
2: No niby tak, możemy się śmiać, oczywiście w książce też wszystko fajnie, fajnie, ładnie, pięknie, ale koniec końców, jednak jak zauważysz takiego koksa, taki bardzo hej do przodu, tak, tutaj właśnie, wiesz, szczęka wysunięta, łapy rozpostarte, nie, tutaj, wiesz, motyle wystawione, nie, tu kurwa, no to jednak, wiesz, jednak to na swój sposób, pokręcone oczywiście, ale działa, więc każde zwierzę ma swój język, przemocy. Tak samo, nie wiem, na przykład taka kobra, tak, gdzie tam sobie rozpościera te swoje, nie wiem, jak się nazywają te odpierdy koło, tam poniżej jej głowy, nie? Albo grzechotnik, który trzęsie ogonkiem, tak? Każde zwierzę ma swój język i to, że kot wydaje się dla nas tutaj, nie wiem, jakoś zabawny, jeszcze nie uprawnia nas do tego, że to jest w pewien sposób złe, bo okazuje się, nawet są filmiki na YouTubie, które zapewne widziałeś, że taki kot był w stanie nawet przepłoszyć niedźwiedzia.
0: No, już się przejęzyczyłeś, bo chciałeś powiedzieć, że kot przeprosić. To się nie zdarza, takie coś w naturze. Dziękuję, Kasi. O, jak wspaniale. No, już myślałem, że żaden tutaj konkretny taki szczery, taki od serca, taki dziarski, taki dynamiczny, taki donejcik nie wpadnie, a tu proszę i uśmieszek na buzi, to jak miło. No, bo te wasze donejciki, no fajne, takie zgrabne takie, no. A tutaj proszę. No, tak kiedyś ktoś mi powiedział, kupiłem w prezencie taką malutką buteleczkę jakiegoś Johnny Walkera, Nie było stać na większą, ktoś tak ogląda, no fajna, taka zgrabna.
2: No, także dziękujemy, Kasi. Anyway, tak trochę może w takim telegraficznym skrócie, ze względu na to, że tutaj też się pojawiło to bystrego oka i też dostałem jedną informację na priv, że tutaj ciągle się świecę na niebiesko, dlatego że zjebałem i się pozbawiłem uprawnień do modyfikowania moderatorów, zanim się pozbawiłem uprawnień do kanału Nocnego Radia, więc Krawiec będzie musiał to po swojemu jakoś naprawić. Także jak powiedziałem w swoim expose, w ciągu paru dni przekażę Krawcowi wszystkie dostępy. Tego trochę jest, więc dajcie nam chwilkę, żeby to wszystko ładnie, pięknie wyszło. No i tyle. No i będzie elegancko i nie ma się czym za bardzo przejmować i tutaj robić jakieś z dupy zarzutów.
0: A zdradzisz coś, jakieś plany, czy coś, tak coś, żeby tutaj coś powiedzieć, coś więcej? No jakoś niespodziewanie wszystko wyszło, a teraz się pojawiasz na antenie, to wiesz, to ludzie teraz strzygą uchem, nosem tak ruszają jak królik i tak wiesz, czekają, aż coś powiesz ciekawego, coś może.
2: To znaczy, to co miałem do powiedzenia, powiedziałem już w swoim rozchodniczym filmiku, czyli sprawdzam, okazuje się, że sprawdzam, wraca do życia. No. Nie powiem jeszcze, jakie są jeszcze pomysły, bo chcę też sobie zrobić jakiś taki bufor, powiedzmy 5 tematów, żeby one powoli schodziły, żebym miał jakąś taką regularność, także podejrzewam, że gdzieś pod koniec października sprawdzam, na nowo się uruchomi. Oczywiście wspomniany projekt RPG-owy zostanie wykreowany na podstawie nowego kanału. No i tyle w zasadzie, tak? Nie będę tutaj jakoś klonował tego, co robiłem w Nocnym Radiu. Będę raczej wyciągał to, co najlepsze, co się w Nocnym Radiu nauczyłem i to, żeby to jakoś, nie wiem, wyprodukować po prostu dalej, wyprodukować sensownie, bo też mi się wydaje, wiesz co, miałem dzisiaj taką fajną rozmowę, gdzie sobie wspomniałem jedną rzecz, że te nasze pogadanki dotyczące naszego systemu politycznego, czy naszego poglądu na świat takim, jakim jest, one oczywiście w pewien sposób są ciekawe, ale w bardzo duży sposób są zwyczajnie nieprawidłowe. Dlaczego? Dlatego, że my się chuja na tym znamy. I słuchanie mnie, ciebie, Etama, Gambola, tak sobie wymieniam osoby, które się na mnie za bardzo nie obrażą, tak? Pozdrawiam Jolę i mój akumulator i kable rozruchowe. Nie są zwyczajnie, nie mają legitymacji, tak? I to, że mamy naszą opinię, nawet jeżeli ona by nam się wydawała w pewien sposób ciekawa, to nie jest do końca warta tego czasu, który poświęcamy na to, żeby tę opinię z jednej strony wyrazić, z drugiej strony, żeby ją wysłuchać. Dlatego takich tematów, takich właśnie socjologiczno-społecznych, będę się wystrzegał i nie będę tego robił, bo zauważyłem ogromny problem, czyli to, że nasze dni są policzone, nasz czas cały czas się kończy, to jest jedyna waluta, której nie można kupić ani sprzedać. Nasze dni są policzone, nie wiemy, ile tych dni jest, ale wiemy, że to jest liczba skończona, więc pora dla mnie przynajmniej wziąć się do roboty i zrobić coś dobrego z tymi dniami, które mi zostały, zamiast tracić czas na opowiadanie moich opinii na tematy, o których za bardzo nie mam pojęcia. Gdzieś jest mnóstwo mądrzejszych ludzi, którzy mają na ten temat pojęcie i się na tym nie skupiać.
0: No tak, właśnie, para w gwizdek. No rozumiem, o czym mówisz. Też miałem takie myśli ostatnio, że to jest, ile to już lat, nie? Ile to przegadanych rozmów. Znaczy, ile tu spotkań, rozmów i tak dalej. No i to wszystko gdzieś tam no, jest fajne i dużo się nauczyliśmy i skille i tak dalej, ale właściwie no, niewiele więcej z tego wynika, oprócz tego, że jest fajnie, że się tu znamy. A rozumiem, że no, ktoś może chcieć coś stworzyć, coś, co się trochę bardziej zostanie zauważone, przebije się jakieś konkretne dzieło. No tutaj kanał sprawdzam, trochę masz niefortunną nazwę, wiesz, bo tak patrzę, w ogóle sporo jest kanałów, które mają tam sprawdzam jak, sprawdzam to, sprawdzam tamto, samo sprawdzam i właściwie też wpisałem sprawdzam i oczywiście tak coś tu ciężko jest z tymi zasięgami teraz, w ogóle ciężko się gdzieś załapać na w ogóle już na wynik jakikolwiek, nie, że gdzieś się pokażesz, bo tu nie ma, nigdzie sprawdzam, kiedyś pamiętam, jak babcie kapciem, no wpisywałem, sprawdzam i wyskakiwały twoje audycje. Dzisiaj 100 tysięcy innych i ciebie w ogóle nie ma. Chyba, że dam, że szukaj po kanale, sprawdzam, nie? No to się pojawisz. No ale coś no to się jest, powinno...
2: Wiesz co, to też jest taki trochę koszt, tak? Ze względu na to, że kiedy sprawdzam powstało, no to ten kanał YouTube'owy był bardzo traktowany po macoszemu, tak? Jeżeli chodzi o stronę podcastową, to sprawdzam jest w dalszym ciągu bardzo rozpoznawalną marką, gdzie udało mi się nawiązać naprawdę parę fajnych znajomości, parę na przykład współpracy z wydawnictwami, że sobie dostawałem książki z Afryko, żeby się do nich odnieść i tam jakoś tam przemieścić pewne rzeczy, nawet nie mówiąc, jaki to tytuł książki, ani jaki ja jacy są autorzy, co było naprawdę super, turbo, bardzo, bardzo fajne, więc wydaje mi się, że wskrzeszenie tego, mimo że na YouTubie być może się nie sprawdzi, tak, nie sprawdzi się, no to sądzę, że w dalszym ciągu na rynku podcasterskim jest to coś, w co warto zainwestować, bo mam bardzo dużą, fajną bazę pod tym, tak, wobec czego jestem, mam takie przypuszczenie graniczące z pewnością, że jednak to w dalszym ciągu zażre. Jeżeli sobie tam wchodziłem na statystyki, gdzieś tam mnie wrzucili, nawet wiesz, nawet rok po tym, jak już ten kanał zarzuciłem, jak już ten podcast zarzuciłem, bo zarzuciłem go już w 2019, no to też się pojawiały, wiesz, takie statystyki odsłuchań rzędu 1000, 2000 odsłuchań na moim hoście podcastowym, wobec czego wydaje mi się, że jest to marka, która całkiem dobrze się sprawdzi i do której bardzo będę chętnie wracał. Mam parę pomysłów na parę kolejnych tematów do zweryfikowania, także szykujcie dupy. Wrócił ten pan Maruda, który sekunda. Pan Maruda, który niszczył śmiechy dzieci. No i ma parę nowych pomysłów, więc wyjdzie z tego, mam nadzieję, coś fajnego, a jak nie wyjdzie, no to chuj, zrobię najwyżej coś jeszcze innego.
0: No, twoją pasją też są gry RPG, więc ten temat też pewnie będziesz ciągnął, tak jak zapowiadałeś, I spoko, bo w nocnym radio się zrobiła taka sytuacja, że właściwie ciężko tutaj nagle zdobyć nowych odbiorców na takie tematy, które nawet u nas są nieco hermetyczne. I powiedzmy, że no... A tu nagle zrobisz coś, co będzie skierowane stricte do powiedzmy RPGowców i to może zażreć super. I audycja, która w nocnym radio była gdzieś tam fajnie wyszła i tak dalej, o grach czy komputerowych, czy RPGowych, no bo lubisz i takie, która no, była słuchana, ale no, nie była jakimś wielkim hitem, to nagle na kanale o grach będzie najchętniej słuchaną audycją i będzie przebojem fajnym, nie? I wszyscy się nią mega zainteresują. Więc w ogóle też YouTube nie jest najlepszym medium dla podcastów, dla takich rzeczy. I dobrze robisz, że masz inne platformy. Podcasty są całkiem, teraz stały się nagle modne, nie? Jakieś Onety, coś, mają swoje podcasty normalnie. Więc można tutaj coś zrobić, tylko niekoniecznie na YouTubie, gdzie ciężko się przebić, gdzie nie jest to do tego. YouTube jest do filmików, wideo, do tego typu rzeczy, do biegania gdzieś, nagrywania jakichś eventów, zdarzeń, a nie włączasz planszę i coś gadasz. To YouTube, ja mam teorię, że YouTube ma swoje sposoby na okrojenie zasięgów i oznakowanie tego typu audycji. To nie jest chyba skomplikowane wykryć, że w filmie się powtarza cały czas ta sama plansza przez długi czas, nie? To nie jest jakaś magia.
2: To prawda, ale to sobie akurat planuję sobie pożenić jakimiś takimi małymi filterkami, jakieś, nie wiem, tam iskierki gdzieś lecące, jakiś tam ogień gdzieś tle, czy coś takiego, żeby jednak była pewna różnica w tym wszystkim, więc też rzucam wyzwanie YouTube'owi, żeby zwyczajnie sobie złamać ten algorytm, bo przypuszczam, że możesz mieć rację, nie daję tutaj absolutnie sobie jaj ogolić na sucho, że tak faktycznie jest, ale jest to warte spróbowania, więc tak samo jak właśnie w Sprawdzamie, tak, gdzie miałem ten swój, jak to się nazywa, ten viewmeter, tak, że wiesz, że cały czas na podstawie głosu ci latały tam różne bary, tak, to też w jakiś inny sposób to było przez YouTube oceniane. Zobaczymy, jak to wyjdzie. YouTube, nie wiem, czy jest jakimś tam moim, nie wiem, podstawowym medium. No po prostu, kurde, lubię gadać, lubię tworzyć i coś z tego sensownego chcę zrobić, a czy to będzie YouTube'owe, czy to będzie bardziej podcasterskie, myślę, że będę tak jedną nogą tutaj, drugą nogą tam, ze względu na to, że to też moje doświadczenia z tego mojego osobistego tak projektu, którym było Sprawdzam, który tak też de facto był tylko i wyłącznie jedną nogą w nocnym radiu, który był hostowany zupełnie gdzie indziej, który był gdzieś tam wrzucany zupełnie na innym kanale i tak dalej, zobaczyłem, że istnieje pewna inna możliwość i tę możliwość będę próbował wyeksploatować. Prawdopodobnie się mylę, ale warto spróbować.
0: I dla nas, i dla różnych nadających, którzy byli, odeszli, może wrócą, nie wrócą, no to nocne radio było takim poligonem doświadczalnym zawsze. To też taka specyfika naszego medium, nie? Że dużo tutaj eksperymentu, dużo prób, ktoś się wdraża, czegoś może spróbować. To też fajnie nawet, że takie coś zrobiliśmy, bo czemu nie? No, dobra platforma, żeby po prostu się wdrożyć trochę w nadawanie bez specjalnego stresu, z racji kameralności tego nocnego radyjka, no to też jest to sprzyjające. Nie?
2: No niby tak, tutaj ostatnio właśnie wspominałeś o kanale Maxa, tak, że tam tyle mówił o wbijaniu się na YouTube i tak dalej, że taki wiesz, a tutaj, co on tutaj zrobił, ma 300 subskrypcji i w ogóle frajer, nie? Stary, Max zrobił w te wakacje warsztaty dla dzieciaków z TikToka, zrobił kolonie, tak, był tam jako wykładowca. I uczył tam, nie wiem, 10-12-letnie dzieci, w jaki sposób robić fajne TikToki. I nie znam się na TikToku, jest to dla mnie zupełnie, zupełnie ziemia nieznana, ale to jest jego taki, wiesz, to jest jego taka oś, taka, takie wiesz, takie, taki dostawca usługi, który mu zażarł. I robi tam faktycznie fajną robotę. Wyobraź sobie, że ty na przykład jesteś, nie wiem, czy ja jesteśmy zaproszeni na to, żeby zrobić, nie wiem, nawet warsztat dla dzieciaków z tego, jak się robi radio. To już by było, kurwa, coś, nie? Ale żaden z nas nic takiego nie ma w naszej historii, a Max ma, bo zrobił coś takiego dla TikToka, dla innej platformy, na którą my prawdopodobnie jesteśmy za starzy, ale on to zrobił. On to ma w swoim CV. I tutaj faktycznie szapoba, czapki z głów, kawał dobrej roboty.
0: No, a to nie wiedziałem nawet. To bardziej było, wiesz, po prostu skomentowanie. Podawałem różne przykłady, miałem zanotowane więcej, ale było trochę różnych przykładów ludzi, którzy mimo tego, że mają wideo, że potrafią się przed kamerą zaprezentować, to nie jest to recepta na sukces, jak się okazuje, bo często padały takie teorie, a pokaż gębę, to będą wyświetlenia. No nie, no możesz pokazać.
2: No ty jesteś brzydki, ja jestem brzydki, co byśmy pokazali gębę i byśmy dołączyli do LOL Crew, tak?
0: Wiesz co, trafiłem wczoraj na kanał Żyda, jakiegoś Blumsteina, przedstawia się tak, mówi w charakterystyczny sposób, Blumstein, mój kanał, przedstawiam, rozmawiam. Słuchaj, jakieś takie ten, pryszcze, rudy. Ale się nie przejmuję, no. I okazało się, że foliarz, Żyd głęboko wierzący, słuchaj, szelki, biała koszula, mycka, pejsy, rudy, tego, pryszcze. I zaczął gadać, okazało się, że ostra szuria tam poszła. No, zabawne. Nie mam jakiejś takiej bardzia, żeby tam się pokazywać czy coś. Ty nie masz i tyle, no. Coś chciałem skomentować, bo już któryś raz mi ktoś tu pisze, że tu potrzebie liże jaja, że łech tam jego ego, że to, że tamto. Ludzie, a czy ja nie mogę po prostu, nie wiem, kogoś lubić z kimś gadać? No, kumplujemy się. To no, tak, no powinienem go tu napierdalać w niego, nie? I go skrytykować zaraz, jak poszedł, to mu totalnie dupę obrobić, powiedzieć, że żałuję. W ogóle on mnie zniszczył, na moich plecach się wybił. No to by było fajnie wtedy, nie? Nie rozumiem takiego podejścia.
2: No ale wiesz, no to jest kwestia między nami przede wszystkim, tak? Między kapitanem a kapitanem, tak? Pewnego niedogadania się, tego, że nie byliśmy się w stanie dogadać. No i parafrazując tutaj bardzo popularny cytat, jeżeli kogoś szanujesz, to pozwalasz mu pójść wolno i tyle. I tak jak pisałem wcześniej na czacie, rozstajemy się w przyjaźni. Może i tutaj czasami sobie pozwolę na jakieś mocniejsze żarty, czy jakieś coś. Okej, taki mam charakter, wątpię, żeby krawiec był choć trochę zaskoczony z tego, że czasami sobie drę błaha, ale wygląda to w sposób całkiem cywilizowany. Bym się bardzo zdziwił, gdyby było inaczej, no bo to jednak jest parę ładnych lat ciągnięcia tego projektu wspólnie, ciągnięcia tego niczym takie dwa woły pociągowe. No, gdzie jeden taki wół pociągowy stwierdził, nie, to ja pójdę sobie poskubać trawkę gdzieś na jakimś innym pastwisku, no i tyle. No i tutaj nie wiem, no nie ma z mojej strony jakiejś tam pretensji, którą chciałbym wyrażać tutaj super turbo publicznie, raczej też wątpię, żebyś ty miał do mnie jakieś super turbo pretensje. Co mieliśmy sobie potrzaskać się po ryjach, to już się potrzaskaliśmy, więc czasami tak po prostu jest. Czasami tak po prostu jest, że się robi split, że tutaj ktoś zabiera swoje udziały, ktoś inny zabiera swoje udziały, a marki Nocnego Radia no nie będę kradł, no bo to jest twoja marka i to też nie do końca chcę, bo też widzę, co się stało tutaj. I okej, fajnie by było mieć 2,5 tysiąca subskrybentów, ale sobie zrobię swoich 2,5 tysiąca subskrybentów z Blackjackiem i dziwkami.
0: Zawsze, wiesz, ja to zawsze będę traktował jako też twoje, tak czy owak, więc śmiało tutaj wpadaj, reklamuj się, rób co uważasz, mogę ci nawet zostawić możliwość tam jakiś klucz, coś, wchodź sobie, nadawaj. Ja tu tak nie patrzę, że wiesz, że teraz tu się odseparować musisz czy coś. Luźno, nie? Też tak jeszcze powiem, bo albo że liże mu jaja, albo że go mizia pytką po szyjce, łachocze ego, albo się go boi, też takie komentarze, że ja się go boję. Słuchajcie, nie boję się jakoś specjalnie, w ogóle się nie boję, no i to, że potrafimy się dogadać, to chyba to się nauczcie, może to fajny skill się, umieć z kimś dogadać i pogadać, nawet jak się nie zgadzamy i pożartować sobie, nie, i tak dalej, nawet sobie podosrywać, ale w miarę miłej atmosferze, no kurwa mać, no.
2: Tak patrząc po czasie, to podobno się żalę. Nie wiem, w którym miejscu. ATMP, weź mi, nie wiem, mnie jakoś popraw czy coś, bo jakoś nie zauważyłem. Krawiec, w którym momencie się żalę, bo może ty to zauważyłeś, chociaż też wątpię.
0: Do mnie też są takie, że się żalę i że płakusiam i tak dalej. Ale to źli ludzie, nikczemni, bandyccy, no i całe te... No. Ale to
2: na
0: spoko,
2: pewno wiesz,
0: to
2: na jeszcze to, trzeba, na, my, jest,
0: na klatę trzeba brać trochę, bo też nie ma co się przejmować. To, że ja tu coś komentuję, to tak se komentuję z nudów, bo żeby coś tu pokomentować. Patrzę, co piszecie, komentuję, a nie tam, że się jakoś przejmuję z waszymi komentarzami specjalnie tego typu.
2: Nie no, wydaje mi się, że tutaj rozstajemy się w sposób bardzo cywilizowany i nikt nie będzie sobie tutaj skakał do gardła i być może to też jest dobra okazja do tego, bo mam też takie wrażenie i też mi ono towarzyszyło w momencie podejmowania tej decyzji, że jeżeli bym to jeszcze trochę przeciągnął, no to bym stracił tę cierpliwość i by mi się włączył agresor. No i po co to komu? Po co to komu? To było naprawdę fantastycznych parę lat. Całkiem fajnej współpracy, raz lepiej, raz gorzej, no ale ktokolwiek prowadził, nie wiem, jakąś spółkę, czy prowadził jakiś biznes we dwie osoby, czy cokolwiek, no to takie rzeczy po prostu się zdarzają. No i nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, no to też warto się z tego wycofać w odpowiednim momencie, zamiast czekać, tak wiesz, tak nie wiem, z jakąś naiwną nadzieją, że nagle, nie wiem, przyjdzie aniołek z nieba i was tutaj wszystkich pobłogosławi, strzeli was Kupidyn strzałką w dupę i się wszyscy super pokochacie. Więc nie, wydaje mi się, że obu nam to na zdrowie wyjdzie.
0: Być może. Zawsze... Nie zdziw się, jak tu się pozmienia trochę rzeczy, bo zawsze takie przełomowe, to dla mnie to trochę przełomowa decyzja, wiadomo, to jest taki stymulator, żeby coś pokombinować, coś, wiesz, spróbować na nowo. Może to ma związek, że to trochę odbieram jako nauczkę, tak, że po prostu pewne rzeczy można było inaczej, można było więcej, można było w ogóle zrobić to, co trzeba było zrobić i tak dalej, więc wiesz, co chodzi, że to jest taki trochę stymulator. Dla ciebie też stymulator, bo zawsze jak się za coś nowego bierzesz, to masz większy power, nie? A stagnacja, bo to taka stagnacja chyba cię dopadła trochę też, tak jak i mnie dopada, nie? To ciebie też, no rzecz jasna, no musiało cię to dopaść trochę też, stagnacja.
2: No nie do końca, bardziej brak perspektyw i brak jakiegoś takiego fajnego feedbacku w momencie, kiedy zacząłem robić fajne rzeczy, to też miało, powiedzmy, niezerowy wpływ, no ale to mówię, to się złożyło na to bardzo, bardzo dużo różnych czynników, których nie będę w stanie omówić ani w żadnym expose, ani w żadnej audycji, ani w czymkolwiek innym. Po prostu tak musiało być i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment, żeby w ten sposób postąpić.
0: No to mamy trochę już te sprawy jakby zamknięte, no nie ma co tak, wiesz, można by ewentualnie no sobie coś powspominać kiedyś, bo tyle rzeczy powstało, nie? W ogóle ludzie pewnie nie pamiętają różnych takich trochę zapomnianych audycji, które były no wyjątkowe na swój sposób. Jakiś, wiesz, kwaśny eksperyment, potem odpowiedź, eksperyment wódczany, wiesz, to działo się. Ciężko mi teraz tak coś tutaj wyrzucić z głowy na szybko, no ale znalazłoby się dużo audycji, których nie można zakwalifikować do żadnej serii, nie można przypisać do żadnej serii, typu tam sprawdzam bez litości, tylko były to na przykład jakieś nietypowe, luźne gadki. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze jakieś swoje nietypowe, luźne gadki, czy jakiś eksperyment w NR?
2: Znaczy, nie chcę tutaj jakoś wpadać w pułapkę nostalgii, bo też tak trochę też chcę sobie odpocząć, tak?
0: A, luz.
2: Też nabrać trochę dystansu. Było naprawdę bardzo dużo fajnych, dziwnych eksperymentów. Chyba takim moim ulubionym eksperymentem, na który sobie tak bez bólu dupy mogę się powołać, to jest 19 ton i wycinki z samych nas i śmianie się z samego siebie, bo to w ogóle też warto zaznaczyć, że to była audycja zamówiona przez Jacka Blachę i sponsorowana, jeżeli dobrze pamiętam, przez Jacka Blachę, żeby coś takiego zrealizować, i to był jego pomysł, a nie mój, więc tutaj też mu się należy małe szapoba. Ale to też takie, wiesz, takie nocno radiowe podejście, że my się tutaj śmiejemy z nas samych, a jeżeli coś, no to też jest bardziej uprawnione, że się śmiejemy ze wszystkich i z każdego. Wobec tego też warto samemu się postawić od czasu do czasu na talerzu. Dobra, stary, ja uciekam, nie chcę się tutaj za bardzo zewnętrzniać, także Trzymaj się, do usłyszonka i spokojnej nocy. Na razie.
0: No nara, nara. Trzymaj się.

0: No i fajno. Trochę rozładowanie, nie? Fajnie, że zadzwonił potrzeba, ja się cieszę. Ja wiedziałem, że tak będzie, no. Kurz opada, trochę emocje opadają i można sobie normalnie jak człowiek drędnąć, pogadać, zadzwonić. No. Ja jeszcze pewnie nie raz się usłyszymy. Będę go uruchamiał pewnie. Muszę nagrywać dużo audycji popularno-naukowych. Właśnie planuję nagrać o fizyce. To będzie, nawet jak nie będzie chciał, to tak po prostu zaczną mu nozdrza falować. I w końcu zadzwoni, o jak ci zaraz pierdolne. Tak to jest. No, pojawił się też komentarz, że radio technicznie się rozwali. No, mogą być problemy trochę, nie wiem czy ogarnę, ale już się zgłosiły osoby, które tutaj deklarują, że pomogą w technicznych sprawach, ludzie znający się trochę na programowaniu, tam na stronkach, tak dalej. Może coś z tego będzie, na pewno się zgłoszę, jak pojawią się problemy. No, ale potrzebę ciężko... No, zdolny chłopak, no, to nieźle ogarniał, słuchajcie, napisać samemu tam serwer do odtwarzania, skonfigurować to wszystko, zrobić te protokoły, usługi, tam porty, streamy, no, to trzeba się trochę orientować, no. No, ale jak macie nadzieję, że potrzeba wróci, no to raczej chyba już nie bardzo. Niektórzy się cieszą, no to mówię, mam teorię, że część z tych osób, które tak tu potrzebie tam zaczepiają go, to może ci, co ich kiedyś wyjaśnił, jakieś powiedzmy, jak były rozmowy o spiskach czy coś, to no sprawdzam, nie? No to ktoś się może nagle poczuć urażony w pupę. Potem się mści. No, ale jak mówię, no też od technicznej strony zobaczymy, jak to będzie. Zastanawiałem się w ogóle, czy jest sens stronę prowadzić. Strona to takie, są peryferia nocnego radia już teraz. Ile tam osób słucha? No tutaj słucha na przykład 70 czy 60 teraz, już trochę późno. No, a na stronce 18 osób, nie? Żadnych nowych komentarzy pod audycjami za bardzo nie ma. To i tak sobie jest, bo jest. No, strona to bardziej w tym momencie by wystarczyła taka wizerunkowa, żeby ktoś wszedł i zobaczył, co to jest nocne radio. Powiedzmy, ileś tam audycji demo do posłuchania. Ale tak rozszerzać to archiwum, wiecie, to jest też koszt. Ten serwer to coś tam będzie trzeba płacić. Teraz już nie będzie dzielenia na pół. No ale z drugiej strony z potrzebą teraz nie, tutaj z Patronite'a, który nam stopniał dosyć mocno. 9 patronów zostało, zaraz zostanie 7 wspaniałych. No, nie dziwne, no, tutaj nie mam żadnych pretensji oczywiście, bo to jest naturalne, że nie wrzucając nic do strefy premium, nie dbając o to, nawet nie dziękując tym patronom, co teraz chciałbym uczynić, wielkie podziękowania, no, tym bardziej, że robicie coś, co jest takie trochę niezauważone się stało, nie? I tak ani dziękuję, ani pocałuję mnie w dupę. No, więc dzięki wielkie nawet dla tych, którzy już dawno odeszli, ale długo sponsorowali. No to fantastyczna robota, za którą bardzo dziękujemy. Dziękuję już w tej chwili. Okej. Połączę się w takim razie z psychą. Psycho dzwonił też. Zobaczymy, czy odbierze teraz w ogóle. No może odbierze. A może nie. Nie chciałem robić telekonferencji. Dzisiaj odbieram raczej pojedynczą. I też w pierwszej kolejności tych, którzy dzwonią po raz pierwszy dzisiaj. Okej, jednak odebrał. Cześć, psycho. Halo?
1: Słucham, pan do mnie dzwonił?
0: No tak, bo pan wcześniej dzwonił. To ja odzwaniam.
1: Tak, ale chciałem w poczoło pogadać się nie z panem.
0: No to, ale no widzisz, już mówię, że nie chciałem robić telekonferencji. To trzeba było napisać tu na czacie, że chcę z potrzebą czy coś, to może bym odebrał. A tak no to widzisz. No to co?
1: To powiem potrzebie tyle, żeby sprawdził wszystko, całą rzeczywistość, bo potrzeba. Jednak żyjemy w symulacji.
0: A znajdziesz odcinek, sprawdzam, o teorii symulacji też. Właściwie wszelkie popularne tematy, spiskowe, niespiskowe, bardziej zahaczające o czary-mary, to się pojawiły w tej serii, sprawdzam. Nie wiem, skąd on nowe tematy weźmie, bo już dużo się pojawiło. I co, już? Koniec? Rozmowy? Halo?
1: No tak, teraz, ale przerwało mi cię coś.
0: Mówiłem, że teoria symulacji już była w Sprawdzam, w serii Sprawdzam, jakby co. I
1: kurwa, jakiś gówniany mam telefon chyba, bo cię nie słyszę.
0: Nie słyszysz mnie teraz też, nie? Halo, halo? Halo?
1: Nie, to tak to nie dojdziemy do porozumienia, bo ja w ogóle twojego głosu nie słyszę.
0: Aha. No to...
1: No dobra, teraz cię słyszę, no.
0: Aha.
1: Co chciałem powiedzieć, że wszystkie teorie spiskowe są do?
0: Chciałem powiedzieć, że temat...

trzeba się nie... Wiecie co, niektórzy tak go odbierają, że on jest taki wdecheważny czy coś. Może jest, ale nie wiem, czy każdy musi być potulny, uległy, przepraszać, że żyje i czy ja się mogę nie zgodzić ewentualnie. No nie, no ma swoje zdanie, no co, no wielkie mi rzeczy. Mamy różny temperament, różne charaktery. No, jeden jest flegmatykiem, drugi jest cholerykiem i nie wiem, wszyscy tacy sami mają być? To by nudno było, nie? I dystopicznie strasznie. I byśmy w takich samych dresach chodzili i ćwiczyli aerobik z rana. To ja wolę już, jak są różne tutaj indywidua.

Radio Kiełbasa. O, to Bystroko musi założyć Radio Kiełbasa. Koniecznie. W sumie Kiełbasa to jest tak wszechstronny, tak szeroki temat. Można różne, przeróżne audycje. Kiełbasa taka, tu z grilla. Kiełbasa czy surowa, jak samemu zrobić kiełbasę. Kiełbasa jako symbol. Kiełbasa do samego pasa. Jakieś wywiady. Wywiad z rzeźnikiem. Jak napchać flaka. Testowanie maszyny do nabijania flaka. Testowanie kiełbaski takiej, siakiej. Czym różni się polska kiełbasa od niemieckiej kiełbasy? No, to by mogło pyknąć. Janusze by dzwonili tam na antenę. Kurwa, jaką ostatnią kiełbaskę weselną jadłem, kurwa. To grzech nie zjeść, a taka z żurku, co pływa w tym żurku, ze słodyczy, to ja najbardziej kiełbasę lubię. Żarty by opowiadali, kiełbasiane. No, jest pole do popisu.

I tak to właśnie jest na tym świecie. Co tu jeszcze za tematy można by poruszyć? Coś widzę, że się rozpijają gwiazdy. Nie tak dawno Beata Kozidrak, wielki skandal. No, ta sobie nieźle naprawdę popiła. Prowadzić samochód po 2 promilach, to się ciężko się chodzi przy 2 promilach, nie? A ta samochodkiem, siup, no i złapali kobietę. Nagle się okazało, że Polacy są oburzeni. Polacy się lubią oburzać w takich sytuacjach. Jak to tak? No, to po prostu to przekracza wszelkie, to jest przekroczenie wszelkich granic Mermana. I powiem, że ja, to, dla mnie taka osoba jest skreślona, która sięga po kieliszek. Wszyscy tacy nagle kulturalni, abstynenci. No tak, takie społeczeństwo, że lubimy krytykować, a lubimy widzieć drzazgę w cudzym oku, a belki w swoim nie. No a teraz kolejny tego typu przypadek. Adam Ferency, znany aktor, przyszedł sobie na spotkanie w Świdnicy z fanami,

ośrodek kultury, no ale kultury to właśnie nie pokazał, bo pytali go o różne rzeczy, ten przechodził na temat Kaczyńskiego, w ogóle powtarzał się 10 razy, no nie dyspozycja, zatruł się jajeczkiem chyba. No i tak ogólnie, no, nieśmieszne żarty opowiadał, przerywał. I w ogóle przerwano to spotkanie po pół godziny. Lepiej pan idź się wyśpi, nie? I wydaje mi się, że to jest problem, który to picie, to jest problem, na który wpływ ma pandemia. Gwiazdy często zaczynają mniej zarabiać, mają problemy z kasą, nie poodkładali sobie, nie? A tu nagle nie ma kontraktów, nie ma ról, wszystko trochę stanęło i się rozpili jeden z drugim. Też muszę sobie wymyślić jakiś powód, dla którego się rozpiłem. Bo życie mnie przygniotło. No, jest to problem. Ludzie piją, żeby się znieczulić, żeby mniej czuć rzeczywistość, która staje się nie do zniesienia, staje się nieznośna. I zaczyna ktoś pić. Z czasem taki pijący zaczyna czuć, że jak sobie wypije, to staje się bardziej duszą towarzystwa, potrafi wykrzesać z siebie właśnie więcej dobrego humoru, bardziej mniej go jakieś troski dopadają, mniej myśli o różnych rzeczach, o których wolałby nie myśleć. Różne są sposoby na zagłuszanie bodźców. Dość popularne jest słuchanie ciągle czegoś. Właściwie współczesny człowiek często jest narkomanem, trochę takim ćpunem medialnym. Ciągle musi coś lecieć, ciągle musi coś grać. Sam się na tym przyłapuję. Chociaż lubię ostatnio coraz więcej śpię w ciszy w końcu, ale śpię w zatyczkach do uszu. Lubię ciszę kompletną. Nie lubię nic nie skrzypi, nic nie trąbi. Z rana mnie nic nie budzi. Jestem bardzo wrażliwy na bodźce różne. Słuchowe, wzrokowe. I zatyczki do uszu są dobrym wynalazkiem. Można się w ogóle wyłączyć. I błoga cisza po prostu. Błoga cisza. I zauważyłem, spróbujcie, zauważyłem, że lepiej się wysypiam. Wiecie co, nie wnikam, też nie miejcie pretensji, że czasami nie do końca rozumiem jakieś wasze dramy, zaczepki, konflikty. Ostatnio była też nieprzyjemna sytuacja. Cóż, mogę tylko z uporem maniaka apelować, że wyluzować trochę, mniej może tam oceniać ten taki, owaki. Po co to? Czy to coś dobrego wnosi, wartościowego, czy nie jest tak, że... Nie wiem, ja się po takich sytuacjach sam źle czuję. Zostawmy może, nie? Nie ma innych tematów, tylko tam. Też jak ktoś widzi, że druga osoba jest na przykład drażliwa, to może nie zaczepiać, może tam nie podszczypywać, może nie robić sobie podśmiechujek. Jak widzimy, jak kogoś tam nie lubimy, to może nie pisać o nim ciągle, bo tylko po prostu o czym innym, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.

To takie maglarskie tematy trochę. Do magla. Starsze panie lubią sobie tak rozmawiać, nie? I jak tak będę apelował i apelował, a zobaczę, że ktoś ma to w dupie i będzie tak ciągnął, męczył Wacka, to wiecie, co się może stać, nie? Więc lepiej się uspokoić i sobie dać spokój tam. Z oskarżeniami, z wytykaniem, z ocenianiem, z kto jaki, kto powinien zniknąć, a wiecie, co z nim zrobić, i a to szkodnik, chuj, tak zwany i tak dalej. Po co?

Na pewno też właśnie wspomniany alkohol potęguje chęć, żeby się wyrazić o kimś. Krawiec, do mnie pijesz? No właśnie staram się nie pić, no.

spróbujcie tam mniej się koncentrować na, nie wiem, na życiu innych, na ocenianiu ciągłym, to zobaczycie, że wam się fajniej żyje po prostu, przyjemniej.

0: czas, żeby łyknąć kawki. Kurczę, za dużo palę. Chyba zdechnę na... z powodu tych fajek. Czuję, że... O! No proszę, a tu miły telefon.
1: Niespodzianka.
0: Cześć, cześć.
1: No ja chciałam trochę w obronie Adama Ferenciego, którego bardzo lubię. Zdarza się najlepszym.
0: No.
1: Chociaż nie mówię, no zrobił źle, no bo ludzie poświęcili czas i w ogóle, ale powiedział to, co mu na wątrobie leżało. Ludzie, nie głosujcie na PiS. No, to było najważniejsze przesłanie tego spotkania. I w sumie to było takie fajne, bo no niby oni tu chcieli o jego tam... mojego karierze, o nim, co da, no to mam do was tylko jedną prośbę, nie głosujcie na PiS. No i w sumie to było mądre.
0: No, to tak w sumie alkohol tak otwiera, no mówi się, że vino veritas, nie? Alkohol mówi prawdę, no a. I tak czasami się ktoś napije i mu i tam jebać kaczora. No, ale mówisz, że lubisz aktora. A w jakim na przykład fajnym filmie grał? Dobrym? Dobra rola jakaś? Ferenciego?
1: Wiesz co, ja go tak najbardziej lubię w nim jego głos właściwie i najbardziej to jak coś... najbardziej lubię go słuchać. Ale w sumie to tak szczerze to nie pamiętam właściwie jakich rol... no właśnie nie wiem, czy on miał takie jakieś... No najbardziej niestety mi się kojarzy z tą nianią nieszczęsną, której i tak nie oglądałam, nie? No nie wiem, a ty?
0: Kurczę, no też tak teraz powiedziałaś, to ten, on tam grał tego kamerdynera chyba, tak?
1: Tak, no widzisz, niby go lubię, ale filmów tak nie znam. Ale mam przykład innego aktora, który też, nie wiadomo czy pod wpływem alkoholu czy narkotyków, narobił Boruty i teraz tak się odbił tutaj u nas w Trójmieście. Bo Robert Gonera u nas w Teatrze Muzycznym zagrał Wolada w Mistrzu i Małgorzacie i powiem, że po prostu szok, super, super rola, kreacja i po prostu tak jeszcze z perspektywy tego, co tam się wydarzyło w jego życiu, jakie miał przejścia, to taka naprawdę no, oczyszczająca może jest jakby stworzona dla niego. No ale też miał taką właśnie... No nie, podejrzewam, że tam w tym świecie, no na pewno w świecie artystów, to tam ciężko się czasami nie napić.
0: No właśnie, to można by się zastanowić, dlaczego tak jest, że artyści, gwiazdy częściej chyba sięgają po używki, alkohol. Może taka teoria, że trzeba mieć pewne predyspozycje, żeby być gwiazdą, aktorem i to wśród tych predyspozycji pewnie jest też zwiększona jakaś wrażliwość, słabe połączenie sieciowe. No, chyba wróciło.
1: Kurczę,
0: no,
1: coś mnie zerwało, tak?
0: Na chwilkę, słabe połączenie było. No, masz jakiś internet może w tej chwili nie najlepiej działa i stąd drobne problemy. Mówiłem, że może te gwiazdy piją, bo wiesz, to aktor musi mieć jakąś, czy artysta ogólnie musi mieć trochę większą wrażliwość na świat, na obserwacje i to go przytłacza i zagłusza w sobie używkami, zmienia sobie percepcję, żeby to jakoś opanować. Nie wiem, co myślisz na ten temat.
1: Ja myślę, że tak, na pewno, ale teraz w pandemii to nie oszukujmy się, dużo ludzi zaczęło pić w pracy, bo wiesz, jak jesteś w domu i pracujesz z domu, no to już nie ma ograniczeń, nie? Właśnie ostatnio mi się taka fajna reklama pokazała, chyba Heineken to zrobił, że właśnie pokazał, jak tam ludzie, wiesz, pracują zdalnie i chowają to piwko przed meetingiem. No niestety, no. Pandemia, no dużo krzywdy wyrządziła, a tak o nałogach, to właśnie a propos słuchania takiego cyfrowego uzależnienia, no to trochę się też uzależniłam właśnie od słuchania, a wasze audycje są rewelacyjne, bo słuchajcie, ja się zdążyłam wyspać, trochę posłuchałam na początku, potem się przespałam, potem się obudziłam, no ale cały czas was słuchałam, nie?
0: No widzisz, to jest taki plus, że nie trzeba ciągłości mieć, faktycznie, nie?
1: No.
0: Można się wyłączyć, można też pracować sobie, można samochodem jechać i ciągle niewiele stracisz, jak się rozłączysz, bo wrócisz i już będzie inny temat. No, jakiś plus.
1: Ale Ostatnio się stała rzecz niesamowita, myślałam, że to jest niesamowite. Nie, że to się nie może zdarzyć, bo zasnęłam na Dariuszu, jak robiłeś tą taki after po tym znikającym kocie. Jeszcze tam napisałam jedyneczkę, że zadzwonię, że w ogóle ten. I Dariusz zadzwonił i zasnęłam, ale po prostu no, energia mi się totalnie skończyła, ale potem sobie go tam posłuchałam. No i fajnie tam wymyślił o tych alimentach, czy po waszym rozstaniu z potrzebą, ale tam, no ale bardzo fajnie, bardzo w dobrym stylu się to wszystko zakończyło. No oby się tak wszystkie te rozwody kontrolowane odbywały, także gratulacje.
0: O, Dariusz wariacik też fajny. A tu pytanie, żeby no faktycznie nie przedstawiłem, to dzwoni, a Ania dzwoni, no.
1: O, tak. No, a jeszcze z takich rzeczy ciekawych, to dzisiaj byłam na koncercie Laocze tutaj u nas w Gdańsku. W ogóle się zdziwiłam, tak patrzę Laocze, mówię, nie no, oni przecież już się chyba zawiesili działalność, o co chodzi? Tak się przestraszyłam, mówię, może pandemia jak tak przycisnęła, że znowu zaczęli grać, nie? A się okazało, że ta cała trasa koncertowa pożegnalna, ona oczywiście przez lockdown się nie odbyła i słuchajcie, koncert, no i wiadomo, bilety zostały sprzedane na tą sytuację przed pandemią, czyli były większe limity, a teraz są mniejsze limity, więc było to podzielone na dwa koncerty, jeden koncert na 18, a drugi koncert na 21. No i ja niestety miałam tego pecha, że byłam na 18. No fajnie grali w ogóle, ale no wiecie, no widać było, że oni oszczędzają sił. No nie dziwię im się, nie? No bo dwa koncerty grać jeden po drugim, to jest hardcore. No nie każdy tak daje radę, jak ty gra, więc 6 godzin nadawania.
0: Z Gambolem chcemy zrobić audycję 48-godzinną.
1: Słyszałam. Chyba te słuchacze też się będą musieli podzielić na jakieś właśnie takie grupy wsparcia. Teraz my śpimy, teraz my słuchamy, teraz my dzwonimy.
0: No tak, ale bo bez telefonów to trudniej. Musiałyby też telefony być. A ja się trochę obawiam, że będą halucynacje z niedożywienia, jak w kawałach o łotyszach.
1: Albo jakieś boty będą do was dzwonić, żebyście dali radę. Ale...
0: A z Laocze to kurczę, to tak Powstanie Warszawskie tylko mi się podobało, tak reszta twórczości niekoniecznie, ale no chyba się zgodzisz, że Powstanie Warszawskie genialna płyta, nie?
1: Tak, ale właśnie powiem ci coś, bo tak w suchim, ja tak nie znam za dobrze ich twórczości, tam dosłownie raz 5 lat temu chyba byłam na ich koncercie, no bo oni się założyli właściwie wtedy, jak ja już tak no skończyłam taką mega wiesz fascynację tam zespołami nowymi. I już tak, jak powiedzmy, no nie miałam na to tak już czasu, czy tam polotu, chęci. Ale jak się tak posłucha teraz tych tekstów, tam sprzed kilkunastu lat, po tym wszystkim, co się zadziało i dzieje, no to jest tak, no aż ciary przechodzą, że to są jakieś takie teksty już, wiesz, które na zupełnie inny sposób odbierasz. Jakiś tam wielki kryzys pisany dużą literą albo... Ten cały Kapitan Polska, to wszystko po prostu, no takie prorocze teksty, trzeba przyznać. A, jeszcze co najbardziej ten United Colors of Armageddon, jak on śpiewa o tych uchodźcach, nie? Jestem uchodźcą, wiesz, teraz w ramach tej sytuacji, która jest ten stan wyjątkowy, no jest to, no niesamowite, jednak artyści to są prorocy, naprawdę.
0: No. To może działać na takiej zasadzie, że tych artystów jest wielu, każdy ma swoje jakieś przepowiednie, no to któreś się sprawdzają, a artyści mówią o takich rzeczach uniwersalnych dosyć. No wiadomo, że coś tam się z uchodźcami wydarzy, nie? Albo wielki kryzys. Nawet to, tam to, co dzisiaj padał też temat przepowiedni odnośnie, że będzie wielka choroba i lekarstwo ukrywane, no to tak łatwo coś takiego rzucić i to się wcześniej czy później coś wydarzy, co można podpasować, więc z tymi przepowiedniami to nie wiem, czy jest w tym coś takiego magicznego na pewno. No tak tak świat działa.
1: No tak, no tak, tak, łatwo to. Wszystkie przypodobnienia, jak już po fakcie, nie, to aha, to pewnie to o to chodziło, tak, tak, masz rację. No i każdy też inaczej tam odczytuje, nie?
0: No. Może my jakąś przepowiednię teraz rzucimy i zobaczymy, czy się... To ja rzucam taką. Będzie wielkie jeb. Będzie wielkie jeb. Zobaczycie, że to się sprawdzi. Za parę lat najpóźniej będzie wielkie jeb.
1: Już było tam. No. Na La Palmie już było, nie? To... to czemu nie następne?
0: Tak cię przedstawiłem, że Ania dzwoni, ale widzisz, tutaj u nas to lubimy, musisz być jakąś Anią w sumie.
1: No, mogę być Anią z Trójmiasta.
0: Ania z Trójmiasta, co lubi ciasta.
1: O, lubi, lubi. Lubi, tak.
0: Tylko nie.
1: No, a jeszcze... No. Tak się śmiałam, jak... W zeszłym tygodniu miałeś tą audycję o tej Biblii Szatana. I mówię, ten to ma rozrzut, nie? Najpierw robi audycję o Tales z Miletu, tak? A nie mijam 4 dni, Biblia Szatana. Mówię, co to jest grane? No i widzisz, wzruszyłeś tego Laveya, no i się zadziało. Zadziało się.
0: Szatan zadziałał.
1: Szatan zadziałał, tak. A tak tego, tą Biblię Szatana to pamiętam, czytałam, nie wiem, 20 lat temu i dosłownie nic z niej nie pamiętam. Pamiętam tylko to, że tam była taka kolejka, bo to tam wiadomo, takie klasyki, co się w liceum czyta. Kolejka była do tego. Z Biblii Szatana tak czekałam, aż ją dostanę. Tak zadziałał właśnie taki mechanizm, że już miałam takie wygórowane oczekiwania co do tej książki. No, że tam po prostu no, będzie no po prostu porno z wszechczasów, czego ja tam jakieś orgie i wszystko, jak chciałam to czytać, ja mówię tak, no, gdzie to jest? No,
0: trochę było tam, wiesz, jakieś tam opisy różne. Są.
1: No tak, tak, ale wiesz, no to nie było w takiej ilości, pewnie jak ja tam sobie narobię.
0: To czego ty się spodziewałaś, jakie ty miałaś w głowie rzeczy, aż się boję tutaj...
1: Co to się ma w głowie, wiesz, jak się ma 18 lat, nie, no to wiesz, hormony buzują. No, ale właśnie, no to dlatego jest to taki, no wiadomo, ze spoilerami trzeba uważać, nie, i z oczekiwaniami, bo no teraz tak się właśnie, no jak idziesz na jakiś, nie wiem, film czy spektakl, no to trzeba to dobrze wymierzyć, nie, czy ile tam tego przeczytać, ile się dowiedzieć, żeby nie zrobisz sobie takiego hajpu i potem nie będziesz zawiedziony, jak wyjdziesz. Chociaż raz przegięłam z tym nieczytaniem recenzji. Taki klasyczny przykład, jak poszliśmy na Jokera do kina. Myślałam, że to będzie taki, wiesz, no, typowy film o superbohaterach. A potem przez 3 dni nie mogłam się otrząsnąć, bo to mi tak zryło głowę, bo w ogóle się nie tego spodziewałam, nie?
0: No, mocny film, nie? Tak działa na zmysły, na wyobraźnię i w ogóle taki przygnębiający też, nie?
1: No
0: jest zupełnie, ale to jest właśnie to, że dzisiaj po kinie superbohaterskim można się właściwie spodziewać wszystkiego, bardzo różnych rzeczy, a niektórzy jeszcze tego nie załapali. No, superbohaterowie, no to ty lubisz te skaczą, ta podskakują, tak jeszcze nie kumają, że to jest bardzo, że to jest takie uniwersum, taki gatunek, że bardzo różne dzieła wychodzą na różnym poziomie i...
1: Tak.
0: Dla różnych ludzi, bo też grupy wiekowe, no są przecież filmy o superbohaterach dla dzieci, są dla nastolatków, są dla dorosłych, a są i dla tych, którzy w ogóle czegoś szukają więcej w kinie, którzy mają większe oczekiwania. No a w ogóle też tak jeszcze inny temat, ostatnio patrzyłem, jak wyglądają te elekcje, wiesz, gdzie się nauczyciel spotyka na Skype'ie z uczniami, no i co zauważyłem, bardzo różnych platform się używa. Niektórzy jadą na Zoomie, niektórzy na Discordzie, inni na Skype'ie, ale bardzo często te lekcje są trollowane, w sensie takim, że nagle się pojawia jakiś troll dowcipas i tam jedzie po nauczycielu, wiesz, twoja stara,
1: tak, tak.
0: Jan Paweł II, lololo, puszczają jakiś ruski hymn, no to to co, niech pani stanie na baczność, co pani, no, baczność. I wiesz, i rozwalają lekcje. Ci uczniowie, ja myślę, że większość z nich to sobie gra w gry, bo to można sobie, wiesz, nawet w jakąś tam cichą gierkę wyciszyć i sobie pykać, i sobie pykać w coś, nie?
1: To są całe kompilacje, jakie na YouTubie wpiszesz, to zdalne nauczanie, to są całe kompilacje po prostu właśnie takich wpadek, takich numerów, co i na studiach, i wśród takich dzieciaków młodszych, podstawówka, nie? A nie no, większość chyba tych zdalnych nauczań jednak idzie albo na Teamsach, albo na Classroomie, na Google, nie? No ale nie wywołujmy wilka z lasu, bo to zdalne nauczanie dla mnie jest trauma.
0: Czemu? Bo ty też masz zdalne nauczanie jakieś, tak?
1: No, nie, moje dzieci się zdalnie uczą, nie?
0: A twoje dzieci, no tak myślałem, że to raczej ty chyba już nie jesteś w liceum ani w gimnazjum. To...
1: Nie, ale mam, wiadomo, jeszcze takie tam 10-letnie dzieci i powiem ci, no takie dzieci, wiesz, one smartfona to one świetnie obsługują, nie? Ale jak przychodzi co do przełączania się z lekcji na lekcję, no to mama, tam coś mi nie działa i tutaj, i już, albo w ogóle, no dzieciaki nie są w stanie się, no na grze to się w stanie są skupić, ale jak, no nie, no do takich dzieci 9-10 lat, no to jest w ogóle totalna pomyłka i wiesz, szkoła nie spełnia swojego podstawowego obowiązku wtedy, tak, bo jaki jest obowiązek szkoły, ma się zająć dziećmi, żeby mogła pracować, tak, a tutaj tego, no nie ma, zresztą, no właśnie mówią, że ten lockdown najbardziej wbrew pozorom uderzył w takich ludzi właśnie, wydawałoby się, no w takich ludzi, którzy pracują właśnie, mogą też pracować zdalnie, no bo wtedy wszyscy, wiesz, wylądowali w tym jednym mieszkaniu. No i masakra, tak, no bo ty musisz mieć swoje miejsce, jakieś tam meetingi, twoje dzieci swoje lekcje, a już, Boże, jak ktoś ma, nie wiem, więcej dzieci, a mniej pokojów, to już sobie tego w ogóle nie wyobrażam, nie? Także tak, nie, oby to nie wróciło.
0: Ale czy jest jakaś różnica, jak dziecko siedzi w klasie, w ławce i to też się męczy i nudzi i chciałoby sobie pobiegać, a to takie siedzenie i wpatrywanie się w tą tablicę, w nauczyciela, słuchanie, czy to się różni czymś od siedzenia w domu przy komputerze?
1: Znaczy, nie no wiesz, tutaj w ogóle to cała szkoła mnie to, nawet sam fakt, że jest tablica i wszyscy patrzą się, wiesz, bo tak jak mówisz, tą tablicę, tak, tego nauczyciela, zamiast usiąść w jakimś kółeczku, jakaś to była rozmowa taka bardziej interaktywna, nie tylko, to się zgadzam, że to, no ale jednak wydaje mi się, że to jednak się trochę różni, wiesz.
0: Model pruski my mamy, model
1: no,
0: pruski, wszyscy równo, tak samo, ubrani, fartuszki, siedzieć i się wpatrywać jak sroka w gnat,
1: no.
0: Żeby gorzej nie powiedzieć, to jest straszne, to jest horror, a właśnie nowoczesna szkoła, gdzieś usiąść sobie, gdzie kto chce, to jest takie ważne, no. Gdzie ktoś siedzi, to nawet, wiesz, to się właśnie, tak się wydaje tempym elitom, takim właśnie Kaczyńskim, Morawerom i innym, to się im się wydaje, że jak wszystkich ustawią równo w rządku, to będzie ład i porządek, a to może więcej właśnie działać na szkodę, bo człowiek jest wkurwiony, znudzony i to rodzi jakieś takie sytuacje, gdzie dzieci przeszkadzają w prowadzeniu lekcji. Gdyby sobie mogły się przejść w czasie lekcji, nawet wyjść se na chwilę, jak już nie wytrzymują, to by to więcej dobrego przyniosło, mimo że wszyscy by nie stali równo w rządku, tak jak się marzy różnym zamordystom, nie?
1: Tak, no w ogóle nie ma takiego szacunku, wiesz, dla takich różnic w rozwoju dzieci. Już pomijam, że każde dziecko jest w swoim tempie się rozwija, ale nawet, wiesz, chłopcy, dziewczynki, nie? Chociaż wiadomo, że to zupełnie inaczej wygląda, że dziewczynki szybciej tam są w stanie właśnie tam wysiedzieć i ten, a chłopcy to, no psychologowie mówią, że w ogóle chłopcy powinni, wiesz, w ogóle się nie nadaje do takiego systemu siedzenia tam 45 minut w ławce, ale może nawet powinni iść tam, nie wiem, no w ogóle ten system nie jest fajny dla nikogo, nie? Bo dziewczynki po prostu się pewnie łatwiej podporządkowują. Także nie, no tutaj to jest, no to jest szok, że wiesz, wszystko tak zasuwa, ten rozwój i tak dalej, a my tkwimy w tej szkole od, tak jak mówisz, no tam od 100 lat takiej samej, tak? Właściwie się, no się tylko zeszyty się zmieniły, tak? Nie ma, nie piszemy na tabliczkach, tylko w zeszytach, ale no to się nie może dobrze skończyć.
0: To się kończy tak, że młodzi ludzie się zniechęcają do zdobywania wiedzy. Wiedza im się kojarzy z nudą, z lepieniem człowieka. Młody człowiek czasami czegoś nie rozumie, ale czuje po prostu, ma intuicję i czuje, że ktoś go chce ulepić, że to jest jakieś zakłamane wszystko, nieszczere, że sztuczne, że wymusza się na nim jakieś zginanie karku, że ma... do nauczyciela, panie profesorze, czy łapę ma podnosić, on to czuje, że jest w tym coś nienaturalnego. A młodzi ludzie bardzo cenią sobie właśnie naturalność, szczerość. To są wartości dla młodych ważne.
1: Tak, tak. No, tylko, że są właśnie panie, które każą się uśmiechać. A nie lubię tej pani. Czemu jej nie lubisz? Bo ona nam się ciągle każe uśmiechać.
0: Uśmiechać się!
1: A najsmutniejsze, znaczy takie, no najsmutniejsze jest to, że wiesz, te dzieci zanim pójdą do tej szkoły, jak tam wiesz, one się tak nie mogą doczekać. Nie? I nieważne, czy chłopak, czy dziewczyna, tam te piórniczki przygotowane, plecaczki, tak, tam już przebierają nogami, o, idę do szkoły, o, fajnie, fajnie, nie. Słuchaj, nie, mija pół roku. I to już po prostu nie, nie, nie, mama, nie chcę iść do szkoły, mogę zostać w domu. No naprawdę to jest. No smutne, bo te dzieci naprawdę są pełne chęci i można by naprawdę fajnie to wszystko ogarnąć, no ale niestety, no polska szkoła to tam szybko wprowadza do parteru.
0: No, w dosłownym tego słowa znaczeniu, jak taki plecak naładowany tymi książkami, to dziecko tak się zgina i potem efekt jest taki, że po latach ma krzywy kręgosłup, takie zgięte chodzi od tego noszenia tych tobołów. Schizofrenii dostaje, bo na jednej lekcji uczą, że nas czarodziej dobry ulepił z gliny, że świat ma kilka tysięcy lat. Na drugiej lekcji o ewolucji, o dinozaurach i tak dziecko tak nie wie, co myśleć i tak jest. I dochodzi do wniosku, że wszystko to pierdole.
1: Może to chodzi, żeby wiesz, że ja dobra, walić tam. A z tymi książkami to nie, no to też jest inna historia. Bo niby są jakieś tam szafki w tej szkole, gdzie dziecko może zostawić, wiesz, jakieś podręczniki, których na przykład nie potrzebuje. No ale gdzie taki dzieciak 8-9 lat, on ogarnie, jakie ma lekcje jutro, czy pani mu coś zadała i potem jest dramat w domu, bo pani coś zadała, ćwiczeń nie ma. Więc ja no, z ciężkim sercem mówię, no noście to wszystko, bo ja tutaj potem nie chcę dramatów, nie? No bo... Także to jest takie, niby coś robią, żeby, no to są takie właśnie akcje, no takie fasadowe, tak, bo niby są te szafki, ale no dzieci tak de facto, no nie będą z nich korzystać, bo nie ogarną tego, no. Zamiast im, wiesz, dać na przykład, dobra, niech mają te książki takie fizyczne, tak, na przykład właśnie w tej szkole, ale żeby dać im do domu, na jakimś tablecie, dać im to wszystko, żebyśmy sobie mogli na tym w domu pracować, żeby nie trzeba było tego nosić. To nie, oczywiście nikt ci nie da tego w żadnych PDF-ach, no bo przecież jakaś tam nowa era, czy ktoś tam nie zarobi na tym tyle, ile trzeba, nie? No. A to takie, dobra, koniec tego może.
0: Do domu to w ogóle się nie powinno już dawać żadnych prac, niech dzieciak sobie odpocznie. Dzieci teraz narzekają, że nie dają rady, że po prostu ciągle ta nauka, szkoła, to chodzi o to, żeby tak zamęczyć, nie? Tego młodego człowieka, żeby on znienawidził te książki, te lekcje, żeby skończył szkołę i tak odetchnął i powiedział, w końcu koniec tego pierdolenia, tego gówna, tych książek. Idę tak sobie w sport, w piłkę se pogram, albo mogę iść do pracy, właśnie. I jaka to radość, że mogę przy maszynie tu ciach, ciach, ciach, ciach, bo już znienawidził w ogóle naukę, wiedzę. No może o to chodzi, słuchaj, ja taką mam tę teorię spiskową, że może komuś jest to, nie tyle ktoś z tym steruje, ale komuś jest to po prostu na rękę, mieć głupich obywateli, którzy którzy wybiorą głupka i populistę. Taki za mądry to on będzie sprawdzał, weryfikował, odda głos na mądrzejszego, to wiesz, to się nie opłaca. Słuchaj, te skurwysyny, przepraszam, że tak mówię, czują to podświadomie gdzieś, że to im się opłaca. Myślę, że zarówno politycy, jak i duchowni, ludzie mediów często pewnymi rzeczami nie sterują, ale czują, że coś jest im na rękę po prostu i sprzyjają temu.
1: Dokładnie, dokładnie. No ale wiesz, trochę dzieci na szczęście działają, znaczy ludzie działają na zasadzie takiego sprzeciwu, takiego nie, bo nie, albo po prostu no to jest koszmar. 2 godziny religii w tygodniu są. Ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć, bo jeszcze za naszych czasów to była godzina.
0: No tak.
1: I ja patrzę, no ja w to nie wierzę, słuchaj, mówię, pierwsza klasa, 2 godziny religii, nie? No kto to widział w ogóle? I wiesz, ale tam, no bo dobra, no jestem hipokrytką, moje dzieci chodzą na religię, mówię od razu, ale wam powiem na przykład czemu. Religia jest, u nich w planie jest druga i przedostatnia, nie?
0: Złośliwie, jakby ktoś tak złośliwie zrobił specjalnie.
1: No. I tam jednego kumpla syn właśnie nie chodzi na religię. Ja mówię do niego, ty weź idź do dyrektora i zrób coś z tym planem, nie? On mówi, co ty myślisz, że ja nie byłem w zeszłym roku z tym planem? No on mi powie, że no, nie da się, żeby wszystkie dzieci miały na pierwszej albo na ostatniej lekcji. Ale powiem ci lepszy myk, nie? Bo możesz zrezygnować z religii i wtedy oni powinni etykę zorganizować, no ale nie ma tych nauczycieli do tej etyki. Ale w zeszłym roku udało im się etykę kogoś tam na drugi semestr, kogoś od etyki znaleźć. To wiesz, kiedy dzieci miały etykę? O 15 w piątek. Autentyk, nie? Ja mówię, no świetnie. Jeszcze w tym roku jest tak, że ta etyka nie jest obowiązkowa, ale od przyszłego roku ma być chyba tak, że albo chodzisz na religię, albo chodzisz na etykę, nie? Więc teraz rodzic ma do wyboru, nie? Albo dzieciak będzie, wiesz, chodził na tą religię, ale będzie miał z głowy i w piątek se tam o tej 12 skończy, nie? Albo będziesz tam, okienko będzie miał, siedział tam, się smartfonował tam w tych okienkach, a potem o 16 w piątek, jak ty byś może chciał na jakiś, wiesz, weekend pojechać z dzieckiem gdziekolwiek, no to na etykę zaproszony, nie? A najgorsze jest to, słuchaj, nie wiem, czy wiesz, że religia wlicza się do średniej.
0: Tu nie pamiętam, jak było za moich czasów jeszcze.
1: Nie, ale... nie, za naszych czasów tego nie było, tak? Ale teraz tak jest, tak? Że nie dość, że są 2 godziny, to się liczy do średniej i ci powiem szczerze, że no bo moje dzieci, mój syn mówi, nie, ja nie będę, nie chcę chodzić na tę religię, wypisz mnie z tej religii i w ogóle, nie? Ale ja mówię, słuchaj, tutaj jest, no bo tam oni, te, wiesz, no łatwo tam zarobić dobrą ocenę, nie? No i potem, wiesz, jest 8 klasa, zabraknie mu tam kilku punktów, no niestety w takim chorym kraju żyjemy, zabraknie mu kilku punktów i kurde nie pójdzie do, nie wiem, do tego liceum czy technikum, do którego będzie chciał, nie? No i tak to wygląda.
0: No dobra, Ania, to ja jeszcze pociągnę ten temat religii, nie chcę cię tu, wiesz, zanudzać, bo mam trochę na ten temat do powiedzenia. Ale no, domyślam się, że dla ciebie może to jest to jakiś ulubiony temat, więc już go tutaj może pociągnę sam, ale dzięki za fajny telefonik, super się
1: dobra.
0: Gadało.
1: To trzymaj się, papa.
0: No, ty też trzymaj się, cześć. Pa. Dla mnie to jest cholernie ważny temat i już nie pierwszy raz go poruszam. W ogóle pierwsze pytanie. Dlaczego rodzice się boją wypisać dziecko z religii, jeśli ta religia jest wstawiona gdzieś tam w środek? Ja pamiętam, też miałem taki czas, że no bo faktycznie ciężko jest zrobić tak, żeby wszyscy mieli na początku i na końcu. Ale nie wiem, takie dziecko, które chodzi do 6., 7., 8. klasy podstawówki, to już jest taki dzieciak, który spokojnie może sobie sam pójść gdzieś do świetlicy, pochodzić sobie, poczytać książkę. Co jest takiego strasznego w tym, że dzieciak sobie dobrą książkę wyciągnie albo sobie pogra w grę. O, pogra sobie na tablecie w jakąś grę. Gdzieś sobie wyjdzie. Czy to nie jest wręcz taka fajna lekcja życia? Weź sobie sam, zorganizuj czas. Masz czas na swoje hobby, możesz sobie odpocząć. I nie wiem, jakiś taki lęk, że musi być ze wszystkimi i musi ktoś nad nim czuwać. To jest właśnie moim zdaniem takie uleganie jakiemuś wciskanemu nam modelowi pruskiemu, nie? Że wszyscy razem w szeregu, baczność, spięta dupa oficerki, szpicruta i pokazuje na tablicę, to macie się uczyć. To jest jakieś chore, nie? A właśnie nie, niech se dzieciak pójdzie i sobie robi co chce i sobie sam zorganizuje czas. Ja to w ogóle wychodziłem ze szkoły, się nie przejmowałem, bo teoretycznie nie można, nie? Ja sobie gdzieś szedłem, gdzieś do sklepu, po bułki, nawet chyba do domu czasem na chwilę skoczyłem se pograć w grę, bo miałem bardzo blisko do domu, od domu do szkoły. I świetna sprawa, nie? Świetna sprawa. Kiedyś, w ogóle jeszcze dawniej, jak religia była w salkach katechetycznych, to jechało się z kolegami autobusem, takie małe dzieciaki, nie? Autobus, dopiero się uczyliśmy tego, jak korzystać z komunikacji, lekki taki, może jeszcze taka, nie, taka niepewność, genialna lekcja życia. I co, jakiś problem? Jak dzieci są w grupie, to żaden tam pedofil czy coś nie napadnie raczej. Dzieciaki, no, się tam jakoś to chronią, nie, wzajemnie. Narobią krzyku, jeden, drugi, to wiecie, no pedofil jak... Chociaż, no nie wiem, no jakieś dziecko może samo iść, nie, bo akurat tak się składa, więc faktycznie trochę strach wypuścić gdzieś na miasto, że taki mały dzieciaczek idzie, jeszcze ktoś napadnie, okradnie, no ale tutaj inna sytuacja, no jak już jest ta religia w szkołach, no to co się może zdarzyć? No idzie sobie do świetlicy. Dwie lekcje z religii, no przegięcie, nie? Przegięcie, po co tyle? Ale minister Czarnek, nie wiem, czy sprawdzaliście, ale zarówno takie osoby jak Banaś, jak i Czarnek i inni, sprawdzam ich życiorysy i okazuje się, że co tam 3/4 z nich to w papieskim sandale bujani, po jakiejś teologii, po jakiś Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, jakieś kurwa katolickie szkoły, oni jacyś są ulepieni już ulepieni. I ten Czarnek, to jest, on głównie to go interesuje, nie tam czy dzieci, jaki mają plan lekcji, on się zorientował, że dzieci mają plan lekcji zły, że są przeciążone, w ogóle to go najmniej interesowało, się zorientował po fakcie, pewnie nic z tym nie zrobił. Jego interesuje, żeby powciskać Wojtyłę, gdzie się da, mądrości Wojtyły. To go interesuje. I żeby było po Bożemu, i żeby dużo świętych obrazów miał każdy. No w papieskim sandale bujany, tak się mówiło kiedyś. I to są straszni ludzie. To w ogóle... Ja już nie wiem, po prostu słów brakuje, nie? Że sami tacy są... No, więc wiadomo, co próbują robić. Czarnek zrobił tak, że tej etyki uczą katecheci. Można by to spokojnie uregulować, że jest zakaz, nie mogą uczyć. Nie może być tak, że przychodzisz na etykę, a tam dalej klecha. A tutaj mamy odwrotną sytuację. Wciskają klechów, gdzie się da. I pingwiny, i klechów. Gdzie się da, ich wciskają. Zrobili jakiś telefon zaufania, się śmialiście, że fantazjuje, że ksiądz egzorcysta odbiera. Nie, to taka jest prawda, w takim kraju żyjemy. Dzwoni dziecko wykorzystane przez katabasa seksualnie i odbiera następny katabas. O, szczęść Boże, co masz na sobie pod kolanóweczki, Jasiu? Horror po prostu. I gdzie popełniliśmy błąd? Gdzie daliśmy? No, ludzie właśnie zrobili błąd, bo nie wiem, jakoś bezgranicznie ufają tym skurwysynom i widzą w nich anioły pod ludzką postacią i ich całują po łapach niemytych, brudnych, śmierdzących. Liżą im dupę po prostu. No i oni się tak rozbestwili. Myślą, że są jakimiś tutaj książętami, nie? Że im wszystko wolno. No i ma być faktycznie obowiązkowa albo etykę będzie trzeba wybrać, albo religię. Jest też taki, to dlaczego mówię, że ludzie sami są winni, też i ci młodzi. etykę wybiera jakiś 1% w ogóle ludzi. 1% wybiera etykę, czyli sami młodzi jakby chcą chodzić na tą religię, bo im się to wydaje, nie wiem, lepsze, ciekawsze. Cześć Tomisiu.
2: No cześć Krawiec.
0: Cześć, cześć.
2: No, uruchomiłeś mnie z tym tematem, bo powiem ci szczerze, że też mnie strasznie to denerwuje. I nawet się zastanawiam, czy swoich dzieciaków nie wypisać z tych wszystkich lekcji religii. W zasadzie chyba jedno dziecko tylko chodzi, ale też tylko z tego powodu, że po prostu by miałoby lukę w ciągu dnia i by musiała po prostu, nie wiem, gdzieś siedzieć w świetlicy, wiesz? Ale to jest taki bezsens, że się z tobą w 100% zgadzam.
0: No ale to, no widzisz, to dobrze, że zadzwoniłeś. To możesz wytłumaczyć, dlaczego, co by się takiego stało, jakby dziecko musiało sobie samo zagospodarować w tym czasie, zorganizować coś sobie, jakiś sposób na spędzenie czasu. Bo zauważ, że nawet tak się, zawsze się, jak się mówi o tej przerwie i o tym, że dziecko musiałoby, no właśnie co, siedzieć w świetlicy. Jakby siedzenie w świetlicy to była jedyna możliwość i tak się to, sami ludzie tak to przedstawiają, jako coś takiego, wiesz, jak siedzenie w karcerze jakimś, nie, musiałby siedzieć w świetlicy. A może se pójdzie po bułki do sklepu obok, a może se grę włączy, a może nie w świetlicy, tylko gdzieś indziej. Są różne tam w szkole miejsca. Może se pochodzić po szkole, na schodach usiąść, pograć w grę gdzieś, nie wiem, w stołówce.
2: No ale wiesz, to by miało ręce, nogi, jakby było więcej niż jedno dziecko, ale jak to są pojedyncze dzieciaki, bo chyba tak wydaje mi się, że większość rodziców jednak posyła te swoje dzieci na lekcje religii. I to jest właśnie związane z tym, że to niestety te lekcje religii są wliczane w średnią, na świadectwie, nie? Także to wszystko mi się wydaje, że jest tak zaprogramowane, żeby dziecko raczej, żeby taki rodzic posyłał dziecko na religię. Także jest jakiś pewien, na pewno ostracyzm, wiesz? Więc nie jest to taka prosta sprawa dla rodzica, nie? A to, co mówisz, że dziecko, żeby sobie zagospodarowało czas, no to zgadzam się, ale to takie starsze dziecko. A co ma zrobić takie młodsze dziecko, które nie potrafi sobie jeszcze czasu gospodarować, by siedziało same gdzieś tam, nie? Albo było gdzieś rzucane na jakieś inne lekcje, dołączone do jakiejś grupy. No to tak bez sensu trochę to wygląda, nie?
0: No faktycznie, może być problem. Tutaj piszecie na czacie, że dziecko musi być pod opieką. Teoretycznie tak, faktycznie. Jest coś takiego, że jak dziecko jest w czasie zajęć szkolnych, to musi być pod opieką nauczyciela cały czas. Ale przecież no, na przerwach nie jest. Jak idzie do stołówki, to nie jest. Jak se wychodzi do sklepu po bułki obok, co wszystkie dzieci robią, praktycznie, przynajmniej za moich czasów tak było, wszyscy gdzieś tam wychodziliśmy, przed szkołę, na boisko, no to nie jest pod opieką i też pytanie, czy zajęcia, jak jest ta przerwa, to czy dalej to są zajęcia, czy nie ma przypadkiem tutaj luki i że nie musi być wtedy pod opieką, nie wiem, trzeba by to sprawdzić, ale w ogóle używa się też, myślę, że młodzi ludzie wybierają często religię, bo z religii bardzo łatwo jest zawsze dostać tą piątkę. I każdy dostaje tam czwórkę, piątkę i jak się to zaczęło i specjalnie te kościelniaki tak zrobią, żeby to się doliczało do średniej, zmienią to, żeby zachęcić tych młodych, żeby łatwiej dostać piątkę z religii. Każdy dostanie, namaluje tam, nie wiem, jakieś święte obrazki wklei do zeszytu, dostanie piątkę, nie? Namaluje gołąbka, a etyka, no to już trzeba się czegoś tam nauczyć, nie wiem, o filozofach, coś zdać, to i pokusa jest, nie? Że będziesz miał lepszą średnią, jak pójdziesz na religię.
2: No tak, tylko że wiesz, tak naprawdę ta religia się za bardzo takiemu dziecku do niczego nie przyda w życiu, nie? No ja tam, wiesz, ja nie jestem przeciwny dla takiej osoby, które tam powiedzmy są, nie wiem, wierzący, no to niech posyłają dzieciaki na religię, nie? Ale dla osób, które za bardzo nie, no powiedzmy, no, nie wiem, takie dziecko, które ma rodziców niewierzących i nie będzie chodziło na religię, to strata czasu, nie? Bo religie, zazwyczaj z tego, co widzę, religie są wrzucane tak w środek dnia. Rzadko się zdarza, żeby religia była tak jak WF, czy jakieś tam inne przedmioty, albo na początku, albo na końcu, że możesz dziecko zwolnić i sobie tam wcześniej do domu przyjdzie. Wszystko jest tak pomyślane, żeby właśnie to ta religia była gdzieś tam w środku, żeby właśnie utrudnić rodzicowi, żeby zwalniał dziecko z tej religii. Nie?
0: No właśnie, z tego co Anna pisze, to się pozmieniało jednak w tej szkole. Za moich czasów był chyba większy luz. No, wielu z nas tu pamięta dawne czasy i no, Anna teraz pisze, że teraz woźna nie wypuszcza do sklepiku, można tylko sklepik szkolny, albo przed, albo po szkole, a za moich czasów w ogóle dzieciaki wybiegały ze szkoły, łaziły przed tą szkołą, gdzieś tam ktoś poszedł w piłkę grać, ktoś skoczył sobie na chwilę do domu nawet czasami. Pamiętam na informatyce jakiś tam wirus w komputerach był, to poleciałem do kumpla gdzieś tam do dzielnicy willowej, obok przyniosłem jakiś program antywirusowy, to było normalne, nikt się tak nie szczypał, tak wiesz, nie certolił, nie bał, nie, wszystkiego, i to jest znowu taki jakiś taki zamordyzm wkroczył większy, nie, chyba że teraz się tak boją wszystkiego.
2: No tak, teraz przypuszczam, że się szkoły czują bardziej odpowiedzialne, bo wiesz, jak wypuszczą dziecko i coś się stanie, no to będzie wina szkoły, nie? Więc wydaje mi się, że ja pamiętam ze swoich czasów też, że nie było problemu, żeby gdzieś tam, wiesz, pójść sobie w ciągu dłuższej przerwy gdzieś do domu, czy gdzieś tam wyjść sobie kupić jakiegoś pączka czy coś, a teraz to faktycznie nie wypuszczają z tych szkół, ale to jest związane z odpowiedzialnością jakąś taką, nie?
0: Odpowiedzialność, ale to znowu ten nieśmiertelny wybór między wolnością a zamordyzmem, nie? I to mamy na każdym kroku i w życiu młodym, i dorosłym. Mi się to nie podoba. Nie dam się przekonać, że wszędzie się pedofil czai i że trzeba chronić dzieci, bo to też, wiesz, rząd też chce nas ciągle chronić i kończy się to tak, że tak nas chronią, że nic nie wolno, nie? Żygam tym.
2: Poza tym mi się wydaje, że dzieciaki są strasznie przeciążone, bo wychodzą rano, tak z tego mogę powiedzieć z tego doświadczenia, wychodzą rano i wracają dosyć późno. Czasami, wiesz, w okresie zimowym to jest tak, że wychodzą, jak jest jeszcze ciemno i wracają, jak już jest ciemno, nie? A na przykład w Stanach to zajęcia są do południa głównie, nie? Dla tych młodszych dzieciaków, także o godzinie 12, 1 już są w domu. Są o wiele krótsze zajęcia, więc nie wiem, z czego to wynika, bo nie wiem dokładnie, jaki jest program w Polsce w tych szkołach podstawowych, czego oni tam uczą, czy dlaczego dowalają tyle przedmiotów. No ale mi się wydaje, że jakoś tak nie wpływa to na poziom chyba, bo z tego, co zauważyłem, bo moje dzieci chodziły i do szkół podstawowych w Stanach, i w Polsce, że jakoś poziom przez to, że są te zajęcia dłuższe i tam więcej, powiedzmy, dowalają tych przedmiotów, nie widzę żadnej różnicy, jeżeli chodzi o poziom nauczania. Także wydaje mi się, że tym dzieciakom młodszym można by było spokojnie odpuścić. Lepiej chyba by było dla nich, jakby te zajęcia były krótsze w ciągu dnia.
0: A to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, jak dla mnie cały system edukacji. Nie wydaje mi się, żeby to miało tyle sensu, jak się nam stara to przekazać się, jak nam rząd stara się, wiesz, to zorganizować, bo przecież zapomina się bardzo, większość wiedzy, którą zdobywasz, zapominasz. A nawet jakbyś nie zapomniał, to czy to jest taka wielka wartość, że znasz stolice wszystkich państw, znasz na pamięć daty jakichś bitew zakichanych? Czy taki człowiek to, nie wiem, może z podniesionym czołem, z nosem wyjść potem i powiedzieć: jestem wspaniałym człowiekiem, bo wiem, kiedy się urodził Tadeusz Kościuszko. Kurwa. I kto mi podskoczy?
2: Wiesz, prawda jest taka, że ile tych dat pamiętasz, nie? No, że praktycznie połowę albo więcej połowy tych dat, których się uczyłeś w szkole, nie pamiętasz, więc to jest taka wiedza, którą jak potem, nie wiem, po ukończeniu szkoły nie korzystasz z tej wiedzy, czy nie masz jakiejś takiej dziedziny, w której działaś, której się przydaje taka wiedza, tak jak mówisz, daty czy coś, no to jest takie bez sensu, nie? Bo to jest bardzo ulotne. Nie są takie rzeczy, które będziesz pamiętał. No, są daty, pewnie, że są takie daty, które warto pamiętać tam do końca życia, ważne. No ale wiadomo, że nie wszyscy pamiętają tych wszystkich dat, nie? Za bardzo się to nie zmienia potem nic w życiu, bo to się za bardzo nie przydaje, nie? Natomiast też zauważyłem, że w tych szkołach w Stanach, znaczy bardzo dużo jest szkół w Stanach, które w ogóle nie zadają zadań domowych. Nie ma zadań domowych. Dzieciaki po prostu muszą wynosić i uważać na lekcji. Na to się głównie zwraca uwagę, żeby po prostu wynosiły tam co najmniej 75% tej wiedzy, która jest przekazywana z lekcji i raczej rzadko są takie szkoły, które zadają zadania domowe, a natomiast w Polsce to jest, nie wiem, jakoś jest coś takiego, że wracają te dzieciaki dosyć późno i jeszcze mają nawalone zadania domowe, no to tak, wiesz, dla dziecka to nie jest dobre, bo mi się wydaje, że to jest taki okres dziecka, to jest takie przejście między trochę zabawą, trochę nauką i takie nadmierne obciążenie takiego dziecka, nie wiem, czy to dobrze wpływa potem, nie?
0: No, raczej nie. Raczej jest zawalenie człowieka niepotrzebnymi informacjami, zawalanie go przez lata całe. To mówię, jedyny efekt taki, że się zniechęci ewentualnie ktoś prędzej do wiedzy, bo można się, owszem, można kogoś zarazić miłością do literatury, do historii, ale to taki nauczyciel się trafia jeden na ilu? Na 20? Ja mówię cały czas o polskiej szkole, nie wiem jak to jest za granicą. Ale pamiętam, że większość, 90% nauczycieli to byli cholerni nudziarze, którzy tak smędzili przez 45 minut, że po prostu jak się kończyło tą lekcję, to człowiek robił takie wielkie uff, ja pierdolę i wybiegał, wolność, free, I'm free, taki zanudzony, oczy na zapałki, ludzie bez jakiejś pasji, bez... W ogóle dopiero w szkole prywatnej spotkałem nauczycieli, którzy potrafili zainteresować. I ktoś tu wcześniej napisał, chyba Nocny Cieć z Choroszczy, że tak, mogą sobie wychodzić, jasne, to niech zostanie w ogóle dwóch w klasie, a reszta sobie wyjdzie, tak? No to co? To nie, to przykuć łańcuchami, nie? I niech zanudza na śmierć. Jak nauczyciel nie potrafi zainteresować i sam sprawić, że ludzie nie będą chcieli wychodzić, to jest dupa nie nauczyciel, tylko jakiś kapo przychodzi i coś pierdoli, jakąś propagandę sprzedaje nudną. I to niech wyjdą wszyscy. Jak zostanie tych dwoje uczniów, to będzie może jakaś lekcja dobra z kolei dla nauczyciela, że jest cholernym nudziarzem, że nikt go nie chce słuchać. Czy to nie może tak być?
2: No wiesz, nie chcę tutaj nic złego powiedzieć na nauczycieli, ale faktycznie tak jest, że jak jest mało ciekawy przedmiot, no to za dużo nie wyniesiesz z takiego przedmiotu. Nie? Ja pamiętam, jak chodziłem do podstawówki w Polsce, to mi się zapamiętał taki widok tych mrugających jarzeniówek, co mnie strasznie zawsze denerwowało i faktycznie pamiętam, że wszystkie lekcje, nie pamiętam ani jednej lekcji, która by była tak ciekawa, żebym był w stanie tak, wiesz, siedzieć i słuchać. Wszystkie lekcje były strasznie nudne, nie? Gdzieś tam potem może się w liceum zaczęły pojawiać tacy nauczyciele z pasją, którzy faktycznie cię zaciekawili.

0: nie było to tak przedstawione w miarę ciekawy sposób, żeby faktycznie coś z tego wynieść.
1: Mam taką teorię spiskową, nie wiem co powiesz, że wszyscy zapomnieliśmy, że gdzieś tam we wczesnej klasie podstawowej uczono nas alfabetu Morsa i że te migające jarzeniówki to nadają przekaz podprogowy. I komunikat brzmi: sieć w ławce, bądź taki jak wszyscy, stój równo w szeregu, zapierdalaj, aż się zesrasz. Nauczyciel twoim przyjacielem, Sieg Heil. Taki, nie wiem, co myślicie o takiej teorii, że to jest tak przez te jarzeniówki, tak pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, nadawany taki sygnał podprogowy. Mogłoby tak być, nie? Czy nie? Chyba nie.
0: No sorry, ja jest trochę głośno, więc wyciszyłem na chwilę.
1: No i spoko. No to co, to Misiu, ja będę już powoli kończył, bo to piąta rano w Polsce.
0: Dobra, no to na razie trzymaj się, krawiec, nie?
1: No, ty też. Pozdrawiam. Pozdrówka.

Panie ETMP, coś tak męczysz Wacka, bo tak widzę, że od pół godziny to samo tutaj piszesz, jakiś o zazdrosnej Gosi, o kawce. Chyba zapętliłeś, chyba się, nie wiem, Matrix ci się popsuł w głowie. Do mnie tu jakieś obiekcje, też w ogóle tak zaczepiasz, prosisz się. Pasz się w gips, jak to się mówi.

A można by dużo mówić o polskiej szkole, jaka to jest patologia jedna wielka. Właśnie te dzwonki też, te dzwonki, że podskakujesz, że jesteś ćwiczony jak jakiś pies Pawłowa. Dzwonek, nie? Siedzisz sobie, relaksujesz się tu. Podskakujesz, biegniesz, o kurwa. Jakieś takie ćwiczenie, tresura człowieka, tresura człowieka. I ciągle ten another brick in the wall. Dlatego jestem wrogiem polskiej edukacji. Nauczyciele na Madagaskar, na Księżyc ich wystrzelić rakietą. Jacyś trafiają dziwni ludzie, smutni. Nie wiem, miałem w podstawówce, miałem, nie wiem, jednego nauczyciela, który żartował się, uśmiechał, a reszta to takie smutni, biedni ludzie. Biedni, smutni, sponiewierani, zniechęceni do życia ludzie.

w ogóle to takie wstawanie, jednocześnie krzyczenie i takim głosem charakterystycznym, sylabizowanie. Dzień dobry. To jest jakieś chore, nie? Można normalnie jakoś, tylko nie wiem, jakiś, mówię wam, od nazistów wzięli albo od faszystów się zainspirowali. I gap się cały czas w krzyż. Nie wiem, to i w godło. W krzyż i godło się gap cały czas. Masz na wprost. To może przyjdzie taki czas, kiedyś ludzie dojdą do tego, że to było programowanie. Może sobie nawet nie zdają do końca z tego sprawy. Znaczy, kto ma se zdawać, to se zdaje. No. Ale tak większość ludzi nie zdaje sobie, że gapienie się w ten sam symbol przez cały dzień, dzień w dzień, przez kilka lat, działa na człowieka, działa na podświadomość nawet. To jest programowanie człowieka, ale ludziom się wydaje, że to jest nieistotne. No co, no wisi sobie krzyżyk. Co ci przeszkadza ten krzyżyk, Krawcze, no? Znów atakujesz, niepotrzebnie zupełnie, bo bez... Ja ci powiem, ale słuchaj mnie teraz. Bez proga, ni do proga.

Ach, mówił mój dziad, bez Boga ani do proga. Pamiętaj. No. A spierdalaj. Także programowanie. Programuje się dzieciaka od małego, potem programuje go telewizja, gry, wszystko go programuje. Także szczęśliwi ci, którzy zdobyli się na to, aby swoje dzieci trochę odciąć od tego. Gratuluję i zrobiliście, nie wiem, podjęliście najlepszą decyzję w życiu możliwą, żeby odciąć dziecko od Matrixa. Brawo, brawo, bardzo dobra decyzja. Odcięcie od Matrixa, super. I to wcale nie jest tak jak w Matrixie, że wysoką cenę musisz zapłacić, bo już nie zjesz tego wirtualnego, pysznego steku. Budzisz się w jakiejś bańce przyczepiony kablami. Nie, to właśnie to samo dobro.

Ktoś tu się zrobił troszkę upierdliwy, przypuszczalnie po paru głębszych, także wyciszamy na razie. Zaraz będzie zły, zaraz przyjdzie i... Co, kurwa? Co? I mnie? Mnie, kurwa? A jeszcze chciałem kawki tylko napić i za kawkę mnie, kurwa? No, zaraz, zobaczycie, że zaraz się zbulwersuje. No, już ja to znam sytuację takie. Nie, no nie można być takim upierdliwym, no ciągle to samo pisać, no to, kurde. Co za męczy buła.

Ja bym zupełnie inaczej zrobił program edukacji. Uczyłbym na bardzo wczesnym tym etapie edukacji ludzi podstaw logiki, dużo umiejętności miękkich takich, społecznych, życiowych, zrobić taki przedmiot, wiedza o życiu na przykład, nie? I tam uczyć od małego ludzi, jak można nimi manipulować. Oczywiście to jest wszystko niewykonalne, bo no jak to, uczyć młodego człowieka technik manipulacji, to wszyscy będą niezadowoleni, będą... No. Nie można, to jest bardzo nie na rękę systemowi, aby nauczyć ludzi logiki, technik manipulacji i umiejętności życiowych różnych. Czego jeszcze można by nauczyć? Nie wiem, mniej, a lepiej. Ale nie. Ci jebani faszyści, oni muszą dużo wszystkiego, wszystko wielkie. To tak mają wszyscy naziole, faszole, wszystkie te zamordystyczne świńskie ryje, czerwone od wody. Ta cywilizacja starców, to oni mają tak, że oni dla nich wszystko musi być wielkie, epickie, z marmuru, wykute w kamieniu. I to ich kręci. Musi być dużo, dużo, wielkie i dużo. A wszyscy chyba to doskonale rozumiemy, że można mniej, a lepiej, nie? Ale nie, dużo. Zapierdolić cały dzień człowiekowi, bo inaczej jeszcze mu głupoty jakieś przejdą do głowy. Gdzie się biegał, śmiał. A to trzeba właśnie równo, szeregu, a nie jakieś tańce. To Golasz Filip w Panu Kleksie też bardzo mu się nie podobało, że dzieci tańczą, śmieją się. To bardzo go to denerwowało i zrobił dziecko robota, skonstruował. Ale tego Adolfa, tak? Czy tam Arnolda w książce i w filmie ten dzieciak, robot się inaczej nazywał. W książce to był właśnie Adolf, jeśli dobrze pamiętam, a w filmie zmieniono na Arnold. No, ale właśnie takie dziecko robot. Równo i wszystko, jak w zegarku. I zawalić mu tornister książkami, niech pozna trudy życia. I albo się zrobi z niego niewolnika, albo się go zniechęci w ogóle do nauki, albo się z niego zrobi jakiegoś w ogóle psychopatę. Ludzie to lekceważą. Ludziom się wydaje, że jaka by ta szkoła nie była, to co. No a słuchajcie, to jest tyle lat, to musi programować człowieka, jakie by to programowanie nie było, jakiej by ono nie miało siły, to kontynuować, robić, powtarzać te same czynności przez tyle lat, dzień w dzień, od rana do wieczora, no jasne, to nie ma wpływu, nie, na człowieka. Zobaczycie, kiedyś ludzie to odkryją i się złapią za głowę, jak można było tak żyć, co myśmy zrobili tym młodym ludziom. Wychowaliśmy pokolenie inwalidów umysłowych, psychopatów, ludzi nieszczęśliwych, z depresją, nie lubiących się uczyć, jakichś łobuzów i to wszystko przez tą szkołę było, bo ona była taka chujowa. Alois, tak, przepraszam, nie Arnold, tylko Alois, tak, wełnisty, dzięki. W filmie był Alois, no... A w książce właśnie Arnold. Adolf chyba. To było takie nawiązanie właśnie do chyba no, do wiadomego Adolfa i do całej tej poetyki wspaniałej. Właśnie równy krok, spięta dupa, oficerki, marmurowe wielkie budowle i święty ogień płonie i krzyż, i godło, i tarcza święta, i pała święta, i w ogóle.
Narodowa święta pała. I równo. I wszyscy razem wstajemy i dzień dobry. Jak roboty, nie? Dzień dobry. Nie. Dzień dobry, cześć, pomachać, tylko jak roboty. Wszyscy wstajemy. Dzień dobry. Można usiąść. Jak w komputerze. Chciałem zabrać głos. Proszę o pozwolenie zabrania głosu. Udzielam głosu. Jak zwykle zgadzam się z panem nauczycielem. Ile razy się pamiętacie, że się nie zgodziliście z nauczycielem? Nie, można ewentualnie o coś zapytać, ale nie zgodzić się? Ja nie pamiętam takich przypadków. To było nie do pomyślenia w ogóle. To nie przyszło do głowy. Słuchajcie, skoro młodemu człowiekowi nie przychodzi w ogóle do głowy, żeby się nie zgodzić, bo w ogóle nie ma takiej opcji, nie ma tego zaprogramowanego, że można się nie zgodzić. No dzisiaj się może zmieniło, ja nie pamiętam, żeby były takie jakieś sytuacje. To by było, to wszyscy by wielkie gały, by gały wybałuszyli, jakby ktoś tak wstał i się nie zgodził z nauczycielem. To czy to coś nie mówi? A profesor Potrzeba tutaj naucza wiersza. Jan Paweł I nauczył mnie wierszy. Jan Paweł II raz kopnął mi szlugi. Jan Paweł III wychował me dzieci. Pięknie, geniusz. A jeszcze jest Jan Paweł IV, przepraszam, który ograł go w karty, bo miał łeb obdarty. No, pięknie. Krawiec zakłada szkołę, a założyłbym i byłaby to dobra szkoła. Chociażby z tego powodu, że wiem, jak może działać lepsza szkoła. Może nie idealna, może też mająca swoje niedoskonałości, ale prywatna szkoła, do której przyszedłem, to była inna zupełnie szkoła. To ciężko nazwać jedną szkołą i drugie szkołą, bo to była... Przestało to być męczarnią, zaczęło być przyjemnością, fanem. Można było sobie wyjść, pograć w ping-ponga, jak was nie interesowała lekcja. A ludzie mimo to przychodzili. Słuchajcie, zajęcia były tak prowadzone, że ludzie mając do wyboru sobie pójść do sklepu, na wagary, pograć w ping-ponga na korytarzu, mogli to robić i nie było wielkiego problemu z tym. Zresztą czasem tak robiliśmy. Szli na lekcje z zainteresowaniem, bo nauczyciel... Każdy siadał gdzie chciał, łaził sobie, mógł wyjść w każdej chwili. Były różne zabawy, wycieczki, szliśmy sobie gdzieś coś, nie wiem, jak była lekcja lepienia, to wszystkich zabierano, żeby pokazać, jak wygląda wypiekanie gliny w piecu gdzieś, w jakieś miejsce. Wycieczki do papierni, pokazać, jak papier się robi. Cała masa różnych dodatkowych, fajnych rzeczy. I co, nie można, nie da się? I to nie była jakaś mega droga szkoła, znaczy no trochę trzeba było zapłacić, ale te tematy też już były poruszane, że jakby się zastanowić, ile kosztuje może nie samych rodziców aż tak dużo, ale te pieniądze idą od nas wszystkich z budżetu, wszyscy się zrzucają, obywatele, i jak to wziąć pod uwagę, to taka państwowa szkoła to jest mega droga, nieefektywna, kupa kasy na to idzie, można by za te pieniądze zrobić dużo lepszą szkołę prywatną i byłoby taniej, lepiej, ale nie, musi być państwowe i narodowe i równo i pod tym znakiem, pod tym krzyżem Polak Polakiem, kurwa. Walcie się na ryj, nienawidzę tego, po prostu gardzę tym, jest to coś, na co pluję. Pluję na to, hatfu, jedno wielkie hatfu na wszystkich nauczycieli państwowych, państwowe gówno, państwowe buty, lody państwowe zakłady, państwowe samochody, państwowe majty, państwowe, wszystko co państwowe jest z natury gorsze, gówniane, wytanione i śmierdzi taniochą i śmierdzi, jest parszywe, wstrętne. Tylko wolność, wolny rynek, wolny wybór, konkurencja. To jest, jak jakieś smoluchy z PiSu słuchają, to pierw hatfu, tak prosto w ryj wam pluje, bo nie znajduje lepszego miejsca na swoją plfocinę niż wasza gęba.
czerwona od wody, zakłamana, wstrętna, fałszywa gęba. Nie znajduje lepszego miejsca, naprawdę, na swoją ślinę i więc pluje na was w pierwszej kolejności. Po drugie, w drugiej kolejności wyciągam w waszym kierunku wypolerowany palec środkowy, jeden i drugi. A potem mogę wam coś powiedzieć, ale w sumie po co? Jesteście zbyt tępi, zbyt, nie wiem... Zresztą nie gadam z faszystami, dlaczego mam w ogóle z wami rozmawiać. Mogę wam co najwyżej napluć w ryj. Wszystko, co robicie, jest tylko chociażby z tego powodu, że to wy to robicie, jest skazane na porażkę, jest kiepskie, jest śmierdzące, gówniane, zakłamane, fałszywe, nieefektywne, drogie. Śmierdzi, przepraszam damy, ale śmierdzi siusiakiem w ogóle też. I nie chcę, jak widzę to państwowe, napis państwowe, to uciekam na wszelki wypadek, bo się boję, że się zarażę czymś, jakimś syfem czy czymś. Wolność, konkurencja, wolny rynek, wolność wyboru. To są dobre rzeczy, no. I różnorodność, a to już wam się w ogóle w głowach nie mieści. W tych faszystowskich łbach, to oni w ogóle takie słowo mają zaprogramowane, że jest ban na to słowo. Jest filtrowane to słowo, wolność i różnorodność też. Różnorodność to tfu, to gejostwo, różnorodność, to LGBT, to wstrętne, fu. Oni tego nie rozumieją w ogóle. Chrońcie młodych ludzi przed wszystkim, co państwowe. Państwowe to synonim właśnie słowa najgorsze. W tym się mieści dużo. To jest bardzo pojemne słowo. Państwowe, czyli najgorsze, najdroższe, nieefektywne, wytanione, śmierdzące, zrobione z taniego, śmierdzącego plastiku albo z jakichś szmat z odzysku, trujących, wstrętnych i takie pomalowane farbą olejną, śmierdzącą, żółtą. Te ściany takie żółto-białe i to lastriko, właśnie takie wstrętne, jak na grobach. To specjalnie w szkołach robią taką z tego samego materiału podłogi, co groby się robi, to żeby to było takie właśnie grobowe jeszcze bardziej. Żeby potem takich cmentarniaków wychować, co chodzą tylko na cmentarz, tam portret Kaczyńskiego szmatką przeciera, na cmentarz chodzi dwa razy dziennie, włącza sobie TVP, a tam msza. No i to takich ludzi chcą wychować. Żeby jeszcze, najlepiej, żeby od kolorów ich odzwyczaić. Na czarno niech się ubierają wszyscy, albo na szaro. Najpiękniejszy kolor państwowy, szary. Jak wszystkie kolory się, wszystkie te odpady się zmiesza, to można zrobić takie szare ubranie dla obywatela. Barwnik jest niepotrzebny, tylko odwraca uwagę. A co, jak jeden będzie bardziej kolorowy? To jest nieuczciwe, innym będzie przykro, smutno. Wszyscy mają na szaro być. I krzyż na czole. I na szaro. I w sufiksach popierdalać jeszcze. Albo w Wałbrzychach. I wystarczy jeden smak lodów, jak za PRL-u. Wolność, równość, wolność, równość, kontestacja. Ale czemu nie? Bardzo dobre radio, kontestacja. Przynajmniej kumają coś, co jest dobre. Nie jak niektóre media jeszcze są tak trochę... Tak, nie widzę, żeby taki był przekaz właśnie wolnościowy w innych mediach. Raczej tak, jeśli już to wolność, ale tylko wolność płciowa. To niektóre ewentualnie w tym kierunku, że mogę być kim chcę, mogę być chłopcem i dziewczynką, to taka wolność tylko, a już innej to nie za bardzo. Zafiksowali się na jednej wolności. Ja nie mówię, że to zła wolność, też wolność, każda wolność chyba
w rezultacie jest dobra. Może czasem niedoskonała, może trzeba cenę jakąś zapłacić, ale wiecie co, nie wszystko, jak trzeba cenę zapłacić, to nie znaczy, że coś jest złe. To właśnie tak myśli komuch, że jak dostaje coś za darmo, to dobre. Najlepsze, dobre, bo za darmo. A trzeba zapłacić, to nie. A właśnie to się mści.

I to widać po dzieciach, nie wiem, tak patrzę jakieś tam nagrania, na przykład jak widziałem z przedstawień szkolnych gdzieś, nie wiem, w Stanach, nie? To nie wiem, czy zauważyliście, te dzieci są takie bardziej na luzie. Cieszą się tym wszystkim, a w Polsce to tak, wyjdzie to dziecko takie sztywne jak kołek i powie coś tam, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tak rękami pokażę w odpowiednim momencie, tak, bla, bla, taka wielka nasza szkoła i pan profesor nas naucza i to bardzo mądre jest i dziękuję ci, Janie Pawle. No i pójdzie takie sztywne, nie? No to tak, to jest właśnie efekt tego wychowania, tego napierdalania tą propagandą kościelną, państwową, ten bogoojczyźniany klimat. Ile ja tego w szkole miałem. Ciągle jacyś Stach uszedł na wojnę, to kule mu świstały. No, bo nie można dzieciakowi czegoś fajnego. Dzieciak, który żyje, ma te swoje gry, bohaterów, coś. Nie. O Stachu, co szedł na wojnę i dostał kulę i umarł, nie? To świetne treści dla małego dziecka, nie? Albo potem takie dziecko się nasłuchało o tych bohaterach, co zginęli i umarli, o klęskach, potem pójdzie i słucha, że szatan go będzie dręczył przez wieki, bo się dotykał tam, gdzie nie trzeba, przez wieczność, będzie w smole się taplał, tortury, potem przychodzi do domu, dostaje opierdol, bo dostał dwóje, bo się o tym Stachu nie nauczył do końca i potem słucha o tym chłopcu, co ukradł skrzypce i go zabili go, kurwa, jak się na skrzypkach pograć, kurwa, go zabili, kurwa, jeszcze do piekła poszedł, skrzypce ukradł, kurwa, ukradł, chciał pograć, zabili siekierą, kurwa. To dzieciak potem, tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale w nim to zostaje gdzieś. I on potem żyje, już dorosły jest, ale ma tego Stacha z dziurą w głowie, ma go gdzieś tam zakodowanego. Ma tego chłopca, co go zabili siekierą, bo chciał na skrzypcach pograć. I ma to wszystko w głowie i chodzi taki wystraszony, boi się odezwać. Przepraszam, czy ja mogę? Przepraszam bardzo, że żyję, przepraszam. Tak to jest właśnie. A, amerykański dzieciak, kolorowy, fajne lekcje, zabawa, nowoczesna szkoła. Kurde, radocha. Ale zawsze możemy sobie podbudować potem ego i się cieszyć, że nasz zna więcej dat. I głupie te Amerykany. Oni nic nie umią i ich się spytasz, gdzie jest Polska, a ten ani B, ani M, ani kukuryku. Kurwa. Głupi. No ten Janko Muzyka, bo ja nie pamiętam tych lektur, tam same takie jakieś okrutne rzeczy były, mało ciekawe. W tych pierwszych klasach to jeszcze, ale potem jakieś same takie smuty, jakieś narodowe zrywy. Jakieś smuty, wojna, Bóg i honor, ojczyzna, wojna, nieszczęścia, klęski, jakiś gość się z rybą tam siłował. Cała książka o tym, nie wiem czemu to są takie wybitne książki, że koleś poszedł rybę złowić i był stary i już nie mógł, ale jeszcze mógł i walczył, choć był stary, a ryba ciągnęła i ciągnęła, a on był stary. I już nie mógł, ale jeszcze może. I ciągnął. To ma jakąś wartość wielką, że coś to jest takie fajne? Ja wolę Marvela obejrzeć. Tam jest dużo więcej ciekawych rzeczy. O ludziach, o świecie. A ten z tą rybą walczył. Jakiś dziad. Hendożony. Jakiś dziad hendożony z rybą się siłował całą książkę i nic więcej tam nie było. To jest takie super. Jeszcze dla dzieciaka musi to czytać. Kurde. Dramat. No właśnie. Na trzy zdrowaśki do pieca. No.
o głupich, książka o głupich ludziach zabobonnych, co dziecko do pieca wsadzili, żeby chorobę wypędzić, czy tam szatana, czy coś, nie wiem, i umarło. Super książka dla dziecka. Nie, srogie grzyby. Srogie grzyby, mości panie. Z historii współczesnej też tak się nie za bardzo uczy tych młodych ludzi, bo jeszcze by coś skumali, nie? Tylko tak stare dzieje. Właśnie, tylko stare dzieje. Warto zaznaczyć, że minister Czarnek wyjebał Pottera z kanonu lektur na rzecz Jana Pawła II. No. To, co piszesz, potrzeba nie jest żadnym zaskoczeniem dla mnie. Wiemy, czego się po tych ludziach spodziewać. Wiemy, że to są w papieskim sandale bujani, bujane mohery i ludzie, którym zupełnie nie zależy na tym, żeby były różne rzeczy, żeby było trochę tego, trochę tamtego. Nie. Musi być kardynał Wyszyński, musi być Popiełuszko i musi być Jan Paweł II i zrobić tak, że jakoś chytrze, żeby oni chodzili do tego kościoła. I żeby te święte łobrazki mieli na ścianach. I żeby księdza wpuszczali po kolędzie. I żeby mówili proszę księdza, a nie proszę pana. I to im spędza sen z powiek. Oni tak leżą, gapią się w sufit i myślą, jak tu jeszcze więcej tego Jana Pawła II. Sami oczywiście nie znają tam żadnych encyklik, nic, tylko oni wiedzą, że Jan Paweł II musi być. Są debile po prostu, debile. Cywilizacja starców, upojone alkoholem dziady chędożone, którzy chcą młodych zarazić tym, co im w duszy gra. Oni zostali gdzieś tam wychowani na jakaś wiocha zabita dechami przez babcię, no tam z babcią chodzili do kościoła całe życie, grali, o tam ministrantem był, na organach grał i on myśli, że tym on musi wszystkim tym wcisnąć do gardła po prostu to wszystko, co on lubi. Jemu się to fajnie kojarzy, te opłatki, te ciasta, to łamanie se kości przy stole święte co roku i on to po prostu musi wszystkim do gardła wcisnąć. No, i to jest jego misja, no, nic więcej. No. A Harry Potter ubiera się czarno i to nawet egzorcysta może nie pomóc. I dlatego jesteśmy największym eksporterem egzorcystów na świecie. I ja jestem bardzo dumny. Co tam jakieś technologie, to nas nie zbliży do absolutu. Co tam jakieś inne, to właśnie, to jest duma. Największy eksporter egzorcystów. To słuchajcie, to nam zazdroszczą tego. Tylko to właśnie oni nam tego zazdroszczą. Który to jakiś tam powiedział dawnymi czasy, że Polska może być biedna, ale ważne, żeby była katolicka. Jakiś to powiedział wiceminister gospodarki, nie pamiętam jak się nazywał i w sumie w dupie to mam. Nie wiem, czy jeszcze żyje, ale wiceminister gospodarki takie słowa mówi. To Monty Python, nie? Bo chyba gospodarka to powinno mu zależeć, żeby właśnie był dostatek, a on nie, może być biedna, żeby była katolicka. Kurwa. Czujecie? Tacy ludzie rządzą tym krajem od lat. Sorry, że tak znowu na ten kościół, ale dla mnie to jest zaraza po prostu i ktoś, kto nie widzi, że to jest zaraza czarna, wstrętna, dżuma, no to tak nie ogarnia chyba do końca, że dużo od tego zależy i że programują tych młodych ludzi, lepią ich po prostu jak z gliny.

0: usunęli ze szkół całą literaturę patriotyczną, a na historii uczą, że Lech Kaczyński to bohater narodowy. Tak twierdzi KGB Ród. To sprawdzona informacja, tak? Coś mi się nie chce wierzyć, że usunęli patriotyczną literaturę. A nie wiem, a tak się zastanówmy, na spokojnie i tak na chłodno, czy literatura patriotyczna, w naszym szczególnie przypadku, czy to jest jakaś wartość wielka, czy to jest pożyteczne uczyć ludzi tego? Nie wiem, to coś... No, jaki jest cel przede wszystkim? Bo wszystko się robi w jakimś celu, nie? Tak to już jest. Tak jest ten świat zbudowany, że wszystko się robi w jakimś celu. Tak mało rzeczy robimy po prostu tak, o, nie? Sobie bez celu. Więc żeby co? Zawsze można odpowiedzieć, żeby wyrobić w człowieku uczucia patriotyczne. No, ale no to taka odpowiedź trochę, która nic nie wyjaśnia. Po co jest uczenie patriotyzmu? Żebyśmy byli patriotami. A dlaczego mamy być patriotami? Bo patriotyzm jest patriotyczny. A dlaczego jest patriotyczny? Bo jest dobry. A dlaczego jest dobry? Bo jest patriotyczny. I takie, wiecie, nic z tego nie wynika za bardzo. Ja rozumiem, że dobrze jest znać swoją historię, na przykład, żeby nie popełniać drugi raz tych samych błędów, ale i tak popełniamy cały czas te same błędy, więc okazuje się, że to nic nie daje. Po co, czy patriotyzm, może lepiej uczyć takiego innego patriotyzmu, lokalnego, patriotyzmu bardziej takiego skierowanego ku człowiekowi, a nie ku symbolom, znakom, stawać na baczność, śpiewać pioseneczki, grać na trąbie, dąć w róg i opowiadać jakieś wiersze o, po prostu patriotyczne i się jarać po prostu tym, bo to jak z tą wiarą trochę, nie? Można uprawiać taką wiarę, która polega na odbębnieniu rytuału, że się przyzwyczajamy do wykonywania rytuału i śpiewamy piosenkę, wstajemy, siadamy, bierzemy do japy, bierzemy do łapy. No ale czy coś z tego wynika? Nie, no lepsza jest taka duchowość, która coś zmienia w życiu. Taki chrześcijanin, który się gdzieś tam spotyka, organizuje, zrobi coś dla innych ludzi, który naprawdę szczerze o tym Bogu myśli, modli się, no, a taki płytki, a taka płytka rytualna, obrzędowa, plebejska wiara, to jest tylko taka poddańczość, że ludzie się organizują w grupę i budują ten kościół i jego potęgę i nic z tego nie wynika. Cześć, potrzeba, witam.
1: Tutaj, ponieważ tak się śmiejesz z tych cytatów z Karola Wojtyły i jego strof, to chciałbym ci zacytować taką papa strofę, którą ci tutaj wrzuciłem na Skype'ie, ale najwyraźniej nie rozumiesz wagi tych słów. Tytuł tego pięknego utworu jest to Rozważanie o śmierci, podzielone na kilka fragmentów. I pierwsza część to są myśli o dojrzewaniu. Czy pamiętasz, kiedy dojrzewałeś? Czy pamiętasz, kiedy dojrzewałeś, to ja ci zaraz powiem, co Wojtyła swoją papastrofą powiedział nam o dojrzewaniu. I naprawdę nie robię sobie tutaj jaj. To są prawdziwe cytaty z Karola Wojtyły. Dojrzałość, wstępowanie do ukrytego rdzenia, opadają warstwy wyobraźni, jakby liście zawarte w pniu, wyciszają się takie komórki, którymi wrażliwość jeszcze się rozbudza, a ciało własną pełnią dosięga brzegów jesieni. Dojrzałość, przybliżenie powierzchni do dna, dojrzałość, przenikanie głębi, dusza bardziej pojednana z ciałem, bardziej śmierci przeciwna, niespokojna o zmartwychwstanie. Dojrzałość do trudnych spotkań, rozdział drugi. Dojrzałość jest także bojaźnią. Kres uprawy zawiera się już u jej początku. Początkiem mądrości jest bojaźń, lecz spoczywa już na innych warstwach tej samej gleby. Lecz nie jest potrzeba ucieczki. Jest przestrzenią, którą mierzy się wielkość. Przenikamy do tej przestrzeni, odchodzimy od tego początku i tak wracamy powoli. Dojrzałość jest bowiem w miłości, która przemienia bojaźń. Rozdział trzeci. Gdy znajdziemy się u brzegów jesieni, bojaźń i miłość wybuchną przeciwnym sobie pragnieniem. Bojaźń pragnieniem powodu do tego, co było istnieniem i wciąż nim jest miłość pragnieniem odejścia ku temu, w kim istnienie znajduje całą swą przyszłość. W nas, patrzących ku brzegom jesieni, zmaganie przebiega wzdłuż tego podziału, jaki każdy człowiek w sobie nosi, gdyż ciało wciąż w nim stanowi przeszłość własnej przyszłości. Każdy swej własnej przyszłości nie potrafi łączyć swym ciałem. Kurwa Tomasza Foliozofa słuchał, kurwa.
0: No, ty, ale dosłownie. No, ale ty, ale to, to co gadał, pisał Wojtyła, to można by generator zrobić i to by się niczym nie różniło od prawdziwych jego słów, bo ja nie wiem, czy to jaja sobie robisz, czy z generatora. W ogóle to, to jest jakiś bełkot.
1: Wysłałem ci na czacie. Wysłałem ci na czacie, jest strona 82. Z tego czytam, tak? Część bełkot. Druga. Misterium Paschale. Rozdział pierwszy. Nurtów mijania nie zatrzymasz, jest ich wiele, biegną wokół, tworzą pole, w którym przemijasz sam, pogodzony, bo jednak coś wzbiera, bo rośnie wokoło świat i we mnie. Coś zostaje z dziedzictwa i coś z zapowiedzi. Nurt mijania też jest nurtem wzbierania. Tych nurtów nie wytrzymasz. Sam do końca pójdą dalej. Sam opadniesz poniżej, to wiesz na pewno. I w proch się obrócisz, to wiesz na pewno. Istniejesz stale ku śmierci, istniejąc wciąż ku przyszłości. On stale wstępuje w twój nurt. Czy wyzwolicie z pól przemijania? Czy odbierze istnieniu całą przeszłość i przyszłość zarazem? Rozdział drugi. Misterium Paschale. Jebane pedale. Tajemnica przejścia, w której jest odwrócony porządek mijania, gdy przemija się od życia ku śmierci. Takie jest doświadczenie i oczywistość taka. Przechodzenie przez śmierć ku życiu jest tajemnicą. Tajemnica to zapis głęboki, dotychczas nieodczytany do końca, poczuwany, niesprzeczny z istnieniem. Czyż nie bardziej sprzeczna jest śmierć? Jeśli ktoś odsłoni ten zapis i odczyta i sprawdzi na sobie i przejdzie, wówczas dotykamy śladów i przyjmujemy ten sakrament, w którym pozostał ten, co odszedł i przemijając nadal ku śmierci, trwamy w przestrzeni tajemnicy. I w tym momencie idę się wyżygać. Dobranoc państwu. Na razie. I to jest właśnie, to zastąpiło Harry'ego Pottera.
0: We mnie coś wzbiera i rośnie, jak tego słucham, szczerze mówiąc, ale może po prostu za głupi człowiek jest, żeby zrozumieć wielką mądrość, która w tym się kryje. Tak pozornie jest to bełkot, zlepek górnolotnych słów. Tak może się wydawać wam, osobom nierozumiejącym wielkości naszego wielkiego rodaka, naszego wielkiego rodaka. Nie rozumiecie, ponieważ tkwicie w pustce wielowymiarowej, wielowątkowej egzystencji Bożej, w której Duch Święty emanuje wielkością i mądrością dziedzictwa życia i spowija nas matczynym odruchem przejawiającym się w dotyku nieskończoności Bożego miłosierdzia, które trawi dobrocią swą wszystko to, co przeminięte, co przeinaczone dwojako, bo także i niezbadane w swym misterium, ale wiemy o tym, że łaska oraz celestialna sfera dobroci Przenajświętszego Sakramentu sprawia, iż mogę tak też długo pierdolić, ale No, dlatego ludziom to się wydaje takie mądre, bo słuchają, tak słuchają, no faktycznie, no strasznie mądrze brzmi, nie? No ale dobra, no, kto co tam lubi. Ja wolę Pottera, to jest naprawdę niezła książka. Może się bardziej podobać mniej, ale to jakieś grafomańskie wysrywy. Grafomańskie wysrywy Karola Wojtyły. Nie wiem, dramat Boży jakiś. No ale taki Krzysztof Kononowicz wysłucha i to mu się wyda takie mądre, że on się rozpłacze i się zesra się pod bramką po prostu, jak o tym sobie tylko pomyśli, bo to jest taka mądrość, że to normalnie nie ma to tamto, no. Nie, we mnie coś też wezbrało. I urosło. Chyba będę kończył. Naprawdę, to... Ciekawe, ciekawe. Ciekawe zjawisko. Nie sądziłem, że może dojść do czegoś takiego, że świat się da zahipnotyzować jakimiś grafomańskimi wynurzeniami gościa o mentalności wiejskiego proboszcza i konserwatysty, który gada jakieś bogojczyźniane farmazony i szkodnik w ogóle... Kiepski w ogóle kierownik tego całego burdelu, no. Burdel mu się palił, a on nic nie wiedział. Bo pisał w tym czasie te grafomańskie dzieła swoje. Jemu to ktoś może napisał w ogóle, bo ludzie tak są przekonani, że to on wszystko. No się siedział tam, jadł kurczaczka, winogronka. Na kibelku siedział, oglądał coś w TV, a jemu tam napisali. No to co wy myślicie, że jemu, to, że on tak siedział i pisał? Cały czas. Już to widzę. Dobra, idę sobie. Zaraz 6 rano. Nigdy tam specjalnie, no tak pobieżnie czytałem te encykliki. Pamiętam, że mnie tak właśnie tak zdziwiło trochę, że nic z tego nie wynika za bardzo. I tak się może nie zaangażowałem, ale teraz to się potwierdza. Cały czas się potwierdza, że to jest jakiś farmazon po prostu, no. Faktycznie, tyle się nauczyłem, to co teraz potrzeba, to jest taka lekcja życiowa,

0: generator Wojtyły. No właśnie. Szczyny, nie słowa. No. Jak ktoś nagle się okazuje, że jest wielkim człowiekiem i kto jest twoim ulubionym bohaterem i za co najbardziej cenisz Jana Pawła II, dlaczego akurat ja, to się niczym nie różni, jeśli chodzi tak o podejście do młodego człowieka, o wciskaniu mu tego syfu, od tego, co komuniści robili. No to też była taka maniera, nie? Żeby właśnie były zadania w stylu, kto jest twoim ulubionym bohaterem i dlaczego akurat Józef Stalin. No. I jakieś opowieści o Leninie, nie? I każdy tam miał zafałszowane życiorysy. Każdy wielki przywódca sobie zafałszowuje życiorys. Jak to był młody i jak zdobywał, jak walczył, jak pokonywał własne i słabości i jak ocalał cudownie, jak źródełko wybiło. No to tak z Wojtyłą, identyko jest. Wiesz, a Wojtyła, wspaniały atleta, narciarz, mędrzec, filozof, stolarz, piekarz, tapicer. Też się to wciska. No może teraz będzie lepsza jakość połączenia. Witam, psycho.
1: Cześć. Kurwa, czekaj.
0: No nie słuchaj tam tego debila Krawca, tylko mnie tu słuchaj, no. Jesteś. O. No i co? Powiesz?
1: Nie wiem, wyskakuje mi ciągle problem z połączenia z siecią. Nie wiem, czy mnie słychać.
0: No, ciebie słychać, a ty mnie słyszysz?
1: Tak, ciebie doskonale.
0: No to słyszymy się, wygląda.
1: Słuchaj, na to, bo ty że... tak sobie drwisz z tego naszego Jana Pawła II.
0: No, twojego, nie naszego, jeśli już.
1: Jest największy Polak w historii chyba.
0: No oprócz co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi, że barany wybrały taką miernotę na pana swojego herosa?
1: I Małysza. O, nie słychać mnie.
0: No, a Zenek Martyniuk jest najpopularniejszym polskim muzykiem. No i co, mam się jarać?
1: No to, a ja to co? Jestem najpopularniejszym youtuberem na świecie. Mam 13 subów. Nie, no żartuję sobie. Nie, ale to nie ma się co śmiać, wiesz?
0: Bo no to trzeba płakać, to się zgodzę, że to się, wiesz, nie ma co śmiać. To
1: sobie szydł też... z Jana Pawła II.
0: No to tak.
1: A nie powinno tak być. Jesteś patriotą?
0: Wiesz co, rzucasz we mnie jakimiś hasełkami.
1: No tak czy nie, takimi. Krótka piłka.
0: A ty jesteś człowiekiem? No takie głupie pytanie jakieś, no nie, wiesz, no,
1: no... No i znowu...
0: Patriotą, jesteś patriotą, to masz kochać Jana Pawła. No, no to co to ma być? Albo rozmawiamy jak, wiesz, jak dorośli, poważni ludzie, albo jak dzieci małe. A ty jesteś katolik czy pedał? No to tak, wiesz, no taka rozmowa, no.
1: A ty... Ja jestem.
0: No, no właśnie,
1: po środku.
0: A ty jesteś katolik czy pedał? Odpowiedz mi.
1: Ani
0: na to
1: katolik,
0: pytanie.
1: Ani pedał.
0: Aha, to jak to? Nie może. Nie, są dwie opcje. Albo nie, jesteś nie katolik, albo jesteś pedał, no. No albo jesteś katolik, albo jesteś pedał, no co ty tu świrujesz? No proszę. Jestem konkretnie mi proszę odpowiedzieć.
1: Pedalskim ateistą.
0: No, to jakiś coś kombinujesz za dużo tutaj.
1: Dobra, ej, Krawiec.
0: Kombinowanie.
1: Bo jeszcze w nawiązaniu do tych lektur szkolnych, co ci się nie podoba na przykład w naszej szkapie?
0: Znowu jakieś srogie grzyby, straszna opowieść, horror, ale to ja wolę inne horrory. Wolę Freddy'ego Krugera.
1: Ale czytałeś w ogóle?
0: No to jakieś,
1: streszczenie.
0: Nie, czytałem to jakieś smuty o tej szkapie, gdzieś tam, nie, to łysek z pokładu
1: to
0: idy.
1: To piękna opowieść o koniu. A już nie pamiętam w ogóle, o co chodziło
0: o kuniu,
1: w tej noweli.
0: O kuniu bohaterskim, jakimś kuniu biednym, no. No ale to jest ciekawe, twoim zdaniem? No,
1: nie, ale dobra. A niech inni powiedzą, jakie są za granicą lektury obowiązkowe w szkołach. Na przykład w Anglii Szekspir, że Julia i Romeo byli z innych mafii i się nie mogli ze sobą spotykać. No też bardzo piękna opowieść.
0: Ale wiesz co, już no, przepraszam, tak ale słuchaj, to już lepsza, lepsza już opowieść o miłości.
1: W końcu i tak.
0: Lepsza już opowieść o miłości niż o śmierci i cierpieniu i kuniu, bidnym kuniu, naszym kuniu, naszym narodowym kuniu.
1: A w Stanach, nie wiem, czy do tej pory jest te opowieści Tomka Sawyera. Przecież to jest jakaś żenada.
0: Świetny jest Tomek Sawyer, ja też bym miałem...
1: Dzieci z Bullerbyn.
0: Też bardzo fajna opowieść. Dzieci z Bullerbyn są super. Też.
1: No. Też mi się podobały, serial nawet taki był chyba.
0: Ale to był fajny klimat, wiesz, dzieciaki biegają, bawią się, mają przygody, a nie jakiś kuń biedny, zabiedzony, parchaty, nieszczęśliwy, co ciągnął armatę i dostał kulą, ale to była polska kula narodowa. Kurwa, jakieś smuty, flaki się przewracają.
1: No tak, ale to wiesz, o to chodzi, że to patriotyczne. W tobie ma być wyzwolona wolność, że jesteś Polakiem, patriotą, chodzisz na mecze z Wrocławia, Śląska, Wrocław, albo Środy Śląskiej i napierdalasz kulami, kurwa, w Legię Warszawę.
0: Słuchaj, Tomek nie? Sawyer, to fajna jest to książka. Chodzi... Tomek Sawyer miał do pomalowania płot.
1: Płot.
0: I tak. Wiesz, i wynajął, on nie chciał tego robić.
1: Wynajął dzieciaków z okolicy.
0: Nie, on nie że wynajął. On zrobił tak, że jemu zapłacili jeszcze za zaszczyt i za ten cały fan pomalowania płotu. On to, jak zachował się jak, wiesz, rasowy, cwany biznesmen. I to jest uczenie dzieciaka sprytu. Jak można przekuć coś, co, wiesz, jest twoim obowiązkiem, nie chcesz tego robić, a ktoś ci jeszcze zapłaci i za ciebie robotę zrobi, będzie się cieszył. To jest fajna lekcja. A nie, że masz iść na wojnę i będziesz, kurwa, głodny, biedny, cię zabiją, ale z krzyżem. To nie jest dobre, jakieś dobra nauka, no.
1: A na przykład te książki... Sorry, że ci przerywam, bo nawet nie wiem, bo znowu...
0: Lagi są, słuchaj, lagi są, opóźnienie, mów.
1: Właśnie, o to chodzi, że lagi są, ale to przez moją chujową sieć chyba internetu. No. Bo jeszcze jest ten, o tych murzynach, co tam pisał jakieś... Dobra, nieważne. Innym razem się spotkamy gdzie indziej.
0: Dobra, dobra. Nie no, teraz już cię dobrze słyszę, ale... Ale podsunąłeś
1: no mnie. U mnie przerywa coś cały czas w telefonie. No. Mam chujowy zasięg po prostu internet.
0: No to trudno.
1: Dziękuję wszystkim, dobranoc, cześć.
0: No dobranoc.
1: I
0: dobranoc.
1: Pozdrawiam Nocne Radio i Tomka Sawyera. Dziękuję.
0: No trzymaj się, cześć. No właśnie. Jak w polskich tych lekturach tych małych dzieci to się uczy właśnie, że Mudzinek Bambo być bardzo głupi koleżka. I on na drzewo ucieka, bo się myć się nie chce się. I mama woła, napij się mleka, a on się boi, że się wybieli. To ma być nauka o tym, że jesteśmy równi, tak? I żeby nie patrzeć na rasę, tak? Albo Kali ukraść. Dobrze, Kalemu ukraść. Źle. Piękna nauka właśnie o Mudzina. I potem idzie taki i zobaczy Mudzina i się dziwuje, co to za Mudzina przyszła tutaj. Co ona z Afryka, ta Mudzina pewnie. Ona nie znać komputera, bo ona dzida tylko znać i w sukienka z liści biegać, no. Autentycznie są takie czytanki katolickie, kiedyś wam pokazywałem screena, gdzie był taki właśnie, co to było, że był murzynek i on się modlił, żeby się wybielić. Do pana Bozi się modlił, żeby być biały. Autentycznie takich dzieci uczą takich rzeczy uczą dzieci waszych, małe wasze dzieci, te klechy, no. Nie wiem, gdyby ludzie mieli większą świadomość, to by nie pozwolili na takie pranie mózgów i robienie, to jest gwałt na intelekcie. To jest, oni gwałcą fizycznie i psychicznie, i mentalnie, i duchowo. Są po prostu od gwałcenia waszych dzieci. Tyle. Co kto z tym zrobi, to już jego. Każdy za swoje winy sam odpowiada i w piekle się będzie smażył za swoje grzechy takoż sam na własne konto, więc nie będę tu przekonywał. Wyszczekałem się dzisiaj, wymarudziłem, ale po prostu jak na takie tematy schodzi, to mi się flaki przewracają. Jeszcze ten Wojtyła mnie rozwalił na koniec. Tak to wygląda. Dobra, bardzo dziękuję wszystkim za słuchanie, za telefony fajne. Dzisiaj dużo telefonów. No i ktoś tam coś mówił, że krawiec się otacza jakimiś tam ludźmi, no to bardzo różni ludzie dzisiaj dzwonili. Tak chyba ciężko nawet ich wrzucić do jednego worka. Więc proszę, bez takich przytyków. Dzwonili tacy i owacy i jeszcze siacy, więc no. A jak ktoś się obraża o to, że tam jadę czy coś, to pamiętajcie, że ja to robię szczerze i od serca i że nienawidzę całym swoim krawcowym, czarnym sercem po prostu pewnych manipulatorów, propagandystów, ludzi, którym nie zależy ani na dobru, ani na rozwoju, ani na niczym dobrym, szlachetnym. Są... Po prostu dbają tylko o swoją dupę, o swój interes. Chcą mieć pod sobą rząd dusz. Kogoś takiego szanować? A jest to dość oczywiste, że jak jest jakiś patriota, ksiądz, polityk, którzy są spoko ludźmi, którzy robią coś wartościowego, którzy mają jakieś dokonania, no to chyba to jest ważne, nie? Jakieś mają fajne dokonania, potrafią niszczyć zło we własnym środowisku. To są świetni ludzie i czemu coś do nich miałbym mieć? Ale wiadomo, że no ciężko, żebym tutaj wychwalał, że jest jakiś tam ksiądz dobry, nie? Albo jest polityk. Raczej no, skupiamy się tutaj na zwracaniu uwagi na jakieś problemy i na jakąś patologię, bo to jest ciekawsze. Gdybyśmy tu mieli, nie wiem, tylko zachwalać czy coś, kogoś tam, no to co by to było? Jakiś wieczorek wyborczy, czy co? Jakiś w klakiera, w Toadiego bym się tu wcielał, więc bez sensu, nie? Wiadomo, że się więcej mówi o tym, co nas drażni, co nas irytuje, co nas nurtuje, z czym się możemy tam nie pozgadzać, zwracamy uwagę na coś, nie? Tak jak dzisiaj, no, ten Fundusz Sprawiedliwości, no. Co mam, nie wiem, o czym gadać. No, gadamy o tym, co jest też na ustach Polaków, a to akurat aktualne sprawy. Także dzięki za słuchanie. Dziękuję bardzo też za sponsoring audycji. Dziękuję Kasi, panu prezesowi, ojcu dyrektoru, też ojcu dyrektoru, Bambaryle, Blekocie, Lukasowi też, Ser Magrawowi, Kulawo Rowerowo, no, trochę dzisiaj było donecików, Michał Balon Boxdi. O właśnie, to zapomniałem tego donata przeczytać, sorry, bo czasami coś umknie. Kiedy zawalczysz na Fame MMA z Wojtkiem, wspaniałym aktorem od Kamratów? Ale że co, że miałbym walczyć z Olszańskim? No to trochę by było... To by był dziwny pojedynek, on jest jednak sporo starszy, to taki starszy pan już, nie? Więc żaden wyczyn pokonać starszego pana w walce.

Tchórzowsko załatwili, bo dostał gazem od razu, nie? Nie było żadnej tam walki, tylko gazem dostał, zawinął się, no i gdzieś go tam Osadowski wyciągnął z przepychanki. No, bardziej Osadowski jest, myślę, do bójki się nadaje, z tego co widziałem. Olszański to, nie wiem, bardziej do strzelania, do jazdy na koniu. No, chociaż kamraty lubią tam i strzelać, i szabelką wywijać, to jest ich świat, nie? Nie zapomnijmy o szabelkach i konikach, o łanach, buzdyganach, batonikach, o batorym z Mosiądzu i majteczkach z brązu, o gonitwach i rybitwach matki swej, solej. No, niektórzy lubią takie klimaty. No i ciężko tu powiedzieć, że każdemu jego porno i niech żyje wolność, niech każdy sobie robi co chce, bo to są akurat ludzie, którzy zdecydowanie nie są za tym, żeby każdy robił to co chce i żeby była wolność. Oni już mają jedyny słuszny przepis na Polskę. Jest to taka brunatna, bardzo ciężkostrawna breja, niestety. No, a moje jakieś tam ciągoty to tylko i wyłącznie... Znaczy, czasami powiedzą coś mądrego, znaczy mądrego. Z reguły to, z czym się zgadzam, to jest zwracanie uwagi na patologię, tylko że jeśli ktoś nie ma nic do zaproponowania za bardzo, oprócz tego, że będzie rozliczał, mordował, wyrzynał, ścinał łby i to jest jego przepis na naprawienie, no może i to w tym przypadku, jak jest ta cała scena polityczna tak skompromitowana, tyle afer, afera na aferze. Ci ludzie są tak sobą nic nie reprezentują. Są tacy zdegenerowani wręcz. I to cała scena polityczna prawie, że. No to może jedynie rządy faszystów na jakiś czas, nie? Potem trzeba ich niestety obalić. Musi wrócić inna siła przeciwstawna, czyli nie wiem, jakieś lewactwo. I kolorowi, tęczowi mogą potem tylko przyjść, a oni to raczej się nie nadają teraz do wojaczki, do rewolucji, więc jak już tacy faszyści zdobędą władzę, no faktycznie jest to niebezpieczeństwo, że już tej władzy nikomu nie oddadzą, bo akurat szybko się zorganizują, działa, armaty, karabiny, pały i już ich nikt już nie odspawa od koryta, nie? No ale fakt, że zadziałaliby jak chemioterapia na nowotwora, po prostu by odpadł ten nowotwór, by się wykruszył, odpadł. Ostatnio jakąś katechetkę własny syn zabił. Że może rewolucja już blisko. No, w jakimś województwie 70% młodych ludzi zrezygnowało z lekcji religii. Jest takie jakieś miejsce, nie pamiętam gdzie to było, ale... Takie spotkałem się z takimi danymi. No, młodzi, ja myślę, że Kościół nieźle beknie za swoją bezczelność, za swoją pychę, za swoją niezdolność do jakiegokolwiek dialogu, za swój pęd do władzy i kasy, za to, że mieli takie poczucie bezkarności, że właściwie intelektualnie ta inteligencja katolicka też nic do zaoferowania nie ma. Spoczęli na laurach. Kiedyś byli wielką siłą, bardziej zasłużyli na szacunek. Dzisiaj zdegenerowani, próżni, pyszni po prostu, z poczuciem bezkarności, pęd po prostu do robienia biznesu, ziemię, kasa, handel. Władza, kumanie się z władzą, z tą parszywą władzą, z zamordystami, oni za to bekną i to tak, że sobie nie wyobrażają po prostu jeszcze tego nawet, bo to są ludzie bardzo tacy przyziemni wbrew pozorom. To, że ktoś gada dużo o transcendencji i bozi, to nie znaczy, że jest od razu uduchowiony, że ma jakieś szerokie horyzonty, że ma wyobraźnię. Nie, to są ludzie bardzo przyziemni. Taki Głódź, jak on żyje. Mieszkańcy opowiadali jego wsi, ci, którzy się zdobyli, jak się dowiedzieli, że głos będzie zniekształcony, że anonimowo, bo początkowo nikt nie chciał gadać, w ogóle wszyscy się bali, nie wiem, tu mafia, mafiozo, Głódź, nie?
Ale Leszek Sławoj, Sławoj Leszek Głódź, jak on sobie żyje? No, biesiady, strzelanie.

Nie, myśliweczku, kochaneczku, jelonki po prostu, mięsiwa, trunki, dobre, trunki, kurwa, mięsiwo, szabelki. Wiecie, że on jest tak próżny, że na tym swoim dworku, przy tym swoim pałacu stawia własne popiersia? Wiem, że to brzmi jak absurd, nie? Ale tak, jest tak próżny, że sobie stawia swoje własne pomniki, ten człowiek. Więc czego się spodziewać po człowieku, który sobie stawia sam pomniki? No, to sobie już sami może odpowiedzcie, czego się spodziewać po takich ludziach. A większość hierarchów kościelnych to są tacy ludzie właśnie. Wszyscy ci arcybiskupi, im wyżej, tym bardziej zdemoralizowany, zdegenerowany, próżny człowiek. Im niżej ksiądz, tym lepszy. Najlepsi księża to są z małych parafii, często w ogóle przesunięci i to nie za jakieś występki, tylko przesunięci, bo nie wiem, bo nie mieli parcia na hajs, bo za mało dochodu przynosili parafii i zostali gdzieś tam oddelegowani na jakąś małą wioseczkę, gdzie żyją sobie skromnie i też nie ma tu jakiegoś zachwytu. No, słyszałem kazania takich księży, no, są trochę bardziej normalni, tak, że potrafią zażartować, potrafią, nie wiem, pomóc komuś, ale czy to jest takie wielkie osiągnięcie? Nie wiem, jak ksiądz opowiedział kawał, to od razu Bóg jakiś, w ogóle Bóg w ludzkiej skórze, że to jest takie niespotykane. To tak jak z tym Józefem Stalinem, co dał cukierka dziecku, a mógł zabić, nie? No wow, wow. A wiecie, że to, tak słyszałem, że to jest, że naprawdę kiedyś jakiś komentator z tych takich komunistycznych, co właśnie tam z taką pasją i z taką ekspresją opowiadali, to faktycznie się któryś tam zapędził w tym swoim klakierstwie, w tym swoim dupowłażeniu i faktycznie coś takiego powiedział, że Józef Stalin wziął dziecko na ręce, a mógł zabić. To tak było. To pokazuje, jakim można się debilem stać, jak się człowiek za bardzo zapędzi we włożeniu w dupę władzy. No i niestety tak to wygląda. Anna pisze, że to w Łodzi te 70% uczniów liceów się wypisało. O, dzięki za info. Po prostu czekam. Chciałbym dożyć czasów, gdzie ludzie w końcu znormalnieją, bo no, byłoby miło. Czułbym satysfakcję dużą. I przeciwko religii nic nie mam. Niech sobie będzie, niech sobie ludzie wierzą, niech sobie, no, mogą być wspaniali ludzie. Fajni, pozytywni, mądrzy i robiący coś wartościowego, ale Kościół katolicki musi zdechnąć. Musi smród, musi po nim jeno pozostać. Wstrętny, diabelski smród siarki. Bo nie wiem, czemu katolikom nie przychodzi do głowy, że to jest narzędzie szatana. Szatan jest niby ojcem kłamstwa. Czemu nie miałby założyć, sterować tym kościołem? Czemu wam, nie wiem, że ktoś wam powiedział, że jest, że ktoś wam wmówił, że jest dobry, pozytywny i najlepszy na świecie, to musicie mu wierzyć od razu? Może to szatan kłamie? Czemu nie? Czemu by tak miało nie być? I czy serio tak podchodzicie do tego, że, nie wiem, jest jakaś taka obawa w was, że jak to wszystko wyrzucicie do śmietnika, jak spluniecie na to, na ten zakłamany, parszywy, szkodliwy kościół, który robi ludziom kisiel w bani i kuma się z każdą władzą, dopuszcza się zdrady, jak tylko mu się to opłaca, że myślicie, że jak to zanegujecie, to Pan Bóg się na was obrazi, czy coś, że jakiś grzech będzie, bo tak wam wmówiono? A może właśnie Pan Bóg was pobłogosławi za to i powie: dobra robota, brawo, w końcu zrozumiałeś. Tyle czasu w błędzie żyłeś, a dawałem ci znaki, miałeś znaki, tu, tam, że to jest złe, że to jest szkodliwe, że to jest zakłamane, już do granic absurdu zakłamane, a ty cały czas trwałeś przy tym. Czemu tak długo przy tym trwałeś? A ty wtedy spuścisz głowę i powiesz: bo głupi byłem. Bo głupi byłem, Panie Boże, głupi.
No byłeś głupi, byłeś, no, ale może czas zmądrzeć i pokierować się sercem trochę, nie wiem, do tej Biblii zaglądnij, do Jezusa se poczytaj. Darmo braliście, darmo dawajcie. To nie, to muszą nachapać ziemi, sprzedać ziemię, znowu nachapać, dostać za darmo, tu się skumać z władzą. Czy Jezus gadał o pieniądzach cały czas? Czy, nie wiem, czy spędzał czas z bogaczami, jadł sobie mięsiwo najlepsze? Czy, nie wiem, czy ruchał małe dzieci? Czy handlował nieruchomościami? Nie wiem. Czemu ludzie są tak głupi? Nie wiem, zahipnotyzował ktoś, czy co? Jakiś MK Ultra coś zrobił? Nie wiem, nie kumam tego. Wystarczy ruszyć głową i sercem, czymkolwiek, ręką, nogą i gdzie nie popatrzeć, to smród w tym burdelu. Boga tam nie znajdziecie, co najwyżej kiłę złapiecie. A ludzie się oburzają. No kiedyś się może oburzali na kogoś, kto mówił, że Hitler zły, nie? Albo Stalin. Albo Mussolini. Albo inny. No, to też się oburzali. Jak ty możesz tak mówić? Tyle dobrego dla nas zrobił. I masz tu książkę, masz tu napisane. Przeczytaj se, Mein Kampf. Sama prawda, przeczytaj se. Aż, głupku ty. Ani złego słowa na wujka Adolfa. No, słyszeliście, jakie mądrości Wojtyły. To jakiś bełkot. Co on takiego wielkiego zrobił, że co? Jak się pytam, pytałem się często ludzi, co takiego wielkiego zrobił? Bo łączył. Ale kogo, z kim? Oj, ty się nie garb się. I nawet tak się nie pytaj, bo to wiesz co, bo to niegrzeczne się pytać tak, co on takiego zrobił. To on tyle zrobił, co nikt nie zrobił. No dobra, może się jakoś przytknął swojego kutasa do tego, żeby ten komunizm obalić, ale no mówmy się, to jest takie symboliczne, no tam dał ludziom trochę otuchy w tym momencie, no i tak, ale że rozwalił, obalił, to mówienie to są takie wałęsizmy znowu, ja obaliłem, kopnąłem, przeskoczyłem, obaliłem. Nie, dużo się rzeczy na to złożyło, chociażby to, że system sam zbankrutował. I komuchy oddały władzę, uznały, że można oddać władzę na pewnych warunkach, żeby zachować swoje przywileje częściowo, żeby się dogadać, żeby wyjść cało z tego wszystkiego. To są ważne rzeczy. A nie, że przyszedł Wojtyła i powiedział i obalił, cud się stał. No. Taki cud, to można takie bajki dzieciom opowiadać, nie? No jakoś tam się przyczynił, no ale to... A wielu nawet wierzących uważa, że Jan Paweł II to więcej zaszkodził temu kościołowi niż... To taki papież superstar, no, tu pomachał, tu przyjechał, tu coś powiedział, nikt nic nie zrozumiał, ale fajnie było, no. Podniosła atmosfera, no i wszyscy się jarają, nie oszukujmy się, Polacy, Wojtyła nie jest na świecie jakimś bogiem, tak jak dla Polaka, Polacy go czczą dlatego, że to jest Polak i się cieszą i zawsze to pada, że jak ty możesz, bo przecież to Polak największy. Nie wiem, czy największy, czy nie największy, no najbardziej może znany, nie? Nie wiem, a jakby Kuba Rozpruwacz był najbardziej znanym Polakiem, to też byście się jarali, bo Polak najbardziej znany. No, są takie teorie spiskowe, że Polak, Kuba Rozpruwacz. Nie mówią, że Żyd, no ale załóżmy, że Polak. I co? I to takie wielkie osiągnięcie, że najbardziej znany polski Polak, Kuba Rozpruwacz. I się cieszmy. Watykan to jest pierwsza na świecie korporacja. Jak ktoś nie darzy wielkim uczuciem korporacji, to niech sobie zda sprawę z tego, że Watykan to jest pierwsza na świecie i moim zdaniem najgorsza korporacja, no, która ma najwięcej na sumieniu złych rzeczy. Już nie będę mówił jakich, bo o tym już była niejedna audycja, za tym już idę spać. No, a Boluś ostatnio znów farmazonił i te wałęsizmy swoje. To jest naprawdę tak
prosty człowiek, co wali te mądrości swoje, no, które są śmieszne, bo są tak nieporadne, są to jego wypowiedzi. W ogóle o kiedyś to tak pierdzielił, że się zrozumieć nie dało zupełnie go, nie? Tak, takie jak tego Wojtyłę. Ale to trochę się wyrobił, nie? On jest głupi. Właśnie może głupi, ale cwany. Cwany, no, cwaniucha, panie, no, ludzie. Cwany na cztery nogi kurczy. Jest, no, widzisz pan, a? To jest taki cwaniaczek, nie? Z bombą w nosie trochę. No, ale trafił, no, trafiło mu się. Jak ślepej kurze ziarno, że stał się symbolem znany. Trochę się tam wziął za siebie, znaczy wziął się za siebie, no wiek zrobił swoje, no już się nauczył względnie, normalnie mówić tak, że idzie zrozumieć, o co mu chodzi, nie? No, no jest to jakieś osiągnięcie. No i coś tam ostatnio mówił, że ja już mam do nieba, już się spakowałem do nieba, no ale może mnie tam nie chcą, bo się boją, że Solidarność zrobię. Że w sali BHP w niebie zrobię Solidarność. No i tak se żartował, tak se żarcił, takie żarciki Wałęsy, nie? O sobie oczywiście żarciki, bo to jak się zdobędzie na żarcik, to o sobie oczywiście samym. O sobie samym i w hołdzie samemu sobie, nie? I ja, bo jak ja właśnie, ja to tak mam, że właśnie ja, bo ja to właśnie taki jestem, że właśnie ja, bo słuchajcie, jak ja, to właśnie, to, a widzisz pan, bo ja, to ja, właśnie. No, to taki jest Wałęsa. Dobra, spierdalam. No, pamiętajcie, że w następną sobotę są urodziny Jacka. Przypominam, żebyście tam wpadli, będzie fajnie, wesoło na pewno. 9. Jutro w weekend, no zobaczymy, może się zjawię, może coś, jakieś zaskoczenie będzie i ktoś inny coś poprowadzi. No trochę nam się tu wykruszyło, wyczyściło, mało rzeczy, no ale jakoś to będzie, coś wymyślimy. Dobra, jeszcze raz wielkie dzięki za wszystko i trzymajcie się, do usłyszonka, hej.

0: Ahoj, tu Ania z Trójmiasta. Zapraszamy na Morskie Opowieści. Witam Was w nocnym radiu, na nocnej zmianie z Piotrkiem, który będzie dzisiaj dla Was te nocne opowieści snuł. Dobry wieczór, Piotrku.
1: Cześć Ania, cześć wszystkim.
0: Przypominam Wam, że jesteśmy na żywo, więc ktokolwiek w jakimkolwiek momencie ma ochotę zadać Piotrkowi pytanie, to Skype Nocne Radio jest dla Was otwarte, także się nie obawiajcie, tylko dzwońcie, nie czekajcie i jak tylko będziecie mieć ochotę, to zapraszamy Was tutaj na antenę. No właśnie, Piotrek, ty już chyba z ponad 20 lat pracujesz jako mechanik na jachtach różnego rodzaju.
1: No różnego rodzaju, tak, to 20 lat, nie, ja zacząłem w 2004, także w czerwcu, także no ale tam można tam prawie.
0: Już prawie. A jak ty na tych jachtach wylądowałeś?
1: No to jak zwykle przypadkowo, jak to się w życiu dzieje. To był 2002, zaraz 2004. Nie było w Polsce za dużo pracy. I po prostu stwierdziliśmy, że jak nie teraz, to nigdy z żoną. No i po prostu ruszyłem. Kolegów miałem jeszcze, którzy mi pomogli w tym wszystkim, bo to tak się zwykle dzieje, że musisz mieć kolegów, żeby się gdzieś załapać. No i oni mnie tam wkręcili w to na miesiąc tylko, tak, jak to zwykle. I po miesiącu akurat spotkałem tam jeszcze innych Polaków gdzieś w marinach, którzy potrzebowali mechaników w tamtym czasie. No bo mechanik to jest taki trochę ciężki do zdobycia fach i no, trzeba coś tam skończyć, gdzieś tam się uczyć, żeby...
0: Coś tam trzeba umieć.
1: Tak, coś tam trzeba reprezentować, i zawsze było wzięcie na tego typu robotę. No także z pracą akurat... No tak mi się udało, że się tam załapałem najpierw do jednych Rosjan na 2 tygodnie. W sumie też się zrobiło z tego 2 miesiące. I potem do innych Rosjan, ale to już było 8 lat. Później 7 lat u jednego szejka.
0: Czyli u jakichś oligarchów rosyjskich pracowałeś?
1: No, znaczy nie, to nie byli oligarchowie, to byli... No różni ludzie z różnymi jakby...
0: biznesami.
1: Z różnymi biznesami, które powiedzmy z czasem im się, że tak powiem, no tak ulegalizowały. O, że tak krótko.
0: Aha, okej.
1: Okay. No bo wiadomo, tam pewnie w tamtym kraju wszędzie bardziej niż gdzie indziej pierwszy milion trzeba ukraść w ten czy inny sposób, ale potem jak już się go zalegalizuje, no to już można sobie żyć, no nie? No i oni tam... To były czasy 2004, wiele Rosjan nie rozmawiało wtedy po angielsku. A z kolei Anglików nie było bardzo mało, którzy rozmawiali po rosyjsku. Jakoś w tym się tam odnalazłem w międzyczasie, bo jeszcze jestem ze Stara Gwardia, gdzie rosyjskiego się uczyłem w podstawówce i tak mi akurat to niespodziewanie mi to pomogło, no nie? Mhm. Także... No tak, i tak mi się jakoś układało.
0: A jak to się... Jak wybrałeś w ogóle tą samą ścieżkę, żeby zostać mechanikiem?
1: To znaczy to...
0: To jakaś tradycja rodzinna, czy po prostu nie, koledzy tradycja... szli na studia i poszedłeś razem z nimi?
1: To znaczy nie, studia to nie. Ja jeszcze byłem parę tygodni temu, był u ciebie Krzychu. Też opowiadał o statkach. No to właśnie z nim byliśmy razem w szkole w Darłowie, najpierw w średniej, potem cały czas wisiało nad nami groźba wojska, także za tamtych czasów jeszcze jak człowiek nie studiował, to od razu po morskim technikum szedł do wojska, także żeby uniknąć tego, trzeba było gdzieś iść na studia. No i najprostszym Najprostszą rzeczą było Wyższa Szkoła Morska wtedy. No i tak poszliśmy sobie z,
0: no właśnie,
1: z Krzychem. I...
0: Dobrze, że wspomniałeś o Krzyśku, o tej pierwszej audycji, bo ja tam się wykazałam wielką niekompetencją, bo zapytałam Krzyśka, czy chciałby zostać drugim po Bogu na statku, czyli kapitanem.
1: To się śmiałem z tego, to, tak, tak, tak.
0: To się wszyscy śmiali i cała moja rodzina i znajomi, bo mimo, że mam tylu pływających wokół siebie, to nie zajarzyłam, że kapitanem może zostać tylko nawigator, bo ja w swojej naiwności myślałam, że to jest jak w każdej firmie, że właściwie każdy może zostać tym kapitanem, zrobi sobie kurs i już, ale to tak nie jest. To jak ktoś marzy o kapitańskiej czapce, no to musi iść na nawigację, tak?
1: Tak, tak. Krzychu tam widziałem, dyplomatycznie strasznie wybrnął i tłumaczył, że kursy i tak dalej musiałby robić. Ale raczej takie rzeczy się nie zdarzają. Jak już ktoś obrał jedną drogę, to idzie, no zostaje w tym. No nie? Nie słyszałem, żeby ktoś też się przebranżowił z nawigatorów i został mechanikiem. I w drugą stronę tak samo. To po prostu są dwa różne światy i tutaj nawet nie chodzi o... No po prostu nie da się tego ogarnąć. Nie da się tego zespolić i być albo przejść z jednego na drugie stanowisko. Nie da się, nie. Tak, no w dziale mechanicznym najwyższym stanowiskiem jest kierownik maszyn, tak, po polsku, albo chief mechanic, chief, czyli wódz jakby, tak, chief mechanic i tyle, i na tym się kończy. Można jeszcze gdzieś tam kontynuować karierę w biurach jako tam superintendent, czy jakiś tam specjalista jakiś, ale raczej nie, raczej.
0: Ale rozumiem, że tak finansowo jest to tak wypośrodkowane, że ten chief mechanik zarabia podobnie jak kapitan.
1: Nie. Kapitan to jest taki... To jest niesamowita jakby odpowiedzialność i po prostu, no i nie tyle za pracę tu się dostaje się pieniądze, tylko za odpowiedzialność, tak? Mm-hmm. Kapitan jest jakby, to jest jego jest ostatnie słowo i cokolwiek by się nie działo, to on na końcu decyduje i on jako pierwszy odpowiada, nie? Także nie, to... Nie wiem, jak nawet procentowo, bo to zależy od firmy, i... ale raczej nie, na 100% nie są to nawet bliskie pieniądze. No. Mhm. Czy... Nie, szczerze mówiąc nie wiem, bo to łatwiej się żyje, jak się nie wie, nie? ale nie. No myślę, że mechanik starszy może mieć 80% pensji kapitana gdzieś tam, podejrzewam, ale mówię... Czyli... Nie mam bladego pojęcia. Nie.
0: Premia za odpowiedzialność musi być.
1: Musi, tak, tak. I tak samo jest później już niżej też. Na przykład w obrębie działu mechanicznego jest chief mechanic, potem jest, jeszcze zależy jak tam ta struktura jest zrobiona, ale też chief mechanic bierze też za odpowiedzialność w maszynie dużo większe pieniądze niż następny, tam drugi, czy trzeci, czy czwarty mechanik. Mm. Czy załoga ta... powiedzmy operacja, no ta podstawowa, czy z maszyny, czy z mostka, no, za odpowiedzialnością idą pieniądze, ale to, mówię, to nie są proste rzeczy, nie? Bo statek, wiadomo, jak jest w porcie, to jest w porcie, ale jak jest w morzu i dookoła nic nie ma, tak? Nie ma jakby pomocy znikąd, tak? I coś się dzieje, to są, decyzje są... Po prostu chiefa mechanika też na końcu, tak? Jeszcze zależy, z jakim typem mamy do czynienia, ale niektórzy słuchają opinii, podejmują decyzje, niektórzy nie słuchają, podejmują sami decyzje, także to tam różnie. Ale za decyzję też po prostu i tą odpowiedzialność ostateczną też dostaje. Też dostaje po prostu większą kasę. Mhm. No, niektórzy się czują na siłach, żeby podjąć to ryzyko i tę odpowiedzialność, a niektórzy nie, i są gdzieś niżej. No, wiadomo, no.
0: No.
1: Różni są ludzie i różne są sytuacje.
0: No. Ja tu wrzuciłam jako zdjęcie taki dosyć nowy jacht Hisen Galactica 80-metrowy, który został zbudowany w 2021 roku. Czy ty, on jest uznawany jako tam jeden z najszybszych teraz, osiąga 29 węzłów prędkości, czyli to jest tam prawie 54 km na godzinę. Może pomieścić 12 gości w 6 pokojach, ma basen ze szklanym dnem, wodospad, szklane windy, no i w pełni wyposażone lądowisko dla helikopterów. Powiedz mi, czy ty pływasz na czymś podobnym?
1: Tak.
0: Co nam one możesz są wszystkie zdradzić? Podobne, tak na...
1: Wszystkie są podobne. Teraz tak wygooglowałem krótko, to jest Hisen. To znaczy tak, mi się akurat w moim przypadku, ja zaczynałem na takim jachcie 32 metry. To było jeden Niemiec sobie lubił spędzać wakacje na Ibizie i on tam z żoną po prostu 6 tygodni staliśmy na Ibizie, na kotwicy albo na Formenterze, to są tam te hiszpańskie wyspy niedaleko Majorki. I załoga to były 3 osoby. Kapitan, stewardesa i ja. No nie? I to byli wszyscy ludzie z Polski. Fajnie się tam... I ten akurat Niemiec nie potrzebował niczego w zasadzie oprócz dobrej muzyki. On lubił Bacha i poważną muzykę i codziennie sobie pił wino i tam siedział w swoim salonie czy tam na rufie na zewnątrz i słuchał muzyki. Tak?
0: Kulturalny, jak to Niemiec.
1: Tak, i niesamowicie spokojna praca tam z tym człowiekiem była i to był mój pierwszy jacht, ja też wielkie miałem oczy na to wszystko. I on tam na 100% czuł się bardzo, bardzo jakby zrelaksowany i miał to, co chciał. No nie? On to był starszy gościu, który jeszcze za czasów hipisów tam jeździł na Ibizę, bo tam była taka, tak jak mi tam kiedyś opowiadał, była to taka wyspa hipisów i on tam lubi jeździć, pływać i wspominać tamte czasy. Nie? I później pracowałem na takiej 25-metrowej łódce, ale byłem tam sam. I to był Rosjanin, który lubił prędkość na przykład, nie? I założę się, że no on po prostu śmigaliśmy tą łódką 46 węzłów, no niesamowita, tak, niesamowita no, zabawa i dla niego. I on, na pewno ta łódka spełniała jego oczekiwania co do jachtów, ale potem dla innych Rosjan to była trochę większa, 36 metrów, 6 osób załogi i później było 20 osób, 75 metrów i 20 osób załogi i teraz 30 mamy załogi i 100 metrowy jacht. I na przestrzeni tych wszystkich lat, co widziałem, najlepiej mi się pracowało w sumie...
0: Na tym pierwszym?
1: Nie, ale na takim z 5-osobową załogą, powiedzmy no 10-osobową załogą. To jest taka rodzinna atmosfera, wszyscy sobie pomagają. Teraz jak jesteśmy 30 osób na burcie, to każdy tam się zamyka jakoś w swoich tych działach, mechanicy mają swoje. My akurat pływamy też trochę innym systemem niż nawigatorzy, tam się za często się nie widujemy i to takie jest troszeczkę taka fabryka, nie? Tam jedzie człowiek tak, no nie ma tego, 100-metrowe jachty nie wszędzie mogą wpływać, nie do wszystkich portów. Powiedzmy do takich dużych jak no, Barcelona czy może w Holandii, gdzieś tam Amsterdam, czy no takie większe porty, Genua, to tak, ale czy Ibiza, czy Majorka, no ale takich mniejszych to już nie, właśnie, a na Karaibach już w ogóle praktycznie, czy w takich Malediwach, to tam w ogóle nie ma gdzie wpłynąć. Cały czas na kotwicy człowiek po prostu czeka i odhacza dni, żeby jechać do domu, nie? A na tych mniejszych jachtach właśnie się większy fan był, więcej takiej, no powiedzmy, luzu. takiego jachtowego życia, nie? Można było trochę coś pozwiedzać i ten, także są plusy, no powiedzmy, że finansowo jest lepiej na takich większych jachtach, ale jakby... No człowieka też denerwuje, jak siedzisz na takim dużym jachcie, wyskoczyłbyś zobaczyć, jak ta wyspa wygląda, czy coś, a tu musisz siedzieć w pracy, no czy na mostku, czy w maszynie jest ta sama, ta sama jakby no, sytuacja, tak? Jak nie można wyjść na zewnątrz, to jest trochę tak słabo. Także no.
0: Ale tak, to nie można wyjść na zewnątrz, bo po prostu takie macie zasady? Czy one
1: nie. To znaczy, to też są różne momenty, bo tak. Generalnie jest tak, że jeżeli są goście na jachcie, tak, obojętnie czy torczerujący, czy właściciel, no to pracujemy takim trybem. W zasadzie jacht jest wtedy 24 na dobę jest jakby do ich dyspozycji, tak? Mogą o drugiej w nocy powiedzieć, żeby mu kucharz zrobił jakiegoś hamburgera, czy nie wiem, jakieś tam coś, no nie? I tak samo jest z mechanikami, jeżeli się coś popsuje, no to ktoś zawsze musi być tam w nocy jakby na stand-by'u i w razie czego, nie wiem, jak komuś jest zimno w kabinie, to musi i coś się dzieje, no to musi tam szybko zareagować, no bo to wiadomo, urządzenia się czasami psują, czasami coś się tam zawiesza, czy coś. I wtedy marne szanse, że wyjdziemy, nie? Chyba, że jest właściciel i właściciel mówi, że no po południu go nie będzie przez kilka godzin, no to tam ludzie sobie wyskakują. Kto może, nie? Kto nie jest na wachciach, na jakiejś takiej, nie ma jakichś tam obowiązków wyznaczonych, to może wyskoczyć. Ale to też tak na spokojnie, no. Powiedzmy, dwie godziny się tam trafi od czasu do czasu. No a czas taki, że na przykład goście wyjeżdżają, czy właściciel wyjeżdża i stoimy na przykład tydzień czasu też na kotwicy, ale nie możemy, ale nie ma gości, no to wtedy tak powiedzmy ze 2-3 dni są takiego wolnego, tak, tam coś tam można porobić sobie. Zazwyczaj są udostępnione te wszystkie zabawki, które goście mogą też używać, to tam my też możemy.
0: No właśnie, a mógłbyś coś o tych zabawkach poopowiadać? No,
1: zabawki, tak, skutery wodne, to wszystkie, które tam widać nieraz na tych filmach reklamowych czy w telewizji. Skutery są takie, teraz jest dużo takich desek, które są z własnym napędem, jakieś tam, już nawet nie wiem jak te deski, te rzeczy się nazywają. Są takie seaboby, czy takie podwodne jakby torpedy, że się je chwyta, mają taką śrubę i możesz sobie nurkować z maską i z rurką tam pod wodą bez płetw, tak? I to tak cię ciągnie. Tam, no, to dosyć takie fajna zabawa. Jakieś żaglóweczki, mamy takie małe lasery, też ze dwie, to można sobie tam czy saunę, czy jacuzzi, takie. A tak, no i takie są 3 dni, powiedzmy, zabawy i później znowu, bo jak trzeba umyć, kabiny trzeba wyczyścić i tak dalej. A my też w maszynie mamy taki moment, żeby jakieś grubsze remonty porobić, na przykład, nie wiem, w tych pomieszczeniach gości. No bo często tam no ludzie różnie
0: imprezują.
1: Nawet nie, bo po prostu niektóre rzeczy z mebli czy z jakiegoś takiego z wyposażenia nie są przygotowane, są bardziej, żeby wyglądały niż takie bardziej niż użytkowe. I nie wiem, jakieś tam, nie mówię, złote klamki czy coś, ale jakieś tam przyciski, coś, które tam mają otwierać przesuwane drzwi. No mamy masę akurat na jachcie takich rzeczy, które się przesuwają same, tylko drzwi nie mamy praktycznie takich zwykłych, powiedzmy w pomieszczeniach gości, tylko się wszystko przesuwa jak w jakimś Star Treku i to oczywiście się tam psuje z czasem. No i to trzeba potem naprawiać, cudować i takie tam
0: ale
1: rzeczy.
0: Trochę tak,
1: no i to jest właśnie moment, właśnie ten moment między podróżami gości. To jest wtedy najbardziej taki busy time, że wszyscy się w zasadzie bają, reszta załogi, a mechanicy ubierają się w białe kombinezony, rękawiczki i ruszamy w teren, nie? W kabiny tam.
0: Oho, czyli mechanicy wtedy jakby mogło być taki czas, że myszy harcują, to wy pracujecie ostro.
1: Tak jest zawsze, jakoś tam zawsze wygospodarujemy parę godzin, żeby się jakby dołączyć, ale najpierw musi być lista tych defektów zrobiona, a potem możemy sobie tam robić, co chcemy, nie? Bo później nas są, wbrew pozorom, to nie są jakieś błahe rzeczy, nie? Bo skoro właściciel mówi, żeby, nie wiem, światełko mu się gdzieś tam popsuło, albo skrzypi mu szafka, albo coś tam i przyjeżdża na następny raz za tydzień czy dwa i też mu dalej ta szafka skrzypi, to znaczy, że go ignorujemy i tak dalej. Także to są takie wysokiego... No.
0: Priorytetu.
1: Tak, wysoki priorytet. Brzmi śmiesznie, ale to nie jest śmiesznie, nie?
0: No właśnie.
1: Nie jest śmiesznie, jak się obija takie, jak już się temat, na przykład kapitan dzwoni do maszyny i mówi, że boss dzwonił, że szafka mu dalej skrzypi, no nie? No to jest, stawia na nogi wszystkich. Nie?
0: No ale w sumie ty tam byłeś zatrudniony do maszyny, a nie do naprawiania szafek, co nie? Czy jednak w kontrakcie też to masz, jak to jest?
1: Kontrakt można sobie wsadzić głęboko pod poduszkę i zapomnieć o tym. Tam jest, to nie jest taka praca, to jest bardziej służba. Takich powiedzmy, trzeba troszeczkę, tak samo dyplom, trzeba też swój dyplom sobie schować pod poduszkę, zapomnieć o nim, tylko tam jesteś sługą i cześć, jesteś cały ich 2 miesiące, czy ile tam trwa kontrakt, jesteś full do dyspozycji i to wszystko, nie?
0: No bo jesteś taką częścią królewskiego dworu trochę, u takiego bossa, tak? I tam też jakaś rozumiem...
1: Dworu nie, może obsługi, no nie? Dworu to... No. Dworu to by było fajnie, ale nie. Jesteśmy jakby takim...
0: Służbą jego.
1: Tak, no służbą taką, wiesz. Oni nigdy nie wiedzą, kiedy my to naprawiamy, kiedy jesteśmy... Tak samo widzisz, jak jesteś w hotelu też dłużej, tak, to przychodzisz sobie, powiedzmy, z obiadu, patrzysz, a tam masz łóżko pościelone, nie? I skąd oni wiedzieli, że akurat jesteś na obiedzie? I u nas jest tak samo zrobione to wszystko. Czyli mamy... Tak, jest jakiś, oni mają jakiś tam plan dnia, sobie robią te swoje rzeczy, wiadomo, że ich wtedy nie ma w kabinach, albo... No i my tam po prostu mamy albo 15 minut, albo godzinę czasami, żeby coś tam zrobić, polepszyć, naprawić, czy... No. No. I to głównie interior, nie? Wnętrza, te maszyny, te problemy, które mamy w maszynie, problemy albo taką zwykłą obsługę, to staramy się robić na bieżąco takie rzeczy. No tak, w maszynie jest troszeczkę inaczej. Musimy mieć jakieś, na te nasze rzeczy musi być zawsze czas, żeby je zrobić i bez względu nieraz, co się dzieje w pomieszczeniach, jeżeli mamy, załóżmy, wymienić olej w silnikach głównych czy w generatorach, to musimy to zrobić i koniec tam. Obojętnie, co by się działo, nie?
0: No tak. Tutaj mam pytanie do gościa, do ciebie tutaj z czata. Czy na statku tego szejka widywałeś polskie modelki?
1: Właśnie nie. Polskich nie widziałem. Nie widziałem.
0: A czy są jakieś takie hardkorowe historie, które mógłbyś opowiedzieć?
1: Hardkorowe, to znaczy... Inaczej. Delikatnie rzecz ujmując, żeby była jasność. Ja na przykład pływałem tylko dla jednego tego szejka i nie wiem, jak jest u innych, ale nasz akurat był dla załogi i dla całej obsługi i dla tej jego... bo on nie miał tylko jachtu, on miał dużo domów, jakieś samoloty i tak dalej. I dla tych wszystkich ludzi, i to był, i pracowali dla niego też ludzie z całego świata, z Afryki, bardzo wiele ludzi z Afryki. I on był bardzo, no bardzo dobry człowiek dla tych ludzi, dla nas, dla całej ekipy był po prostu bardzo w porządku. Ale nie szanował z tego co tam słyszałem, to po prostu właśnie te panie, które przychodziły tam na różne imprezy, tam do nas czy coś, to po prostu... No nie wiem, raz robili casting chyba ze 40 dziewczyn i tam wybrali 10, które zostały na jachcie się bawić, no nie? Także takie to trochę, no takie, jakbym to, nieeleganckie, prawda? Można by tak ująć. Ale no, pewnie te dziewczyny się spodziewały, że to tak będzie wyglądało. No, taki to jest...
0: Taki fach, no to wiadomo, że
1: taki
0: no...
1: Taki fach, no, tak, tak. Ale pewnie dostają kasę za to taką, że wszystko im się jakby no, rekompensuje. No tak mam nadzieję, no nie? Bo tam wiadomo, że to za darmo się nie dzieje.
0: No tak.
1: Ale tak, tak. Imprezują strasznie, nie? Ci ludzie, tak.
0: No dobra, a to powiedz, co tam mówił, ten twój jacht ma też lądowisko na helikopter, basen i te sprawy takie podstawowe?
1: Podstawowe tak, ten ma akurat, to jest 100-metrowy jacht robiony w Holandii. I tak, mamy na działbie lądowisko dla helikopterów. Na samej górze, na sandeku tak zwanym, mamy jacuzzi, takie na chyba 11 osób. I mamy też, co my tam mamy? Mamy jeszcze gym taki dla gości. To już jest na tym poziomie wodnym, tak? Tam się burta otwiera. Jak tam, jak sobie wygooglujecie na jakieś takie... najprościej to jest po prostu znaleźć sobie jakiegoś bogatego Rosjanina, jakieś nazwisko, albo wypisać sobie listę oligarchów, albo coś tam i... jaki jest jego jacht. No i prawdopodobnie będzie miał powyżej 100 metrów ten jacht i można sobie go wygooglować tam po nazwie gdzieś w internecie i tam są, na pewno będą jakieś zdjęcia, jakieś takie tam szczegóły, jak ktoś jest bardzo, bardzo mocno zainteresowany, nie? I tam właśnie będzie to trochę bliżej jakby opisane albo pokazane, o czym my mówimy, no nie? Bo ja akurat nie mogę powiedzieć nazwy tego, na którym ja pracuję.
0: Ale możemy chyba powiedzieć, że pracujesz na jednym z super jachtów, czyli tych, ten twój jacht jest w tej setce największych.
1: A to szczerze mówiąc nawet nie sprawdzałem.
0: Ale ja no sprawdziłam.
1: Tak, to ma stówkę, no to tak, pewnie tak. Znaczy no to jest dosyć nowy. My w zasadzie jacuzzi, sauny i takie lądowiska dla helikopterów.
0: To są podstawy. Jachty, powiedzmy,
1: tak, to od 80 metrów w górę raczej mają wszystkie, nie? Dopiero później takie tam 140 metrów, nie wiem, tego pana, który ma klub sportowy z Anglii, już nie ma, ale miał, no to można jego wpisać w Google'ach i tamte jego jachty akurat sobie obejrzeć. No,
0: tak.
1: To on tam ma różne takie rozwiązania, zwłaszcza na tym swoim nowym.
0: Tak, no bo ty tylko na 100-metrowym. Taki skromny ten twój jacht właściwie jest. No bo
1: w zasadzie już... tam nie ma żadnych fajerwerków takich, wiesz, jakichś zapierających dech w piersiach. No, tam nieraz mają na przykład... taki powiedzmy otwiera się rufa i tam wpływa motorówka do tego jachtu, może wpłynąć, nie? Nasze akurat motorówki podnoszone są dźwigami i wkładane, no czy to są motorówki, to jest motorówka 12 metrów, 10 metrów, to są takie dosyć spore. My ładujemy je na jacht dźwigami, nie? Są takie dźwigi, otwiera się burta, dźwig się wysuwa, podnosi tą motorówkę i wsuwa ją do środka. I mamy takie dwie, w sumie cztery, bo tam jeszcze mamy takie dwie techniczne dla załogi. A są jachty, które te motorówki wpływają do jachtu, no nie? I to tak jakby, no nie wiem, James Bond. Ja także już takiego nie widziałem na żywo, ale widziałem zdjęcia takich tych. No to jest akurat takie inne. Później są... ze szklanym dnem też jakieś mają takie okna, że można sobie podglądać dno. Co tutaj jeszcze takiego? No, kiedyś też to był chyba facet, który Paul Allen, czyli pan od Microsoftu, tak? On miał chyba jacht, który miał motorówkę, ten żaglówkę jeszcze woził na taką, na pokładzie, tak mógł ją zwodować. Są jachty, które mają klasę lodową, mogą pływać jako takie eksplorery gdzieś po Alasce, w lodach tam. Także no...
0: jest z czego wybierać.
1: To zależy, jakie tam właściciel ma hobby, nie?
0: No tak.
1: Są jeszcze żaglowe, ja mówię o motorowych, ja jestem na motorowym jachcie, tak? Ale są jeszcze... O, polecam sprawdzić taki jacht A, jak Ania na przykład, nie? Mhm. I... albo to jest motor jacht A, albo sailing jacht A. I jak sobie wygooglujecie na tym, to są takie dziwne, odjechane konstrukcje i widać, że ktoś po prostu fajnie chciał być inny, no nie? Mhm. Jak ktoś no, możecie mi powiedzieć, czy wam się podobają, czy nie, jakieś komentarze, to było nawet... Ja byłem w szoku, nie? Ja, te jachty już się trochę opatrzyły, bo one mają parę lat, ale ten taki design odjechany to był szok na tamtą chwilę, nie? Ale widocznie właściciel tak chciał i to był taki... Pewnie w środku ma jacuzzi, samolot, ten lotnisko dla helikopterów i więcej nic, no nie? Ale już zaimponował jakby designem, kształtem tych jednostek. Nie?
0: No, możemy powiedzieć, że przez wojnę...
1: Jeszcze kino można mieć, tak. Ten poprzedni jacht, na którym pracowałem, miał kino, chociaż był 75-metrowy. A kino dla 8 osób, ale dobre nagłośnienie takie... Przyjemnie tam w środku też było, tak, to kino jeszcze.
0: No jak już tutaj było o tych oligarchach, no to rosyjskich, no to możemy powiedzieć, że przez wojnę na Ukrainie trochę okazji zakupowych się pojawiło, bo część tych jachtów, no tam zaaresztowanych, jest już do sprzedania. No także tutaj nie wiem, czy ten Eklips Romana Abramowicza, jedyny 162 metry jacht za 1,5 miliarda dolarów. No ale są też takie skromniejsze i... No.
1: Ale on, Eklips chyba nie jest do sprzedania, coś mi się wydaje. One stoją w Turcji teraz. Mhm. Jest taka strona na internecie marintraffic.com. I tam można akurat podejrzeć, jak się zna nazwy statków. Generalnie wszystkich statków chyba, które pływają teraz, to można zobaczyć, gdzie są jakie zlokalizowane i tak dalej. Nie? Mhm. Ale to mówię ogólnie o wszystkich statkach. Nie wiem, jak weźmiecie Stena Line tutaj z Gdyni, czy cokolwiek, to będzie lokalizacja, ewentualnie dokąd płyną, co wiozą i tak dalej. I przy Turcji, jak się wyzumuje Turcję, albo co tam teraz będzie zimą, no to można już popatrzeć na Karaiby, na przykład, nie wiem, San Bart, taka wyspa, albo San Martin, no to już tam się gromadzą te jachty tam w tamtych rejonach, albo Seszele, czy Malediwy, to już tam teraz jest sezon właśnie, wypływają wszyscy z Europy, bo tu zimno, właśnie w tamte kierunki. A Roman akurat przez to, że oni nie mogą nigdzie płynąć, że Roman mówię, Eklips, tak? To stoją właśnie w Turcji. Musi być jakaś ulga dla nich. Ja nie znam szczegółów, ale tam bardzo dużo stoi jachtów rosyjskich. Prawdopodobnie komu udało się uciec przed aresztowaniem, to stoi w Turcji i w Dubaju chyba też i w Abu Dhabi też. Oni też wspomagają. Przynajmniej ich nie aresztują, nie?
0: No.
1: Tak.
0: Roman też ma drugi, taki mniejszy, skromniejszy jacht, Solaris, za jedyne 600 milionów dolarów.
1: No to jest nówka. I tam akurat ten Solaris to jest nowy, on ma rok chyba. Aha. I tam jest bardzo fajny też taki nowoczesny napęd, rzadko spotykany na jachtach nie wiem, czy są zdjęcia, bo ja widziałem tam akurat różne zdjęcia, bo koledzy tam pracują i tam coś nam podsyłali, ale to chodzi o maszynę. Pewnie w środku ma to samo, co wszyscy, saunę, jakiś jacuzzi i tak dalej, ale w maszynę ma dobrze rozwiązaną i tak ciekawy jestem, jak to... Ale na razie nigdzie nie pływają. Też stoją. On chyba, ten Solaris też w Turcji stoi.
0: No, ja rozumiem, że czy jakiś oligarcha, czy jakiś przedsiębiorca osiąga jakąś tam wartość netto, powiedzmy miliard dolarów, no to już wypada mieć ten jacht, nie? Ale weźmy wytłumacz, po co im są dwa albo trzy jachty? No przecież się nie da dwoma, to tak jak z samochodami, tak? Czy jeden jest dla niego, a drugi jest dla gości? Jak to wygląda?
1: Pojęcia nie mam. Jak to... Prawdopodobnie jest tak, że jeden, załóżmy, stoi w Europie, drugi stoi na Karaibach, trzeci na przykład, nie wiem, nawet po zachodniej stronie Stanów, jeżeli pływają do Stanów, gdzieś tam w Kalifornii czy wyżej, I tak to wychodzi. Oni mają też swoje samoloty, także dla nich przelecieć tam, nie wiem, jeżeli, nie wiem, z Rosji czy gdzieś na Karaiby, to jest tam parę godzin lotu. Hmm. Później to, chyba o to chodzi. Bo ja nie widziałem, żeby na przykład... chyba, że są mniejsze, nie? Na przykład, nie wiem, ma... Bo są jest taki też Rosjanin, jeden bardzo, bardzo bogaty, jeden, to ma chyba 7 czy za 8 i tam jego... Po prostu koledzy jacyś albo ważni ludzie dla niego. Mhm. On im po prostu daje ten jacht tam na 3 tygodnie czy na miesiąc z całą obsługą. No i potem może komuś jeszcze. Dla niego, tu mówimy o takich pieniądzach, że dla nich to nie odgrywają żadnych roli. To nie są żadne koszty dla takich ludzi. Nie?
0: No, bo generalnie...
1: Kiedyś ktoś tam przeliczał, to nie wiem... Dla niektórych taki jacht to dla nas może być coś jak rower, coś takiego, no nie?
0: No.
1: Także to są potworne pieniądze.
0: No.
1: Potworne. Ja kiedyś, jak w Polsce mieliśmy ten Euro 2012, do mnie dotarło, bo jachty mniej więcej kosztują, no oprócz tego 600 milionów, no to tak kosztują między 200 a 300. Takie powiedzmy 100-metrowe jachty bez żadnych fajerwerków. 200-300 milionów, może 350. Teraz inflacja to może. W każdym razie państwo polskie wybudowało 4 stadiony i jak mi dobrze pamięć tu podpowiada, to było, my wydaliśmy chyba na jeden stadion 400 milionów euro czy coś takiego. No i wybudowaliśmy tylko 4, no nie? Mówimy o 40-milionowym kraju.
0: To.
1: A taki gość 400 milionów, to jeżeli mają miliardy na kontach, także to nie są jakieś wielkie pieniądze.
0: No. A utrzymanie takiego jachtu, no to tak jak tutaj już mówiłeś, to jest 10% wartości, tak, tego rocznie.
1: 10% rocznie, tak. Mhm. Czasami są większe, bo co 5 lat każdy statek taki powiedzmy... profesjonalny, czy jacht, czy transportowy, jakiś kontenerowiec, czy masowy, czy tankowiec, muszą co 5 lat przechodzą takie przeglądy techniczne. I tam są różne zakresy tych przeglądów. I no, z każdym takim przeglądem trzeba się liczyć z rachunkiem. No, nie? Trzeba płynąć na stocznię, nieraz trzeba statek wyciągnąć z wody, malować dno, czy sprawdzać śruby, czy silniki i tak dalej. Tam są różne pieniądze, wchodzą w to, no ale tak średnio trzeba liczyć, że to jest 10% wartości statku. Nie?
0: Mm-hmm.
1: Jachtu, nie wiem jak komercyjnych statków, nie? No. Szczerze mówiąc.
0: A ten boss, czyli ten właściciel tego jachtu, to on tak średnio rocznie, ile on czasu spędza na tym jachcie?
1: No są takie dwa sezony, szerzej ujmując, są takie dwa sezony. Lato, nasze lato, to oni generalnie spędzają na Morzu Śródziemnym, bo na Karaibach jest sezon huraganowy i tam jest dosyć wiecznie i zimno, a w naszą zimę to jachty płyną albo na Karaiby, albo tutaj na wschód. To też zależy nieraz, tam jest, zależy od też sytuacji, czy jest spokojniej, czy mniej spokojnie, ale to właśnie, albo płyną właśnie tutaj na wschód na Seszele i Malediwy. Czasami zdarzają się ludzie, którzy lubią eksplorować, to te jachty praktycznie pływają non-stop i wtedy już Pacyfik, Wyspy Marszala, tam Japonia, tak. Są tacy, którzy po prostu lubią i oni, podejrzewam, siedzą praktycznie cały czas na jachcie. Nie? Mhm. A nasz to mamy między tymi dwoma sezonami, tym letnim w Europie, na Śródziemnym i zimowym Karaiby. Mamy tam 2 miesiące powiedzmy takiej stoczni, takiego oddechu, jakiegoś takich grubszych remontów bez gości. I tak samo wiosną też po tym zimowym sezonie też mamy takie 2-3 miesiące gdzieś, też generalnie, prawdopodobnie stocznia, bo w portach nie wolno bo w portach są ograniczenia, na przykład nie wiem, w Barcelonie, w Marinie nie wolno wielu rzeczy robić, bo ochrona środowiska i tak dalej, hałasy. Mhm. Także musimy z niektórymi pracami być w stoczni, bo oni mają i warsztaty, firmy i tak dalej. Są w stanie pewnie więcej zrobić, jesteśmy w stanie więcej zrobić w stoczni niż w marinie. No, nie? Mhm. No i to tak, poza tymi powiedzmy 5 miesiącami, to zostaje nam ile? 7? No to te 7 gdzieś tak spędzają. Mhm. Jak nie właściciel, to jacyś znajomi, jak nie znajomi, to jacyś inni. Tam,
0: kontrahenci.
1: Zawsze się ktoś kręci. I, no mamy tam jakieś kilka dni, tam 3 dni gdzieś w międzyczasie takie na odsapnięcie. Mhm. Tak, byle do domu, nie? Generalnie.
0: No, rozumiem, że taka generalna różnica między tym pracą na jachcie, a na przykład pracą w marynarce handlowej, no to jest taka, że wy na pewno nie możecie zabierać rodziny w rejs.
1: No nie.
0: No.
1: Nie, ale jak jest na przykład jacht, nie wiem, gdzieś powiedzmy w Holandii, w stoczni, czy w Barcelonie, czy we Francji, to można tam kogoś, można na przykład żonę zabrać, wynająć jakiś, nie wiem, pokój w hotelu, czy coś tam na booking.com i po prostu po pracy, bo generalnie, tak, bo można zamiast iść spać do kabiny, można sobie skoczyć do hotelu, no nie, tam. Mhm. Ja tak miałem, raz mi się tam zdarzyło, a to wtedy sobie wziąłem wolne w pracy, to jeszcze lepiej miałem. Mhm. Znaczy inaczej, odrobiłem

0: powiedzmy, trzeba się przyzwyczaić. I czasami to jest też jakby jeden z mankamentów tej pracy, że jednak wracasz do kabiny i jest koleś współspaczno, nie? I, no i tyle. I trzeba się, to tak jak w internacie, nie? Czy tam w akademiku. Bo zawsze się ktoś kręci dookoła i trzeba sobie tak jakoś ustawić cały tryb, całe życie, żeby sobie nie wchodzić w wiesz, w paradę, a i umieć wyczuć sytuację, nie? Bo nieraz ktoś ma słabszy dzień i chciałby sobie pobyć sam czy coś, albo ktoś, coś go wkurzyło gdzieś tam na lądzie i no i trzeba się tam delikatnie, mamy tam takie 2-3 pomieszczenia dla załogi, gdzie można sobie pograć w playkę, czy obejrzeć film w spokoju, czy napić się piwa, bo też mamy piwko też na tym, czy wino jakieś tam. No, ale mówię, no też trzeba umieć wyczuć sytuację, nie? I to... nie ma tak jak, no niestety nie ma tak dobrze jak w handlówce, że masz kabinę, tam chyba w tych kabinach jeszcze dwie jakieś, jakaś sofa, jakiś kojo, coś.
1: Strefa relaksu.
0: Nie, tutaj tak nie ma. Mamy telewizorek, każdy tam ma swój, ze Skyem, z telewizją, jakieś mamy taki, to jest taka platforma, tam nie wiem, kilka tysięcy filmów, tam można sobie obejrzeć też. Netflixa mamy, internet bardzo, bardzo szybki, śmiga. Spokojnie można sobie tam streamingować i...
1: Nocnego radia można słuchać. Nie,
0: można. No to jest nasz... My płacimy chyba jakieś 30 tysięcy za internet miesięcznie, 30 tysięcy euro. Także to jest tam... Po prostu internet musi być. Nawet do tego stopnia, już tak odbiegając od tematu, właściciel wybiera kotwicowisko na przykład w miejscu, gdzie jest dobry zasięg internetowy. I informatyk, którego też tam mamy na jachcie, najpierw sprawdza, gdzie są jakie zasięgi. Idzie do kapitana, oni sprawdzają, czy tam się da rzucić kotwicę, bo nie wszędzie można kotwicę rzucać. I później z takimi propozycjami, tam kilka propozycji, że możemy stać tu i tu, bo tu jest dobry internet, to on tak, okej, okay, nie? Dobra, to tu. Przy czym teraz właśnie testują te Starlinki, właśnie nie wiem jak to jest, bo jestem akurat w domu, ale właśnie tam jakoś będą testować te właśnie maska, te Starlinki, nie wiem, czy to będzie szybsze, bo mamy internet też satelitarny, ale on ten taki tradycyjny jest trochę cienki. Dużo ludzi z niego korzysta i tam jest, czasami jest słaby, ale i zobaczymy z tymi Starlinkami, ale generalnie internet musi być, także dla załogi też jest dobrze.
1: No to jak ten twój standardowy dzień wygląda na tym jachcie? Ile ty tam pracujesz w ciągu dnia, ile masz czasu takiego, wiesz, na sen, na relaks?
0: I też mamy dwa tryby. Tryb taki bez właściciela, bez gości na statku. To jest...
1: To wiadomo. Pracuje,
0: to, nie, no to pracuje. Nawet więcej w zasadzie. Od 8 do 17, nie? O 8 startujemy. O 10 mamy kawę, 15 minut. Potem obiad mamy o 12 do 1. Potem mamy drugą kawę od 15 do 15:15 i o 17 oficjalnie powinniśmy kończyć pracę. O 18 mamy kolację. Oficjalnie do 19. No i potem ja pracuję, jeżeli... Aha, no i to jest taki standardowy dzień. Jeżeli nie mam wachty, nie jestem na służbie, że tak powiem, nie? No to o 17 oficjalnie według papierów i tak dalej, przepisów. Mam wolne i mogę, jeżeli jesteśmy w porcie, czy na kotwicy i są wyjścia, nie? Jeżeli możemy wychodzić sobie na ląd, no to wtedy jestem wolny. Ale tak jak na każdym statku, są też prowadzone wachty. Jeżeli okazuje się, że mam wachtę akurat tego dnia, no to nie mogę wyjść na zewnątrz, tak? Muszę być cały czas, ale pracuję też tylko do 17 i później albo sobie siedzę w maszynie i robię coś tam, jakieś wolne prace, że tak powiem, w warsztacie, tak? Bo lubię, albo mogę iść do kabiny, tam wtedy uruchamiam taki system zdalny,

0: który przenosi mi panel alarmowy z tej centrali manewrowo-kontrolnej, która jest w maszynie, do mojej kabiny. Tam jest taki malutki iPadzik wisi i jeżeli jest jakiś w maszynie, jest jakiś alarm, że na przykład, nie wiem, temperatura czegoś jest za wysoka albo prąd, coś się dzieje, jest za rzadki czy coś tam. Tak, albo nie wiem, toalety się popsuły, no masę różnych dziwnych alarmów, to mi dzwoni mi w maszynie, w domu może, w kabinie mi dzwoni alarm, no i muszę iść sprawdzić, co tam się dzieje, nie? Mhm. No tak, i podjąć reakcję, no nie?
1: Na takim dyżurze jakby jesteś po prostu.
0: Taki dyżur. I ten dyżur trwa przez całą noc i mogę iść spać sobie, o 10 wieczorem muszę iść tylko jeszcze do maszyny zobaczyć tam... Wszystko jest okej, okay, czy nie nabieramy gdzieś wody, nie? Trzeba sprawdzić zęzy, czy są suche. Gdzieś tam wszystkie te urządzenia, które pracują, generator, załóżmy, który robi prąd. Trzeba przejrzeć, zobaczyć, żeby iść spać z czystym sumieniem, no nie? Mm-hmm. Najgorzej jest, jak się leży i sobie przypomnisz, kurczę, nie byłem tam, no nie? Mm-hmm. I teraz to już lepiej iść, bo stracisz te 10 minut, tak? Ale pójdziesz z powrotem spać jakby spokojny, niż potem w nocy, co 10 minut się budzi, czy co pół godziny, no tak. Powinienem tam pójść, czy nie, no nie? I też już poza tym, że to jest tak jakby dobra praktyka, żeby to wszystko oglądać, tak? Bo to jest też bezpieczeństwo i tak dalej. Ale tak dla świętego spokoju, no nie? Lepiej takie rzeczy robić, no też za to dostaję. My wypłatę, no nie? Także no. To no, trzeba iść i zrobić.
1: No bo rozumiem, sprawdzić, że to jest taką checklistę masz po prostu, co tak. Musisz za każdym razem tam sprawdzić, odhaczyć, tak?
0: Tak, tak. Po drugie, też nie każdy pamięta, ale tam są wszędzie kamery, na przykład mamy, bo ten statek może pływać 24 godziny bez dozoru, no nie? To są takie siłownie. I tam mamy, wszystko jest oczujnikowane, okamerowane, pomieszczenia, że można sobie siedzieć, załóżmy, nie wiem, w tej centrali manewrowo-kontrolnej albo gdziekolwiek na mostku i przerzucasz sobie obraz z kamer. Może patrzysz sobie, czy silnik działa, czy tam się nic nie pali, czy się nic nie leje, czy nie iskrzy coś. I tak samo widać, czy ktoś był, jak wachtę prowadzi, tak? A, no czy tak. Ktoś chodzi i zagląda tam, gdzie ma zaglądać, czy było 10, czy nie był i tak dalej. Jeżeli by się coś stało, to później ubezpieczalnia dochodzi do takich, no oni będą ciągnęli w swoją stronę, żeby nie zapłacić odszkodowania, tak? No tak. Będą wyciągać wszystko, nie? Mhm. Także nie wolno pić wtedy żadnego piwa ani nic, żadnego alkoholu i trzeba robić swoją pracę, nie? Żeby po prostu... jakby co móc się ochronić, no nie? Że sorry, byłem, widziałem i tak dalej, także nic się wtedy nie działo. A powiedz... Tak trzeba zawsze mieć z tyłu głowy, że coś gdzieś może się coś wydarzyć, nie?
1: No. A tutaj powiedz, łatwo się zrekrutować na taki jacht? Co tam, jakieś specjalne obostrzenia są, że tam musicie się zobowiązać, że nic nie nagracie, nic nie ujawnicie, tak?
0: No to jest właśnie, jest taki punkt w kontrakcie, że właśnie, że no, czy to, co ja o czym tutaj opowiadam, to nie jest, bo to nie jest jakiś, jakby powiedzmy, tu żadnych tajemnic nie sprzedaję, ale na przykład jakieś szczegóły, gdzie jest jakiś jacht, czy kto jest na nim, nie wolno robić żadnych zdjęć, załączać na Instagramie czy coś, no to się po prostu, takich rzeczy nie wolno i to trzeba uszanować, bo moim zdaniem u nas akurat bardzo pilnują tego i firma, która nas jakby tam zatrudnia, były takie jakby sygnały od nich, dostawaliśmy gdzieś tam na WhatsAppa, przepraszam, informację, że ktoś załączył komentarz, tak, bo są takie strony, nawet na Facebooku, jakieś tam crew yacht agencies tam mają swoje strony i nieraz ktoś tam pisze, że widział jakiś tam jacht w tym miejscu i od nas ktoś się odezwał i skomentował, no nie? Mm-hmm. I nie wiem, czy tam jest ktoś dedykowany specjalnie do takiej pracy, ale gdzieś tam Po prostu ktoś gdzieś wyczaił, że ten taki komentarz miał miejsce. Tylko komentarz, nawet tam nie było żadnych zdjęć z naszego jachtu czy coś. Nie? No niektórzy właściciele są tak bardzo dbają o tą swoją
1: prywatność.
0: Prywatność, tak.
1: Przewrażliwieni są na tym punkcie.
0: Nie wiem, czy przewrażliwieni, ale tak jak po prostu też tak. Drony na przykład latają, wiesz, no to są. Ja się im nie dziwię z drugiej strony. Leży sobie człowiek, opala się tam gdzieś na jakimś pokładzie, no i leci dron. No i wiadomo, teraz można tak wyzoomować, te drony są tak, mają tak dobre kamery, że tam naprawdę, no wiesz, i takie zdjęcia później ciężkie pieniądze kosztują, nie? No i ludziom zabierają prywatność, no. No tak. Ja się nie dziwię. Mieliśmy kiedyś takie działa przeciwdronowe. Taka antena się ją kieruje na drona. I tylko, że akurat tak, to było dawno temu, jak te drony zaczęły wchodzić i nie udało się niczego tam zestrzelić tym dronem. Ale, ale były takie dwa urządzenia. Potwornie drogie. To jest jakieś kosmiczne. 30 tysięcy chyba euro jeden taki
1: armatka dronowa.
0: Taka armata dronowa, tak, kosztowała. Każdy się bał tam podejść do tego, bo nie wiadomo, gdzieś świecić będziesz po nocach, takie fale wysyła czy coś. Tak. No. To śmiesznie nieraz.
1: Boże, jeszcze kolejna różnica.
0: Dostać się na takie jachty, powiedzmy, trochę trzeba mieć szczęścia, trochę trzeba mieć jakby też ciśnienia, tak? Była... Taką jedną akurat osobę z Polski, też w życiu bym nie wymyślił, gdzieś jeszcze po prostu udało się przeskoczyć z hoteli, gdzieś tam jedna dziewczyna, wiem, że pracowała w hotelach gdzieś na południu Hiszpanii i zobaczyła te jachty i zapragnęła tam pracować i robiła wszystko i się udało tam z tego, co tam kiedyś spotkałem taką dziewczynę jedną. I, no bo Polaków nie ma wielu, nie, to jest jakby opanowany biznes przez Anglików, Nowozelandczyków, Australijczyków, Chorwatów, też jest mnóstwo z Chorwacji.
1: No i nie ma Filipińczyków.
0: Są.
1: Też, tak?
0: Są, tak. U nas jest, u nas nie ma, przepraszam, jeden jest człowiek z Tajlandii, jeden jest z Indonezji. A nie, sorry, mamy dziewczynę jedną z Filipin, tak, jest tam w hotelu jedna dziewczyna.
1: No właśnie, to pan rozmawia o tej załodze, że tutaj tak w tej załodze się musi znaleźć też jakiś masażysta, tak, kuchmistrz.
0: No, kuchmistrz, tak, to są kuchmistrzowie tacy,
1: to są...
0: z górnej półki.
1: Kluczowe to są... osoby w tej załodze.
0: Tak, no u nas, my mamy szczęście, no już 3 lata pracuje jeden człowiek. To jest jakby, no nie powiem rekord świata, ale widać, że podpasował ten kucharz właścicielowi. To jest z Anglii chłopak i tak. I faktycznie ma takie, bo on nieraz oni gotują też dla załogi, jak nie ma, znaczy on też tam coś tam ugotuje dla załogi. No nie tyle on gotuje, co mówi, jak zrobić pewnie. Mamy 3 kucharzy, tak? O, żeby było jakby od początku. To jest właśnie ten główny kucharz gości, jego pomocnik taki, sałatkowy kucharz i 3 kucharz jest dla załogi, nie? Ale oni się tam, na pewno się tam wspierają jakoś, nie? I są, faktycznie są nieźli. Było 2 czy 3 tak ostatnio, ale to oni 2 miesiące popracowali
1: i
0: odeszli, no nie? Mhm. Ale tak, no teraz... Kiedyś tego nie było, teraz dużo jest właśnie ludzi uczulonych i jedni są wegetarianami, drudzy tam...
1: Keto-dieta.
0: Właśnie, ja tam jestem skromnym mechanikiem, ciężko mi nawet... To jest po prostu... No, są wirtuozi, naprawdę, są kucharze, są nieźli. I jeszcze chyba jak nikogo, ich praca jest bardzo, bardzo oceniana, no nie? Siedzą sobie na przykład, nie wiem, jakiś marynarz czy... Siedzi, miał zły dzień i nie smakuje mu jakaś zupa i powie na głos w mesie, ależ ta zupa jest coś tam. To jest straszny cios dla takiego kucharza, naprawdę. I wszyscy zaczynają nagle zwracać uwagę. I to jest... A tam to jest najcięższa chyba praca na statku, kucharz. Przynajmniej na jachcie. Oni są do dyspozycji w zasadzie non-stop, nie? Mhm. I bardzo łatwo im... No, o mechanikach nikt tak nie powie. O, tam, nie wiem... Boże, silnik chodzi za głośno, czy tam kopci. No okej, okay, no to... Ale to też nie jest wina bezpośrednio mechanika, a tutaj na kucharza jak ktoś narzeka, no...
1: Czyli
0: tam nie zawsze jest szkoda. No.
1: Jest osobny jakby kuchmistrz dla bossa, tak? Dla załogi, ale ten dla załogi też się musi wykazywać.
0: Tak, tak. No właśnie ci, tak ostatnio u nas trzech chyba kucharzy to właśnie poleciało załogowych. Mhm. I też w zasadzie, no. Nie wiem, to też możliwe, że... No ja nie wszystko muszę wiedzieć, co się tam dzieje na tym jachcie. Nie wiem, może komuś podpadł personalnie, może się z kimś nie mógł dogadać, może gotował okej, okay, ale nie wiem, bałaganiarzem był. No ciężko powiedzieć, nie? Ciężko powiedzieć.
1: No, a powiedz mi, no bo wiadomo, że ci tam miliarderzy, no to oni też jakieś wyszukane dania jedzą, na których nie mielibyśmy okazji pewnie zjeść nigdy. Czy tobie coś skapnęło z tego pańskiego stołu, takiego, co w życiu byś pewnie nie miał okazji spróbować?
0: Tak, no teraz już niestety zmienił dietę, tak? Już nie je mięsa, ale kiedyś zostawały te ragu na przykład japońskie, te wołowiny i tak dalej, no to pewnie nigdy w życiu bym czegoś takiego nie kupił. To jest jakieś kosmiczne pieniądze kosztuje. Mm-hmm. Zresztą, co tam jeszcze? W czasach szejków jeszcze... Właśnie, bo żona szejka, te kobiety, on tam w ogóle... Powiedzmy, szejk też nie powinien imprezować, balować z alkoholem, no ale jakoś on tam może, no nie?
1: No jemu ale... Allah wybaczy, no ale kobiecie to już nie
0: to
1: wybaczy.
0: Znaczy tam kiedyś się dowiadywałem, że to zależy od jego jałmużny, nie? A. Że jak strasznie grzeszy, to musi więcej jałmużny i wtedy mu się to wszystko kasuje, nie? Wybacza tam. Mm-hmm. Także oni musieli tam strasznie dużo płacić na to tej jałmużny. Ale faktycznie to tak działa, to ja nie żartuję. Tam, znaczy, jakiś tam chłopaków, którzy jakby temu właścicielowi no tam ubierali go i tak dalej. Takie, tacy, oni byli jego takimi personalnymi jakby to nazwać. No cały czas się koło niego kręcili. Tam no, czy papierosy, czy szisze mu rozpalali, czy coś tam. Takich dwóch Filipinów. I ja tam parę razy z nimi rozmawiałem. To właśnie mi opowiedzieli, że on po prostu musi zapłacić więcej tego.
1: No i prosta. Nie.
0: Tak. I to ten. Ale z kolei żony na przykład nie. One robiły sobie takie imprezy wieczorki właśnie z tymi, ze słodyczami. Nie? W Dubaju kiedyś byliśmy. Naprawdę, nie, możliwe, że ten cukier tak na nie działa. W każdym razie no takich rzeczy zrobiły, takich ciast i takich tych wszystkich słodkości, co oni tam mają z orzechów, to czegoś takiego nie widziałem. I nie sposób jest to wszystko zjeść. To były takie tace wielkie, tych miodem ciekło wszystko i, no i potem lądowało u nas w mesie. Mm-hmm. No i można było sobie ten cukier podreperować. To takie, o, ale tak generalnie w tej chwili nieciekawie, nie? Nieciekawie. Mm-hmm. Wegetarianizm głównie.
1: No, ale może chociaż, mu przejdzie.
0: Chociaż, nie ale na przykład co ostatnio takiego dziwnego zrobili, sernik z sera koziego. Mm-hmm. Masakra, nie? Nie wiedziałem, że można coś tak niedobrego zrobić. Nie?
1: Ale zdrowe.
0: Nie wiem, czy zdrowe. Ja tak, to akurat był taki konkurs, ja się dałem się złapać, bo wszedłem do mesy i Piotrek, tam jest ten, tam mi mówią sernik, oni wiedzą, ja tam akurat lubię słodkie i mówi, tutaj wiesz, sernik jest taki, nie? A. Jest sernik? Mówię, okej, okay, dobra, taki z jakimś, to był sernik z ananasowym takim dżemem. Mhm. No dobra, to ten. Zjadłem sobie tą kolacyjkę, poszedłem po ten sernik i taka cisza, tam trochę takich szmerów, no nie? I tak ja zupełnie bezwiednie, nie? I tak zjadłem, ukroiłem sobie tego pierwszego takiego kęsa, tak wszyscy się patrzą, bo ja tak ciach zjadłem, rozejrzałem się dookoła, tam normalnie już pozatykane twarze, już gotowi do parsknięcia. Ja mówię, kto to w ogóle coś takiego zrobił? Myślałem, że to jakiś stary gdzieś ktoś jakiś sernik wyciągnął.
1: Skisły.
0: jakiś masakra, no nie? Nie szło, tylko ten dżem z tego ananasa był okej. Okay,
1: nadawał się do jedzenia.
0: No, to tak. A tak to już chyba nie. Alkohole mają, czasami tam jakieś wino się trafi, niedopite. Za parę tysięcy euro, nie?
1: No. Tutaj się Winman z nami wita. No słuchajcie, dzwońcie, bo już godzinkę tutaj trzymam Piotrka. Jak nie będziecie dzwonić, to my niedługo będziemy kończyć. No przypominam, że teraz Piotrek nie jest u Szejka.
0: No nie.
1: To było. Więc to nie Szejk popadł w wegetarianizm.
0: No nie. Tak. Szejk w sensie... Nie. Szejk jeszcze też... Co on tam... No on głównie baraniny, takie rzeczy, nie?
1: A jak tam święta obchodzicie na takim jachcie? Jest jakoś wyjątkowo? Jakieś prezenty?
0: Jest.
1: Od bossa są?
0: Nie, od bossa nie ma. Znaczy,
1: od firmy?
0: Od tego bossa nie ma. Nie, my nie mamy. Nie mamy. W każdym razie święta są zawsze trochę wcześniej. No i ja akurat jestem w załodze. Generalnie większość jest Anglików. Anglicy, Australijczycy, Nowa Zelandia, to oni mają jakby jeden model świąt, tak? Nie mają Wigilii. Wszystko się dzieje pierwszego dnia świąt. I mają te swoje jedzonka i tak dalej, to w zasadzie jest co roku to samo. I prezenty robimy w ten sposób, to jest akurat fajne. Każdy coś, załóżmy tam, nie wiem, dogadaliśmy się, że każdy wydaje prezent i to ma być taki... powiedzmy neutralny, nie dla kobiet, ani dla chłopaka, ani dla dziewczyny, jakiś taki neutralny i do kwoty załóżmy, nie wiem, $50 czy 50 euro. I każdy kupuje coś tam. I raczej są to takie poważne. No nieraz się tam, zawsze się tam jeden jakiś mądry się wyłamie i kupią coś w sex shopie albo gdzieś tam w jakichś takich tego typu sklepach. Ale generalnie każdy tam jakoś wstaje na wysokości zadania i pakuje to i to ten prezent jest, nie jest jakby dedykowany nikomu. I oczywiście choinka, wrzucamy te wszystkie prezenty pod choinkę i każdy losuje, załóżmy u nas jest 30 osób załogi i każdy losuje numerek. No i załóżmy, że ja losuję numerek 1 przykładowo. No i już wieczorem jak jest ta impreza, bierzemy... Według wylosowanych numerków każdy bierze sobie prezent, tak? No i jeżeli ja mam wylosowany numerek 1, to biorę ten prezent, który sobie tam upatrzyłem, zapakowany, także nie wiem, co jest w środku, otwieram i patrzę na przykład, nie wiem, okulary przeciwsłoneczne, nie? Powiedzmy, że takie neutralne, ani dla kobiety, ani dla mężczyzny, no i siedzę zadowolony z tym sobie prezentem. I załóżmy, Ania losuje numer 2 i losuje sobie też prezent, który tam sobie jakoś to patrzyłam, nie wiem, wielki karton, patrzę, a tam w środku, nie wiem, notesik, no nie? I patrzę, mówię, kurczę, ja nie lubię tego notesika. I może odebrać moje okulary, możemy się na jej prośbę wymienić się prezentami, no nie?
1: Okay.
0: I teraz ona ma moje okulary, a ja mam jej notesik. I najgorzej ten, który właśnie wylosował numer 1, bo on już się nie może z nikim zamienić. Aha. A najlepiej ma ten, który jest na samym końcu, bo on ma wszystkie prezenty już rozpakowane, swój, który właśnie rozpakował i może się zamienić ze wszystkim, z każdym, prawda? Aha. Także Ania, która ma moje okulary, może na przykład te okulary stracić, bo ktoś tam wylosował lalkę jakąś
1: gumową
0: z sex shopu i na przykład się wymienia za nią. I tak dalej, nie? No i tam jest kupa śmiechu przy tym. Oczywiście to święta są, ludzie się przebierają w te angielskie śmieszne sweterki, no nie, z tym, z Rudolfem, świecącymi jego oczami czy nosem. No i tak ogólnie, tam do tego wino idzie jakiś alkohol. No i tak tego.
1: To są święta. Świąt macie taką dyspensę na alkohol, macie większą tam, tak?
0: No, to prawdopodobnie od razu, to na pewno nie ma gości wtedy, bo to święta się u nas zazwyczaj odbywają, nie wiem, 12 grudnia, 15, tak zaraz przed właścicielem jak przyjeżdża. I no to taki jest ostatni prawdopodobnie taki, powiedzmy,
1: luźny
0: taka
1: moment.
0: Impreza. Tak, luźny moment, na następny dzień pewnie już trzeba się zbierać do roboty. I to jest, no... w tym roku będę na święta, także...
1: Już masz pomysł na prezent? Dla załoganta?
0: Nie mam właśnie. Mam nadzieję, że ten, ja dopiero 14 jadę, także mam nadzieję, że już będą po świętach.
1: Gdzie to
0: strasznie
1: minie?
0: Ciężko coś, no, ciężko tak... Ja mam na przykład, o, kolega mój na poprzednim statku miał taką przechodnią mapkę zdrapkę, nie? Że zaznaczasz, że zdrapujesz sobie miejsca, w których byłeś na świecie, nie? No i on dostał tą mapkę zdrapkę tam powiedzmy jednego roku, no i jej nie zdrapał, rzucił ją tam gdzieś w kabinie, leżała cały rok i potem za rok mówi, o kurczę, ja mam tą mapkę zdrapkę, mówi.
1: Dam komuś.
0: I wrzucił ją znowu, nie, do tego, do puli.
1: Przechodni prezent.
0: I od razu, ja akurat chyba byłem drugi raz pod rząd na tych świętach i mówię, Rymer, ty masz znowu tą mapkę zdrapkę tutaj.
1: Słuchaj, powiem ci, jak sobie Grzesiu wyobraża wnętrze takiego superjachtu, że on jest od środka cały pokryty białym proszkiem.
0: Aj, nie. Jeżeli wiesz, o czym ja mówię, jak ktoś pierwszy okazji. Nie.
1: Na pewno nie.
0: To znaczy, to nie jest cały. Pewnie się tam zdarzają gdzieś tam w ukryciu czy coś, ale to są grubsze sprawy, bo tutaj już chodzi...
1: Prokurator.
0: Tak. I wchodzą normalnie w krajach arabskich, to nie ma szans, no nie? Na coś takiego, bo tutaj... za statek odpowiada kapitan, no nie? Mhm. Jeżeli by się coś działo, to gość idzie do więzienia. I to jest prawdopodobnie, to jest pierwsza rzecz, którą się mówi gościom, że sorry, ale nie, no nie? Bo w różnych krajach różne są przepisy i naprawdę można źle skończyć, nie? Także jeżeli cokolwiek, to prawdopodobnie bardzo, bardzo w ukryciu i ten... Ja szczerze mówiąc nie. Alkohol pewnie, tak? Ale to tam się przelewa się na niektórych, nie? Ale z dragami to jest trochę gorzej. A już załoga zwłaszcza. U nas na przykład jest... wywalają z pracy, nie? Są od czasu do czasu robione testy i nieważne, czy byłeś w domu, test wychodzi ci pozytywny i się tłumaczy, że byłeś w domu i tam, nie wiem, paliłeś coś, to nieważne, po prostu. Dziękuję, do widzenia. Out. I tyle, no.
1: No ale tak pewnie jest. Grześkowi bardziej chodziło o to, że wiesz, co robią goście i boss, nie? To już to im wolno, tak?
0: No,
1: co oni tam
0: oficjalnie,
1: robią?
0: Oficjalnie im nie wolno, ale ten...
1: Wiadomo, o co chodzi.
0: Tak, ale ja szczerze mówiąc, nie, ja ten, być może tam u Szejka coś tam, ten, bo tam różni ludzie... Ale nie widziałem, żeby to było jakoś tak... W ogóle nie widziałem takich
1: akcji.
0: Patologicznych akcji, takich, że faktycznie, nie wiem...
1: Oj, no szkoda, zawiodłeś
0: na stołach.
1: Nas, no.
0: Nie, raczej nie. Kiedyś był taki numer, że Szejk podarował swojej tam jakiejś chrześnicy, w każdym razie jakiejś siostrzenicy, jachtę chyba na 3 tygodnie, jakoś byliśmy na Karaibach i dziewczyna z pałacu, w ogóle nieprzystosowana, poszła ze swoim mężem tam, bo to był jakiś poślubny, tego typu rzecz. Mhm. Poszli na Karaibach na plażę, zostawili portfel, dokumenty, wszystko, no nie? I poszli się bawić do wody, tam pluskać i ten, obrobili ich wszystkich, tam ze wszystkiego ich okradli i ten, ale już... No, po prostu nie wiedzieli, nawet do głowy im nie przyszło, że ktoś mógł tam im coś zrobić. Na tej wyspie na tej plaży nie było wielu osób. Nawet nie wiem w sumie dlaczego od nas nikogo nie było z jachtu jako takiej
1: obstawy.
0: Ochrony, no coś takiego. Dopiero później. Ale prawdopodobnie to oni, ten wypad to był jakiś spontaniczny, możliwe, że się gdzieś zatrzymali po prostu i poszli na plażę czy coś, nie? Ale na następny dzień czy za 2 dni przyleciał jakiś ambasador z Ameryki i przywiózł im paszporty i wszystko się dobrze skończyło, nie? Aha. Także tam to też nie ma problemu, nie? Ale, aha, i ten gość jeszcze, mąż tej dziewczyny, poszli gdzieś tam na imprezę, wiecie, na tych Karaibach, to tam wesoło. Śpiewali tam w tych knajpach wszystko. Zaprosił całą knajpę z tymi, z kucharzami, z taksówkarzem, z którym wracał. Tak, na jak. I za 2 dni mieliśmy imprezę taką, że chyba z 80 osób. Nie?
1: Wow.
0: Gdzie normalnie jak wchodzisz na pokład, to trzeba ściągnąć buty, nie wolno tam są, ten pokład jest zrobiony z takiego drogiego drzewa, tak, drzewo tekowe. To wszystko jest po prostu, tam się dba, nie wiem, jak bardziej niż jak w muzeum, a tam ci wszyscy po prostu przeszli w butach, fajki zaczęli palić. Kapitan normalnie włosy rwał z głowy, ale tam była impreza, nie? Potem mieliśmy ciężko do sprzątania.
1: Totalny remont.
0: Tak, no. Ale gościu po prostu, no, podobało mu się i koniec.
1: I zaszalał.
0: My musieliśmy, tak, musieliśmy robić to, co on tam sobie
1: zażyczył.
0: Wymyślił i cześć, nie? Jeszcze zależy od kapitana, ale no akurat nasz nie protestował.
1: A powiedz mi, a jak COVID? Zmienił jakoś waszą pracę?
0: No, COVID w zasadzie to był chyba najgorsze, co mogło się stać tutaj. Właśnie te życie takie wesołe życie takich załogi takiej jachtowej się skończyło kompletnie, bo nie można było, na początku w ogóle to nie można było latać do pracy, to też taki, ci co zostali na jachtach nie mogli się podmieniać z nową załogą, to lotów nie było, strasznie ciężko było zorganizować pracę. Później jak to troszeczkę zelżało w 2000 wakacje, czyli te pierwsze wakacje covidowe, my mieliśmy testy, codziennie robiliśmy testy te PCR, nie? Mhm. Można wynająć takie maszyny, można je robić normalnie w domu, nie wiem, za grube pieniądze, no ale u nas to wiadomo, tam kasa nie gra roli. I codziennie 30 osób mieliśmy testy i nie wolno było nigdzie wychodzić, żadnych... Po prostu nic. Trochę takie więzienie. No nie? Mhm. Zrobiłeś swój kontrakt, samolot i do domu. Nie? Często te kontrakty były albo skracane, albo wydłużane, bo nie wiem, samoloty nie latały na przykład tak często, bo przecież były zredukowane loty. Albo ktoś zachorował, też tak się zdarzało, nie? I nie mógł przylecieć, to trzeba było tam zostać. No, ja tam akurat jakichś wielkich dramatów nie miałem. Raz tam nas zamknęli na 10 dni w hotelu na Karaibach. I
1: no,
0: nie
1: jaki dramat, no straszne, no dramat.
0: I Netflixy. Nie, no wiesz, widzisz plażę, widzisz, wiesz.
1: Ale nie możesz wyjść.
0: No, nie możesz wyjść, nie? Jedzenie ci podstawiają pod drzwi. To tam było jakieś menu, to można było sobie tam zmieniać. 10 dni, a nie?
1: Takie luksusowe więzienie, areszt taki.
0: W pokoju, no takim powiedzmy 4x5, nie? Mhm. 4x5. Do domu też tak, wiesz, to jest 6 godzin różnicy. Jesteś jakby, wiesz, tego się nie czuję, ale na przykład, nie wiem, 6 godzin różnicy, tak? U mnie jest 6 rano, u was jest 12 w Polsce, załóżmy, nie? Mhm. To u mnie... No to powiedzmy, jak żona wraca z pracy, czy moment, żeby zadzwonić, no to albo ja jestem w pracy, oni idą już spać tutaj. To jest ciężko. Ja tam akurat nie lubię jeździć, jeżeli o to chodzi, nie? Mhm. Bo... No i tak siedzisz, wiesz, cały dzień. Pić, no nie no, można było tam zamówić jakieś piwo w tym hotelu, ale... No takiej frajdy tam nie było, wiesz.
1: No nie masz z kim pogadać, bo z Polski to znaczy, nie zadzwonisz.
0: Można pogadać przez balkon, bo tam obok balkon był inny, wiesz, inny załogan. Nie, tam nas chyba z 15 osób tak było, nie? I ten. Także i ktoś u góry też był nade mną, to można było, ale to tak, wiesz, no co. No, także tak.
1: A teraz jak to wygląda? Dalej was testują? Jak to jest?
0: No to też zależy od jachtu, nie? Zależy jak tam właściciel, ale... Co 3 dni, jak nie było gości, to co 3 dni nas testowali. Jak staliśmy w porcie w Hiszpanii, to co 3 dni, a z właścicielem i z gośćmi to nie wiem jak będzie. Teraz trochę się zmienia, tam się troszeczkę luzuje, nie? Chociaż dalej nie ma tyle lotów, ile było wcześniej. Trochę tam te połączenia są zredukowane, ale już trochę wraca do normy. Nie?
1: No ale rozumiem, że też, żeby pracować, to trzeba było się zaszczepić.
0: Tak, tak. No, już nawet nie chodzi o to, czy pracować, ale nie można było, do samolotu by cię nie wpuścili, nie? Mm-hmm, trzeba było mieć ten paszport covidowy ważny.
1: No tak.
0: No i trzy te szczepionki, nie? No to no, tak no. W końcu skończyło się na trzech. Na przykład było coś takiego, że zanim doleciałeś na wyspę, nie wiem, w Europie trochę inaczej, no bo tu Unia Europejska to troszeczkę to lżej było, ale na przykład na Karaiby te wszystkie wyspy przed przylotem trzeba było wypełnić taką stronę i uzyskać taki QR kod. Tam się podaje wszystkie dane, wszystko, paszportu, twoje, gdzie mieszkasz. No takie dosyć trzeba było się obnażyć, nie? Mm-hmm. I oni dopiero to za tam 12 godzin ktoś to przegląda, akceptuje i też trzeba było załączać ważne badanie, ten test PCR robiony 72 godziny przed wylotem, czy tam 24 przed wylotem. Kupę takich po angielsku oczywiście musiał być. To jest masę pieniędzy, nie? Mhm. 600 zł kosztowało samo to testowanie, wiesz, covidowe, no nie?
1: No.
0: Tam akurat firma to zwraca, ale to jest masakra. To był bardzo stresujące i nigdy nie wiesz, nawet jak się czujesz dobrze. Ja tak raz się zdziwiłem. Poszedłem na testy, patrzę, że ten ptaszek zielony jest czerwony. Mówię, co to za cholera, mówię. I okazało się, że jestem chory, nie? I siedziałem 12 dni w domciu.
1: No dobrze, że w domu, nie na tych Karaibach, bez sensu, no.
0: Aj, no. Mój kolega tak siedział, no. Przyleciał z Polski, przyleciał z Polski na statek, w międzyczasie załapał, a miał tylko przylecieć, wsiąść na statek i wrócić do Europy. I siedział 28 dni w tym hotelu. No. Potem się okazało, że nie mógł wylecieć, bo nie było samolotów. Mm-hmm. 28 dni. Pozwolili mu później wychodzić o 6 rano jak goście, bo to był hotel taki zwykły, no nie? Mm-hmm. Z jakimiś tam gośćmi, to pozwolili mu wychodzić na zewnątrz, ale jak gości nie będzie o 6 rano, nie?
1: No. Żeby się wyprowadził na dwór trochę. Ale
0: on tam strasznie cierpiał, był mocno chory i nawet nie miał siły chodzić tam wtedy. Aha. Straszne. W końcu poleciał, ten statek dopłynął do Europy bez niego, on jeszcze był na tych kwarantannach, nie? Sakra, to jest nie do opisania.
1: A powiedz mi jeszcze o tej załodze, no bo tutaj wiadomo, jest cała grupa ludzi, którzy zajmują się tymi rozrywkami, nie? Czy tam tymi masażami i kto tam jeszcze jest ciekawy?
0: No tak, faktycznie, no to mamy tak, trzech kucharzy. Mamy jeszcze właśnie masażystkę albo i trenera takiego personalnego. Albo też może tak być, że ten niektórzy właściciele mają swoich i oni przylatują samolotem z nim, no nie?
1: Aha.
0: Kucharz, ten trener personalny i masażysta, nie? To tacy mogą przylatywać i oni z nim mieszkają w tych jego rezydencjach, czy latają z nim gdziekolwiek on tam sobie lubi. No to taki albo w ten sposób, albo mamy, jeżeli jacht jest na przykład do wynajęcia, w czartery chodzi, każdy może sobie go wynająć, to wtedy w załodze jest taki trener personalny albo masażysta, nie? Przy czym masażysta albo masażystka, no to też jest, jeżeli to jest dziewczyna, to jest też stewardesą i sprząta kabiny albo podaje, załóżmy, nie wiem, posiłki, tak, w tym dziale hotelowym, albo jeżeli jest marynarz, no to wtedy jego też obowiązuje ta praca jako marynarza, tak, czyli tam jeździ motorówką albo, nie wiem, myje pokład czy coś takiego. Mamy jeszcze informatyka, który tam czuwa nad siecią, nad tymi wszystkimi karaoke, kinem załóżmy, no te wszystkie takie entertainment, jak to się mówi, tak?
1: No.
0: To właśnie on też obsługuje. I tyle. I tak w sumie, no jest, nie wiem, to zależy jaki duży statek. Są stewardesy, które zajmują się pomieszczeniami, czyli tam sprzątają kabiny, te wszystkie salony, niesalony, i tak dalej. I są jeszcze stewardesy, które są do serwisu, czyli podają kawę, obiady, posiłki i drinki. Tak to jest, cały bar. No i jest maszyna. Cztery osoby u nas są w maszynie i na mostku. Też ich tam jest kilku.
1: To jak to jest? Tak jest trochę więcej.
0: Kapitan trzech oficerów, no i marynarze, nie? Pięciu czy sześciu.
1: to jak jest trochę więcej tych pań na tym pokładzie, to są jakieś romanse w załodze? Zdarzały się?
0: Tak, no u nas by to nawet to był... No,
1: ja chciałem sobie sprawa.
0: Tak, nawet kapitan wolał zatrudnić, jak pracowałem na tym 75-metrowym, to on wolał zatrudniać pary, bo często się rozwiązywał problem kabin, nie?
1: A, okej.
0: Okay. Bo na przykład, wiesz, no jak chłopak z dziewczyną żyją razem, no to ona, na pewno, prawdopodobnie ona będzie pracowała, będzie stewardesą, on w tym... On na most, znaczy na mostku. No albo marynarz mechaników, to nie spotkałem, żeby ktoś miał.
1: Z żoną.
0: Z żoną, albo nie wiem, z dziewczyną. Przepraszam, pracował. A, no i wtedy. Tak, no wtedy czasami problem kabiny się rozwiązuje, nie? Także na tej wcześniejszym jachcie to chyba były 3 czy 4 takie pary. Mhm. Z czym kapitan też pływał z żoną, ona była no, księgową, także no też jakby mieli ten temat rozwiązany. I my księgową i on jakby, no i on był sobie z żoną, także jemu też lżej ten czas tam płynął. I jeszcze, ale takie romanse, takie powiedzmy...
1: Zakłócające pracę.
0: Przygodne takie, ten też się zdarzają pewnie. To są wszystko młodzi ludzie, nie wiem, 25, no, u nas najmłodszy chyba ma 21 lat chłopak. Mm-hmm. Ale to wiadomo, no przecież.
1: Krew nie woda.
0: To raz, a drugie, że no przygoda, no nie? No ciężko tak. Pracują, później są imprezy, jakieś coś tam. No i cześć, no.
1: A powiedz mi, no bo wiadomo, to już mówiliśmy o tym, że to taki trochę dwór królewski, to rozumiem, że wy musicie być elegancko wyprasowani, wykrochmaleni, tak?
0: No tak, jest pralnia, jest tam taki chłopak z Tajlandii w pralni, to jest chyba druga najgorsza praca na statku. Non-stop pralki dookoła, to są takie duże pralki, suszarki, nie suszarki, i tam non-stop. Jest jedna dziewczyna, która mu tam pomaga z... powiedzmy tak dorywczo, ale prasowanie, znaczy my mamy takie te nasze ubranka czy kombinezony są takie, co się nie gniotą, są z takich materiałów, to wszystko sztuczne, prawie nie czuć, że się je nosi, w tych upałach w ogóle się człowiek się nie poci, no takie dosyć ten, prawdopodobnie piłkarze w Katarze teraz biegają w takich, nie? I w każdym razie, serio, on ich nie czuć w ogóle, że nosisz. W każdym razie ich praktycznie też się ich nie prasuje, no, nie rozwieszają z tego, co widziałem, tylko one się tam same...
1: Kosmiczna prasują. Technologia.
0: No, coś takiego, też pewnie jakiś taki...
1: Taki no kombinezonik taka... kilka tysięcy dolarów może.
0: To są takie, moda jest też taka, nie? No, nie to są to, raz materiały, a drugie są takie, powiedzmy... Jest kilka firm, które robią te ubranka, no i one tam, można na tym kasę zrobić, no nie, jeżeli ktoś się zna, lubi takie, bo niektórzy właściciele na przykład chcą, żeby ich załoga wyglądała inaczej niż wszystkie załogi jakieś tam dookoła, no nie, nie że polo czy coś, tylko jakieś takie sukienki, czy dla dziewczyn, no ale, no my mamy akurat okej, to wygląda całkiem... Mechanicy chodzą w takich kombinezonach, nie?
1: Nie każą wam w shortach chodzić?
0: Nie, kiedyś chodziłem w shortach i to było w sumie niezłe, bo...
1: Wiesz, nogi się opalały. Jest
0: 36 stopni, nie? No to... Także, wiesz, plus jeszcze kombinezon na to, no to tak trochę robi się ciepło, nie?
1: No to...
0: Ale można się przyzwyczaić.
1: No. A ty w tej maszynie, to powiedz mi, ile ty tak czasu spędzasz przed tymi ekranami, obserwując te czujniki, a ile na takiej, wiesz, fizycznej robocie z olejami i...
0: No powiedzmy pół na pół, nie? Pół na pół, tak jest. To też zależy, bo nieraz jest... Znaczy w ogóle cały taki plan, jeżeli was to bardzo interesuje, bo załóżmy... Oleje czy tam przeglądy w samochodach się robi raz do roku, albo co tam, nie wiem, 20 tysięcy godzin, kilometrów, tak? No to w silnikach okrętowych czy w urządzeniach okrętowych zawsze się albo coś się robi raz do roku, albo, no powiedzmy, albo po upływie iluś tam przepracowanych godzin. I nad tym czuwa taki program specjalny, taki gdzie mamy w tym programie wszystkie wklepane urządzenia albo większość i czas, jeżeli ono się załącza, to sygnał idzie do tego programu, ten program zlicza godziny pracy tych urządzeń i załóżmy po, nie wiem, 400 godzinach podświetla się nam urządzenie i jest napisane, że mamy wymienić filtry albo coś tam, nie? Coś tam z nim zrobić, przeczyścić, sprawdzić i coś tam. No i takie rzeczy właśnie codziennie rano najpierw sprawdzamy sobie, o, co tam mamy dzisiaj, system nam, co nam każe zrobić, albo po prostu takie, które wiemy, że trzeba zrobić rzeczy, bo inaczej tam, nie wiem, coś się tam zapcha, albo coś się tam popsuje, czy spali, nie? I takich, według takich rzeczy robimy. No i nieraz jest tak, że siedzimy sobie i nie wiem, Chief wymyśli jakieś roboty, które mają nam, nie wiem, w przyszłości lepiej, mają nam jakby ułatwić pracę i tam trzeba, załóżmy, jakieś plany popisać na komputerze, no to się spędza więcej czasu na komputerze. Albo w magazynach nieraz tam, bo tam wiadomo, nieraz ktoś bierze część, a nie odpisze jej tam ze stanów magazynowych i się robi bałagan, delikatnie rzecz biorąc. No i takie tam, to tak jak w sklepach, czy nie wiem, w magazynach.
1: No właśnie, no, co was tak tutaj interesuje, to ja tak dokładnie nie wiem, bo ani nie dzwonicie na czacie, żadnych pytań, tacy zasłuchani jesteście. No ale ja zapytam Piotrka to, co mnie interesuje. A jak już jesteś na lądzie, w domu, to co robisz w wolnym czasie? Dalej jakieś takie hobby związane z pływaniem, czy wręcz przeciwnie, nie wiem, szydełkujesz?
0: O, szydełkowanie to mogło być niezłe. Nie szydełkuję, nie. No wiesz co, to ja akurat no, mam normalne życie chyba w miarę, takie muszę, dzieci, żona.
1: Czyli gotowanie,
0: pies.
1: Sprzątanie.
0: Tak, no normalnie, bo to wszystko, co żona robi sama w ciągu tych 2 miesięcy, które jestem w pracy, ja staram się po prostu robić tutaj w domu, no nie, żeby ona sobie odpoczęła, nabrała siły na następne 2 miesiące, jakie nie ma, nie? Mm-hmm. Także gotowanie i tak dalej, i tak dalej. Piesek.
1: Spacery.
0: Spacery.
1: Brzegiem morza.
0: Ale nic, wiesz, nie tak, brzegiem morza. Nie, ja akurat lubię przestrzeń, tak to jest faktycznie, wiesz, po tych 2 miesiącach w maszynie i tam nieraz tygodniami, przez tydzień na przykład wyskoczę, przez tydzień czasu może na zewnątrz jestem pół godziny, bo idę sprawdzić zawartość chloru w wodzie, czy tam w wodzie w jacuzzi, no nie, i tam wyjdę na sandek zobaczyć, o fajnie dzisiaj, nie, i wracam do dziury, no nie, jak my to określamy. Jak to mówił kolega Krzychu, który tutaj był kilka tygodni wcześniej, mówi, że w więzieniu pracuje, nie?
1: No.
0: I to jest mniej więcej to samo, no. Także sztuczne światło, hałas cały czas, nie? Także w domu, wiesz, spacery jak najbardziej, świeże powietrze, słońce.
1: No ale to żadnych także ekstremalnych zainteresowań nie ma? Żadnych skutery, ani nic z tych rzeczy?
0: Nie, skutery nie. Tam na żeglówkach lubię pływać.
1: A, czyli jednak z morzem coś.
0: No z morzem koniecznie, wiesz. No to przecież jak nie. No, sami wiecie zresztą, jak to jest nad morzem.
1: No ja wiem, ale chciałam, żebyś coś
0: no,
1: mi powiedział.
0: Ciekawe jestem, skąd są ludzie. Skąd są ludzie, wiesz, jakby dzisiejsi słuchacze.
1: Słuchający.
0: Więcej, czy...
1: No to są zewsząd. Tak. No to na przykład Grzesiu, no to jest z Wielkiej Brytanii. Tomisiu ze Stanów, z Kalifornii. Także,
0: kurczę, to super.
1: No, mamy trochę Polonii. No a ci, co z Polski, no to ze wszystkich stron, nie? No mamy tu takiego stałego dzwoniącego ze Szczecina, no ale dzisiaj akurat nie zadzwonił. Także no.
0: Szczecin, tak. Też
1: ci znany.
0: Piękne 5 lat tam spędziłem. Ale tak, faktycznie. Kalifornia, no to w Kalifornii to tam jest z tych jachtów sporo. Sporo, faktycznie.
1: No tutaj to mi się na czacie
0: jest dużo,
1: pisał.
0: Tak, jest dużo też, dużo jest też właśnie właścicieli stamtąd, nie? Z Krzemowej Doliny.
1: No tak.
0: Tych właśnie, tak. No, bardzo dużo jest, że tak powiem.
1: No, będziemy powoli kończyć. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to tutaj zapraszam, czy na czacie, czy przez donate'a możecie na przykład zadać pytanie. A ja się ciebie chciałam, Piotrek, zapytać jeszcze na koniec, czy ty już masz zaplanowaną emeryturę? Nie wiem, czy odłożyłeś sobie na swój jachcik jakiś?
0: Tak, na jachcik. jedyna nauka, że na pewno nie polecam nikomu kupować żadnych jachtów. No nie, jachty można wypożyczać.
1: Tak?
0: Sobie, tak, to jest potworna, no chyba, że faktycznie ktoś ma już taką kasę, że... Ale są, jeżeli ktoś ma więcej i chce się w takie rzeczy bawić, to naprawdę... Ja pracowałem przez parę, 6 lat na jachcie, który był czarterowany przez różnych ludzi i który, na których było stać. Oni mogli sobie kupować, ale jakoś ich to nie ciągnęło. Po prostu zupełnie jest masę problemów jest z jachtami, generalnie ze statkami.
1: Można wyczarterować. Ja wywołałam tutaj...
0: Kupujesz, po prostu czarterujesz, płacisz za jedzenie, za załogę, za mariny, jeżeli chcesz. Masz wszystko do dyspozycji. Po 2 tygodniach dziękujesz bardzo za... Nie wiem, następnym razem możesz sobie wziąć ten sam jacht albo inny, gdzie w innym miejscu. To jest frajda, no, niesamowita frajda. Ale mówię, żeby też mieć, to jest non-stop jakiś problem. I to nieważne, ile masz pieniędzy. Rzeczy się psują i musisz być gotowy na kompromis, no nie? Że okaże się, że nie wiem, zaplanowałeś, jesteś miliarderem, wyobraź sobie sytuację, jesteś miliarderem, okazuje się, że jacht się popsuł, tak, bo są urządzenia, jeżeli się popsują, to ich się nie da naprawić w 10 minut, ale no i nie wiem, 2-3 tygodnie.
1: Bez jachtu, no nie.
0: Sezon się opóźnia, albo jesteś w środku sezonu i coś się stało. I był sztorm na przykład, czy jakaś kraksa, czy coś, no różne rzeczy się dzieją.
1: No mają problemy ci miliarderzy.
0: Czy coś. No. I nagle, wiesz, nagle masz problem zamiast zabawy.
1: Przyjemności. Ale mamy Grześka, sprowokowałam go. Mimo, że jest w pracy, tutaj zarywa swoją pracę i dzwoni. Cześć, Grzesiu.
2: Cześć. Cześć. Dlatego myślę, ludzie nie dzwonią, bo fajnie się was słucha i aż żal przerywać. No, ciekawe rzeczy się tu dowiaduje. Nawet nie myślałem, że posiadanie jachtu jest takie problematyczne i skomplikowane na wielu płaszczyznach, że nawet księgowa tam musi być.
0: Jest księgowa właśnie, na przykład, bo załóżmy... Pływasz z jednego kraju do kraju. Na przykład jeżeli mówimy o Morzu Śródziemnym, tak? I pobyt na przykład w porcie albo w wodach na przykład Chorwacji wiąże się z tym, że musisz się najpierw skontaktować z jakimś lokalnym agentem i powiedzmy poinformować jego, żeby on przygotował dokumenty, że w tym i w tym okresie będziesz pływał po wodach chorwackich, załóżmy, no nie? I w to wchodzą odprawy celne. Jeżeli statek jest tam powyżej jakiejś długości, musisz, jeżeli chcesz wpłynąć do portu, czy tam w ciasną jakąś zatoczkę, musisz mieć pilota, który cię tam wprowadzi, żebyś się nie rozbił jakieś skały, czy rzeczy tak, tego typu. Na przykład jeżeli się podmienia załoga, załóżmy z Dubrownika leci do domu, to ta księgowa też kupuje bilety, bukuje bilety, albo zleca to agencji, która kupuje bilety tam marynarskie, bo są takie też, które tam można do 2 godzin przed lotem zmienić, tak, na przykład. Księgowa po co jest jeszcze? Aha, no na przykład wysyłanie zamówień. Powiedzmy, nie wiem, mamy coś do wysłania, jakieś próbki olejów, załóżmy z maszyny, zawsze zanosimy do księgowej, bo ona jest z agentem w kontakcie. Lekarze, na przykład ktoś jest chory, ona też zamawia tego typu rzeczy. Mamy taki szpitalik też u siebie, tam jest taka jedna kabina. Jeżeli by ktoś był zakaźnie chory, COVID na przykład też wchodzi, to wtedy go do szpitalika.
1: Do izolatki.
0: Do izolatki, tak. Tam kiedyś też spędziłem. To jest jeszcze kabinka.
2: No faktycznie, czyli... No, to jest jakby taka mała wioska, która tętni życiem i trzeba mieć wszystkiego po troszku faktycznie. Nie myślałem o tym w ten sposób. Mam pytanie nie bezpośrednio o jachty, ale związane z twoim zawodem, życiem takim, gdzie... bo na jakie kontrakty jeździsz, tak? Czy na jakie jeździ się standardowo, na jak długo?
0: Standardowo, standardowe takie, powiedzmy, większość... powiedzmy, są dwa na dwa miesiące, dwa miesiące na pracy, w pracy, dwa miesiące w domu, albo sześć tygodni w pracy, sześć tygodni w domu. Wiem, że na przykład marynarze mają, przez to, że oni są młodsi i tak dalej, nie mają często rodzin czy coś, oni zgadzają się na takie kontrakty 3 miesiące w pracy, miesiąc w domu i potem znowu 3 miesiące w pracy, miesiąc w domu.
2: To nie, myślałem, że dłuższe to są kontrakty.
0: Kiedyś
2: patrzyłem na latarników, jakie są kontrakty, to po 8 miesięcy albo dłuższe. Mhm. Dobra, to nie jest tak, że... Ale co chciałem powiedzieć, bo kiedyś oglądałem opracowanie badań, to było na tym warszawskim uniwersytecie, na YouTubie wykład z tego psychologicznego, zapomniałem. SWPS, tak się to nazywa? Nieważne. I oni robili badania, znaczy opowiadali o badaniach na dziesiątkach tysięcy par i chcieli jakiś algorytm znaleźć, które pary są szczęśliwe i dlaczego. I okazało się, że pary marynarskie, gdzie właśnie są takie rozłąki na 2-3 miesiące i potem wracają na podobny czas, małżeństwa się znowu widzą, nie zdążą się sobą znudzić, bo już wyjeżdża na przykład mąż na dalszy kontrakt i te małżeństwa są, że najrzadziej się rozwodziły i były najszczęśliwsze w różnych badaniach, pod wszelakimi tam ankietami wychodziło to właśnie. Czy też to dotyczyło platform wiertniczych i tego typu właśnie charakterystyki pracy. No to zapytam teraz, praktyka, nie chcę twoje prywatne życie pytać, ale jednak z takimi ludźmi się obracasz, czy to widzisz? Czy to prawda, że...
0: To znaczy... tak. Jakby popatrzeć... No bo ja mam, powiedzmy, na różnym etapie życia, no wielu mam znajomych, którzy pływają i ze szkół i... No to powiedzmy, że raczej to są stabilne związki. Raczej tak. Gorzej, myślę, wydaje, że z dziećmi... bo czasami jakby ten kontakt z dziećmi one mogą bardziej odczuwać, no nie? Problem nie byłby chyba, powiedzmy, żona zawsze jakoś tam powiedzmy to, czy mąż, bo też znam takich, które żony pływają, nie? A mężowie gdzieś tam coś robią.
1: Na lądzie,
0: tak. To... Zawsze ci dorośli sobie jakoś to, powiedzmy, mają jakieś priorytety, nie? Ale z dziećmi jest chyba większy problem. One jakoś czasami nie mogą sobie tego życia poukładać i albo się traci kontakt z nimi, albo jednej osobie jest ciężej to dziecko wychować. I często tak jest, nawet się tak mówi, że ja pamiętam, miałem paru kumpli też na studiach, czy... To widać było, no nie? Którego ojciec pływał, a którego nie pływał, nie? Także widać było, że tak. To tak bym to określił. A ogólnie jest ciężko.
2: Bo muszę lecieć, to ja się pożegnam i z odsłuchu będę słuchał odpowiedzi. No i fajnie się was słucha, jeszcze raz powiem i właśnie na odsłuch się przełączam. To na razie.
1: Na razie.
0: Cześć.
1: Dzięki. Pa, pa.
0: Także myślę, że... Też jest, wiesz, jak się komuś robi już ciężko, to zawsze z tego można zrezygnować, robić coś innego i tak mi się wydaje, nie? Różne są też życiowe momenty.
1: Ale to się chyba tylko tak mówi, bo z tego, co też widzę, to ciężko z tego pływania zrezygnować, nie? Chociaż u niektórym się udaje, ale im dalej, tym trudniej, nie?
0: No pewnie, wiesz, to jest jakby też taki tam styl życia trochę. Ciężko jest, ja ci powiem, co jest ciężkie. Ciężkie jest uwierzyć, że ktoś ci może dać miesiąc urlopu, no nie? Ja mam 6 miesięcy urlopu i to jest chyba najcięższe.
1: No tak.
0: Najcięższe. Druga rzecz jest, wiesz, no kasa, wiadomo. No,
1: tak, też. Tak.
0: Chociaż mówię, no marynarze mają, zależy to też od kontraktu. Jednym się samo odkłada na emeryturę, innym się nie odkłada. Na różnych zasadach ludzie pływają i też jest inaczej, jeżeli jesteś młody na dorobku, inaczej.

0: handlowych statkach.
1: No, tutaj Marcin pyta, do jakiego wieku tak można pływać? No tak jako mechanik, no to chyba do emerytury, co?
0: Tak, tak. Na emeryturę raczej sobie chyba każdy sam. Ja kiedyś pływałem w PŻM-ie, tak powiedzmy byłem pół roku, to tam 65 jakoś tak było. To był 99 rok, to tak... No tak, to tak 65 takich dziadków miałem fajnych. No. Ale oni już byli blisko emerytury. Ja z kolei jak byłem na moim pierwszym, początkowym, na praktykach tam w tym. No i też... Tak, ale 65, no ja myślę, w tej chwili to trochę inaczej wygląda, bo ja jeszcze jestem w tym wieku, że moi znajomi wszyscy pracują i raczej tam nie widziałem, żeby ktoś przeszedł na emeryturę, nie? W tej chwili jeszcze, jestem przed 50.
1: No, no.
0: Także tak. No, pewnie jakby zarabiali potworną kasę, to może by im jakoś im byłoby lżej przejść na emeryturę, ale dalej trzeba działać.
1: No tak.
0: To chyba z tym to jest związane.
1: Ale te firmy, to one generalnie, no tak właśnie też mają taką zasadę, że tam 65 i mówią, żegnamy się, idziemy na emeryturę, czy jak chcesz pracować dalej, nie wiem, do 70, to też się tak zdarza.
0: To znaczy, ja kiedyś też na jachcie, to był taki pan, pracował też, Polak mechanik na... Och, kurczę, on pracował jeszcze na jachcie, na którym był Fidel Castro, przyjeżdżał do włoskiej mafii. Tak, tak. Ja potem też na nim pływałem, na tym jachcie, ale to ten gość zrezygnował, też był blisko 65, ale już chyba tak zrezygnował na prośbę, no nie?
1: Aha, aha.
0: Ale nie miał chęci, nie miał chęci. Tak to było. Ale dobry fachowiec, no tam ten statek sam przerobił na swoją. Nikt nie chciał przyjść, bo on tak miał tak poprzerabiane, że tylko on wiedział, jak ta maszyna działa.
1: Taki
0: ale
1: taka
0: stara,
1: trochę.
0: Dobra. Stara, tak, to stary Chief po tych szkołach takich, stara, dobra szkoła polska, nie?
1: Mm-hmm.
0: Jeszcze państwowych szkół morskich w Gdyni, on chyba po Gdyni był.
1: Mm-hmm.
0: Po no, gdyńskiej szkole.
1: No ale jakby ktoś chciał, nie wiem, steward albo stewardessa pracować,
0: tak,
1: no to,
0: przykład,
1: to już nie bardzo.
0: To znaczy, wiesz co, jest dużo, w Polsce był kiedyś taki, nawet była w Gdyni czy w Rumi, już nie pamiętam, gdzieś tutaj... W okolicach była taka agencja, która przyjmowała stewardesy na te promy takie wycieczkowe, duże, na te pasażerskie statki. I tam potrzebują, wiem, że kiedyś potrzebowali fryzjerów, jakieś, no, do obsługi też kabin i tak dalej, kelnerów. I te. Także dużo tam Polaków w międzyczasie po jakiejś tam praktyce na tych dużych wycieczkowcach znaleźli, też dużo znalazło pracę właśnie na tych, na jachtach też, ale to było wcześniej, dużo, przewinęły się takie dwie czy trzy osoby gdzieś tam w międzyczasie. Też jakby po takim, z tej strony po prostu się dostali.
1: No, no.
0: Po pierwsze, tak jak Krzysiek tam parę tygodni temu mówił, trzeba zrobić kursy, które na stronach... Najlepiej wejść na stronę Urzędu Morskiego i zobaczyć sobie Urząd Morski w Szczecinie czy w Gdyni i zobaczyć, jakie są wymagania dla marynarzy. I tam trzeba zrobić 4 podstawowe kursy, o których tam Krzychu też wspominał. Pożarowy, ratunkowy i jeszcze tam 2 takie już nieważne jakie. To nie są jakieś wielkie rzeczy, proste sprawy, zajmie to 2 tygodnie. Trzeba mieć książeczkę żeglarską, którą też się wyrabia w Urzędzie Morskim. To jest taki paszport marynarski. I w zasadzie... No i dobrze mówić po angielsku. Najlepiej, nie?
1: No tak.
0: I może jak ktoś ma jakąś praktykę w działach hotelowych czy coś, to już po prostu można tam sobie gdzieś wysyłać CV, czy jakby starać się. Najlepiej gdzieś wystartować po jakiejś takiej praktyce hotelowej. No wiem, że teraz jest taka moda właśnie na tych trenerów personalnych, właśnie dużo ludzi po takiej profesji, z takim doświadczeniem znalazło pracę.
1: Albo kucharz wegetariański.
0: Jest gdzieś tam, widziałem właśnie na tych stronach, jest taka Antibes we Francji jest taka miejscowość Antibes i to jest właśnie Antibes coś tam, już nie pamiętam, na Facebooku i tam właśnie kiedyś widziałem Polaka, kucharza, który jest, nie pamiętam imienia i nazwiska, nie pracowałem z nim,

0: ale widziałem, że miał takie dosyć spore portfolio takich dobrych restauracji tu w Polsce i też tam pracował właśnie na jachtach. No, na pewno jest więcej. Ja mówię, no, ja się trzymam akurat już od paru ładnych lat jednej firmy i no i u nas tak, no był jeden kucharz, mieszkał w Anglii, ale już chyba się nawet urodził w Anglii. Tam krótki czas u nas pracował, też był powiedzmy z polskim językiem. I
1: Nie utrzymał się.
0: nie utrzymał się. Chociaż on był taki temporary, na jakiś taki czasowy kontrakt miał. I nie został, nie? Ale nie wiem, czy to była tylko jego wybór. No w
1: No.
0: każdym razie zdarzają się jacyś tam Polacy od czasu do czasu. Ale mówię, generalnie to są Anglicy. Tam antypody, nie?
1: No, no.
0: Z drugiej strony.
1: Tacy, co się znają trochę na etykiecie bardziej niż Polacy.
0: Nie, język. Język
1: Język
0: jest.
1: chodzi. Kryterium jest najważniejszym. Mamy
0: Tak.
1: takie mroczne pytanie z czata. Czy ktoś zmarł podczas rejsu u
0: To
1: ciebie?
0: znaczy, nie, u mnie nie, ale jeden mój kolega też tak nieszczęśliwie zakończył parę lat temu. No, utopił się po prostu. Z Polski chłopak, nie? Niestety,
1: Jakiś
0: niestety.
1: nieszczęśliwy wypadek, tak?
0: Tak. No,
1: No i co się
0: niestety.
1: robi wtedy w takich sytuacjach, jak się jest na środku morza?
0: To znaczy, no, to było akurat na Karaibach i tamte lokalne władze, już nie pamiętam, której to było wyspy, to nie było na moim jachcie, ale no, znałem gościa i dlatego wiem o tym. Były poszukiwania, tam dosyć długo, chyba z 10 dni szukali helikoptery, samoloty, tego Coast Guardów i nie znaleźli.
1: Czyli
0: Dopiero
1: nawet
0: po
1: ciała nie
0: jakimś,
1: znaleziono.
0: no, po jakimś czasie tam znaleźli jakiś fragment, nie? I ten, no nieszczęśliwy. To są dochodzenia normalnie, tak jak prokuratorskie i przesłuchiwania załogi. No, nie wiem, jak to się skończyło, bo no, mówię, to nie było na moim jachcie. No ale trzeba uważać, nie? Fajnie imprezy są, ale jednak, że tak powiem, z wodą nie ma żartów. Jest jeszcze, no, trzeba pamiętać zawsze. I w porcie można wpaść między, człowiek przychodzi. Trzeba uważać po prostu.
1: No,
0: Są
1: no.
0: trapy między urządzenia. Ilu ludzi spadło z rei na pokład też. Jakoś parę lat temu był taki przypadek na żaglowcu. Też takim dużym jachcie żeglowym, gdzieś ktoś spadł i no niestety, nie? Także jak się nurkuje, bo też są sprzęty do nurkowania, to u nas te trzeba zawsze pamiętać, żeby wyłączone były silniki i takie tam podstawowe zasady. No, bo nieraz też paru ludzi zginęło w ten sposób, że ktoś nie wiedział, że tam są ludzie w wodzie i odpaliła się śruba na przykład okrętowa, nie?
1: No, no, no.
0: Ktoś coś wymyślił, że coś akurat zrobi. No i takie rzeczy też się zdarzają, nie? Takie
1: No,
0: smutne.
1: no. No dobra,
0: Ale
1: to...
0: tak, wiem, że na dużych statkach, jak miałem podmianę w PŻTM-ie jeszcze, jak byłem na tej, to ja akurat zmieniałem gościa, który zmarł, ale też mi nikt nie powiedział. I po prostu ten, nawet w jego kabinie, nie byłem w jego kabinie, przepraszam, ale potem mi tak mi dozowali te informacje, nie?
1: Aha,
0: Także
1: aha.
0: co jakiś czas się dowiadywałem, że to w chłodni gościa trzymali, bo tam ciało się trzyma w chłodni aż tam do momentu, gdzie można go oddać na ląd, nie? Ta chłodnia jest po prostu wyłączana.
1: A on jak zginął, czy po prostu umarł na jakiś atak serca?
0: Jakieś serce, coś
1: No,
0: tam, to
1: no.
0: jest starszy gościu, nie? No tak się zdarza, nie? Zdarza się tak.
1: Życie. Życie, a my tutaj będziemy powoli kończyć. Dzięki wielkie Piotrek za te 2 godziny twoich luksusowych opowieści
0: Trochę
1: morskich.
0: wiesz, to był taki, powiedzmy, w bardzo, bardzo ekspresowym, w bardzo, bardzo chaotyczny sposób. Można by tutaj normalnie do rana siedzieć. To jest, wiesz, tak.
1: Może anegdot.
0: Może anegdot, tak. Jeszcze tylko tak, bo to akurat jakby może wam zmieni wasze postrzeganie pewnych takich jakby aspektów życia, że dla niektórych na przykład ważny jest poziom wody w toalecie, no nie? Jak jeżeli by wam, jeżeli do was by, nie wiem, ktoś kiedyś w życiu by wam się wydawało, że ktoś może się takim czymś przejmować, to są ludzie, którzy się przejmują tym, jaki mają poziom wody w toalecie, no nie? I że to się też da nastawić, nie?
1: O tym nie słyszeliśmy. My tutaj słyszeliśmy o półkach w toalecie, że to jest ważne, żeby była półka, ale o tym, żeby był poziom wody ważny, to tego u nas jeszcze nie grali, nie?
0: To się da nastawić, mechanicy takie rzeczy umieją zrobić, no nie? Mm-hmm. Takie, dla jednego był właśnie ważny taki poziom, musieliśmy to zmieniać. Mm-hmm. No i nieraz ważne są na przykład, jak się kroi arbuza, też na jeden cal, jeden cal, jeden cal, takie sześciany, nie?
1: Aha,
0: nie, że tam sobie kroisz jak chcesz, czy można nawet kulki robić, nie? Bo są takie fajne jakby, taka foremka jest, że można zrobić na przykład z pire ziemniaczanego takie kulki jakby, no nie?
1: Takie lody, takie gałki lodów.
0: Takie lody, tak. To są takie i niektórzy lubią na przykład sześciany, jeden cal, jeden cal, jeden cal, a niektórzy robią takie kulki z arbuza, no nie? Także ten, to jest...
1: No to
0: jak
1: są...
0: ktoś nie umie tych rzeczy robić, to może... skończyć karierę na niektórych, jak tak.
1: No tak.
0: Tak.
1: Miliarderzy mają swoje różne...
0: Tak. Albo temperatura wody, czy tam temperatura otoczenia na przykład musi być koniecznie taka i taka, bo inaczej to jest skandal na cały ten, nie?
1: Na cały pokład.
0: Na całą firmę w zasadzie, nie?
1: Mhm.
0: Także tak, to są... To są rzeczy, które, no, na które trzeba być przygotowany i nieraz trzeba mieć duży dystans do tego wszystkiego, bo nieraz człowiek się później się zastanawiasz, jak bierzesz mocno do serca, czy ja tutaj jestem w ogóle potrzebny, wiesz, żeby pracować z wariatami, czy ja się uczyłem tyle i tyle lat w szkołach, żeby, nie wiem, pilnować północy termometru, żeby trzymał 23,5 stopnia, no nie?
1: No.
0: Plus minus 0,7 stopnia. Także to.
1: Trzeba trochę przestawić chyba myślenie swoje, nie? Na taki inny tryb i jakby dystansu do tego nabrać.
0: Tak, do tego wiesz, no mówię, zamknięte środowisko, gorąco nieraz, daleko od domu i czasami się takie rzeczy kumulują i no. Ale generalnie jest ciekawie, nie? I nikt mi nie powie, że jakieś rzeczy są niemożliwe. Wszystko jest możliwe.
1: Na takim jakcie wszystko jest możliwe.
0: W ogóle.
1: Wszystko może się zdarzyć.
0: I wszystko jest do zrobienia, tak.
1: No. No dobra, to dzięki za zrobienie tej audycji, Piotrek. Miło było. Wam też
0: to
1: dziękuję
0: za
1: czatowanie tutaj, no i Grzyśkowi za telefonik. No i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem, no i też niebawem pewnie część trzecia morskich opowieści. Tym razem to już będzie z panem nawigatorem, myślę. No, także trzymajcie się, dobrej nocy i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Dzięki bardzo, pa, cześć.
1: Hej, hej.

Rozhlas je telekomunikacní zariadenie pro jednosmerný prenos zvuku na dálku. Chorové sa je rozhlas označuje slovem radio. Obvykle jako presnové medium slúži jadrové viny, elektromagnické zareny, jak z podziemných, tak satelitárnych vysielacov, a i používalo sa i kovové vedení rozhlas pod ráte, mistyni rozhlas. A v poslední dobe se rozhlas Siri i pomocí internetu. Witamy dzisiaj w nocnym marku z lekkim czeskim akcentem. Witamy w Radiu Potrzeba, witamy w Radiu Potrzeba na fali i witamy w nocnej potrzebie, moi drodzy. Tak, moi drodzy, to nie jest żart, to nie są żarty. A, jeszcze Radio Potrzebarium.

oczywiście debata potrzebologiczna, jak co tydzień, w niedzielę o godzinie 19. Tak, moi drodzy, zdarzyło się, ale mam dla was newsa. Mam dla was newsa całkowicie niespodziewanego, ponieważ dosłownie dzisiaj odezwał się do mnie ktoś, kto dawno, dawno temu, słuchajcie, jeszcze zanim zacząłem nadawać w nocnym radiu, miał tutaj swoją audycję i zapytał mnie, czy może ze swoim kontentem wrócić. Myślę, czemu nie, także już niedługo ta tajemnicza osoba nam się pojawi na falach eteru. Nie będę jeszcze zdradzał, kto to był, ale myślę, że ludzie, którzy są z nocnym radiem, nie od dziś będą mniej więcej kojarzyli, o kogo może chodzić. Także nie wiem, także zgadujcie i tak wam nie powiem, o co chodzi, ale burza mózgów, tak, teraz. To jest pora dla was, to jest wasz moment. Tak, pojawi się, jak najbardziej, mówię serio, pojawi się ktoś, kto miał dawno, dawno, dawno temu audycję ze swoim, można powiedzieć, nowym programem, chociaż troszkę też będzie wracał do tego, co robił wcześniej, ale to zobaczymy, bo wbrew pozorom troszkę osób się przewinęło przez nocne radio, jeżeli tak sobie patrzymy historycznie, także nie będę wam psuł niespodzianki i zobaczymy, co z tego będzie, to będzie blacha w białym fartuchu, nie powiem, obiecałem tej osobie, że nie zdradzę, dopóki ta sama osoba sama nie wyjdzie przed szereg i nie opowie o tym, czy o swoich planach względem radia. Radio się będzie jak najbardziej rozwijało. Pogłoski o śmierci radia są zdecydowanie zbyt mocno przesadzone, także powoli się rozkręcamy. Będzie jakiś taki w bliżej nieokreślonym czasie taki quantum leap, taka ogromna, naprawdę ogromna zmiana, przeciągnięcie radia w pewien inny kierunek, chociaż zdecydowanie jak najbardziej zostaniemy przy tym, że audycje będą na żywo, audycje będą bez cenzury, audycje będą na pełnej kurtyzanie. A właśnie, bo dzisiaj troszkę sobie porozmawiamy o kulturze, ale też nie do końca, bo w międzyczasie, jak sobie przygotowywałem materiały, wpadł mi jeszcze jeden news pod rękę, także zobaczymy, co z tego wyniknie na samym początku. Tak, także zmieni się bardzo wiele, ale taki powiedzmy niedzielny zjadacz audycji tego w najmniejszym stopniu nie odczuje, także obserwujcie, patrzcie i pewnego dnia nastanie ten dzień, gdzie wejdziecie na stronę nocnego radia i wszystko będzie gdzie indziej, wszystko będzie wyglądało inaczej, dalej pozostanie różowy kolor, dalej będą neony, ale wszystko będzie inaczej, wszystko, tak. Także już wkrótce nadejdzie ten dzień. Ale robiąc, nie wiem, jakoś jakąś taką dziwną głupawkę mam. W ogóle strasznie jakiś zaspany dzisiaj jestem. Kawy nie wypiję, bo od paru lat staram się nie pić kawy po 18, a przynajmniej nie pić kawy w domu, ponieważ takie nieprzyzwoitej ilości jej pochłanią w biurze, że naprawdę moje serce nie wytrzymałoby ani kropli kawy więcej. Także nie wiem, także jeżeli bym dzisiaj usnął podczas prowadzenia audycji, to wtedy niech ktoś mnie zrzuci. Ale właśnie w międzyczasie, bo dzisiaj, słuchajcie, wklejałem wam wcześniej w trakcie dnia linka na screena na mojej jednej z ulubionych stron foliarskich, mianowicie Monitor Polski Marka Podleckiego, pojawiła się informacja, że jutro ma nastąpić ofensywa Donalda Trumpa. Sam artykuł sam w sobie być może istotny, być może nie. Jeżeli chcecie, to zapraszam was na monitorpolski.pl, zapoznać się z tym, ale dopiero jaja się zaczynają, jeżeli zajrzymy sobie do komentarzy, ponieważ po raz kolejny jakiś foliarz twierdzi nagle, że oj, już jutro świat się zacznie walić, już jutro stanie się coś dziwnego, już jutro. I Michał zapytuje w komentarzach, a jak nic się nie stanie, to przeprosisz za dezinformację? Odpowiedź Podleckiego: spierdalaj, masz linki. No, i tutaj właśnie tak chciałem zacząć troszkę na temat kultury. No i już się zaczynają rzucać na czacie: furiat, adwokat, Zenon, uspokójcie się, do diabła ciężkiego, czy chcecie być jak Podlecki i narzucać i bluzgać po ludziach i ryć im banie, czy to jest naprawdę tego warte, czy... No właśnie, dlatego...
Tak, kultura jak trzeba, czy w zasadzie jak potrzeba. Nie, moi drodzy, tak, no już mieliśmy dzisiaj, no już mieliśmy swego czasu audycję odnośnie no ale kurde, to się nie kłóćcie na tym pieprzonym czacie, moi drodzy. Moi szanowni słuchacze, moi kochani słuchacze, ponieważ tak, no myślę, że tutaj kwestię wzajemnego szacunku jak najbardziej mamy już domkniętą, natomiast warto też zwrócić uwagę na pewien sposób porozumiewania się w kulturze medialnej. No i tak, ponieważ najbliższe nam jest to środowisko foliarsko-spiskowe, wokół którego myślę, że wszyscy troszkę okręcamy wokół tego środowiska, jest to, że w pewnym momencie, jeżeli ktoś tak bardzo się z nami nie zgadza, no to wtedy naskakujemy z nimi na niego z pazurami, ze wszystkim po prostu, co tylko mamy, obrażając jego rodzinę, do czwartego pokolenia wstecz, przeklinając jego wnuki i prawnuki, które będą nosiły przez 7 pokoleń jego klątwę. I ja się pytam, moi drodzy, dlaczego? Jaki jest w tym sens? Po co w ogóle, nie wiem, to znaczy ja rozumiem umierać za ojczyznę, rozumiem być rejtanem, który rozdziera swoją koszulę, kiedy na targowicy sprzedają jego ojczyznę, ale w sytuacji, kiedy, nie wiem, kiedy ktoś obraża nasze, nie wiem, jakieś tam... Nie wiem, czy to będzie zięba, czy to będzie stopnop, czy to będzie Magraw, czy to będzie Dawkins. No to co jest w ludziach takiego dziwnego, żeby w takim momencie, jeżeli jakaś tam ich wartość zostanie choć odrobinkę obrażona, żeby zaraz rzucać mięsem na lewo i prawo, taki, wiesz, taki soczysty stek, taki soczysty T-bone, nie? Taka soczysta golonka, taką golonką tak przywalić po łbie, tak aż to mięso się po prostu rozbryzguje, krew, nieważne czy ze świńskiej nóżki, czy z twarzy naszego oponenta, ale rozpryskuje się i jak to pięknie wygląda, ale pokazaliśmy. No właśnie, czy pokazaliśmy, czy nie? Tak, na czacie jak zwykle dymy, aż kurde, nie wiem, polecam czata Nocne Radio, jest w zakładce czat, moi drodzy. Słuchajcie, mamy dzisiaj naprawdę wyjątkowy dzień, ponieważ po raz kolejny, słuchajcie, Jacka Blachę nam ktoś podmienił, ponieważ po raz kolejny Jacek Blacha apeluje o to, żeby zapanowała cisza i spokój. To mi przypomina historię mojego znajomego, który miał rozkoszne 2 pitbule, którego jednego nazwał Cisza, a drugiego Spokój, i stwierdził, że cisza i spokój panują w jego obejściu. A ja w międzyczasie jeszcze sobie pozwolę odpalić Żebrotroniksa, jak zwykle, ale dzisiaj nie będę za bardzo żebrał, ponieważ tak. A jeszcze w międzyczasie pojawił mi się potrzeba, dostał pan linki, nie wiem, a stały słuchaczu zadzwoń, jak możesz, to da mi, na ten temat porozmawiamy w furiacie z tym kasowaniem linków. Jeżeli wklejasz ten sam link po kilkanaście razy każdego dnia, to ty się nie dziw, że te linki zaczynają ginąć, ponieważ przez takie zachowanie, zwyczajnie normalna dyskusja idzie w kibel, ponieważ ty zarzucasz czata swoimi linkami, wobec czego to jest nie fair wobec innych słuchaczy, i tutaj któryś z moderatorów zadziałał, nie byłem to ja, ale gdybym nie prowadził audycji, to bym zrobił dokładnie to samo, ponieważ ja rozumiem, że chcesz promować swojego brata, ja rozumiem, że chcesz promować pewne idee, natomiast jeżeli zaczynasz zawalać content, to jest wtedy irytujące dla innych słuchaczy i z czystej kulturwy, że tak powiem, bo dzisiaj o kulturwie będziemy mówili, nie, ale nieważne o czym wklejasz, słuchaj, nieważne o czym wklejasz, tu chodzi tylko i wyłącznie o ilość linków, które, czy komunikatów, które są kompletnie bez znaczenia do nurtu dzisiejszej audycji. Linki te burzą dyskusję, wykolejają ją, przeszkadzają innym słuchaczom i dlatego zostały usunięte. Dlatego, drogi furiacie, jeżeli nie chcesz, żeby twoje linki były kasowane, to bardzo cię proszę, opamiętaj się. Po prostu opamiętaj się. A ja w międzyczasie jeszcze tylko zaznaczę, że możecie dzwonić Skype Nocne Radio, moi drodzy, dzisiaj audycja jak najbardziej interaktywna, a w międzyczasie jeszcze zanim przejdziemy do dalszej części kulturwy, to mam dla was informację, ponieważ zmienia się taryfikator mandatów. Tutaj swoją drogą adwokat kiedyś mi rzucił pomysł, żebyśmy porozmawiali sobie na temat, no nie wiem, właśnie tej całej drogówki, która nam
nie wiem, utrudnia, przeszkadza przekraczać prędkość i tak dalej. Słuchajcie, zmienia się taryfikator mandatów i teraz jak mieliśmy przekroczenie prędkości tam rzędu 11-20 km na godzinę, no to mieliśmy mandat do 100 zł, jeżeli mieliśmy przekroczenie powyżej 50 km na godzinę, to mieliśmy do 500 zł. Zmienia się taryfikator, oczywiście idzie w górę i jest bardzo istotny rozdział wreszcie na teren niezabudowany i teren zabudowany, ponieważ jeżeli sobie przekroczymy o te 11 do 20 km na godzinę w terenie niezabudowanym, to zapłacimy 114 zł, a jeżeli w terenie zabudowanym, to dwukrotność tego, mianowicie 228 zł. I tak jadąc w tym kierunku dalej, jeżeli przekroczymy prędkość dozwoloną powyżej 50 km na godzinę, czyli w mieście powyżej 100 km na godzinę będziemy jechać, to wtedy zabulimy 1520. A jeżeli coś takiego nam się stanie w terenie niezabudowanym, no to zabulimy jedynie połową tej kwoty, czyli 760 zł. Także po raz kolejny zaostrzenie, ale też się zastanawiam, czy dalej to nie jest odrobinkę za nisko. Ja sam akurat tutaj być może zirytuję bardzo wielu słuchaczy. Ja wychodzę jednak z założenia, że nie ma tutaj żadnej demokracji i głosowania, po prostu nie spamuj, wymaga tego kultura. Słuchaj, jeżeli ja bym teraz wkleił pierdylion linków, to sam byś się wkurzył, że ci wrzucam, tak. Jarowi nic nie przeszkadza, ale co się swego czasu ze sraką pokłócił, zanim go zbanowałem, to jego. Także moi drodzy, szanujmy siebie nawzajem przede wszystkim, nawzajem, szanujmy swój czas, szanujmy miejsce na naszych monitorach, no i zwyczajnie bądźmy łagodni, moi drodzy. Czyli wracając do tej kwestii drogowej, ja sam wychodzę z założenia bardziej, że jeżeli to ograniczenie, nie wiem, na terenie niezabudowanym jest rzędu 70 km na godzinę, to ograniczenie jest z pewnego powodu. Zazwyczaj jest to jakiś ostry zakręt, być może to są jakieś zwierzęta, które mogą wyskoczyć, być może jest to jakiś wjazd, jakiś wlot ulicy, z którego bardzo często wyjeżdżają samochody ze słabym oświetleniem, czy coś takiego. To wszystko jest z jakiegoś powodu. I jeżeli widzę kolesia, który zapierdziela w terenie zabudowanym, dajmy na to te 120, tylko dlatego, że ma BMW za 8 tysięcy kupione za pieniądze rodziców, czy za pieniądze zarobione w McDonaldzie, zwyczajnie mnie krew zalewa i ja mu życzę jak najlepiej, żeby się pięknie owinął wokół następnej lampy, żeby ta jego wątroba i nerki na coś się przydały, ponieważ mózg już się na nic absolutnie nie przyda. No ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, nie wiem, ilu z was jest kierowcami na co dzień, ilu z was jest kierowcami, że tak powiem, od święta i jakie jest wasze zdanie względem takiego, można powiedzieć, opresyjnego systemu drogowego. Wiele lat temu już wprowadzono w Polsce przecież system punktowy, który zakładał, że jeżeli zgromadzimy w ciągu roku 25 punktów, gdzie za poszczególne przewinienia drogowe mamy konkretne stawki punktowe, typu za jakieś tam bardzo wysokie przekroczenie, no to zbieramy 10 punktów na raz, jeżeli to przekroczenie prędkości jest do połowy, a masz prawo czatowania, adwokacie, bo tutaj zapytuję, po co komu prawo jazdy i do siedzenia na czacie. To znaczy, srakę zbanowali, szkoda, ja się z nim wcale nie kłóciłem, tylko była łagodna konwersacja. Wiesz co, w momencie, kiedy ktoś mówi o maczaniu kogoś w czymś i coś leci im z uszu, to już nie jest łagodna konwersacja i to absolutnie się mija się całkowicie z celem, a takie, wiesz, takie wzajemne obrzucanie się błotem ani nie jest, to znaczy, nie wiem, no może, jeżeli chcecie, no to nie wiem, wymieńcie się prywatnymi Skype'ami i jakoś tam pokochajcie się na priv, a tak naprawdę ogólnemu klimatowi czatu to jak najbardziej szkodzi, takie zachowania niestety będą pacyfikowane, były, są i będą pacyfikowane, nie będzie tolerancji na bezmyślne obrzucanie się gnojem. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna się obrzucać gnojem w sposób kreatywny, no to tak, moi drodzy, jak najbardziej podpisuję się pod tym wszystkimi czterema łapami. Natomiast
No nie, no, no po prostu też szanujmy ekrany współrozmówców. Wasza dyskusja o kupie nie jest aż tak interesująca, żeby wszyscy słuchacze musieli ją czytać, moi szanowni. Także wracając do tego taryfikatora, właśnie, tak może kto z was w ogóle się czy ktoś z was się pojawia na co dzień w autach, czy jest to dla was temat, że tak powiem, bieżący, istotny, czy tutaj kompletnie trafiłem kulą w płot. Natomiast właśnie ten taryfikator, no tak sobie wyobrażam, że jeżeli za 1520 zł, czyli przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym powyżej 50 km na godzinę, czyli jeżdżenie właśnie powyżej stówki w terenie zabudowanym zazwyczaj, to bądźmy szczerzy, za 1520 zł już można kupić używane BMW z 99 roku. Także to może teoretycznie uderzyć w tych najbardziej, rzekłbym, ubogich, najbardziej, że tak powiem, najcięższych takich przypadków mentalnych wręcz na naszej drodze. Być może się to odrobinkę wypleni, ale właśnie, bo tutaj pamiętam, właśnie adwokat jakiś czas temu podrzucał mi ten temat i podrzucił mi między innymi film, w którym ten system punktowy, o którym mówiłem, był oszukiwany przez kierowców, ponieważ jeżeli nie masz przy sobie prawa jazdy, to wtedy nie mogą ci go zabrać i faktycznie ludzie, którzy już mieli tam, nie wiem, 50 punktów czy coś, spokojnie mogli dalej jeździć, nie trzymając prawa jazdy przy sobie, jednocześnie zapewniając sobie, korzystając tak naprawdę z luki systemu, ponieważ dane wszystkich kierowców i dane o wszystkich samochodach są zgromadzone w tak zwanym systemie CEPiK, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Ponieważ ten system w ramach projektu cyfryzacji się opóźnił o parę lat, nie było możliwości, żeby zweryfikować, czy dana osoba jaką pulę punktów. Dopiero na podstawie numeru prawa jazdy policjanci mogli to sprawdzić. Dzisiaj mogą to już robić na podstawie numeru PESEL, wobec czego dzisiaj ta metoda już jest całkowicie bezsensowna i nic nie da. I nawet policjanci mogą anulować ważność prawa jazdy, nie mając takiego dokumentu w dłoni. Dobra, odrobinkę się rozkręciłem z tym prawem jazdy. Dzisiaj będzie nam towarzyszył czeski film i czeska muzyka. A w międzyczasie właśnie trafiłem na utwór, jak to kurczę było? Dobra, tutaj mam na playliście podpiętej, gdzie sobie słuchałem naszej Polskiej Republiki i potknąłem się, moi drodzy, o utwór czeskiej grupy Republika, który wszyscy znacie, który doskonale rozpoznacie po samym brzmieniu. Już za chwilkę, a my sobie robimy krótką przerwę. Zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio.

0: A tymczasem wracamy do dzisiejszego nocnego Marka, luźniutko, troszkę sobie kręcimy się wokół kulturwy, ale pojawił się na czacie temat starych aparatów. Słuchajcie, jeżeli jesteście fotografami, którzy lubują się w kliszach, którzy lubują się w tym babrać, tutaj Jar rzucił kontrowersyjny tekst. Gdzieś czytałem, że najgorszy analog zrobi lepsze zdjęcie od najdroższej cyfrówki i ja absolutnie całkowicie nie rozumiem tego całego hype'u na aparaty analogowe, na aparaty na kliszy, ponieważ co to jest aparat fotograficzny? Jest to optyka i optyka jest tutaj absolutnie najważniejsza, żeby przenieść, odwrócić obraz, jak najwierniej go odwzorować na jakimś płaskim przedmiocie. I bez względu na to, czy to będzie matryca, czy to będzie klisza, współczesne matryce, przede wszystkim mamy dwa typy matryc. Jedno to jest CCD, czyli taka używana w dość tanich aparatach, między innymi też w aparatach przy telefonach komórkowych, gdzie matryca CCD działa w ten sposób, że jak mamy te wszystkie piksele światłoczułe, to wtedy sygnał elektryczny robi, że tak powiem, piksel po pikselu i szczytuje linia po linii. I jeżeli zrobimy takim aparatem z matrycą CCD, na przykład zdjęcie szybko jadącego pociągu, to się okaże, że górna część tego pociągu, że ten pociąg będzie taki pochylony troszkę do przodu. Sam kiedyś nawet miałem takie zdjęcie zrobione średniej jakości aparatem, ale przeciwko temu wyszły matryce CMOS. Matryce CMOS swoją drogą wynalazek NASA, projektu NASA Spin-off, który odczytuje naraz wszystkie punkty światłoczułe z całej matrycy, dzięki czemu mamy obraz absolutnie w niczym nie gorszy niż na kliszy, a bardzo często nawet bardzo często lepszy. Dlaczego, moi drodzy? Dlatego, że to znaczy tak, przede wszystkim wydaje się niektórym, jest to bardzo popularny mit, że używając kliszy takie przygotowane zdjęcie można powiększać w nieskończoność. No otóż nie, moi drodzy, ponieważ wszystko zależy od ustawienia ostrości. Gdzieś na pewnym poziomie ta ostrość zostanie spitolona. Używając mechanizmów autofokusa, czyli automatycznego ustalania ostrości zdjęcia, że na przykład mamy na naszej matrycy 9 punktów, wyobraźcie sobie taką siatkę, gdzie budujemy sobie siatkę 3x3 i mamy w sumie 9 punktów, zaznaczamy jeden z tych punktów, wciskamy spust do połowy i wtedy aparat automatycznie na podstawie danych z tej matrycy światłoczułej sprawia, że obraz w tym konkretnie punkcie będzie ostry jak żyleta, oczywiście zakładając, że w pozostałych punktach będzie rozmyty. Tym się akurat tak wcale nie przejmuje. Także, moi drodzy, jeżeli jesteście miłośnikami starej fotografii, to zapraszam, dzwońcie Skype Nocne Radio, żeby mnie tutaj odrobinkę obalić, podregulować, bo autentycznie nie wiem. Klisza jednocześnie jest wynalazkiem przestarzałym. Ja rozumiem, że było to potrzebne w dawnych czasach, ale w tym momencie możemy sobie pozwolić, stać nas na to, że mając nowoczesny aparat cyfrowy, wykonujemy serię, powiedzmy, 24 zdjęć czy coś takiego, robiąc na przykład zdjęcia sportowców, zdjęcia piłki nożnej czy zdjęcia jakiegoś wyścigu i możemy wybrać to jedno najlepsze i nie mamy tam pamięć, która pozwala nam na przytrzymanie 8000 zdjęć w najwyższej jakości. No i pytanie, co wy na tym tutaj... Skąd ten sentyment? A tutaj już dzwoni do nas Zenon, także być może już mnie zaatakuje i podreguluje. Witam cię, Zenonie.
1: Szczęść Boże. Powiem ci, że jako z głupot totalnie dostałem ten aparat, bo tak zapamiętałem pewnego tam znajomego, też już spotkałem i mówię mu, że tam, mówię, że tam mnie kojarzy z zeszłego roku, a ja mówię, no że pamiętam taki aparat jakiś z Singapuru, czy tam z Tajlandii, czy skądś tam. A tak, no to żona mi mówi, że to już jest po prostu wstyd z takim aparatem chodzić, nie? A ja mówię, jak wstyd, przecież to modne jest, taki hipsterski w ogóle, fajny, wręcz przeciwnie, nie? Nie, mówi mi, że ten, że wstyd i się go miałem pozbyć, to wiesz co, to ci go dam, nie? A ja tak mówię, aha, nie, dziękuję bardzo, nie? I sam nie wiem, co z nim zrobię do ciężkiej cholery, bo to pewnie jakaś, wiesz, inwestycja będzie musiała być poczyniona, chociażby w tą głupią kliszę, 36 sztuk chyba są, takie obsługuję. I zobaczę, no bo wiesz, na przykład ten, jak ustawiać tą ostrość, to wszystko, kurde, przerasta mnie to, jak go mam teraz w ręce, to czeka mnie dużo czytania tak naprawdę.
0: No to znaczy, wiesz co, jedno co lubię w starych aparatach jest to optyka. Przede wszystkim tak, w różnych systemach, bo współcześnie mamy takie trzy podstawowe systemy fotograficzne, jest to Sony, Canon i Nikon i mamy różne te gwinty, te bagnety, na które zakładamy obiektyw aparatu, natomiast w starożytności fotograficznej, czyli te 50 lat temu, było tego trochę więcej, ale między innymi był tak zwany obiektyw M42, na który wyszedł obiektyw Helios. Co jest istotne w obiektywie? W obiektywie, jak dla mnie, najbardziej istotne jest światło, czyli de facto ilość światła, które przechodzi przez aparat, ponieważ im więcej tego światła przejdzie przez obiektyw, tym więcej tego światła znajdzie się, czy to na naszej kliszy, czy na naszej matrycy światłoczułej, co jednocześnie sprawi, że dużo krócej będziemy musieli robić zdjęcie, a krócej robione zdjęcie znaczy, że nie jest poruszone. Czyli absolutny fundament, żeby w ogóle to jakoś się kupy czy czegokolwiek innego, żeby się kupy czy czegokolwiek innego trzymało.
1: Nie ułatwiasz mi tego, nie ułatwiasz mi tego. Jak cię słucham, to mi w ogóle nie ułatwiasz.
0: Obiektywy M42 mają piękną cechę. One są tanie jak barszcz. Jest takie powiedzenie, że naucz swoje dziecko fotografii, nie będzie miało pieniędzy na narkotyki. Jeżeli dowie się o obiektywach M42, wtedy jednak pieniądze na narkotyki będzie miało, bo za 50 zł można kupić obiektyw, którego analogiczna wersja w systemie Canona będzie kosztowała, dajmy na to, 2,5 tysiąca. I właśnie tutaj piję do tego legendarnego Heliosa. A w momencie, kiedy możesz sobie pozwolić na kupno jednego obiektywu, naprawdę jakościowego obiektywu, tylko że one są pozbawione tych wszystkich bajerów typu autofocus, typu właśnie te wszystkie automaty, one są ciężkie jak cholera, bo one są zbudowane ze stali i szkła. Bardzo często to są jakieś tam radzieckie podróby Zenita, które wcale takie złe, które takie wcale złe nie były, ale kiedy masz ich tam, kiedy możesz sobie kupić w cenie jednego obiektywów 70 i to dosłownie, bo skala ceny jest mniej więcej taka, no to możesz zacząć eksperymentować. Ja sam pamiętam, kiedy się bawiłem w fotografię, miałem taką piękną setunię. Bawi się. Kiedy miałem Alfę 100, miałem dwa obiektywy, jeden właśnie taki teleobiektyw 270 mm i z drugiej strony, tak kompletnie z dupy, dla eksperymentu założyłem sobie tego Heliosa, ten bardzo jasny obiektyw typowo portretowy, tylko że założyłem go odwrotnie. Mordką w stronę mordki tego teleobiektywu. Efekt był mniej więcej taki, że miałem zdjęcie... Mogłem osiągnąć zdjęcie, nie wiem, roztoczy jakiegoś takiego małego robaczka, który ma mniej niż 1 mm, który gołym okiem widoczny jest jako czerwona kropka, jeżeli się bardzo dobrze przyjrzysz, a o głębi ostrości mniej więcej 0,5 mm, czyli po prostu taki troszkę jak scena z nie wiem, z jakiegoś tam spod mikroskopu czy coś takiego, oczywiście wiesz, statyw i tak dalej, nie wolno było dmuchnąć, nie wolno było pierdnąć przy takim ustawieniu, wszystko na statywie, na wężyku spustowym nawet, żeby nie ryzykować, że drgania mojej ręki poruszą ten aparat, bo przy takiej skali powiększenia, no to tutaj już nie mówimy o krotności powiększenia, tylko po prostu o ogniskowej, która też w tym przypadku była nie do przeliczenia, bo po prostu nikt nie był na tyle głupi, żeby wziąć dwa tanie obiektywy, gdzie teleobiektyw mnie kosztował 70, Helios mnie kosztował 50, założyć to odwrotnie i osiągnąć coś takiego. Czerwone roztocza. Niestety ten teleobiektyw, dokładnie to.
1: Dokładnie. Dawno tych dziadów nie widziałem tak swoją drogą, bo też są takie dużo większe wersje tych czasami takie wypasione na tym, nie wiem, kurczę, dawno tego nie widziałem, muszę ci powiedzieć.
0: Wiesz co, ja to widziałem w ruinach pewnej jednostki wojskowej na obrzeżach mojego miasta, także takie można powiedzieć miejsce, gdzie kiedyś był człowiek, ale natura wzięła co swoje i ułożyła sobie to.
1: No właśnie, tak mi się wydaje, że coś w tym jest, bo widzisz, wróble na przykład, ostatnio Ola tak mówi, ty patrz, wróbel, nie? Dwa wróble się tak kąpały, ona i ten, i właśnie wyciągała swoją drogą aparat, zanim się jej wszystko odpaliło, to wróble już się wykąpały i poleciały. No, ale ten, i tyle, nie? I wiesz, coś się w gatunkach zmienia, ale widzisz, no sorry, jak chcesz pogadać o fotografii, ja jestem tylko biednym człowiekiem, który dostał za friko aparat analogowy, no hej, no. Mówisz do mnie jakieś rzeczy z kosmosu, a ja tak tylko i tak słucham i sobie myślę, kurde, ale głupio by go było sprzedać, bo ja już przecież sobie nie dam rady, to mi przerośnie, cholera, a obiektywy jakieś M38, Z39, Helios, Helios to jest procesor do ciężkich, nie, Helios. Mediateka, no, tyle wiem, na litość wosku, a nie jakieś tam...
0: To znaczy, wiesz, to znaczy wyobraź sobie, że nie wiem, że dostałeś jakąś specjalistyczną maszynę typu traktor i to jeszcze taki traktor starożytny i się zastanawiasz, czego puścić dalej, czego sprzedać, czy ewentualnie zostawić jako pamiątkę, no to...
1: Coś ten też, tak, no.
0: Wiesz co, nie wiem, czy takie urządzenia z czasem będą zyskiwały na wartości, czy nie, ponieważ one już są na swój sposób obiektami muzealnymi i nikt przy zdrowych zmysłach nie używa ich na co dzień, chociaż ostatnio była sytuacja, że jakiś fotograf właśnie użył aparatu i klisz aparatu, który ma 104 lata do fotografii Grand Prix Formuły 1. I wyszło to naprawdę, naprawdę imponująco, tylko że to wiesz, tylko że to był... No właśnie, i teraz sobie wyobraź, że no nie wiem kim tam jesteś z zawodu, nie wiem czy mogę pytać, żeby dobrą analogię ściągnąć, ale dajmy...
1: Nie, jestem copywriterem.
0: Okej, dobra, to nie będę miał pomysłu, ale dajmy na to, że jesteś programistą, tak? I nagle okazuje się, że dostajesz jakiś tam superkomputer, ale jest warunek, że musisz się nauczyć programować na taśmach perforowanych, że musisz po prostu z dziurkaczem dziurki sobie wydobywać w takich taśmach i to jest program. I to wtedy oczywiście zadziała, natomiast będzie miało swój smaczek takiego vintage'u, ale będziesz musiał włożyć 20 lat ciężkiej pracy w to, żeby twoje projekty wyglądały tak odrobinkę lepiej niż gówno.
1: No, wiesz, pamiętaj, potrzeba. To już ten wątek w naszych dyskusjach się nieraz pojawia, ale nie chcę go teraz rozwijać jakoś wielca. Jakiś taki kurt zajebistości i skrajności musi być, tak? W jedną albo w drugą stronę. A może to będzie takie średnie zdjęcie. Sobie strzelę tak, o, i będę miał ten szpas, że pójdę sobie, wywołam i będę miał od razu na papierku, a nie gdzieś tam na kompie, które się zawiruszy pośród miliarda plików, tak? I które tam nie wiadomo kiedy ten. Będę je miał w tym jednym miejscu, w albumie i tyle, po staremu.
0: Wiesz co, ja zrobię tak. Ja teraz sobie otworzę swój kalendarz i sobie zapiszę. Tutaj jeszcze w międzyczasie Daniel do nas dzwoni, to dodam go do konferencji. Ja sobie otworzę kalendarz i zapiszę, żeby za rok od dzisiaj zapytać cię, ile masz zrobionych zdjęć, ok? I za rok sobie
1: dobre
0: na ten
1: pytanie,
0: temat...
1: Tak, dobra, no.
0: Daniel, my tutaj dodamy w międzyczasie Daniela, a ja wracam do mojego kalendarza, przenoszę się na maj 2018 roku, 29 maja 2018.
1: Dobra, jest.
2: Dobry wieczór.
0: I zapisuję sobie, zapytaj Zenona z NR, ile zdjęć zrobił swoim analogiem. Ja czasami tak robię właśnie, że jeżeli chcę komuś, wiesz, przeforsować swoją rację, to sobie zapisuję i złapałem się już na tym, że muszę sobie bardzo, że tak powiem, szeroko opisać to, o co powinienem zapytać, bo po roku się okazuje, że ani ja, ani osoba, o którą mi chodzi, nie ma najmniejszego pojęcia, o co mieliśmy się zapytać po tym czasie.
1: Ja mam 200 maili w robocie do ogarnięcia i myślę, że pamiętam, o co tam chodziło.
0: No, dobra. Witamy Daniela. Daniel tutaj jest troszkę związany ze sztuką wizualną, z tego co wiem. Co prawda nie z fotografią, chyba że ma jakieś ukryte talenty, które nie są mi znane.
2: Chyba, że czegoś nie wiesz.
0: No właśnie.
1: O, tak. Mam dla ciebie ciekawostkę właśnie a propos sztuki, Daniel, bo pamiętam, że Krawiec ci kiedyś powiedział...
0: A kto to jest tak, Krawiec?
2: Powiedział, żadna z ciebie sztuka. No i...
1: Nie no, to potrzeba ci kiedyś powiedział, że jaki właśnie Krawiec, co ja pieprzę. Krawiec, potrzeba, Jezus Maria, ci powiedział, ten efekt Mandeli, ci powiedział kiedyś, czy jesteś artystą, a ty powiedziałeś, że nie jesteś artystą, że artystą to się bywa, nie?
2: Tak, usłyszałem to kiedyś gdzieś.
1: A propos mojej pracy, tak dzisiaj musiałem też na ten temat coś popełnić i teraz ci coś przeczytam. antyczna i średniowieczna definicja sztuki. Wyraz sztuka po łacińsku ars, po grecku techne, w starożytności i średniowieczu oznaczał tyle, co umiejętność, znajomość ściśle określonych reguł i postępowanie zgodnie z nimi, czyli tyle, co rzemiosło. I w istocie w poczet sztuk zaliczano oprócz malarstwa i rzeźby wiele rzemiosł, takich jak tancarstwo czy krawiectwo, ale także retorykę. To, co tutaj niby uprawiamy.
0: Erotykę.
1: Tak, czy strategię. Robienie czegoś bez reguł było przeciwieństwem sztuki. Dopiero we wczesnym okresie Grecy sądzili, że poezja powstaje pod natchnieniem mózg i nie włączali jej w poczet sztuk. I teraz popatrz sobie na taką sytuację. Po angielsku rzemieślnik to jest artisan, więc ten źródło słów bezpośrednio się ze słowa sztuki wywodzi, tak? Z arte greckiego, czyli sztuka per se, dokładnie. I czy widzisz, czy rzemiosło jest takie rozbieżne ze sztuką?
2: Znaczy, jeśli by taką większą dyskusję na temat sztuki przeprowadzić, to podejrzewam, że doszłoby się do takich wniosków. Z tym, że mam wrażenie, że dzisiaj słowo sztuka czemuś innemu służy. Raczej chodzi... Jestem słyszalny? Bo tak,
0: tak, tak, tak jest okej, okay, tylko Zenon wyciszył swoje szumienie.
2: I nie przygotowałem się na takie pytanie i na taki wątek, ale co mogę powiedzieć? No, sztuka. Ja myślę, że dzisiaj fajnie mieć cokolwiek wspólnego ze sztuką, bo wtedy można społecznie wzbić się na jakiś poziom wyższy, jeśli się rozumie sztukę, jeśli się ma w domu sztukę, jeśli jest się sztuką.
1: O, jest się sztuką, to dobrze powiedziałeś. Ja tak w ramach właśnie też mojej pracy pisałem na temat sztuki konceptualnej, tej nowoczesnej właśnie, której tak wszyscy ją hejcą, i powiem wam, że im bardziej o tym czytam, im bardziej o tym chciałem pisać, żeby to hejcić, tym bardziej to cholerstwo rozumiem i tym ciekawsze to cały fenomen nowoczesnej sztuki jest dla mnie.
2: Słuchajcie, bo spotkałem się z taką, już nie pamiętam gdzie, ale spotkałem się z takim, czy definiowaniem, to nie wiem, czy to można określić, ale ktoś wyraził się, że dla niego sztuką jest na przykład motor Harley'a, że to jest sztuka. Nie obrazy Pollocka, gdzie tam koleś wypluciny jakieś sobie kolorowe robił, jeśli nie mylę teraz artystę, ale dla niego w dzisiejszych czasach sztuką jest motocykl na przykład, bo on jest po prostu... I to się wpasowuje w to, co mówisz, w to rzemiosło, ale w to rzemiosło wyżyłowane, które jest doprowadzone do wyżyny jakiejś.
1: Żywe rzemiosło takie, jakby to powiedzieć. Gdzieś właśnie jest ten... Myślę, że tu jesteśmy... Wiesz, jak czytałem te definicje, jak kiedyś na przestrzeni dziejów postrzegano właśnie sztukę i rzemiosło, to Potrzeba jakiś czas temu wspomniał, że w toku edukacji się nas uczy, że jest taki, wiesz, taka jakaś sinusoida, nie? Góra, dół, góra, dół, góra, dół. I to mi też tak tą sztukę przypomina, bo jak sobie popatrzysz na to, jaka ona była za czasów, trochę przed Picassem, Salvador Dali, te rejony, powiedzmy, trochę przed Salvadorem Dali, no to ona też była taka sztywna, wiesz, taka jak starożytność, niby usankcjonowana, musi być taka i taka, nie?
2: Ona była piękna, bo tam jakby poszukiwano kanonów piękna, jednak sztuka była czymś na tyle wyjątkowym, że nikomu nie przychodziło raczej na myśl, żeby uprawiać informacje. Bo ludzie
1: że to była też
2: z natury mają sztuki? Nie, ja myślę, że dzisiaj żyjemy w jakimś wypaczeniu, bo nie. Nagle się okazuje, że byle co robisz i wystarczy, że wyślesz to na salony, że wiesz.
1: Nie, to nie jest takie proste. Ja myślę, że ta walka jest istotna w tej sztuce. Rozumiesz? Ta walka między tymi normami, a tą anarchią. Rozumiesz?
2: Słuchaj, dzisiejsze muzea są pralniami kiepskiej sztuki. No.
1: Ale one są puste. Te wszystkie sztuki nowoczesne, one są puste. Ludzie od nich odchodzą, one już nie są pełne. One były... Ta sztuka nowoczesna tak naprawdę już ma prawie 100 lat i ona już nie jest taka nowoczesna. I teraz ludzie, mi się wydaje, że wracają do tego, o czym ty mówisz. Do tej takiego matematycznego wręcz pojęcia piękna.
2: Ja myślę, że będę musiał kończyć, słuchajcie, bo jednak moja afera wywołana z telefonem do was tutaj zaburza ład i harmonię.
1: Coś ty właśnie najlepiej robisz.
0: Jak?
2: Ale domowego zacisza. Mojego domowego zacisza. Słuchajcie, ale tak, żeby skończyć myśl. Ja myślę, że sztuka nowoczesna drwi sobie z ludzi. i każe im szukać sensu tam, gdzie go nie ma. I to, że są puste dzisiaj te muzea, to może być dobry sygnał, że jednak w końcu się ludzie zaczynają reflektować, że ktoś im, że to gra w kubeczki jest taka rynkowa.
1: To są fajne motywy. Nie wiem, czy słyszysz w takiej sytuacji, że facet położył okulary na skraju właśnie tam tak, ściany. No i wszyscy tak podchodzili, o Jezus Mareka, to jest sztuka niesamowita, nie? I wiesz, i paradoksalnie to spełniło wszystkie założenia sztuki konceptualnej. Sam proces oglądania tego wszystkiego i stworzenia tego już był jakimś, wiesz, po prostu jakimś działaniem, tak? I pamiętajcie, że sztuka konceptualna to nie jest, kurde, tam 10 lat temu to nie powstało, to jest już ponad 50 lat, 60, jak nie lepiej. No. Także tak jest, szmek jest, nie? Słuchajcie, bo też ma jakąś wartość, no.
2: Z bólem, niestety, ale muszę odejść, z bólem serca i umysłu, bo temat fotografii chciałem jeszcze poruszyć, ale kiedyś przy okazji może poruszę. Oglądaliście może taki film Sekretne życie Waltera Mitty? Zobaczcie, jeśli dobrze to wymawiam. Tam gra między innymi Sean Penn.
0: Coś mi świta, ale głowy nie dam.
2: Kiedyś to poruszę. Bo tam jest taka scena, która dla mnie jest, mówi o istocie fotografii w taki przekorny sposób. Dobranoc. Do usłyszenia.
0: Jaki cliffhanger. Trzymaj się, Danielu. Kurczę, nie.
1: Co do fotografii, to ja mam dla was fajnego gościa. Mogę kiedyś zaprosić, żeby pójść na fotografię. Taką zdolną fotografkę. I myślę, że tam fajne rzeczy fotografowała, fajnych ludzi i myślę, żeby miała to i owo to pewnie. Szkoda, że Daniel poszedł. Pan artysta nasz tutejszy i też malarz w ogóle. No,
0: tak, natomiast wracając do kwestii sztuki tutaj, jest dość gorącym tematem właśnie, no jest takie powszechne przyzwolenie takiej nienawiści w stosunku do tak zwanej sztuki współczesnej, gdzie bardzo często nam artysta gra w pewien sposób na emocjach. Ja tutaj jeszcze w międzyczasie Grześka dołączę i postaramy się go dzisiaj nie zagadać. Grzesiek, w. I spróbuję. Tak. Także. Rozumiem. Czołem, Grzegorzu. Rozumiem po części właśnie to, co mówisz, Zenonie, że im bardziej się temu przyglądasz, tym bardziej dostrzegasz pewien sens, że w myśl pewnej zasady, że już wszystko było, więc trzeba, ale nikt nie słuchał, więc warto opowiedzieć pewne historie na nowo. Bardzo często właśnie zagrzebując wątek zupełnie dużo, dużo głębiej, to się przejawia w sztuce współczesnej, natomiast to, na co bardzo ludzie zwracają uwagę, tak konsumując sztukę jedynie, wiesz, jedynie łykając ją odrobinkę z powierzchni, jest to, że dla nich sztuka musi być ładna. Prywatnie się kompletnie z tym nie zgodzę. Dla mnie, wiesz, dla mnie samo odkrywanie, jakieś takie zatrzymanie się nad...
1: Turpizm, prymitywizm, sztuka naiwna.
0: Właśnie. Tak, też, ale też czasami zatrzymanie się i powiedzenie, ej, słuchajcie, to jest straszne gówno, tak? Ale z drugiej strony fajną papką dla mózgu jest to, kiedy zaczynasz, wiesz, kiedy masz przed sobą jakieś dzieło sztuki nowoczesnej, nazwijmy je to, i zaczynasz je próbować rozumieć i tak się bawisz, tak, wiesz, tak jakbyś obierał cebulę, kolejne warstwy, kolejne jakieś takie quasi znaczenia i na samym końcu patrzysz i tak naprawdę nic tam nie ma, artysta cię zrobił w jajo. I to też jest fajne.
1: Są takie... Tak. Drogie obrazy, które po prostu mają jednolity kolor i poszły po tam 10 milionów, 100 milionów dolarów, nie? I tyle. I tam naprawdę jest mimo przekazu, ale widzisz, już zagadujemy Grześka.
0: Tak.
3: Właśnie się zastanawiałem, kiedy będę mógł coś powiedzieć. A tak serio, jeżeli chodzi o sztukę, to taki fajny temat całkiem, w którym myślę, że coś mógłbym powiedzieć. Natomiast chciałbym się wypowiedzieć o takiej sztuce, o takim rodzaju sztuki, chyba nie każdy go uznaje za sztukę, czyli architekturę.
1: Była sztuką właśnie według tego starożytnego postrzegania sztuki i to była tak, czekaj, bo teraz pomyślę,

0: Nie wiem, czy kiedykolwiek, chociaż troszeczkę się interesowaliście tym, jak wówczas budowano. Oczywiście to nie było to powszechne budowanie, tylko to było to budowanie bardzo wybiegające poza ówczesne czasy. Jest w latach 30., 20., 30. XX wieku była w Europie Środkowej zorganizowana wystawa, w której uczestniczyło bodajże 6 albo 7 miast. Ta wystawa była zorganizowana przez taki związek architektów, który miał swoje siedziby w różnych miastach, w różnych państwach, w ówczesnej Republice Weimarskiej, w Austrii, tam był Zurych, Szwajcaria i był Wrocław, no ówczesny jeszcze nie polski.
1: Breslau.
0: Tak. I to był konkurs. To była światowa wystawa i był konkurs i każdy z tych miast uczestniczących w tej wystawie miało kilka lat na wybudowanie osiedla. I to miało być osiedle, które miało wyprzedzić swoje czasy o wiele lat. I do tej pory pozostały te osiedla. Możecie sobie tak polecam, jeżeli ktoś chociaż troszeczkę interesuje się architekturą, wyszukać sobie osiedla Wergbundu bądź w nasz wrocławski WUWA. Akurat ta wrocławska WUWA nie była najciekawsza. Najciekawsze projekty były w Brnie i bodajże w Stuttgarcie, chociaż tutaj nie, Stuttgart i Wiedeń. Wrocławskie tak, Stuttgart był chyba najciekawszy. Jeżeli chodzi o Wrocław, to do tej pory stoją te budynki, ludzie tam w nich mieszkają. Teraz we Wrocławiu na bazie tej WUWY z 29 roku, bo to we Wrocławiu była otwarta wystawa w 29, jest budowana WUWA 2. Budowę rozpoczęto w 2014 roku, jest niedaleko mnie, to jest na Żernikach Wrocławskich. Jest budowane modelowe osiedle. No niestety, no tutaj takie są w tym momencie realia, że no pewnie nie będzie to wyglądało tak jak te niemal 100 lat temu, ale naprawdę, no budynki z lat 20., 30., które wyglądem wyglądały nowocześniej niż to, co obecnie się buduje. Dodatkowo te osiedla Wergbundu wprowadziły bardzo dużo takich użytkowych usprawnień. Nie wiem, czy wiecie, że modernizm ten z lat 20., 30. jest odpowiedzialny za to, że zaczęto w kuchni robić kuchnię z oknami. Wcześniej nie było kuchni z oknami, dopiero właśnie to był efekt tego krótkotrwałego trendu, który dużo takich użytkowych, fajnych rzeczy wprowadził.
1: Nie do końca są nawet dzisiaj oczywiste kuchnie z oknami, tak swoją drogą. A tak poza tym, jak już ruszyłeś ten temat architektury, no to wezwałem moje alter ego Pokemona Błażejczu i niebawem tutaj zaatakuję.
2: Okej, ja w kwestii architektury jeszcze chciałbym się odnieść i przywołać miasto Rotterdam, miasto zniszczone całkowicie podczas, praktycznie zrównane z ziemią podczas II wojny światowej, dzięki czemu jako, mało które miasto aż tak bardzo dostało po dupie wbrew pozorom, ponieważ tam się odbywały naloty dywanowe, praktycznie zostało to od początku do końca rozpieprzone i architektura Rotterdamu, ona zaczęła się rodzić w 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej. Jest mnóstwo właśnie pięknych. Ja w Rotterdamie miałem szczęście w zasadzie być w sumie dokładnie rok temu, w czerwcu zeszłego roku. I zwyczajnie pomysły na to, żeby tę nudną przestrzeń miejską zrobić tak troszkę z jajem, troszkę tak na luzie, troszkę tak, wiesz, trochę tak, a stać nas na to, a możemy sobie na to pozwolić. A tutaj właśnie w pamięć mi zapada taki jeden budynek, który się składał z takich poprzekręcanych troszkę losowo sześcianów, oczywiście z oknami i tak dalej, natomiast ogromnie niesymetryczny, kpiący sobie wręcz z geometrii. Jeszcze tutaj dodatkowo Rotterdam jako miasto portowe, pełne cieków wodnych, rzek, mostów i tak dalej, tym trudniejszy jest do takiej detroitskiej, można powiedzieć, zabudowy. No i Rotterdam w piękny sposób zdał ten egzamin, także naprawdę warto, nawet jadąc sobie, nie wiem, spełniać swoje marzenia do Amsterdamu, zatrzymać się na jeden dzień w Rotterdamie i zwyczajnie przespacerować się po tym mieście.
0: To nie był ten kolorowy budynek, to nie jest czasem hotel, który został wybudowany właśnie w taki składaj.

0: coś jakby złożony z różnych budynków?
1: Nie wiem, czy to jest... Czekaj, zaraz to spróbuję znaleźć.
0: Bo wiem, że w jakimś chyba właśnie holenderskim mieście jest taki hotel, który wygląda jakby był złożony z różnych małych budynków.
1: To znaczy, to nie były typowo budynki, to był po prostu, to była po prostu takie kostki. O, Key Cubus, już patrzę, co to jest, znalazłem. Water Architect Wanted... Czekajcie, co to jest, co, bo to ma swoje godziny otwarcia, ja to może wrzucę na czata Nocnego Radia, żeby... wszyscy mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda, ale to jest jakaś, nie wiem, bo tutaj są godziny otwarcia od 11 do 17.
0: A, to hotel kontenerowy.
1: Okej, możliwe, nie wiem, w każdym razie to w jakiś sposób, nie, to jest, zwyczajnie patrząc na to, patrzę się na to, no, jak na coś, no, kompletnie z innej bajki. No i jeszcze jeden z piękniejszych okazów rotterdamskiej architektury jest Markthal, czyli takie centrum handlowe, które wewnątrz jest strasznie, strasznie ciasne, wewnątrz jest strasznie, że tak powiem, niemiłe, ale właśnie tutaj ta wewnętrzna ściana usłana właśnie pięknymi kolorami. Zresztą Rotterdam właśnie jest miastem niesamowicie kolorowym, pełnym wszelkiego rodzaju murali, naprawdę pięknych, estetycznych murali, także no naprawdę nie jest to duże miasteczko, spokojnie w jeden dzień można się zapoznać z większą jego częścią, żeby sobie to na spokojnie przejść, ale zdecydowanie warto się po Rotterdamie przespacerować.
0: Widzę, że Zenon wywołał Błażeja.
2: Wywołałem? Nie, ja mu napisałem, że gadam o architekturze i czemu cię tu nie ma już, gdzie wstępne.
0: Ja myślałem, że to przekaz myśli.
2: No nie, no wiesz, no musi być przecież. Powiedział, że ma pranie do zrobienia i zaraz będzie, więc się wypowie profesjonalnie. Ja wam powiem tak, kurde, znowu kolejny temat, ja się nie znam zupełnie. Bank of China, mój piękny, kurde, moim zdaniem idealny budynek. Nawet nie wiem, czy co to jest w ogóle, ale... Coś mi się w nim podoba. Spodobało mi się, jak grałem w SimCity 3000, jest taki jakiś surowy, prosty, cyberpunkowy, strasznie cyberpunkowy. Tak, rzuciłem na czata ten link. No to jakoś się niestety nie pokazał całkowicie, nie wiem czemu, ale to jest w Hongkongu, z tego co pamiętam, budynek banku chińskiego.
0: Jeżeli chodzi o wieżowce, to w Polsce moim zdaniem najciekawszy jest hotel Intercontinental w Warszawie. Ten z tą nóżką. Kojarzycie? No. Wiecie, dlaczego ta nóżka taka jest?
1: Nie.
2: Powiedz.
0: Nie wiem, może Błażej mnie poprawi, jeżeli źle się wyrażę, bo to specjalista. Jest w Polsce ustawa o naświetleniu, że musi być odpowiednia ilość promieni słonecznych w wybranych godzinach dnia. I za tym hotelem, jak go budowano, był budynek i gdyby postawiono normalny wieżowiec, to część mieszkańców straciłaby dostęp do światła i nie byłyby spełnione te warunki, więc oni, żeby dostać pozwolenie na budowę tego hotelu, a to był chyba 2002 albo 2004 rok, musieli właśnie wykonać taką nóżkę. I jest to, troszeczkę wygląda to niestabilnie, ale budynek jest bardzo fajny i przyjemny, miałem okazję dwa razy wbiegać na dach.
2: Bo ty tak biegasz po tych dachach, a propos takich właśnie dziwnych rzeczy z budynkami, wieżowcami, to pewnie właśnie Boże będzie wiedział. Jest taka sytuacja gdzie niegdzie, że się topiły sygnalizacje, świetle, samochody i w ogóle wszystko. Czekaj, mogę przekracić, jak mnie wpuści. Nie wiem, co on mi do mnie napisał. Błażej dzwoń, czy tam potrzeba.
1: Dobra, już.
2: No, który po prostu tak zaginał światło, że gdzieś tam się na ulicy rzeczy, kurde, topiły, nie? I był Saigon, albo gdzieś chyba w Wielkiej Brytanii jest taka sytuacja, że wieżowce są tak niefortunnie ustawione, że wszystko wieje, nie? I jest po prostu przez... Dobra, nieważne, co ja będę pieprzył głupotę.
3: No się stopił, to jeszcze jak mieszkałem w Londynie. To się
2: no właśnie.
3: Stopił bodajże Ferrari, który był plastikowy. od właśnie tych promieni.
1: Yes.
3: Od właściciel. To sobie poszedł sobie do, wszedł do ogórka coś załatwić, wraca i samochód stopiony jeszcze.
1: Okay.
2: Czy ty masz pompę z tego, że ten sam głos teraz gada inne rzeczy?
1: To też swoją drogą. Jeszcze Grześkowi trzeba dorobić alter ego, ale może właśnie rozwijając wątek, bo tutaj Grzesiek nam nawiązał do lat 20. i tego osiedla WUWA, jeżeli dobrze pamiętam. Błażeju, może tak, może ciebie zapytam na sam początek, dobra, może nie, bo chyba się wszyscy zgodzimy co do tego, że architektura jak najbardziej może być sztuką. No z drugiej strony jakieś, nie wiem, socrealistyczne blokowiska praktycznie odlewane od szablonu, być może tą sztuką będą odrobinkę mniej, ale chciałbym cię zapytać...
3: Jeśli chodzi o urbanizm nasz w latach powojennych, to był przodujący w świecie. No, mój profesor, który, o Jezu, jak on miał Sosnowski, czy już zapomniałem, który mi wykładał urbanistykę, prezes Związku Urbanistów Polskich.
1: Profesor Leniuch.
3: Swego czasu projektował w Stanach, był zaproszony do udziału w zespołach projektowych w Waszyngtonie i tak dalej, także nasza urbanistyka i te osiedla były całkiem przyjemne i wygodne do mieszkania, w przeciwieństwie do tego, co powstaje teraz, kiedyś to było z rozmachem, z winami przewietrzającymi.
2: Takie miasto, gdzie jest tak od linijki wszystko, Brasilia czy coś, tak? Takie słynne osiedla na cały świat, które z tego również się wszystko są.
1: Tak, Brasilia jeszcze w kształcie takiego samolotu jakby, tak? To, no to, tak. To jest Brasilia.
3: A jeżeli chodzi... No to mój mentor mój.
2: Ty, a kiedy urbanistyka powstała? Jako nauka, kiedy urbanistyka powstała, albo kiedy, jakie jest pierwsze miasto, które z rozmysłem zaprojektowano? Wiem, że w Niemczech jest takie miasto zbudowane w jakimś kraterze, ale to nie było tak jakby w pełni zrozumiałe, ale tak stricte zaprojektowane miasto.
3: Zbudowane w kraterze.
2: No to jest to? Aquisgrán? Dobra, mniejsza z tym, ale takie
3: zbudowane stricte... mamy nawet trzęsienia ziemi co jakiś czas się zdarzają.
2: Ale zaprojektowane tak stricte właśnie jak ta Brasilia. Które miasto było takie pierwsze?
3: No jest dużo takich, nie, urbanistyka to się z narodzinami miast. Narodziła planowanie miast, ono się w Niemczech rodziło. Nie wiem, czy wiecie, ale niemiecki system planowania przestrzennego sięga Fryderyka Wielkiego i te plany od tamtych czasów powstawały.
1: Fryderyka Wielkiego, czyli który to był rok?
2: 18 wiek.
3: Któryś.
2: 18 wiek. Jest
3: ponad 300 lat w Niemczech to prawo planowania. No wcześniej prawa lokacyjne, wiadomo, nie? Ale taki stricte nasz, skąd te nasze wszystkie plany miejscowe i tak dalej, skąd to pochodzi, to co właśnie z czasów Fryderyka, kiedy Niemcy zaczęli planować przestrzennie, czyli nie mogłeś zbudować tego, co chciałeś na działce, tylko było to jakby z góry narzucone.
2: A jak jesteśmy przy takim planowaniu niemieckim, to na Faktopedii ostatnio popełniono taką wiadomość, że już w 1939 roku Bydgoszcz było miastem Judenfrei. Co z waszą rodziną?
3: Wiecie, jako obywatele Niemiec. Nie, no mój pradziadek się dosłużył bodajże kapitana w carskiej armii, cesarskiej armii i miał pour le mérite pod szyją, także... Bydgoszcz była taka, wiesz, wymieszana bardzo i wszyscy mówili w dwóch językach, głównie się szło ukryć.
2: No ale właśnie, i na tym to pieprzenie polega tych fake newsów, które gadają, że tam o, coś tam, a widzisz, rzeczywistość znowu weryfikuje, że jest inaczej, nie? Ludzie nie weryfikują takich faktów. No ale wracając do tej architektury, kurde, powiedz mi, jako, bo ja już będę się zwijał, 22 to jest moja godzina, jak się ma to Art Deco, nie? Bo to chyba Empire State Building to jest co Art Deco do tego modernizmu, o którym Grzesiu mówił. Co to są w ogóle, czy one były jakieś przeciwne, co to są jakieś, bo mi się lata 20 kojarzą pewnie niesłusznie.
3: Nie, ale Art Deco było niesamowicie zdobne i tu możesz w Brukseli wiele budynków zobaczyć, gdzie ten słynny taki Art Deco, kurczę, jak on się nazywał, gdzie teraz jest Muzeum Jazzu, bardzo ładny budynek. Teraz spojrzę. A modernizm zrodził się przez Le Corbusiera i Bauhaus słynny niemiecki. Instytut do dzisiaj istnieje Bauhausu i w Weimarze Uniwersytet Bauhausu. Chciałbym go skończyć, ale niestety nie było mi dane. taki pięknie uciekł.
0: Jestem, znaczy może że nie jestem bardzo jakoś specjalistą w tym, bo na pewno nie jestem, ale interesuję się właśnie tą architekturą modernistyczną, tak jak tutaj wcześniej mówiłem, zanim to chyba Błażej się włączyłeś. I jeżeli chodzi o Bauhaus, to na przykład mam dwa krzesła, które były powstały w tamtym czasie, oryginalne Bauhausy, które mój tato kupił na jakiejś wystawce po 20 zł za sztukę, a oba są warte po 5 stówek i sobie stoją u mnie w mieszkaniu. A jeżeli chodzi o... Wrócę troszeczkę do tej architektury PRL-u i troszeczkę stanę w jej obronie, bo choć sam nie jestem zwolennikiem tego ustroju, to jeżeli chodzi o architekturę PRL-u, to warto zauważyć, że tak jak mój kolega architekt kiedyś powiedział, że to były takie czasy, że architekci tworzyli z tego, co mieli. I takie... Brakowało bardzo wielu materiałów i był nacisk mocny na to, żeby po wojnie jak najszybciej odbudować tkankę mieszkaniową. Wrocław jest doskonałym przykładem tego, gdzie część zachodnia Wrocławia, obecna dzielnica fabryczna, okolice ulicy Legnickiej, pod koniec wojny została totalnie zniszczona. I tu wszystko musiano odbudować, bo brakowało wielu tysięcy mieszkań dla ludzi. I tutaj wszystko budowano w takich no, blokowiskach, w takich mrówkowcach, one do tej pory stoją i troszeczkę właśnie taka ciekawostka, kiedyś oglądałem fajny materiał, z czego sobie nie zdawałem sprawy, no może podświadomie można było sobie do takiego wniosku dojść, dlaczego bardzo często na tych blokowiskach PRL-owskich tworzyły się jakieś patologie. Nie do końca dlatego, troszeczkę była temu winna architektura właśnie PRL-u z tego względu, że na niektórych osiedlach te odległości pomiędzy budynkami były tak duże, że ta przestrzeń taka prywatna, sąsiedzka, ta społeczna, mieszała się z tą przestrzenią publiczną. I tutaj pewnie Błażej jako specjalista może będzie mógł bardziej rozwinąć ten temat, bo jest to dosyć ciekawe, że my niestety patrzymy często na architekturę jako przez pryzmat tylko budynku, tego jak to wygląda, ewentualnie jego użyteczności, a nie patrzymy na architekturę jako na coś, co kształtuje w dużej mierze społeczeństwo. Bo gdyby sobie przejść historycznie, jak wyglądały miasta wcześniej, jak budowano i jak się rozwijały poszczególne dzielnice, to jest bardzo mocne powiązanie pomiędzy tym, jakie grupy społeczne były w danej okolicy, jaka była architektura.
2: Ja ci powiem coś na ten temat, jak kiedyś budowano. Najlepszym przykładem tego, jak kiedyś budowano miasta, jest to, że my mamy możliwość cofnąć się w czasie, po prostu kopiąc pod spodem, odkopujemy to, co było, wiesz, dawne te rzeczy, jak kiedyś ci ludzie żyli, tak? I z tego między innymi wiemy, że Rzymianie na przykład budowali piętrowe domy. Tam chyba nawet była jakaś sytuacja pod tytułem, że domy na samej górze były tańsze, miały mniejszy czynsz niż ten. Ile one miały pięter? Chyba z 5 nawet pięter, nie? Takie tam rzymskie, starożytne domy.
3: Nie, oni chyba nie mieli jeszcze technologii.
2: No, nie wiem, nie bym był taki pewny. Coś chyba, no 5 to może przesadziłem, a nie.
3: Nie, 5 to chyba było maksimum, co można było wybudować już w średniowieczu z cegieł. No. Jeśli chodzi o piętra, bo katedry wiadomo, to po łukach szło, ale ceglana technologia. Chodzi o to, że ceglany mur był za gruby, żeby z niego jakąś przestrzeń na pierwszych piętrach wygospodarować, jakiś poszedł, nie wiem, do 10 piętra, nie? To dopiero w Stanach, jak znaleziono strumno beton i ten pierwszy słynny trójkątny drapacz mur, to wybudowano w strumno betonie i to ale już...
2: Problem, a ten, nie Chrysler, ten tego, tam w Nowym Jorku, ten jakiś słynny, tak, to sytuacja?
3: Nie, ten trójkątny, czekaj, tam był.
2: Że, nie wiem, jest taki, nie Wall Street, czy jak to się nazywało?
3: Nie, na tym skrzyżowaniu, ten taki trójkątny.
2: No właśnie, o tym mówię, tak. Ale no. Mniejsza z tym, wracając do Rzymian, no Błażej, problem jest taki, że te domy się notorycznie zawalały, te rzymskie, tak?
3: I to jest... Takie były liczone. No. A to wam powiem taką ciekawostkę a propos liczenia inżynierów tych konstruktorów, którym nie jestem. Tutaj niedaleko jest takie miasto Eindhoven i budowali taki dupny parking wielopoziomowy na lotnisku. Niedawniej, jak przedwczoraj się zawalił, bo konstruktorzy policzyli go na takich wartościach granicznych, żeby oszczędzić trochę betonu i stali, że wszystko pierdyknęło w połowie budowy.
1: A to nie tak dawno była sytuacja z jakimś zamkiem książęcym, czy z jakimś tam zamkiem w Szczecinie, gdzie kolumny wewnątrz pomieszczenia opuściły o dwa piętra niżej, właśnie rozrywając stropy. Budynek był bodajże jakieś 3 miesiące po remoncie i już prokuratura oczywiście weszła. A tutaj skoro już mamy specjalistów na linii, to chciałbym tak zapytać troszkę ze swojej strony, skoro już mówimy o tych socjologicznych aspektach konstrukcji blokowisk, czy konstrukcji właśnie tak jak Grzesiek bodajże mówił, patologia, która się rodziła na pewnych osiedlach. Jaki jest sekret Nowej Huty, że stał się niemalże synonimem całkowitego, nie wiem, mimo że miasto dość nowe, miasto jak najbardziej robocze, wybudowane właśnie, żeby zasiedlić ludzi tam pracujących w okolicy, to jednak jest w zasadzie od lat niemalże synonimem patologii tej okolicy.
3: No, tu masz proces wykorzeniania ludzi. Przeniosło się po pierwsze ludzie ze swoich pierwotnych środowisk, gdzie wyrośli i gdzie byli osadzeni, do zupełnie nowego środowiska, do którego byli nieprzystosowani, bo to byli głównie ludzie ze wsi, tam gdzie życie się inaczej toczyło i ta anonimowość, nowe środowisko i tak dalej, to się wszystko nałożyło. I przez to tak, to na blokowiskach podobne procesy zachodziły, nie?
1: Mhm, no okej, okay, rozumiem.
0: Blokowiska właśnie, tak jak Błażej mówi, najczęściej trafiały osoby, które były przybyły ze wsi albo za Muga, tak? No Wrocław tutaj, no ja mogę o Wrocławiu więcej mówić, gdzie jest bardzo dużo osób, we Wrocławiu jest bardzo dużo osób już teraz za wschodniej granicy. I właśnie te osoby po II wojnie światowej w latach 50. Zasiedlały te nowo budowane osiedla i to też w jakiś sposób powodowało, że ta sobie rosła i dodatkowo nakładały się te zjawiska związane, te elementy urbanistyczne, czyli to, że te osiedla niektóre nie za dobrze zostały zaplanowane, bo to dosyć wyraźnie widać we Wrocławiu, gdzie jak są niektóre te osiedla z wielkiej płyty są zbudowane tak, że one są dosyć blisko. Jest ta przestrzeń taka sąsiedzka dosyć mocno zaznaczona.
2: No właśnie, ale jaka duża, bo to wiesz, to też nie są takie przejścia w kamienicach, tak? Gdzie jest bardzo mało miejsca. Jak to się nazywa ten taki... Kurde, to jest właśnie też w tych jednym typie rzymskich zabudów atrium chyba, nie? W środku, że masz wolne, coś takiego, nie?
3: Tak.
2: No, to nie ma takiego atrium, tylko masz jeszcze większą przestrzeń, jakieś tam 300 metrów, coś takiego, ale jednocześnie gdzieś tam się możesz pochować i myślę, że to jest jakieś takie, coś, co buduje dla człowieka jakiś taki nienaturalny dysonans, nie? Nie, ani to prywatne, ani publiczne do końca.
0: Tak, właśnie o to chodzi, że to jest ani prywatne, ani publiczne i ta granica się bardzo mocno zaciera. Jeżeli budynki są posadowione dosyć blisko siebie, no to wtedy jednak ta przestrzeń sąsiedzka jest dosyć wyraźnie zaznaczona. Sami spójrzcie, jak teraz często te nowe osiedla są budowane również w takiej formie mocno układem, bardziej zbliżone do zabudowy kamienic niż do budowy tych...
2: No o tym mówię, właśnie, taki atrium powstaje często. Na Kabatach to jest, na Kabatach. W Warszawie na Kabatach pamiętam.
3: Z tego zamysłu, to wynika z maksymalnego zagospodarowania działki. Nie, bo działka kosztuje, trzeba wycisnąć.
2: Ale dokładnie jest tak samo to wyglądało, że.
1: Ale tutaj akurat się wszystkimi łapami pod tym nie podpiszę, bo jeżeli sobie wejdziemy do takiego korytarza, do takiej bramy kamienic, to jednak widzimy stosunkowo wąski ten teren, gdzie się powiedzmy maksimum 3 samochody stojące obok siebie zmieszczą, to znaczy 2 po bokach, trzeci przejedzie. Te budynki są stosunkowo wysokie do tego stopnia, że tam nawet w żaden racjonalny sposób światło nie dochodzi i tworzy taki nieprzyjemny, odrobinkę straszny mrok. W blokowiskach z kolei, tych choćby blokowiskach budowanych właśnie z lat 70., 80., których mamy pełno w naszej przestrzeni miejskiej, no to jednak mamy tam odrobinkę więcej tej przestrzeni, gdzie jest jakaś zieleń, gdzie jest jakiś plac zabaw i szczerze mówiąc nie ma tych ciarek po plecach, kiedy się wchodzi pomiędzy takie bloki, nie ma takiego podejrzenia, że niby pusto, ale dosłownie tylko krok zrobisz i słyszysz, jak echo odbija się od tych ciasnych ścian.
3: No i się blokuje na powietrzanie.
2: A, to jest druga sprawa z tym, w ogóle to jest kwestia smogu w Krakowie, to się dopiero teraz ruszyło, ciekawe, a temat zawsze był na rzeczy i architekci o tym wiedzieli, że tak jest. Ale, przepraszam, małe ogłoszenie parafialne. Tutaj Furiat cię prosi o dyskusję z jego słynnym bratem, Już detali oszczędzę, jednakowoż czy chciałby się zdeklarować jako tutaj przedstawiciel mniejszości żydowskiej, bardziej tak chyba...
3: Ja to tylko z pochodzenia jestem mniejszości.
2: Ja wiem, tobie bliżej do Tuwima niż do Szewacha Weissa, ale no wiesz, no... I tak by cię zabili, Błażej, i tak by cię zabili, nie? Jakby przyszło do czego.
3: A w Niemczech mieszkam, nie?
2: No, widzisz, jakby...
1: Wyprzedził system.
3: Ale nie, powiem wam, że w Niemczech jakoś...
0: najciemniej.
3: Bezpieczniej się czuję w Niemczech niż w Polsce, bo takich wybruków jak ONR-y tutaj to raczej się nie toleruje.
2: Tak, to ty jesteś jak Bartoszewski, on też się bardziej bał Polaków niż Niemców, nie? No drugi wojnie się tutaj. Dobra,
3: teraz się pozmieniało po prostu.
2: A my jesteśmy NR, zauważyłeś, że skrócono z tego radia to jest NR i to jest takie very confusing, nie? Narodowo-radykalni jesteśmy tutaj bardzo.
1: O, tak nocne radio.
2: Tak, tak. Dobra, o, tak nocne radio, o nie. To jak wino atakuje. Dobra, ale nie z tych rzeczy. Także tutaj nie można o nim robić spoilerów. Wracając do architektury, to co powiedzieliście a propos tego, że właśnie trzeba optymalnie wykorzystać przestrzeń, strasznie mi to te rzymskie posiadłości przypomina. Swoją drogą, to jest temat, który chciałbym cię kiedyś wypożyczyć, bo coś na ten temat czytałem i słuchałem i oglądałem. Oni mieli kilka typów budownictwa Rzymianie i w ogóle to było niesamowite, jak oni to robili, byli pionierami jak cholera. Ale jest ta przestrzeń dookoła i w środku jest ten, w środku jest wolne miejsce. Mi strasznie przypomina właśnie to nowoczesne osiedla grodzone, w których właśnie ta kawiorowa lewica
3: się... Ale Atrium było częścią budynku, nie częścią...
2: Jednego, tak, nie osiedla, ale wiesz, wiadomo, że nie osiedla, nie? Tylko budynek był jeden, a teraz masz osiedle, po prostu skala jest większa, tak mi się wydaje, takim okiem laika.
3: Nie, bo Atrium było przestrzenią typowo prywatną.
2: Prywatną, tylko że tam, jasne, tylko że to jest, wiesz, nie tyle prywatna teraz w tych nowoczesnych osiedlach, o ile jakaś, nie wiem, komunalna może w tej słowie, tak, że ta wspólnota...
3: Tak, ale jak zauważysz, w urodzonych osiedlach jest taki profil społeczny, że przestrzeń publiczna jest prawie niewykorzystywana, bo tych ludzi po prostu tam prawie nie ma, nie? Wszyscy gdzieś tam sobie po korporacjach pracują i jako czy opracowanie jak tam jest, to na razie te przestrzenie są puste.
2: Są, ale wiesz, zawsze jak... No i później przychodzi jakaś impreza, jeden akurat korpus szurek ma wolne, bo tutaj padły serwery w firmie, siedzi sobie i on sobie może na balkonie zrobić grilla takiego i nikomu nie przeszkadza, tak? I już cały teren jego.
3: Nikogo nie ma, ale nie, zaraz ktoś doniesie, że dymi na pięknym osiedlu i dymi. Wiesz, na tych
2: grodzonek... Jak ci się podobają właśnie te nowoczesne osiedla, tak swoją drogą? Jakbyś... Nie, ja tam pomieszkiwałem swego czasu, więc jakbyś widział od Natolina po Kabaty to wszystko, co tam jest stworzone.
3: W Niemczech na przykład jest to zabronione, nie można się grodzić w mieście, możesz się grodzić poza miastem. Ale w mieście to jest... Miasto jest miasto, nie? Takiego wychodzą założenia. A jeśli rozmawialiśmy o mieszaniu, o przekrojach społecznych, to Niemcy mają taki zamysł, że starają się wymieszać jakoś te społeczności, czasem wychodzi, czasem nie, ale sam mieszkam w takim budynku, który, no, jest to parę mieszkań, taki nieduży bloczek skomponowany ze spadzistym dachem, żeby się komponował, na takiej widlowej dzielnicy, gdzie tu sobie tacy ludzie mieszkają, co Mustang sobie gdzieś tu stoi, nie, jakiś sobie Bugatti tam stoi dalej, to nieważne. Sami jacyś tam doktorzy i profesorowie, no i stoi sobie taki blok jak mój, gdzie każdy sobie może wynająć mieszkanie, się bardziej normalnych ludzi wprowadza, żeby to wszystko wymieszać bardziej. Parę takich bloków na tej willowej dzielnicy pobudowało miasto samo z siebie, bo to się wynajmuje od miasta. I...
2: Takie odwrócenie gentryfikacji.
3: Tak, tak, tak. Oni bardzo też nie chcą, żeby gentryfikacja nie jest dobra.
2: No to też jest swoją drogą termin w Polsce, tak? Termin w Polsce jest słabo znany, ale jednocześnie zjawisko ma miejsce.
3: No, problem w Polsce jest taki, nie że jest zła polityka mieszkaniowa i zła polityka planowania, tylko że jej nie ma w ogóle.
2: No to prawda.
3: To jest problem Polski. Nie ma idei, koncepcji, strategii. Wszystko się...
2: Nie ma i te słynne, legendarne Gargamele, swoją drogą, ja ci polecam z zeszłego roku audycję Cezarego Łasiczki na temat właśnie architektury i planowania przestrzennego, gdzie on tam z jakimś, być może twoim profesorem na ten temat się zastanawia, że no kurde, każdy przecież właśnie w jakichś takich rejonach, są takie mieściny, jakieś takie wsie, gdzie mieszkają jacyś nowobogatcy, jak się przejdziesz po tych wsiach, no to masz, wiesz, te paskudne jakieś takie lwy cementowe, nie? Jakieś kurde krasnale ogrodowe, kolumny po prostu, jak w jakichś cygańskich dworach i ogólnie takie wstrętne gargamele, nie? No wygląda
1: to nawet nie trzeba szukać tego na wsiach, to jest bardzo często rozlokowane na przedmieściach, na jakichś takich małych miejscowościach, niemalże na granicy. Czy właśnie w miasteczkach o swojej już określonej renomie, ale też charakterystyczne jest to dla to, że te budynki bardzo często stają puste, ponieważ człowiek, który jest taką architektoniczną amebą, który sobie właśnie zafundował coś takiego, się okazał właśnie albo jakimś nowobogackim mafiozem, który już dawno siedzi albo został zastrzelony, albo cyganem, który również dawno siedzi albo został zastrzelony. I na większości tych gargameli, przynajmniej w mojej części świata widnieje albo płachta sprzedam, albo sobie po prostu stoi odłogiem wysprejowane z powybijanymi oknami.
3: A spróbujcie w Niemczech powiesić sobie antenę satelitarną na balkonie. Albo pranie powiesić powyżej barierki. Zaraz przyjdzie inspekcja architektoniczna. Jakże demontaż.
0: Co roku magazyn Bryła przyznaje nagrodę Maka Bryła Roku. Mm. I można sobie poczytać właśnie historyczne są, jakie budynki w Polsce uzyskały tą chlubną nagrodę Maka Bryły. Wiem, że poznański dworzec, tak zwany Chlebak, oczywiście tutaj chyba 3 lata temu był niekwestionowanym zwycięzcą.
2: Może tak, to nie jest do końca architektoniczne, ale co powiecie, bo zawsze mi się myli o rzeszowskiej cipie.
1: No, nikt nie zabroni jej istnienia. Wiesz co, ja pamiętam, jak w 2009 roku bodajże wyjeżdżałem z Woodstocku jeszcze wtedy z moją narzeczoną wówczas i stwierdziliśmy, że fajnie po Woodstocku się gdzieś zakorzenić, tak żeby był prysznic, bieżąca woda. No i znaleźliśmy jakiś hotelik właśnie w Gorzowie Wielkopolskim i okazuje się, że w Gorzowie Wielkopolskim chyba też był laureat Maka Bryły, mianowicie na rondzie pośrodku ronda taki jakby, nie wiem, stalowy pająk z elektronicznym zegarem na szczycie, który cały czas pokazywał tę samą godzinę i jak się zeszło, bo tam można było zejść pod to rondo do podziemi, no i że to jest geograficzny środek Gorzowa Wielkopolskiego, a trafiliśmy tam, bo to była niedziela, kiedy wyjeżdżaliśmy z tego Woodstocku, zapytaliśmy jakiegoś tam, nie wiem, najpierw poszliśmy w ogóle do pizzerii, potem poszliśmy szukać hotelu, zostawiliśmy auto i tak sobie łaziliśmy po mieście i zapytaliśmy jakiegoś lokalnego, jakaś tam parka szła, nie, i zapytaliśmy, czy jest tutaj w ogóle coś ciekawego do zobaczenia, nie, tacy na luzie turyści, nie, se przyjechali, nie? A koleś mówi, no jest ten, i właśnie pokierował nas na to rondo z tym zegarem, który nigdy nie chodzi, i mówi, że jest jeszcze Muzeum Pszczelarstwa, które jest dzisiaj zamknięte, nie, i to są atrakcje turystyczne Gorzowa Wielkopolskiego, także każde województwo ma swój Radom, moi drodzy.
2: A widzisz, i miałeś gadać o kulturze dyskusji.
3: A wiecie, gdzie ja mieszkałem? Przez rok, się przyznam.
2: W Warszawie.
1: W Radomiu.
3: A to nie, w tym najpiękniejszym mieście polskim.
1: Sosnowiec?
2: Łódź? Tak. Kurde, a ja też.
0: Sosnowiec.
2: Sosnowiec.
0: A by to?
2: Mnie na Śląsku nienawidzą, bo mieszkałem, kurde, w Sosnowcu i w Warszawie. A do tego się w ogóle przeprowadziłem gdzieś w kosmos, to jest...
3: Ja mieszkałem na Sosnowcu, na najgorszej dzielnicy Sosnowca. To na było Pogoni? Dopiero
2: wyzwanie. Na Pogoni?
3: Nie, na Niwce.
2: Nie, to ja na Pogoni mieszkałem.
3: No, Niwka jest gorsza.
2: Nie, na Pogoni przecież mieszkała ta Madzia, przecież dwie ulice ode mnie, mama Madzi.
3: Nie, no Pogoń tam.
2: No to
1: moja waifu.
2: To jest gorszy.
3: Jak chcę zobaczyć naprawdę sztukę architektury, to brutalizm czystej postaci, to zapraszam do Sosnowca. Chociaż nie, bo ja lubię brutalizm, ja jestem akurat, jeśli chodzi o architekturę, jeden z moich ulubionych kierunków, ale tak w takim potocznym znaczeniu, jak ktoś chce zobaczyć brutalną architekturę, to Niwka Sosnowiec. To nie jest przereklamowane, nie. To jest...
1: Brutalna architektura, już sama nazwa mi się ładnie jakoś. Niwka Sosnowiec, już nawet...
0: No jest ciężko.
2: Pisał sobie wcześniej, zobacz, nie no, jest ciężko. Jakie takie kwadraczoki chamskie. Słuchaj, powiem wam tak, Jak zobaczycie to wszystko i dostaniecie urazu, najlepszy szpital urazowy na Śląsku jest właśnie od zaraz obok na Pogoni, nie? Jest okej, nie?
0: Wiedzieli, co robią.
2: Od razu cię biorą helikopterem, oni już wiedzą, co robić z takim, co to zobaczył ten syf, nie? Spokojnie.
1: Dzisiaj nie, no, słuchajcie, źle to nie wygląda, po prostu to takie wielkie nic, tak? Takie wielkie nic, jakich wiele.
3: Tam trzeba być.
0: Ja dzisiaj byłem na dzielnicy wrocławskiej Brochów, na którą się nigdy specjalnie nie zapędzałem, mimo tego, że we Wrocławiu mieszkam już trochę lat. Byłem przerażony, musiałem tam pojechać, bo miałem spotkanie z klientem, który ma tam siedzibę, ale byłem ciężko przerażony. Czułem się, jakbym był w takiej enklawie we Wrocławiu, która jest potomkiem, jest bękartem pijackiego związku Bytomia i Wałbrzycha.
2: O kurwa, nie!
3: Bytom Bobrek, ktoś kiedyś był na Bobrku.
2: No jasne, człowieku, ja mam w Miechowicach rodzinę, więc byłem na Bobrku i przejeżdżałem kiedyś z Uniwersytetu Śląskiego, jak jechałem, właśnie tam pomieszkiwałem u ciotki. Jak jechałem, kiedyś patrzę i był tylko autobus, relacja Katowice, Miechowice, mówię, siadam, nie? Jadę, patrzę, mówię, kurwa, Bobrek, Jezus Maria.
3: Ja tam przejechałem samochodem. I to jeszcze z moją byłą kobietą, która z Japonii pochodzi, także niby dużo rzeczy widziała w życiu, ale jak przypadkiem tam wjechaliśmy, to...
2: Nagasaki!
3: No, zamknęła wszystkie drzwi.
1: Tak, ale to wiesz, ale to musisz wycieraczki włączyć, żeby zwłoki z szyby przedniej zdejmować. No ale myślę, że każde nawet najpiękniejsze miasto ma, wiecie co, nawet jeżeli chodzi o takie miasta, które teoretycznie mają, które są wizytówką, nie wiem, są jakieś wyjątkowo jakościowe na tle całej Europy. Taki weźmy, pierwszy przykład, który mi do głowy przychodzi, to jest Paryż, gdzie o ile się nie wychylimy nosa poza główne ulice, to jest wow.
2: A to właśnie Japończycy mają tą chorobę, syndrom paryski, i ambasada niby tam jakoś im daje, że Jezus Maria, że Paryż jest brzydki tak naprawdę, nie? Japończycy coś takiego mają, tylko miasto.
1: To znaczy, wiesz, ale wystarczy właśnie odrobinkę zejść ze zwykłej ścieżki, z jakiejś głównej ulicy i dosłownie jak łódzkie bałuty, czy jakiś Giszowiec, nie?
2: Masz to w Krakowie też nawet. Ale Błażej, co z tym Bobkiem? Mój Ślązak wewnętrzny się tego domaga.
3: Co z Bobkiem? No mówię, byłem z Ajako, tam przejeżdżałem przypadkiem, mówię, kobieta dużo w życiu widziała, ale jak tam wjechała, zaczęła wszystkie naciskać te na drzwiach od zamknięcia, nie? I mówię, wyjedź stąd, wyjedź.
1: O, no, słodko.
2: To jest autentyczny dramat.
0: Dzielnica w Gdańsku, Nowy Port. Ja miałem taką przygodę, gdzie pojechałem na jeden dzień do Gdańska na parę godzin, żeby się odchamić troszeczkę i chciałem pojechać gdzieś na nabrzeże. No i niestety przez pomyłkę coś mi zaburzyło myślenie i wsiadłem do autobusu jadącego na Nowy Port, na dzielnicę Nowy Port. Dramat. Kolejna dzielnica, jakieś dziwne budynki, też taki pełen brutalizm w architekturze. Klimat strajków sierpień 80, jeszcze brakowało tam Wałęsy.
2: Może gdzieś tam był i dźgał kogoś nożem, nie? Wnuk Wałęsy, nie?
3: Nie, ale tak wam powiem, że jeśli rozmawiamy o brzydkich dzielnicach, to byłem w takim mieście, które było, no, w życiu byście nie spodziewali się. Byłem, to tak opiszę trochę, jest taka kupka bloków skleconych z takiej, nie wiem, żelbetu. Parę takich willi skleconych z żelbetu, wiesz, żelbetowe kolumienki, żelbetowe łuki i tak dalej. Pośrodku niczego. Wszystkie autostrady po pasów 6. Śmieci góra na każdej ulicy, nie? Przy tych blokach, na każdej ulicy góry śmieci. Jak są jakieś sklepiki, to neonów więcej jak w Sosnowcu na głównej ulicy.
2: To jest Hiszpania? Burdel
3: ostateczny, ludzi mało na ulicach i teraz, gdzie to może być?
2: Hiszpania.
0: Neapol.
2: Hiszpania. Neapol, tak? Ja mówię Kuwek. Hiszpania.
3: Kuwek.
2: O kurde.
3: Jezu, jak tam brzydko jest. Pieniędzy tam widać, że strają pieniędzmi na prawo i na lewo, ale tak ohydnego miasta w życiu nie widziałem i taki gór śmieci wszędzie i tak brudnego miasta jak Kuwait to rzadko. To nawet jak bywam w Etiopii, w Addis, to nie jest tak brudno jak w Kuwejcie.
1: To jeżeli chodzi o architekturę, to tutaj chciałbym się jeszcze podzielić moim ulubionym europejskim miastem, mianowicie Wilnem, które się składa, że tak powiem, z bardzo konkretnych części, czyli mamy Stare Miasto, które jest od Ostrej Bramy na południu do rzeki Wili na północy. Gdy przechodzimy rzekę przez most, no to się zaczyna taka nowobogacka dzielnica, tam drapacze chmur niemalże, jakieś właśnie wieżowce i tak dalej. Jeżeli wyjdziesz troszkę bardziej na północ, no to wtedy się zaczyna dramat. Zaczynałem po prostu, nie wiem, coś w stylu, coś pomiędzy, no co, najbliżej temu do slumsów. Takie naprawdę biedne bloki i tak dalej, ale jeszcze na północ to jest tak pół biedy. Jeżeli sobie wrócimy na południe i zaczniemy się kręcić po Starym Mieście, no to wszystko jest ładnie. Natomiast tam równo z Ostrą Bramą są granice Starego Miasta. Jeżeli odrobinkę wyjdziemy na południe lub na zachód od Starego Miasta, mamy tak zwane Nowe Miasto. W Nowym Mieście mamy dosłownie, nie wiem, czy Sosnowiec, Radom, czy coś takiego, blokowisko na blokowisku, takie, że tak bardzo, taki późny Bierut, można powiedzieć, a im bardziej na południe, to mamy po prostu chatki drewniane, jakby się urwały z jakiejś bajki, właśnie z jakiegoś takiego, wiesz, takiej małej wioseczki nad morzem, gdzie masz chatki po prostu z drewna, taka typowa, wręcz szachulcowa, wręcz czasami wzorowana na niemieckiej budowie, drewno i nie do pomyślenia, że na tak małej powierzchni można wepchnąć tyle różnych elementów architektonicznych, no i że te chatki z gówna i drewna się jeszcze do dzisiaj utrzymują, nie?
2: Myślałem, że tylko jest wolne Wilno, powolne Wilno i szybkie Wilno, to panowie, na odchodne ja mam jeszcze taki temat. Jak tak sobie jadę przez Nowy Sącz, to widzę po prostu masę pustostanów. Jak jadę sobie przez Śląsk, ten taki administracyjny, już nie kulturowy, przez północ, też jest strasznie dużo różnych pustostanów. Jednocześnie te same domy, kiedyś sprawdzałem niektóre z nich, ludzie sobie życzą horrendalnych po prostu cen na te chałupy. I to się nie sprzedaje już przez 10-20 lat, ale te ceny dalej są takie horrendalne. Co sądzicie, kurde, o tak zwanym dzikim lokatorstwie, prawie zasiedzenia w złej woli? Albo po prostu, dlaczego te ceny są takie chore? O, i z tym was zostawiam, chętnie bym o tym posłuchał. Dziękuję, dobranoc.
3: Ja wrzuciłem na czat zdjęcie jedno, które zrobiłem i niech ktoś zgadnie, co to za miasto. Takie ładne.
1: Coś niemieckiego?
3: Nie.
1: Ale zachodnia Europa.
3: A, to jest Addis Abeba, stolica Etiopii.
1: O kurde.
3: To wygląda prawie jak Warszawa, nie?
1: Aha.
0: Warszawa ostatnio troszeczkę się poprawiła, szczególnie centrum.
3: Nie, to moja kobieta, jak była, bo ona Chinką jest, jak byliśmy, idąc z takiego dużego miasta dosyć, typu Kanton, byliśmy w Warszawie, to tak pochodziła, tak to, mówię, zrobię na niej wrażenie, pokażę jej city w Warszawie, tak pochodziła. Mówi, nie pokazał mi takich miast, to wygląda jak taka mniejsze miasto w Chinach, takie tam stolica prefektury. Takie wieżowce wszędzie stoją.
1: Teoretycznie tak, tutaj Warszawa troszkę cierpi pod względem architektonicznym, mi się wydaje, w porównaniu do innych miast. Odrobinkę na to samo, na co cierpi niemiecka technologia i telefonia komórkowa przede wszystkim, czyli Warszawa przede wszystkim miała mieć to, co nowe, jak najwcześniej. Warszawa przecież była odbudowywana cegłami z różnych innych miast, z tymi słynnymi cegłami szczecińskimi, które były przewożone pociągami, żeby odbudować za wszelką cenę Warszawę kosztem innych miast. Dzięki czemu Warszawa była stosunkowo nowoczesna architektonicznie w latach 70., 80., dajmy na to. Natomiast już ta architektura zdążyła się zestarzeć przez te 30-40 lat i współcześnie szybko rozwijające się miasta typu Wrocław, Poznań, Łódź wchodzą właśnie w tę fazę nowoczesności, którą Warszawa przeżyła dobre 30-40 lat temu, przynajmniej jest taka moja opinia. Natomiast ponieważ Warszawa już to centrum się praktycznie nie zmieni, no stanie się, nie wiem, staje się powoli trącącym już myszką odrobinkę miastem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
0: Ja się w pełni zgodzę z tobą, bo faktycznie w Warszawie jest tak, że jak się przyjeżdża do Warszawy, bo ja dosyć często jestem w Warszawie, I jak się przyjeżdża, to widać, że ta nowoczesność do Warszawy przyszła kilkanaście lat wcześniej niż do innych miast polskich. I to już troszeczkę jest takie, no ma już troszeczkę tych lat, to widać, że te budynki, te wieżowce w centrum też już są troszeczkę wiekowe, bo mają po 15-20 lat, tak jak na przykład Marriott, nawet chyba więcej mają te budynki Lim Centrum. Ale jeżeli chodzi o Warszawę, ja kiedyś się zastanawiałem, te ciągłe dyskusje o tym, co zrobić z Pałacem Kultury i Nauki. Ja mam taką swoją opinię na temat pałacu, że ja bym zrobił tak, żebym zostawił ten główny budynek, bo on wygląda całkiem atrakcyjnie, a wyburzył wszystko, co jest dookoła, czyli te dobudówki, te sale teatralne i tak dalej. Z tego względu, że dużym problemem Pałacu Kultury i Nauki i Centrum Warszawy jest to, że Pałac Kultury razem z tymi dobudówkami zajmuje tak dużo miejsca, że Warszawa nigdy nie doczeka się takiego skyline, tak? Żeby te wieżowce były mocno blisko się, w miarę blisko siebie, żeby to centrum wyglądało jak taki, no, jak polski Frankfurt troszeczkę i żeby ta budowa była zabudowa centrum była zwarta. I niestety te dobudówki do Pałacu Kultury bardzo dużo tam psują. Gdyby to wyburzono, zrobiłoby się bardzo dużo miejsca na kolejne zabudowy, a jest bardzo dużo inwestorów zagranicznych, funduszy inwestycyjnych, stoi w kolejce, szukają działek, czekają na pozwolenia, żeby budować kolejne wieżowce w Warszawie. Niestety jest właśnie tak, że dużo ciekawych działek, dużo ciekawych gruntów jest dookoła Pałacu Kultury. I również jakieś okoliczne działki, które niestety przez różne jakieś tam dziwne polityczne zagrania wciąż nic tam nie mogą zacząć budować, jak chociażby są działki należące do jakichś spółek powiązanych z różnymi partiami politycznymi, gdzie pewnie może kiedyś coś wybudują, ale jeżeli już to wybudują, no to wiadomo jak stoją za... Ja sobie nie wyobrażam wieżowca wybudowanego na przykład przez ludzi pana Kaczyńskiego, a na przykład taka jedna działka w Warszawie jest, która jest własnością spółki powiązanej z politykami PiS-u. No, ja nie chciałbym sobie wyobrażać 50-60-piętrowego wieżowca, który jest budowany jakby po decyzjach politycznych.
1: Mhm. Tutaj mi się kojarzy też fabuła serialu Ekstradycja, gdzie tam mieliśmy plan zagospodarowania przestrzennego centrum Warszawy jako taką oś, można powiedzieć, wątku. Swoją drogą o ekstradycji warto będzie kiedyś zrobić spoilera, ale to sobie chyba muszę trzeci czy czwarty raz ten serial przypomnieć, który dość dobrze pokazywał właśnie te zależności mafijno-polityczne wczesnych lat 90. w Polsce. Natomiast właśnie wydaje mi się, że w Warszawie plan zagospodarowania przestrzennego jest odłożony odrobinkę na bok i no tutaj niestety to jest z jednej strony przywilej, z drugiej strony choroba stolicy, tak, że jest to bardzo rozgrywane politycznie i bez względu na to, jak bardzo racjonalne to wyburzenie by nie było, no to wyburzenie prawdopodobnie się nigdy nie stanie, tak. Ja sam mogę po swoim macierzystym mieście, czyli Łodzi, powiedzieć, kiedy dochodzi teraz do sytuacji, gdzie pewne kamienice muszą zostać wyburzone, bo w ramach programu Miasto Kamienic 100 kamienic zostanie tam odrestaurowane praktycznie od nowa, ale też kilka z nich jest tak zdewastowanych, że zwyczajnie Rada Miasta stwierdziła, no dobra, no grób kaplica, rozwalmy to w pizdu, no i tyle, no i postarajmy się nie popełnić tego błędu po raz kolejny. No i tutaj niestety brakuje włodarzom pewnych miast, mi się wydaje, nie wiem, jakiejś takiej odwagi, bo przyznam, że jest to decyzja kontrowersyjna, żeby wyburzyć coś, co ma historyczne już znaczenie, a te wszystkie przybudówki wokół Pałacu Kultury jak najbardziej historycznego znaczenia już nabrały. Co prawda jeszcze nie zdążyły się zestarzeć na tyle, że nie są zabytkiem, więc można to jeszcze jakoś racjonalnie pewnie ogarnąć. Natomiast to się podejrzewam też wiąże odrobinkę z też historią, kiedy ta Łódź była odrobinkę bardziej upolityczniona i przy reprezentacyjnej ulicy jedna z kamienic zawaliła się kilka lat temu, tylko dlatego, że trafiła w ręce prywatnego inwestora, to konkretnie PGE, który to po prostu trzymał sobie te kamienice przez kilkanaście lat, nic w niej nie robił, no i w efekcie doszło do katastrofy budowlanej i kamienicę trzeba było zrównać z ziemią, obecnie tam nic nie stoi, nic się nie buduje, natomiast mieszkańcy się zrzucili i na chodniku przed tą byłą kamienicą jest, można powiedzieć, pomnik tejże zatraconej kamienicy. Właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, napis o treści, że żebyśmy na przyszłość po prostu takich błędów nie popełniali. Halo, halo?
0: Zrobiła się ta cisza. Ja myślę, właśnie myślałem, że Błażej się może wypowie, bo tak po kolei mówiliśmy i nie chciałem wchodzić w kolej.
3: Mhm. Ale co do Pałacu Kultury, bo tak wszyscy na niego narzekają, ale to nie jest żadna socjalistyczna sztuka, to jest raczej bardziej modernizm Art Deco, bo to był kopia któregoś z budynków w Chicago bodajże. Była to kopia, których 7 postawiono w Moskwie i 1 w Polsce.
0: Mhm. Ja właśnie mówię o tym, że ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby wyburzyć Pałac Kultury, bo jeżeli chodzi o samą wieżę, to ona faktycznie dodaje uroku i ona ma swoją wartość historyczną i również architektoniczną. Natomiast pod kątem takim bardziej chyba urbanistycznym jednak te przybudówki zabierają bardzo dużo przestrzeni. Oczywiście to też spowodowało to, że ta przestrzeń została zagospodarowana pod jakieś wydarzenia, eventy.
3: No ja nie jestem zwolennikiem znowu budowania Skyline'u w Warszawie, co już się stało niestety. Przez brak jakiejkolwiek polityki urbanistycznej. Bo jak zauważycie, w Europie nie ma takich miast, w których się buduje się takie, no poza Frankfurtem, nie? Ale Frankfurt to jest trochę inna historia. Ale czy w Paryżu, czy w Berlinie, czy w Londynie, to jest też trochę inna historia, bo on nigdy nie był przebudowany tak jak Paryż czy Berlin. Ale macie Berlin, który był zrównany równo z ziemią, był ten wschodni, gdzie jednak ten socrealizm, i był ten zachodni, gdzie to odbudowano z tymi wąskimi uliczkami, ale...
1: Okej, przez chwilkę spadliśmy z anteny, z tajemniczych przyczyn, ale już wracamy, nie wiem, bo tutaj tak troszkę urwało w połowie zdania, nie wiem, czy Błażeju jesteś w stanie nawiązać do punktu, w którym byłeś przed chwilą?
3: Nie, mówiłem, że nie jestem zwolennikiem budowania tak do góry, jak to w Warszawie poszło, ale w Warszawie to też poszło.
1: Kiedy Grzesiek mówił o tym skyline'ie, czyli tej linii budowanej przez drapacze chmur, czy miasta tego potrzebują? Bo jest taki trend, tak, że to jest oszczędność, jednak te wielopoziomowe konstrukcje są oszczędnością miejsca i w jakichś takich światowych stolicach, nie wiem, typu Brooklyn, no tak to zostało skonstruowane. Natomiast pytanie, czy my tutaj na polskim poletku potrzebujemy tego?
3: Nie, no zobaczcie, jak miasta w Europie się budują stolice, właśnie jak Berlin. W Berlinie, którym jest kupa wolnego miejsca po tym, jak był zburzony i potem jak mur berliński był zburzony i tak dalej. No, poza placem Poczdamskim, gdzie powstał chyba jeden bodajże w górę, aż tak wysoki to jest wieża niemieckiej kolei, no nie buduje się. Nikt nie wpadł na pomysł, żeby zbudować skyline w Berlinie.
0: Kontynuuj.
3: Nie, bo to jakoś się do europejskich warunków naszego pojmowania nas przytłacza. Europejczycy nie są przyzwyczajeni raczej do takich miast. No, jest Frankfurt, powstało City w Londynie, ale City w Londynie powstało na dawniejszych dokach, nie? Trochę wycofane. I tam dalej na północ od doków, ale nie jest to samo centrum. Z tym, że no, Londyn nie był nigdy przebudowywany, nie był nigdy zburzony. To też jest...
1: Mi się wydaje, że przede wszystkim takim błędem logicznym odrobinkę jest, jeżeli się, nie wiem, będziemy wzorowali na architekturze nowojorskiej, bo troszkę mi się wydaje właśnie w tym kierunku to idzie, takie rośnięcie w górę, że jednak jeżeli mamy taką Warszawę, czy taki Berlin, czy taki Wrocław, to nie jesteśmy ograniczeni oceanem z jednej strony, czy właśnie tak bardzo skomplikowanym układem wysepek, bo przecież Manhattan, no to jest wysepka praktycznie, tak?
3: Ale to też jest, nie jest to, jakieś miasta europejskie powstają w jakimś, otoczeniu historii, mają jakiś milo, swój kontekst historyczny i tak dalej, i dlatego są tak popularne. Ludzie z całego świata walą do Europy, bo te miasta mają coś innego jak w innych miejscach na świecie. Takich miast jak Nowy Jork, teraz masz kupę, masz Szanghaj, masz Kanton, Pekin, milion miast w Chinach.
1: Na pewno w takich bardziej rozległych miastach dość dużym wyzwaniem staje się zracjonalizowanie komunikacji miejskiej. Na przykład mi się kojarzy taka kolej z Hamburga, która na obrzeżach Hamburga jest po prostu koleją naziemną i w centrum zwyczajnie schodzi pod ziemię. I z drugiej strony też bardzo piękne rozwiązanie z Rotterdamu, który jest, że tak powiem, ma w swoich granicach też mnóstwo takich przedmieść, można powiedzieć. Jest to dalej Rotterdam, ale to już nie jest to ścisłe centrum tak atrakcyjne architektonicznie czy turystycznie, ale z drugiej strony tam są fajne takie hoteliki czy Airbnb, jeżeli ktoś chce sobie podróżować, to właśnie tam znajdzie mieszkanie. I tam z kolei transport jest podzielony w ten sposób, że są zbudowane obok linii tramwajowych linie takiej szybkiej kolei podmiejskiej, które się zatrzymują powiedzmy tam co dziesiąty przystanek komunikacji miejskiej i się okazuje, że z dowolnego z punktu A do punktu B terenu, który, no nie wiem, no spokojnie można by to wepchnąć w granice administracyjne Wrocławia, dajmy na to, tak dla porównania powierzchni. Z dowolnego punktu A do punktu B można się przemieścić komunikacją miejską w ciągu 30 minut, tak, co w dzisiejszych naszych polskich miastach jest dość rzadkim osiągnięciem.
3: No, Holandia ma cholerny problem z zaludnieniem, bo tam mieszka 12 milionów ludzi na tym niewielkim obszarze. Zresztą ja w Holandii jestem co weekend, ja tam mieszkam przy Holandii, moja dziewczyna mieszka w Holandii. Pięknie mi się podoba autostrada między Utrechtem a Amsterdamem. Mhm. Ma równo 6 pasów w jedną, 6 w drugą. Mhm. Tak to sobie idzie. I wszystkie autostrady przy większości dużych miast holenderskich się rozdzielają, że jest 3 czy 4 pasy idą sobie wokół miasta bez żadnych zjazdów i dwa po bokach idą pasy, które zjeżdżają do miasta, w których można zjechać do miasta. Także wielokrotnie mi się zdarzyło, że zapomniałem zjechać na tą lokalną autostradę i niby jedziesz obok tych pasów, które zjeżdżają, ale jedziesz 30 km bez jednego zjazdu. Tak to się ten...
1: Tak, tutaj pamiętam, jak jechałem samochodem do Hamburga, byłem bardzo, bardzo mocno zaskoczony, że te zjazdy były jakoś tak sprytnie pomyślane. Oczywiście jechałem według GPS-a, także tam szału za bardzo nie ma, ale nagle w okolicy miasta się pojawiła jakaś odnoga z autostrady, z autobanu. I od momentu, kiedy zjechałem faktycznie z autostrady jako takiej, z jakiejś takiej typowo drogi widać, że szybkiego ruchu, z wydzielonymi pasami i tak dalej, do mojego hotelu, który szczególnie na obrzeżach nie był, no to dojechałem w jakieś 10 minut, także tutaj zracjonalizowanie tego transportu, żeby jak najmniejszym kosztem wstrzyknąć ten ruch kołowy do konkretnych miejsc, no jest naprawdę niezłe. I drugim pod względem mojej powiedzmy miłości do konstrukcji dróg, to są Czechy. Kiedy jechałem, pamiętam parę lat temu, na koncert Merlina Mansona do Wiednia, miałem właśnie postój w Brnie, w hotelu w ogóle przy torze Speedway. Piękne, absolutnie piękne miejsce. To też właśnie było charakterystyczne, że ten zjazd, mimo że ten hotel z kolei był na kompletnym zadupiu, a to teren dość górzysty, w którym dość trudno się buduje jakiekolwiek drogi, to było to stosunkowo racjonalne. No, z trzeciej strony z kolei, kiedy raz podczas urlopu się wybrałem do Krakowa, no to zjazd z autostrady i pamiętam jak za jakiegoś wzniesienia ten Kraków nocą mi się pojawił, że tak cisnę pod górkę, no i ta górka się kończy i tak patrzę, mnóstwo nagle światełek i wow, nie, no to jest jakiś jako taki efekt wow. No a potem 40 minut przebijania się przez miasto, mimo że była druga w nocy, światła już migają na żółto, już absolutnie żadnego ruchu, ale i tak dalej ciężko jest się przecisnąć przez to zadupie. I tutaj pytanie, czy już, jeżeli mamy do czynienia z takim dojrzałym miastem, to czy jest co rzeźbić, żeby dorobić te trasy do wtłaczania tego ruchu kołowego w konkretne węzły miasta, czy jeżeli po prostu miasto zostało zbudowane głupio, no to już grób kaplica i Hamburg czy Brno myślały o tym 50 czy tam 30 lat temu, kiedy...
3: Nie, ale nie wiem, czy wiesz, jeśli chodzi o zjazdy z autostrad, to w Polsce są przepisy określające, co ile kilometrów może być zjazd. To nie jest tak, że zjazd ma być tam, gdzie jest potrzebny, są przepisy, które określają, że minimalnie jest to chyba 3 km czy 4. Nie może być częściej, nie? To na przykład tutaj w Niemczech to nie ma zupełnie odniesienia, bo to są zjazdy, mogą być zjazdy co 1000 metrów. Jak jest potrzebny, to jest zbudowany zjazd. No tak. Niestety w Polsce trochę się zagalopowaliśmy i jest przepis. Nie wiem, czy wiesz, ale jest nawet przepis, jak długa może być prosta na autostradzie.
1: O.
3: Nie może być więcej jak chyba 3 km prostego odcinka na autostradzie.
1: A to odrobinkę sensu ma wbrew pozorom.
3: Nie, to ma sens. Mhm. Ale z tymi zjazdami akurat to dla mnie nie ma. Nie ma
1: tak, i w Niemczech wszystkie drogi prowadzą do miasta Ausfahrt. Jak to kiedyś, jak pierwszy raz jechałem samochodem, to właśnie kumpel mi to pokazał. Właśnie w Polsce mieliśmy przez dłuższy czas taki pewien problem z nazewnictwem tych wszelkiego rodzaju zjazdów, że nieważne, czy to był zjazd na Poznań, czy to był zjazd na Wrocław, czy to był zjazd na Gdańsk, zawsze nazwy te były brane od najbliższego zadupia, od najbliższej wioski, które tam się znajdowało.

0: że nie do końca rozumieliśmy, o co chodzi. Rozumiesz, na skrzyżowaniu autostrad nie zjeżdżasz do miasta, czyli on może się nazywać jak chcesz. Mhm. Nie ma różnicy, bo no, de facto on ci nie mówi, gdzie masz jechać, nie? Bo zjazd autostrady nie prowadzi cię nigdzie do czegoś okolicznego, tylko się dwie autostrady krzyżują. Ale my to skopiowaliśmy nazewnictwo, że nasz zjazd, węzeł to się nazywa. Nasz węzeł musi się też nazywać od wiochy, jakby to było co najmniej skrzyżowanie autostrad. A to jest nasze w ogóle oznaczenie, nie? Zjazd z autostrady wygląda jak w każdym innym kraju skrzyżowanie autostrad.
1: Mhm, no to, pojawił się Jezus Antichristos na czacie, pochwalony, molony dzisiaj nie ma. O czym dzisiaj nocni słuchacze? O komunizmie. Nie dzisiaj, drogi Jezusie, dzisiaj o architekturze. Okej. Okay. Grzesiek nam ucieka. Myślę, że też będziemy powoli kończyli, bo tak troszkę nie wiem. Co prawda temat wyszedł z zaskoczenia, ta architektura, ale myślę, że dalej, co prawda o kulturwie miało być. Ale tak może właśnie zakończę wątkiem odrobinkę z tą kulturą, do której piłem na samym początku. Nawiązując, czy jakby to spiąć? Architekci, to znaczy tak, architekci często są pomiędzy takim młotem i kowadłem, pomiędzy, nie wiem, terminem oddania, budżetem, marudzącym klientem i tak dalej. I chciałbym cię, Błażeju, zapytać o właśnie takie największe potworki architektoniczne, które powstały w wyniku nie jakiejś szaleńczo-artystycznej wizji, ale faktycznie takiego przeciśnięcia pewnych zasobów, być może przekombinowania, być może jakiejś rozbuchanej wyobraźni. Czy masz jakieś takie...
0: Rozbuchanej nie, to ci powiem taki przykład mojego życia, tutaj właśnie konfliktu budżetu klienta i tak dalej. No ja nie projektuję żadnych jakichś bardzo ciekawych budynków, bo to są fabryki. No ale co dalej właśnie, co stawiamy w Etiopii, mamy teraz inwestora z RPA i tam przyjeżdżają czasem do nas. No a ci ludzie z RPA z jednej strony chcą oszczędzać, a z drugiej strony no mają tą swoją, tak, są sami biali, nie? Ja nie mam jakąś taką zakorzenioną w sobie tą z czasów apartheidu poczucie wyższości co do czarnych ludzi, tam gdzie będą budować. No ale się spotkaliśmy, ostatnio mieliśmy spotkanie projektowe, pokazaliśmy jak planujemy biura, był nasz projektant HVAC, czyli wentylacji, ogrzewania i tak dalej, no i zaczynamy prezentować nasz projekt i mówimy, tutaj są ten, tu będzie nadmuch, tu będzie wlot czerpnia powietrza, tu centrala wentylacyjna, ten facet tak patrzy, coraz większe oczy robi. Mówi, ale jak wentylacja? Mówi, no są biura, nie, tu normalnie słońce, wentylacja. Mówi, już nie będziemy robić oszczędnościowo bez klimatyzacji, ale tu wentylacyjne centrale. Ale mówi, jak wentylacja? Przecież oni sobie okno mogą otworzyć, mówi. Tanio ma być, tanio. No i tak to właśnie jest praca architekta. Ma być tanio, a nie dobrze.
1: Swoją drogą, w tych jakże gorących dniach ostatnio w Polsce wszystkim bardzo polecam nie wietrzyć te mieszkania przez cały dzień, tylko jeżeli macie szczelne okna, to zwyczajnie zamknijcie te okna najszczelniej jak tylko się da, zasuńcie rolety, żeby ograniczyć dopływanie światła słonecznego, najlepiej jakieś białe, żeby to światło było odbijane jak najbliżej szyby i nagle się okazuje, dzisiaj miałem taką piękną sytuację, że kiedy wróciłem z pracy do domu, to u mnie w mieszkaniu panował taki przyjemny chłodek 18-19 stopni, mimo że słońce, mimo że okna tutaj mam na wschód, cały poranek niby się dogrzewało, ale właśnie udało się w ten sposób ograniczyć dostęp ciepła. No i tak patrzę, mam tutaj taki blok naprzeciwko, na który sobie zerkam, wszyscy wiesz, jakieś wiatraki w oknach i cały dzień, nie no, w nocy oczywiście, teraz okno mam uchylone, to powietrze już się ochłodziło, już jakiś ten przepływ powietrza jak najbardziej jest, bo jest potrzebny, ale w dzień się bunkrować, jeżeli nie macie klimatyzacji, jeżeli nie macie nowoczesnych systemów wentylacyjnych.
0: Ja mam w biurze takie cudowne ekologiczne rozwiązanie w postaci pomp ciepła. I powiem tak, zimą jest niesamowicie zimno, a latem tak już przy 25 nie da się żyć w środku, także nie polecam rozwiązań ekologicznych. Także nasz główny architekt, który to projektował, nasze biura, to w swoim gabinecie kazał sobie przynieść klimatyzację.
1: O, to słodkie, chociaż pamiętam, jak właśnie w mojej pierwszej firmie, gdzie mieliśmy tak naprawdę przybudówkę przy domu, taką, nie wiem, czy blaszaną, czy coś, na jakiś karton

0: gipsowych ścianach, żeby to przynajmniej ładnie wyglądało. I pamiętam, jak właśnie wnieśliśmy taki stacjonarny klimatyzator, taki wiesz, takiej wielkości małej lodówki, jak się namęczyliśmy z jakąś po prostu szarą taśmą, żeby założyć tę rurę, która odprowadzała gorące powietrze. Także nie polecam, jeżeli budynek nie jest przystosowany do czegoś takiego i nie ma odpowiedniej wentylacji. Dobra, moi drodzy, to myślę, że będziemy na dzisiaj kończyć. Błażeju, bardzo ogromne dzięki ci wielkie za dzisiejszy telefon, bo wniosłeś naprawdę mnóstwo. Temat architektury widać znasz się nie tylko na komunizmie i na żydostwie, ale również na architekturze.
1: To jest niestety mój zawód, na który muszę zarabiać pieniądze.
0: Bycie Żydem czy architektura?
1: Architektem jestem.
0: Okej, okay. Także dzięki ci wielkie. Mam nadzieję, że będziesz częściej do nas dołączał. Jeszcze dzięki wielkie dla Zenona i dla Grześka, którzy się w trakcie pojawili. Tymczasem trzymaj się, Błażeju. My na dzisiaj kończymy. Wielkie podziękowania dla dzwoniących. W środę, jutro pewnie będzie bajt, w środę podcastolog Jacek Kuchmistrz się zapowiadał, w czwartek nie wiem, być może ktoś jakby miał ochotę, a może androny się nowe pojawią, słuchajcie, pojawiły się nowe androny profesor Leniuch czeka na komentarze, także jeżeli brakuje wam, jeżeli łakniecie kolejnych audycji, zapraszam was, żeby wbić właśnie do profesora Leniucha, który zrobił naprawdę niesamowity przeskok, jeżeli chodzi o jakość prowadzenia audycji. Ze mną się na pewno usłyszycie w piątek. Jeszcze nie wiem, czy będzie obiecywana audycja o sztucznej inteligencji, kontynuacja audycji z profesorem Michalikiem. Jesteśmy w kontakcie, profesor się trochę pochorował, a potem zobaczymy, a już wkrótce właśnie się pojawi nowy stary nadający, nie będę wam zdradzał kto, zgadujcie, bo ja wam nie powiem, moi drodzy, trzymajcie się i do usłyszenia, do następnego, cześć.

0: Jestem znowu. Wygląda na to, że jest to problem OBS-a. Zapraszam wszystkich na nocneradio.pl. Dzisiaj tylko na radio będziemy chyba nadawali. Coś czuję. Chociaż na podglądzie widzę, że jesteśmy. No niestety, dzisiaj się... Dobra. Okej. No niestety. A w radio słychać. No dobra, wygląda na to, że jest to wina OBS-a. Zatrzymuję streama. I łączę się z potrzebą. Audycja dzisiaj niestety awaryjna. Radio gra. No dobra. Jakieś problemy są. Może to ma związek z tym, że trochę z opóźnieniem w tym miesiącu zapłaciłem za internet i się mszczą. Po prostu. No dobra. Dzwonię do potrzeby w takim razie.
1: Halo? No,
0: wygląda na to, że dzisiaj tylko na radio ponadajemy. Obiecuję wszystkim, że następnym razem już będzie bez problemów. Wygląda na to, że to może mieć związek z moim komputerem. No, wstyd przyznać, ale nadal jeszcze jestem do jutra na starym komputerze. Tak długo zwlekałem, bo no wiecie jak to jest z reinstalacją wszystkiego, szczególnie jak się ma 100 tysięcy programów, konfigurację starannie dobraną i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No więc dzisiaj tylko jesteśmy na nocneradio.pl, a kto nie wpadnie na to, żeby sobie przełączyć i będzie siedział na YouTubie jak kołek, no to jego strata. Ten kiep.
1: No. No cóż, zdarza się, ale też może być tak, że jakiś węzeł YouTube'a, jakiś węzeł Google'owy po prostu gdzieś w twojej okolicy ma problemy, bo takie awarie przy rozproszonych sieciach potrafią być bardzo lokalne, więc może gdzieś właśnie ktoś nadepnął na jakiś kabel albo go przegryzł i po prostu tutaj jest problem z nadawaniem live. No tym bardziej, że na radiu chyba działa, z tego co mi się wydaje. Nie rwie cię na Skype'ie tak jak poprzednio, więc chyba jest w porządku. Ewentualnie wyszła jakaś głupia aktualizacja do OBS-a.
0: No właśnie, ale sobie wszystko poinstaluję najnowsze i już następnym razem będzie na 100% płynnie. No, pluję sobie w brodę, bo wiesz, dostałem piękny dysk SSD od słuchacza. Tutaj w rogu stoi dużo lepszy komputer niż ten mój staruszek biedny, ale coś tak, czułem taką chęć, żeby go dorżnąć jeszcze, po prostu, żeby go zajeździć niczym wiedźmin konia, nie wiem.
1: Zaczyna się dorzynanie watachy, no niestety, no ale no, tak trochę jak Kononowicz, który otrzymuje i coraz sam więcej tych paczek, nawet do nich nie zagląda, tylko stawia gdzieś w kąt.
0: W sumie ten komputer drugi też tak jakby dostałem, co prawda kolega poprosił, żeby tam odpracować i zrobiłem tam parę rzeczy, no ale to tak wiesz, jak to kolega koledze, nie? Trochę to taka przysługa. Więc tak, jak Kononowicz dosłownie. Ale i też dziwna rzecz, bo jak mówiłem, z opóźnieniem trochę zapłaciłem w tym miesiącu za internet i co jakiś czas, mimo że już jest zapłacone, to tam jeszcze nie zaksięgowali i co jakiś czas jak wpisuję www.jakaśstrona.com, to zamiast tej strony widzę taki paywall. Przypominamy, że masz niezapłacony internet Netia.
1: Oj tak, bardzo fajne rzeczy. I tak masz farta, że cię przepuszczają.
0: No, może poblokowali porty jakieś, stąd problemy też wcześniej z odtwarzaniem playera. No ewidentnie coś tu u mnie. No mój komputer przypomina taki nawiedzony stary dom, w którym schody lekko skrzypią, duchy fruwają, bo to się dziwne rzeczy dzieją. No taki nawiedzony komputer. Jak człowiek, jak taki schorowany, biedny człowiek. Może dlatego tak się z nim utożsamiam. Bo taki chory, zabiedzony, kurwa.
1: No trochę tak, no ale skoro już jesteśmy na żywo, skoro już jesteśmy na linii, no to powoli chyba będziemy przechodzić. No i wcześniej jeszcze w wejściu uprzedzałem, że no, będą się zdarzały spoilery. Myślę, że ciężko będzie ich nie zrobić, postaramy się, żeby nie było ich szczególnie za dużo. No ale nie gwarantujemy absolutnie nic, więc jak coś, to Krawiec bardzo szybko również wrzuci audycję do odsłuchania na stronie.
0: Tak, pewnie. No, a ja mam żal do Sapkowskiego za spoilery. Jakbym go dorwał, to bym mu tak plaskuna w ryj. To za spoilery! I puf, go w łeb.
1: A co on tam spoilował? Bo ja go nie słucham.
0: No, książki jego.
1: A, w sensie ten. Nie, no, to znaczy, wiesz, akurat produkcja Netflixowa jest luźną interpretacją, a taką legendą opowiedzianą na nowo, co też jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi, którzy są niesamowicie przywiązani do lore i się spodziewali właśnie wiernej adaptacji. Jest wiele wątków pokręconych, jest wiele wątków pominiętych oczywiście. Co najdziwniejsze, jest wiele wątków dopisanych do tejże legendy, które mogą się wydawać niesamowicie dziwne, a przy okazji dopisano też parę niesamowicie kretyńskich pomysłów, które już w ogóle miałem okazję omówić ze swoimi znajomymi, więc mam nadzieję, że dzisiaj będę sypał jak z rękawa, albo jak na posterunku, więc no, będzie ciekawie. No ale Krawiec, jakie jest twoje ogólne wrażenie? Bo jak to napisałeś, wchłonąłeś ten serial, więc no, to już o czymś świadczy, że go wchłonąłeś, a nie tam, obejrzałem sobie tam półtora odcinka na 40% i...
0: No, w sumie ciężko, żebym tak oczekiwanego serialu nie obejrzał w całości. Nie do końca jestem usatysfakcjonowany, to znaczy serial jest niezły, można powiedzieć, że na pewno, że jest dobry, no, ale może spodziewaliśmy się rewelacji, a o rewelacji ciężko powiedzieć, bo jest sporo takich rzeczy, które można by ulepszyć, których może zabrakło. Lekki niedosyt. Zgodzę się na pewno z tymi, którzy twierdzą, że druga połowa pierwszego sezonu jest jakby lepsza, że to się troszeczkę robi ciekawsze. No, możemy się zastanowić nad różnymi aspektami, nad CGI-em, nad walkami, nad scenariuszem, nad kamerą, światłem i tak dalej, nie? Wziąć na warsztat różne te rzeczy.
1: I nad murzynami, koniecznie nad murzynami.
0: No właśnie, te murzyny, jak tu napisał Furiat, murzyny, czy to nie jest przypadkiem obraźliwe i rasistowskie tak pisać? Murzyny? No ale dobra, no... przyznam, że mnie to jakoś tak bardzo aż nie razi, że czarnoskóry się pojawił, no bo co my tworzymy, jakiś aryjski świat nazistowski, gdzie wybito wszystkich czarnoskórych, no a zresztą... fantazy, czemu nie miałoby być czarnoskórych, nawet elfów, a drowy, ciemne elfy, mroczne, to są co prawda takie bardziej fioletowe, takie bardziej, no ale też ciemnoskóre. No na pewno mniej mnie tutaj to rażą ci czarnoskórzy aktorzy niż na przykład Heimdall, murzyn, strażnik tęczowego mostu, bo to było dziwne już wręcz troszeczkę, w Asgardzie. Tym bardziej, że Asgard kojarzy się właśnie trochę tak z białą rasą nordycką i tak dalej, no to już w ogóle. Dobór aktorów, tu jestem mile zaskoczony. Spodobał mi się filmowy Jaskier. No w końcu mamy aktorów dobranych tak, że to nie budzi zażenowania, no bo skoro czytamy w książce, że Jaskier jest amantem, na którego lecą hrabianki i tak dalej... No to czemu mamy podstarzałego tutaj pana kartoflaka zamachowskiego potato?
1: Nie, no akurat tutaj w naszej superprodukcji Zamachowski jak najbardziej się sprawdził. Mi się wydaje, że miał odpowiedni taki, wiesz, i uśmiech, i taką w miarę gładką buzię, jak do odpowiednią do tej roli. Mi się wydaje, że tak, że to był, wiesz, nie mamy chyba aż takich amantów, bo co, weźmiemy po raz kolejny Karolaka, czy jakiegoś tam kogoś innego, no bo Jaskier tak naprawdę nadrabiał gębą, gada i tam, wiesz, i tam śpiewem. Więc myślę, że rola w polskim Wiedźminie to była jedna z najlepiej obsadzonych ról z całej w ogóle obsady. Natomiast w najnowszej adaptacji to jest wow, to jest właśnie taki laluś, jeszcze z tym takim ciężko brytyjskim akcentem od czasu do czasu bollocks zamiast fuck. Nie? I idealnie się wpasował. No i coś, co mnie urzekło na koniec drugiego odcinka, czyli kiedy się pojawia ta piosenka, rzuć Wiedźminowi grosza, czy tam miedziaka, A jak to jest pięknie rozegrane, jak to jest pięknie wykonane, bo nawet czytając książkę i czytając te różne teksty, które niby Jaskier sobie zapisał oczywiście ręką Sapkowskiego, no to nie było ani takie imponujące, ani, co, ani nic. A wiesz, a w całej sadze okazywało się, że gdzie na kontynencie się nie pojawiłeś, tam wszyscy Jaskra po prostu znali. To było bożyszcze, tak? On po prostu w każdym porcie miał dziewczynę, a w niektórych w siołach nawet cztery, tak? Więc no, tego właśnie mi brakowało, tej części artystycznej. Tak trochę nawet, wiesz, podoba mi się, że kiedy poznajemy Jaskra na samym początku, to on też jest taki trochę elvisowaty, taki trochę wręcz rock'n'rollowy, nie? I strasznie mi się ta postać spodobała. Wykonanie, pomysł na to. No i bardzo dobre dopracowanie pod kątem muzycznym, czego niestety u nas nie było.
0: A ty oglądałeś z dubbingiem, czy nie, z lektorem?
1: Na chwilkę z napisami, błagam cię.
0: No, mogłeś sobie zobaczyć tak, żeby ocenić na przykład, jak wypadł Marcin Franc w roli Jaskra, no bo też śpiewał i według mnie śpiewał dużo, dużo ciekawiej niż Zamachowski, który po prostu śpiewał nudnie i monotonnie, a tu mamy, wiesz, jakieś takie zaśpiewy, zabawę głosem i zupełnie inna jakość. Na początku mi się wydawało, że Zamachowski wypadł nieźle, ale potem pomyślałem sobie i aktora źle dopasowali. To jest tak po polsku trochę, wziąć, bo nazwisko znane i nie patrzeć, czy pasuje wiekiem, czy pasuje na amanta, no nie, wiesz...
1: No to było, to była długa, długa lista niepowodzeń, jeżeli chodzi o dobór aktorski, ale były dużo, dużo poważniejsze, poważniejsze problemy, jak choćby polska NFR. 40-kilkulatka, tak. No, w każdym razie jeszcze wracając do kwestii audio, no to na chwilkę sobie włączyłem ścieżkę z dubbingiem z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I o ile wykonanie gry aktorskiej w porządku, okej, to na poziomie realizacji katastrofa. No ja tutaj bardzo dbam o audio u siebie w domu, więc no, jeżeli słyszę po przełączeniu się na ścieżkę, pomiędzy ścieżkami, że jest dużo mniejsza dynamika, tak, że to tło, które powinno być, wiesz, gdzieś tam jakieś szum drzew, czy jakieś tam kroki i tak dalej, które w wersji pierwotnej były faktycznie cicho i faktycznie dobrze się dodawały do tekstu, a tutaj jest tak bardzo spłaszczone, no nie wiem, no może w 5-watowych głośniczkach, które masz w zwykłych telewizorach, no to może taki zabieg by się udał, tak? Natomiast no, jeżeli ktoś zwraca na to uwagę, no to niestety na poziomie realizacji dźwięku polski dubbing no, zaliczył potężną wtopę w tym przypadku.
0: Może to zgrali do MP3 64 kilobity albo coś, no kto wie, mogło coś takiego się zdarzyć. Wiesz, że Polak potrafi w takich przypadkach właśnie się popisać. No ale pomówmy jeszcze chwilkę o obsadzie. Właściwie to jestem mile zaskoczony, ponieważ z twarzy nie podobała mi się ani ta Ania Chalotra w roli Yennefer, ani Ciri, ani ten Jaskier, a okazało się, że jak zobaczyliśmy ich w akcji, to naprawdę nieźle. Troszkę krasnoludy mi jakoś wybitnie nie przypasowały, ponieważ wzięto Karłów bez bród w ogóle, a krasnolud bez brody jest jak, co i co by można tu powiedzieć?
1: Jak człowiek bez religii albo ryba bez roweru.
0: No, albo wiedźmin bez miecza.
1: No tak.
0: No bo, kurczę, i bez topora, krasnolud bez brody, bez topora i chudy. I taki, no po prostu dano dupy po całości tutaj. Jedynie Jarpen i wygląda nieźle, ma śmieszny taki fajny głos, zadziorny. W polskim dubbingu też fajnie aktor dał radę. No ale też toporka nie ma, jakiś taki nie jest przypakowany, no trochę mi, na pewno jeśli chodzi o wulgarność, to pasuje do Jarpena, bo on cały czas tam bluzga, wkurza się, jest taki żywiołowy i tutaj jest okej. Podobał mi się też ten aktor Adam Levy, czytam tutaj, w roli myszowora. Myszowora powinno być.
1: Myszowora,
0: myszo. No, Myszowór. No właśnie, świetnie, świetnie, bardzo charyzmatyczny. Zerikanki są w końcu czarne. Zabrakło może wytatuowanych powiek, które miały w oryginale, że nawet jak śpią, to wszystkim się wydaje, że one czuwają. Takie to wojowniczki. Właściwie to jak porównać tego polskiego Wiedźmina do zagranicznego, do Netflixowego, to trochę tak na zasadzie, no nie wiem, Fiat 125P i Mercedes, no.
1: No może nie Mercedes, no ale powiedzmy, ale na pewno jakaś wyższa klasa średnia. To, co na pewno daje się zauważyć, jeżeli chodzi o samo porównywanie, to że przynajmniej dwa odcinki miałem wrażenie, że scenarzyści po prostu celowo stwierdzili, ej, słuchajcie, zrobimy sobie bekę z polskiego Wiedźmina, bo przecież cała historia Pawety, która jest bardzo istotna dla całego ciągu fabularnego, dla włożenia nas w tę historię, dla tego, żeby przedstawić nam, jak to mniej więcej wyglądało, to też osobny odcinek był poświęcony temu w polskim wydaniu. No i wiesz, no i choćby ten jeż, który został bardzo ładnie tutaj wymuskany, zrobiony, nie wiem, czy to maska, czy to CGI było, pewnie jedno i drugie, tak? A w Polsce, no to jakiś taki ten z Hellraisera, tak? Po prostu jakieś tam gwoździe położyli i o, jest taki, kurde, jeż z kolcami na twarzy. No i drugi odcinek, no to oczywiście o smoku, Borchu czy Kawki, gdzie też, no, temat miał swój osobny odcinek w produkcji polskiej, no i wzięto na warsztat, a to z kolei może jest również istotne dla wprowadzenia do całej fabuły i tych wszystkich powiązań, natomiast tutaj dokonano pewnych nadużyć, o których będę mówił później, jeżeli chodzi o wprowadzenie do fabuły, więc spokojnie ten cały wątek można było pominąć i myślę, że to jest jakieś takie perwersyjne, wiesz, wciśnięcie, odpalenie peta na czole polskiej kinematografii, nie? Patrzcie dzieci i uczcie się, jak to robią na Zachodzie.
0: No, jeśli chodzi o historię z jeżem, to pamiętam, że w polskiej wersji to było to tak fatalnie zrealizowane, że ludzie się po prostu śmiali w kinie, wiesz, tak brychtali się. No bo ta Pawetta, jak zaczęła się drzeć i uaktywniła się jej ta dziwna moc, to tak ona, ta aktorka miała bardzo taki jakiś gardłowy głos, taki... Jakby śpiewała w operze, jakieś tak durnowacie to brzmiało. I tam biegali, widać było właśnie wtedy doskonale te braki w budżecie i jakieś kartony, wiesz, kawałki szkła, no to tak po prostu tandeta taka, cały ten zamek wyglądał, wiesz co, a na stole leżał ptak, którego ktoś nie oskubał, pióra miał i tak w ogóle wszystko to było takie jakieś... syfiaste, tandetne i źle zrobione, że ludzie się po prostu z tego śmiali.
1: Wiesz, ktoś mi gdzieś mówił, nie wiem czy to prawda czy nie, ale to był naprawdę wielki, wielki fanatyk całej zarówno sagi, jak i no, z bólem serca, jak my wszyscy obejrzał całą sagę o Wiedźminie w wykonaniu polskim. No i opowiadał, że doszukał się, że gdzieś tam w tle leci, jedzie pociąg na horyzoncie.
0: Jak w Krzyżakach, nie? Gdzie tam zegarki mieli. No.
1: I samolot jeszcze był w Krzyżakach, pamiętam. No, więc
0: zegarki,
1: no, to są takie...
0: Adidasy i samolot w tle. To taka
1: Adidasy to w Quo Vadis mieli. Adidasy to w Quo Vadis mieli.
0: Aha, w Quo Vadis, no. Adidasy.
1: Tak, i w ten, i majtki mieli pod tymi swoimi togami. No ale to można długo takich...
0: A co do wyprawy na smoka, to zauważyłeś te wszystkie zmiany, które tam wprowadzali. Zbyt dużo cięć, zbyt dużo wykastrowali, bo uśmiercenie obłędnego rycerza Ajka mi się nie spodobało, ponieważ można było fajniej tą postać pokazać, bo on był taki fanatyczny po prostu. Ach. I w komiksie go genialnie pokazali, bo wyglądał jak jakiś taki Roland, miał hełm, wiesz, i taki obłędny wzrok miał cały czas i też był taki fanatyczny, świetny bohater do pokazania, a tutaj go nie wiedzieć czemu zabili w jakiejś wymyślonej dodatkowo scenie bezsensownej. Nie było tych wszystkich wsioków z Hołopola. U Polcha w komiksie Szewc Kozojed, żebym się nie przejęzyczył, tak. Szewc Kozojed wyglądał jak Wałęsa. To też było fajne. Mogli tu zrobić też takiego Wałęsę właśnie. Panie, ja tego smoka, panie, to łotruć trzeba, panie, napchać jakimś gównem, panie, barana. I wtedy powiedzieli, pan, sam jesteś gówno, spieprzaj stąd, ciżmo psuju, dratwa twoja mać, i go tam kopa w dupę Wałęsie. To fajne by było, taki polski akcent.
1: No tak, no tylko no, wielu rzeczy nie mogę przeboleć, jeżeli chodzi o konstrukcję scenariusza, dlatego że mamy wiele elementów, których zwyczajnie nie było, tak, które zostały, wiesz, opowiedziane od nowa, jak choćby dzieciństwo Yennefer ta cała jej droga w tej całej szkole magicznej, która też z kolei nie do końca oddaje to, w jaki sposób został nam przekazany w sadze, to w jaki sposób się czarodzieje kształcili, tak, że to nie była zabawa w Hogwart, to nie był Harry Potter, tylko to najpierw, no nie wiem, no mamy choćby przykład, kiedy Ciri była na lekcjach u Yennefer, no to były to po prostu, no mieszkałeś z tym czarodziejem, tam myłeś mu gary, masowałeś stopy, a przy okazji uczyłeś się czarów, a tutaj jest jakieś, wiesz, porywanie tam magicznych dziewcząt, no to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że to się jakoś wewnętrznie broni, no ale właśnie potem wysyłanie jej do jakiejś tam szkoły magii i tutaj, wiesz, i tutaj mamy taką naszą wieżę, gdzie tutaj się uczymy i tak dalej, no to nie do końca tak to wygląda, może no nie wiem, to jest historia, wiesz, to jest właśnie kawałek historii dolepiony kompletnie od samego początku. No ale nie tak to sobie wyobrażałem. Zdecydowanie było to dla mnie jedno z większych zaskoczeń, chociaż parę innych dziwnych rzeczy zostało pokazanych. No i przede wszystkim dla osób, które nie znają sagi, które nie wiem, które Wiedźmina znają z gierek, a takich jest podejrzewam najwięcej, tak licząc w skali świata, to jest to, że ten timeline jest strasznie popieprzony, że ta chronologia wydarzeń nie jest jakoś tam sensownie ukazana. No, ja rozumiem, że jest to trochę takie traktowanie widza jak idioty, jeżeli mu napiszesz 150 lat wcześniej, 20 lat później i tak dalej, tak wiesz, i tak wiesz, no nie wiem do końca, czy skończyłeś 3 klasy podstawówki, więc jakby co to ci powiemy, ale jak rozmawiałem z jedną osobą, która zaczęła sagę, nie skończyła jej, skończyła bodajże na trzecim tomie opowiadania, no to tam pamięta gdzieś tam sprzed 20 lat, no to stwierdziła, że ledwo co ta osoba kąsała, w której obecnie chronologii jesteśmy, więc jest zdecydowanie się do czego się przyczepić, tym bardziej, że jest to produkcja, no wiesz, dość taka nie od fanów dla fanów, tylko produkcja na większą skalę, no i wielu ludzi, którzy całą wiedzę o świecie Wiedźmina czerpie z gierek, a nawet może i nie to, no została rzucona na głęboką wodę i przez to ich finalny odbiór może być dużo utrudniony, a końcowe recenzje oczywiście, a przynajmniej w przypadku krytyków, nie pominęły i nie zostawiły suchej nitki na producentach, że zrealizowali to w ten sposób.
0: No, zgoda. Tutaj jest chronologia bardzo zaburzona i pomieszana względem książki na pewno, a dodatkowo jeszcze właśnie czasami jest to nieczytelne, kiedy retrospekcja, kiedy już znowu jesteśmy w czasach bieżących, no to ja bym po prostu oddzielał to od siebie jakoś lepiej i podkreślił, z czym mamy do czynienia, tak żeby wyjaśnić troszkę lepiej, żeby, no bo po prostu też czułem w pewnym momencie takie po prostu też się trochę zagubiłem w tym wszystkim. To, co mi się bardzo nie podoba, to to, że obcięto dialogi. Znaczy, po prostu nie ma tych fajnych, soczystych dialogów, które są u Sapkowskiego. Bardzo tutaj Wiedźmin też oszczędnie się wypowiada. No, podam wam przykład. W oryginale Wiedźmin wychodzi z jaskini, w której na zlecenie jakichś tam wsioków zabijał bazyliszka i mówi coś w stylu: to ja narażam dla was, przepraszam, narażam, muszę tak zachrypnięty jak Żebrowski, narażam dla was żyć, a wy tymczasem dobieracie się do moich rzeczy, nigdy się zaraza nie zmienicie, tfu, a w filmie on mówi, to moje. Więc no widzicie, no tak trochę to wygląda. A myślę, że wielką siłą właśnie twórczości Sapkowskiego są te wspaniałe dialogi, które są i dowcipne, i ciekawe, i barwne. A tutaj, ale to podobno sam Henry Cavill tutaj zrobił taką niedźwiedzią przysługę, bo zapragnął sobie grać twarzą samą i poobcinał on właśnie te dialogi, żeby się patrzeć mrocznie i spodełba i tak wyszło, moim zdaniem zupełnie bez sensu, bo on tam się mało co odzywa. No ja rozumiem, że samotnik, rozumiem, że małomówny, ale bez przesady, jak Wiedźmin się rozkręcił, to potrafił sypać tekstami takimi. Druga sprawa, czemu on się do Jaskra cały czas odnosi przez pół tego sezonu jak do śmiecia? Ja nie przypominam, żeby on go tak traktował cały czas jak jakiegoś
1: psa. To znaczy na początku tak było, jak najbardziej. Potem się, wiesz, potem sobie wytworzyli taki love-hate relationship i to z kolei w drugą stronę było przegięte w polskim serialu i w polskim filmie, że ojeju, Jaskier, jak ja cię kocham, jak ja bardzo za tobą tęskniłem, ojejciu, jejciu. A tutaj jednak właśnie w ten sposób jest to całkiem prawidłowo przedstawione, całkiem prawidłowo zaadaptowane, że jednak właśnie Jaskier był takim rzepem, który się przyczepił do wilczego ogona i wiesz, i no wiadomo, miał w tym interes, bo miał tutaj inspirację, a przy tym też trochę fejmu i trochę ochrony swojego własnego beznadziejnego tyłka, co potem oczywiście ta przyjaźń wyewoluowała, natomiast no faktycznie, no Jaskier był najpierw takim, wiesz, takim trochę przeszkadzaczem, więc pod tym względem akurat bym się nie zgodził, natomiast jeszcze wracając do kwestii dialogów. Miałem strasznie dziwne wrażenie, bo ostatnio sobie podobnie oglądałem Batmany te najnowsze. I za każdym razem, jak Henry Cavill przemawiał, to miałem w uszach właśnie głos takiego Batmana. Oh, fuck.
2: Amen.
1: po prostu przegięcie. No i właśnie tak jak mówisz, no tutaj Geralt, mimo że jako osoba całkiem chłodna, wyważona i tak dalej, to jednak miał całkiem sporo charyzmy, elokwencji i zostało to tam mniej więcej pokazane w jakichś tam krótkich dialogach, takich wiesz, zabawniejszych dialogach z Jaskrem. Zostało to oddane całkiem nieźle, ale ludzie, którzy zobaczą, wiesz, którzy zobaczą tę relację właśnie w serialu, a potem sięgną po książkę i zobaczą, że tam jest tego 100 razy więcej, to się zesrają ze szczęścia.
0: No, faktycznie. A ponoć sprzedaż książek Sapka ruszyła z kopyta po emisji netflixowego Wiedźmina, więc Sapek się cieszy, a dodatkowo pewnie się cieszy, że wynegocjował sobie w końcu z CD Projekt jakąś tam rekompensatę za to, że się tak wspaniale sprzedał ten Wiedźmin, to ja też chcę coś z tego mieć. My też się cieszymy,
1: bo to znaczy, że powstanie Wiedźmin 4.
0: No, albo może ktoś w końcu wpadnie na pomysł, na który ja wpadłem, żeby zrobić Wiedźmina na przykład 2077. No, a czemu nie? Zły by był taki Wiedźmin w przyszłości, który zamiast na koniu jeździ na motorze jakimś wypasionym i zamiast magii jest jakaś technologia, wirtualna rzeczywistość, byłby świetny moim zdaniem.
1: A to by było dobre, jakby tam, nie wiem, jakaś taka rada na MIT w końcu rozgryzła te wszystkie znaki ART, IGNI, że to są, wiesz, jakieś takie technologiczne nanoboty, które są wszczepione im podczas tych prób traf i oni to zrekreowali i zrobili takiego cyberwiedźmina.
0: Ja powiem więcej, jakbym robił takiego Wiedźmina w przyszłości, to zrobiłbym dokładnie taki sam scenariusz, jaki był na przykład w opowiadaniu Wiedźmin, że on musi tą strzygę odczarować, tylko przeniósłbym to wszystko na język przyszłości. Ale byłoby to dokładnie to samo, takie lustro, tak jakby, nie? I Wiedźmin oczywiście byłby... W pewnym momencie skapnąłby się, że to coś tu się dziwnego dzieje. Czułby, że jakby to się wcześniej już, jakby to się wcześniej wszystko wydarzyło i jakby drugi raz przeżywał taką samą przygodę. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Mm-hmm. Takie, jakby był reinkarnacją Białego Wilka.
1: Lepiej, znaleźli szkielet Wiedźmina i go sklonowali.
0: No, można by robić takie różne zabiegi i może wpadną, no bo skoro CD Projekt ma prawa teraz jakieś nowe, bo dogadali się z Sapkowskim tak, że mają jakieś rozszerzone prawa teraz, coś mu zapłacą za to, wiesz, no to może zrobią miks, skoro mają też prawa do Cyberpunka, no może zrobią taki miks Wiedźmina. Jakiś wiedźmiński akcent na 100% będzie w Cyberpunku, coś czuję.
1: No, w to nie wątpię. Mam nadzieję, że to nie będzie akcent w postaci po prostu ponownego wykorzystania potężnych połaci mechaniki gry, tylko coś bardziej fabularnego, ale jestem dobrej myśli. No właśnie, jeszcze wracając do kwestii scenariuszowych i fabularnych, to kilka pomysłów, które zostały tam zrealizowane, jest tak bezbrzeżnie głupia. Przede wszystkim w odcinku finałowym Bitwa o Soden, gdzie mamy taką piękną scenę, że jedna czarodziejka po prostu rozwala wszystkich czarodziejów tak jak jej się tylko podoba. Jest taka po prostu overpower, nie? Już nie możesz, nic jej nie podskoczysz. Może wszystko. To, co ważne, no to o bitwie o Soden tak naprawdę wiemy niedużo, bo no, wiemy, że tam byli magowie. Wiemy, że był srogi wpierdol. I tyle. I że niewielu przetrwało, żeby o tym opowiadać, a także ci, co przetrwali, to nie do końca mają ochotę o tym opowiadać, bo to była taka rzeź. No właśnie, ale między innymi taką scenę mamy, gdzie właśnie czarodziejka wyczarowuje portal na ziemi i taki sam portal jest wyczarowany wewnątrz twierdzy, no i tam bierze swoich łuczników, żeby tam strzelili ze strzał. No i te strzały tam wszystkich zabijają i tak dalej, wielką krew się leje, w ogóle trup się ściele gęsto. No i właśnie mój kumpel w sobotę stwierdził, ej, a czemu ona nie zrobiła tego portalu na przykład w jeziorze, żeby ich po prostu wszystkich utopić?
0: A widzisz, ty byś był dobrym czarodziejem z tego wynika. Wykorzystywałbyś lepiej magię.
1: No kurde.
0: Przypominam sobie, jak kiedyś kolega czarodziej, jak graliśmy w RPG, była taka scena, że pędziła na nas jakaś konna szarża, wiesz, taka cała armia, my bez szans, a on po prostu stworzył niewidzialną ścianę. To nie było jakieś mega zaklęcie i oni się po prostu rozciapciali o tą niewidzialną ścianę. To też by dobre było, nie?
1: No tak, ale to jest takie, wiesz, takie powiedzmy dość trywialne, ale nie ma takiego efektu. Nie, dobra, okej, okay. Myślę, że wizualnie to by było również imponujące, że tak nagle zruj, jakbyś spuścił wodę, nie? No tylko, że to jest niedopracowanie wydaje mi się, jeżeli chodzi od strony scenarzysty, że wpadli na pomysł i stwierdzili, okej, to jest zajebiste, tutaj nic z tego więcej nie wyciągniemy. No i jeszcze jedną ważną rzecz, którą sobie tutaj zapisałem, która mnie urzekła, kiedy oglądałem bodajże drugi odcinek, kiedy zrozumiałem, wiesz, przygotowując się do roli, no to aktor powinien, no dobry aktor, tak, wkłada w to potężną robotę. To są i ćwiczenia, choćby tam, wiesz, machanie mieczem i tak dalej, ale też przyzwyczajanie się do roli. Jeżeli będziesz grał osobę na wózku inwalidzkim, to przez pół roku wcześniej jeździsz na wózku inwalidzkim. Jeżeli będziesz korzystał z jakiegoś języka, to przez rok się uczysz jakiegoś tam języka. Jeżeli to będzie gdzieś tam w jakimś obcym kraju, to jedziesz do tego kraju na kilka miesięcy, żeby poznać jego zwyczaje, kulturę i tak dalej. No i to jest imponujące właśnie, że praca aktora to jest dużo więcej niż tam przeczytanie, wykucie sobie tekstu na blachę i wyrecytowanie go, jak to często bywa w polskiej kinematografii, o serialach nie wspominając. Ale właśnie potężne poświęcenie, które także fizyczne, o którym chcę zaraz powiedzieć, którzy ci ludzie robią, tak że mam wrażenie, że sam bym tego nie zrobił. No i właśnie bodajże w odcinku drugim mamy scenę, gdzie Geralt leży sobie z jakąś tam dziewczyną z cyckami na wierzchu, również jest nagi, tak, no i tam przynajmniej pół nagi, no i tak kamera powoli przejeżdża nad jego ciałem i pokazuje zajebiście długie czarne włosy pod pachami. Ja bym się na to w życiu nie zdecydował, dlatego musiało tak walić i żeby to wyhodować, to naprawdę musiał się postarać. Ja pierdzielę.
0: No to są średniowieczne standardy higieny, być może, i pasują do fantazy. A co do samej magii, to bardzo mi się spodobało to, jak ją ukazali, właśnie samą magię. Nie mówię tutaj o wizualnym aspekcie, ponieważ tutaj troszkę się czuję zawiedziony. Ta magia jest wyjątkowo mało efektowna. Można by to jakoś zrobić bardziej epicko. Ale podoba mi się z kolei to, że poświęcić trzeba coś po prostu w ramach tej magii. I nie chodzi tu tylko o płodność Yennefer, ale ogólnie, tak? Już na pierwszych zajęciach ten kwiatek, który umierał, aby kamień mógł się wznieść i lewitować, tego typu sprawy. Coś za coś, nie? To jest fajne.
1: Nie pamiętam tego w ogóle z lore, nie pamiętam tego w ogóle z sagi, być może dlatego, że ją po prostu czytałem dość stosunkowo dawno i nie wychwyciłem tego fragmentu, że to jednak była taka, wiesz, taka jakaś twoja wewnętrzna energia jakaś tam, bo się urodziłeś, bo choćby byłeś ćwierć elfem i magia pochodzi od elfów, tak? A w tym świecie. Więc wiesz, więc no nie jestem przekonany. No jest to żywcem zerżnięte z Full Metal Alchemist oczywiście, że coś trzeba poświęcić, żeby coś. A czy właśnie scena, jak właśnie te zakapturzone postacie jedna po drugiej znikała, bo sobie tam poczarowali. Natomiast no nie jestem pewien, na ile to jest kompatybilne właśnie z lore, bo wiesz, bo bywały sytuacje w książce, że wiesz, że leży sobie Yennefer z Geraltem, oboje są związani, a ta rzuca sobie nogą zaklęcia i zamienia tam, nie wiem, konie w kwiatki, tam pędzących wojowników, nie? Więc tutaj nie było czego poświęcić, nie miała, wiesz, ani jej ręka nie uschła, nic takiego się nie zdarzyło, więc obawiam się, że jeżeli z tego serialu by powstała faktycznie jakaś taka wielosezonowa saga, wiemy, że sezon drugi już jest zapowiedziany, że dostali pieniądze i będą kręcić, no to jeżeli zrobią z tego jakąś grę o tron w końcu, gdzie naprawdę to jest tylko ilość sezonów, tylko w ten sposób możemy porównywać Wiedźmina z grom o tron, a jeżeli się ze mną nie zgadzasz, to mnie popraw, ale to daje im, zamyka im bardzo dużo wątków, że nie możesz wykorzystać, nie wiem, tam, chyba, że to jakoś rozwiną, że sobie poświęcasz nerkę albo prawe płuco, albo coś takiego, albo ci tam gnije palec u stopy, żeby sobie wyczarować wodę na pustyni.
0: No właśnie, to poświęcenie pojawia się czasami, a czasami go nie ma, nie? Jak Yennefer rzuca jakiegoś tam fireballa, to nie poświęca w sumie nic, chociaż no na końcu wchłonęła ogień, aby go potem wyrzucić z siebie jakby. Ale ogólnie fajna magia, tylko że też taka troszeczkę no absurdalna miejscami, ponieważ zatrzymanie czasu to jest taki czar na pstryk, a od fireballa to w ogóle dostajesz kwaśnej sraczki i padasz nieprzytomny i ci noga gnije i nie wiadomo co jeszcze, nie? No takie trochę dziwne.
1: No właśnie tutaj to jest ten problem, że to wprowadza całkiem sporo problemów. No w jakichś tam systemach RPG-owych, no to też sobie, nie wiem, musisz szczanelować tę energię, zanim sobie rzucisz zaklęcie, bo to też musi się skądś to wziąć, no ale to sobie tam bierzesz z wiatru, z powietrza, z czegoś tam. No i tyle, no i może po prostu Yennefer sobie siedziała przy ognisku, a potem ciskała tymi fireballami. Pomysł może i fajny na pierwszy rzut oka, ale po pierwsze banalny, wyświechtany strasznie, a po drugie właśnie stawiający niesamowicie dużo ograniczeń dla dalszej produkcji.
0: Ale podoba mi się motyw, to znaczy to było coś też u Sapkowskiego, że ten świat, który obserwujemy w Wiedźminie, powstał na skutek koniunkcji sfer, czyli ja rozumiem, że połączyły się, że nałożyły się na siebie różne jakby rzeczywistości, nie? I stąd magia, stąd ten chaos, który jest źródłem magii, stąd różne stwory zmutowane, to spowodowało. I to jest fajne, w naszym świecie możemy sobie wyobrazić, że coś takiego się stało, że świat naszych wyobrażeń to tak naprawdę jest jakiś alternatywny świat, który my czujemy podświadomie, stąd te wszystkie legendy o smokach, o gryfach i innych bobołakach, no i może jeszcze kiedyś coś takiego nas spotka, kto wie, no przecież naukowcy mówią czasami, snują takie wizje, nie, że mamy różne alternatywne rzeczywistości, alternatywne światy, no i mogłyby się w końcu nałożyć na siebie i świat naszych legend, naszych wyobrażeń mógłby się połączyć ze światem realnym, nie?
1: No, powiedzmy, że jest to bardzo fajna koncepcja fantazy. I może na tym zostanę, bo...
0: Jako naukowiec nie uważasz, żeby to było możliwe.
1: Znaczy, no nie, no bo jest ta teoria multiversum, tak, mniej więcej możemy sobie wyobrażać, że są jakieś tam inne wymiary, tak, czy inne wszechświaty, no ale one są bardzo, bardzo małe w porównaniu do naszego bardzo, bardzo dużego, ponieważ no nie wszystkie mogły się zmieścić w jednym koszyku. Odsyłam do książki Michio Kaku, Hiperprzestrzeń, gdzie jest to wytłumaczone mądrze i sensownie. Kurde, taki Michio Kaku, taki, żeby napisał Wiedźmina, o, to by było.
0: Ja nie rozumiem Michio Kaku bez dobrego baku-baku.
1: To już wiemy, co chcesz na święta.
0: A tym, których Wiedźmin niespecjalnie interesuje, bo nam trochę tak ubywa, przybywa tutaj, no to nie przejmujcie się, niedługo pewnie przejdziemy na jakieś newsy ze świata i z Polski, na które też narzekacie zwykle, więc ja już nie wiem, czego wy chcecie. Tak źle i tak niedobrze. No. A to powiedz jeszcze, jak oceniasz wizualnie tego Wiedźmina pod względem efektów, CGI-u, potworów. Moim zdaniem jest całkiem nieźle i tutaj się nie zgadzam nawet z tymi, którzy twierdzą, że jest za mało gry światłem, że za dobrze jest to wszystko oświetlone. No słuchajcie, jak chce się osiągnąć taki efekt, żeby aktor nie był płaski, albo inne obiekty, żeby nie były płaskie, no to trzeba to oświetlić z dwóch stron. No cudów nie ma, mi się to podoba, że jest wszystko doświetlone. Był taki zarzut, że jest to, że w postprodukcji za mało kolor wyretuszowano i podkręcono, że to jest takie za surowe. No właśnie fajnie, że surowe jest. Dzięki temu mamy zwiększony jakby realizm i miła odmiana zobaczyć też te krajobrazy, wszystkie takie w szerokim kadrze, panoramiczne, a nie jak w polskim Wiedźminie, że ja widzę kawałek krzaka i pół dupy zza krzaka. I jeszcze te kretyńskie ujęcia, takie ja sobie przypominałem ostatnio tego polskiego Wiedźmina i takie kretyńskie te ujęcia jakieś są. Wyskakuje ten Wiedźmin zza krzaków jak pojebany, sieka w coś, nie wiadomo w co, z obłędną miną. Te ruchy Żebrowskiego też jakieś niespecjalnie, on niby ćwiczył Aikido, też nie wiem skąd, a Aikido, może ten jakiś trener, co to wysłali, to znajomy znajomego i tak, no to musimy tego pana od Aikido wykorzystać, na pana Włodka, no.
1: Ale panie reżyserze, na chuj mi ten kaktus? Ucz się, synek, ucz. Tak powiedział pan Lefrewina, on daje pieniążki. Od strony wizualnej dostałem mniej więcej to, czego się spodziewałem, czyli CGI, powiedzmy, no nie na poziomie Avengersów, ale na poziomie faktycznie dobrego pierwszego sezonu serialu, bo to też pamiętajmy, że to też była pewna próba, tak, bo oni nie mieli kasy na to, czy będzie to robione dalej, czy nie. Dopiero potem po wyprodukowaniu tego pierwszego sezonu to się okazało, że jednak w dalszym ciągu będą finansowani, więc jestem w stanie wybaczyć potknięcie, natomiast mam, i to chyba po raz pierwszy mi się zdarzyło, miałem strasznie dziwne wrażenie, że miejscami oglądam grę komputerową. Sceny Geralta i Yennefer w wannie, gdzie te kolory właśnie były takie, wiesz, takie napuszone jeszcze na HDR-ze, to jeszcze zajebiście wyglądało, ale tak patrzę, no to kurde, to wygląda jak gra komputerowa, bo to i podobne oświetlenie i tak dalej, i tutaj te świece, no to też spokojnie można zasymulować, albo właśnie jakieś takie pejzaże zrobione w całości komputerowo, ewentualnie mocno wspomagane komputerowo, które wyglądały jak ekrany loadingów z Wiedźmina Trójki. No i tutaj miałem takie, wiesz, takie dziwne wrażenie, że być może właśnie te nowoczesne technologie wideo, czyli 4K, HDR, 60 FPS-ów sprawia, że wiesz, że ten realizm jest w zupełnie innym miejscu niż się spodziewaliśmy, bo ze względu na ograniczenia naszych komputerów wcześniej, jeżeli chodzi właśnie o rozdzielczość, wyświetlanie klatek i możliwość wyświetlania kolorów, to my już fotorealizm dawno osiągnęliśmy w grach, tak powiedzmy w prostych scenach, gdzie mamy ujęcie przykładowo tylko na twarz, więc te wszystkie wierzchołki możemy skumulować w jednym miejscu i to się wszystko trzyma kupy, no to tam już fotorealizm osiągnęliśmy, tylko że telewizja jeszcze nie osiągnęła tego fotorealizmu i teraz dopiero przez nowoczesne rozwiązania coś takiego zaczyna się zdarzać. No miałem bardzo dużo takiego wrażenia, że no oglądam cutscenkę w grze.
0: Czy ja wiem? Ja tak jakoś nie czułem. Może za mało grałem w te gry wiedźmińskie.
1: To znaczy, nawet nie chodzi o samego Wiedźmina, bo gra Wiedźmin już jest dość stara, nie? No ale jeżeli spojrzymy sobie na jakieś tam, wiesz, jakieś takie produkcje już robione na nowo, jak tam, nie wiem, Red Dead Redemption 2 albo Spidermana, gdzie jest to naprawdę zajebiście wymuskane, no to takie, bardziej w tym kierunku bym patrzył. Nawet do samego Wiedźmina nie porównywałem, tylko właśnie do bardziej nowoczesnych produkcji. A wiesz, a nie widziałeś tego, no bo oglądałeś jakiegoś ripa na CDA na 720p.
0: Nie no, sobie jak oglądam takie gameplaye, to włączam sobie na 1080 i widzę dość dokładnie. No, a jeszcze taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział, to w polskim dubbingu głos za Wiedźmina podkłada Żebrowski. I tutaj totalna kiszka, on jest już za stary, zupełnie tak jakby, kurde, ktoś obok stał i temu, a ten Kevin by tylko ruszał ustami, a tam Żebrowski za zasłoną schowany i cały czas tak samo tym głosem w ogóle nic nie zmienia, tylko mu powiedzieli, że ma zachrypnięty być cały czas. Nie wiem, no Kevin jakoś od czasu do czasu się uśmiechnął, czuć było, że w głosie jakiś okruch przynajmniej tej radości, coś, jakieś były emocje, a nie tylko jeden typ głosu i intonacji. Myślę, że Żebrowski strasznie dał dupy, bo on tylko tam mruczy i mruczy pod nosem i mruczy. No ludzie, no umówmy się. No,
1: no nie wiem, moim zdaniem dubbing w ogóle nie był potrzebny, bo przede wszystkim nie robi się dubbingu w live action, bo to nie ma sensu, bo to tego nie oddasz, tego nie pomalujesz, bo... Jeżeli wiesz, jeżeli robisz napisy, to wszelkie jakieś takie bardziej skomplikowane konstrukcje językowe cię nie przejmują, bo będziesz miał to sensownie przetłumaczone, a tutaj jednak musisz nawet nie tyle się zgadzać, żeby mniej więcej gęba temu odpowiadała, żeby każdy ruch ust był, wiesz, idealnie dopasowany, ale żeby mniej więcej było, wiesz, takich tyle samo sylab, co już tłumaczowi daje straszny problem, żeby coś takiego zrobić, więc albo będzie bohater robił karpika i coś tam powie, co w języku polskim będzie krótsze, a Wiedźmin będzie dalej sobie machał gębą, ewentualnie będą właśnie jakieś takie sztuczne konstrukcje, więc absolutnie uważam to za bardzo zły pomysł, za bardzo szkodliwy pomysł, który burzy odbiór, który burzy naprawdę fajną robotę, którą wykonali aktorzy grom głosem. A też myślę, że nie jesteśmy aż tak bardzo, przynajmniej ludzie, którzy korzystają z Netflixa, tak? Aż tak bardzo przyzwyczajeni do tego naszego durnego lektora czy dubbingów, żebyśmy ich tak bardzo, bardzo potrzebowali. No nie wiem, mi się wydaje, że to zdecydowanie odbiera może niewielki, ale niepomijalny fragment z rozrywki.
0: Na Filmwebie The Witcher na początku miał 8 w skali od 1 do 10, teraz spadło to do 7,9. Ja bym dał 7,5 do 8. Sam nie wiem, bo wiele rzeczy mi się tu podoba, ale do kilku bym się przyczepił. No tak myślę, że 7,9 jest chyba okej. Okay. A ty?
1: Jakbyś ocenił? Nie wiem, myślę, że daję jakieś 8 z groszami. Na pewno bardzo chętnie bym odbył rozmowę z kimś, komu przeszkadzają czarnoskórzy i znajdują. I to jest piękne, bo dzisiaj przy obiedzie w biurze właśnie kumpel zarzucił, czy ktoś oglądał już Wiedźmina. Mówi, no ja. A taki jeden znajomy się odzywa, oj tam politpoprawność, murzyny i tak dalej. Słuchaj, w tym serialu jest naprawdę mnóstwo rzeczy, do których można się przypieprzyć. I nie brakuje ich. Robimy to przez ostatnią godzinę. To nie, przecież nie pijemy tylko z zachwytu, tylko punktujemy. Wiemy, że to tamto było zrobione nie tak, no tutaj można wybaczyć, bo coś tam, no tutaj coś tam. A obudził młodzi nadali, o jak to niemożliwe, żeby młodzi nadali, przecież Sapkowski nie powiedział, że są młodzinami, o 89% postaci nie powiedział, że są murzynami, bo nie powiedział absolutnie nic o ich kolorze skóry, co jest w ogóle niesamowite, no dla kogoś, kto choć trochę, nie wiem, siedzi w tym lore, czy grał w tego Wiedźmina, czy przeczytał, nie wiem, choćby jedno opowiadanie, albo cały tomik nawet, to już by było super, no to wiesz, wyobraź sobie, że żyje właśnie w takim wiedźmińskim świecie, gdzie masz swoją chatę, ojca ci pożarł jakiś bazyliszek, więc nie ma kto tutaj kontynuować pracy na roli, a i tak strach iść na pole, bo tam południca porywa. No, poszedłbyś z wiadrem, żeby wziąć wiadro wody z rzeki, ale tam z kolei utopce. No ale na szczęście jeszcze możesz ciężko zachorować i wtedy wszyscy umrzecie. No i co robisz w takim momencie? A, jeszcze oprócz tego masz elfy, masz krasnoludy, masz inne inteligentne istoty, istoty, które są no, dość powszechne wszędzie. No i co wtedy robisz? No, znajdę sobie nowego przeciwnika, będę nienawidził swojej rasy, bo mają trochę inny kolor skóry. No jeżeli by to było jakieś, wiesz, jakieś sensownie uzasadnione, jeżeli to by był western, w którym by pokazano czarnoskórego jako dyrektora banku, no to wiadomo, że to wpływa źle na całą konstrukcję postaci, całą konstrukcję świata, bo to nie ma sensu. Jeżeli byś robił film o zimnej wojnie w Stanach Zjednoczonych, no to wiadomo, że ministrem obrony nie będzie ktoś, kto mówi z rosyjskim akcentem, bo to też wszystko łamie. A tutaj, kurde, nie, no co zmienia to, że nawet ten elf jest czarny. Co zmienia, że tam się pojawiają czarnoskórzy ludzie? W kompletnie nic. No, change my mind.
0: No ale można wyłapać od razu rasistę. Jak w towarzystwie ktoś powie, ja tego nawet nie zamierzam oglądać, bo są czarnuchi. A są takie osoby. Też co ciekawe, właśnie już widziałem komentarze takie, że polski Wiedźmin lepszy. Na początku suchej nitki na nim nikt nie zostawiał, wszyscy wyśmiewali tylko, a jak pojawił się nowy, to właśnie to Polak, który uwielbia hejtować i mieszać z gównem zawsze to, co nowe, to ma taki pretekst, żeby właśnie teraz oświadczyć, no stary Wiedźmin lepszy, 100 razy lepszy, tam był klimat, tam było wszystko, a tutaj nic, jeszcze te murzyny, to straszne, no i widziałem, że hejtują ludzie mocno tego nowego Wiedźmina i nagle stary stał się całkiem niezły. I ludzie chwalą i wspominają teraz, no serial dużo, dużo lepszy, nawet z przyjemnością oglądałem. I dopiero teraz stary Wiedźmin daje radę, dopiero w momencie, kiedy pojawił się nowy. No to też takie typowe. Mnie już denerwuje ten hejt.
1: Dzisiaj widziałem bardzo zabawny wpis na Wykopie, który jest naprawdę moim guilty pleasure, bo od czasu do czasu pojawia się coś fajnego, ale jak się przechodzi do sekcji komentarzy, to jest pożal się Boże, jeszcze nie daj Boże przeczytać opis, który wrzuca dana osoba, no i się pojawił się właśnie news o tym, że z biura opowiadań Sapkowskiego jest top 1 na Amazonie. No i komentarz, wiesz, wrzucającego ten wpis, że widocznie też im się serial nie spodobał. Kurde, w ogóle jak tam się te neurony spotkały w tym pustym czerepie, to ja nie wiem, żeby dojść do takiego wniosku, no ale no niestety mudzi nadali. Wiesz co, mi się, tak szczerze, mi się zajebiście spodobał ten zabieg, że są czarnoskórzy, no bo daje to, wiesz, to jest bardzo zróżnicowany świat, jeżeli chodzi o kasty, tak, jeżeli chodzi o grupy społeczne, o, nie wiem, o rasy, tak, nawet elfy mają tam kilka swoich różnych frakcji, które zwalczają siebie nawzajem, już nie mówiąc o ludziach, tak, no i nie wiem, no taki jakiś, bardzo mi się podoba ten, to, że wiesz, że to nie jest tylko i wyłącznie białe, bo Sapkowski nie powiedział, że będzie tutaj Muzin.
0: No w sumie, a proza Sapkowskiego jest w dużej mierze o rasizmie, można powiedzieć, tylko że rasizm się przeniósł na elfy, nie? I ewentualnie na krasnoludy, że nie lubią się jedni z drugimi.
1: No tak, to jest taki, wiesz, taki sztampowy trochę lore fantastyczny, ale też choćby, wiesz, warstwy społeczne, tak, czy, nie wiem, no wiadomo, że najgorzej mają elfy i celnicy, tak, no, czy właśnie jakiś tam wataszka, czy jakiś szlachcic, który nie za bardzo podpada, aha, i wiesz, i każdy się tutaj czai na niego, żeby go zasiepać, no bo nie ma za bardzo stróżów prawa i nie mają nowoczesnej technologii kryminalistycznej, więc bardzo łatwo kogoś zabić, ewentualnie uszkodzić i przejąć jego majątek, ewentualnie jeżeli jesteś dziedzicem tronu królewskiego i masz brata, no to też powinieneś się bać

0: zobaczyć, a ponoć takie były plany na początku. Jak się ukazał news na Twitterze o tym, że właśnie być może Siri będzie czarnoskóra, to no też byłem wśród tych, którzy byli niemiło zaskoczeni, no, i lekko zaszokowani, bo to by było przegięcie po prostu.
1: Tak, tutaj się zgodzę, bo akurat Siri jest bardzo dobrze opisaną postacią. Jeżeli Yennefer by była innej rasy, jeżeli Geralt byłby innej rasy, no to sorry, w scenach łóżkowych naprawdę dość dokładnie wiemy, jak ich ciała wyglądały, więc to by się zwyczajnie nie mogło przyjąć. No a w takim, no aż sobie dzisiaj przed audycją otworzyłem IMDb i listę aktorów, no i na listę tam wszystkich, nie wiem, tam ponad 100 osób, które się przewinęły przez wszystkie odcinki, 100, tak, spokojnie, nawet więcej, jest 6 czarnoskórych osób. 6.
0: No to, a niektórzy ci powiedzą, to i tak za dużo. Zikajl.
1: No właśnie, no masa czarnoskórych, lewacka feministyczna propaganda, instrumentalne traktowanie mężczyzn.
0: Karły, niepełnosprawni.
1: Kobiety równie ważne co Geralt, czyli znów feminizm, ukazanie seksu białej osoby z czarnym jako coś dobrego.
0: To, aż za nie mówiłem, to jak tak można?
1: No na naszym ziemskim padole mi się wydaje, że to jest skandal i powinniśmy w ogóle nie rozmawiać o tym bezbożnym serialu więcej.
0: A to jest jednak polski film i nie powinno się, co by Jan Paweł II powiedział na to. No.
1: Nie wiem nic o takim Wiedźminie.
0: Nie wiem. A czy papież oglądał Wiedźmina?
1: Co mam robić? Bo teraz zacząłem sobie oglądać dzisiaj Dwóch papieży, nowy film na Netflixie, gdzie Anthony Hopkins się wciela w Benedykta XVI. Ja pierdzielę, jacy oni są podobni. Wpisz sobie na szybko w Google Anthony Hopkins, Dwóch papieży. Jak z początku, bo widziałem trailer, nie? I tak, wiesz, gdzieś tam w tle mi leciał, o kurde, dokument, to paparazzinger, nie? A potem, ej, to jest Hopkins, to jest kurde Lecter.
0: Faktycznie. Mega, bardzo podobny jest, no. Jeszcze go ucharakteryzowali, ta siwizna, no ale to znowu będą kontrowersje, polski kościół zabierze głos, wyklną, nałożą ekskomunikę i w ogóle. I jakimś cudem będzie to tylko polski episkopat, znowu taki właśnie ksenofobiczny, wstrętny, zagryziacki i bez poczucia humoru i tak dalej. No, no wiesz, to już się możemy nastawić.
1: Generalnie cały film to jest no, zacząłem go dopiero tam, nie wiem, może za 20 minut obejrzałem, no ale to jest ten skandal związany z jakimś tam współpracownikiem Benedykta XVI, co finalnie doprowadziło do jego abdykacji, no ale właśnie ten Bergoglio cały czas się tam wcześniej pojawia też jako biskup, oni tam ze sobą rozmawiają, jak tutaj uzdrowić kościół, no także na pewno chętnie zjem tą produkcję.
0: No też muszę zobaczyć. No to co, kończymy tematy filmowe, i może przejdziemy do newsików. Czy pan, wiesz pan, co to je Whoppera?
1: No taka przeglądarka.
0: Nie, właśnie, bo jest jeszcze inna Whoppera, taka, co tam takie tak śpiewają, ale to takie, że to człowiekowi się słuchać nie chce. A teraz zrobili w końcu coś dla ludziów właśnie, że no, normalny człowiek se posłuchać może. I w Whopperze wystąpił mój ulubiony śpiwok, właśnie Zenek Martyniuk. O. I właśnie to dzięki temu PiSu wszystko, w końcu coś dla ludziów, a nie takie jakieś smętne śpiewanie, co to człowiek nic nie rozumie i nudy takie. No, a teraz właśnie Zenon Martyniuk, wspaniały artysta, i takich artystów właśnie więcej nam trza. Ło, o.
1: Boże, jak ta polska kultura się skurwia na naszych oczach, to głowa mała. Nie no, zdarzyło mi się parę razy być w operze, za każdym razem byłem pod ogromnym wrażeniem, bo to jest jednak coś zupełnie innego niż obejrzeć sobie w telewizji. Samo to, że sobie słuchasz tej orkiestry i tam wiesz, te wszystkie rzeczy, których nie do końca jesteś w stanie zapisać cyfrowo, plus akustyka sali, plus wszystko w zasadzie, no to nawet jeżeli tam słowa nie zrozumiesz, co nie jest szczególnie dziwne, ale sobie można kupić program, gdzie ten tekst jest po prostu zapisany i tam sobie śledzić jednym oczkiem. Geraltiem, żeby nadążać się, o co tutaj chodzi. No ale to jest, wiesz, to jest, to,

0: świątynia kultury. To jest świątynia kultury. Zaraz się popłaczę, że oni tam go wpuścili, kurde.
1: Nie wiem, może deszcz padał. To jeszcze sobie zdjęcie jakieś włącz i zobaczysz na wśród publiczności takie chamskie januszowe gęby, takich, wiesz, wąsatych grubasów z wąsem wielkim.
0: Na kabaretach, takich, nie?
1: No, takich jeszcze śmiejących się, wiesz.
0: Znaczy, wiesz, no nic złego jest się śmiać w operze, bo jeżeli utwór jest z deka komediowy, no to nie... O Boże.
1: No ale...
0: Czekaj, ja się muszę przejść. Czekaj, nie...
1: Ja myślę, że władza ludowa bardzo właśnie dobrze robi, bo coś dla ludzi w końcu, coś dla chłoporobotnika właśnie teraz. No taka Polska teraz jest, no musimy się z tym pogodzić, że tak tu właśnie teraz jest i ja się tego trochę boję, wiesz co, bo taki chłop, jak już właśnie taki, znaczy chłop, ja nic nie mam do chłopów, do ludzi ze wsi, ale to są takie czereśniaki po prostu, takie kartoflane gęby, jak to Nergal powiedział, mali, brzydcy ludzie. No i właśnie mi się wydaje, że po prostu po upadku PRL-u ten, co pracował na budowie w jakiejś tam kufajce i bereciku z antenką, to właśnie to jest on, tylko się w garnitur ubrał i on się cieszy. No dla takich ludzi są jest dzisiejsza władza.
0: No dobra, ale są jakieś amfiteatry, są jakieś sale koncertowe, jakieś muszle koncertowe, jakieś muszle klozetowe, które są właściwym miejscem dla tych osób, tak? No to jest jak zaprosić Jerzego Ziębę na Uniwersytet Medyczny. No nie, no słuchaj, no dobra, no nawet w inną stronę. Wyobraź sobie, że zapraszają Nergala, żeby zagrał koncert symfoniczny z orkiestrą jakąś tam w jakiejś operze. Fajny, zajebisty projekt, bo tak wiesz, tak się chce empatycznie wczuć w takiego miłośnika Zenka Martyniuka, żeby wiesz, żebym też był gotów bronić. Więc Nergal właśnie robi sobie symfoniczny koncert w operze i będzie larum jak stąd do Korei, bo po pierwsze Nergal, a po drugie w operze, czyli co? Czyli upiór w operze. No to już tutaj nie wolno, bo za chwilkę szatan, sam Lucyfer nam tutaj na ziemię zejdzie. No pewne miejsca są... Nie bez powodu, w pewien sposób elitarne. No. I nie ma to nic złego, tak? Jeżeli przychodzisz, możesz tam przyjść jako gość, no też warto się elegancko ubrać chociażby, co, nie wiem, co z jednej strony mnie dziwi, tak? Ale z drugiej strony to że założysz ten garnitur, że wyprasujesz koszulę, tak? Zawiążesz krawat, to jest tak, że wiesz, że okazujesz szacunek. Tak samo jeżeli, nie wiem, jesteś wezwany do sądu i mówisz do sądu, no to musisz wstać, czyli okazać po prostu jakieś, że nie masz kompletnie na to wyjebane, tak? Okazać szacunek instytucji. Więc... No i tyle, no ale no niestety, no garnitury są, słoma w butach jest, no...
1: Dla tych ludzi to jest sztuka, no zrozum, dla nich to jest jedyna sztuka, z którą oni obcują właśnie, disco polo, no i będzie tego coraz więcej. Ja już się z tym pogodziłem, coraz mniej się utożsamiam z tym krajem, niestety, bo zawodzi tutaj już praktycznie wszystko. I służba zdrowia, i szkolnictwo, edukacja, gospodarka, media, kościół. Praktycznie ciężko znaleźć coś, co tutaj działa tak jak trzeba i funkcjonuje okej, więc to ja się pogodziłem z tym. No.
0: Ty, ale wiesz, co się stało? No. Przez godzinę w Nocnym Marku nie było wrzutki na kościół. Całą godzinę wytrzymaliśmy. I musiałeś wszystko zepsuć.
1: Ale kolędy od Behemota mogłyby niezłe być. Rodź się, Jezu, rodź! Czemu się nie rodzisz?
0: Bo nie istniejesz! Potem... No właśnie, ale skoro już rozwiązaliśmy worek mszalny, czyli stały fragment audycji Nocny Marek, to mam tutaj przed oczami pismo z parafii świętej Marii Magdaleny w Magdalence, Łazach, ulica Księdza Słojewskiego 19 do pewnych państwa. Tutaj zacytuję całe pismo, bo jest niesamowite. Parafia świętej Marii Magdaleny, której jestem proboszczem, zwraca się do państwa o zmianę nazwy państwa sieci Wi-Fi na inną. Ze względu na to, że państwa zabudowania graniczą bezpośrednio płot w płot z parafią i sieć Wi-Fi, jaką państwo nadali, i nazwa sieci Wi-Fi, jaką państwo nadali swojemu routerowi, w nawiasie Lucyfer, jest widziana w urządzeniach aktywnych osób przebywających na terenie parafii, jak i w domu rekolekcyjnym znajdującym się na terenie parafii. Martwi nas fakt, że mimo rozmowy, jaką przeprowadził z państwem jeden z naszych parafian, nazwa szkodliwa dla uczuć religijnych oraz przebywających w parafii nie została zmieniona. Liczymy na to, że w sposób polubowny dokonają państwo stosownej zmiany, a to pismo zakończy ten temat. W razie pytań lub potrzeby bezpłatnej dla państwa pomocy technicznej w celu nadania nowej sieci nowej nazwy sieci Wi-Fi, prosimy o bezpośredni kontakt w dni powszednie, w godzinach takich i takich, pod numerem telefonu takim i takim.
1: A jaka nazwa byłaby okej? Którą by zaakceptowali?
0: Proponuję monitoring pedofilii w kościele.
1: Coś, co kojarzy się, no wiadomo, Matka Boska to patronka internetu, to może właśnie...
0: Święty Monitor.
1: Maryja.
0: Święty Monitor. Ewentualnie, no tutaj się mogą szanowni państwo z siecią Lucyfera wykpić, że jest to Lucyfer z Cagliari, święty Lucyfer, biskup, który zmarł w 370 roku. No jest święty.
1: No właśnie. No, jeszcze nie grożą, tak? Jeszcze polubownie chcą załatwić
0: właśnie
1: sprawy.
0: Wiesz, ten wydźwięk pisma jest taki aż mało kościółkowy, taki, wiesz, taki, ej kurde, no tutaj chcemy, no, rozwiązać problem.
1: Może jak się nie posłuchają i nie zmienią, to jakiś DDoS taki, że katole się skrzykną i tam zaczną wchodzić masowo i zapychać łącza na przykład, albo coś?
0: Podejrzewam, że po prostu rozstawiam hotspoty o nazwach typu ewolucja to ściema, albo Bóg cię nie kocha, frajerze.
1: Albo takie hotspoty, Jan Paweł II, Jan Paweł III, Jan Paweł IV, Jan Paweł V.
0: No, tak też może być. No ale pozytywny news, że wiesz, że to nie jest. Nie ma tutaj takiej, wiesz, treści roszczeniowej, tylko tak uniżenie prosimy, bo i tak wiemy, że nic z tym nie zrobimy, bo co najwyżej możemy poskrobać wam po drzwiach i pójść płakać. Żebyście zmienili nazwę sieci na Lucyfer. Także jeżeli mieszkacie, drodzy mieszkańcy Nocnego Radia, jeżeli mieszkacie blisko kościołów, to ja nic nie mówię, ale jak dostanie, to ja wam rzucam tylko temat.
1: Jeżeli ci się łączy z hotspotem Lucyfer, to wiedz, że coś się dzieje i szatan przez internet działa. A kto tylko wie, czy tak nie jest? A czemu? A co myślisz, że szatan nie potrafi przez internet działać na ludzi? Ci podrzuca znaczy, jakieś strony porno czy coś?
0: Może i tak jest z tym, że kiedy ostatnio byłem w kościele, a kiedyś bywałem dość często, to powiem ci szczerze, że nawet współcześnie nie podejrzewałbym, że będąc na mszy w ogóle jesteś w stanie zauważyć coś takiego jak nazwę lokalnych sieci Wi-Fi.
1: A czy podejrzewałeś, że można się tak w kiblu zaklinować między sedesem a ścianą w swojej łazience, że dwa dni tam siedzisz uwięziony, straż pożarna musi rozwalać całe ściany, widzę, taką rozpierduchę zrobili, to kataklizm, no facet to mało nie zginął, już tam dwa dni był zaklinowany, jakby jeszcze z kilka dni siedział, ale by się nie odwodnił chyba, bo mógł wodę z kibla pić, nie?
0: Przewinął mi się ten news, ale nie zapisałem go. Jestem ciekaw, jak to się stało. Czy tam, nie wiem, jakieś ciśnienie i go wessało, czy jak on tam się zaklinował?
1: No czekaj, no czytam tutaj, że między sedesem a ścianą, czyli on chyba tak wpadł za ten kibel, się zsunął i nie mógł się wygramolić jakoś, no ale też to faktycznie dziwne. I to, wiesz, jeszcze tym bardziej jest to dziwne, że on się tak zaklinował, że musiała straż siekierami ściany całe rozwalać. No to jest aż nieprawdopodobne, jak się można w kiblu. A jakby zginął, to co by mu na grobie napisali? Zginął śmiercią tragiczną, zginął śmiercią toaletową, zginął śmiercią... No, tragiczna śmierć w sumie. No,
0: jego
1: tragiczna.
0: Ostatnie słowa brzmiały, co to jest, sedes?
1: Zginął śmiercią komiczną, to by było dobre. To ja proszę mi tak na grobie napisać, bo na pewno zginę. Znając moje szczęście, to właśnie zginę w jakiś taki głupkowaty mega sposób i będziecie tak nie wiedzieli, czy się śmiać, czy wypada, czy nie wypada się śmiać z tego, jak zginął krawiec. I będą głupie memy i tak dalej, no ale już się z tym pogodziłem.
0: Ja mam nadzieję, że z mojej śmierci ludzie się będą śmiać, bo jest fajnie.
1: A jaka mogłaby być taka najgłupsza śmierć, którą byśmy zginęli? Na przykład u mnie to może być przebicie na mikrofonie, bo on tak ma co jakiś czas, że tak dotykam, no to tak może mnie, wiesz, będę coś mówił, a nagle... A wszyscy, ale się wygłupia, a ja tutaj ginę. No tak kiedyś mieliśmy z nauczycielem w szkole, który tak coś do nas mówi przy tablicy, mówi, a nagle wydał się taki dziwny dźwięk, taki... A wszyscy w śmiech, cała klasa w śmiech, a się okazało, że on się mlekiem zachłysnął i zaczął tak śmiesznie biegać, a wszyscy się śmieją, wiesz, i wybiegł z klasy i dopiero go tam stuknął, ktoś go w plecy gdzieś tam na korytarzu i uratowali go, a cała klasa się śmiała, on biegał, tak wiesz,
0: Wiesz, no, z tego co pamiętam, kiedyś, nie wiem, ale to była jakaś taka chyba głębsza historia, nie wiem, wydaje mi się, że mógł być to XIX wiek, że podczas czegoś, co byśmy współcześnie nazwali stand-upem, jakiegoś takiego właśnie komediowego one-man show, koleś, nie wiem, czy tam dostał, coś tam gwałtownie mu się oderwało i wszyscy w śmiech, ale fajny aktor, nie? Tak wiesz, 3 minuty się nie rusza i tak, ej, kurwa, coś tu chyba jest nie tak. I wszyscy byli przekonani, no i wiesz, dlatego mu nie udzielono pomocy i można go było w ogóle jeszcze odratować, więc być może tak będzie, że wiesz, że za jakieś tam 10-20 lat nie będziemy prowadzili nocnego Marka online, tylko będziemy po prostu sobie jeździć po operach w całym kraju, ponieważ już tak się bardzo skurwią w nich warunki, że będą nas wpuszczać z otwartymi gębami, co by było takie fajne, że wiesz, siedzimy sobie na fotelach, tak jak wiesz, nie wiem, u Wojewódzkiego i sobie gadamy tak jak dzisiaj, tylko że robimy to dla limitowanej publiczności, oczywiście biletowane, no, dziewczyny rzucają w nas kamieniami, a faceci majtkami, no, więc i tutaj podczas takiego występu faktycznie tutaj, wiesz, wygłupiamy się, jeden umarł, a drugi... Ja kurde, w sobie to nie jestem pewien, nie? No myślę, że to by była taka śmierć godna nas podczas wykonywania żartu.
1: Może to i dobra śmierć, bo jak to się mówi, umrzyj młodo, zostaw atrakcyjne zwłoki. No moje już nie będą atrakcyjne, niestety chyba, ale zawsze atrakcyjniejsze niż jak umrę mając 90 lat na przykład, nie? Więc trzeba się pokazać jakoś, no. Chociaż jak przygotowuje się zwłoki, to tam się trochę je wyretuszuje ładnie, a zawsze można zamknąć trumnę. Ale to zostawmy takie tematy. Ja myślę, że nie tak zaraz ten ambaras. Jeszcze spokojnie z rok pożyję. Ja, na pewno.
0: Nie znasz dnia ani godziny. Ostatnio sobie czytam taką książkę Ciało nie kłamie, nowojorskiej patolożki, która właśnie opowiada o takich dziwnych przykładach śmierci. No, jakichś takich, wiesz, totalnie absurdalnych w stylu, że koleś został zamordowany przez maszynę do robienia sajgonek, bo jakieś tam łożysko siadło, no i były bardzo duże obroty i jakiś tam fragment, wiesz, wyskoczył, złamał mu, wbił mu się w pierś, złamał mu rdzeń kręgowy, nie uszkadzając serca, więc koleś się tam przez parę minut wykrwawiał, czując potężny ból, bo mózg cały czas działał. No i tyle, nie? No i że potem jego żona pytała, czy cierpiał. Nie, absolutnie nie. A on, wiesz, tam z 10 minut spokojnie żył jeszcze.
1: Widziałem taki film na YouTubie, była taka moda, żeby wbijać sobie kukurydzę na wiertarkę, uruchamiać tą wiertarkę i wiesz, i po prostu w ten sposób tą kukurydzę jeść, że ona się bardzo szybko obraca, a ty ząbkami tam... I wiesz co, i komuś to nie wyszło, a właściwie dwóm osobom, i jednemu się wszystkie ząbki posypały pięknie, a jakaś dziewczyna sobie wciągnęła włosy i jej wyrwało taką sporą część włosów z głowy. No, człowiek to jednak taki głupkowaty jest, nie? Głupszy od zwierząt trochę, bo zwierzęta takich durnot nie robią raczej, czyli taki najgłupszy gatunek na Ziemi, który robi takie rzeczy, albo wszyscy ci, co robią sobie selfie gdzieś tam na wysokościach i ulegają wypadkowi
0: i spadają. To jest w ogóle na Wikipedii jest cała lista właśnie selfie zrobionych, a to wiesz, podczas lotu samolotu, jeżeli jesteś pilotem przykładowo, tak? Albo kiedy właśnie, albo gdzieś w lesie, bo niedźwiedź wyszedł, więc zrobimy sobie selfie, albo właśnie na jakimś uskoku, czy wiesz, w jakichś takich strasznie głupich miejscach, no to by było mocne. Zresztą też mi się przypomina historia z niedawna, z tego wielkiego porażenia piorunem, uderzenia pioruna w Giewont, że jedna, nie wiem, czy to chyba jedna z ofiar właśnie, a dosłownie kilka minut wcześniej tam wrzuciła właśnie na do sieci społecznościowej posta o treści tam miłość w Zakopanem. Minęło 5 minut, sru. Więc wiesz, więc nie wiem, no prawdopodobnie umrzemy na jakąś chorobę serca, ewentualnie w wypadku samochodowym.
1: No, byle nie na raka, bo to jest bardzo, nie, bardzo nieprzyjemna śmierć. Jak ja się dowiem, że mam raka, to od razu sobie w łeb strzelam. No właśnie, i pytanie tu, jak sobie w łeb strzelić, jak nie wolno mieć pizdolecika nawet w tym zamordystycznym kurwidołku.
0: Jedziesz do Czech, kupujesz sobie Flauberta i strzelasz, no.
1: A Flaubert ma taką siłę, żeby rozsadzić czachę?
0: Nie wiem, ale jak znam ciebie, to nie trafisz.
1: No właśnie, a to można źle strzelić, bo słyszałem, że jak pistolet się wkłada do ust, to tak do góry go trzeba, żeby to strzeliło w mózg, a można sobie przestrzelić, wiesz, tam krtań, szyję i wyleci z drugiej strony, ale i wtedy żyjesz.
0: Ale wtedy możesz jeść zupę karkiem. Wiesz co, i w tym momencie, jeżeli wsiadasz komuś na grzbiet i jesz jego zupę, to nabiera zupełnie innego znaczenia.
1: Jest jeszcze coś takiego, można dostać na przykład raka języka i robią ci wtedy coś, co nazywa się rinomastia, czyli ci wycinają ten język, to wtedy, ale ja obiecuję wam, że będę nadawał dalej wtedy dla was regularnie.
0: I wszyscy się będą śmiali do rozpuku.
1: A wszyscy tak, ale dzisiaj interesująca, tak, wiesz, bo tak im będzie przykro, będą, tak, krawiec bardzo, ale dzisiaj audycja była ciekawa, fajna dzisiaj, no dzisiaj to całkiem, naprawdę słuchałem z przyjemnością.
0: No coś w tym jest, bo faktycznie nie wypada się śmiać z kogoś, kto został tak bardzo pokrzywdzony przez los i tak wiesz, tak na zasadzie jałmużny dawanej, nie wiem, jakiemuś tam kolesiowi bez ręki czy bez nogi na ulicy, no to no, weź tutaj, ty słuchaj, to ty, ja tutaj poprowadzę audycję, a ty szybko idź dostań raka języka, okej? I to będzie nasz plan na rozwój nocnego radia w 2020. Będę twoim Alfonsem.
1: Jak znam moje szczęście, to w chwili, kiedy dostanę tego raka języka, to radio akurat znane się zrobi i wszyscy się tu zejdą posłuchać. Co to nocne radio? I tak miliony przyjdą słuchać, milion odsłon, a ja wtedy, wiesz...
2: Ja zakładałem.
1: A co myślisz o ustawie PiS, aby walczyć z porno? Porno i duszno. Okazuje się, że Polacy są jak najbardziej za, słuchaj, żeby blokować to słynne nasze, ktoś powinien tego zakazać. Panie, to nie może tak być, że jest. Trzeba zakazać. I 80% Polaków chce, żeby zakazać, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze sprawdzę. To mnie dobija, wiesz, że ludzie są za tym zakazywaniem, a to jest bardzo niebezpieczna rzecz, bo jak zrobimy już system do blokowania stron, no to chyba się zgodzisz ze mną jako ekspert, że można potem to łatwo rozszerzyć o dodatkowe rzeczy, że jest to bardzo niebezpieczne, no bo to będzie gdzieś tam blokowane na poziomie providera, tak? Czy
0: no ale taki system mamy już od bardzo dawna. W ten sposób są blokowane na przykład strony hazardowe, tak? W myśl ustawy hazardowej. A co do ograniczenia dostępu do pornografii przez osoby, które mają mniej niż 18 lat, to nie dalej jak miesiąc temu. W każdym razie to było na pewno przed tym, jak poszła bomba w media, że PiS będzie blokował porno. No na tej zasadzie, jak jest, nie wiem, bodajże w Wielkiej Brytanii, że musisz mieć taki, wiesz, paszport dorosłego człowieka i sobie wtedy możesz z tego korzystać. No i oczywiście tutaj larum, że skoro sobie korzysta, skoro się o to postarałeś, to sobie korzystasz, no i to może gdzieś tam pójść. No wiesz, no w momencie, kiedy sobie wykupujesz pakiet porno w swojej telewizji kablowej, no to też gdzieś tam jest, no ale twoje dane osobowe są chronione odpowiednią ustawą, no i to nie jest tak, że nagle do twojego pracodawcy, biskupa na przykład, przyjdzie informacja, że tutaj proboszcz Ciksiński ma dostęp do stron porno, czy ma dostęp do pornograficznych kanałów w telewizji. Czytałem wywiad z Andrzejem Depko, seksuologiem, który prowadził dawno temu w Tok FM-ie audycję z Ewą Wanat, Kochaj się długo i zdrowo, gdzie właśnie tak bez cenzury rozmawiali o seksie. No i opowiadał on w wywiadzie o tym, że jest bardzo poważny problem, bo trafiają do niego tam, nie wiem, 18, 19, 20-letnie osoby, które mają tak mózg wypieprzony tym całym porno, że nie są w stanie stworzyć jakiejś sensownej relacji, że się napatrzyli na to, co widzieli na tych filmach i oni się boją pójść do łóżka z bliską osobą, no bo nie spełnią swoich wymarzonych jakichś tam wymagań, wiesz, mają pytania typu, czy na której randce powinnam się zgodzić na seks analny, tak? No ludzie podobno...
1: Na pierwszej.
0: Według seksuologa, który jest jakąś naprawdę szychą w polskiej seksuologii, nie pamiętam dokładnie, ale to sobie możecie na Wikipedii na szybko sprawdzić, dr Andrzej Depko, który też z tego co wiem w kryminalistyce też sporo przepracował, no i miał takie wrażenie, że naprawdę jest fatalnie, naprawdę jest tragicznie, no i tutaj pod tym względem się zgodzę, że warto by było to przyhamować, bo to zwyczajnie robi ludziom kuku w głowę. To nie jest nowy wamp, który sobie przyniesiesz do szkoły podstawowej i obejrzysz go sobie raz, tylko ludzie codziennie się pałują tym niestworzonym seksem, dzięki czemu jako ludzie młodzi, chłonący świat jak gąbka, przyjmują to jako pewien standard i później oduczenie się tego będzie wymagało długich lat bardzo ciężkiej psychoterapii.
1: No tak, tu się zgodzę. A na antenie Etam, cześć Etam.
3: Wykleję, pospieszajcie. Kurde, przerwał mi tą długą tym ogniem wywodem. Potrzeba i już nie mam tego nastroju, że tak powiem, żeby pan tu ładnie zaśpiewać.
1: No, jakoś to przeżyjemy może.
3: Dzisiaj jest Wigilia. Tak w ogóle to sorry, że wam wlazłem, że tak powiem, w treść nocnego Marka. Myślałem, że dzisiaj jest wtorek. Nie wiem, tak mi jakoś te zakupy świąteczne rozochociły.
1: No, ty
3: że
1: gapciu. No, widzisz, ale co, jaka Wigilia? Jutro jest Wigilia, tak? Ja tam się nie znam.
3: No, dzisiaj jest, dzisiaj...

Cześć wszystkim, tu Krawiec. Zaczynamy kolejne luźne gadki piątkowe. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Na pewno dzisiaj chciałbym pogadać z wami o 15-minutowych miastach. O 15-minutowych miastach, także o... powrócić na chwilę do tematu nowej minister zdrowia, pani Katarzyny S. O politykach naszych to powinno się mówić zawsze w taki sposób. Jakiś Zbigniew W., Sławomir S., Jarosław K., Andrzej D. I dawać im takie czarne paski na oczy, charakterystyczne, żeby podkreślić, co to za persona. Wspomnę też o jednym ciekawym kanale YouTube'owym, co się też wiąże z pewnym tematem. No i jeszcze cały folderek różnych drobniejszych tematów. No, to zaczynamy. Posiedzimy trochę dzisiaj. Pamiętajcie, audycja jest na żywo. Może ktoś nowy dzisiaj zadzwoni. Jakaś rotacja, jakaś świeża krew się pojawi. Dzwonić można na Skype'a, na profil Nocne Radio. I chyba tyle. Ktoś ostatnio wspominał o open source'owych alternatywach. O komunikatorach alternatywnych, ale to ja nie znam chyba żadnych open source'owych, darmowych też, no wszystkie są darmowe niby, ale może ktoś coś podpowie, no bo nie bardzo mi się uśmiecha na przykład używanie jakiegoś WhatsAppa, gdzie ja będę dźwigał potem brzemię przechowywania setek numerów telefonów czyichś, nie? Potem ktoś mi zarzuci, że wyciekło coś, dajcie spokój. No ja nie chcę, a nie chcę też dostawać czyichś zdjęć z wakacji potem na swojego tam WhatsAppa, nie? Ostatnio właściciel mieszkania omyłkowo wysłał WhatsAppa. Problem jest taki, że on się po prostu integruje z telefonem jakoś mocno, nie? Za mocno jak dla mnie i to jest problematyczne trochę. No ale jak w sumie ktoś by dzwonił na Skype'a, no to z telefonu na przykład. A dobra, nieważne. Okej. Na pewno też wspomnę o ćwiczeniach wagnerowców pod polską granicą. Mieli rzekomo ćwiczyć szturmowanie polskiej granicy. O bolączkach mieszkańców osiedli polskich, współczesnych. O Martinie Lechowiczu chętnie bym też wspomniał. O, muszę sobie zapisać. Kij w dupie. Kij w dupie, kij w dupie, kij w dupie, kij. Kij w dupie, kij, kij w dupie, kij. Coś mi też podrzucacie tutaj od czasu do czasu. Dzisiaj dostałem dwie tutaj dwa newsy na nasz profil nocno-radiowy. No, ja te newsy najczęściej znam, które mi podsyłacie, ale spoko, podsyłajcie, bo czasem się trafi coś, czego o czym nie słyszałem i jest pod ręką link, nie? Tutaj na przykład dostałem od Szarej Eminencji newsa o tym, że mężczyzna zmarł podczas pogrzebu. Ratownik. Nie było powodu, by przerywać mszę. No to też

można się zastanowić nad tym, no bo msza trwała dalej, nie? Ratownicy tam się gdzieś przeciskają. Groteskowa trochę sytuacja, nie? Że rytuał jest tutaj najważniejszy. U muzułmanów na pewno też by tak było. Jest taka scena w serialu Wikingowie, gdzie Wikingowie napadają jakiś właśnie arabski kraj. No i tam do świątyni się włamują. I ci wierni, którzy tam się modlą, nie zwracają nawet uwagi do końca na masakrę, która się dzieje i że zabijają kolejnych, bo oni się modlą. Nie? No to tak trochę mi się skojarzyło. No i było tłumaczenie w zasadzie, że nie ma potrzeby przerywać mszy i tak dalej, że to się zdarza, że starsi ludzie... No ale czy to coś tłumaczy? Nie wiem. A gdzie tu człowiek jest? Rytuał ważniejszy. Dla mnie wszelkie takie sytuacje, kiedy jakiś rytuał staje się ważniejszy od życia ludzkiego, od pomocy komuś i stoi taki zahipnotyzowany gość i dla niego jest ważne, żeby odmówić paciorek, nie, do bozi. A to, że tam ktoś leży na podłodze obok niego, to niech leży. My piejemy dalej, nie? Lajtowski pisze... WhatsApp, cześć Lajtowski w ogóle, WhatsApp kradnie listę kontaktów, imiona, nazwiska, numery telefonów, a później Facebook, Meta tym handluje. No, może jest gdzieś w umowie, na którą się zgadzamy klikając OK i nie chce nam się czytać tych 20 stron A4 na przykład. Może jest tam gdzieś napisane, że mogą tak robić i że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Niby też się zapisałem do WhatsAppa, to trochę było spowodowane tym, że musiałem się kontaktować w sprawie trochę w sprawach takich roboczych, nie? Projektowych. Ale w zasadzie nie używam w ogóle już tego WhatsAppa znowu teraz. No bardzo. To nie jest głupi wynalazek, bo to... Wydaje się działać bardziej stabilnie, lepiej trochę od takiego Skype'a. Wydaje się to być bardziej dojrzałą, jakąś dobrze napisaną aplikacją po prostu. No Skype słynie już ze swojej badziewności, się wiesza, zawiesza, zamula kompa, loguje się strasznie długo jakoś. Też tak macie, że kółeczko się kręci i on się loguje. No... I mocy tyle zabiera, że jak przyłączysz coś tam, to nagle ci światło przygasa w pokoju, nie? Bo Skype coś przetwarza. Ciekawe co. Co on takiego robi? Może to jest w Basicu napisane po prostu, jakimś bardzo wysokopoziomowym języku, takim mega wysokopoziomowym. I w jakimś Turbo Pascalu, cholera jasna. I to jest emulowane i portowane w czasie rzeczywistym. O, Etam się zjawił. I proponuje coś, tylko ja nie wiem, co to jest. Jakieś iny. To jakaś aplikacja? Iny. O, także ja nie wiem za bardzo, czego używać. O, kolejni się ludzie zjawiają, schodzą się. Kiedy to się przychodzi? O której to się przychodzi? No, dobra, to może jak już się rozgadałem, to może zacznijmy od jakiegoś w końcu konkretnego tematu. Te 15-minutowe miasta. To jest idea wymyślona przez amerykańskiego urbanistę Clarence'a Artura Perego, a było to jeszcze przed wojną. A tak szerszej publice tę ideę 15-minutowych miast to przedstawił w 2016 Carlos Moreno, też urbanista i absolwent Sorbony też w ogóle. I różne inne miał tytuły, ale już mi się nie chciało spisywać. No, każdy wie mniej więcej o co chodzi, prawda? Bo sama nazwa coś dużo sugeruje. Chodzi o to... Mamy na przykład takie miasto, gdzie kwatery mieszkalne mamy w samym centrum i tam sobie mieszkają ludzie, a dookoła są różne te rzeczy, które są ważne dla obywateli. Szkoły, sklepy, praca. No i już samo to sprawia, że
jest to dobrze zorganizowane, prawda? Jest dobra komunikacja, można faktycznie w te 15 minut piechotą dojść w różne potrzebne miejsca. Tworzy się taki punkt centralny i on promieniuje na różne, znaczy takie, no, różne drogi z tego miejsca prowadzą. I to jest to, co ludzie kumają, o czym już wiedzą, bo ten temat nie jest taki znowu nowy. W zasadzie temat ruszył od COVID-a, znaczy za COVID-a. Za COVID-a ten temat ruszył. Zenon pisze, że Furiat jest w szpitalu. No to znów smutna wieść związana z kimś z naszego tutaj podwórka. Tym razem Furiat. A wiadomo coś więcej, co mu jest? Zenon, jak coś więcej wiesz, to może byś zadzwonił i powiedział na przykład, nie? Ale to, no jeśli coś wiesz, bo może po prostu tyle wiesz, co napisałeś, nie? Że jest w szpitalu. Punkt centralny to chyba spacerniak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, adwokacie. No, takie plany, różne idee budowania miasta doskonałego, osiedla doskonałego są bardzo stare, tyle że dopiero XX i XXI wiek to jest ten czas, kiedy zaczęto wprowadzać to w życie bardziej. No i robić, i zastanawiać się na poważnie, a wcześniej to były bardziej takie pomysły, idee, nie? Być może uważane po prostu za utopijne, bo może nie było takich możliwości, jak dzisiaj są, takiego rozmachu, prawda? Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że kiedyś siłą rzeczy miasta były 15-minutowe, jak nie było transportu. Jak powiedzmy, żeby gdzieś dalej pojechać, to trzeba było wóz zaprzęgnąć, czy zaprzęgnąć. Widzicie? Też nie wiem, jak się mówi. Więc po prostu sam rynek mógł spowodować to, że tam, gdzie ludzie musieli daleko gdzieś drałować, męczyć się, no to ktoś wpadał na pomysł, żeby tam otworzyć nowy jakiś sklep na przykład, prawda? Żeby ludzie mogli sobie przyjść piechotą. Przypuszczam, że takie przygotowanie konia, zaprzęgu, to zawsze sporo roboty jest, nie? Trzeba kogoś też na gospodarstwie zostawić. Jak w dłuższą podróż wyruszamy, no to żeby ktoś tam może pilnował. Jak ktoś pilnuje, to może nie może pracować. Jest to problematyczne. Zaprzęgnąć. No też myślałem, że zaprzęgnąć. No więc jak nie było takiego transportu, samochodów, tramwajów, autobusów, pociągów, no to poza tym kiedyś miasta były dużo mniejsze, więc to sprawiało też, że można było być może w 15 minut na piechotę dojść gdzieś, jak były takie mniejsze. Ale współczesność... Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo. Coś tu łączy. Nie bardzo.

0: Wiecie co, dzwoniła Sandrita. Ciekawe, czy chciała ze mną pogadać na temat 15-minutowych miast, na przykład. Na pewno, na pewno. Teraz zadzwoniła i się rozłączyła. Dobra, spróbuję odebrać. No, teraz się pewnie słyszymy. Halo, halo?
1: Halo, cześć.
0: Cześć, Sandrita, witam cię na antenie.
1: Dziękuję. Jaki jest temat? Przepraszam, bo...
0: No to nie wiem, to nie wiesz, jaki jest temat i dzwonisz, to bez sensu trochę. No jak się dzwoni, to żeby się... Jak się dzwoni, to żeby się wypowiedzieć na jakiś temat, który cię zainteresował, a nie tak się dzwoni, bo na przykład, bo...
1: Dobrze, może pomów.
0: Dobrze, 15-minutowe miasta. Akurat już jakiś czas mówię.
1: Ale
0: o 15-minutowych miastach.
1: Ale słyszałeś, że w Lublinie 14 tysięcy wypierdzieliło, bo gdzieś tam znaleźli bombę. 250 kilo. Wiesz, przy pracach budowy.
0: A jak to się ma do 15-minutowych miast?
1: Do 14 tysięcy ludzi, że trzeba ich ewakuować, nie? Mhm.
0: A coś o 15-minutowych miastach? Co myślisz o takiej idei?
1: 15-minutowe miasta to ja mogę 15 minut pogadać.
0: No dobra, to ja będę, wiesz, słuchaj, kontynuował temacik, bo on jest ciekawy, myślę. No. To na razie, trzymaj się, dzięki za telefon, hej.
1: No, cześć.
0: Okej, współcześnie miasta zaczęły się jakby raz, że rozrastać, dwa, że na obrzeża miast, na peryferia tak zwane, dużo się przeniosło ludzi, no zaczęły powstawać częściej te peryferia takie, rządzące się nieco swoimi prawami. Zaczęły tworzyć się, powiedzmy, bardziej konkretne dzielnice jakieś. W przypadku 15-minutowych miast nie ma właściwie tego podziału na dzielnice już. Jest to inaczej zorganizowane. Sama idea wydaje się okej, nie? Jak o tym mówimy, to fajnie brzmi. Tyle, że no, jednak warto się trochę zastanowić nad ekonomicznym aspektem, społecznym, organizacyjnym. We Francji, w Paryżu spróbowano już wprowadzić coś takiego od jakiegoś czasu. Mer Paryża, pani Anne Hidalgo. Hidalgo, co to za nazwisko? Mer Paryża, związana z francuską partią socjalistyczną. Wiecie, że w ogóle jest polska partia socjalistyczna też? Podobno się dzisiaj dowiedziałem. No i ona wprowadziła pewne istotne zmiany w mieście. Na przykład zlikwidowanie ruchu samochodowego przy nabrzeżu Sekwany. I całkowity zakaz wjazdu do stolicy starych aut, no takich, które nie spełniają pewnych norm. No. I tutaj już pierwszy jakiś zgrzyt, bo wiadomo, że takie stare samochody, nie najlepsze, smrodzące jakieś, no to mają kto? Biedacy. Ci, o których lewica ma się niby najbardziej troszczyć. To jest domena lewicy, że się troszczy o klasę robotniczą, o różnych o biednych, o pokrzywdzonych, o wykluczonych. No, a tutaj no kogoś może nie stać na nowy samochód, nie? I to będzie dla niego taki gwóźdź do trumny, bo żyje sobie jakoś tam bardzo skromnie, a tu nagle musi się ze stolicy wyprowadzić. No to niech się może wyprowadzi w imię budowania lepszego, nowego świata. I no i to jest takie zamordystyczne troszeczkę. Raz, że tutaj pracę straci wielu na przykład prywatnych przewoźników też, bo kosztem rozbudowywania transportu publicznego, czyli budujemy dodatkowe drogi rowerowe też, oprócz tego nowe autobusy, bardzo duży koszt tego wszystkiego, zmiana budowy dróg trochę też, bo niektóre drogi trzeba poszerzać, niektóre zwężać, trzeba inaczej nieco miasto zorganizować, to jest bardzo, bardzo duży koszt. Oczywiście za wszystko zapłacą uśmiechnięci od ucha do ucha podatnicy. Pan zapłaci, pani płaci, pan. No i co? Chyba nie tą współczesną, że lewicę, tak? Że współczesnej nie charakteryzuje już to, tak? To miał Zenon na myśli. Tak. To tu pisze Zenon, że ta współczesna ma w nosie klasę robotniczą. No to no, widać ma, no. No i co? I pani Anne Hidalgo buduje drogi rowerowe, ogromne inwestycje związane właśnie z transportem publicznym. Widziałem, ludzie faktycznie jeżdżą sobie tam na rowerkach, więcej pływa jakichś statków tam być może, nie? Też, które przewożą ludzi, inaczej zorganizowane. No właśnie, ale czyli wychodzi na to, że i biedni, i bogaci ponoszą jakiś koszt. Biedak nie, musi oddać swój samochód stary i ma problemy jakieś tam. Musi go wypierdolić na złom albo się wyprowadzić ze stolicy. Bogaty straci firmę przewozową na przykład i z podatków tego bogatego częściej będzie budowany ten nowy, lepszy świat. No właśnie, te rzeczy z organizacją są w miarę znane, ale na przykład rzadziej się mówi o gospodarce, która ma w takim mieście zamkniętym funkcjonować trochę na zasadzie obiegu zamkniętego. Czyli, no wiadomo, o co chodzi. Ograniczenie importu, eksportu. Tworzy się enklawę, taką zamkniętą bańkę bardziej i ona ma być samowystarczalna. Może by się okazało, że nie jest to zły pomysł i że warto ponieść cenę nawet. To też trzeba to rozważyć, nie? To, że coś organizuje lewak, to nie znaczy, że to musi być złe koniecznie. No bo kojarzy mi się tak, jak są jakieś małe miasteczka, małe komuny, to często to fajnie działa sobie, nie? I jest taki właśnie obieg zamknięty. Jakoś to po prostu tworzy się z tego taki organizm działający. Może łatwiej zapanować nad mniejszym organizmem. Wiecie, że jestem zwolennikiem takiej teorii, że sam efekt skali bardzo często, jeśli nie zawsze przynosi, wiąże się z pewnymi problemami, nie? I z pewnymi coraz to większymi zagrożeniami. No, i nagle mamy jakiś taki właśnie Związek Radziecki, gdzie ktoś gdzieś nie dopilnował jakiś dostaw, źle zorganizował rolnictwo i nagle mamy wielki głód, nie? W małej strukturze jakiejś rzadziej chyba coś takiego nastąpi. Wszystko jest lepiej jakoś wyregulowane. Mniej będzie różnych psychopatów, różnych złodziei. Jak złodziej się trafi, to go zaraz tam wezmą i dechoterapię mu na przykład zrobią, nie? Deskoterapię mu zrobią. I może być, tylko po prostu ja nie twierdzę, że to jest jakaś droga, że musimy iść tą drogą i dążyć, nie wiem, do tego, żeby się cofnąć, żeby był jakiś regres cywilizacyjny, znów budować komuny czy coś. Ja tylko stwierdzam, że tak mam takie odczucia cały czas, że to dobrze działa sobie, ale wiadomo, że musimy się rozwijać. Jak jest dużo ludzi, to też są większe. No to zupełnie wszystko zaczyna inaczej pewnie działać. Trzeba wszystko inaczej zorganizować. Przede wszystkim trzeba to zorganizować, a już nie polegać na tym, że jakoś sobie damy radę, nie? Bo w takiej małej społeczności, jakichś amiszów, czy w komunie jakiejś, czy w sekcie, czy w malutkim miasteczku, czy coś, no to można sobie bardziej tak żyć na zasadzie, że jakoś tam damy sobie radę, nie? Jakoś to będzie. A w większej skali to już ciężko to, że jakoś to będzie. PN Koci się zjawił i pisze: o, krawiec znowu płacze, bo przegrywa z Michałem. Wiesz co, ty jesteś strasznym farmazoniarzem, PN Koci, bo tak ni z gruchy, ni z pietruchy coś tu jakiegoś farmazona rzuciłeś, niezwiązanego w ogóle z tym, o czym mówię. Jakieś dziwne teksty rzucasz. Zauważyłem też twój wpis na tym mailajcie całym, na czacie. Napisałeś: krawiec zaszczepił się jak pies. Czyli ty tak chodzisz i pierdolisz farmazony, kłamstwa jakieś, nie wiem, mitomanem jesteś czy co. Słuchaj, mogę ci załatwić, jak chcesz, terapię jakąś, jak cię podnieca to, że jakieś pierdolisz farmazony na czyjś temat i ci staje od tego, mogę ci załatwić coś, nie wiem. Mam kolegę psychologa. Może jesteś mitomanem po prostu i lubisz jakieś pierdoły opowiadać. Co ja do zażygania w radiu opowiadałem, jak to się nie chce zaszczepić i jak to się nie zaszczepiłem, bo mam złe doświadczenia, to ten pójdzie gdzieś tam i żeby mi, nie wiem, ludzi napuścić na mnie, no bo teraz będę proszczepem jakimś, to idzie i pierdoli, że zaszczepił się jak pies. Ty jesteś jakiś, nie wiem, gdzie twoja godność i rozum człowieka? Masz ty w ogóle, świnio, rozum? Bo, nie wiem, dziwią mnie tacy ludzie, takie zachowania, nie rozumiem tego za bardzo. Ale świat jest dziwny dzisiaj, taki chaotyczny, nie? Zdarzają się różne psycholki i oni sobie tam świrują coś. Tu pójdą, coś nakłamią, tu napuszczą coś, tu potrolują i lubią tak. No dobra, no to...

0: No, więc jest jakaś taka prawidłowość, że lewacy stawiają jakieś wymyślone przez siebie dobro wspólne, powiedzmy, tak? Bardzo, no, mocno wyżej nad własność prywatną, tego typu sprawy. No, bo tu niech ludzie płacą, niech se samochody na złom idą, niech tracą, niech firmy upadają, różne przewozowe, nie? Bo my musimy zbudować nowy, wspaniały świat. Okrąglutkie miasto, czyste, z zielenią, gdzie wszyscy będą równi i nikt się nie będzie śmiał z geja. No. Także mam bardzo, bardzo mieszane uczucia co do tych 15-minutowych miast. Tu akurat od konserwatystów, tu mi się podoba to, co to przekonanie konserwatywnych ludzi, że takie większe zmiany to muszą następować powolutku, na zasadzie ewolucji. No i coś takiego jest w przyrodzie też, nie? Że zawsze takie zmiany, które następują powolutku, stopniowo, są o wiele bardziej trwałe niż to, co nagle się stanie. To, co nagle się stanie, to czasami błyśnie sobie, przeminie, różne mody sobie rozkwitają, nowe mody, zmieniają się, gwiazdeczki, wielkie sławy rozbłyskują, niczym supernowa, potem przygasają. No i to są takie rzeczy, które mogą się szybko dziać, nie? Ale takie rzeczy jak, nie wiem, jak budowanie nowego, lepszego świata, to raczej powoli. Tu byłbym ostrożny. Może dlatego, że jak coś następuje powoli, to mamy więcej czasu na weryfikowanie tego, na zmianę kursu, zawsze mamy więcej czasu, nie? Na poprawki jakieś i tak dalej. A jakieś rewolucje, zobaczcie, rewolucje to zawsze trup się ściele, nie? Do władzy dochodzą psychopaci jacyś, do władzy dochodzą psychopaci, wariaci, zbóje, a jak coś się powolutku dzieje, to jest to efekt też jakiejś naszej pracy, jakichś przemian. No, Wudzu zadzwonił, z czego się bardzo cieszę, bo Wudzu lubi takie tematy chyba i pewnie coś będzie miał ciekawego do powiedzenia. Cześć.
1: Cześć,
0: Cześć.
1: zdziwię cię tym, co mam do powiedzenia.
0: Tak?
1: Co nie podoba ci się w idei 15-minutowych miast?
0: Na razie to nawet jak zaznaczałem, że mam mieszane uczucia, zaznaczałem tutaj, no, że jednak to taki lewak będzie budował te 15-minutowe miasta, bo to się wiąże z bardzo dużymi kosztami, reorganizacją. Słuchaj, teraz jak był ten wypadek w Krakowie, co czterech, no być może podpitych,
1: No, czterech najebanych debili.
0: Najebanych debili, oni spowodowali szkody na 150 tysięcy, trwają tam rozmowy, znaczy trwa dyskusja na temat, czy z ubezpieczenia ma iść, czy rodzina powinna zwrócić za murek, którego zniszczyli 40 metrów murka i to kosztuje 150 tysięcy złotych i miasto nie chce płacić, bo duże pieniądze, murek 150. Mnie to zawsze dziwuje, czemu to takie wszystko drogie jest? Czemu to kurwa cement? Czy czas, że przyjdzie pan budowlaniec i parę cegieł postawi?
1: Nie no, chłopie, to był
0: No.
1: porządny murek.
0: Tak. No,
1: Kamienie ma włożone w ogóle, to
0: tak?
1: nie, ma, nie to tamto, nie, że to jakiś, wiesz, kawał betonu. To był porządny mur, który stał tam ze 100 lat.
0: Aha. No może, może. No ale tak no, zmierzałem po prostu do tego, że kosmiczny może być koszt reorganizacji miasta, zmiany transportu, no i straty, trzeba doliczyć zawsze straty, że wielu przewoźników prywatnych tam straci robotę i tak dalej, i tak dalej. Olbrzymie
1: Znaczy,
0: koszta.
1: pytanie brzmi, wiesz, pytanie brzmi jakby, jakie są te koszty? Bo powiem ci tak, ja żyję w 15-minutowym mieście. Tak? Dla mnie moje miasto jest 15-minutowe. Ja mam 15 minut do pracy moich dzieci, do szkoły moich dzieci. Mam 15 minut do mojej pracy. Do urzędu mam 2 minuty. Ale jakby wszystkie usługi publiczne, które są mi niezbędne do życia, w tym przychodnie, jakieś szpitale, no, może szpitale nie, ale chociaż też. Autentycznie wszędzie mam 15 minut i jestem w stanie to przy pomocy roweru, na piechotę, z samochodu korzystam tylko jak muszę pojechać do sklepu, bo nie chce mi się nosić samemu, ale na przykład mam kolegę, który jeździ po prostu rowerem cargo i on samochód wytacza tylko jak jedzie na wycieczkę. Ma dzieci, podkreślam. Mieszka 2 przystanki ode mnie.
0: W ogóle...
1: Ja mieszkam w 15-minutowym mieście i powiem ci, to jest tak wygodne, fajne, przyjemne, bezstresowe życie, że każdemu takiego życzę.
0: No
1: jest
0: też,
1: naprawdę świetne.
0: No też coś o tym wiem, bo w sumie mieszkam w małym miasteczku, więc też się może kwalifikuję. Ja to właściwie mam 2 minuty do wszędzie. Bo
1: taki,
0: mieszkam jeszcze...
1: taki Rzeszów to jest rzeczywiście na przykład 15-minutowe miasto autentycznie, przynajmniej kiedy tam mieszkałem, to był 15-minutowym miastem, bo od najbardziej oddalonych osiedli do rynku szło się 15 minut. Szło.
0: Okej, okay, na pocztę mam 15 minut, powiedzmy, do kościoła 13, powiedzmy, do Biedronki 3 minuty, do różnych innych sklepów po 5 minut, tak będzie coś też koło tego, więc też mieszkam w 15-minutowym mieście i bardzo sobie to chwalę, no jako osoba bez samochodu, no to już w ogóle, ale ty, a w ogóle nie kojarzy ci się taki ktoś... jadący na rowerku takim, nie górskim, tylko normalnym. Przypominam, że na rowerze normalnym jeżdżą ludzie nienormalni. I z koszyczkiem, kurwa, to mi się z lewakiem jakimś to kojarzy.
1: Mi z dziewczynami, no ale...
0: Z gejem Biedroniem, który wsiada sobie na rowerek z koszyczkiem. Bo tak się śmieję, bo zaczepnie mówię, bo tak się jakoś utarło, że jakiś prawicowiec to będzie... właśnie brzydził się jakimś jeżdżeniem na rowerze. On chce mieć samochód, najlepiej jeszcze może duży samochód. A popatrz, a takie jakieś redneki w Stanach, takie co to nienawidzą lewactwa i komuchów, zawsze muszą mieć jakiś wielki samochód, kurwa strzelbę, nie? Coś takiego.
1: Ale
0: jest. Jakby.
1: Słuchaj, tylko wszystko zależy w jakim miejscu żyjesz. No, jesteś na amerykańskiej wsi, czy australijskiej wsi, czy w RPA na przykład, tak? Gdzie odległość między jednym domostwem a drugim domostwem to jest kilka mil, gdzie tak jak nawet w Kanadzie, tak jak rozmawiałem z moją kuzynką, która tam mieszka, w Kanadzie po prostu się nie buduje.

0: tłusty, stereotyp.
1: Ale, znaczy
0: to,
1: taki
0: to
1: wizerunek.
0: To wyrosło,
1: słuchaj, ale
0: z autentycznych potrzeb tych ludzi.
1: Ale dobra, zostawmy te Stany.
0: Pick-upów,
1: zostawmy, to... zły przykład podałem, zostawmy Stany. Chodzi mi o to, że no patrz, popatrz, w Polsce taki lewak będzie za ekologią, bardzo są mu bliskie te sprawy. On częściej wsiądzie na rowerek sobie, nie?
0: A to jest stereotyp.
1: No nie wiem.
0: Ja nie jestem lewakiem, a jeżdżę na rowerze codziennie. Jeżdżę do pracy na rowerze. Wszędzie jeżdżę na rowerze. Cudem dzięki temu 10 kilo.
1: Ja normalnie widzę jakiegoś lewaka na rowerze, tak jeszcze na czerwonym rowerze,
0: Nie, to mój jest czarno-żółty.
1: Fajką,
0: akurat, fajką,
1: w barwach
0: AKP-u.
1: W jakiejś czapce leninówce, w jakichś czerwonych butach, czerwony rower i to jest lewak, słuchajcie.
0: A prawak, to są stereotypy, mój drogi.
1: A prawak przyjedzie samochodem, on pracuje, on ma samochód, sobie kupił za swoje i jedzie na piwo z Mencenem, ma paszport Mencena. Słyszałeś o paszporcie Mencena? Ja się dopiero natknąłem dzisiaj na reklamę tej idei, tej akcji, paszport Mencena. Jest tam sparodiowana scena z Chłopaki nie płaczą, gdzie Grucha, jak się nazywał ten, co Pazura go grał, pamiętasz? Grucha i... No, wchodzą gdzieś tam na uczelnię, bo szukali jednego typa, co muzykiem jest i pani się tam pyta, panowie, do kogo? Jestem znajomym Piaska. I sobie tam wszedł, a drugi, a ja mam paszport Polsatu. I weszli sobie tam... Kurwa, zgubiłem myśl. O czym ja chciałem powiedzieć?
0: Nie wiem, wiem, że Mario twierdzi, że gadam głupoty. No, mieszkam w Krakowie, chłopie, od 20 lat, więc chyba jednak wiem, co mówię. Także... A to, że w Krakowie mamy ławki za 250 tysięcy i wszystko to jest 4 razy droższe niż powinno, no to osobna rzecz po prostu.
1: Jakaś absurdalna, nie mi się to wydaje absurdalne, jakaś ławka 500 000, murek milion, drzewo, zaraz się dowiemy, że kurwa postawienie śmietnika, to panie, to są takie, to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, to milion kosztuje, w to muszą być zaangażowane służby, trzeba ulicę zamknąć, trzeba zapłacić tym, tamtym i to kosztuje, panie, takie postawienie śmietnika. A popatrz, w jakimś biednym kraju, jakieś Indie czy coś, to tam jakiś murek przyjdzie ci, za flaszkę ci postawi, będzie się cieszył, że kanapkę dostał i masz postawiony murek. A u nas... 200 tysięcy, 100 tysięcy. Czy to nie jest przypadkiem jakaś niegospodarność? Znowu,
0: że
1: łatwo
0: muszą się wszyscy krewni wydaje, królika nakraść po drodze. No właśnie. To jest tak oczywiste, że to
1: no
0: się
1: tak,
0: mieści w
1: głowie. Właśnie, tak, tak. No właśnie, no. No, wybory się zbliżają. Zacznie się może niedługo jakaś rozpierducha. Dobra.
0: No, a ten Konfederacje ostatnio, tak powiem ci, jadą wszędzie, we wszystkich mediach, że aż... Głowa mała, po prostu.
1: No, słuchaj, bo sobie przypomniałem z tym Mencenem. W tej reklamie wchodzi Mencen i tam jestem znajomym Mencena, a ja mam paszport Mencena czy coś tam. Czyli ukradli jakby całą koncepcję, sparodiowali, dobra, ale wiesz, no bardziej się ceni twórczość autorską i sama ta idea, on sprzedaje jakieś tam piwo młodym ludziom za 20 zł, coś takiego.
0: Jakieś kraftowe, no.
1: Aha, no. I co, i można się napić piwa z Mencenem, tak?
0: Nie wiem, nie byłem nigdy na tych imprezach. Pewnie można. Nie wiem, czy wiesz, jak jest na imprezie, to z nim. Jak go nie ma, to trzeba samemu albo z kolegami.
1: Na Wyborczej czytałem taki artykuł, gdzie starają się już dąć w trąby jerychońskiej, larum wznosić, obrzydzając trochę ludzi tą paczkę, wiesz, Braun, Korwin, Mencen, że to są faszyści na dobrą sprawę. I to tak dosłownie, wiesz, bardzo ostry był artykuł, gdzie zarzucono im, że to są faszyści zwyczajni. No, co myślisz na ten temat?
0: Myślę, że słychać wycie znakomicie.
1: ale proszę pana, czy to nie są faszyści? No są faszyści. No coś mają w sobie, bo wiesz, bo słowa faszysta używamy też w potocznym rozumieniu, tak, że to jest zamordysta, który chce tutaj twardą ręką wziąć ludzi za rej troszeczkę. No taki faszysta, nie? I ma wrogów, i militaryzm jakiś w to się może też ewentualnie wpisuje. Wiesz, takie nastawienie do rządzenia, nie? Faszystowskie. Trochę.
0: To chyba jednak ktoś tu myli

0: wiesz, to z PiS-em, bo to raczej chyba narodowy socjalizm to raczej w PiS-ie jest, więc...
1: Czyli to jakiś pisk lewactwa być może jest na przykład. Albo, no nie wiem, czemu na wyborczej tak zniechęcają? Czyli co, ma wygrać PiS znowu według...
2: No, Michnik mówił, że będzie głosował na PiS w wyborach do Europarlamentu.
0: Niech przeprosi za brata.
1: No właśnie, nigdy nie przeprosił za brata. Może w końcu, może na łożu śmierci przeprosi za brata, nie wiem. Dołączymy Zenona do rozmowy?
0: A, zawsze, z dziką rozkoszą.
1: Dajemy Zenona, nie? Zenon dobry jest. Zenon jest dobry herbatnik, no. Jest.
3: Szczęść Boże.
1: Szczęść telesforze.
4: Znaczy się, jak gdyby analizując Konfederację, trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, pierwszą, podstawową, że to są zdrajcy. Tacy ludzie, którym się Trybunał Stanu należy. To jest taki jakby warunek podstawowy, nie? Jak na przykład ten poseł Down, czy jak mu tam jest.
1: A czemu im zarzucasz zdradę? Czy mógłbyś rozwinąć myśl?
4: To jest człowiek, który się z agentami rosyjskimi normalnie po prostu obciskuje i są na to zdjęcia. Tak? Wiesz, jest Korwin, który wprost mówi expressis verbis, że Rosja to ma być nasz sojusznik. Tam ja też mam pewne wątpliwości co do pochodzenia jego majątku, ale nie chcę publicznie za dużo gadać. To raz.
1: Czyli to, Michał, Michał Giereś miał rację, czyli bo on też się spytał Korwina o majątek i wtedy było to, co jest jednym z większych osiągnięć Michała Gieresia, że został nazwany przez samego Korwina debilem.
4: Nie wiem. Korwin to ma majątek przez to, że państwo majątek jakiś tam jego rodzinie zwróciło i z państwowej kasy. To nie jest żaden self-made man, ani żaden wolnorynkowiec, ani przez sekundę. Natomiast jego rodzina bardzo chętnie też z różnych programów darmowych, medycznych i niemedycznych w Polsce korzystała.
0: Czyli wolnorynkowiec to jest osoba będąca zwolennikiem wolnego rynku, a przedmówca też ma powiedzieć, że nie jest przedsiębiorcą.
4: Ja ci zaraz powiem, dlaczego on jest... Dlaczego faszystowska, nie nazistowska, nie narodowy socjalizm, proszę tutaj nie mylić pojęć. Dlaczego faszystowska jest Konfederacja i to jest do pewnego stopnia na pewnej płaszczyźnie...
1: Nikt nie mówił, że nazistowska, właśnie używałem słowa faszystowska.
4: Nie, a tu Wódz powiedział, że narodowy socjalizm, więc to Wódz powiedział, że nazistowska.
1: Ale to o PiS-ie powiedział, że to narodowy chyba socjalista?
4: No, to PiS, a Konfederacja co za różnica, to będzie jedna partia niedługo, tak? No w sumie. Więc... Faszyzm ma to do siebie, że jak najbardziej lubi wolny rynek, ale szczególnie lubi ten wolny rynek dla swoich kolesiów. Faszystowskie państwa ekonomicznie to mają to do siebie, że faktycznie tam jest wolny rynek dla dużych graczy. To jest podstawa tej ekonomii i w pewnym sensie mamy tą ekonomię tutaj. Jakbyście poszli na politologię kiedyś, to byście to też usłyszeli, że w gruncie rzeczy przy analizie dojdziecie do wniosku, że do pewnego stopnia ekonomicznie obecne kraje są faszystowskie. I to samo się tyczy Konfederacji z tego, co widzę, co oni tam próbują ekonomicznie robić. To, że tam paru jakichś dupków żołędnych ze środowisk liberalnych albo jakichś tam libertariańskich się znalazło, no to muszę powiedzieć, że to się ma nijak do tego, że oni cokolwiek chcą z wolnym rynkiem, bo nie widzę. Ja tam widzę tylko zamordyzm. Nic tam nie ma wolnorynkowego. Jestem Mencen, który jest półgłówkiem. I który też ten swój doktorat i to wszystko dostał psim swędem za pochodzenie. I ja nie widzę tam żadnej wartości dodanej. Bardzo chętnie bym chciał, żeby była jakaś wolnorynkowa partia, żeby była jakaś wolnościowa partia. Bardzo by mnie to cieszyło. Ale to nie jest Konfederacja. Ona nawet nie stała koło takiej partii. Ona tylko troszeczkę takim partią, ruchom politycznym, społecznym wyssała ludzi. I po raz kolejny ci ludzie w Polsce dostali po dupie, tak samo jak ja wtedy kiedyś tam w polityce pracowałem i byłem świadkiem tego, jak inna partia wysłała ludzi z tych środowisk właśnie.
1: No ale czekaj, no przecież taka Konfederacja to oni raz, że nie są za 500 plusami, za tymi rzeczami i dali do zrozumienia, że im się to nie podoba, nawet chyba mówili, żeby to znieśli, jakby mogli.
4: Ja to mówili, a to rzeczy można mówić.
1: Dwa,
4: to
1: że no, wolny rynek, wolność obyczajowa w sumie też, no chyba, że godzi
4: gdzie
1: to...
4: Gdzie wolność obyczajowa? Czy ty chyba, jesteś normalny?
1: Chyba, że wszędzie tam, gdzie nie jest to w miarę zgodne z katolickim oczywiście.
4: Aha, no to wolność po chuju, nie? Naprawdę,
1: no taka po chuju, no ta obyczajowa to najmniej tam jest, gospodarcza tylko,
4: to nie,
1: ale...
4: To nie jest wolność, to sorry, stary, to nie jest wolność obyczajowa, no. To nie, że najmniej, to będzie, no to tam najmniej wolności obyczajowej to jest tam w Arabii Saudyjskiej, Korei Północnej i w tym. Najmniejsza jest, ale to jest wolność. No,
1: ale słuchaj, ale oni są na przykład za wolnością obyczajową rozumianą w taki sposób, że to nie państwo decyduje o dzieciach twoich i tak dalej, tylko ty i rodzina twoja. No to dla niektórych to jest wolność właśnie, a zamordyzm to jest jak państwo ci decyduje, nie, o tych sprawach.
4: Co jeszcze? Jaką bajkę jeszcze mi wciśniesz? Wiesz, z punktu widzenia takiego praktycznego, jak się popatrzy na to, co się dzieje na takim poziomie niskim tej polityki samorządowym i tym ciutek wyższym, jak się dogadują, jak się ma te wtyki jeszcze, ja jeszcze troszeczkę ich mam, minimalnie, to nie, no to chłopie, to jest w 100% mainstreamowa partia, tak samo technokratyczna jak PiS i Platforma. Dokładnie tak samo.
1: Skomentowałbyś to wódzu jakoś?
0: Znaczy, zacznijmy od tego, że jedną z podstawowych cech faszyzmu jest antykapitalizm, jest to krytyka kapitalizmu, liberalizmu i tak dalej, więc całkowicie się nie zgodzę.
4: Nieprawda. Mussolini jak najbardziej stawiał na wolny rynek.
0: Nie jest to prawda. Nie kłamie.
4: Kłamiesz,
0: to
4: żywe oczy. Kłamiesz.
0: Dobrze, ja kłamię, a wiesz...
1: Zenon, nie powinieneś zarzucać wódzowi, tak mówić mu kłamiesz, bo on co, może co, ma
4: ale
1: inne źródła, może ma inną
4: na
1: wiedzę.
4: Na rynkowych reformach.
0: Znaczy w jakiś tam sposób na początku.
4: Tutaj zobacz sobie definicję najbardziej upolitycznionego i ciągnionego przez wszystkie strony politycznego spektrum hasła pod tytułem faszyzm. Prawica i lewica się obrzuca tym hasłem, że ci drudzy to są faszyści. Prawica mówi na lewicę, lewica mówi na prawicę. A fakty są takie, że gospodarczo faszyści generalnie robią wolny rynek dla swoich kolesi. Na tym to polega. To jest cel zarówno PiSu, jak i Konfederacji.
0: Właśnie pytanie brzmi, czy wolny rynek, bo wiesz, wolny rynek to jest takie miejsce, gdzie można bez barier działać, więc jakby wolny rynek dla swoich kolesi to już jest jakby oksymoron sam w sobie. To nie jest wolny rynek dla kolesi, tylko to jest rynek dla kolesi.
4: Ja się z tym zgodzę.
0: On już nie jest wolny.
4: Ale wiesz, ja się z tym zgodzę, tylko że widz polega na tym, że to jest to, o czym ty mówisz, że ten wolny rynek całkowicie to jest coś w świecie fantazji, tak? Obecnego.
0: To nie jest istotne, ale jeżeli używasz słowa... Nie jest to istotne, dlatego że używasz po prostu obok siebie skrajnie niepasujących określeń, tak? Nie możesz mówić o wolnym rynku, jeżeli mówisz o rynku skrajnie regulowanym. On nie jest już wolny i koniec. To nieistotne,
4: ale,
0: czy to jest... Nieważne,
4: oczywiście,
0: czy wam...
4: że jest wolny, jeżeli przyjdzie pan jakiś Zajbacu, albo jakiś inny pan tam Czebol, albo jakiś inny pan BMW von Bayern i powie, wiesz co, tutaj wolny rynek zadziałał, tu jest wiadro pieniędzy, ja tu daję twojej partii, a ty zrób przepisy, żeby były takie, takie i takie. No to co, z wolnego rynku człowieku się wzięły te pieniądze, no?
0: No nie jest to wolny rynek, sama nazwa wolny rynek mówi...
4: Ale... Słuchaj,
0: co to jest?
4: Poczekaj, co,
0: więc jakby może tam, to jest oksymoron po prostu,
4: zrobimy
0: nie ma o
4: tak.
0: czym dyskutować. No.
4: Zrobimy tak, jeżeli ty naprawdę jako jakiś liberał, libertarianin się dałeś omamić Konfederacji, to chyba to jest faktycznie daremna rozmowa z mojej strony.
1: No ja sobie, zła, ale ty okropny jesteś dzisiaj znowu.
4: Ja sobie teraz, no bo chciałeś, że za mało dram.
1: Przepraszam.
4: No, jeszcze powiedziesz, ja sobie poudaję Zenona, no to ci podkręciłem troszeczkę. Przy czym akurat autentycznie tak uważam, jeżeli naprawdę ci się wydaje, no bo na to, co ja znam środowiska liberalne i libertariańskie, są brzydzą się Konfederacją i tam był wielki chrząst, wiesz, rozłam, także w twoich środowiskach koło ciebie i po prostu żygnęli na myśl o tym, że wleźli w romans z takimi zamordystami po prostu jak Konfederacja i zdrajcami jeszcze, bo to zawsze trzeba pamiętać, to są zdrajcy. To jest daremna robota. To zrobimy tak. Ja sobie pójdę, ty będziesz lukrował rzeczywistość i opowiadał swoje bajendy dla dwunastolatków.
1: Temu frajerowi Krawcowi.
4: Okej? A później sobie zadzwonię i opowiem o czymś innym, jak już skończysz gadać swoje typowe tematy. Okej? A kiedyś, jak będziesz miał ochotę, to się spotkamy na piwie.
1: Tak na solo.
0: Dobra. Bardzo lubię, kiedy się imputuje komuś coś, co powiedział, albo co chce powiedzieć, albo o czym rozmawiać, kiedy tymczasem nie powiedziałem w ciągu całej tego twojego monologu i ty rady w gruncie rzeczy ani jednego słowa. To jest jedna rzecz. Bo druga rzecz jest taka, że nie dzwonił tutaj rozmawiać o czymś, tylko chciałem rozmawiać o 15-minutowych miastach, a że Krawiec skierował rozmowę w takim, a nie innym kierunku, to jest inna rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że oczywiście jesteś w błędzie. Nie można mówić o czymś, co jest wolnym rynkiem, kiedy jednocześnie stawiasz na tym bariery wejścia tak, żeby mogły firmy, wiesz, wygrywać przetargi na przykład firmy tylko i wyłącznie
4: tych kolesi.
0: To nie jest wolny rynek. Po prostu to jest tak, byś mówił, że jest, nie wiem, zimny wrzątek na przykład, tak?
4: To jest dokładnie ten sam. To jest dokładnie ten
0: rodzaj problemu semantycznego, tak? Więc nie ma tutaj w ogóle o czym dyskutować, tak? Dalej, skąd pomysł, że dałem się omamić komukolwiek i czemukolwiek? Znowu jakby imputujesz, zakładasz coś, czego nie powiedziałem tak naprawdę.
1: Ja myślę,
0: tak?
1: że wódz może mieć tu rację, bo to jest faktycznie sprzeczność sama w sobie. Jeśli nawet z wolnego rynku idą pieniądze na jakieś uchwalanie, na zamówienie sobie ustawy, czy na jakieś machloje wyborcze, no to jest zamach na wolność. Na wolność związaną z demokracją, z tym, że mamy wpływ.
4: I co z tego?
1: A w ogóle sam libertarianizm zakłada niestosowanie jakiejś agresji, nie kradniesz, nie pobijesz.
4: A ten paposmerfanizm, co zakłada?
1: Paposmerfanizm?
4: Paposmerfanizm.
1: Zakłada, że papa Smurf ma zawsze rację, bo jest najmądrzejszy.
4: No i tak samo mniej więcej ma taki sam kontakt z rzeczywistością jak libertarianizm.
0: Więc nigdzie nie powiedziałem, że popieram w jakikolwiek sposób Konfederację, że tak.
4: Powiedziałeś, że tam natomiast słychać wycie, że super.
0: Słychać wycie znakomicie, to znaczy, że wiesz, Konfederacja uzyskuje jakieś poparcie i automatycznie w tym momencie wszyscy sobie to obrali na cel. I nie dziwi mnie to wcale tak naprawdę, bo biorąc pod uwagę to, jak ich ma Konfederacja konkurentów na rynku politycznym, to jest to oczywisty obrót sprawy. Jeżeli taki na przykład Ryszard Petru, wielki heros ekonomii ze strony tam Platformy i ze strony Koalicji Obywatelskiej.
4: Ten, który Mencenem wytarł podłogę dwa razy, tak?
0: Tak, dokładnie, nie? Ostatnio popełnił jakieś wysrywy na temat tego, jaki bon edukacyjny to jest straszny pomysł, jak on zdewastuje całą rzeczywistość. No to jeżeli ludzie, którzy uważani są w tym kraju za największych liberałów gospodarczych, wypowiadają takie rzeczy, no to na ich tle Konfederacja jest w gruncie rzeczy jedyną partią, która chociaż zbliża się w swoich założeniach chociaż trochę do wolnego rynku. Na tle,
4: wiesz, kto się tak
0: zbliża? Zresztą Leszek Balcerowicz wprost powiedział, że program gospodarczy Konfederacji jest najbardziej rozsądnym, zbliżonym do wolnego rynku programem, jaki jest na rynku. I w gruncie rzeczy to kończy dowód i na tym możemy tutaj skończyć.
4: A AfD też się zbliża. Ja myślę, że tragedia polskiej polityki polega na tym, że my nie mamy dobrych wyborów.
0: Oczywiście, że tak. Dlatego nie rozumiem, dlaczego imputujesz mi tutaj w tym momencie jakiekolwiek, wiesz, popieranie na przykład Konfederacji, z której z wieloma rzeczami się nie zgadzam, na przykład ich prorosyjskość mi się strasznie nie podoba.
4: Mi też się cholernie nie podoba. Nie podoba mi się, że to są ludzie, którzy mają, wiesz, w dupie w dupie mają watykańskiego fiuta, w ustach rosyjskiego, nie? Dwa po prostu wrogie państwa Polsce. I strasznie mi się to nie podoba. Wybitnie.
0: Jakie jest drugie państwo?
4: Watykan i Rosja. To po prostu jest dla mnie coś, co przekreśla całkowicie. Jakby tam był najrozsądniejszy program i najrozsądniejsze po prostu, wiesz, postulaty i cokolwiek, to dla mnie ten temat przekreśla i jebałbym ich na każdym kroku, co zresztą robię, z tej prostej przyczyny, że w ogóle znając polityków, jeszcze będąc świadkiem tego, czym ja byłem, a to ci kiedyś opowiem w cztery oczy, to dupa zbita, bo wiem, że każda partia się sprzeda, nawet ta Agrounia, która niby jest taka pryncypialna. Może oni przez jakiś czas by się opierali, ale będą podgryzani. A Konfederacja się sprzeda, już się sprzedaje, już się sprzedaje.
0: Nie wiem, narodowy agraryzm mnie też przeraża, więc...
4: A no to wiesz, o rolnikach też zawsze dostaję kurwicę, jak słyszę, jak krawiec się tu jara, ci biedni rolnicy z czymś mają problem, wiesz, a ja taki chłopak ze wsi... Tak kojarzę, jak wygląda życie takiego rolnika, jaką furą jeździ, jak tam wygląda ten temat. No, biednych rolników w tym kraju krawiec to już nie ma, nie?
1: O Jezu, może taki region, no tam u ciebie to Bogole, nie?
4: Nie ma,
1: u ciebie Bogole.
4: Wszyscy biedni to już dawno sobie tak dla sportu robią, bo albo z tradycji, bo stary dziadek tam każe, żeby przepisał później działkę czy chatę. Tylko dlatego jeszcze są jakieś małe gospodarstwa. Wszyscy inni to mają głęboko w dupie. Teraz być rolnikiem, to jest chłopie, po pierwsze naprawdę trzeba mieć łeb na karku. Jak ja, to chyba też kiedyś opowiadałem, jak kiedyś sobie wziąłem od mojego sąsiada na Śląsku, wujek jest redaktorem czasopisma Farmer, czy coś takiego. Ja i oni co jakiś czas dostałem prenumeratę tego czasopisma, no to nieraz jak tam siedzimy sobie w altance u kumpla, gdzieś tam coś się krząta, no to ja zawsze biorę ten numer tego rolnika, który oni dostają od tego wujka i czytam. I chłopie, ja się za głowę chwytam, jakie tam są rzeczy, nie? Po prostu mnie to intelektualnie przerasta, nie? Tam są tabele z jakimiś, wiesz, pomiarami hormonów dla świni, nie? Kiedy najlepiej zapłodnić świnie, kiedy jaką paszę jej dawać, jakieś tam, jak kiedy brojlery najlepiej, wiesz, ogarnąć.
1: Jaki gatunek muzyki najlepiej puszczać świni?
4: Nie wiem, ale po prostu muzyki to się nie spotkałem, ale tam jest naprawdę... Ilość wiedzy we współczesnym rolnictwie, która jest do ogarnięcia, jest gargantuiczna, nie? Naprawdę. I to, co ci ludzie w ogóle zrobili jeszcze za naszego życia, jak się wydajność rolnictwa poprawiła, to jest niesamowite. To jest coś... klękajcie narody, nie? Więc...
1: Czemu jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Znaczy,
4: no bo tak są nauczeni, jak górnicy, którzy zarabiają kupę kasy. Górnik zaraz jak idzie na kopalnię, zarabia więcej niż mit programista, tak? Nie taki całkiem łapek, tylko taki już troszeczkę, już, który nie jest totalnie zerem, który dopiero przyszedł.
1: No ale czyli te wszystkie problemy, o których się mówiło, związanych z rolnictwem, to ich nie ma? Albo one są taką burzą w szklance wody, uważasz?
4: Oczywiście, albo są, często są burzą w szklance wody, albo ich tak naprawdę nie ma w żadnym wypadku, nie? Bo jakby ci to powiedzieć, no wiesz, to są ludzie, którzy tak, mają problem, że coś jest za drogie, mają problem, że coś jest za tanie, mają problem, że czegoś jest za mało, mają problem, że jest za gorąco, za sucho, za ciepło, za umiarkowanie i kurwa, nie wiem, ten...
1: Znaczy, to musiałoby być...
4: Mieli urodzaj.
1: Wiesz co, ale ze strony tych rolników musiałoby iść kłamstwo, takie już ordynarne kłamstwo w żywe oczy, że na przykład, że kłamią, że dostają w skupie tyle, że im się nawet nie zwraca produkcja.
4: Ale dlaczego dostają w skupie tyle, że im się nie zwraca? Wiesz dlaczego? No. Bo oni są jednocześnie strasznie ze sobą skonfliktowani. Nie potrafią założyć kartelu. Tak? Wódz, powiedz, czy dobrego pojęcia użyłem. No już nie chodzi o spółdzielnię, chodzi o kartel. Że jeżeli jest sytuacja, że w skupie jest za niska cena na pszenicę, żyto, a nie wiem, agrest, no to oni wszyscy się dogadują, siadają, dobra, słuchajcie, oni biorą za 5 zł za kilo, my nie sprzedajemy i żaden z nas nie sprzedaje, jeżeli nie zapłacą przynajmniej 12. Okej? Okej. I tyle.
0: No, niestety nie jest to proste, bo jest to kwestia tego, że nasi rolnicy nie mają sposobu na przechowywanie swoich płodów rolnych przez dłuższy okres czasu i to jest to, co ich blokuje.
4: I też nie mają z tej jednej prostej przyczyny, że też się nie potrafią dogadać. Też nie potrafią swojej właśnie założyć spółdzielczości i infrastruktury. Czemu? Bo są ze sobą skonfliktowani. To są wendety takie wręcz rodowe niejednokrotnie. Jeżeli chodzi o te rolnictwo.
0: Też może kwestia mentalności w jakiś sposób. Tak. Moim zdaniem też to jest w jakiś sposób.
1: Na pewno to co mówisz, Zenon, też ma miejsce, bo to, no, wiemy jacy Polacy są, nie? I że każdy sobie rzepkę skrobie.
0: No, mówiły jaskółki, no nawet w języku to widać, nie?
4: To są najpolskniejsi z Polaków, słuchaj, tam naprawdę te nasze polskie przywary, nasze, przepraszam, ja się, póki są patrioci tacy, jacy są, to ja zawsze będę mówił, że za Polaka się nie uważam i póki żyje prezes, który mi polskość odebrał i powiedział, że jestem ukrytą opcją niemiecką, to też prezesie już od wielu lat nie mam się za Polaka, jakby ktoś chciał wiedzieć.
1: No i ten, ale widzisz, taka agrounia... to na przykład oni mówią o tym, że rolnik ma za tą butelkę mleka, którą my kupujemy, płacono tam złotówkę, a potem to mleko za, nie wiem, za 5 zł ci nagle ktoś sprzedaje, nie? Że to jest nieuczciwe, że wytwórca dostaje o wiele mniej niż pośrednik, no.
4: Ale słuchaj, Aleksander panu pisze, a obecnie Kanon pisze, czyli nasz transsłuchacz, czy nie chodzi o to, że czasem nielegalnie sprzedawane jest zboże z Ukrainy. Widzisz, problem polega na tym, że w tym łańcuszku sprzedawania tego nielegalnego zboża w Ukrainie, wiesz, kto jest niezbędnym elementem, bez którego cały proces się nie uda?
1: No pewnie
4: polski rolnik. Musisz gdzieś mieć słupa polskiego rolnika, który to popcha dalej. Inaczej to nie przejdzie.
1: No ale to skurwysyn się w każdym społeczeństwie i w każdym narodzie znajdzie w końcu jakiś, co wykorzysta sytuację. Nasi rządzący powinni tak tworzyć prawo, żeby jak najmniej było różnych furtek i sposobów na kombinowanie i tyle.
4: No to wiesz, się łatwo gada, tylko że taka jest Polska, nie? Tak mi się wydaje, że cały czas ktoś kogoś próbuje podjebać, mało jest takich solidarnościowe rzeczy. Ja się cieszę, bo to, znaczy się cieszę, jakby to powiedzieć. Tym bardziej mnie cieszą przykłady, kiedy widzę, że ludzie są wobec siebie fair i grają razem do jednej bramki, nie? Nawet w ramach tego naszego upośledzonego, nie za szybkiego rynku, nie? Że, jak ja to mówię. To wtedy wygląda całkiem w porządku i jakby to powiedzieć, w sytuacjach, w których się uda takich ludzi na jakiejś tam w tej naszej grze pseudowolnorynkowej zebrać tak, żeby się naprawdę razem grali do jednej bramki, to wtedy daje zajebistą synergię, dużo efekt i fajne efekty, które odstają od tego dookoła, co się dzieje. No tylko, że czasami próg wejścia w różnych branżach jest całkiem duży, nie? I nie zawsze się to udaje.
1: Jest coś takiego Monty Pythonowego w tym, że ta solidarność to jest taki symbol, najbardziej znany symbol polski może na świecie, nie? Ta solidarność, a tej solidarności w narodzie u nas to nie widać, deficyt tej solidarności widać na każdym kroku i to się bierze od tego, że nie jesteś solidarny tak w ludzki sposób ze swoim sąsiadem, mu się tam naprzykrzasz, czy hałasem, czy coś. To wiecie, czytałem artykuły, ludzie się dzisiaj wyprowadzają z różnych osiedli domkowych i tak dalej, właśnie z tego powodu, co ja narzekam od dawien dawna. Hałas, psy, dzieciaki wrzeszczące i piszczące, tak bez opamiętania, bo rodzice nie są solidarni w taki sposób, najbardziej taki elementarny z drugim człowiekiem, że biorą pod uwagę jego jakieś potrzeby, że on może też chce odpocząć i tak dalej, bo ich dziecko jest najważniejsze, bo ich firma jest najważniejsza, bo moje mieszkanie, bo moja rodzina, a inni mogą zdechnąć, nie? Bo rodzina jest najważniejsza.
4: Jak też tak masz na swoim osiedlu?
0: Mamy dwóch wariatów, którzy postulują zlikwidowanie placu zabaw, bo jest im za głośno. Co prawda, kiedy kupowali mieszkanie, doskonale wiedzieli, gdzie będzie plac zabaw, a zresztą jedna osoba kupiła to mieszkanie z rynku wtórnego, więc wiedziała tym bardziej. Na szczęście tego typu ludzi się po prostu ostracyzmuje i ignoruje, więc...
4: Mi brakuje tych dźwięków placu zabaw i odkąd się na moje osiedle albo w jego okolice właśnie te rodziny uchodźców ukraińskich pojawiły, tak te place zabaw odżyły i nawet te dzieciaki polskie się cieszą, bo mają się z kim bawić.
0: Wiesz co, no ja mieszkam na młodym osiedlu, więc tutaj mam bardzo, wiesz, ja jestem jedną ze starszych osób tak naprawdę, nie? Jako 40-kilkulatek.
4: Ja młodszy.
0: No, właśnie ja mam ten, a ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, to są, wiesz, ludzie w wieku tam 30-35 lat przeważnie, więc mają, wiesz, dzieci typu tam, wiesz, do 5 lat powiedzmy, to jest większość, nie, tak statystycznie rzecz biorąc, nie. Więc w tym momencie, kiedy myśmy się sprowadzali, no to nasze dziecko bawiło się na placu zabaw samo, jako starsze, a tym momencie faktycznie są tam tłumy, mamy tutaj piękny baby boom, także jest głośno, jest fajnie. Nie, imigrancki. Nie stać imigrantów.
1: A ty swoje dziecko wódz kiedyś na przykład poinformowałeś, raz w życiu zwróciłeś uwagę, że to nie można tak się drzeć, bo tutaj pani, widzisz, starsza, może się wystraszy, czy coś, czy może komuś przeszkadza, wiesz, nie wolno tak piszczeć co chwilę, wrzeszczeć. Pewnie nie, pewnie jak większość większość ludzi nie? Bo dziecko to dziecko.
0: Akurat też nie lubię hałasu, więc dość często im tłumaczę, że może niekoniecznie trzeba skakać, bo sąsiedzi mieszkają na dole, że niekoniecznie trzeba krzyczeć na balkonie, bo tam ktoś tam może chce wypocząć. Zwracam na to uwagę.
1: To pięknie, to przepraszam. To zwracam honor.
0: Natomiast też nie ma się co łudzić. Ty możesz sobie mówić. Twoje dziecko macie.
4: Dzieci to jest ciężki kawałek chleba. Ja raczej się zawsze przez lata staram komuś nie mówić, jak tam wychowywać, co robić, bo życie to weryfikuje zawsze.
0: Właśnie też, jak byłem, dopóki nie miałem dzieci, to byłem bardzo skory do rozdawania mądrych rad.
4: Ja to ostatnio w pracy powiedziałem, jak Cooper ma takie młode dziecko, ten funkielnówka, że tak powiem, i tam jakieś mądrości wypowiada, ja tak z koleżanką się patrzę i mówię, poczekaj. Dzisiaj jest taki mądry za parę lat.
1: Dzisiaj z kolegą sobie gadam i on mówi coś w stylu, wiesz, krawiec, ja na razie jestem trochę rozpierdolony psychicznie, mam ciężki okres, ale jak dojdę do siebie, to ci opowiem, jak wygląda rodzicielstwo. To jest hardcore, kurwa, nieporównywalny z niczym innym. Człowieku!
0: Nie okłamał cię w żaden sposób.
1: I akurat jak rozmawialiśmy, to gdzieś tam zaczął krzyczeć do córeczki swojej, ty zostaw to! Kurwa, musisz od razu ten cały... Okazało się, że córeczka wzięła takie jakieś lody, co kupił dla wszystkich, nie? Wzięła cały ten i zwiała po prostu, nie? Tak wiesz, dla siebie wszystko i dyla, nie? No i trzeba gonić tego dzieciaka, bo lody były dla wszystkich. I tak cały czas. Albo jedna coś je, a druga jest wkurzona na tamtą, bo ma dwie córeczki i tamta ten pluje jej do jedzenia, do zupy, a tamta się drze. Drze i
0: jakbym był u mnie w domu.
4: O, coś pięknego. No, także ten. To właśnie a propos donate'ów, co to jest? Ja wiem, że krawiec jest zbyt leniwy, żeby robić call to action, ale teraz się pobawię w furiata naszego tutaj. Słuchaj, nie powiem ci szczegółów, jeżeli chodzi o tą jego sytuację szpitalną, na Discordzie możecie przeczytać, bo ja nie wiem, czy on nie jest po operacji jakiejś, nie jest pod wpływem, czy coś. Nie wiem, wiesz, albo jeszcze go nie trzyma, czy tam nie... No, nieważne. Po prostu zwyczajnie nie wchodząc w szczegóły, coś tam mu się stało chłopakowi i ten, i jest w szpitalu. Jest pod opieką, jak ktoś się martwił, no to już lepiej być nie może, że tak powiem. A czy będzie żył, to ja nie wiem, bo lekarzem nie jestem i też nie chcę za dużo mówić, nie? No. To tak co do donate'ów. A to, czekaj, Krawiec, ile to już mija? 2 tygodnie? 3? Odkąd ci powiedziałem, żebyś puścił tą audycję starą, jaką, żeby tak leciała i to tipli było tylko ten? I dalej tego nie zrobiłeś?
1: Ja zapracowany.
4: Krawiec, chociaż byś nie ściemniał, powiedziałbyś wprost, że jesteś po prostu żywiołakiem lenistwa, tak jak Giereś ze swojego skąpstwa tego komputera przez 3 lata już, bo popytałem, 3 lata trzyma w kartonie kompa, tak ty naprawdę z jakiegoś lenistwa czy czegoś tam jeszcze ekstra, ale nie chodzi o obowiązki, po prostu tego nie zrobiłeś. No stary, starzeje ci się ten komputer i tak samo jest z tym tematem na zajebiste, wiesz, żeby audycja leciała i donaty wpadały. Pasywny dochód miał być zajebisty.
1: No wiem o tym, wiem. Wielu rzeczy, co by mi się bardzo opłacały i byłyby, no, tak normalnie byłoby to zrobić, to nie robię i jestem zaniepokojony. Przyznaję się, mam jakiś może to choroba jakaś, nie wiem.
4: A może się boisz, prekrastynacja. Jak czujesz, że jest sytuacja taka, coś powiązanego z powinnością, obowiązkiem, z jakimś takim powiedzeniem, że potrzebujesz, albo że się zobowiązałeś, że się należy, że to było, wiesz, coś, jakiś forma obowiązku, to ty wtedy jesteś zblokowany, albo powinności jakieś. Może dlatego.
1: Prędzej bym stawiał na nieleczoną taką depresję, która staram się ją od lat zaleczyć samemu, a powinienem się za to wziąć jakoś lepiej. Patologiczne lenistwo i prokrastynacja, tak? Odkładanie wszystkiego na potem. Dziwne stany różne w ogóle. Jakiś brak energii totalny, wycieńczenie. Kłopoty zdrowotne, różne rzeczy, ale też dużo pracy miałem. Tutaj się nie usprawiedliwiam, bo faktycznie mam teraz i to skończyć, to zrobić. Więc ja tak, to jest dziwnie, bo niektóre rzeczy odkładam, ale jakoś tam staram się wywiązywać z niektórych rzeczy. Z wielu się nie wywiązałem w ogóle, wiele razy dałem dupy. Nie skończyłem jakiegoś zlecenia, mimo że miałem już, kurwa, 90% zrobione. To już jest na maksa popierdolone, nie? Bo masz szansę dostać niezłą kasę za dokończenie tych 10%, a ja tego nie robię. Na przykład.
4: No tak. No nie mam do ciebie, miałem podobne fazy, ale nie mam do ciebie dobrych wiadomości. Jedynym sposobem jest zapierdalać.
0: Tak. Czy moim zdaniem krawiec, znaczy moim zdaniem, się wydaje, takie pytanie mam może, być może masz po prostu ten sam problem, to co ja, i po prostu rozwaliłeś sobie zupełnie system dobowy przez bardzo późne siedzenie, bo to jest też coś, co odbije ci się i na psychice, i na zdrowiu, może cię, wiesz, doprowadzić do stanów depresyjnych, jeżeli jesteś niewypoczęty, śpisz nieprawidłowo, zbyt krótko, przerywasz to, dokraszasz alkoholem i tak dalej, i tak dalej. A my, Marcin, kiedyś miał audycję o śnie, nie? Zenek.
4: No.
0: Może to być to, nie?
4: Mi się poprawiło, odkąd poprawiłem sen. Dużo bardziej mi się poprawiło wszystko.
0: Ja też zauważyłem, że jeśli w zdrowy sposób prześpię noc, to czuję się na następny dzień o wiele lepiej. No, ale pomyśl o tym, krawiec.
4: Już dochodzimy do tak patologicznego poziomu, że chłopak ma, wiesz, zajebisty sprzęt. Ja bym się nie postawił takiego kompa, jak ty masz. Jakbym miał ten sam, znaczy mój jest lepszy. I wiesz, a tu chodzi o... Nie dość, że masz dzięki temu lepszą pracę, łatwiej się pracuje, uwierz mi, różnica jest duża, a do tego jeszcze masz nowe rozrywki, same plusy, ale coś się blokuje.
0: Zenek, kupiłem sobie 2 miesiące temu komputer. Wydałem na niego takie pieniądze, że to się nie mieści w głowie. Od tego momentu włączyłem go 3 razy i dalej siedzę na starym. No, wiem to ci powiem, zbyt dobrze, po prostu jak człowiek się czuje, jeżeli jest w jakimś, wiesz, niezbyt dobrym stanie, jakie ma podejście do tego, żeby wprowadzić jakieś zmiany, no nie, to jest...
4: No, ale
1: ja się wezmę za siebie.
4: Dajcie
1: mi jeszcze dosłownie chwilę, bo ja już się wziąłem jakby za siebie, rozpędzam się. Mam po prostu, niestety wygląda na to, i to mi zdiagnozował też kolega psycholog swego czasu, że dwubiegunówka, nie? Mam okresy manii i okresy totalnego doła. I wiecie, i to też jakoś tam nie czuję się aż tak strasznie winny, bo na przykład mając okres totalnego doła, będąc w zniżkowej formie zupełnie, to jednak pracuję, coś robię. Coś, nie? Gdzieś tam, więc nie jest tak totalnie źle, no, ale teraz mi wraca, już mi się znowu chce. Mimo że jest chujowo, nie mam kasy, nie mam donate'ów, audycje cały czas mają takie same zasięgi, to i tak jakoś się trzymam i mam dobre samopoczucie w miarę.
4: No, Ciosany proponuje, żebyś mu wysłał ten komputer, chętnie sobie pogra w nowe gry. To już ten. Możemy ci zorganizować ten, tylko zaniesiesz do paczkomatu, albo kurier nawet podejdzie, jak chcesz. Nie?
1: Ale ten komputer to jest dla mnie wielkie szczęście i to jest coś, co mi umożliwi, nie wiem, egzystencję, życie, zarabianie przez następne lata. Mój stary komputer jest totalnie już na wykończeniu. Przypuszczam, że na dysku masa błędów, zawirusowany, muli ten komputer, uruchamia się pół godziny dosłownie, zanim się wszystko wgra. To jest totalny szrot już dzisiaj. Znaczy, może nie totalny, no daleko mi do Gieresia. Ale on dobry tekst ostatnio walnął. Ja mam jeszcze drugi, jeszcze lepszy komputer. Jeszcze lepszy niż ten 10-letni.
4: Ale to jest najlepsze, że wiesz, ten... Nie chodzi mu, to ma jakiś dupy program. Wszystko jest do dupy, wszystko jest beznadziejne, ale on tego starego dziada będzie trzymał, no bo jakby się tamten zepsuł, nowy, no to już będzie bez żadnego. Co to za logika? No to wtedy tego starego dziada se włączysz, jak potrzebujesz backupu, nie? I będziesz właśnie na tym gównie nadawał. A tak, ten jego komputer będzie, tak jak mówiłem ostatnio, on będzie stary, zanim będzie miał szansę być nowym.
1: Ja teraz sobie robię tak, żeby 2 komputery działały jednocześnie po prostu i mam 2 komputery i to jest też świetna sprawa, mieć 2 komputery. Na jednym może się renderować coś. Na jednym się coś tam, jakiś serwer można sobie postawić, cokolwiek. No dużo rzeczy można robić, mając 2 komputery.
4: No niby można, ale wiesz, no gdyby można było robić, to byś puścił na jednym OBS-a, a na drugim byś pracował.
1: I tak zrobię, niewykluczone. No. Słuchajcie, no dajcie mi chwilę, no kurwa, no nie beszczajcie mnie też cały czas, bo... No,
4: ale po prostu... nie, słuchaj, powiedziałeś jak jest. Powiedziałeś, stanąłeś w prawdzie, nie naśmiałeś, że to jest tylko kwestia tego, że jest zaplanowane.
1: No właśnie.
4: I to szanuję, okej.
0: Okay. No. I co by nie mówić, stanąłem w twojej obronie.
4: I masz jeszcze czas, żeby Gieresia przegonić. Ja też tak od razu się nie przemigrowałem na tym swoim kompie, bo też mi to trochę zajęło. Już wszystko przemigrowałem, ale też mi to chwilę zajęło. No też około miesiąca. Znaczy ja już działałem na nowym, ale wszystkiego jeszcze nie zgrałem, nie przeniosłem dysków i tak dalej. No i trochę się pobawiłem w wolny rynek. W sensie pierwszy raz w życiu dałem, no nie, drugi, do kogoś innego mój komputer pod opiekę, tak, żeby coś tam zrobił. Co mi się nie zdarza za bardzo, to mi ludzie dają komputery pod opiekę, ale to też jakoś tak dziwnie ma, mogę mieć jakąś stację roboczą za kilkadziesiąt tysięcy albo serwer w rękach i się nie stresuję, jak coś robię, ale jak mam swój i niech będzie dużo tańszy, to się boję. Nie wiem czemu. Cholera wie. Tak to już jest. No, a chciałem jeszcze o Baldurze powiedzieć dwa słowa. Nie wiem, czy graliście, czy nie graliście, jak jesteśmy tak przy komputerach, bo to w ogóle z tym chciałem oryginalnie zadzwonić. No i tak troszeczkę wykorzystałem wódzę, żeby była ta drama, bo tak się domagałeś.
1: No, w Baldura nie grałem, ale słyszałem, że nie jest zły. Tak ktoś w sumie podsumował, że nie jest zły i miło rozczarował. Znaczy, miło się rozczarował ktoś.
4: A, miło się rozczarował? Baldur to w sumie chyba teraz jest gra roku będzie, prawdopodobnie. W ogóle na gry wszechczasów wpada wielkim szturmem i do tego stopnia jest zajebisty, że jakby ci to powiedzieć, że studia inne, które game devowe, powiedziały, że weźcie się tak, nie sugerujcie tym Baldurem, no to jest taki jeden przypadek, gry tak nie powinny wyglądać, to się tylko tak ten, bo ich dupa boli, że ta gra jest dobra, fabularnie, jest dobra, jeżeli chodzi o świat i przede wszystkim gotowa wyszła, tak? Rozumiesz, o to mają pretensje, że ta gra nie wymaga tysiąca patchy, że wyszła, ona nie wyszła nawet na czas, Baldur wyszedł przed czasem.
1: No to też się liczy. I co? I tam jest walka turowa, ale w takim trójwymiarowym świecie. Fajnie zrobione to jest, bo bierzesz pod uwagę też różne ułożenie terenu na przykład, tak? Możesz się gdzieś tam schować.
0: Czy on jest trójwymiarowy, czy to jest jakiś rzut izometryczny
4: 3D? Trójwymiarowy.
1: Trójwymiarowy, ale
4: czy
1: na
4: możesz
1: ale
4: sobie
1: natury.
4: Oddalić kamerę i on wtedy wygląda jak klasyczny Baldur, nie?
0: No. I to, ale to jest MMO, czy to jest single player?
4: Nie, single. Turówka.
1: Ja i... przyznam, że po latach mnie stare Baldury totalnie rozczarowały. To jest krap. Na dzisiejsze czasy to jest krap.
4: No to ten będzie dla ciebie, szczena ci opadnie. Jeszcze nie wiem, żeby ktoś narzekał. Jestem w przechuj marudą, nie narzekam. Jaka jest... Nawet nie wiem, jaka tam w sumie jest wata. Że nie ma tak epickiego motywu głównego muzycznego, jak w jedynce i w dwójce. Nie wiem, co tam...
0: Jeśli jest Piotr Franceski, to...
4: Właśnie, to jest największa wada. Mam, właśnie, faktycznie, jest największa wada. Jest jedna zajebiście wielka wada. Jarosława...
0: Nie musisz zebierać drużyny.
1: Na początku musisz zebrać drużynę.
4: Nie ma polskiej lokalizacji.
0: Aj tam. Akurat nie uważam, żeby to była wada. Powiem ci, że nauka języka angielskiego u mnie to było przede wszystkim gry.
4: U mnie też. Więc... Kupę lat temu pracowałem na helpdesku w takiej międzynarodowej firmie i no i oczywiście wychodził wtedy Skyrim, jakoś poszedł temat RPGów i panna taka jedna, a to była zaczęła gadać o Baldurze, nie? No i tak gadamy o Baldurze i ona tak chciała przyszpanować, że grała po angielsku, nie? Ja mówię, what the fuck, faktycznie jakoś tam przyszpanowała, że niby grała po angielsku i odpaliłem sobie tego Baldura po angielsku, jak tam wróciłem do siebie. I naprawdę, uwierzcie mi, zresztą mówiłem to w audycji z Rysławem, czyli autorem też tam tłumaczenia do Baldura, że wersja angielska była gorsza jakościowo i gorsza pod względem w ogóle aktorstwa od wersji polskiej. No.
1: Wcale to nie dziwi, bo polski dubbing jest bardzo dobry.
4: Teraz nie dziwi. Wtedy to był jeden z pierwszych takich projektów. Ale wracając do Baldura Trójki, muszę wam powiedzieć, że grafika jest po prostu dla mnie powalająca. Nie? Jak zobaczyłem, jak to wygląda, no to jest po prostu przepiękne, cudowne. Wszystko mam oczywiście na ultra, więc na wcale nie takiej znowu wyjebanej karcie graficznej można mieć to łohoho. Też byś chyba odpalił na ultra. są świetne ujęcia, bo tak jak, wiesz, jest izometrycznie normalnie, i ale jak się coś dzieje, to są, jest świetna praca kamery, świetnie mimika aktorów, twarzy aktorów, nie? Tym bardziej to jest zajebiste, że ona jest jedną z głównych bohaterek, jest Gitianki, nie? Ja w ogóle tak sobie myślę, zobaczyłem te rasy, tak patrzę, jako stary tam Dungeons and Dragonowiec, nie? Patrzę, jakie tam są rasy, drowy, nie? Normalnie do wyboru drow bez niczego. Pół drow jakiś chyba jest tam, patrzę, Gitianki, mówię, no. Jakieś smoki jeszcze. Te smoki to tam dodali chyba w czwartej edycji. Ja nie wiem, skąd one się wzięły, nie znam loru, ale ten, ale tak patrzę, Gitianki. Ma mać, nie? Drowy, Gitianki tak z dupy dostępne. No co za abominacja. Przecież to tak nie powinno być w tym świecie. I taki wkurwiony jestem. Gram. Słucham podcastów, oglądam jakieś rzeczy. Bardzo się okazuje, że jak grasz z tym Gitianki albo drołem, to to nie jest takie bez konsekwencji. Na przykład jest prawidłowo. Jak grasz z drołem, to, by cię po, to niektórzy cię po prostu z miejsca zajebią, nie?
1: No tak, i nie tak by... i w systemie papierowym też tak jest, to jest bardzo duża obcinka dla drowa, że nigdzie nie jest, że w wielu miejscach nie jest mile widziany i traktują go jak odmieńca i go wypierdalają na butach.
4: No, no nie wiem jak z Wyrgarem, ale z drowem tak jest. Mechanika jest dużo zmieniona. Czwarta edycja, jak żeśmy grali, to jest Pataka, o tym zapominamy, to jest jak MMORPG na papierze, a to jest na piątą edycję oparte i muszę powiedzieć, że tam jest kilka fajnych zmian, jeżeli chodzi o mechanikę. Wiecie, zauważyłem, że najbardziej... Myślałem, że Zenek sypia od 22 do rana plus popołudniowa drzemka. Jak ma popołudniową drzemkę, to wtedy jestem dłużej. Dzisiaj miałem popołudniową drzemkę, więc będę do północy, jak już tak musisz wiedzieć. Lajtowski. Więc najbardziej zauważyłem, największy hype mają ludzie, którzy nie znali dedeków i nie znali w ogóle, wiesz, RPG-ów i tak dalej, nie? Tylko to, albo tylko się ewentualnie o to Divinity jakoś otarli, nie? Jak patrzę u mnie na Discordzie, to niektórzy są tak wciągnięci, że ja pierdykam, nie? Naprawdę.
1: Tam w tym Baldurze Trójce jakimiś arcywrogami są istoty zwane Mind Flayerami. Mind Flayer to jest ciekawa istota, bo to jest taki ktulopodobny jakiś stwór z głową jak ktulu. On wpływa na umysł, potrafi nam do głowy coś włożyć i tak dalej. No to fajna postać na arcyłotra, nie? Który ci miesza w głowie coś.
4: No, w ogóle startuje się, to nie będzie spoiler, w statku takiego Mindflayera i drzwi, które tam są, to nie są drzwi, tylko są zwieracze, nie? Faktycznie, bo to jest wszystko takie organiczne i przechodzisz przez taki, no, zwieracz, no.
1: Przez zwieracz odbytu przechodzisz sobie.
4: I te Gitianki się okazuje, nie są tak z dupy wsadzone, żeby, wiesz, małe, kolorowe, lewackie dzieci się cieszyły, że są więcej raz, tylko te Gitianki, no, wiesz, jak znasz lore Dungeons and Dragons, Faerunu, znaczy Faerunu, no powiedzmy, że Faerunu, to kurwa, no nie mogę powiedzieć, że Faerunu, bo Gitianki to nie jest tak per se Faerun. Ogólnie zapomnianych krain to Gitianki i ci Mindflayersi, łupiesz z umysłu, bardzo ważny konflikt tam jest, nie? To jest rasa takich, powiedzmy, międzywymiarowych piratów, którzy po astralu, tak, dobrze słyszeliście, po astralu zapieprzają i między innymi właśnie strasznie leją te łupieżców umysłu, nie? Jest taki, wiele było dzieł w tym świecie Faerunu, chociaż teraz dobrze powiedziałem, Faerunu, napisanych, że co by to było, gdyby te złe Gitianki na jeszcze gorszych łowców, łupieżców umysłów nie polowały, nie? Nie wiem, czy są Gitzerai, a to jest już taki głębszy lore. Ogólnie muszę powiedzieć, że świat wygląda zajebiście. Postacie te NPC, kompanioni, których miałem, też wyglądają całkiem zajebiście. Nie będę jakoś szczególnie wymieniał, żeby nie spoilować, ale gra ma... Powiem wam tak. Autorzy zakładali, że gra w piku osiągnie 100 tysięcy graczy online w jednym momencie, nie? To będzie pik. Nie wiem, czy jak czytaliście, to nie mówcie, a jak nie czytaliście, to zgadujcie. A ile osiągnęła realnie, póki co?
1: Słuchaj, a tu się... rozumiem, że pod nickiem przy mikrofonie to może być Ola na przykład.
4: Nie, to raczej bym Maharadża obstawiał, a co?
1: Maharadża się zwykle pod swoim chyba pojawia najczęściej, a tu na, ja myślałem, że to Ola, bo też był Mass Effect polecany, o którym ostatnio nagrywaliście. I co mnie zachęciło zresztą, wiesz, żeby znów się przeprosić z tą serią, bo się zatrzymałem, zrobiłem źle, bo kupiłem sobie trylogię całą, jeszcze na płytce. Zacząłem od trójki, bo mi się wydawało, że no będzie ta jedynka, dwójka będą jakieś brzydkie czy coś i od razu trójkę uruchomiłem i się gdzieś tam zakałapućkałem w jakiejś misji, gdzie łaziłem, strzelałem i tak się odbiłem. Jakby nie doceniłem tej gry, nie? Tam myślę, że ona dużo więcej oferuje niż się spodziewałem, więc sobie sięgnę.
4: Ja, ale 10 lat ją przekonywałem, kup sobie od razu Legendary Edition i na nowym kompie odpadnie. To ci tak.
0: Jedynka miała jakiś remaster solidny, bo tak, ona się nie zestarzała dobrze.
1: Tak? Ma jedynka remaster?
4: Aha. Tak, no my o tym mówimy, tak? To w audycji pada tam, że Legendary Edition jest. Ola grała Legendary Edition, a ja nie. Screeny są z Legendary Edition.
1: Nie wiem, czy jedynka nie jest pierwszą grą, gdzie miłość lesbijską pokazano w pełnej krasie w grze komputerowej.
4: Możliwe.
1: A znaczy to była mało, że była miłość lesbijska, to jeszcze między reprezentantką ziemi a obcymi, z obcą lesbijką.
4: Pewnie Asari, pewnie Liara, bo Asari.
1: Ta niebieska taka to nie.
4: Tak, no to Liara. No, oni się prują ze wszystkimi. To jest taka rasa, tak jak w audycji było powiedziane, która robi tak, że wygląda jak atrakcyjna samica obserwatora, tak? Czyli właśnie ludzie widzą jakieś takie cycate, dupiate laski z tymi, z mackami na głowie, a jacyś tam salarianie widzą, nie wiem, tam gruczołowate żaby z mackami na głowie. No.
1: Fajne masz gruczoły.
4: No, taki numer, nie? Taki numer. No, ładnie mi nie dałeś dokończyć o tym Baldurze, ja taki najarany, ale wszystkim polecam, mimo że jestem wielkim marudą i strasznie płakałem, że nie ma aktywnej pauzy. No to co, zgadujecie, ile tego było? Twórcy obstawiali, że 100 tysięcy będzie grało osób na raz na Steamie najwięcej. A wy jak myślicie, ile było w piku póki co?
1: 300 tysięcy.
4: Prawie 850. Jakby do tego jeszcze dodać GOGa, to może być nawet milion. To jest jeden z takich w ogóle ever najwyższych wyników, nie? W ogóle chyba być może to jest najwyższy wynik, jeżeli chodzi o taką pełnopłatną grę.
1: A czekaj, Zenon, ty lubisz też Metroidvanie, nie?
4: Trochę, no. Znaczy mam taki plan, mam PSP i planuję sobie kupić nową baterię i Metroida właśnie rozegrać i takie rzeczy, które tam były na tej generacji, a co?
1: A ja polecam Ghost 1.0, tak się nazywa, Ghost 1.0.
4: Przecież ja ci ją poleciłem.
1: No, to ja też ci ją polecam.
4: No to ja też wam polecam, jest zajebista, naprawdę, nie? Czasami jest na GOG-u czy na innych platformach za naprawdę grosze, za kilkanaście złotych do kupienia w promocji. Jest świetna, jest fajna muzyka, fajna fabuła też jest, fajna fabuła.
1: Z jajem, i tak, z jajem. Jest to wszystko zrobione. Science fiction, ale trochę z jajem i bardzo grywalne, bo tam masz dużo znajdziek, nie? Dużo różnych, możesz rozbudowywać sobie swoje zdolności i czujesz to, że coraz potężniejszy się stajesz i to się bardzo płynnie wszystko dzieje, więc radość z progresu towarzyszy ci cały czas praktycznie przez całą grę.
4: I masz jeszcze drugi tryb, taki roguelite'owy bardziej, tam to jest jakoś nazwane i w sensie takim, że jak giniesz, to ci się losują różne rzeczy. Jest inny tryb rozrywki, taki bardziej losowy też do wyboru, są dwa. Taki jak mówisz, ten z progresem i ten taki, że jest trudniej, bardziej dostajesz dupę, ale też masz więcej losowych rzeczy i czasami możesz mieć jakieś unikalne rzeczy w ten sposób. Zajebiście, mega polecam, nie? To generalnie fabuła jest taka, że dwóch hakerów sobie wynalazło taką, powiedzmy, że Motoko Kusanagi z Ghost in the Shell, żeby gdzieś tam sprawdzić temat na jakiejś stacji bodajże na Księżycu i no, my się wcielamy w rolę tego ghosta tytułowego, tak? Tutaj jest ta różnica, że ten ghost in this fucking shell, czyli w tym ciele robota, może wylatywać z tego, nie? Sponsor generalny dzisiejszej audycji przy mikrofonie 10 zł. Widzisz, pierwszy ten, krew poszła, pierwszy donate.
1: Ale czyli co?
4: Przy mikrofonie.
1: Przy mikrofonie media sponsorują nocnik limited media? To...
4: Wychodzi na to, słuchaj, jak prawdziwe nocniki nie chcą, jak prawdziwe nocniki, panie krawiec, nie chcą płacić, to już chyba muszą te nieprawdziwe secesjonisty płacić.
1: No widzicie, do czego doprowadziliście, że konkurencja mnie sponsoruje, a nie wy. To już jakiś upadek człowieka jest.
4: Dobra, bo powiem tak, ja tu pieprzę o tych grach i mógłbym jeszcze więcej gadać, ale mam sumienie mnie gryzie, że wódz siedzi taki sam, a chłopina chyba ma chwilę dzisiaj, żeby pogadać. Ja go tak zaatakowałem tutaj dla Draki. Wiesz co, to ja ci teraz już bez Draki, wódzu, ustąpię miejsca i kontynuuj, s'il vous plaît. Przepraszam najmocniej. A ten, to na zaproszenie na piwo jest dalej aktualne, że tak powiem.
0: No jak tylko będziemy w okolicy albo twojego miejsca zamieszkania, no. Albo ty będziesz tutaj w okolicy mojego miejsca zamieszkania, no to ja jestem jak najbardziej za. Tylko musisz obiecać, że nie będziesz ten robił atakowania dla Draki, bo ja już za stary chyba jednak na to jestem.
4: Nie, no to wie, to krawiec chciał ostatnio, sorry, to tylko o to chodzi.
0: Krawiec chciał Draki?
2: Dymy, no, kurwa, mordy, zadało, mordeczki, mordy i mordeczki muszą być dymy, kurwa, nie? No, kurwa.
4: Przesłuchaj sobie, nawet chyba timestampa dałem na poprzedniej audycji. No.
1: Ja to lubię, jak jest trochę pieprzu. Znaczy, też jest taka czerwona, cienka linia czerwona, nie? Że można czasem przegiąć i po prostu robi się nieprzyjemnie, ale jak jest trochę pieprzu i trochę się tu zakotłuje na antenie, to przynajmniej nie jest nudno i nie ma takiego słodko pierdzenia. Dziękuję, twój głos był tutaj wielce ubogacający, to dziękuję, że zadzwoniłeś.
4: No, to jest najgorsze, nie? A to też ruskie media mają takie te tryby właśnie. Albo tak, albo nagle jest taki kocioł, że wszyscy se wbijają noże po prostu nawzajem. Nie?
1: Tak, albo cię ubóstwiam i mistrzu prowadź, myśmy niegodni twych ran całować i stóp twoich niemytych, albo cię zajebie i na solo chodź, gdzie, kiedy, jadę do ciebie, nie? Tak ze skrajności w skrajność. Ale to prawdziwi Polacy może właśnie są. Prawdziwy Polak jest skrajny, zna takie uczucia jak miłość
4: to,
1: wielka,
4: dlatego
1: bezgraniczna.
4: Dlatego Polacy to jest drugi naród, naród wybrany, no bo Bóg sam powiedział, że musisz być ciepły, albo zimny, bo letni to wypluje.
0: A ja pociągnę jednak temat gier z NG. Nie myślałeś o tym, żeby ewentualnie, skoro i tak już gdzieś grasz w tego Baldura, żeby to postreamować po prostu na kanale?
4: No wszyscy streamują, ma to sens. Proszę.
0: Nie wiem, to zależy. Zauważyłem jakby, że większość streamerów nie ma najlepszego pojęcia w gruncie rzeczy, co robi. Nie ma pojęcia o lore, w którym gra, czy o realiach. A jeśli ktoś ma jakąś wiedzę fajniejszą i jednocześnie w trakcie streamu jest w stanie coś opowiedzieć ciekawego, nie o samej grze pod tytułem, a teraz klikam tu, tylko raczej o, skoro nie wiem, pierwszy raz napotyka się na przykład jakąś rasę, zna się historię tej rasy, żeby ją opowiedzieć przy okazji grania, mogło to być ciekawsze. Nie wiem, jak sądzisz.
4: Ja jeszcze tą formę muszę przemyśleć, bo tak naprawdę comeback, jeżeli chodzi o przy mikrofonie, planowałem na październik, listopad, ale Ola z racji Mass Effecta chciała teraz. Być może, jeżeli jakiś będę znał ten, ale to między innymi Zbir TV mi tak do końca uświadomił to, co już kiedyś Kotkiewicz powiedział, że generalnie jest dużo materiałów merytorycznie zajebiście przygotowanych i my albo w ogóle nie damy rady tego zrobić, bo jesteśmy za cięcy, albo to się w ogóle nie jest totalnie niewykonalne w formie na żywo, nie?
0: Boję się, że można tak powiedzieć o każdym temacie, jakiego by się nie chwycił.
4: Tak, dokładnie tak.
0: Słuchajcie, ja muszę was pożegnać. Trzymajcie się zdrowo.
1: Trzymaj się, wódzu, dzięki wielkie za telefonik.
0: Rodzinne obowiązki.
1: Rodzinne, no, wiadomik, trzymaj się.
4: Dobra, no to jak niestety poszedł, nad czym wielce ubolewam, to mam tak, jedną jeszcze kwestię.
1: Przepraszam, mogę się szybciutko coś jeszcze zapytałbym się ciebie, bo mnie to naprawdę ciekawi, tak serio. Wiesz, taki Black Mirror teraz. Słuchaj, w jednym pokoju ty se śpisz, a w drugim Ola uprawia miłość lesbijską z kosmitką w Mass Effect. Cybermiłość. Jak ty się z tym czujesz?
4: Proszę, ja nie śpię, pośpimy razem zawsze, a później ewentualnie takie rzeczy obgadujemy, kto tam w grach z kim jakąśkolwiek miłość wytykował, chociaż dzisiaj się na Discordzie dowiedziałem, że jakaś Asari ją przeleciała, znaczy ona przeleciała jakąś Asari i to nie lesbijską, tylko hetero, bo chłopem gra, ona nie gra kobietami, jeżeli jest taka możliwość.
1: A w tym... W Red Dead Redemption można uprawiać seks wirtualny? Chyba nie.
4: Nie wiem, to byś Olek musiał spytać.
1: To trzeba Olek
4: zapytać. Mamy zaległą audycję o Red Deadzie 2 chyba, jeśli mi pamięć nie mieli, to może tam to będzie poruszone.
1: Ty, ale Ola ma słabość do kowbojów jakichś. Ja myślę, że ty powinieneś zacząć chodzić taki w kapeluszu, w kowbojkach.
4: Już tam nie wnika, w czym ja powinienem chodzić. Nie bój się o to. No. Ja ci powiem tak, że jeżeli chodzi o te sprawy, to sprzedam wam protipa, nie? Po prostu ze sobą rozmawiajcie.
1: No, kurwa, papa Smurf się odezwał.
4: No ale co tu jest więcej do powiedzenia? Jak chcesz w tych kwestiach jakoś, żeby było dobrze, to trzeba jasno umieć wyartykułować to, na co masz ochotę i zrozumieć tą drugą stronę i tyle, no.
1: Nie ma hashtag, do gadania. Hashtag just talk.
4: I to jest zasada. Przy czym nikt nie mówi, że to jest proste, nie?
1: Słuchaj, a co myślisz, tak cię podpytam może z innej beczki trochę, żeby urozmaicić tutaj. Martin ostatnio nagrał całą audycję o tym, że no, jak to wrócił do Polski tutaj, nie? Nie wiem, czy miałeś przyjemność słuchać albo nieprzyjemność. To
4: wrócił na stałe, czy nie? Już go kopnęła ta jego ruda?
1: O Jezu. Nie, chyba teraz dobrze się tam wiedzie.
4: Bo go kopnęła w dupę. W sensie takim, żeby się ogarnął. Dlatego się dobrze wiedzie, przypuszczam.
1: Aha.
4: Ja wielki szacun dla dziewczyny, że go okiełznała, nie? To muszę powiedzieć, ale zapłaciła za to niemałą cenę.
1: No, ja też się przyłączam. Szacun. Takiego delikwenta ogarnąć z takim charakterem. Może być ciężkie. Ciężkie. I wiesz, i to by się wydaje, to do dziewczyn mówię, wam się dziewczyny wydaje, że już takiego ogarnęłyście, a on nagle z jakimś biblijnym tekstem wam coś.

0: wielkiego. Wiesz, łatwo jest trafić w to jego pole, no bo on ma taki wielkiego, nie? Jeszcze to też promieniuje, jest taki gigantyczny padding wokół jego osoby i tam trafiasz też w jego zainteresowania, ego czy coś. Ja na różnych altach poruszałem z nim tematy, zawsze byłem banowany, się odbiłem, nie zawsze byłem jakoś wybitnie uszczypliwy, więc jeżeli Martin Lechowicz ma być wzorcowym Polakiem, to tak, mają kija w dupie. A czy ogólnie Polacy mają kija w dupie, już teraz kończę z uszczypliwości? Oczywiście. Ogromnie. No,
1: ale przepraszam, to trzeba by pierw zdefiniować tak, co dokładnie rozumiemy przez kija w dupie jeszcze, nie? Bo to może różne rzeczy oznaczać.
0: Ja przez kija w dupie rozumiem przede wszystkim to, że ktoś się strasznie wznieca, jeżeli ktoś niekoniecznie przychylnie się wypowiada na temat rzeczy, które ta dana osoba lubi. I to może być żartobliwie, ale może być też po prostu wręcz z jakąś dużą dozą ataku czy czegoś takiego.
1: Dla mnie kij w dupie jest po prostu tym, że ktoś się za bardzo spina łydę, jak to się mówi.
0: Tak, no.
1: Ma problem z wieloma, ma problem ciągle z czymś, coś mu tam nie odpowiada, ma pretensje i tak dalej, i tak dalej. No, to jest dosyć szerokie pojęcie. Ja myślę, że że Polacy mają to. To takie przejmowanie się na zapas też czasami, nie? U starszych ludzi to w ogóle wybucha ze zdwojoną siłą jeszcze.
0: No tak, powiesz coś na tam papaja czy kogoś, nie? Albo w ogóle podważysz jakąś ich świętość, to jest koniec świata. No wiesz, ja napisałem ten komentarz, nie widzę, moje zdanie o Marvelu, tak? Że to jest brocik intelektualny i dla półgłówków zdzieciniałych, którzy po prostu lubią takie światotwórcze ścierwo, w którym się na pozornie zróżnicowany świat używa do zajebiście prostych i tępych scenariuszowych zagrywek na poziomie przedszkola. I znam ludzi, którzy się na to śmiertelnie potrafią obrazić za takie stwierdzenie. Wiesz, z jednej strony jest kwestia tego, czy ja mam rację, a z drugiej strony jest kwestia tego, czy to w ogóle jest warte tego, żeby się na kogoś śmiertelnie obrazić, bo jakby ktoś tu wyskoczył i zaczął mi gadać, jaki ten Baldur jest do dupy, jak mu się nie podoba i że to w ogóle jest dziecinne i do dupy, wyskoczyłbym ze swoich argumentów, ale to nie jest coś, co by spowodowało, żebym człowieka przykreślił jakoś. A Polacy bardzo łatwo przekreślają coś takiego.
1: A kto jest przeciwieństwem takiego człowieka, który ma kija w dupie? Może ktoś, kto ma duży dystans do wielu spraw, kto jest spokojny, kto jest opanowany?
0: Może to jest za duże słowo? Przeciwieństwo? Czy wszystko musi mieć przeciwieństwo?
1: No właśnie.
0: Teraz?
1: Ale czasami lepiej rozumiemy jakieś pojęcie, jak przeciwieństwo sobie zdefiniujemy. No ale, no, ale chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. No, to, no i mają Polacy tego kija w dupie. To jest coś tam do przepracowania, nie? Żeby też ten kij w dupie może powoduje, że kłócimy się więcej ze sobą, bo się przejmujemy, że ktoś myśli inaczej, że ktoś ma...
0: No wiem coś o tym, nie? Ale tylko, że trzeba, myślę, że prędzej czy później, lepiej prędzej niż później wyciągnąć jakiś wniosek z tego i lekcję.
1: A z jakich naszych cech to się może brać? Może z takich niekoniecznie złych, że jesteśmy na przykład bardzo emocjonalni, że jesteśmy może inaczej, może że jesteśmy bardziej trochę emocjonalni niż wiele innych narodów.
0: Nie wiem, jakbym miał zgadywać, to bym obstawił, że próbowano nas w jakieś takie małe szufladeczki włożyć z napisem Polak-Katolik, z napisem konserwatyzm, z napisem nawet lewicowość, powiedzmy, bo też są ludzie z jakiejś PPS-owskiej tradycji czy jakiejś innej, że ktoś tak skutecznie nas, powiedzmy, że Polaków niech będzie tutaj, możecie się czepiać w komentarzach, wbił w te szufladeczki z napisami różnymi i tak mocno tym ostatnim ciosem przypieprzył, że bardzo głęboko jesteśmy w tej szufladeczce i ciężko jest nam sobie wyobrazić, że mogą być inne szufladeczki i że świat się nie skończy, jak ktoś tam inną szufladeczkę otworzy. Albo zamknie naszą troszeczkę. Jeśli nie udusimy wtedy.
1: To może też ma związek z takim pragnieniem bycia wielkim, jakiś taki kompleks trochę, że my chcemy, żeby być wielcy, żeby świat o nas usłyszał, chcemy być rozpoznawani, Polska górą i tak dalej. No i boimy się, że tego nie osiągniemy, więc łapiemy się kurczowo tego, co mamy. Jakiś tam Jan Paweł, kurwa, a czy smakują ci polskie pierogi? Zapyta się Polak. Wiesz, kurwa, Polak się pierwsze co zapyta, a czy lubisz polskie to, czy lubisz polskie tamto, a co myślisz

0: Polsce. I tu wychodzi taki...
1: Nie dziwię się, bo dużo ludzi lubi. No taka jest prawda, słuchaj, jak piszesz pierogi na Discordzie w gifiarce, to pierogi wychodzi w chuj gifów, no bo ludzie lubią pierogi, bo pierogi są zajebiste. No i nie dziwię się, nie? No, no chłopie.
0: No są, no są zajebiste. Nawet właśnie ten Martin stwierdził, że Polska mu się tak generalnie nie podoba, już planuje stąd wyjeżdżać znowu. Jest wkurzony i go to denerwuje, irytuje, ale pierogi... Zawsze na
1: no to Martin, powiem ci coś. Jako, że też jesteś człowiekiem klawiatury, to może w ramach, nie wiem, znajdź sobie jakiś akapit w Biblii albo po swojemu sobie ubzduraj, że to jest dokładnie tak, jak myślisz. Rób pierogi. Ja lubię sobie tak co którąś sobotę po prostu rano biorę piwo albo nie biorę, bo mój pokal główny do piwa służy do wykrawania pierogów. Biorę sobie, robię ciasto, robię chlast, kulam to ciasto, mam farsz zrobiony wcześniej i sobie tak siedzę przez parę godzin i lepię pierogi w sobotę. I to jest coś, czego zawsze z wielką niecierpliwością wyczekuję, co lubię i polecam. I naprawdę nie trzeba tego robić w Polsce. Możesz to wszędzie zrobić.
0: Ty masz w sobie takie jakieś zamiłowanie do kuchni, do pichcenia czegoś? Może w poprzednim życiu byłeś kucharzem jakimś?
1: Nie wiem, może to dlatego, że z dziadkiem dużo czasu spędzałem. Dziadek z racji tego, że nie miał nogi, to ugrzązł w kuchni. Zresztą przedtem też zawsze pichcił jego tam, jego ojczym też pichcił i tam i w ogóle wszyscy w sumie jakoś tak gdzieś to idzie. Nie wiem na ile to jest gen, a na ile to jest mem, ale tak jest, że po prostu pichcimy.
0: Zobacz sobie koniecznie Ratatouille. To był DreamWorks? Kto to produkował,
1: taki,
0: kurwa?
1: Chyba tak, to takie leczo ze szczura.
0: To jest o szczurku, który jest takim trochę odmieńcem wśród swoich braci szczurów, bo on ma perfekcyjny węch i jego największą pasją, jego wielką pasją jest gotowanie. Inne szczury tam jedzą, wiesz, byle co. Jeden szczur sobie tam, jego kumpel coś szama, on się pyta, co jesz? A on mówi, a nie wiem, kurwa. Nie, tak nie powiedział, przepraszam. Mówi, nie wiem, tak chyba kiedyś był w tym salceson. Czyli jakoś tam, wiesz, kiszkę ze śmietnika se je. A Ratatouille, nasz szczurek tutaj, to on sobie tam miesza serek, tu borówkę, coś i te smaki eksplodują. I on się... przypadek sprawia, że on staje się pomocnikiem takiego zupełnie niedoświadczonego pomywacza, który awansuje nagle na kucharza, ale zupełnie nie potrafi gotować i ten szczur za niego gotuje. Piękna historia w ogóle, zajebista bajka, taka jakby zupełnie nie dla dzieci trochę, nie? No bo co dzieciaka tam interesuje? Gotowanie i restauracja i krytyk. Pojawia się krytyk też taki, Szycha, jakiś taki Makłowicz, nie? I ma odwiedzić tą restaurację i tego krytyka chwyta za serce. On chciał zniszczyć tą restaurację, ale chwyta go za serce ta potrawa, ten ratatouille, tak? I to jest takie jakiś plasterek tam salami, plasterek ogórka, taka mega, mega...
1: Ale ratatouille to jest warzywne.
0: Aha, no to może to nie było salami, bo tam ciężko zobaczyć też. No jakiś plasterek,
1: tego
0: plasterek.
1: Pewnie, czy coś,
0: takie no. Jak leczo, faktycznie, to troszeczkę jakby tak jak leczo troszeczkę. I jego to chwyta za serce, on sobie przypomina, ma retrospekcję, jak był mały i kolano sobie tam poharatał na rowerze i mama mu przyrządziła. No, takie fajne różne scenki, wiesz, fajna historia, bardzo ciekawa bajka.
1: Animacja. Okazja, kiedyś zobaczę, może jakieś będzie rodzinne spotkanie z dzieciakami, to puścimy Ratatouille i no. Zerknę. Bierut pisze, Zenek na pewno nie będzie kucharzem, nie grozi mu to. Nie chciał, znaczy kucharzem w sensie zawodowym, tak? To bym nie chciał. To dziękuję, Bierut, że twierdzisz, że mi to nie grozi, bo nie chciałbym tego robić tak, że tak powiem, przemysłowo, półprzemysłowo. Nie, ja to wolę robić po swojemu, spokojnie, dla jakichś tam ograniczonej ilości ludzi i tak jak z nadawaniem lubię, jak ktoś mi powie, co spierdoliłem, bo wtedy się mogę czegoś nauczyć i tak robię zresztą. No. Teraz jutro albo gdzieś w najbliższym tygodniu mojej znajomej restauratorce dam do spróbowania moje pierogi z wędzonym, pierogi ruskie, przepraszam, żeby nie było wątpliwości, ukraińskie, z wędzonym twarogiem i lubczykiem.
0: O! Brzmi wspaniale, wędzony twaróg, kurde, pierogi
1: tak,
0: takie.
1: Jest wspaniale.
0: Nice. To może być naprawdę niezłe.
1: Jest świetne, przepraszam. Jest naprawdę takie, że szczena opada, nie?
0: Taki pieróg deluxe, nie? Ciekawe, czemu u nas się tak rzadko otwiera jakieś pierogarnie, jakieś fajne, tylko wszyscy jakieś kepsy i wszędzie idziesz i co 20 metrów kepsy.
1: Czy wiesz, tajemnica tych wszystkich restauracji, Chińczyków, fast foodów jest taka, że to jest MGS, nie? Ten monoglutaminian monosodowy. Można go kupić na Allegro. On ten podbija smak umami, troszeczkę może zastąpić sól. I dlatego to robią. To jest proste, tak? Jakoś się szybko to robisz, w miarę kalkuluje się to i tak dalej. Dlatego są te kepsy.
0: Czyli też się rozszerzają kubki smakowe jak od soli, dlatego nawet do batonika Mars dzisiaj się dodaje.
1: Możliwe. Ja sobie to kupię, kurde, boję się tego strasznie, ale chyba sobie kupię, żeby spróbować, co to będzie, nie? Może zrobię tak, że wejdę sobie na dietę jakąś taką miałką bardziej warzywną, czy coś, i będę tym MGS-em sypał, spróbuję. Jeden z gości moich, który ze mną nadawał, na taką dietę wszedł i schudł nieźle, ładnie, jest zadowolony, ten MGS mu pomógł, tak na zasadzie, wiesz, psychologicznej, nie?
0: Ten glutaminian sodu jest trochę zdemonizowany chyba, bo w kuchni azjatyckiej on jest powszechnie używany i jest nawet jakaś zupa glutaminiano-sodowa, co brzmi okropnie, co najmniej jak zupa olejowa od Kononowicza.
1: To wiesz, to jest miso, to jest to, co masz w madze, w lubczyku właśnie.
0: Tak.
1: W sosiu sojowym, w sosie rybnym, tym takim słynnym, pochodzącym z tego z epoki brązu, pochodzącego garum, o którym wspominałem, którego kiedyś jako nocne radio pytałem Roberta Makłowicza i który powiedział, że pewnie byśmy się przekręcili, jakby to garum spożyć. Pierogi kresowe, to mój faworyt. No nie wiem, adwokat stricte czym się przejawiają kresowe. Mniejsza o tą nazwę, tak?
0: Pierogi, ale bardzo mi się podoba pierogi kresowe. Ewentualnie jeszcze można by mówić pierogi rusińskie na przykład, nie? Jeszcze można mówić.
1: Miso sfermentowana soja. Tak. Tylko że tu chodzi o to, że ona jest ona daje ten smak umami. Zresztą ta nazwa jest japońska, tak? Jak zresztą słychać. I ona powoduje ten smak, to wszystko i tak dalej. To, co MGS podbija. Nie jestem jakimś przechuj kucharzem czy coś takiego. Jestem amatorem, który po prostu to lubi robić. I tyle. Nie musi być jakiś wszystko... Nie musi być wszystko... Jezus Maria, znowu jakieś dramy na tym czacie.
0: Słuchaj, a tak żeby trochę tak... Tak? Dramy znowu? Co jest?
1: No, to, wiesz co, chciałbym kończyć. Pograbym sobie, już patrzę i znowu się zaczyna. To nie chcę komentować, no. Mów, s'il vous plaît.
0: Kurde, no widzisz, z tego wszystkiego zapomniałem, o co chciałem... Aha, o właśnie. A czy próbowałeś kiedyś kuchni, tak żeby było bardziej kontrowersyjnie, żydowskiej?
1: No, tak. To swego czasu się żywiłem. Maca, hummus i takie rzeczy jadłem dosyć często i bardzo dobrze mi to służyło. No, tak. Coś tam jakieś żydowskie jeszcze robiliśmy, przepisy, nie pamiętam co teraz, ale ten. W sumie dobry pomysł. Wiesz co, zobaczę jak wygląda, co tam jest ciekawego w kuchni żydowskiej, tylko pytanie której, tak? Bo pewnie ich będzie sporo różnych odmian i coś zrobię. Pogadam z Błażejem, żeby mi coś polecił takiego, może coś mi załatwi koszernego i spróbujemy.
0: No, to by był dobry w ogóle temat na audycję, jakąś kuchnia żydowska. Może nagrasz kiedyś?
1: Może, ale tak jak mówiłem, ja chcę przy mikrofonie raczej w tematy takie eskapistyczne rzucić i jeżeli już, to jakiś będzie inny kanał, bo jednak YouTube nie lubi rozstrzału tematycznego w pewnym sensie, a to jest jak gdyby osobna sprawa.
0: No profilowanie zawsze się w sumie sprawdzało jakoś.
1: Marcin Chudzik. Siema Marcin, chciałem cię pozdrowić, żeby było troszeczkę dramowo. Numer z tym, jak uciekłeś do piwnicy, żeby się zasięg stracił, kiedy Jacek cię tam zdeptał, to był świetny, naprawdę super to wymyśliłeś. Tylko uważaj, bo u Jacka już jest rano, on będzie po śniadaniu, być może zadzwoni. Możesz mieć ciężko, tak? Jak będziesz tutaj dzwonił, opowiadał jakieś rzeczy, nagle będzie telefon z Australii. Uważaj na niego, ten koleś jest takim prawdziwym doktorem, nie? takim, wiesz, big time. On tego nie lubi mówić i pewnie mnie ochrzani, że to powiedziałem, ale to jest chyba jedna z najinteligentniejszych osób, z jakimi rozmawiałeś od pewnego czasu.
0: Jacek?
1: No.
0: No i cybernetyk chyba jeszcze, sztuczna inteligencja, bajery, szmery.
1: Sztuczna inteligencja, tak, ale będę miał przestanę, ale mi napisze, o Jezus, on tego nie lubi, jak niektórzy. No Piotr Napierała to lubi wszędzie pisać, jaki on jest wykształcony, czy coś takiego.
0: A Jacek się wstydzi.
1: Wiesz, nie mówię, że tutaj mam takie super towarzystwo czy coś, bo to pewnie też jest tam w innych miejscach, ale tylko jako przykład daję, wiesz, na Discordzie moim jest paru doktorów i wszyscy po prostu się kryją z tym tytułem, nie? Nawet między sobą przypuszczam nie wiedzą, nie?
0: No, z Jackiem to jest ciekawie. On tak jak z rękawa i na poczekaniu potrafi sypać jakimiś danymi, wiesz, co do tam równoleżnika, południka, tam ruchów, kurwa, tektonicznych. On ma wszystko, wiesz, w głowie, nie? I wali informacjami tutaj. No, dlatego ostatnio powiedziałem sam na antenie, no, Jacek mądra głowa, no.
1: No, dlatego ja czekam tylko, żeby znowu miał jakieś tutaj z tymi oświeconymi starcia. Naprawdę, to będzie coś pięknego.
0: Ale Marcin jest ciekawą postacią w sumie, wiesz, bo to tak, ja do końca nie wiem, co, wiesz, co myśleć, nie? Dużo różnych historii opowiada na temat swojego dorobku. No dzwoni teraz, no ale ty już chcesz się zmywać, tak? Już nie chcesz pewnie zmywać.
1: No chce mi się sikać, mam być szczery, sikać. Tak? I chętnie bym sobie pograł w tego Baldura. To mogę się chociaż wysikać, zadam dwa słowa, a później podłożę się Marcinowi, żeby, wiesz, że jestem taki głupi i on wtedy się poczuje większy i będzie częściej dzwonić. Zaraz wracam, dobra?
0: No dobra, no to trzymaj się, na razie, hej.
2: No czekaj, gdzie on ucieka?
1: Czekaj, nie rozłączam się, zaraz będę. Moment,
0: aha, dobra, to Zenon się nie rozłącza, ale on musi siku, Marcinie. Zenon musi siku.
2: Bez ciśnienia.
0: No zostałeś trochę wywołany do tablicy, ale tak w sumie...
2: No właśnie, no. Tak przypał włączyłem internet, bo cały dzień zajęty, wiesz, i tak pomyślałem, włączę, zobaczę, co się dzieje na bieżąco, no nie?
0: I niech zgadnę, to czym byłeś dzisiaj zajęty, tak trochę w żartach powiem, było związane albo z byciem zawodowym żołnierzem, pilotem, z pracą w CERN-ie, może z remontowaniem Porsche, albo na przykład z innymi jakimiś takimi spektakularnymi rzeczami.
2: Dzień się zaczął od odebrania od mojego kuzyna miski olejowej, który spawa aluminium, wiesz, bo wczoraj rozwaliłem miskę olejową w Volkswagenie Garbusie, wiesz. Dałem kuzynowi do pospawania w nocy, zawiozłem mu tą miskę, dzisiaj rano odebrałem, no i zacząłem tą miskę instalować u kolegi i kurde, kolega rozwalił bemkę, wjechał do rowu, zamyślił się, nie pisał przez telefon, nic, nie wiem co się stało. Dzisiaj w ogóle taki pechowy dzień, bo też miałem kurde taką, jak jechałem po tą miskę olejową, jechałem lawetą swoją, no nie? Wjeżdżam na posesję, młody gówniarz jechał rowerem, nie wyhamował, wpieprzył mi się w lawetę, urwał mi głową lusterko. Cieszę się, że mu się nic nie stało. Lusterko mi zwalił z lawety, rowerem mi zagiął cały błotnik. Szczęście od Boga, że jemu się nic nie stało. I tak się mój dzień dzisiaj zaczął.
1: A co, bomba wodorowa wybuchła? Przepraszam, bo nie słyszałem. A jakie szczęście od Boga, co bomba wodorowa ci strzeliła w garażu?
2: No, słuchaj, jechałem do kuzyna po odbiór miski olejowej, wjeżdżając na posesję, tam jest takie rozwidlenie dróg. Jechał młody gówniarz rowerem, rozpędzony, rozumiesz? I tam był zakręt, nie wyrobił na zakręcie, wpieprzył mi się w auto. Rozumiesz? Głową rozwalił lusterko. Zwalił mi lusterko, nic mu się nie stało.
0: No czyli lusterko już takie...
1: Będziesz go jakoś gonił, żeby tam miał kredki, czy mu odpuszczysz?
2: Nie, ja powiedziałem, jedź tam do domu, tylko zamelduj, że rozwaliłeś mi lusterko. Tą rączką od kierownicy wgiął mi ten błotnik z lewej strony, no nie? Dla mnie nie ma problemu, bo najważniejsze, że jemu się nic nie stało, no nie? Młody, kurde, gniewny, co, pójdę do rodziców, żeby mi zalakierowanie błotnika dali, ten błotnik to laweta, ta kurde, to...
1: Słuchaj, to jest, twoje auto, to jest auto pracujące, więc chyba nie takie rzeczy widziałam, jeżeli chodzi o uszkodzenia.
2: No to i tak się dzień zaczął, jak po tą miskę pojechałem, to ja się cieszę, że jemu się nic nie stało, jest okej, no nie? No i dzisiaj kolega wypieprzył BMW do rowu. Wypieprzył, urwał koło z przodu, Bemka cała zatrzymał się na tym, na przepuście. Przepust to znaczy taki mostek, betonowy mostek do udrażniania wody. Wjechał do rowu, rozpieprzył całą Bemkę. Ale... czyli taką samą jak ma Szabel, identyczną, tylko ten, granatową. Identyczna, kombi, to samo, nie? Skasowana... teraz tak, korek na drodze, ja musiałem lawetą tam zajechać, wyciągać go z tego rowu, wciągarka, zablokować całą trasę, cyrk.
1: No to super. Wiecie co, ja was przepraszam, bym się chciał zwinąć, jak masz coś mi do powiedzenia, to mi powiedz, bo
2: a,
1: jeszcze
2: z tymi
1: mam...
2: pierogami, słuchaj, ja robiłem pierogi ostatnio z kapusty swojskiej, z borowików, rozumiesz, i z płucek. No.
1: Tarnie. A kapusta na kwaśną, na słodko? Młoda?
2: Nie, na słodko. Gotowana, zwykła słodka kapusta. Okay.
0: Też brzmi nieźle, ale znaczy już trochę mniej jakoś tak zachęcająco, bo płucka...
1: Nie, podroby, słuchaj, super sprawa. Sam to mówisz, krawiec, że podroby to, wiesz, zwierzęta najpierw jedzą podroby, tak? Jak zabiją coś, to najpierw jedzą podrobę. Dobra rzecz podroby. Płucka,
0: no i pycha, wątróbka.
2: Nie jest pierogi z płótkami ogólnie, nie? Taki specyficzny smak jest.
1: Nie robiłem jeszcze, nigdy płucek nie jadę, muszę kiedyś spróbować, nie?
2: A spróbuj tak pierogi z płótkami sobie zrobić.
1: Dobra, no, Marcin, jak byś chciał kiedyś się pokłócić czy coś, pogadać, albo
2: no, nie,
1: do wyboru, innym razem. Wie. Najmocniej cię przepraszam.
0: No to trzymaj się, Zenon. Dzięki za telefonik. Ja super się gadało i się cieszę, że dzwonisz, bo różne fajne tematy są do pogadania na antenie.
1: No, dziękuję się. Żebyście donatili. Oczywiście, no, tam prócz tych chyba najprawdziwszych nocników, bo Zenon dzwoni, to nie będą donatić. No, ale to już tam...
0: Protest, bunt. Dzwoni Zenon, nie dostaniesz, krawculku, pieniążków. Nie ma.
1: Dobra, to teraz zmiana wajchy i Marcin wam powie, co tam w CERN-ie. Trzymajcie się, cześć.
0: Trzymaj się, cześć.
2: Na razie trzymaj się zdrowia przede wszystkim.
0: No, także zostaliśmy z Marcinem, a Marcin, powiedziałeś, że ty się nie kłócisz tamtego. Jak trzeba, to potrafisz się kłócić. Myślę, że to, co o sobie powiedziałeś, że przy różnych okazjach różnie rozmawiasz z różnymi ludźmi, to się sprawdza. Znaczy, tak jest, tak? Zauważam. No, tak jest.
2: Ja jestem w stanie się dopasować do oponenta, tak powiem.
0: No, czyli jesteś elastycznym człowiekiem. Wiesz, tak się mówi, że jest takie pokolenie nowe ludzi. Ostatnio o tym gadałem, zapomniałem nawet, jak ono się nazywa. To są właśnie ludzie bardzo elastyczni, bardzo mocno świadomi, mają taką samą świadomość, że wiedzą, do czego w życiu dążą, mają jakiś plan na życie, nie? Jakieś takie pokolenie się wyróżnia, oprócz tych tam milenialsów, jakichś tam zetek, sretek, no jakieś nowe pokolenie. Takie.
2: Emo są również, emotional, wiesz, o co chodzi. Różne są teraz.
0: Ale to dobra rzecz w ogóle mieć plan na życie, nie? To dobra rzecz mieć plan na życie i sobie i być świadomym w realizacji tego planu, nie?
2: Plan na życie? Słuchaj, plan na życie to mogą ci zaszczepić przede wszystkim rodzice. To jest kwestia pokoleniowa, no nie? Przede wszystkim kwestia pokoleniowa. Zazwyczaj dzieci wdają się w rodziców. Chyba, że ich nie znają, no to wtedy to jest frywolne, prawda? Kwestia genów przede wszystkim. Do czego człowiek został ogólnie... No, czy się człowiek wychowuje w mieście, czy na wsi? Wszystko plan. No nie wiem, no, każdy ma... Słuchaj, to jest już kwestia indywidualna. Każdy nie ma takiej samej drugiej osoby na świecie. Nawet żeby zrobili klony, nie klony, rozumiesz? Nie ma. Każdy ma swój, wiesz, swoją ścieżkę w życiu, prawda? Więc słuchaj, ogólnie teraz społeczeństwo jest sterowane przede wszystkim technologią. Technologia idzie do przodu, społeczeństwo korzysta przede wszystkim ze smartfonów. Smartfony również nadają tor życiu każdej osobie, która korzysta ze smartfona. W telewizorze masz reklamy, w telewizorze masz kamery, masz głośniki. To, o czym ty mówisz, wszędzie są zbierane informacje. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że niektóre telewizory wyświetlają ci takie reklamy, o których ty rozmawiasz u siebie w domostwie. Słyszałeś o takim czymś?
0: Chyba nie rozumiem, co masz na myśli.
2: Nie wiesz, o co chodzi?
0: Nie.
2: Ja ci powiem na przykład, z telewizorem to też taka sytuacja, że ja nie wiem, czy jeszcze są wyświetlane indywidualne reklamy pod daną tam społeczność, czyli domostwo. Ale jeżeli chodzi o telefon, to jak najbardziej. Mhm. Telefon cały czas nagrywa. Jak ty wchodzisz na Google, to pojawiają ci się reklamy. One są, to są algorytmy, które czytują twoją mowę, jeżeli mówisz kebab, na przykład McDonald's, to jak otwierasz telefon, zależy na jakich aplikacjach, masz właśnie wtedy wyświetlane te reklamy, o których ty mówisz.
0: Ale to coś mi się nie do końca chce wierzyć, że jest w tle włączona jakaś aplikacja na telefonie, która ci nagrywa. Mogłoby być tak, mogłoby być, słuchaj, ale wiesz, to byś to czuł, bo po prostu to zabiera sporo mocy, znaczy niby zamulają te telefony, tam faktycznie mogą być w tle różne rzeczy uruchomione, ale ludzie by to wykryli i byłaby straszna afera, że telefon cię nagrywa.
2: Ale ty wyrażasz zgodę, na wszystko masz wyrażoną zgodę podczas zakupu tego
0: telefonu. Ale byłoby o tym głośno, a to wiesz, jest taka jakaś egzotyka.
2: Ale kogo to interesuje? Słuchaj, krawiec, ja 2 dni po zakupie telefonu, całe 2 dni przeznaczyłem na zatrzymanie każdej poszczególnej aplikacji, nie odinstalowanie, zatrzymaj aplikację. Wejdź sobie w ustawienia telefonu, zobacz ile aplikacji, ja tak strzelam, obrazowo 120 aplikacji nagrywa twój głos. Aplikacji 120. Telefonie,
0: no kurwa, ja pierdolę. Ale wiesz co, to jest niepokojące. Nawet Zenon, który jest zawsze takim sceptykiem i zawsze debankuje też, tak jak Kotkiewicz na przykład, też jest jego taką wielką pasją debankowanie różnych rzeczy, czyli prostowanie, wyjaśnianie, sięganie po fakty i walka z fake newsami, no to nawet Zenon pisze, jak ustawisz, że może słuchać, to słucha. A Zenon się trochę tam zna na sprzęcie, więc kurwa, ja jestem przerażony też.
2: On słucha od razu z marszu, jak go kupisz. Jeżeli tego nie wyłączysz, on będzie cały czas nagrywał, przysyłał dane. Daj sobie w ustawienie... No. Ustawienia operatora, nie operatora,
0: czyli
2: to się nazywa.
0: Krótko mówiąc, defaultowo, czyli domyślnie jest ustawione, że może nasłuchiwać twój telefon.
2: Oczywiście.
0: I coś zgrywać. Musisz sobie to dopiero wyłączyć. Też świetne narzędzie do takiego brania nas za ryj i do ciągłego ograniczania naszych swobód i tak dalej.
2: Znaczy to jest monitorowanie
0: ustawianie
2: na chwilę obecną, to nie jest ograniczanie, to jest monitorowanie.
0: Nie. Mi chodzi o to, że coraz częściej mamy taką sytuację, że mamy, że defaultowo domyślnie się na coś zgadzamy, z czegoś rezygnujemy, nie dostaniemy czegoś i tak dalej, wiesz, że i dopiero trzeba sobie odznaczyć, nie, ja chcę sam decydować, ja chcę mieć wolność, wiesz, i to bardzo sprzyja budowaniu takiego nowego, wspaniałego świata, w cudzysłowie, w którym nas nagrywają, wszystko o nas wiedzą i popełnisz błąd, to ci, nie wiem, to ci wyłączą, zabiorą ci punkty społeczne i kurwa, lądujesz gdzieś na śmietniku. Nie?
2: Uprawnienia patrzę teraz właśnie tak, jak najbardziej. Mi to zajęło półtora dnia, żeby każdą aplikację zatrzymać. To są aplikacje, które są w ogóle niepotrzebne. One są tylko i wyłącznie, one pobierają dużo energii, to trzeba wszystko powyłączać w telefonie. Naprawdę, tutaj jest, to jest taka jazda. Nawet mikrofon, aplikacja mikrofonu, ona cały czas jest włączona. Jeżeli chodzi, wejdź sobie, możesz sobie włączyć infrared na drugim telefonie, daj telefon vis-a-vis kamery i zobacz, że co 5 sekund tam jest robione zdjęcie. Co 5 sekund.
0: Ja pierdolę. Nie, no, włosy stają dęba na głowie po prostu, jak się nagle sobie uświadamiamy, że żyjemy w dystopii, tylko nie do końca jeszcze ta dystopia się może rozwinęła skrzydła, a my mamy tak to trochę w dupie, no. Nagrywają nas, to nagrywają. Pstrykają mi zdjęcia w kiblu, to pstrykają, nie?
2: Znaczy tutaj chodzi o sztuczną inteligencję. Ona zbiera cały czas dane, bo sztuczna inteligencja już jest sama w stanie, rozumiesz, z tobą rozmawiać tutaj i ona w czasie rzeczywistym jest w stanie tobie odpowiadać na każde pytania. Skąd oni to biorą? Oni cały czas zbierają dane na podstawie nasłuchu twojego telefonu. Non-stop. Każda aplikacja, WhatsApp, Signal, co tam masz jeszcze? No te aplikacje. Przecież teraz wchodzi nowa ustawa, że CEPiK oraz cały wszystkie te służby połączone będą miały wgląd do twoich prywatnych wiadomości. To nie będą tylko SMS-y, MMS-y, WhatsApp, wszystkie aplikacje. Wszystko.
0: Słuchajcie, dzisiaj...
2: Nie wiem, którego to sierpnia. Wchodzi chyba 24, żebym się nie mylił.
0: Dzisiaj to konto Google, YouTube, to wszystko jest połączone, korporacja Alphabet. No i taki Alphabet ciągle u nas zbiera jakieś informacje. Ja kiedyś miałem tak, że w jakiejś audycji poruszałem jakieś tematy i następnego dnia dostałem na portalu jakimś AdWords, te AdSense'y, tak, reklamy, sprofilowane dokładnie pod to coś tam zębami, tak, że implanty zębowe, czy coś, bo ja mam zęby w złym stanie, przydałaby mi się renowacja. Widzicie, mi by się przydała renowacja na zęby nowe, a tutaj 10 zł donata dostaję, nie? Na audycję coraz gorzej jest, chyba niedługo będzie zero, przez całą audycję dostanę 5 zł.
2: Pozerny przyjdzie czas, co się martwisz, to nie wszystko.
0: Nie, no, wiesz, ja właściwie nie jestem, bo wiem, że masz takie odczucie trochę, bo Marcinie, dołączyłeś do nas niedawno stosunkowo, ale ja nie jestem jakiś strasznie pazerny na kasę. Trochę się wygłupiam i trochę się przypominam, bo czasami trzeba, no, raz na godzinę można się przypomnieć, nie, że jest coś takiego jak donaty. Ale Aleksander do nas dołączył. Cześć, Aleksandrze. Długo nie gadaliśmy. Hej, hej.
3: Włączyłem się ze względu na temat, który mnie zainteresował, ale szczerze mówiąc, to przestało mi się chcieć mówić. Więc jakby kontynuujcie, jak będę chciał, to się wtrącę, okej?
2: Okay? Co się stało, że
0: jakiś taki foszek lekki, albo jakiś...
3: Nie,
0: taki...
3: nie, absolutnie nie. Po prostu nie? Nastrój taki, a nie inny, niezależnie od wszystkiego. To, że...
0: ale to, wiesz co, dzisiaj, słuchaj, Sandritę troszkę tak wyprosiłem, bo zadzwoniła i się spytała, jaki temat, to ja sobie tu, Boże, posiedzę. Z tobą. Żeby być sprawiedliwym i równo traktować ludzi, to powinienem też teraz powiedzieć, dobrze, Aleksandrze, to wiesz, warto znać temat, jak się dzwoni do audycji, bo jednak mamy trochę bardziej radio niż streama, więc tak głupio zadzwonić i ja sobie tu posiedzę, nie? I ty się wtrącę. Coś musisz powiedzieć, kurwa, no.
3: Dobrze, no to coś powiem. Bo zatrwożyłem się w ogóle odnośnie tych informacji dotyczących danych, które zbierają nasze smartfony, nie?
0: No chyba jak wielu z nas tutaj.
3: I chciałem dopytać się, jak to działa, jak to wyłączyć, czy jest taka możliwość. A przy okazji od razu mi się skojarzyło to, co chcieli wprowadzać ostatnio nasi miłościwie nam panujący, czyli... obowiązkową aplikację w momencie, kiedy kupujesz smartfona, ona musi tam już być, która generalnie monitoruje wszystko, co robisz. Nie? Jakby są sprzeciwy oczywiście, ale prawdopodobnie będą próbowali to jakoś przepchnąć.
0: Ale jak to? Czekaj. Aplikacja, która śledzi wszystko, co robisz, obowiązkowa na telefonie? Nie jest to jakiś fake, coś?
3: No nie jest to fake. To jest to, że oni, wiesz, stracili możliwość takiego oficjalnego używania Pegasusa, a że jak widać w tym momencie dość trudnym przedwyborczym dla nich, ponieważ oni się opierali głównie przez lata na tym, że po prostu mają wgląd w to, co robi opozycja, więc na tym wygrywali, no to właśnie próbują różnych sposobów i między innymi padł taki pomysł, jakby to jest potwierdzone. Że tak, że po prostu no w momencie, kiedy kupujesz telefon i każda osoba, która korzysta ze smartfona, musi obowiązkowo mieć pewną aplikację w telefonie, która teoretycznie ma ułatwiać życie, to znaczy gdzieś tam w ogóle łączyć się, sorry, ale konkretnie jakby nie wnikałem w to, co ona oficjalnie ma robić, bo to jest bullshit, to oczywiście przykrywka.
0: To już jest, wiadomo o co chodzi, dla naszego dobra, jak się dziecko wywróci, to telefon automatycznie zadzwoni, tak, i biedne dzieci, kurwa,
3: I przyjedzie na sygnale w ogóle, chociaż nie, w Polsce.
2: Przepraszam, mogę tylko dwie minutki, znaczy minutkę, słuchajcie, polityka prywatności na aplikacji Dyktafon w telefonie. Słuchajcie, teraz tak, niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób, nie podaje marki telefonu, gromadzi, wykorzystuje, ujawnia, przetwarza i chroni wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz lub które od ciebie zbieramy, gdy korzystasz z naszych produktów i usług znajdujących się na stronach internetowych. Rozumiecie? Powtórzyć?
3: Powtórz.
0: Znaczy, może powiesz, do czego się to sprowadza, że co?
2: Jeszcze raz powtarzam. Słuchajcie, niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, bo tu masz tutaj czytania, masz kurwa 10 minut.
3: No tak, to jest to wszystko, co wszyscy ignorujemy zawsze po prostu. Tak, instaluj, w dupie mam.
0: Tak.
2: prywatności wyjaśnia, w jaki sposób firma, nie podaje nazwy, gromadzi, wykorzystuje, a uwaga, wykorzystuje, ujawnia, czyli mają kooperację z różnymi tam służbami, bo pisze ujawnia, przetwarza i chroni wszelkie dane osobowe. Czyli oni chronią twoje dane osobowe, ale podają, kim jest abonent tego telefonu, prawda? Bo masz przypisane IP do abonamentu, ewentualnie do karty SIM. Od ciebie zbieramy, i chroni wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz lub które od ciebie zbieramy. Gdy korzystasz z naszych produktów i usług znajdujących się na stronach internetowych. Czy nawet jak klikasz na tą stronę internetową, oni cię zbierają i oni cię przekazują dalej, bo ty wykorzystujesz ich produkt. Oni cię informują o tym. I wcale
3: się kurwa lepiej. No tak, tak, a ty tego nie doczytujesz, bo za mała czcionka, no okulary trzeba byłoby założyć. Tylko nie mówcie, że 2 lata smutek. No dobra, ale ja się zastanawiam w ogóle. Tak naprawdę to chodzi o to, że sprzedajemy tak naprawdę, no sprzedajemy, oddajemy za friko nasze dane firmom, które na tym korzystają i na tym zarabiają. Jakby nie ma tutaj kontekstu politycznego, tak? Chodzi o to, żeby po prostu zyskiwać jak najwięcej.
0: Jeśli te intencje miałyby być faktycznie takie, że chcą nam po prostu coś sprzedać, to nawet by nie było tak źle, nie? Bo wcisną mam tam, będą wiedzieli, że mebli szukamy i meble nam zaproponują. No to nie ma tragedii, ale wiemy, jak życie wygląda, że dochodzi do nadużyć. Ile było przecieków danych w ogóle w ostatnim czasie, że wyciekły dane z różnych takich molochów, nie? Które mają miliony PESEL-i w ogóle i wyciekło w świat, PESEL-e, dane, wszystko.
3: No i co z tym zrobili? Nawet nie mam w ogóle czegoś takiego, jak wiesz, w tym momencie system prawny jest bezsilny wobec takiej sytuacji. Jakby jako obywatel, którego dane wyciekły, co możesz zrobić?
0: Dziś to się coraz więcej ludzi się tłumaczy, że był atak hakerski i to jakby zamyka sprawę. Sorry, że nie mieliście dostępu do pay-per-view, a wykupiliście bilet za 40 zł. Atak hakerski. Przepraszamy, no dane wszystkich Polaków wyciekły. Atak hakerski. I nikt za to nie odpowie, bo atak hakerski jakiś tajemniczy haker wykradł i ukradł.
3: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak. Dopóki... Inaczej. Jak ja zacząłem dorastać, to znaczy, jak miałem 17 czy 18 lat, nie pamiętam, weszliśmy do Unii Europejskiej. Ja wyrastałem w ogóle w jakiejś takiej świadomości tego, że jesteśmy w demokracji i generalnie państwo nie jest wrogiem, tak? Mam świadomość tego, co było za nami, ale teraz idziemy w dobrą stronę, nie? Czyli okej, no sprzedaję dane i autentycznie byłem absolutnym ignorantem, jeśli o to chodzi. I faktycznie jakąś tam minimalną refleksją na temat, czy się zgadzam, czy nie zgadzam, a dupa tam nie będę czytał, bo przecież nic mi nie grozi. Ale w tej chwili to jest na maksa zagrażające w ogóle z każdej strony. I o ile prawnie nie są w stanie nic zrobić oficjalnie, bo jakby wiadomo, że póki co teoretycznie jesteśmy demokracją i nie mogą nic takiego zrobić, żeby cię... Zresztą, okej, nie jestem nikim istotnym, ale chodzi też o kontekst polityczny w tym sensie, że służby szpiegują osoby, które nie popełniły przestępstwa, a są po prostu przeciwko władzy. Tak? Ja się zastanawiam, na ile oni mogą wykorzystywać właśnie tego typu systemy. Czyli masz tą permanentną inwigilację od korporacji, tak?
2: Słuchaj,
3: oni gromadzą gdzieś te dane.
2: Słyszałeś o takim pojęciu jak wóz obserwacyjny ABW?
3: Nie.
2: No to sobie wygoogluj. Podjeżdżają ci pod dom, odpalają sprzęt, hakują ci telefon, komputer na odległość tam, dajmy na to, do 200 metrów.
0: Da się mają zrobić.
3: A na jakiej podstawie? Że co, że stajesz się kimś niewygodnym, tak?
2: Na podstawie Facebooka to, co zamieszczasz na temat, dajmy na to, Dawida 19, wiesz o co chodzi? Na temat polityki, na temat wojny, te klimaty.
0: No ja znaczy, generalnie chodzi o to, że oni się oni argumentują to zwykle tak w tego typu sytuacjach, a to zablokują serwis, a to coś, a to cię podsłuchują, że to...
3: No
0: że,
3: tak jak
0: że,
3: ten ekstremalnie prawicowy ostatnio, związany trochę z Konfederacją, nie? Jak on się nazywa? Był taki serwis, przepraszam, że ci się chciałem,
0: wolne,
3: ale...
0: masz może na myśli... a nie, to było Wolne Media? Znaczy wiem, że zostały przez ABW zbanowane dwa serwisy. Wolne Media i kanał tego, nie Pastora Chojeckiego, Pastora Chojeckiego chyba. Czyje jest w Realu 24?
3: W Realu? Nie
2: mogę. Rola.
0: Rola, Marcin Rola. Tak. Michał do nas dołączył, tak więc jest nas tutaj już cztery osoby. Cześć, Michał.
4: Dzwoniłem na chwilę, żeby skorzystać z okazji, że Marcin jest na antenie. Bo ja mam pytanie do Marcina. Cześć Marcinie, słuchaj, bo ja mam takie pytanie do ciebie, bo ja buduję ogólnie zderzacz hadronów u siebie w ogródku i mam taki problem, że przy akceleratorze, jak mam te dwa wielkie elektromagnesy, to mi się łuk elektryczny robi i mi się cały czas tam dozwalcza.
2: Plazmę produkuje, może plazma to jest, no. Ale jak co nie działa?
4: Jak ja mam tam zrobić? No bo jak mam dwa, jak mam elektromagnes i on jest...
0: Przepraszam, nie no, mówcie jednocześnie, niech pierw skończy Michał, potem Marcin się odniesie.
2: Słucham dalej.
4: No dobrze, no to jeszcze raz tu tłumaczę. Jak mam te elektromagnesy i ja je podłączam do tego akceleratora i włączam ten zderzacz hadronów, no to wtedy mi się tam robi łuk elektryczny, czyli to jest taki, jakby to wytłumaczyć, po prostu... Nie wiem, no prąd jakoś z tymi magnesami tak reaguje, że ta wiązka prądu wychodzi jakby poza nie wiem jak to powiedzieć, poza zwój, poza układ i mi ten, no nie działa.
5: Słuchaj, co ja mogę synek, z tym zrobić? Synek, pan jakiś pierdolny, to cię kres naleje.
4: Nie, ja zderzacz.
0: Ale czemu odnoszę wrażenie, że lekko trolujesz, Michale, Marcina.
2: No nie troluję, ja się nie boję, nie ma problemu. Tesla Coil, ale co ty robisz? No to może ty promień śmierci ogarnąłeś, rozumiesz? I będzie cię kopał, kurde. Power is nothing without control. Rozumiesz?
4: Jaki promień śmierci, stary? Mi to nie startuje, o to chodzi.
2: Jak nie startuje? No to masz... Słuchaj, to jest gorąca czy zimna fuzja?
4: Zimna.
2: Zimna, no to stworzyłeś generator zimnej fuzji. Gratuluję.
4: No nie stworzyłem, bo mówię ci, że no, jak włączam...
2: Ale jest przeskok elektronów? Jest przeskok elektronów czy nie ma?
4: Poczekaj, bo ty nie łapiesz, o co mi chodzi. Jak włączam cały układ, rozumiesz? To w pewnym
2: włączam,
4: momencie...
2: Czy włączam, to jest różnica. Dziękuję włączać czy włączać?
0: Ja włączam.
4: Uruchamiam. Gdy uruchamiam cały układ...
2: No to korzystaj z konkretnej, rozumiesz.
4: Nie wiem, no co zrobić, a to też to głośne jest strasznie i dużo też światła ten prąd generuje.
2: Ale to ma być na darmo jak światło. Światło czy prądu? Słyszysz? Ale czekaj, różnica. Światło czy prąd? O czym ty mówisz?
4: To prąd, ale taka łuna jest
2: kurwa,
4: od tego
2: prąd,
4: prądu.
2: Prąd to nie światło, kurwa. Skąd ci się... Czekaj, jak... Ale dlaczego ty porównujesz prąd do światła?
4: No bo to też fotony.
2: Masz fotony, neurony i elektrony, tak? O czym mówisz konkretnie? Jakie fotony? Foton to nie światło.
3: Moje neurony to obrobią światło.
4: Wszystkie światła.
2: Tak, wszystko z synapsów. Czekaj jeszcze raz. Ty porównujesz prąd ze światłem, tak? A słyszysz? A prąd oddziałuje na przykład na pralkę do prania, rozumiesz? Taką franię. Frania nie wydziela światła, ale jednak kręci i pierze, no nie? Na zasadzie prądu.
3: Wiesz, co ona robi w środku? Czy to nie ma światła czasem, jak ona wiruje?
2: Ale tobie chodzi o co? O silnik, jeżeli chodzi o szczotki, tak? Wirujące na zwojanie, tak? Chodzi tobie o zwojan?
0: Ja się zawsze boję, że jak lodówkę zamykam, to światło się dalej tam pali i prąd zżera i potem mi rachunek przyjdzie, kurwa, i spać nie mogę.
2: Wykręć żarówkę.
0: O, to jest dobry pomysł. Słuchajcie, czasami to jest jak przecięcie węzła gordyjskiego właśnie. Wykręć żarówkę. Cia.
2: Ale to jest kwestia uszczelek. Jak masz spuchnięte uszczelki, to się de facto wtedy nie będzie to światło wyłączać.
3: A jak odłączysz od prądu, no to już w ogóle nie ma problemu.
2: No.
4: To ja wam powiem jeszcze coś odnośnie tych danych, co rozmawialiście wcześniej. To są tam wycieki, nie wycieki danych z aplikacji, takich rzeczy. To ja wam powiem taką historyjkę krótką. Jak sobie Alexę kupiłem, nie? Wiecie, co to jest Alexa?
2: Czasami się łączył u szabla.
4: Ale faktycznie, wiecie, co to jest Alexa, czy nie? To takie urządzenie. Ten taki
0: tak, no wiemy. Chyba każdy dzisiaj wie, czym jest Alexa, tutaj w miarę ktoś ogarnięty. Ja przepraszam, bo zapomniałem podziękować Damianowi faktycznie, bo tutaj się rozgadaliśmy. A chyba największego donata dzisiaj tu wysłał, to jest właśnie to, że temu, co najwięcej wysłał, to ja najmniej podziękuję. Abonament za sierpień, nie piję w sierpniu alko i wcale, kurwa, lepiej się nie czuję. Niech ktoś powie, ile trzeba nie pić, aby się lepiej poczuć, tylko nie mówcie, że 2 lata. Słuchajcie, to może podpowiemy Damianowi jakieś sposoby, jak mniej cierpieć po prostu, bo się nie pije, nie?
3: Ojej, tam od rzeka.
0: No właśnie.
2: Korzeń kudzu. Łagodzi.
3: Obawiam się, że to nie jest kwestia czasu, tylko zdecydowania się i przyznania przed sobą, że tak, to jest alkoholizm.
2: To jest kwestia detoksu. Detoks zajmuje organizm około 2 tygodnie. Jest to naprawdę ciężka ścieżka, ale kwestia od... detoks przede wszystkim.
0: No właśnie,
3: czujesz się źle generalnie ze sobą i tak naprawdę problemem nie jest nadużywanie alkoholu albo używanie, tylko jakby...
0: Myślę, że...
2: Wszystko zaczyna się od głowy, nie? To jest kwestia, dlaczego się pije, dlaczego sobie trzeba to zadać pytanie, dlaczego ty pijesz. To nie, że jest uzależnienie, to jest uzależnienie przede wszystkim psychiczne, bo de facto pamiętacie o tym, że etanol to jest rozpuszczalnik. Działa jak rozpuszczalnik i rozpuszcza nasze komórki, a w szczególności olej, tłuszcze w mózgu. Rozpuszczalnik, detergent.
3: Ale wiesz co, tak wracając w ogóle, tak troszeczkę psychologizując, wydaje mi się, że właśnie sprowadzanie swojego problemu do używania alkoholu jest jakimś mechanizmem obronnym tak naprawdę. Nie? Skupię się na tym, żeby nie pić alkoholu i dlaczego nie jest lepiej. No, nie jest lepiej, bo tak naprawdę nie chodzi o alkohol, tylko o emocje, z którymi sobie nie radzimy.
0: Znaczy to nie, bo to są jakby emocje, które wynikają z naszej biologii, że nasz organizm... sprawia jego potrzeby, jego jakieś przyzwyczajenia, że nasz mózg zaczyna pracować w określony sposób i my cierpimy, my myślimy o tym, nie? Ja wiem, co to znaczy uzależnienie, wiem, jak to jest,
2: ale
0: kiedy...
2: Ale tu chodzi o dopaminę.
3: Ale Krawiec, ty byłeś uzależniony? Jesteś?
0: Jestem, od różnych rzeczy.
4: Wracając do tej Alexy, poczekajcie, bo mi przerwaliście. Wracając do tej Alexy, to miałem tak, że kupiłem sobie tą Alexę, no i bardzo szybko odkryłem, że ona cały czas jest na takim stand-by'u jakby, rozumiecie, na czuwaniu, dlatego że wiesz, to aktywujesz głosy, mówisz tylko Alexa, play news, nie? I ona od razu, wiesz, ona się włącza, tam się włącza detektor, światełko się zapala i wiesz, ta Alexa cały czas, ona słucha, co ty do niej mówisz, nie?
2: No a jak ją rejestrujesz? Widzieli do 10 lat temu wszyscy.
4: Zamknij, że się, bo nie skończyłem.
2: Ciekawostki tutaj szczelasz.
0: zamknij, że się, bo nie skończyłem, to dobry tekst.
4: Zamknij, że się, bo nie skończyłem, dotarłem do
2: wiesz, punktu. Powiedz jej tak, czekaj, ja ci tylko powiem, zadaj jej pytanie, Alexa, czekaj.
4: Bo mi wchodzi, kurwa, w słowo mi przerywa, nie
0: no, Wy obaj w sumie lubicie przerywać, no to jakoś nie wiem, co z tym zrobić teraz.
4: Skończyć i się wyłączam.
0: Michał, okej, będę moderował. Dobrze, będę moderował. Głos ma Michał, proszę bardzo. I dopóki nie powiem, że głos ma Marcin albo Aleksander, to Michał mówi.
4: Dobra, no to jak sobie rejestrowałem tą Alexę, jak sobie wyciągnąłem w pudełkę, no to sobie ją tam zarejestrowałem, założyłem konto w internecie i podałem... tego samego maila, którego używam normalnie sobie tutaj na telefonie swoim tam na Gmailu. No i była taka sytuacja, że tą Alexę miałem w salonie, no i tam o czymś gadaliśmy, a rzeczywiście 2 dni później coś przeglądam na internecie, czy tam wideo jakieś oglądam i mi się włącza reklama. Właśnie, no gadaliśmy coś tam o weterynarzach, nie? No i pokazują mi się reklamy same z weterynarzy, nie? No i ja się ich pytam właśnie, że dlaczego, czy to jest tak, że ta Alexa jakoś podsłuchuje, czy coś. To mi odpowiedzieli, że no tak. Że ja się na to zgodziłem, nie?
0: Okay.
4: Że to jest wszystko tak.
0: No dobra, czyli się potwierdza, że Alexa też zbiera dane i dopasuje nam...
6: To wyjaśnia to zjawisko, jak niektórzy mówią, że tak, szpiegują nas, tutaj o czymś gadasz, a później ci się reklama wyświetla. No tak właśnie to działa. No.
0: A to po chuj kupujesz jakąś Alexę? Co, nie masz przyjaciół, ci brakuje, że musisz sobie z robotem jeszcze pogadać?
6: Za dyszkę tam z podatkiem. Za
0: szpiega sobie kupił, wydał kupę pieniędzy i szpiega sobie postawił, ale ten szpieg jest fajny, bo można go zapytać, jaka będzie jutro pogoda? I on powie, będzie padało.
6: Za 40 zł byś ten
3: i nie masz wrażenia, że jesteś sam. No kurwa, jakby psychoterapeuta jest droższy, nie? Znacznie. Chociaż, z tego co ja słyszałem, to tam chyba jednego Holendra sztuczna inteligencja doprowadziła do samobójstwa, kiedy tak z nią dialogował.
0: No ładnie.
6: Dobra, ja się żegnam, dziękuję za poświęcony ten nasłuch tutaj i może jeszcze później zadzwonię, ale nie wiem, pozdrawiam.
0: Za poświęcony ten, no trzymaj się.
3: Ja poświęcałem ten właśnie, no fajnie, dzięki.
0: No, ale słuchajcie, jak gdzieś tam coś teges, śmeges, mata to wieta, to tutaj może ta, no, tu tamtego i tak dalej, no. Dobra, słuchajcie, to wy sobie tutaj rozmawiajcie przez chwilkę sami, ponieważ muszę się udać tam, gdzie w 15-minutowym mieście dojście...
2: Tam, gdzie nawet król chodzi piechotą, tak?
3: Właśnie chciałem to powiedzieć.
0: No właśnie, tam gdzie król piechotą. Jakby to jeszcze można powiedzieć? Tam gdzie...
3: No idziesz się wysrać albo wyszczać. No.
0: Czasami się mówi, idę do świątyni dumania. Czasami się mówi, idę sobie trysnąć humorkiem. Czasami się mówi...
3: Odcedzić kartofelki.
0: Tak, też odcedzić...
2: Tam nie dochodzi słońce.
0: To do dupy, tak? To się do dupy idzie.
3: Chyba, że ktoś ma łazienkę z oknem, no to kurwa gorzej wtedy.
2: Zależy, czy to robisz na stojąco, czy na siedząco, no nie?
3: Ale dwójka czy jedynka?
0: Jedynkę. Dostałem, słuchajcie, donata 30 zł i aż mi się siku zachciało z radości, więc zaraz wracam.
3: Trójkę?
2: No.
3: O, wielokrotnie. To? Mam nadzieję, że mówimy o tym samym.
2: Nie, ja mówię z trzech dziur naraz, o tak powiem.
3: A, nie. Ja słyszałem, że w ogóle po jakichś tam, wiesz, ajałaskach takie rzeczy się dzieją, a to jeszcze nie doświadczyłem.
2: Że co? A dobra, nie, to taki temat...
3: Poczekaj. Nie, to jest bardzo ciekawy temat. Ja myślę, że każdego z nas dotyka, ale wszyscy wstydzimy się o tym mówić, nie?
2: To myślę, że to może takie troszkę dobre krawiec idź.
3: Chyba poszedł. I to jest bardzo dobry temat, kiedy Krawca nie ma. I teraz wszyscy wiemy, co on robi w tej chwili. W ogóle
2: nie, ale dobra, tutaj o tej aplikacji, tak jak mówię, no tutaj jest fajna ciekawa. Ja dlatego powiedziałem, no ja jak zakupiłem sobie telefon, no nie, no to tak prawie dwa dni, półtora dnia. To schodzi każdą aplikację, musisz wejść osobno i zatrzymać. Rozumiesz, to nie jest tak, że ty ją wyłączasz, bo jak ją wyłączysz, to telefon ci przestanie.
3: No dobra, ale jest przy każdej opcja, ale co zatrzymujesz konkretnie?
2: Aplikacje. Po prostu wchodzisz w ustawienia sprzętowe i z pozycji programisty, wiesz, to musisz wejść na pozycję programisty. Jako programista zatrzymujesz aplikacje, które się kurwa nazywają, Boże, tych nazw jest tyle niepotrzebnych i one wszystkie mają...
3: Nie, wiesz co, jak ja kupuję nowy sprzęt, to wszystko, czego nie używam, od razu deinstaluję, nie?
2: Ty w telefonie tego nie zrobisz, bo ci przestanie telefon działać. Ja już tak robiłem i musiałem później... Nie, telefon jest do kosza. Jak odinstalujesz niektóre aplikacje, to nie jesteś ich później w stanie ściągnąć przez internet. Nie ma takiej opcji.
3: O jakich aplikacjach? Bo ja mówię o takich, które są, wiesz, z automatu instalowane.
2: Sprzętowe przede wszystkim.
3: Czyli tam to wszystko jest siłą rzeczy. No dobrze. Czyli tak naprawdę to, że w tym momencie te patusy z rządu chcą narzucić to, żeby pewna aplikacja po prostu mogła monitorować wszystko, co robimy, wynika z tego, że... Poczekaj. Oni tak czy siak zbierają dane. Oni tak czy siak mają dostęp do...
2: Oni nie zbierają danych. Oni Kto? Nie zbierają danych. Kto? Tylko, słuchaj, zbierają dane operatorzy sieci.
3: Oczywiście, no ale jakby...
2: Oni nie zbierają, bo oni nie mają do tego, po prostu nie mają takiego sprzętu, oni nie mają takiej potrzeby, ale na życzenie...
3: To nie ma potrzeby, no proszę.
2: Wytypują jedną osobę, właśnie, zwracają,
3: tak, o tym mówię, zwracają o tym mówię,
2: się z pismem.
3: Że jest taka możliwość, nie?
2: Czyli kogo chcesz, kogo chcesz.
3: No dokładnie, oni tak mają,
2: to nie ma problemu, wiesz.
3: Tak jak Pegasus był skierowany w ogóle, wiesz, oni kupili jako broń przeciwko terrorystom, a na dobrą sprawę używali tego wobec absolutnie wszystkich, nie? Swoich, cudzych, wygrali dzięki temu wybory, co jest też absolutnym przestępstwem, ale okej.
0: Okay. Tak, dokładnie. Kwestię,
3: no, ale pomijając kwestię Pegasusa, ja mam nadzieję, naprawdę, ja mam nadzieję, że ludzie się zmobilizują, chociaż będą kombinować oczywiście, jak koń pod górkę, ale...
0: Nas powinno boleć, słuchajcie, nas powinno boleć i wkurwiać już samo to, że się i tak na masową skalę inwigiluje opozycję. Już w demokratycznym kraju, jeśli my Polacy byśmy dorośli do demokracji, to by nas to mega wkurwiało.
3: Zobacz, co się dzieje w Izraelu.
0: No tam to w ogóle jest jakiś Saigon.
2: Ale czekaj, Krawiec, co to znaczy według ciebie demokracja?
3: Nie, przepraszam, wróćmy. A propos Izraela. Tam są protesty od momentu, kiedy ich guru
0: zaczął sobie gmerać w czymś, co my nazywamy Trybunałem Konstytucyjnym, bo u nich odpowiednikiem Trybunału Konstytucyjnego jest jakaś tam Rada Kurwa Starszych, czy
3: tak.
0: Coś, nie?
3: A wiesz, co jest najlepsze? Ze źródeł, jakby są z samych źródeł, od samego środka informacja popłynęła, że zanim on zaczął to robić, to spotykał się z władzami Polski, czytaj w ogóle, wiesz, z samym, że się tak wyrażę, jądrem, i pytał, jak to zrobić, jak oni to wprowadzili w Polsce, że Polacy faktycznie nie zareagowali od samego początku na łamanie konstytucji, nie?
0: Nas może nie.
3: A najlepsze
0: może...
3: jest to, no. Słuchaj, no. Pierwszym hasłem w ogóle, bo ten tłum tam jest i będzie, oni nie schodzą z ulicy. Rzecz w tym, że oni mają w ogóle jakąś świadomość obywatelską i to jest w ogóle podstawa tego, że oni faktycznie nie dadzą się przerobić, tylko że oni zaczęli protestować o jakieś, nie wiem, tam gdzie my zaczęliśmy, my ignorowaliśmy to, że oni łamią konstytucję, tam oni się zorientowali i od razu wyszli na ulicę i nie schodzą z tej ulicy.
0: Okej, okay, no
3: ich głównym
0: rozumiem,
3: hasłem jest
0: rozumiem.
3: To, że my nie jesteśmy Polską. Oni autentycznie na transparentach mają to, że my nie
0: tak?
3: jesteśmy Polską.
0: Serio?
3: Tak.
0: No, czyli co, my Polacy to tacy, co godzimy się na ciągłe jakieś zakusy na naszą wolność.
3: A nie
0: na...
3: jest tak? A no, nie ta... jest tak?
0: No,
3: myśmy
0: no,
3: się nawet nie zorientowali.
0: Jest.
3: Zanim ja się obudziłem, że to się faktycznie dzieje i zacząłem szukać źródeł, wiesz, informacji, co jest faktycznie, bo da się wyczuć, że coś jest nie tak, nie? Mhm. Jakby jesteś manipulowany, widzisz ten teatr w mediach. W tych największych mediach. Zaczynasz szperać, szukasz informacji, masz źródła, które weryfikujesz jako wiarygodne dla siebie i nagle się okazuje, że tak naprawdę jesteśmy więźniami ludzi, którzy absolutnie zdają sobie sprawę z tego i mają cel taki, żeby wprowadzić autorytaryzm w naszym kraju.
0: Tak.
3: Weź to ogarnij, biorąc pod uwagę to, że... przeciętny Polak nie jest w stanie zweryfikować tego nadmiaru informacji. Po prostu masz, wiesz, odbijanie piłeczki z jednej na drugą. To, że Tusk zaostrzył narrację na przykład, niektórzy krytykują i najgorsze jest to, że krytykują to ludzie po opozycyjnej stronie. Przy czym postaw się w sytuacji Tuska. Jeśli nie podejmiesz tej gry, to nie ma opcji, żeby opozycja wygrała. Po prostu musisz zagrać w tę grę.
0: Tak,
3: a że on merytorycznie jest wygrany, bo faktycznie on mówi prawdę w tej chwili. Ciężko się połapać, jeśli w to nie wchodzisz, nie? Jeśli po prostu masz swoje życie, jesteś przeciętnym człowiekiem, który tam sobie realizuje tam swoje życie. Po prostu masz informację za informację. Nie jesteś w stanie na powierzchni tego zweryfikować. Która jest prawdziwa, która nie.
0: Te wszystkie negatywne rzeczy... jak autorytaryzm i populizm, jakaś taka degeneracja naszego życia politycznego, obniżanie standardów, to są jak ta łyżka dziegciu w beczce miodu, że ta jedna łyżeczka potrafi zepsuć cały ten miód. Albo dolejesz odrobinę młodego wina do starego i wszystko ci pójdzie w diabły, nie? Albo jeden debil jest w stanie rozpierdolić najfajniejszą imprezę, gdzie przyszły twoje spoko ziomeczki, ale jeden debil zepsuje całą imprezę, mimo że on jest tylko jeden. I tak to działa. Zło
3: ale
0: ma...
3: teraz w ogóle kogo masz na myśli, mówiąc właśnie o tym jednym?
0: Mam na myśli, że tak działają ci politycy.

0: spoko.
1: Ponieważ tamte siły zgromadzone, jakby wokół, wiesz, bo to są procesy, które działy się na przestrzeni lat na wielu poziomach, tak? Czyli w ogóle na poziomie partii, jaką był PiS, gdzie na dzień dobry to się wydawało jakoś ideowe, zwróć uwagę na to, ile osób odeszło i jakie to są osoby, jakie wartości te osoby wyznają i dlaczego są w tej stronie, w tym momencie po stronie opozycyjnej. To jest na przykład Michał... Jezus, jak on się nazywa?
2: Ja tylko wtrącę, no nie? Słuchajcie, tutaj jeżeli chodzi o państwo, no to przede wszystkim państwo jest sterowane przez korporacje farmaceutyczne, bankowe.
1: Ojej, nie z tej strony, błagam.
0: Ale dajmy powiedzieć Marcinowi, to słuchaj, to nie jest takie głupie, to nie jest znowu taka szuria twierdzić, że pieniądz rządzi światem i ten, kto ma biliony, to ma realny wpływ na politykę, na życie, na prawo, na wszystko, bo ma te biliony i tak działa świat.
1: Z tym, że...
2: Począwszy od firmy Vanguard, kończywszy na Agro, na PepsiCo, te klimaty, przecież oni sterują tutaj każdym państwem.
1: Ale co to znaczy sterują? Pokaż mi ten mechanizm.
2: Gospodarką. Jak mechanizm? Jaki mechanizm?
0: No, czego się to w praktyce może sprowadza, nie? To rządzenie światem.
1: Ja mówię o tej konkretnej sytuacji, bo wiesz co, ja śledzę na bieżąco politykę dość obsesyjnie i to jest tak, że...
2: To tłumaczy, że polityka jest, proszę ja ciebie, polityka jest opłacana z góry.
1: Oczywiście.
2: Wyłącznie teatr.
1: Dobrze, jest opłacana, tylko ty mówisz o jakichś anonimach w ogóle, o jakiejś sile, która jest abstrakcyjna.
2: Pytanie o firmie Vanguard?
0: Czym oni się zajmują?
2: To jest za firma? No to o czym my dyskutujemy?
0: No to powiedz, słuchaj, bo wiesz, ja też nie wiem, chętnie bym się dowiedział.
2: To jest Vanguard, to jest przede wszystkim, to jest cała matka wszystkich korporacji. Później masz BlackRock.
0: No Black, chciałem powiedzieć, że coś jak BlackRock, no czyli firma zajmująca się inwestowaniem praktycznie tylko i tym...
2: Oni trzymają w ryzach wszystko. Vanguard...
1: Ale co znaczy trzymają w ryzach? Bo wiesz co, chodzi o to, że żeby jakby to działa w obie strony, tak?
2: To jest matka całego systemu.
0: Jak jesteś właścicielem czegoś, to rządzisz tym czymś i to nawet stare prawo żydowskie mówi, jak ty jesteś mi winien pieniądze, to jesteś moim sługą, a ja jestem twoim panem. To jest takie podejście żydowskie troszeczkę.
1: Ale weźmy pod uwagę to, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wyglądają te rozgrywki tam całkiem na górze, nie? Nie mamy dostępu do tej wiedzy.
2: Wyglądają poprzez komputer kwantowy, który oblicza algorytmy.
1: No to powiedz to Jarosławowi, który dopiero zaczyna smartfona rozkminiać, a tak naprawdę od jego decyzji zależy to, co dzieje się z nami w tej chwili. Ja mówię o tym.
2: Komputer kwantowy.
1: Nie no stary, w ogóle ja nie o tym mówię. Ja mówię o obecnej sytuacji naszej w Polsce, konkretnie nas, naszego ustroju, który się zmienia, wiesz.
2: Ale ty zwróciłeś uwagę na to, że my od II wojny światowej nie mamy podpisanego w ogóle rozejmu? Wojna jest cały czas?
0: Ale to wiele krajów nie ma podpisanego. I to jest jakby analogiczna trochę sytuacja do tego, co ciągle się pojawia na szulskich kanałach, że my podpisaliśmy, że jesteśmy firmą jako Polska i że ktoś jest naszym tam właścicielem. Ale jak sobie weźmiemy pod uwagę, że każdy praktycznie liczący się kraj coś takiego podpisał, bo to jest potrzebne do jakiegoś tam grania na giełdzie czy coś, to nasze obawy nie powinny być takie duże, bo skoro wszyscy to podpisali, no to nie ma się czego bać, nie? Tu staram się oddzwonić do Mario Zew Krzaków, który próbował się dodzwonić, ale nie zauważyłem połączenia, ale na razie go nie ma z nami. Okej. Okay. No i
2: tutaj chodzi o Poland Republików, tutaj chodzi o handel aktywami na giełdzie, a konkretnie rzecz biorąc naszymi numerami PESEL, bo to jest gwarant płacenia długów. Numer PESEL to jest, jak państwo jest zadłużone, no to każda siła fizyczna, czyli robocza, to jest gwarantem spłacenia długu. Wiesz, o co chodzi?
1: Czyli ktoś musi być właścicielem kogoś i to są deale rozgrywane gdzieś tam na górze.
2: Jesteśmy, de facto jesteśmy niewolnikami.
1: Oczywiście, że tak. Tylko, wiesz co, nie, ja patrzę cały czas w ogóle w optyce naszej obecnej sytuacji.
2: Nie masz swojej woli, rozumiesz? Wolę nasz co?

0: Wiesz, no to kwestia tego, na ile jesteś świadomym człowiekiem, co na ciebie wpływa, co ci się wydaje, że ogarniasz i tak dalej.
1: Jak, ale ci świadomy? Świadomy to ty możesz być, ale podatki i śmierć jest do końca życia, to mówił
0: ale
1: nawet...
0: Ale tak, jesteś ograniczony przez system dookoła, tak? Tylko spójrz na przykład na Szwecję. Ja się będę zawsze odnosił do Szwecji, bo dla mnie to jest system, w którym faktycznie w jakiś sposób, oczywiście, że ma mnóstwo wad, ale jeśli chodzi o wolność jednostki w tym systemie, jakieś takie, wiesz... Jeśli weźmiemy za kryterium...
1: Ale jak to masz taki wolność? To jest to samo, człowieku. To nawet i gorzej.
2: Ale co, nie, demokracja? Demokracja? Że...
1: Ale co demokracja? Nie, no, ale
0: jeśli chodzi w ogóle...
1: Demokracja. Co to znaczy demokracja?
2: Rządy to znaczy ludu. Rządy ludu. Demokratos. Coś takiego to znaczy, tak?
0: No to znaczy, że większość określa z tym, że demokracja zakłada, że mniejszości są równie istotne jak większość. To znaczy musisz mniejszościom w demokracji zapewnić też dobry byt.
2: No.
0: To nie jest tak, że jeśli większość wygrywa, to jakby cała reszta spada na drzewo, bo my wygraliśmy, jak to ostatnio, znaczy ostatnio, no jakiś czas temu Jarosław to powiedział, my wygraliśmy w ogóle spieprzać, nie?
2: No.
0: Wy sobie wygraliście, to będziecie rządzić, nie?
2: Tymczasem chyba nie zrozumiał, powinna, nie, czym jest demokracja.
0: Władza powinna w ogóle się porozumiewać z opozycją, jeśli chodzi o kwestie podstawowe, tak? Typu mamy wojnę za granicą, więc oczywistym jest to, że władza bierze do siebie opozycję i rozkminiamy, co zrobić.
1: Wojna, absolutnie to się wojna nie nazywa przede wszystkim.
0: Nie, no Putin to
1: nie
0: nazywa...
1: Nie ma pojęcia war, to nie jest wojna, to nie jest pojęcie przede wszystkim wojna.
2: A co to jest? Pojęcia. A co to
0: nie
2: jest?
0: No, Putin to nazwał... czekaj, jak on to nazwał?
2: Specjalna operacja. Czy
0: tak, operacja specjalna, no.
1: Tak, bo to jest bardzo ważne, żeby tego wojny nie nazywać.
2: Tak, a czemu?
1: No, jak czemu? Wtedy są inne reguły gry przede wszystkim.
2: Jak inne reguły?
0: Co ale realnie to jest wojna według naszych kryteriów, nie?
2: Nie no, ja bym się chętnie dowiedział. Mów Marcinie, czemu nie wojna, tylko operacja specjalna na przykład?
1: Znaczy to jest operacja militarna przede wszystkim. Nie wiem jak oni to tam ogólnie tak w papierach, jeżeli to chodzi o pisanie, ale ogólnie de facto wojny otwartej nie ma.
2: A jakich cech ta wojny to nie spełnia? A jakich cech wojny?
1: Operacja militarna trwa bodajże od 2016 roku.
0: 14, ale poczekaj. Co byś nazwał wojną w takim razie? W sensie, czego nie spełnia ta sytuacja, żeby tego nie nazwać wojną w tej chwili? Mm-hmm.
1: Tak na przykład, że ty sobie bez żadnego pretekstu chodzisz, wjeżdżasz ciężkim sprzętem do innego kraju bez pretekstu. Rozumiesz? Ja? Bez pretekstu. Żeby przejąć jego przede wszystkim suwerenów, albo wybić tych suwerenów.
0: Ale ty mówisz teraz, że to jest wojna, tak?
1: Ale przede wszystkim, żeby zająć tak zwane lądy. Mm-hmm. Rozumiesz? Połacie ziemi.
0: No i to właśnie, Rosjanie.
1: A co, oni tam zajmują połacie ziemi?
0: No nie, bo Ukraińcy byli przygotowani i dają radę. No. Ale czym zajęli w 2014?
1: Zajmujesz, zostajesz i tyle.
2: Nie pykło im.
0: To?
2: No dobra, tak, ale to może zostawmy
0: tą wojnę. Oni 3 dni obejmują Kijów, wsadzają tam swoich w ogóle w rządzie i po prostu
1: Ja powtarzam, ta operacja trwa już 8 lat. Non stop to samo.
2: Słuchajcie, miałbym taki apel, bo temat wojny już się pojawiał wiele razy, już możemy tu kropkę jakoś postawić, bo nie dojdziemy tutaj. Myślę, że się też nie dogadamy, bo każdy ma jakieś swoje...
0: Ja bym chciał tylko jedną rzecz. Ostatnią, mogę?
3: Ja bym chciał jedną rzecz, dobrze. Ja myślę, że tą bombę Marcina można by wziąć na tego jego traka i zawieźć Ukraińcom tam na front, żeby zmienić czasy wojny. Myślę, że
2: bombę wodorową?
3: Takie inicjatywy.
2: Bombę,
3: damy tą bombę, bo tą bazę zawieziemy. Nie?
1: Jaką bombę? O czym ty, kurwa? Chcesz mnie trollować, ale to cienko tobie to idzie w ogóle, no bo ty nawet pojęć na wiesz, jak ci wyrażę. Cienko, bo...
2: No Michał chce trollować i się z tym nawet nie kryje. No wiecie co, no bo tak, Marcin nazwał, faktycznie nazwałeś coś jakby bombą wodorową, ale słuchajcie, można w przenośni coś nazwać, że to działa trochę jak bomba na przykład wodorowa i powiedzieć, zrobiłem sobie bombę wodorową, nie? Mówiąc niedosłownie na przykład, nie wiem, ja tak to rozumiem.
1: To jest generalnie... No dobra, ja nie będę tego tłumaczył, co to jest. Niech wam będzie bomba.
3: Nie wiesz.
2: Nie ma co się tak czepiać, no wiecie, ktoś może tak niedosłownie powiedzieć, że zrobiłem coś, co trochę przypomina bombę wodorową, nie?
1: Ale mnie to nie przeszkadza, ja się z tego cieszę. No problem.
2: No, chyba Marcinie, że ty zrobiłeś, że ty uważasz, że ty zrobiłeś toczka w toczkę, normalnie w domu prawdziwą nie. bombę wodorową.
1: Słuchaj, to mi wystrzeliło dwa razy. To było kwadratowe ogólnie, a to się zrobiło jak piłka. I tak jak mówię, to jest naprawdę bardzo niebezpieczne, to nie jest tak hopsiu. Bo ja już doświadczyłem konsekwencji tego wybuchu. Więc nie ma miękkiej gry.
3: Ukradłeś notatki Oppenheimerowi?
1: Nie, Brownowi jak już. Brownowi, gaz Browna to się nazywa. Nie my, z kim mylicie? Gaz Brown.
3: Z pełnym takim, wiesz, z pełnym przekonaniem, bo to przekonanie jest. Z pełnym przekonaniem mówisz, że budujesz bombę wodorową, kurwa, w garażu.
1: Ty nawet, kurwa, pojęcia nie masz, kto to, kurwa, stworzył, ty.
3: Stary, jak ty możesz z pełną powagą coś takiego powiedzieć, tak
1: ale
3: wiesz?
1: Ale jak ty możesz, ale ty się nie przygotowałeś do tej w ogóle rozmowy. Jaka merytoryka z tobą, kurde, może być przeprowadzana?
3: Jak
1: ty pojęcia nie masz, o czym ty mówisz?
2: No, Michale...
1: To jest gaz Browna?
3: Naukowiec to w tym, w garażu bomby, kurwa. Buduje to jest na człowieku.
1: Zapytam jeszcze raz, gaz Browna. Oj, cienki.
2: No właśnie, Michał, co... Michale, co wiesz na temat gazu Browna?
3: Tylko zderzacze hadronów buduje, no. Przepraszam.
2: A co wiesz na temat gazu Browna, Michale?
3: Bozonu Higgsa?
2: Nie, gazu Browna.
3: Niewiele. Więcej wiem na temat bozonu Higgsa. Znaczy więcej. Ja się staram udowodnić, że go nie ma tak naprawdę.
2: A czy ty, Marcinie, coś wiesz na temat bozonu Higgsa?
1: Tak. Nie mam pojęcia. On wie.
2: Czyli widzicie, jeden i drugi tutaj ma braki w wiedzy.
0: No. I trzeci.
3: No ale stary, ja sobie jaja robię tutaj, wiesz, a gość na poważnie.
1: Ja wiem, ale jak ty jaja robisz, to przynajmniej, żebyś wiedział jakieś podstawy na temat gazu Brown, na te klimaty, bo to wtedy to można, nie, wiesz, poświeć, nie?
0: Ej, to opowiedz, bo mnie to rozbawiło, bo skojarzyłem z innym Brownem i to...
1: Ja wiem właśnie.
2: Gazy Browna, tak?
0: Gazy Browna.
3: Tak, ty nie wiesz. O czym ty się unosisz, jak ty i tak sam tego nie wiesz?
1: Kto się unosi? Ja? Byś mnie musiał dobrze sprowokować, żebym się uniósł. Co? Nie wydaje mi się, że jesteś do tego kompetentny.
3: Wyprowadzić równowagi. No to dobra, co to jest ten gaz?
1: Żeby mnie zrównoważyć.
3: Czy mi powiesz, idź do Wikipedii se przeczytaj. Czy mi powiesz?
1: Co?
3: No, coś o gazie Browna, no obojętnie co. Tylko żeby to prawda była, powiedz.
2: Że po fasolce.
1: Ja się posługuję nazwą.
2: Samą, bez żadnych definicji i informacji. Tylko, że nie są takie gazy. Że są takie gazy.
3: Nie możesz się wozić jak gówno, jest taki temat.
1: No to weź sobie kartkę długopis i sobie napisz dwa razy H przez samo H i na końcu O. Okej? Okay? Dwa razy H, samo O.
2: H, H, O.
1: Tak. I to ci wyjaśni, co to jest gaz Browna.
2: To coś zmyślonego na potrzeby przekonania większości, że wydatki są dobrze wydawane. Ale a propos czego innego Lechita pisze. Lechita w ogóle się na początku tutaj zadziwił, znaczy się ucieszył, że Marcin Chudzik jest, że go tu kojarzy.
1: Co tu a później jest? Zmienił zdanie. Tak.
2: Marcin, nie daj się, dopinguje też Lechita tu Marcina.
1: Pozdro, nie czytam czatu nawet. No tak, ja sobie nie umilam czytaniem czatu. Dobra, nieważne.
3: Coś Marcin, chciałem... ale ty lat tym nie spędziłeś, powiedz szczerze.
1: Jeszcze raz, w tym.
2: Ale Michał, ty nie zaczepiaj
3: teraz
2: już.
3: Ale serio pytam, teraz już sobie nie robię ja i teraz szczerze to pytam, tak normalnie.
1: Od pierwszego wybuchu minęło 10 lat.
3: Ile co? Jeszcze raz, możesz powtórzyć, bo mnie krawiec zagadywał.
1: od pierwszego wybuchu minęło 10 lat.
3: No ale to jeszcze raz, ile czasu ty spędziłeś w CERN-ie?
1: A, w CERN-ie ogólnie? Ja tam pracowałem 20 lat.
3: Naprawdę? 20 lat tam pracowałeś?
1: W sumie od 2002 roku.
2: To ile ty masz lat, jesteś... Marcinie?
1: Ja mam 44 lata na chwilę obecną.
2: To tyle co ja, to mój rówieśnik też 44.
1: I ty z lipca jesteś, ja też.
2: Ja z marca. Mówię? Ja z marca.
1: A ty z marca. 44. No to ja z lipca.
2: A co ty Aleksander też?
0: Nie, ja o 5 mniej. Aha. Ale 44 to jest, wiesz, no, symboliczne.
2: Tak, pozdrawiamy Kundrada 44, Zbawiciela.
0: Ale nie myślicie o jakichś takich ekstremalnych rzeczach, prawda? Znaczy z tą bombą wodorową to w sumie nie wiem.
2: Zróbmy ściepę narodową i kupmy bombę atomową. Od Marcina na przykład. Ej. Skonstruuje nam. A, no, ale no, no Marcin, Marcin jest takim konstruktorem i nawet to udowodnił, bo pokazywał na nagraniach, różne rzeczy konstruuje, robi sobie i spoko, no i co?
1: Rozłączyło mnie chwilowo.
2: Jesteś. Jakby co. A z tym CERN-em, no wiecie, są różni pracownicy CERN-u. Marcin może ma jakąś robotę taką,
1: ja nie wiem. Pracowałem dla CERN-u, nie pracowałem w CERN-ie, tylko pracowałem dla nich pracowników, jako handyman złota rączka, powtarzałem to.
2: Aha, czyli firma taka zewnętrzna jakby, zewnętrzny
1: pracownik. Handyman złota rączka dla nich, tam jest 2400 pracowników, ja tam mam swój adwert. Pracowałem, przede wszystkim mieszkałem u gościa, który wynajmował dla pracowników CERN-u dom. Mieszkania, takie tam klimaty. Ja ich tam wszystkich poznałem. Mhm. Ja dla nich pracowałem u nich prywatnie w domu.
2: O Jezu, no dobra, a jak był cieciem, to co? Ja miałem bardzo... Jarl mojej drużyny Wikingów był cieciem też, a był przywódcą drużyny Wikingów. Ale tymczasem dołączył do nas...
3: Nie, bo ja wiem. A byłem pod wrażeniem, że Marcin ma coś, wiesz, jest jakimś profesorem, czy kimś ma do czynienia z fizyką ogólnie. No to, tak mi się wydawało, że jest jakimś pracownikiem naukowym, czy...
2: Nigdy nie mówił niczego takiego, ale w sumie oddajmy głos...
3: Z wrażeniem, wiesz, że jakiś staż, coś ale tego, co? Wiesz, ale mówię, to... że od razu profesor w jakimś projekcie, no ale jakiś tam pracownik naukowy mógłby to być, tak ale... miałem wrażenie.
2: Ale Marcin jakby dawał do zrozumienia, że właśnie kimś takim jest, jakąś tam złotą rączką, coś tam naprawia, coś wozi na lawecie, jakby cały czas jakby tak przedstawiał sprawę, a jakiś tam profesor, to wiesz, to... No i kurwa, no i uciekł mi Mario ze wkrzaków, no...
3: Ja nie mówię, ale... Tam też mógłby być kimkolwiek, wiesz, tam pobocznym, ale kimś, kto ma, wiesz, jakiś tam pogląd.
1: Co ty stawiasz na szali kogoś, kto ma jakiś...
2: Ojej. No i wcisnąłem Enter, jak coś pisałem i sprawiło to, że odebrałem samego.
4: Cześć, halo.
2: No cześć, Mario, cześć.
4: Cześć.
2: Słuchaj, wiesz co, musimy się rozłączyć i zadzwoń jeszcze raz, to cię dołączę do rozmowy.
4: Aha, okej.
2: Dobra. No to na razie.
3: Po prostu byłem pod wrażeniem, że jesteś kimś innym.
2: No to złe wrażenie.
1: No to sorry.
3: Nie, no zwykły rolnik nie gada o takich rzeczach, stary. Zwykły rolnik to wiesz, o skupie tam buraków czy ziemniaków może, wiesz, pogadać i wiesz, on tam wie o tym wszystko, bo jest rolnikiem. No ale... Zwykły rolnik, nie gadałem nigdy ze zwykłym rolnikiem, wiesz, o CERN-ie, o zderzaczach hadronów, o jakichś takich tematach, więc nigdy bym się nie spodziewał, że wiesz, Marcin jest zwykłym rolnikiem, nie?
1: No jestem zwykłym rolnikiem, przepraszam, że uraziłem twoje ambicje.
2: Wielu jest zwykłych rolników gdzieś tam kręcących się wokół uniwersum na przykład Szabla. To zauważyłem, że to są często ludzie ze wsi właśnie, łącznie z samym Szablem. A tymczasem Mario ze wkrzaków do nas dołączył, więc oddajmy mu głos na chwilę, żeby tu coś powiedział. No, cześć Mario.
4: Cześć. No ja chciałem Marcina zapytać, cześć. Chciałem Marcina zapytać, no ale już tutaj uzyskałem odpowiedź, bo chciałem wiedzieć w tym CERN-ie, w jaką rolę grał i czy swoje doświadczenie 20-letnie z pracy jakoś przekłada, żeby na przykład w aktualnej wojnie sąsiadom, tak, naszym ukraińskim, pomóc w konstrukcji różnego rodzaju broni, obrony przeciw rosyjskim najeźdźcom. Takie moje pytanie.
1: Nie jestem w stanie w tej kwestii pomóc. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to jest na tyle się zgromadza moje doświadczenie, że poznałem tam wysoko postawione osoby, dla których pracowałem w domu. Jeszcze raz powtarzam, posiadam dyrektora generalnego CERN-u, samochód u siebie pod domem, gdzie go wziąłem do kompletnej odbudowy. Citroena Pallasa DS-a, dyrektor generalny CERN. Rozumiesz? A w kwestii mojego tak. doświadczenia w CERN-ie, to tylko i wyłącznie rozmowy. Oni mi przekazywali informacje, co tam się na bieżąco dzieje, czym oni się tam zajmują. Ogólnie monitorowanie zderzacza hadronów, takie klimaty na bieżąco i dla nich to jest fascynujące.
4: Dla Jeśli mnie mogę też, się pytać, ty już możesz na emeryturę przejść już niedługo, nie?
1: Czy nie? To ja jako kto?
4: Znaczy nie, a nie, to jeszcze nie, sorry. Pomyliłam się. To kobiety mają.
1: Jakbym pracował do tej pory w wojsku, to by mi zostało 5 lat do emerytury.
4: O. No dobrze. Nie, ja się tu głównie przysłuchuję wam. Bardzo fajna, ciekawa rozmowa. Taka. Ja lubię takie właśnie teorie spiskowe i różnego rodzaju takie foliowe rozmowy. Mnie to bardzo zawsze jakoś tam inspiruje w pewnym stopniu. Pobudza wyobraźnię. Jest to bardzo fajne. Także nie chcę wam przeszkadzać, kontynuujcie.
1: Słuchaj, to nie przeszkadzasz, może jakieś merytoryczne pytanie masz do zadania.
4: Znaczy nie.
2: Słuchaj Mario, możesz sobie z nami tu posiedzieć, jak ja widzę, że dzwoni ktoś, kto jest chętny do rozmowy i coś ma do powiedzenia, to tutaj, to siedź sobie z nami. Tu wracam
4: tak,
2: znowu, słuchajcie.
4: Nie mam pytania, ale jak będę miał, to zadam. Okay.
2: Słuchajcie, bo ja może powrócę dosłownie na sekundę do tematu Sandrity. Ja wiem, że ona budzi kontrowersje, sam nie wiem, czy tu odbierać, czy nie, bo jest trochę problem. Sandrita, jak słyszysz, słuchaj, pogimnastykuj się trochę, zadzwoń do mnie kiedyś raz z czymś konkretnym, nie pytając się, jaki temat i tak zadzwoniłam. Spróbuj, może ci się uda, ja cię chętnie odbiorę, jak zawsze, i pogadamy sobie. Więc nie miej mi za złe, że ciebie zrzuciłem, a tutaj Mario sobie siedzi i zabierze głos, jak będzie chciał, bo coś powiedział na dzień dobry, coś się zapytał, coś tu wygłosił. I tak trzeba, no to jest radio, pamiętajcie o tym. No, mam teraz ciężkie zadanie, bo muszę moderować rozmowę, gdzie mam powiedzmy 4 osoby, nie? Więc zawsze tak nie wiadomo, czy rzucić jakiś temat, czy coś podpytać, czy w kolejności tu, proszę bardzo, masz głos, no nie wiem. Może zrobię ankietę. O, może mi powiecie, jak to jest, że ja nie potrafię do dzisiaj zrobić ankiety na czacie? Po prostu wszyscy to potrafią, nadający chyba, a ja nie umiem, bo tam mam tylko tak, nie i nie mogę zlikwidować tego tak, nie. No to jak się zapytam, kto jest waszym ulubionym... Okej, dawaj.
1: Mówię, zadzwoń do szablon, ci wytłumaczę, jak się ankiety robi. Bo tam Czosnkowi przecież tłumaczył. Czosnek też nie miał pojęcia, szabel mu wytłumaczył i zaczął robić ankiety. Więc tutaj szabel ci jest w stanie dużo pomóc. On zna się na tym.
2: To jest zabawne trochę, bo wiesz, bo ja nie jestem jakimś lamusem, jeśli chodzi o komputery, dobrze się na tym znam, a takiej prostej rzeczy nie umiem zrobić. No próbowałem tam wykasować, przeciągnąć, nawet delay wciskałem, wykasuj to tak, nie, nic nie działa, mam tak i nie, kurwa, no, do wyboru.
3: Miałeś mogę coś zapytać?
1: Primo Szabla?
2: Słucham?
3: Kojarzycie ten, a grow nie. Korzystając z okazji zapytam, bo jest kilka osób, zagłosowalibyście na a grow nie, czy nie?
2: Możliwe, że
3: na
2: nawet
3: tak. Może Agronia.
2: Być może tak. Być może tak. Trochę się za bardzo leperyzuje Kołodziejczak, ale nadal jest to dla mnie ciekawa opcja w miarę. No. A co?
3: Jedyna alternatywa taka, żeby przeciw staremu układowi coś zrobić.
2: No być może. Aleksander, chciałeś coś powiedzieć?
0: No właśnie pytanie po co, tak? Bo oni tam się chcą przyklejać do różnych ugrupowań. Tam ze Sroką coś nie wyszło. Chcieli się przykleić do PSL-u, więc Hołownia zrobił blok. No oni, żeby zaistnieli w ogóle jako siła polityczna, no to niestety muszą z kimś pójść na dzień dobry, tak?
3: Znaczy to już oni samodzielnie zarejestrowali listę, więc już wiadomo,
0: No tak, no bo nie wyszło, no oczywiście. Więc Dlatego zadałem pytanie, no i nawet jeśli zagłosujecie, to po co? Bo w obecnym kontekście politycznym to nie będzie, ten głos nie będzie miał żadnego znaczenia.
3: Nie? Nie, właśnie chodzi o to, że dużo ludzi może zagłosować i te 5% Kołodziejczak dostanie na luzie.
0: To wiesz, ile oni mają teraz w sondażach?
3: Ale popatrz, ilu jest rolników. Nie wiem, 2%, 3%? Nie, 3% nie mają chyba. 2,5% chyba maks.
0: No jest spore ryzyko, bo moim zdaniem teraz trzeba w ogóle, wiesz, nawalać w najsilniejszą, mimo wszystko, opcję opozycyjną, żeby po prostu na razie, póki co, PiS-owi zabrać władzę, nie? Tym zjepom zjednoczonej, wcale nie zjednoczonej i w ogóle nie prawicy.
3: Wiesz co?
2: Przepraszam, sorry. Przypomnę, bo też ten temat chciałem dzisiaj poruszyć, ale jakoś uciekł, że pani Sójka, Katarzyna Sójka, tak, nowa minister zdrowia, ona deklarowała swoje poglądy jeszcze przed wojną na Ukrainie, że ona jest za przymusowymi szczepieniami. I nie wyklucza. I popatrzcie, jaka sytuacja zabawna, super zabawna. Jako mamy minister zdrowia, która jest za przymusem szczepień.
3: Ten jeszcze tylko chciałem dokończyć myśl. Popatrzcie, upraszczając, powiedzmy, że w Polsce 40 milionów ludzi, to przy pełnej frekwencji wyborczej 5% głosów to jest milion. Milion osób musiałoby na tego Kołodziejczaka zagłosować. Przy pełnej frekwencji zakładając, że 40 milionów, a pewnie będzie, nie wiem, 20 milionów na wybory, to wszystko.
2: Niewykonalne.
0: Ja myślę, że będzie więcej teraz. Ja myślę, że ludzie się zmobilizowali. Albo po prostu, żyjąc we Wrocławiu, mam jakieś takie błędne przekonanie o tym, że ludzie faktycznie po prostu zauważyli, w jak realnym zagrożeniu jesteśmy, nie? Wydaje mi się, że to będzie jakiś rekord właśnie frekwencyjny w tym roku.
2: Może być wysoka frekwencja.
3: Trzeba te głosy na platformę od razu oddawać, nie?
0: Ale wiesz, to jest najbardziej... Tak naprawdę, ja nigdy nie głosowałem na platformę, ale w tej chwili koalicja jako
3: naj... Obydwaj są dla mnie w tym momencie. Są nudni do zdźwigania i gadają od lat to samo. I drugiego. I Tusk, i Kaczyński.
2: Dobrze, ale
0: porównujesz w tym momencie te dwie partie. No przecież, kurwa, PiS to jest w ogóle grupa przestępcza. No stary, co
3: nie jest, to jest jedno i to samo.
0: Oczywiście, oni też, że nie.
2: Działają pod każdym względem jak mafia. No, ja pod każdym względem jak mafia.
3: Czas jakiejś zmiany nowe, wiesz, a nie?
0: Ale nie, spójrz teraz, jeden logiczny argument. Oni próbują Tuska uwalić w ogóle od 8 lat. Gdyby było cokolwiek niezgodnego z prawem, co zrobił Tusk, to dawno by siedział.
3: Stary, ale równie dobrze można powiedzieć to samo o Kaczyńskim. Można powiedzieć, patrz, Tusk od 8 lat gnębi Kaczyńskiego, no i co? I nic,
0: ale jakby Tusk nie rządzi.
3: To już by siedział. To samo możesz powiedzieć.
0: Przecież prokuratura ma Ziobro. O czym ty mówisz?
3: Chcę powiedzieć, że patrzcie, od 8 lat Korwin-Mikke jedzie na Hitlera, a przecież jakby Hitler coś złego
0: ale
3: zrobił...
0: Zdajesz sobie sprawę z tego, że jeśli ktoś rządzi, to ma władzę? Czy nie zdajesz sobie z tego sprawy? Że oni mają prokuraturę, że od nich zależy to, kogo posądzą, o co i nawet
4: co z
0: preparują.
4: Tego, że mają prokuratora, jak sądy wydają wyroki, a nie prokuratur.
0: No bo część sędziów też mają przekupionych, jak ty wiesz, jesteś w stanie to prześledzić. No tak, część. Część się opiera. Część z tych, których się opierało, zostało odsuniętych.
4: Oceńmy polskie sądownictwo, tak uczciwie. Każdy, kto miał do czynienia z polskimi sądami, i nie wiem, poziomem sędziów, no to jakiś tam ma swoje zdanie, tak?
0: No są tacy jak, i są tacy, to zależy w ogóle.
4: Niestety. I jacy oni są nietykalni, to jest najgorsze moim zdaniem, jeśli się 3 grosze mogę powiedzieć, że ich taka obłuda i to, że po prostu są...
0: Ale masz na myśli konkretnych jakichś sędziów, tak? Miałeś niefajne doświadczenie.
4: No chodzi, że... Nie, tacy, którzy popełniają przestępstwa, nie wykroczenia i nie są pociągani do odpowiedzialności, po prostu chodzi im po...
0: No pytanie, dlaczego właśnie? Nie? A dlaczego niektórzy są pociągani, chociaż nie popełniają przestępstw?
4: No i Ziobro próbował to coś z tym zrobić i nawet jemu się nie udało. To myślicie, że komukolwiek...
0: To znaczy nawet...
2: Nawet jemu, co... To mi się on jawi jako taki mały Hitler.
4: Jak są te pieniądze z Unii przecież no, blokowane, tak? No to jest typowy szantaż. Albo zostawiacie naszych ludzi, albo nie wypłacimy wam pieniędzy. No to jest przecież
0: jak
4: proste.
0: To zostawić? O czym ty mówisz, stary? Przecież chodzi o autentyczną praworządność, jakby dosłownie, jeden do jednego.
3: Razu pewien mędrzec powiedział takie znane słowa: dajmy szansę innym.
4: Ja mogę powiedzieć inne spojrzenie. No, ja szanuję twoją opinię.
0: Ale o czym? Nie, no wiesz, to nie chodzi o opinię, chodzi o fakty. Że
4: twoim zdaniem PiS jest partią przestępczą, a Platforma nie. No ja jestem na tyle już starym gościem, że pamiętam, jak Platforma rządziła i co wyprawiała.
0: No tak, ci, którzy mieli ponieść odpowiedzialność, ponieśli, natomiast jeśli Ziobro ma... Przepraszam, dokończę tylko. Jeśli Ziobro ma prokuraturę i oni nawet w tym momencie są zmuszeni do jakby tworzenia jakichś zarzutów z dupy, tak? I to im nie przechodzi, bo nie każdy sędzia jest przekupny, nie każdy się aż tak boi albo ma aż tyle do stracenia. Jakby to jest gra polityczna na poziomie właśnie sądownictwa i to nie polega na tym, że Unia szantażuje, bo woli Tuska.
4: Sędzia Kleja, który na przykład lata po jakichś tam marszach, które są polityczne, to jest...
0: Tak, a ty pamiętasz, dlaczego został sędzia Tuleja zawieszony?
4: Ale to okej, okay, dobra, no to jakikolwiek sędzia, czy to jest twoim zdaniem, nie wiem, moralne?
0: Nie, bo to jest bardzo konkretny przypadek, na którym można pokazać, na czym polega ten mechanizm. On został odsunięty ze względu na to, że tam była kwestia w ogóle jakiejś rozrywki w Sejmie. I on po prostu zgodnie z prawem dopuścił do tego, żeby proces był jawny, czy tam jakaś w ogóle sytuacja była jawna. Zgodnie z prawem. Natomiast to bardzo nie pasowało PiS-owi, w związku z czym po prostu tak jak mogli, tak go uwalili, odsunęli go niezgodnie z prawem. On ostatnio w ogóle przecież wygrał ten proces na poziomie Unii Europejskiej.
3: Kolego, jak ty masz na imię?
4: Ja szybko powiem tylko, że PiS mi strasznie podpadł tym niekontrolowanym socjalem, nieszanowaniem wartości pieniądza. Niestety poszło to wszystko. Jest wiele rzeczy, ale mam swoje zdanie co do kasty sędziowskiej. Niestety jest coś, co dziedziczyliśmy po komunie, że kto za komuny zostawał głównie sędziami? Kto miał dojście w ogóle? Każdy, kto chciał zostać... W latach 90. później to się już zmieniło. Każdy, kto chciał być sędzią, no musiał przejść taki wewnętrzny, że tak powiem, audyt robiony przez samych sędziów. No i to nie bez powodu jest nazywane kastą, o tak powiem.
2: No raczej.
0: To jest nazywane kastą, bo to w ogóle by było bardzo wygodne jako kolejny punkt sporu, w ogóle, jeśli chodzi o... Ale słuchaj, no to wyjaśnij mi obecność Piotrowicza w Trybunale Konstytucyjnym.
3: Do tej rozmowy można, czy nie?
2: Ale Aleksander zadał pytanie tutaj o Piotrowicza.
0: Piotrowicz w Trybunale.
3: Pomnieć.
4: Znaczy, ja się odłączam, bo kolega tu chciał zabrać głos. To nie.
3: Ale chciałem tylko powiedzieć, że ten mówisz, że PO nie jest organizacją przestępczą. No i może i masz rację, tylko wiesz co, chciałem ci tak powiedzieć, że lata temu zainwestowałem ten... W ogóle zapomniałem już o tym dawno, ale zainwestowałem w taką jakąś firmę, którą właśnie kolega tutaj od PO polecał. Muszę sprawdzić, ile mam na koncie teraz, bo to dobre 10 lat temu było. Ja w ogóle o tej inwestycji zapomniałem, nie wiem, jaki to zwrot w ogóle teraz przeniesie, ale kojarzysz firmę Amber Gold? Ja tam ten inwestowałem ten pieniążki. No. Także ten, czy to jest instytucja przestępcza? No nie wiem, no ale chyba najłatwiej słupa jakiegoś wystawić.
0: Tak, tylko poczekaj, bo jeśli chodzi o sprawę Amber Gold,
3: To jest podobny wał jak respiratory, tylko tam poszło z państwowych pieniędzy, a tu poszło, wiesz, od frajerów.
0: Ale kto był za to odpowiedzialny i dlaczego jeszcze nie siedzi?
3: No właśnie.
2: Jakiegoś kozła ofiarnego jednego tam skazali, tak? Jakiegoś słupa, no.
3: To tak... No co ty mówisz, że do gościu, dajmy szansę innym już, może dość rządów tych obu, no to jest układ.
2: Ale wiesz, Michał, bo to chodzi może trochę o to, że jedyną wartością tego PO, tej Koalicji Obywatelskiej teraz jest to, że ludzie na nich mogą masowo zagłosować, bo ich znają, bo wiadomo, że PiS, PO i oni mogą nic sobą nie reprezentować, ale są po prostu, no trzeba ten PiS zdjąć, no i to, o to tu chodzi.
0: Właśnie w tym rzecz, no niestety, do tego w tym momencie sprowadza się wybór i wkurwiają mnie, przepraszam, tak zwani symetryści, albo właśnie ci, którzy doszukują się na tym etapie jakichś wartości, wracają do jakichś rzeczy, które były. Nigdy w życiu to państwo nie było tak rozkradane w tak mafijny sposób.
2: No.
0: Jeśli w tym momencie PiS wygra wybory, no to to są ostatnie tak zwane demokratyczne wybory w tym kraju.
2: Słuchajcie,
0: będzie finito, tak. Wychodzimy z Unii i tak dalej.
2: Tak, to już, już idziemy, no. Kurwa, kierunek Orban, kierunek jakieś Chile, no tak, nie wiem, to już idziemy w kraje.
0: Oni jeden do jednego kopiują metody, tak? Tylko, tak. Że u nas to nie przechodzi. Na szczęście, ja nie wiem, czy ogarniacie, czy śledzicie w ogóle to, co robi Tusk. On ma zajebistych doradców i tak naprawdę zajebiście się rozwinął od tamtego czasu, kiedy ostatnio rządził. I on mówi racjonalnie. On mówi... Ja mu absolutnie wierzę, a nie jestem jakoś ekstremalnie naiwnym człowiekiem. Ja wiem, do którego momentu to jest gra polityczna. Ja wiem, do którego momentu to jest, to są gry po to, bo to są wybory. No, jakby siłą rzeczy nie możesz po prostu wyjść i powiedzieć, co myślisz. Tu jest tyle kombinacji. W ogóle chodzi o to, że oni genialnie rozgrywają tą grę. I jeśli faktycznie chcemy później dochodzić do naszych wartości, to ja bym nie zagłosował na koalicję w tej chwili. Ale
3: w tym momencie.
0: Nie, stary, możesz zagłosować na niszową partyjkę, ale ten twój głos nie będzie nic znaczył, jeśli PiS dojdzie do władzy. No.
3: Co, bo mnie reprezentują, ale to, i taki idiota to jest wymarzony elektorat dla Tuska.
0: Stary, ty się przyzwyczaiłeś być może do tego. Przepraszam, dokończę tylko. Przyzwyczaiłeś się do tego, że mamy wybór. Ale ten wybór może się skończyć właśnie, jeśli PiS wygra, więc w tym momencie pytanie nie jest takie, kto jest twoim najbliższym ciebie reprezentantem.
4: Wielkie marsze przeciwko rządowi. Tak się robi w kraju, gdzie jest dyktatura.
0: No i ten argument jest bardzo ciekawy. No. A co by było, gdyby...
4: No właśnie nie, bardzo właśnie moim zdaniem racjonalny. Wszyscy mówią...
0: Racjonalny. A ty myślisz, że...
4: Wolności słowa. Akurat to jest najlepszy dowód na to, że jest wolność słowa. Skoro możesz powiedzieć...
3: Można...
4: Nikt się do tego
0: nie... Aha.
3: Wcale nie.
0: To odpowiedz mi na pytanie, co by było, gdyby przeciwko temu marszowi stanęły służby.
5: Masz tu dwie dychy.
0: Wtedy cała Polska dowiedziałaby się, że faktycznie już nie jesteśmy demokracją.
4: Pamiętam, nie wiem, ile miałeś wtedy lat, ale ja to dobrze pamiętam.
0: No dobrze. Więc wszyscy już mielibyśmy pewność, że to już nie jest demokracja. Oni musieli pozwolić przejść temu marszowi. Nie było wyjścia. To była strategia Tuska.
4: Pamiętam, jak strzelali do ludzi.
3: Kolego, ty masz rację, tylko ty robisz błąd perspektywiczny, bo ty zakładasz, że tylko i wyłącznie PO jest w stanie przeciwstawić się PiS-owi i wiesz, i zmienić...
0: No spójrz w sondaże, no błagam cię, no.
3: Ale spójrz w sondaże, no bo przez to, że taką narrację wszyscy promujecie i z takiej perspektywy...
2: No właśnie, jakieś, tak. Michał też ma racji sporo. Jak tak będziemy teraz się przekonywać, że tylko na PO jest sens, no to dobijamy tych, co mają jakieś szanse, a dzisiaj szybko się zmienia. Nagle, popatrzcie, jak szybko tej Konfederacji... urosło, nie? Nagle zaczęło...
0: Dzisiaj Konfederacja... Nie no, przepraszam, ale dobrych źródeł wiem, że Konfederacja już jest... Znaczy osoby z Konfederacji już są dogadani z PiS-em i tak naprawdę to jest wyjście, jedno z ostatnich wyjść PiS-u, żeby jeszcze nie pozbyć się do końca władzy, nie?
2: No dobra, no to...
0: To, że oni teraz napieprzają, to też jest strategia.
2: No dobra, no to mamy agrounię, która była nieznana zupełnie, a teraz jest jakąś tam liczącą się siłą, o której rozmawiamy tutaj, jako czwartej drodze, powiedzmy, jakieś tam, czwarta droga.
3: No, ale wiesz, rolników w Polsce to wystarczy, że ci rolnicy niektórzy przestaną do kościoła chodzić i słuchać tego pierdolenia, żeby na PiS głosować. I to wystarczy. Ci rolnicy przestaną tego
0: no to stryknij palcami i zrób to.
3: Niech zapisują na agrounię, to tam będzie dużo więcej niż 5%.
0: No to stryknij palcami i zrób to, żeby ci ludzie...
3: 5% to jest pół miliona głosów, kurwa. Przy badanej frekwencji.
0: Zdajesz sobie sprawę z tego, jakie socjologiczne siły w ogóle działają w tych miejscowościach? dlaczego oni robią w ogóle, robili te śmieszne, jak to się nazywało? Jak PiS teraz jeździł ostatnio. Jarosław, wiesz, niby promocja 500+, a tak naprawdę to była już przedkampanijna kampania, tak?
3: Agitacja wyborcza, no.
2: A tymczasem no tutaj donejcik przyszedł. Krawiec, ale oni pierdolą, pisze Damian. Wyjeb ich wszystkich, przewietrz antenę, masz tu dwie dychy i nie wiem, może coś o filmach drogi, albo o smokach, albo to już lepiej o tej płaskiej ziemi. No tak więc ja rozumiem, że temat polityki mógł trochę już zmęczyć
0: Dobra, ja
2: ludzi.
0: Proponuję Into the Wild.
2: Into the Wild? Film jakiś?
0: Tak.
4: Wyciszmy się.
2: Wyciszmy się, wejdźmy na wyższą gęstość. Psychonauta, psycho do nas jeszcze dołączył. Co powiesz, psycho? Cześć.
5: Hello, mordy. Właśnie o polityce gadacie, tak?
2: No, byśmy chcieli przestać właśnie, a ty musisz, kurwa, zadzwonić i... o polityka, fajny temat, jak chcę kończyć.
5: Bo dopiero tutaj przyszedłem.
3: Dobry temat.
5: Dobry temat.
0: No to jedziesz. Ja się jeszcze nie zgadzam.
5: Kurwa, co myślicie, że będzie lepiej, jak ktoś inny wygra niż PiS?
3: Tylko... Pewnie, że tak.
2: Pewnie że tak, kurwa, panie.
0: Ja myślę, że wszyscy, którzy jeszcze nie rozumieją w ogóle, co tak naprawdę, czym jest tak naprawdę PiS, jeśli wygra PiS, to dopiero zacznie się zastanawiać za rok, żeby popełniło w ogóle tak naprawdę strasznie duży błąd.
5: To dlaczego... Agrounia, chuj tam. 8 lat rządzi PiS i jest coraz lepiej. Bezrobocia nie ma. Przychód narodowy jest najlepszy od, nie wiem, od 25 lat.
0: No, ja mam taki demograf.
3: Niech wszystkie Michały głosują na Michała Kołodziejczyka.
2: A nie, ale słuchajcie, to jest dobry temat, co tu psycho rzucił, bo ja słyszę teraz od czasu do czasu takie głosy, na takich audycjach jak na przykład My Light, czy tam innych, że ktoś dzwoni i mówi, ten PiS nie jest taki zły, za PiSu to wszystko kwitnie. I może jest w tym trochę prawdy od tej strony, że coś się faktycznie dzieje. Poprzednie rządy to tak się mało działo, mało zmian, mało... PiS jest aktywny.
0: Nie, wiesz co, mało się działo na poziomie właśnie dotykalnym, a tak naprawdę gospodarka była w zajebistym stanie. Oni oddali
2: a no właśnie, tak.
0: W takim stanie.
2: Tak,
0: w tym rzecz.
2: Tak. To też się często mówi, że to, że PiS może dzisiaj rozdawać, to zasługa poprzednich ekip, które odłożyły tą kasę, bo żeby dawać, to trzeba mieć z czego. A PiS oczywiście jako partia kłamliwa i populistyczna będzie nas przekonywać, nie, to dzięki nam te pieniądze są, bo myśmy uszczelnili tam VAT i coś. No.
0: No inna sprawa, że oni zrobili w ogóle, to jest pierwszy raz zdarzyło się coś takiego, że oni mają równoległy budżet, którego nie można kontrolować. I właśnie tym budżetem zadłużamy się, między innymi kupując tą broń od Koreańczyków. Nie? Tam już jest jakiś straszny
5: dług. Od kogo byś chciał kupować?
0: I to jest bardzo...
5: Poczekaj, mordo. Od kogo byś chciał kupować? Od Francuzów Caracola?
0: Nie trzeba
2: Marcinie, Marcinie, dajmy też psycho coś powiedzieć, bo tu dopiero co dołączył. Co, pytałeś się Marcina? Aleksandra o coś? Ja mówiłem Marcinie, Aleksandrze, nie Marcinie, kurwa.
5: Nie wiem, który to z was, który... Ale co, chciałeś kupować...
0: Ja sam się zgubię.
5: No dobra. Chciałeś kupować te karakole od Francuzów, co nie latają?
0: No ale dlaczego w ogóle zaprzestaliśmy produkcji naszych, podobno bardzo dobrych... jak one się nazywały? Przepraszam, ja się nie znam na tym. Chodzi o to, że mam pojęcie mniej więcej, co zrobił po pierwsze... Antoni.
5: Tusk pozamykał wszystko, kopalnie pozamykał. Majątek narodowy.
0: Pozamykał Tusk? Kiedy?
5: No jak rząd.
3: Zakłady zbrojeniowe, polskie zakłady zbrojeniowe przecież. Jakoś nie pootwierał PiS z powrotem tego.
0: Ale zdajecie sobie sprawę z tego, że to było po pierwsze... wynikało z tego, że weszliśmy w struktury Unii Europejskiej i to wszystko musiało być kompatybilne. Więc tak naprawdę chodziło o to, no bo w tym momencie nie jest o tyle kompatybilne, że na przykład dostajemy broń z Korei, gdzie zadłużyliśmy się tak, że w ogóle to jest ta pokolenia do spłacania. Przy czym nie mamy... nie mamy zagwarantowanego serwisu. W ogóle amunicja jest produkowana zupełnie gdzie indziej i to są inne kontrakty. To jest wszystko rozpierdolone po prostu tak, że to się nie składa.
2: A za której ekipy likwidowano cukrownię? Ktoś pamięta?
5: Za SLD.
2: To chyba za SLD faktycznie było, tak mi się wydaje. Za
5: SLD.
3: To było przed Platformą jeszcze. No, przed Platformą jeszcze, tak?
2: To było już coś tak. Takiego...
5: SLD PSL wtedy rządził.
0: Ej, no nie, dobra, to, ale jakby...
3: Nie, to był wchodzenie... Rodzin i Samoobrona.
0: Ja przepraszam, ale mnie wkurzają takie w ogóle argumenty, bo jakby samo wejście w struktury Unii Europejskiej powoduje, że zobowiązaliśmy się do tego, żeby jednak nasze struktury dopasować do całości, tak?
5: I
0: żeby
5: kto się zobowiązał, ty?
2: I żeby te struktury, w ramach restrukturyzacji zdemolować i zniszczyć, i żeby Niemiec się cieszył na przykład, tak? Że konkurencji się pozbył. To fajna restrukturyzacja. To tak jakbym powiedział, kurwa, pójdę i ci wybiję zęby i połamię ręce, ale żeby ci cenną nauczkę dać na przykład. No nie wiem,
5: bez sensu. I nie będziesz mógł zapłacić za to jeszcze.
0: Ale no dobrze, a spójrz na to w ogóle z dalszej perspektywy.
4: Do Unii Europejskiej i Europy.
0: Ale poczekajcie, od momentu, kiedy weszliśmy do Unii, jesteśmy do przodu czy do tyłu? Jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o rozwój.
2: Chyba raczej do przodu.
4: Nie, czyli to byli do przodu czy do tyłu?
0: Jeszcze raz?
4: Skąd wiesz?
2: No właśnie.
4: Jeśli nie weszli w Unii, to bylibyśmy do przodu czy do tyłu? Bo Anglia na przykład... Wielka Brytania nie jest w Unii teraz, no i co, oni są do przodu czy
0: no
4: do tyłu?
0: No i w tym momencie niestety,
5: są
0: ale...
5: Są do tyłu.
0: Są do tyłu, teraz... absolutnie. Większość za Unię, bo tak naprawdę to była jedna wielka manipulacja, swoją drogą inspirowana z Rosji, nie?
4: Czy do tyłu. Jak my byśmy nie wpłacali do Unii tylko na swój rozwój, to nie wiadomo, czy bylibyśmy do przodu, czy do tyłu.
0: Do tej pory odebraliśmy znacznie więcej niż wpłaciliśmy. Jeszcze nie doszliśmy do tego etapu, żebyśmy płacić więcej.
2: Okej, czyli ty, Mario, twierdzisz, że nie jesteśmy beneficjentem Unii Europejskiej. To się jakoś zmieniło na gorsze, wiadomo, ale przez długi, długi czas byliśmy, z tego co wiem, już ci oddaję głos. Z tego co wiem, byliśmy beneficjentem przez długi, długi czas. Kawał Polski został wyremontowany ze środków Unii, dużo startupów, dużo inwestycji. Sam jakby jestem beneficjentem swego czasu, dużo kasy dostałem na założenie.
0: Spójrzcie na to, jak miasta w ogóle się rozwinęły.
2: Ale poczekaj, tak? Aleksandrze, bo chciałem tak. Mario teraz jeszcze dać głos. Dobrze, bo on mało mówi, a coś chyba chciał też coś tu skomentować. Mario.
4: Ja chciałem powiedzieć, że my jako kraj wpłacamy też do budżetu unijnego. To nie jest, że to jest, wiecie, za pietruszkę.
0: Nie, no to mielibyśmy za frikę otrzymywać, no wiadomo.
3: Daj mu skończyć.
4: No wiadomo, że jesteśmy beneficjentem do tej pory, natomiast jak teraz zaczniemy być tym płatnikiem netto, w sensie, że będziemy więcej wpłacać niż dostawać, tak? Poprawcie mnie, jeśli się nie mylę, w niedługich latach to ma nastąpić, jeśli nie już zaraz.
5: Już jest chyba tak.
4: To już...
0: Nie, no już jest, ponieważ niestety w ogóle jest ta bzdura z blokowaniem KPO chociażby.
3: No już nie.
4: No, ale mówię, że ciężko założyć, co by było, gdybyśmy nie byli w Unii, ponieważ musielibyśmy tak, nie wiem, być w drugiej rzeczywistości, żeby ocenić, gdzie byłoby lepiej, tak? Czy bez Unii jakbyśmy
0: albo
4: sobie...
0: Albo możemy wykonać eksperyment intelektualny, wziąć dane pod uwagę i po prostu wyciągnąć wnioski, nie?
4: Tak, ale eksperyment intelektualny z prawem unijnym, z samochodami, z ograniczeniami, z tym... długofalowo. Nie wiem, czy to będzie dla nas korzystne. To jest moje zdanie.
2: To będzie tylko i wyłącznie eksperyment intelektualny, a równie dobrze mogłoby zupełnie się potoczyć inaczej. W ogóle co by było, gdybyśmy nie byli w NATO? Kto wie, czy teraz by nas w jakiś sposób Rosja nie zaatakowała na przykład, nie?
0: Nie, no na 100% to przecież to jest oczywiste.
5: Tak, już na pewno. Już Putin mówił, że Polskę to na pierwszym miejscu zaatakuje, bo mu potrzebna, kurwa, Polska. Nie wiadomo do czego.
2: No groził nam psycho, przepraszam bardzo psycho, ale i no. Putin, i Miedwiediew, i różni inni wysocy notable grozili Polsce, i Białoruscy, tak. I Łukaszenka, i wszyscy. Grożą
5: tak,
2: cały czas.
5: Żeśmy się wpierdoli w wojnę z Ukrainą.
2: No tak, no ale tak czy owak nam grożą.
5: Ale,
2: i co
5: ale
2: to za jakiś.
5: Nam nie grozili.
2: Wiesz, ten nasz stanie, ukochany sąsiad oddzielić. Nam grozi od dawien dawna. I ciągle wojny z tą Rosją. W ostatnim 500-leciu to tam kurwa 5 konfliktów wielkich jakichś z Rosją gdzieś wyczytałem.
3: A ostatnio te śmigłowce przecież jeszcze białoruskie, nie?
0: To już pewnie nie, ale historia.
3: Nie, ale to jest też gruba prowokacja.
5: A poczekajcie, dam wam przykład.
3: Tam słuchy, że Łukaszenka ma gdzieś tam jakąś swoją willę 7 kilometrów od granicy z Polską i to jest też niedaleko terenu, gdzie ci Wagnerowcy niby te ćwiczenia mają. No i po prostu Łukaszenka, te helikoptery to jest podobno część takiej prywatnej, osobistej ochrony Łukaszenki i to była chamska taka prowokacja właśnie zrobiona, wiesz, po to, żeby pokazać Polaczkom, że patrzcie, co ja sobie mogę, a wy mi gówno zrobicie, nie? Że to było chamskie, takie...
0: Mogę teraz zadać pytanie?
5: To ci Cimoszewicz taką teorię rzucił gdzieś tam w jakimś programie i chuj wie skąd ją wytrzasnął.
3: Że co? No ale, to helikoptery to... Podobno ludzie przez parę godzin dzwonili człowieku gdzieś tam, na policję, do wojska i mówili, że tu śmigłowce są, nie? Wiesz, wiszą.
0: Tak, moją... to jest...
3: A wojsku podobno mówili, że a my na radarze nie widzimy, no bo to pewnie...
5: No bo nie widzieli, no kurwa, skąd mieli widzieć?
3: Widzieli, no ale człowiek... No
5: skąd najebani byli po imprezie wszyscy?
3: A człowieku dziesiątki, czy może setki nawet ludzi, wiesz, dzwoniły, że ruskie helikoptery, czy tam ruskie, bo to tam czerwona...
0: Tak, oni przez 8 godzin chyba zaprzeczali, no, że w ogóle nic się nie dzieje, nie wiem, no wszystko jest okej. Okay.
5: Mordo, ja kiedyś na ochronie pracowałem i też nie widziałem, kurwa, bo spałem. Budce, kurwa, jakieś samochody przejeżdżały, kurwa, u mnie to obchodzi, kurwa, nie będę sprawdzał.
3: Trzeba było zeszczelić w chuj, trzeba było to zeszczelić.
0: Dokładnie,
5: nawet,
0: no.
5: Nawet się nie obudziłem, a wiem, że przejechały, bo na tym było.
0: No dobrze, tylko że jakby ty byłeś odpowiedzialny za garstkę ludzi, tymczasem tutaj mamy Polskę, nie? Jakby...
2: Wiecie co?
5: A już, bo helikoptery wleciały, kurwa. Na 10 minut
0: polegały. Bo to jest w ogóle zupełnie oddzielony od całego kontekstu incydent, który nie ma żadnego znaczenia w ogóle dla sytuacji.
5: A jaki miał?
0: Dlatego w jaki sposób. No jak to? No błagam cię, przecież oni na podstawie tego typu incydentów po prostu wyciągają wnioski. Jakby one świadczą o czymś, tak? To nie jest to, że to się wydarza i po prostu wszyscy przestają o tym myśleć, bo po prostu, nie wiem, Łukaszenka po prostu pośmiał się przez 5 sekund i idziemy dalej. Nie, oni sprawdzają tak naprawdę, w jakim stanie w tym momencie jest obrona Polski.
2: A nie sądzicie, że taka nerwowa reakcja, taka właśnie turańska reakcja, że o, wleciał na nasze, jeb go rakietą i wybuchy. Ja wiem, że większość ludzi, ja słyszę, że ma takie zdanie, ale to jest takie, czy to by było bardzo nieodpowiedzialne i takie...
0: Ale to nie jest, słuchaj,
3: jesteś w naszej strefie powietrznej, albo wypierdalasz, albo cię zeszczelimy. To nie tak, że Spartyzm, czy z bazuki jebniesz, tylko oficjalnie jest kontakt z nimi, dziękuję, wpierdalam.
2: To by było fajne, też jestem fanem kina akcji, też bym chętnie tak zareagował, ale obawiam się, że by się nasi sojusznicy nieźle wkurwili, jakbyśmy tak se strzelali, bo nam tam naruszył. Odpowiedzialny kraj postępuje tak mniej spektakularnie, że wysyła tam jakąś notę dyplomatyczną i pyta się, o co chodzi, a nie, że z rakiet napierdalamy, to nie jest gra komputerowa, kurwa, a my nie jesteśmy Rosją.
0: Nie w tym rzecz. Chodzi o to, żeby w ogóle zareagować, że to jest nie w porządku. Brak reakcji świadczy o tym, jakby można to interpretować na różne sposoby, bo nie mamy dostępu do wiedzy, do środka, tak? Jakby to jest kolejna historia, to jest seria zdarzeń, typu rakiety, które lądują i są po miesiącach odnajdywane przypadkiem przez osoby przypadkowe, tak? Które sobie gdzieś tam patatają w ogóle na swoich koniach po lesie. O, rakieta, dzień dobry, kurwa.
2: Dobra, to powiedzcie się, by się może... Kolejno teraz co myślicie na ten temat. Michał, a co ty myślisz? Tak, tylko to staraliśmy tak zwięźle, starajmy się mówić, no w miarę.
3: Ja myślę, że teraz jest czas przed wyborami i to jest czas, kiedy wszyscy politycy będą skupieni tylko wyłącznie na frekwencji i wschód, znaczy no Ruscy, Białorusi niedoskonale o tym wiedzą, że wszystkie, wiesz, cała atencja będzie na wyborach skupiona i dlatego mogą to wykorzystać i coś w tym czasie, wiesz, odpierdolić.
5: Pierdolnie bomba atomowa, kurwa, na Warszawę.
3: Czasie, no tak? Nie, ale na przykład zamieszki na granicy mogą zacząć robić, tak jak było ostatnio. Albo, nie wiem, znowu jakieś inne prowokacje. Wiem, że na pewno, wiesz, to jest świetna okazja, nie?
2: Dobra, Mario, chciałbyś jakoś też coś dorzucić?
4: Ja tylko chciałem powiedzieć, że my jako naród w tym momencie nie powinniśmy się właśnie tak politycznie podzielać, kłócić, bo jeśli jest wojna za naszymi bramami, za naszymi granicami, to właśnie powinniśmy się scalić, jakoś zgadać i ponad podziałami razem wymyślić, jak zrobić, żeby był w naszym kraju pokój i nie doszło nigdy do wojny. To jest nadrzędny cel, myślę, wszystkich rząd.
0: No okej, ale czyja to jest robota? Nasza?
4: Zarówno moim zdaniem na poziomie rządowym, jak i obywatelskim, czyli my też się powinniśmy zawsze być gotowi na najgorsze, dmuchać na zimne i po prostu robić wszystko, żeby do takiego konfliktu nie doszło.
0: No okej, a jak oceniasz działania rządu w tym zakresie?
4: Robią zakupy, czy dobre, czy złe, to nie mi to oceniać, bo nie jestem wojskowym. To musieliby się tutaj eksperci militarni na ten temat wypowiedzieć. Moim zdaniem zakupy są niezbędne, bo jeśli mamy odstraszać, to musimy mieć dobre wojsko.
0: No dobrze, Niemcy proponowali nam parę miesięcy ochronę nieba i Kaczyński wyszedł i powiedział, że my tego nie potrzebujemy, to może lepiej na Ukrainę wyślijcie, po czym wleciała rakieta, której nikt nie rozpoznał.
2: Za Tuska to jeszcze gorzej by było. Tusk by pewnie w ogóle się nie zbroił, tylko powiedziałby, miłość wygra, a mamy sojuszników, jednak będą o nas dbali tutaj, myślę. Nie ma co kupować, nie ma co szaleć. Tam by te pieniądze, co PiS wydał na zbrojenie, to oni by ukradli.
0: No to jest właśnie ta narracja absurdalna. No tak.
2: A czemu absurdalna? Ja uważam, że PO to jest niewiele lepsze od PiSu. Oni są tylko trochę bardziej inteligentni, mają trochę lepsze intencje, nie są takimi zagryziakami i faszystami, ale tak
5: i właściwie... trochę mniej kradli.
2: Troszkę kradli raz, a dobrze, a PiS kradnie cały czas troszkę mniej. Dobra.
0: Chyba żartuję.
4: W 1939 mieliśmy bardzo silny sojusz z Francją i Anglią. Bardzo silny to był. Porównywalny.
5: Ale na to wtedy nie było.
0: Ale na co?
4: Bardzo silne sojusze. Oni dawali sobie ciąć za nas. A też jeszcze tylko ci dodam, że na to nie było. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy w godzinie W. Na to może powiedzieć. Nie zgadzamy się, wypowiadamy wojnę. No i co robicie w tym związku? No nic, wyślemy parę tysięcy hełmów, amunicji i rać ta sam.
0: Ty żartujesz. Nie, w ogóle to nie tak działa. No kurwa, no to nie tak działa.
2: To by była totalna kompromitacja NATO i właściwie nie, rozpad. Trzeba by zlikwidować to NATO.
0: Słuchajcie, to jest jak moim działa. Zdaniem...
4: Teoria, praktyka, mój drogi, to są dwie różne sprawy.
2: Okej, Aleksander?
0: Moim zdaniem to, że Biden ma jeszcze cierpliwość wobec tych wszystkich przekrętów, które oni robią. Przecież wywiad amerykański ma wgląd w to, co robi autentycznie PiS. Wywiad PiSu działa w tym momencie wyłącznie przeciwko opozycji i wydaje miliony naszej kasy nie po to, żeby chronić nas przed rosyjskimi wpływami, tylko żeby atakować opozycję. Realnie robi to, jakby nie... Już pomijając to, że ile tam jest wpływów rosyjskich, nie? Jakby w każdej partii są, nie w tym rzecz.
5: Gdzie? W której? Oprócz PO to gdzie? Oprócz PO to gdzie są jeszcze wpływy rosyjskie?
0: Ja nigdzie, zupełnie.
5: No nie mówię, że w Konfederacji, bo już nie, w to nie uwierzę.
2: Konfederacja? Konfederacja?
5: Nie, tam nie ma wpływu.
0: Konfederacja to nie, w ogóle.
3: Może.
0: Ale dobra, czekaj, bo ja zmierzałem do czegoś. Chodzi o to, że i Unia Europejska, i NATO, Stany Zjednoczone, Biden, przecież oni mają, nawet Zełenski ma informacje w ogóle na temat tego, w jaki sposób Kaczyński próbował ich wyrolować na początku wojny. Oni mają, jakby oni są lepsi w dyplomacji, no ciężko nie być lepszym od polskich rządzących w tej chwili. Chodzi o to, że to, co się wypowiada, to, co my widzimy, cały ten teatr, to jest wyłącznie dyplomacja. To, co się dzieje pod spodem, w ogóle informacje, do których my nie mamy dostępu, to jest to, co się rozgrywa na poziomie służb i tego, co jest realnie.
2: na tej całej planszy, gdzie stoją te wszystkie pionki, to Polska jest chyba takim dosyć istotnym miejscem, ta brama między wschodem a zachodem, takie miejsce wpływu.
0: Dlatego jeszcze mają cierpliwość mimo wszystko. Chociaż rząd robi od samego początku wszystko, żeby nas skłócić ze wszystkimi. Nie?
5: Cicho, nie wszyscy naraz.
2: Okej, Mario, Mario ma głos.
5: Mario.
4: Tak. Tylko się chciałem kolegi zapytać, co będzie, jeśli Biden na przykład przegra wybory, a Amerykanie się ewakuują jak z Afganistanu. Pamiętamy te zdjęcia i scenę.
0: No, znaczy, ale kto... Poczekaj, bo tam konkurent...

0: ewakuowali wszyscy na ostatnią chwilę, tak? Pamiętamy
1: Ale
0: tę scenę.
1: bo raczej nie jesteśmy jakby analogiczni do Afganistanu w tej sytuacji.
0: Ale
2: Afganistan
0: czemu
2: tak? nie był w NATO.
0: Ale dobrze, ale czemu
1: to
0: tak?
1: Jest,
0: czemu jesteście
1: to jest
0: tak,
1: inna historia.
0: Ale czemu wierzycie w coś takiego?
3: Kolego, ja ci to szybko odpowiem. Amerykanie będą walczyć do ostatniego Polaka. Tak ci powiem.
1: Oczywiście, że tak.
0: O co mi chodzi? Czemu myślimy, że ktoś tu będzie, jeśli przyjdzie na przykład...
1: Bo jesteśmy w NATO, to są też ich interesy, stary. To nie jest tak, że oni się poświęcają. Bo są mocarstwem, który w ogóle, wiesz...
0: Zgadzam, ale
1: łaskawie w ogóle...
4: Brak, jakikolwiek brak reakcji symetrycznej na tutaj działania Rosji, jakby Rosja coś od Janie Pawliła i NATO by pozostało bierne, to by był koniec NATO, bo wszyscy by widzieli, no że to nie działa, że to jest gówno i tak wielka struktura nie może sobie pozwolić na taki ruch.
0: Sprzętem, ale nie pomogą nam krwią, żołnierzami. Czy to jest pomoc, czy nie pomoc? Czy nam
3: ale
0: przetrwa,
3: czy nie? Jak nieznajomość historii zmusza nas do powtórzenia jej? Słyszeliście o takim pojęciu?
2: Tak, słyszeliście.
3: A wiecie, że pierwsza i druga wojna światowa była na terytorium Polski?
2: Nie wiem o takich rzeczach.
4: Pierwsze słyszę.
2: Na pewno? Polski tak? Nie było w pierwszej wojnie światowej.
0: Byliśmy pod zaborami, no to była na naszych
4: terytoriach. Nie, to nas nie dotyczyło.
3: Ta wojna była na terytorium Polski i trzecia również będzie.
5: Ty, a powiedz, a inne wojny nie były na terytorium innych krajów też, czy tylko Polski?
1: Nie, tylko Polska brała udział we wszystkich wojnach na świecie, zawsze.
5: A no to właśnie dlatego... Aha, no dobra, no to ma sens.
1: Ale jesteśmy Chrystusem narodów, to zobowiązuje, stary.
4: We wszystkich wojnach na świecie. A słuchajcie, bo tutaj pojawił się Paweł Kukiz na czacie, ale sprawdziłem, nie jest to prawdziwy Paweł Kukiz. Ma tylko jeden... Ma tylko jeden film i 3 suby na kanale. Ale przypomnę, że kiedyś zadzwonił do nas prawdziwy Paweł Kukiz jeszcze do Radia na Fali. Tak, to było ciekawe wydarzenie, bo zadzwonił do nas Paweł.
2: W Radio na Fali to było, tak?
4: W Radio na Fali, tak. I zadzwonił... Nie pamiętam. Zadzwonił, okazało się, że zadzwonił, bo muzyka mu się spodobała, która leciała na playliście. To pewnie zasługa, pewnie Mapeta w tym czasie to była. No i zadzwonił. I fajnie się gadało. Trochę chłopakom tam, myślę, nie wiem... Wydawało się, że złapali Pana Boga za nogi i tam się zaczęło trochę przypytywanie Pawła, czy zareklamuje Radio na Fali, a co myślisz o Radio na Fali i tak dalej. Zabrakło takiej rozmowy, trochę jak człowiek z człowiekiem, nie? Pod wrażeniem jakby byli strasznym. Ja wtedy w ogóle nie zadzwoniłem, bo mnie ta rozmowa właśnie trochę tak wkurzyła, że to ciągłe takie żebranie o reklamę, że już nas zaraz...
1: celebrystwo weszło.
4: Tak, przyszedł celebryta i ludzie dostali pierdolca, nie? No, tak, no to taka ciekawostka.
1: Ale wiesz co, dlaczego ja zapytałem, który rok? Czy to było przed tym, jak stał się szmatą, czy po tym?
4: Grubo przed.
5: To może te Jowy w końcu wprowadzą, no. Może głosujmy na Kukiza, rzeczywiście. Te Jowy to nie jest...
1: Nie, no, ale swoją drogą to jest strasznie smutny przypadek.
5: Warto poprzeć taką inicjatywę, no. Także ten, tak. Paweł Kukiz przecież jeszcze jest.
4: Ja robiłem jakąś animację reklamującą te Jowy i tam było tak pokazane właśnie wszystko na marionetkach, na różnych obrazkach, jak to działa. Tylko nie pamiętam, dla kogo to robiłem. No nie dla samego Kukiza, ale dla kogoś tam, no nieważne.
2: Pośrednio a to ty robiłeś Kukiza, tę animację? Ty, Krawiec, to ty robiłeś tę animację? Do tego kurwa Jowy nie przeszły.
4: No.
0: A ja mam jeszcze tu do kolegów wszystkich obecnych.
2: Dzień dobry.
0: W tej sytuacji na przykład, jeśli Rosja jest słabsza, powinniśmy prewencyjnie uderzyć, póki są słabi?
2: Nie.
0: Jako A. Czy tylko będą silni i się bronić?
2: Nie powinniśmy nikogo uderzać i nie jest słabsza.
1: Ale jako NATO, tak? W sensie, żeby rozpocząć autentycznie, oficjalnie trzecią wojnę światową, tak?
0: Nie. Prewencyjny ten.
1: Ale jako kto?
0: Chodzi mi, że my jesteśmy skazani zawsze na obronę, jako kraj, państwo, tak? Zawsze.
2: Czyli myślisz, że jak Polska by uderzyła na Rosję?
0: Do czego zmierzam? Jak była druga wojna światowa, I w 39, jak

0: Francuzi weszli do Niemiec i zajęli wszystkie fabryki, to wojna by się skończyła w kilka tygodni, tak? Bo wszystkie siły były w ataku na Polskę.
1: Nie,
0: I choć
1: nie skończyłaby
0: prewencyjne.
1: się, bo Francuzi by
0: Nie.
1: kurwa na pewno
0: Byłaby się.
1: Niemiec
0: Nie.
1: nie zawojowali.
0: Całe zachodnie Niemcy były odsłonięte i wystarczyło, żeby Francuzi weszli i byłoby po wojnie.
1: Tak, jasne.
0: No sprawdź
1: No
0: sobie
1: ale
0: to źle.
1: wiesz, że jesteśmy tam prawie o wiek dalej, nie?
0: Nie, ja to zdaję sobie z tego sprawę, ale chodzi mi, waszym zdaniem, czy jesteśmy zawsze skazani na to, żeby czekać na atak?
1: Na to. No słuchaj,
0: Nie.
1: no w tym momencie atak z naszej strony będzie równoważny z rozpoczęciem III wojny światowej. Kropka.
2: A
0: Dobra,
2: może a
0: czyli
2: czasami się.
0: Rosjanie, to też będzie trzecia wojna światowa.
3: Ale
1: Jeszcze
3: tobie
1: raz.
3: chodzi cały czas, że my jako Polacy, jako Polska, nie jako NATO, tylko jako Polska, tak?
1: Jeśli ktokolwiek, jakikolwiek kraj, który jest członkiem NATO, zrobi cokolwiek w tej chwili Rosji, no to będzie odebrany jako atak na NATO. No tyle.
2: Trochę nas podobno broni to, że Polska jest takim krajem, w którym wiele innych krajów ma swoje interesy. Mają tu jakieś montownie właśnie, to na co narzekamy, że Polska to taka montownia i że dla kogoś coś tam ciągle robimy, ale to właśnie może się nam być też plus tego, tak, że wiele krajów będzie dążyło do tego, żeby tutaj nie było wojny, bo mają tu interesy swoje, no i tyle.
1: Nie, Krawiec, bo to jest błędne myślenie, bo na Ukrainie też wiele krajów ma swoje fabryki, interesy i jakoś Ruskich
3: Gdyby
1: to nie
3: Ukraina
1: przekonało.
3: była w NATO i w Unii, to nic by się nie stało Ukrainie. Koniec, kropka. Gdyby Polska nie była, to Rosja też by napadła na Polskę.
2: Ale
1: To jest tak proste, no.
2: popatrz, no ty mówisz, że Ukraina że mają na Ukrainie swoje interesy i inni i co? No i popatrz, świat się sprzymierzył w obronie Ukrainy w dużej części tutaj, nie?
1: Aha, a zauważyłeś, że tak się sprzymierzył, żeby im tam po trochu tylko dawać tą broń? Nie wszystko naraz, tylko
2: To jest
1: tak,
2: dosyć
1: żeby się
2: dużo,
1: broniła.
2: to jest dosyć du dużo dać komuś za grube miliardy jakieś samoloty, czołgi, by wysyłać cały czas nowoczesną
1: Ale
2: broń.
1: nie, to jest w ogóle prosty mechanizm psychologiczny. To jest w ogóle tak zwane, według Cialdiniego bodajże, wsadzanie stopy w drzwi. To jest tak, że gdyby od razu Zachód zobowiązał się do tego, żeby tak uzbroić Ukrainę, żeby po prostu zniszczyła Rosję natychmiast, to Rosja odebrałaby to jako współpracę z NATO. Tymczasem, krok po kroku, w porcjach, to jeszcze nie jest atak na NATO, po prostu jest to na poziomie właśnie dyplomatycznym odbierane jako jakaś tam pomoc, ale to nie jest jeszcze to, że NATO się angażuje w wojnę,
3: A co za
1: nie?
3: różnica jest? Czy po trochu dają, czy wszystko
1: No
3: naraz?
1: właśnie mówię ci, to jest taki absurd. Ja wiem, że to jest absurd, ale to jest w ten sposób rozgrywane.
3: Ta, która prowadzi donikąd, my dajemy na czym my, no NATO im daje ten sprzęt, a oni gówno robią, nie ma żadnej kontrofensywy, nic takiego nie istnieje. Ukraińcy może kilometr ziemi odbili przez 3 miesiące. Nie
1: Co
3: ma
1: ty
3: żadnej
1: gadasz,
3: kontrofensywy.
1: człowieku?
3: Widziałem dokument, tylko że to na TVN nie był dokument, no ale dokument jednak. Podobno 20% sprzętu to stracili w przeciągu, tam nie wiem, tygodnia chyba, nie? Od kiedy ruszyła ta kontrofensywa. W grze oni tam mają olbrzymie straty, a zero progresu w ogóle. I to stoi w martwym punkcie. Ja nie wiem, czy tam jest sens w ogóle jeszcze rzucać im cokolwiek, bo to, nie wiem, Ukraińcy stoją i czekają na cud chyba, kurwa. Naprawdę,
1: No
3: no.
1: ja nie wiem, skąd masz takie informacje. Ja ostatnio tylko usłyszałem, co mnie przeraziło w ogóle, że Putin wypuścił kryminalistów z więzień, którzy w tym momencie są żołnierzami właśnie rzucanymi na Ukrainę.
2: Dla mnie to jest cecha kraju
1: No.
2: zdegenerowanego, że robi się z kryminalistów gwałcicieli, morderców, żołnierzy, bo wtedy to tak jakbyś powiedział, a w dupie mam, czy mojego wroga właśnie, czy kobiety będą gwałcić, czy
1: Ty, ale zanim
2: staruszków
1: oni
2: widłami.
1: wypuścili kryminalistów, to ci żołnierze, którzy poszli na pierwszy front, gwałcili dzieci, kobiety, mężczyzn i tak dalej, nie?
2: To jest
1: Przecież są relacje.
2: Upadła cywilizacja tak robi. Okej, słuchajcie, bo musimy trochę przywietrzyć antenę. Ludzie mi tu marudzą.
1: Kto? Który to
2: Dosyć.
1: marudził? Pokaż, kurwa, palcem.
2: No
1: Zaraz go
2: wiecie,
1: wyjebie
2: o
1: stąd.
2: polityce
1: Ale
2: gadamy cały wieczór.
1: wietrzymy z tematu, czy wietrzymy z ludzi? Bo ja nie wiem, co robić z tematem.
2: Robimy
1: Tylko chciałbym
2: jakąś
1: reasumować.
2: rotację. Tak, Marcinie?
4: Ja tylko chciałbym reasumować jedno zagadnienie, że w kwestii Ukrainy to jest nadal Związek, Federacja Związku Radzieckiego, bo ona nie jest zarejestrowana jako państwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wiecie o tym, czy nie?
2: Ale co to ma w praktyce oznaczać? Co, i do czego to nas ma przekonać? Że...
4: Bo że oni są u siebie. To, co oni robią, to są de facto u siebie.
5: Mario Z. Krzaków.
2: No nie, nie wiem.
1: Ich narracji. Dotacja nie tymczasem to jest niezależne państwo i właśnie w tej chwili walczą
4: nie
1: o swoją
4: państwo,
1: niezależność.
4: To nie jest zarejestrowane jako państwo, rozumiesz?
1: Ale co to znaczy zarejestrowane? No, ale Polska też nie miała, wiesz, swojej polskości przez X lat, nie?
2: Wiesz,
3: dobrze, że... Na Zachodzie jest uznane jako państwo i to wystarczy. No.
2: Wiesz co, Marcinie? Myślę, ja mam takie zdanie, że powoływanie się na to, na jakieś tam zapiski, że oficjalnie gdzieś coś... To tak jak ja bym powiedział, Polska oficjalnie nie podpisała traktatu pokojowego z Japonią i zajebałbym maczetą Japończyka jakiegoś tutaj, wiesz,
6: ty,
2: przyrodzie
6: śląskiej. Kurwa, krawiec. Dobry pomysł, kurwa, Japonię niech Polskę zaatakuje, kurwa. Mamy z nią cały czas wojnę. Kurwa, napierdalamy na Japonię. Wojna to wojna, nie?
4: Znaczy z Niemcami jak najbardziej tak.
6: Nie, z Japonią. Z Niemcami mamy jakieś tam...
3: Mieliśmy wojnę z Japonią, ale Japońcy się poddali przecież, co ty nie pamiętasz, psycho.
6: Ale nie mamy z nimi traktatu podpisanego, pokojowego.
3: Zaczęli wypowiedzieć wojnę, oni przyjęli wypowiedzenia wojny od nas.
6: Nie wiem, w stanie wojny jesteśmy cały czas, sprawdź sobie.
3: Nie, bo chyba nie możemy być w stanie wojny, jeżeli oni oficjalnie tego wypowiedzenia wojny nie uznali.
6: No jak nie uznali, to znaczy, że wojna. Będziemy napierdalać,
3: tak uznają. No dobra, ja się nie będę o to kłócił, nie?
6: Ja też, no kurwa, tak sobie gadamy.
3: No, ale nie, to jest fakt, o którym mało ludzi wie. Naprawdę Polska wypowiedziała Japonii wojnę i Japonia się zesrała się. Znaczy, no nie przyjęli, no.
1: No tak naprawdę to wyglądało w ten sposób, że oni zupełnie nie potraktowali serio tego wypowiedzenia wojny. I to było na zasadzie, przychodzi chłopak, puk, o, wypowiadam ci wojnę, oni spierdalaj, nie?
6: A to tak było, bo ja nie pamiętam, jak to było naprawdę.
2: Tak,
3: to nie było żadnych działań militarnych, wiesz, Polski przeciw Japonii, to była wojna na papierze tylko, no to co to za wojna jest?
2: To była dla nich jakaś chyba abstrakcja, tak jakby byśmy się teraz jutro dowiedzieli, że Bangladesz nam wypowiedział wojnę, kurwa.
1: Tak co w ogóle? What the fuck?
6: Wojna bezobjawowa.
3: No, coś takiego.
1: Żadnych
3: korzystek. Ale ciekawe. Wiecie, co wam powiem? Powiem wam tak. Ukraina ma sojusz z Wielką Brytanią i pewnie się to skończy tak samo. To znaczy, że będą alianci razem z Ruskami i Ukraińcom granice dzielić, wydzielać. Pewnie tak się na tym skończy.
2: Tutaj wpadł donejcik od Mario Zew Krzaków. Dyszka wpadła, dzięki. Dotacja nieunijna. No od Unii trochę więcej dostałem niż 10 zł, to przyznam, to wyjawię tutaj wszem i wobec.
1: A ile zostało?
2: A nie powiem, bo zaraz, jak wiesz, już teraz mam prawie zero donatów, nagle mi spadły, wiesz, tutaj dostanę co godzinę 10 zł, a jak jeszcze powiem, ile dostałem od Unii, to będzie już całkiem zero, bo ludzie się wkurwią.
1: Kurde, no wybacz, ja bym ci coś wysłał, ale jestem wyzerowany, bo kotu kupiłem żarcie na miesiąc. No.
0: A co to kot jest ważniejszy od krawca?
6: Właśnie.
1: Tak to wygląda niestety.
2: To tak jak kiedyś...
1: To nie krawiec mnie co rano budzi wrzaskiem, no. Tak wiesz.
6: Wyślij krawcowi trochę żarcia tego od kota.
2: Słuchajcie, to kiedyś ten, gdzieś tam szedłem do komunii czy coś, czy jakieś tam inne roraty, kurwa, pieprzone. I mój ojciec stał pod kościołem sobie tam po prostu z psem i ksiądz do niego podszedł, ksiądz proboszcz, i się pyta, a czemu nie w kościele, a czemu nie przyszedł tu? No bo, a stary się zaczął tak tłumaczyć, że no muszę tam psa wyprowadzić, coś, a ten się wydarł na pół osiedla. To co, pies ważniejszy od domu Bożego? Takie to były czasy, no.
1: Niestety, no wybacz, ale kot ważniejszy od krawca.
2: musi być jakaś hierarchia. Każdy ma człowiek inną hierarchię i to nas w sumie definiuje bardzo mocno. Zwykła hierarchia wartości.
3: To ja mam też podobną historię, jeśli można, króciutką. Mhm. Jak ksiądz po kolędzie chodził, powiedzmy pół rodziny, to tak wiesz, od babci katoliczki bardzo był wpływ, także trzeba było księdza do chaty wpuścić. No i mieliśmy psa. No i przyszedł ksiądz po kolędzie i chciał usiąść na fotelu, no i pies zajął ten fotel normalnie, tak mu się chamsko wbił przed nim, nie? I ksiądz mówi, to co, to nie po chrześcijańsku mówi, żeby pies miejsce człowieka zajmował, nie? No i potem ksiądz już wychodzi, nie? I chce za kopertę wziąć, a moja matka już tą kopertę schowała i mówi, jak to nie jest chrześcijański dom, to księdzu nie chrześcijański, pieniędzy nie możemy dać.
2: Od pogan.
3: Jak akcja, normalnie nie wierzę, że to się stało.
1: Szacunek.
3: Takie coś, no. A później już nie wpuszczaliśmy.
2: No ładnie. Czyli faktycznie pies ważniejszy od Boga, od księdza, od wszystkiego. Trochę miał racji ten ksiądz. I ostatecznie przez tego psa został odrzucony, wyklęty. Już nie miał powrotu przez psa. No więc pies winien.
1: Ja myślę, że w tym psie było więcej Boga niż w tym księdzu.
2: Ja myślę, że to sam diabeł mógł się podszyć pod tego psa i sprowokować sytuację i się na fotelu uwalił.
4: Panowie, a słyszeliście o takim księdzu o nazwisku Natanek?
1: Ojej,
2: no chyba każdy wie, kim jest Natanek.
4: Wiecie, że go osobiście znam, byłem u niego?
3: On jest jedyny gość, co ma powołanie, bo każdy ksiądz, który ma...
1: On jest prawdziwy?
3: To będzie jaja, żeby się Watykanowi postawić, kurwa, i powiedzieć, jak jest.
4: Ja mu wino z Francji wyziłem lawetą na mszę.
7: A wyganiał z ciebie duchy?
1: Wino.
7: Ej, wyganiał z ciebie duchy? Szatany?
4: Nie, normalnie, wiesz, wino mu wyziłem, nie? Po drodze, jak jechałem do siebie. Znamy
1: Ale
4: się.
1: Pytam tak. Szatany w tych winach?
4: To jest prywatnie bardzo fajna osoba ogólnie, nie?
1: W sensie?
4: W sensie, że taki luzak.
2: No, straszny. Jeśli ci maluje paznokcie czarno, to wiedz, że coś się dzieje. Harry'ego Pottera przeczytał całego i miotało nim jak wskazówkami zegara.
7: 7 szatanów z niego wyszło.
2: 15 szatanów z niego wyszło i 16 malutki.
0: A ja się zastanawiałem zawsze, jakie księża wina piją. Półsłodkie, półwytrawne, wytrawne.
2: Najlepsze, mój drogi, najlepsze.
7: Dom Perignon.
2: Na pewno nie byle jakie. Na pewno nie byle
7: wytrawne, jakie. Wytrawne, ja kiedyś piłem, no.
1: Spijałeś tam komuś z tego?
4: Przerwało
1: z barku kościelnego?
7: Tak, ze złomki.
4: Mi internet przerwało. Tak, mi
0: nie było. Opłatkiem.
2: No, ale jesteś znowu Marciniem, słychać cię. No, a przyznać się, ręka do góry, kto zlizywał śmietanę z kolan księdza? Ręka do góry.
7: Łapka w górę.
1: O, nie, to ja bym się nie mógł przyznać do czegoś takiego, bo od razu wyszło, skąd moje zboczenia wszystkie.
7: Nie, bo była taka akcja w szkole katolickiej w Lublinie kiedyś.
1: Tak, no wiem. Ale swoją drogą, no słabo śmieszne w sumie, tak patrząc na to, co faktycznie, nie?
4: No. Ale powiem wam, że w każdych takich większych organizacjach znajdują się czarne owieczki. Również są inne osoby, no nie?
2: Są dobrzy księża? Czy są dobrzy księża? Są podobno, słyszałem. Ja coś się zdarzałem.
4: To też ludzie.
1: Istnieje legenda o dobrym księdzu, no?
2: Że taki fajny, taki i kawał opowie.
1: Na gitarze się zagra.
2: Na drzewo wejdzie.
4: Inaczej, nie wszyscy są źli, o tak powiem.
1: Po co na drzewo mu wchodzić?
2: Żeby grać na gitarze, kurwa, i kawały opowiadać na tym drzewie. I pokazywać, jaki jest fajny. Jamci to do nas dołączył. Kurde, jakiś rekord, 100 osób tutaj, nawet więcej, bo 130 dzisiaj łącznie z radia. Także pozdrawiam. Pozdrawiam was wszystkich z Knerusy Makwacze. Ale spoko, no, niektórzy są kutwami i im szkoda tam, bo się boją, bo wychowali się w biedzie i się boją, że im zabraknie, to są skąpi. Także to są gorsze wady, no, niż bycie skąpym.
8: Ja ci nigdy nie dałem złotówki, wiesz o tym.
2: rzekł to, jam ci to.
8: Tak.
7: On ci?
8: On, jam ci to. Słuchaj, nigdy ci nie dałem złotówki.
2: A czemu?
8: Bo nie wiem, bardziej cenię ciebie niż po prostu te złote, które ci bym dał.
2: No to chyba odwrotnie, to chyba bardziej cenisz te złote. Też, to bardziej te złote chyba cenisz bardziej.
8: Ale właśnie. On nie jest sprzedajną dziwką i mówi to, co myśli.
2: Nie, ja jestem sprzedajną dziwką właśnie i proszę mi dać pieniądze.
8: O, dobrze. Idziemy w dobrym kierunku, przyznajemy się do swoich grzechów i ukrytych rzeczy.
2: To może się w końcu po, po 10 latach przełamiesz. Może się przyłamiesz w końcu po 10 latach i dasz, to będzie dla ciebie jakieś wydarzenie wielkie, że rzuciłeś...
8: Przestań. Kiedyś powiedziałeś, że gość chciał się z tobą spotkać, to on ci zapłacił, czułeś się jak tania dziwka. A ja z Legnicy do środy nie mam daleko, wiesz. Po prostu moglibyśmy się spotkać na piwo i pogadać zwyczajnie jak człowiek z człowiekiem, a nie o interesach. I tyle.
1: Ja to, przepraszam, no. Chciałem tylko wtrącić, że tania dziwka to nie jest sprzedajna dziwka.
8: Sprzedajna czy tania? Jest droga i tania. Jedna i druga jest sprzedajna.
1: Nie, bo mówiłeś o sprzedajnej... No właśnie nie... Jakby nie chodzi o konflikt, chodzi o to, że no jedno nie równa się drugiemu. Może być sprzedajną dziwką, ale wcale nie tanią dziwką.
8: No, spokojnie. On powiedział, że jest sprzedajną, ale... Ale ja to nie o to chodzi. Ja wcale nie uważam, że jest sprzedajną. Może zwyczajnie w świecie znalazł chłop sposób, tak jak owsiak, na pomaganie, a jednocześnie no życie z tego w komforcie. Oczywiście zgodnie z władzą, nie?
1: Krawiec, błagam, wypowiedz się na ten temat.
2: Ja się już z nikim nie spotykam, skończyłem ze spotykaniem się, już się nigdy z nikim nie spotkam.
8: Więc wierz mi, seksu bym ci nie zaproponował na tym spotkaniu, ani loda w buce.
2: Ale no co by to było za spotkanie? Byśmy tak stanęli naprzeciwko siebie i ty byś powiedział, no to się spotkaliśmy. A ja bym powiedział,
8: no.
2: Chcesz herbaty? A nie, no dobra, to zrób. Ile
8: ty myślisz, że wszystko... Słuchaj. Ty myślisz, krawiec, że wszystko w życiu usłyszałeś? Że wujek, jam ci to, przyszedł cię tu pouczać. Nie. No nie.
2: A słuchaj, a mam do ciebie pytanie jako do fana Gwiezdnych Wojen, bo ostatnio natknąłem się...
8: Dawaj, po prostu wiesz, no. Temat do brzygania, dawaj.
2: Słuchaj, bo ostatnio się natknąłem na taką informację i ponoć jest to informacja potwierdzona, jakby zgodna z lore, że to jest jakby klepnięte w Gwiezdnych Wojnach, że łuki mają zęby w dupie też.
8: Słuchaj, kurwa, o co pytałeś, to ty masz problem z odbytem. Ja tylko ci mówię, że ostatnio właśnie brałem w takim... projekcie faceta, który z Gdańska chce napisać swoją filozofię, czy tam ocenę Gwiezdnych Wojen i chce wydać książkę. No i załatwił super modelki do tego. Zrobił sesję i wysłał na ogólnie na media, nie? Głównie Facebook, nie? Ale kilka innych. No i sporo mu przy tym pomagałem. Pozwoliłem się dostać do mojego legionu. No. Super budy. I teraz słuchaj. I teraz pokazuję po prostu tą sesję facet naszym legionistom z 501, czyli Polish Garrison. Nagle kurwa słyszę, że gość seksualizuje Star Wars. Generalnie jest zboczeńcem chyba i itp. Tymczasem facet puścił to na serwery zagraniczne. Na page'e takie, nie? Że większość ludzi może to free zobaczyć. I tam odzew był praktycznie lajki i serducha, nie?
9: Środa jest 15.
8: Czyli ile z nas Polaków, ile w tych kompleksów i w tych kobietach, ile po prostu wiesz, zacierpienia, mówi, wow, ona ma lepsze cycki, będę ją zwalczać po prostu. I tych facetów, wazeliniarzy, którzy przy brzydkich żonach mówią, o, nie podoba mi się, bo to wygląda jak sesja z Playboya, a wszyscy normalnie patrzą i mówią, kurwa, nie ma się czego przyczepić. Okej. To tak w skrócie. Jako fan Star Wars mam w dupie, czy łuki mają zęby, okej?
2: Okay? Masz w dupie, czy łuki mają zęby w dupie?
8: Nie, ty mam w dupie to, co myślisz na ten temat, czy łuki mają zęby w dupie.
2: Nie, powiedziałeś, okay, że masz zęby w dupie, tak? Naprawdę?
8: Nie, to ty powiedziałeś, że łuki mają zęby w dupie na samym początku rozmowy, proszę nie przekręcać mnie.
2: Zęby w dupie jako lęk, podświadomy, instynktowny lęk mężczyzny przed stosunkiem seksualnym. Zęby w dupie.
8: I jak to się nazywa konkretnie, ta przypadłość?
2: Nie wiem, bo właśnie ją wymyśliłem sam.
8: Aha, to powiem ci szczerze, że chyba taka jest przypadłość, ale ludzie się boją różnych rzeczy, nie? Arachnofobia. Na przykład... Tak, no tak, tak. Moja dobra przyjaciółka powiedziała, że ma arachnofobię. A ja mówię, jaką arachnofobię? Co ty pierdziulisz, nie? Ona mówi, no tak, tak mi się wydaje, po prostu boję się tych pająków. No i była wystawa pająków i takich różnych, wiesz, węży, skorpionów i głównie pająków też. No i poszliśmy na tą wystawę. Pierwszy kontakt z tarantulą, nie? Dziewczyna wystawia ręce, facet po prostu kładzie tego, po prostu, wiesz, owłosionego pająka na ich rękach, a ona się śmieje. A ja mówię, no kurwa, jak ty masz arachnofobię, to jest na prostu Leonardo da Vinci. No, a facet mówi tak. Gdyby pani miała arachnofobię, to by pani nawet do tego pomieszczenia nie weszła. No i tak się leczy dziewczyny z kompleksów. Uczcie się, młodzi.
2: Czyli czasem sobie...
8: 50 lat...
1: Ja chciałem tylko wtrącić coś.
8: Błęda była taka, że możesz dać wiele z siebie... A jednocześnie pomóc komuś. No tak, kurwa, dla zwykłej satysfakcji. Nie dla tych złotówek, krawiec, które miałbym ci przez tyle lat po prostu dostarczać, nie?
2: A ja się nawet, zacząłem, już ci oddaję głos, Aleksandrze. Wiecie co, bo tak nawet zaczyna mi się to podobać, że nie ma tych donate'ów, bo czuję się taki wolny, taki wyzwolony. Mogę sobie gadać, co chcę, nie czuję się źle, że nudno, że coś. A spierdalać, o kurwa, nie ma donate'ów, to sobie będę prowadził jak chcę.
8: Dokładnie. No. Leczysz się dzięki nam, a my leczymy się dzięki tobie. Tak naprawdę pomagamy sobie wzajemnie, bo jedno to jest wszystko to samo, ale to inna historia, więc mogę tylko powiedzieć, że pierwszy raz dzwonię do was. Naćpany.
2: O, gratulacje. Gratulacje.
8: No, dobra.
1: Brawo.
8: O, nie, brawo. A czym o to chodzi?
2: A nakieruj nas, czym się naćpałeś, żeby tak nie wprost, tylko szyfrem, jak zwykle. To...
1: No, czy białe, czy zielone, więc, czy...
8: Znaczy, wiesz, tak powiem, jak to bym, kurwa, był za głupi, żeby od razu powiedzieć, wiesz, służbą, nie? Powiem tak, że za siedmioma morzami, za siedmioma lasami i tak dalej, bym powiedział na przykład jakiś kolor, nie? Tam siódmy, czy ósmy, dwunasty. I byście zgadywali. Nie mówię, nasze służby też są fajne, więc po prostu posłuchają i powiedzą, o kurwa, to jest taki, a to zielony, nie? No, wiadomo, nie? Ale ja nie mówię, że to zielony. Ja mówię, że to jest tak, że młynek mam w takim kolorze, nie? Ale to niekoniecznie musi być zielone, nie?
1: Może, nie, po prostu, wiesz co, podaj częstotliwość... widmo.
8: W hercach?
1: Tak.
8: Nie, no ale to wiesz, to jest jak podpowiedź, nie? Ja powiem ci tak.
1: To odwrotnie podaj.
8: Powiem tak, że gdyby kolory istniały, a tyś byłbyś daltonistą, to on byłby bardziej w tonacji takiej szarej. Ale nie biały.
2: Jakiś farmazon.
8: Domyśl się, po prostu wiesz. No, dobra. Po prostu
1: węgiel, węgiel.
8: Tak zwana Maria El Juana i El Mexico odwiedziła mnie.
1: Już nie musiałeś tego mówić, bo i tak każdy się domyślił.
2: No, dobra. Już wiemy, że się najadłeś bielunia albo tego...
8: Szałwi.
2: To były legalne substancje, to był, zaraz tu przeczytam, mocarz, tak się to nazywa, mocarz, to mocarz, można kupić tak. W sklepie.
8: Snajper. snajper, czekaj, snajper, wypij 3 traw w drzwi.
2: Przepraszam, snajper? ktoś tam plumka czymś tak, co chwilę.
8: Czekaj, to jakieś po prostu, wiesz, tutaj są numery, już wyłączam, głośniki. No, nie wiem, nie plumka mi się chyba. Chyba mi dysk się włącza i wyłącza, co mnie wkurza.
2: Wyłącza.
8: Znaczy, że albo coś na stykach jest nie tak, albo... Coś
7: w głowie może albo mam... i się rozłączają.
8: Mhm. Uważaj. Gówniarzu, słuchaj. Zadzwoniłem szczerze. Jak to jakbym miał wam coś opowiedzieć, to wiecie mi, wierzcie mi, znowu, kurde, musiałem się sam zaskoczyć w tym życiu. I za każdym razem jest tak. Albo porażka, albo sukces.
7: Jest wow.
8: Wow. Jest taki balans i nie zawsze po prostu chciałbym, żeby ten balans istniał. Chciałbym, żeby był sukces i żeby ta porażka nie balansowała go, nie? Tak chciałbym być na propsie trochę. Chociaż to jest przejażdżka, nie? Tak jak dla każdego z nas, nie? Bill Hicks tak mówił, nie? Ha. Nie rozumiem, Krawiec, że możesz nie czuć możliwości spotkania się.
7: Ja mam ci to do brzegu, proszę, bo ja tu będę teraz moderował.
8: No co, on poszedł na faję, czy...
7: Nie. Tak, usnął, bo znudziło mu się.
2: Jestem tutaj.
8: A, jesteś.
7: Do brzegu, mów, o co ci chodzi?
8: Nic, o nic nie chodzi, poza tym, że chciałbym powiedzieć, że kocham was, nawet Zenona, co pierdolił na początku takie kocopoły. Ja rozumiem, że nie można ufać politykom, bo nie wierzę politykom, nie, i czy Korwinom, Mikę, Mencenom, ale bądźmy sobie szczerze, jak się słucha lewicowych idiotów, po prostu spodnie spadają, po prostu, wiesz, stoisz nagi, a wszyscy mówią: wow, jakie piękne szaty, jakie piękne szaty.
1: Przepraszam, mogę cię zadać pytanie?
8: No.
1: Co masz na myśli? W sensie, jaki obraz człowieka masz przed oczami, kiedy mówisz lewica?
8: Lewica?
2: Gej.
8: Nie. Słuchaj. Okej. Jakbym
7: komunista, wziął, tak?
8: Jakbym komunista? Słuchaj. Komunizm i lewactwo zaszczepili pewni ludzie ze Stanów Zjednoczonych i to nie jest teoria spiskowa.
7: Kogo masz na myśli, mówiąc lewicowy idiota?
8: Każdy lewicowy idiota jest lewicowym idiotą. Są natomiast tacy lewicowi wcale nie idioci, którzy zostali wyznaczeni, żeby ten system trzymać i chociaż nie wierzą, że ten system jest zajebisty, to wiedzą, że ktoś im płaci więcej za to, żeby ten system był niewydolny. Dzięki temu na przykład takie Stany Zjednoczone mają zajebiste apanaże z tego powodu, a wy nadal wierzycie, że to wasi kurwa przyjaciele i tak dalej. Nie, no w Teksasie możesz pojechać i mieć broń, bo masz tam wolność i w kilku innych stanach, natomiast generalnie sam rząd, czyli ci, którzy są władcami ciemności i rządzą tymi rolnikami, ludźmi z wolnościami, teoretycznie.
7: Dobra. Powstrzymaj się, zanim zaczniesz wyliczać wszystkich. A są prawicowi idioci też? I ty do nich się
8: Oczywiście! A ty myślisz, że głupota jest uniwersalna dla prawicowców i lewicowców? Czy
2: nie.
7: Do których idiotów ty się zaliczasz?
1: Jest uniwersalna w sposób ograniczony.
8: Ja się zaliczam do tych idiotów, którzy byli idiotami i troszeczkę, że stali się mądrzejsi, wiesz?
1: A po której stronie byłeś?
8: Nigdy nie byłem po żadnej ze stron. Rozumiesz?
2: A nie stałeś na tam, gdzie stało ZOMO? Przypadkiem?
8: Nie? Słuchaj, miałem kumpla z ZOMO, faceta z Policji Wrocławskiej, tam, gdzie tego Stachowiaka zajebali, nie? I on lata wcześniej mówił tak: był zomowcem, naprawdę, był zomowcem, tak? No i uwaga, i o policji we Wrocławiu miał takie zdanie, są kurwa gorsi od tych, których łapią.
1: To mnie dziwi.
8: No. No i co? Zadziwiła cię ta historia?
7: Nie, w ogóle.
8: Którym jestem idiotą? Nie. Którym jestem idiotą? Chciałaś mnie obrazić?
2: Tym, co ma kolegów. Myślisz,
8: że ja nie znam swojej wartości? Znam.
7: Nie masz kurwa
1: pojęcia. A jak byś jesteś...
7: Dobra.
8: Nie zapytuj kurwa z pytaniem z tezą, bo to jest manipulacja. Wiesz, co to znaczy pytanie z tezą?
7: Wiem.
1: Nie wiem, jest kurwa,
8: teza. Jakbym ci powiedział, że czy skończyłeś już molestować matkę, tak nie lub nie wiem, to kurwa co powiesz? Nie zadawaj pytań z tezą.
7: Jeszcze raz, bo nie usłyszałem.
2: Presupozycja,
8: to kurwa sobie gówniarzu. Cofniesz wskaźnik i sobie zobaczysz, idioto.
2: Ej, ale nie obrażaj pan.
8: No dobrze, kilka razy mnie tutaj
7: obrażam. Ja się nie obrażam. Takie no. Super.
2: Chciałem dymów, ale już bez przesady mówić do kogoś, ty głupku jeden, to już nieładnie.
8: Nie, słuchaj, ja bym go nazwał nawet aniołem z nieba, gdyby powiedział mi, co trzeba. I zaczynam rymować. Możecie mi, wiesz.
1: Teraz
8: nastalkować mnie.
2: Ja już cię wystalkowałem. Nazywasz się Zdzisław Pierdziwąs i mieszkasz w Konotopie.
8: Ty mówisz do mnie, krawiec? Ty?
2: Już cię tu lokalizuję wahadełkiem. Proszę bardzo, pizzeria Oregano, tajna baza podziemna, 5000 parchów do zlikwidowania deparchatorem. Dobrze, to jedziemy z nimi, słuchajcie, włączamy deparchator.
8: A wiesz co, że ja ostatnio miałem do czynienia z kimś, kto mi właśnie postawił tarota?
2: No i co?
8: No, o dziwo, chociaż nie wierzyłem i powiedziałem od początku, że ja w to nie wierzę, co powiesz i tak dalej, to miała, kurwa, nawet 100% kurwa racji. Pod wieloma względami. Pod wszystkimi względami.
7: Nieważne, ale na przykład, moje... jaki przykład?
8: Ja nie pytałem o to, co mi przepowiedziała, bo ona nie czytała przyszłości, kolego, tylko ja pytałem, tylko o teraźniejszość właśnie pytałem.
1: No bo
8: co z dziećmi, nie? Czy czują się okej okay i tak dalej, nie? No, wiesz, jestem nie. Po rozwodzie, także możesz mi po prostu powiedzieć coś jeszcze. No.
2: Piotr na czacie pisze, dziwna audycja. Tak, bo to właśnie dziwni ludzie, nocne radio, dziwni ludzie tutaj są.
8: No co, ty myślałeś, że chciałbyś być wśród tak zwanych normalnych ludzi, którzy myślą, oj, maślanka podrożała, oj, kurwa, tam coś nie mam, ojejku, ale wiesz co, kochanie, weź zupę, zjedz, ciepło mnie, dzień świra. Chcesz coś takiego? Ostatnio po prostu poszczuła mnie swoim pieskiem, jakimś takim szczurem, nie, oczywiście, którego jakbym kopnął, to by poleciał, pewna Ukrainka. I szła, szła, szła i ten piesek się na mnie rzucił. Ja tak stoję i się uśmiecham, uśmiecham się do niej, do psa, słuchaj, pełen miłości. I się nie ruszam, a ta Franca nie chce się po prostu dać uwiązać na smyczy, nie? I ona mówi, pan sobie jedzie. Kurwa. Ja mówię, no tak, ona go nie kontroluje, trzyma dalej po prostu, wiesz, poza smyczą. Pan sobie idzie. A ja mówię, chwileczkę mówię, proszę tego psa na smycz albo kaganiec i tyle w temacie, nie?
2: Pan sobie
8: mi nie
2: idzie.
8: Będzie mówił, to. Co ja mam robić.
2: Pan nie ja będzie mówię, mnie mówił, co ja mam robić. Paszł won, paszł won.
8: No, a to nie była Polka, tak, zauważyłeś. A ja powiedziałam, no to może pani porozmawia z policją za chwilę. A ona tak, już po prostu smycz zapięta, po prostu mówi, paszła! A ja mówię, ja pierdolę.
2: Mimi.
8: Nie, ja mówię, wystarczy powiedzieć, policja. KGB!
2: O, właśnie.
8: I oni się słuchają po prostu, jak po prostu, wiesz.
2: Właśnie, to, ale to jest dobra rzecz, czyli jak będziemy mieli jakieś problemy z Ukraińcami, to postraszyć ich, że policja, że coś, i oni od razu mają przed oczami, że tam ich gdzieś po piętach pałą, leją jakieś
8: zaraz
2: coś.
8: Zaraz ich na Sybier ześlą.
2: I będą grzeczni.
0: Z się straszysz. Dobry jesteś.
8: Cześć, cześć. Hej. Nie straszę. Ja mówię, że miałem taki problem, nie?
3: Tego, dobra.
8: Moja rodzina ma Łemków. Cześć, hej.
2: No jesteś, Michał, jesteś. Już za momencik. Dobra.
3: Tu mi ten gadają. Dobra, to na raz.
2: Nie no, jak masz ochotę coś powiedzieć, to proszę, teraz cała antena twoja.
3: Nie, idę na odsłuch. Do widzenia, tego pozdrawiam wszystkich. Alleluja i do przodu.
2: No dobra.
1: Michał, czekaj.
2: No już uciekł.
1: Michał do Kloda?
8: Ale nie wiem dlaczego. Idzie do Kloda? Kto to Klod? Zapomniałem tym facecie. No pamiętam, nie chciał ze mną. No i dobrze, no. No i nie pytałeś się, ale ja mu sobie mówię, bo chcę mówić. W nawiązaniu nawet do twojej wypowiedzi. Zabronisz mi? Jest wolność, tak?
2: Jest wolność, nie, dobra.
1: Cała antena dla ciebie.
2: Cała antena dla ciebie, jam ci to.
8: Dziękuję, ale to wiesz, Krawiec mówi, czy antena dla mnie, czy nie, no, więc tam...
2: Sorry, nie odbieram już, bo właśnie chcę zrobić przerwę jakąś, tu troszkę zrobić rotację
8: to
2: na antenie.
8: To włącz jakąś ładną
2: dziś,
8: muzykę.
2: Tak, dziś mam świetnych rozmówców, dzisiaj telefony sprzyjają, zdecydowanie są bardzo tutaj
8: wiesz,
2: interesujące.
8: Wiesz co, jak to przesłucham od początku, kiedy po prostu Zenon pieprzył te bzdury. Oczywiście ja nie ufam w Konfederacji do końca, bo nie wierzę politykom. Natomiast po prostu gadał, zagadywał faceta przez jakieś, kurde, 20-15 minut. Ja mówię, kurwa, wyłączam, bo nie mogę słuchać.
2: No dobra, no to ty też już skończ i wyłącz, bo nie mogę słuchać. Żartuję, no. Dobra, to tego. To trzymaj się,
8: dobra,
2: powoli
8: dawaj
2: zrzucam.
8: Dawaj tą muzykę.
2: No zrzucam powoli, także trzymaj się, jam ci to, dzięki, hej, hej.
8: Hej.
2: Dobra, to coś na koniec tutaj, psycho.
1: Dobranoc.
0: Wami się rzekł. Trzymajcie się. Cześć, papa.
2: Pa, hej, hej. Marcinie, jesteś z nami jeszcze? Marcin się wyciszył i być może poszedł sobie zrobić kanapkę. No to przyjmijmy, że nas tu pozdrowił. Wyobraźmy sobie, że nas pozdrowił, pożegnał się. Pa, hej, hej. Aleksander, coś na koniec. Aleksander też milczy, nie wiedzieć czemu. No dobra, to czyli coś tu źle połączyło, bo ja go też w sumie nie odebrałem w zasadzie, bo już szykowałem przerwę. No dobra, to się żegnamy. Okej, okay, puśćmy cokolwiek. Okej. Okay. Fajna ścieżka dźwiękowa, fajny temat główny w zasadzie. Z Komando Ninja. Komando Ninja to jest coś takiego jak Kung Fury, czyli pastisz. Parodia pewnej konwencji, nie wiem jak to nazwać. Szydera po prostu z konwencji. Lata 90., filmy akcji. Komando Ninja, jak chcecie zobaczyć coś w stylu Komando plus amerykański ninja plus Predator i to wszystko, jest masa innych filmów. To wszystko sparodiowane, trochę jakby to zrobił Mel Brooks, być może, świętej pamięci. No to Komando Ninja.

czuję się dosyć mocno lata 90. i w tych latach 90., kurczę, jeszcze może 80., wiele osób jest dziś zakochanych. Miło to wspomina. Na przykład Andrzej z kanału Kino Sztuk Walki. Bardzo ciekawa sprawa. Jak lubicie takie klimaty, no to najlepszy kanał zdecydowanie w Polsce. Cała masa informacji, różne nowinki. Andrzej nawet sam pojechał i ostatnio pojawił się na planie, po prostu grał jako no, statysta w zasadzie, czy aktor trzecioplanowy w jednym z takich filmów, który jest hołdem znowu oddanym tamtym czasom, a w zasadzie takiemu kinu zabijacko-napadalskiemu. No wiecie, najlepsi z najlepszych, Tong Po, jakiś amerykański ninja, no ludzie to uwielbiają, miło to wspominają. To były ciekawe czasy. Inne trochę kino niż dzisiaj. No, a my sobie siedzimy jeszcze trochę. Jak chcecie, żebym dłużej posiedział, to rzuć ta jakiegoś donate'a, a jak nie, to wcześniej skończę, bo nie będzie mi się chciało. Tak już mam, przepraszam bardzo, tak już mam.

No tak, nawet dinozaury się pojawiają w tym Komando Ninja. Tam jest wszystko. Był kiedyś taki hype na dinozaury, na przykład. On się skończył, nie? Potem hype na zombiaki. Też już dzisiaj chyba niezbyt jakieś wielce popularne zombiaki. Zmieniają się trendy i mody.

0: Tu miałem jedno pytanie, którego w zasadzie zapomniałem zadać do Marcina. Czy ponoć się kiedyś powoływał. Co ja mówię? Powoływał się, kurwa. Już zaczynam jak polityk mówić. Na dzień dzisiaj, albo jak policjant. Ostatnio jakieś zatrzymanie widziałem i gliniarz mówi: w dniu dzisiejszym zatrzymuję pana. Tak się zastanowiłem, co to za jakiś bełkot? W dniu dzisiejszym zatrzymuję pana. A w jakim dniu masz zatrzymywać? We wczorajszym? Albo w jutrzejszym dniu? Co za jakiś bełkot, nie? Ale policjanci mają taki język właśnie. W dniu dzisiejszym stwierdzono brak uchwytu drzwiowego, zwanego potocznie klamką, sztuk jeden. No, mają taki popierdolony język formalny, dziwny, ale to w zasadzie tak musi być, nie? No bo gliniarz, jak pisze jakiś raport, to on se nie może pisać, no właśnie tak, że idę se, kurde, i se patrzę, a tu stoi jakiś typo i się pytam się, nie? Co jest, kurna? No, to nie można tak pisać. No, musi być musi być to jakoś usystematyzowane. Bo nie skończyłem w sumie pytania. Pytanie było do Marcina, czy on jest za przymusem szczepień, znaczy za przymusowym lockdownem dla niezaszczepionych, czyli na przykład dla mnie, że ja nie mogę z domu wychodzić, bo nie jestem zaszczepiony. No. Także jak słuchasz tego, Marcinie, to możesz mi na czacie na przykład tu napisać. To zaraz, to nie było do Marcina, to było do Aleksandra. Pomyliłem się, to nie do Marcina, to do Aleksandra było pytanie. No widzicie, bo tu dostaję na priwa różne rzeczy, myli mi się, to już ludzie mi się mylą, Marciny mi się z Aleksandrami mylą. Do Aleksandra. Czy jest za tym, żeby zamykać niezaszczepionych? Jak tak, no to trochę zamordysta w sumie, nie? Ja już bym se nie wyszedł nigdzie. Dzisiaj się politycznie zrobiło. Ktoś ukradł Polskę. Świeże ślady są na mokrym mchu. Dam wór pieniędzy, jeśli wskażesz kto. Rabusiów było dwóch. Było dwóch. I oba takie karakany. O właśnie, a propos małych karakanów.
1: Forsuje ustawę, że każdy, który ma poniżej kurwa 1,58 m centymetrów wysokości, nie ma prawa kandydować do Sejmu. Żeby się powtórna sytuacja nie zdarzyła i żeby taki drugi Kaczyński nie w ogóle nie mógł mieć prawa do rządzenia.

0: Ech, kolejny trolling, tutaj minus jest zabekanie, no dobra, dobrze, już kolega chyba dzwonił dzisiaj, to już drugi, no ale dobra, ostatni telefon trolujący dzisiaj, dobrze,
1: Polecam
0: słuchamy.
1: Nocne Radio. Krawiec.
0: O nie, takich rzeczy tu nie wolno mówić tutaj. Jest minus tutaj. Bym powiedział telefon, ale dobrze, nie, zapamiętam sobie, nie będę odbierał telefonu. Kara będzie, że nie będzie odbierany telefon ten. Żeby słuchać jakichś patostreamów, reklamowanie patostreamów jest zabronione. Reklamowanie patostreamerskich radiów, patostreamerskich streamów, patostreamerskich dziadostw z internetów, z YouTube'a także.
2: Nie mogę znaleźć. Mardymenet, jest to na YouTubie?
3: Nie wiem, o jaki film
2: No,
3: chodzi.
2: o ten film, gdzie mówisz, że wykopie z grobu zmarło świętej pamięci żonę Wojtka Olszańskiego i ją zgwałcisz maczetą. Ten film wychodzi.
3: Trzymajmy się może tematu audycji. No.

No dobra. O nowej minister zdrowia. Znowu przymusowe szczepienia. Taka pani, co też by wprowadziła przymusowe szczepienia. Kurde, przepraszam. Jestem trochę chory. Gardło mi nawala.

0: Okej, połączyliśmy się z Aleksandrem.
1: Tak, ale z jakiegoś powodu nie mam cię na słuchawkach. Daj mi sekundę.
0: Dobra. Dobra, tak właśnie Aleksander wytłumaczy zaraz, jak to jest z tym jego stosunkiem do przymusowych szczepień. No, wiem, że temat może nie jest ciekawy, więc to tak jakoś pokrótce tutaj, myślę, spróbujemy może
1: wyjaśnić. Nie będę się rozwlekał. Zresztą gadaliśmy o tym wcześniej, nie?
0: No jak to jest?
1: Czekaj chwilkę, ciągle nie mogę cię wrzucić. Wiesz co, rozłączmy się, ja zadzwonię do ciebie, okej?
0: Okej.

0: Смеху варто. Ха-ха-ха!
1: Halo, halo.
2: No, jesteśmy. Teraz dobrze?
1: No. Znaczy, ty masz stosunek, rozumiem, negatywny do przymusów szczepieniowych.
2: Raczej tak, raczej tak. Mimo że doceniam, jakby jak wspaniałym wynalazkiem są różne szczepionki, to uważam, że nie można nikogo zmuszać, bo różnie to bywa z tymi szczepionkami też. I że myślę, że ryzyko, jakie nam się podaje, bo normalnie oficjalnie jest wyliczone ryzyko, jakiś tam procent czy promil, myślę, że jest większy niż się podaje. Na zasadzie, że wiesz, lepiej ludzi nie straszyć, a potem są różne przypadki, różne niekorzystne odczyny. Sam tego doświadczyłem, bo powtarzam to często, ale pokrótce, no byłem całkiem małym dzieciakiem, zaszczepili mnie i coś się bardzo złego stało. Zacząłem chorować, przestałem się rozwijać tak jak trzeba, jak wcześniej było wszystko okej. Zacząłem cały czas płakać i tak dalej, ale dopuszczam, że było to nieumiejętnie zrobione szczepienie, bez żadnych badań. Powinno się na przykład sprawdzać, czy człowiek ma jakieś przeciwwskazania i tak dalej, nie?
1: Ale co to było za szczepienie?
2: Nie wiem, nie pamiętam. Już jakaś seria pewnie, wiesz, taka, co się robi tam na różne rzeczy, nie?
1: Byłeś kilkuletnim dzieckiem, tak?
2: No.
1: A to nie jest tak, że trochę, nie wiem, bo z tego, co ostatnio mi opowiadałeś, to twoja mama ci opowiadała bardziej tą historię, bo sam osobiście nie pamiętasz tego przełomu.
2: Tak,
1: Paniu przez ciebie. No. To nie jest tak, że twoja mama troszeczkę uległa jakiejś takiej paranoi właśnie antyszczepionkowej? Że jakby twoje wspomnienie powstało na podstawie jej historii, jej też.
2: No wiesz, no dopuszczam, w sumie mi to matka opowiedziała wiele, wiele lat, jak już dorosły byłem dawno, wiesz, tak stosunkowo niedawno się jakoś dowiedziałem, że tak było, tak nie zależało jej, żeby tam hejtować szczepionki czy coś, i ona taka nie jest. I mówi tak na spokojnie, że no rysowałeś, przestałeś rysować, chodziłeś już trochę, to przestałeś, zacząłeś chorować, płakać, no coś się tam stało wtedy niedobrego, to nastąpiło jakoś 2 tygodnie po tych szczepieniach, nie? No zdarza się, ale nie wiem, ty chcesz teraz negować, że nie ma takich przypadków może, czy co?
1: Nie, bo ja właśnie zadaję ci pytanie, bo zastanawiam się faktycznie w ogóle, na czym to polega, nie? Biorąc pod uwagę to, jak też potrafimy źle interpretować po prostu pewne rzeczy. Przez to, że jakby osobisty, emocjonalny odbiór pewnych sytuacji bez zrozumienia przyczynowo-skutkowego potrafi stworzyć pewną historię, która jest niezależna od faktów, nie?
2: Ciężko nam zawsze będzie dojść, czy właśnie, czy ktoś nie przesadza, czy nie dezinformacja, czy coś, ale jak pojawia się takich sygnałów dużo, a słyszałem dużo o opowieści, wiesz, no kolega mi mówi zaufany, że jego znajomi mieli coś, już nie chcę teraz szerzyć tutaj, straszyć was, no ale wiecie, że bardzo, bardzo źle. No różne są. Ja myślę, że tak, że powinno się, przede wszystkim nie powinno się człowieka faszerować nagle jakąś dużą liczbą szczepionek, tylko ostrożnie to robić, bo to jest jednak jakiś wpływ na układ nerwowy, mózg i tak dalej. Powinno się też zbadać dokładnie człowieka, czy nie ma jakichś przeciwwskazań i tak dalej. I różne inne być może rzeczy, które by pomogły, ale się tego nie robi. I z tym trzeba walczyć, żeby polepszyć to wszystko, a nie nagle negować, że szczepionki złe, tak po prostu, czy coś, nie?
1: No tak, z tym, że już została odkryta sytuacja pod tytułem, skąd się wzięło to, że szczepionki powodują autyzm, chociażby. Jakby udowodniono, że to jest bzdura, która powstała w wyniku tego, że jeden pan niespełniony naukowiec chciał zostać sławny. No i po prostu wziął jakąś tam gromadkę dzieci, które wykazywały cechy autystyczne, zaszczepił je, po czym okazało się, że mają cechy autystyczne. I mniej więcej na tym polegała manipulacja, przy czym gość stał się sławny i bogaty. No.
2: No nie wiem, ostatecznie wolę przechorować COVID-a, wolę, to też jest duże ryzyko, bo nie zawsze się mówi, że powikłania po przejściu takiego COVID-a w naturalny sposób mogą być też bardzo dla was dotkliwe i zrobić z was trochę innego człowieka, no, też tak nie, może być.
1: W hardkorowych sytuacjach, no to jest na zasadzie, wiesz, uszkodzenia ciała do końca życia.
2: Ale chyba bardziej wolę to ryzyko podjąć, niż ryzykować znowu ze szczepionką, jak mam złe doświadczenia bardzo, i to jest normalne, że ludzie oceniają przez swoje. przez pryzmat
1: swojego doświadczenia. Ale tak racjonalnie, zupełnie racjonalnie, statystycznie podchodziłeś do tego, nie wiem, badając rezultaty, skutki, właśnie statystyki po szczepieniach i tak dalej, odnośnie COVID-u właśnie?
2: Nie, bo nie do końca wierzę w oficjalne jakieś statystyki, bo wiem, że kłamią wszyscy, i media, i rządzący, i naginają prawdę, przejaskrawiają, przerabiają ze statystyki. Nie ufam za bardzo po prostu.
1: Okej, okay, no można tak zrobić. Ja też miałem taki etap, zresztą nie bez powodu słuchałem Radia na Fali dawno temu.
2: No.
1: Że w pewnym momencie jakby poznajesz ludzi, którzy się tym zajmują realnie, nie? Czyli masz metodę naukową, czyli konkretne kryteria, według których działasz,

0: w prawidłowy sposób. Zmniejszają ryzyko zakażenia kogoś, jeśli ty jesteś nosicielem i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak. Też uważam, że to są bzdury, że maseczki są nieskuteczne, bo trochę pomagają, bo mniej plujesz, no wirus się przenosi, się bardziej przeniesie na kogoś, jak go oplujesz, a mniejsze jest ryzyko, jak na niego nie plujesz, no, śliną.
0: Robisz taki w ogóle komfort, że masz organizm odporny w ogóle na to. Jesteś nosicielem, ale nie odczuwasz na sobie tego w aż tak drastyczny sposób. Przy czym spotykasz osobę i jesteś jak Grzegorz Braun, który po prostu protestuje, bo to jest, wiesz, zabranie jego wolności. I jest takim nosicielem, który ma wyjątkowo silny organizm, ale jakby, wiesz, no plunie komuś w twarz niechcącym, mówiąc szczęść Boże. I ta druga osoba po prostu będzie miała mniej szczęścia, jeśli chodzi o siłę organizmu i układu odpornościowego. I albo przejdzie to w sposób drastyczny w ogóle, który zagrozi jego życiu, albo zostawi jakieś ślady na zdrowiu. Wiesz, no to jest kwestia odpowiedzialności. Jakby w ten sposób realnie to działa.
1: Don Chuj pisze na czacie: gościu, zakładaj kaganiec na mordę. To do mnie chyba. Słuchaj, gościu, to nie ogranicza ta maseczka jakoś szczególnie twojej wolności. Co, sam fakt, że ktoś ci nakazuje założyć i ty zakładasz jakąś głupią maseczkę, to już wielki atak na twoją wolność? Jakiś wielki? Bez przesady, to jest jakaś histeria też. Zabranie ci wolności to by było jak, nie wiem, jakby nagle zabronili, że twoje dziecko nie może zabawek mieć w domu i by ci kontrolowali. Jakby ci zabrali wszystko, co masz, jakby cię za parę słów zamykali w obozie. To jest zamach na wolność twoją, a nie, że maseczka. Nie rozumiem tego robienia wielkich herosów i bohaterów z ludzi, którzy nagrywają sobie YouTuby i kurwa wykłócają się to z policjantem, to z kimś, że ja nie założę maseczki, ja nie pokażę dowodu, ja jest moje dobre imię Mieszko z rodu Słowian, Lechita, kosmiczna istota, nie pokażę. I wielki bohater, i się zachwycają nim, ale im pokazał, a Psiarski nie wiedział, co powiedzieć. Kurwa, bo on musi być miły i grzeczny dla was, nawet jak jesteście upierdliwymi debilami, co dla fejmu sobie nagrywają filmiki i pokazują, jacy to twardzielami są, że mi to twardzielami są, że zapyskowali do policjanta. Wielki bohater. No, to bohaterstwem może było zapyskowanie do policjanta za milicji obywatelskiej, jak mu dziadek do policjanta ty głupi chuju potrafił powiedzieć i mógł za to dostać pałą w łeb, a nie, że obywatelu, bo zostaniecie ukarani mandatem za używanie wyrazów powszechnie uważanych za obelżywe. To wielkie bohaterstwo, kurwa.
0: No, wydaje mi się, że trzeba odróżnić pewne rzeczy. Jeśli chodzi o zakładanie maseczki, moim zdaniem, wiedząc o tym, w jaki sposób to może powstrzymać wirusa, nawet jeśli ty przechodzisz go łagodnie, no to jest właśnie kwestia zwykłej takiej świadomości faktu tego, jak funkcjonuje rzeczywistość, nie? W której uczestniczysz. Czyli albo kichnę i kogoś zarażę, albo nie. To jest fakt. To nie jest wymysł. Czy bierzesz odpowiedzialność za to, że jeśli funkcjonujesz w tym świecie w ogóle i faktycznie, nawet jeśli jest prawdopodobieństwo, po prostu, jakieś tam nawet małe prawdopodobieństwo, ja bym po prostu założył maseczkę i się nie kłócił, no wiesz. Dlaczego nie?
1: Nie wiem, ale wiesz, ja bym przy rozmowie o szczepionkach w ogóle rozgraniczył, czy mówimy o COVID-zie, czy o, wiesz, czy o innych różnych szczepionkach, bo z tym COVID-em wydaje mi się, że jest bardzo dużo kontrowersji. Niestety nie za bardzo można o tym rozmawiać. Wiesz, że gdybyś słuchał teraz jakiegoś Kloda, czy Szabla, czy kogokolwiek właściwie, to oni by ci powiedzieli, że tego słowa nie można nawet wymawiać i mają trochę racji. To jest takie dmuchanie na zimne. Kto wie, jak tu algorytmy zadziałają. Są bardzo ponoć wyczulone na te sprawy, jak o tym mówimy. Ja aż tak bardzo się tutaj nie lękam. Może, ale też bym już może i tak temat powoli kończył, bo on nie jest taki super ciekawy, wiesz. COVID, szczepionki, nie?
0: Dobrze. Zaczepiłeś mnie, więc zadzwoniłem. No. Ale jeśli chodzi o szczepienia, ja patrzę na wskaźniki. Osoby, które zostały zaszczepione, statystycznie w sposób znaczący albo przechodziły to mniej drastycznie, albo po prostu nie przechodziły go, nie odczuwały w ogóle, że są nosicielami. Tak? Natomiast wśród osób niezaszczepionych było więcej zgonów i więcej, znacznie bardziej drastycznych przejść przez tę chorobę.

0: No kumam, że statystyka w sumie mówi wszystko i na niej się może powinniśmy w dużej mierze opierać, ale jakoś nie do końca mam zaufanie w statystyki, bo wiesz, mogą ci naukowcy być w porządku różni, nie? Ale gdzieś tam tym słabym ogniwem będzie jakaś tam agencja informacyjna, nie wiem jak to tam działa, która rozgłosi jakieś rewelacje, że tyle i tyle procent, coś.
1: Zależy, jak to jest. Do jakich źródeł próbujesz się dostać, tak? Ja zawsze szukam osób, nie wiem, no ja... Nie uznaję siebie inaczej. Jestem naiwnym człowiekiem, ale jednocześnie wnikliwym. I jeśli nawet na dzień dobry zawierzę czemuś, to i tak do samego końca wiercę śrubę, żeby stwierdzić, czy faktycznie można komuś zawierzyć. Nie? Zawierzyć w sensie nawet nie do końca kwestii wiary, że po prostu jestem w stanie odnieść się do tych danych jako danych, które są wysoce prawdopodobne. No, po prostu. Więc stwierdzam po tym moim researchu, że tak, oczywiście, że szczepienia pomogły w tym, żeby pozbyć się epidemii, no tyle.
0: Tak, wiele różnych chorób, które nas dręczyły przez wieki, zlikwidowaliśmy albo zredukowaliśmy niemalże do zera dzięki szczepionkom. I być może trzeba sobie zdać sprawę z tego, że gdyby nie było szczepionek, to może już było, nie byłoby naszej cywilizacji. Mogłoby tak być, bo by nas wytrzebiły. Ile ofiar zabrała czarna ospa? 40% mieszkańców Europy, czy jakoś tak? No, to mogłyby nas takie kataklizmy... Nie wiem.
1: Ja się zastanawiam, wiesz, zadałbym pytanie takiemu reprezentantowi antyszczepionkowców odnośnie właśnie tej ostatniej naszej epidemii. Czy realnie przyjmują taki scenariusz, że gdyby nie powstały te wszystkie wersje szczepionek, to faktycznie mniej ludzi, nie wiem, zeszłoby albo przechodziłoby te choroby. W sensie, czy to w ogóle miało wpływ? Wiesz, o co chodzi? Jakby realnie, czy te osoby autentycznie, wbrew faktom, myślą, że to było zupełnie bez sensu i że tak naprawdę osoby, które się szczepiły, tylko po prostu szkodziły swojemu zdrowiu, koniec, kropka.
0: No można się tak w sumie zapytać kogoś takiego bardzo prosto. Jak to by było, gdyby w ogóle nie było szczepionek, gdyby nas tutaj nie dręczyli tymi szczepionkami? Jakby sytuacja według ciebie wyglądała, nie? No i ktoś wtedy ci odpowie, byłoby super, w ogóle nic, jak po masełku byśmy byli zdrowi, szczęśliwi, no.
1: Albo po prostu, wiesz, no przetrzewiłoby tych z gorszymi genami, no i lecimy dalej, tak? Wzmocnieni jako rasa.
0: No wiesz, ale ludzie podejrzewają, że te szczepionki, to ktoś nam chce zrobić bardzo duże kuku, czy po prostu spowodować depopulację, czy no coś innego nam strasznego zrobić. Ja nie do końca w to jakoś wierzę, chociaż wiesz, jeśli prawdą by się na przykład okazało to, że człowiek, który... głosił jakieś rewelacje, że jakiś związek grafenu, coś tam w tym jest w tych szczepionkach i on nam ora jakby żyły, że one już nie są takie gładkie i zatory się tworzą, coś takiego, nie? Coś, ja wiem, że przekręcam, że się nie znam, tak dalej, tak mniej więcej mówię, o co chodziło. I on, słuchaj, dzień później zginął, nie? Niby. No to trzeba by może się skupić na potwierdzeniu, czy to prawda jest, że jakiś tam napad był u niego dzień później, ktoś go tam zasztyletował, jak zaczął głosić te rzeczy, no to jakby takich sytuacji była jedna, druga, trzecia, to wiemy już, że ewidentnie coś jest nie tak, kurwa, że ktoś coś nas próbuje zatuszować, wiesz, tych, co głoszą jakieś takie rewelacje, no to już jest wtedy dosyć jasne.
1: Ale nie, no to brzmi jak jedna wielka teoria spiskowa, no.
0: No tak brzmi, no, ale pytanie, nie zawsze jak coś brzmi.
1: Autentycznie, wiesz, dopóki ja czegoś nie zweryfikuję, to nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat. Mogło tak być, ale jest to według mnie bardzo mało prawdopodobne, nie? Równie dobrze, głosząc te treści, ten człowiek sam mógł zorganizować akcję typu po prostu ktoś mnie zasztyletował, znikam, nie? Kto to sprawdził?
0: Był taki koleś, Ronald Bernard, coś takiego, no taki były bankster, renegat, który był w tym wszystkim, w tym banksterskim świecie i widział, jak jak pieniądz rządzi światem, jak pewne siły dzięki pieniądzu władają ludźmi i świat niszczą. I on snuł całą taką historię, o szczegółach opowiadał, jak tam handlują walutą, jak spekulują, jak rynki niszczą, jak manipulują giełdą i tak dalej. I ponoć się okazało, że to zwykły świr, że to po prostu, kurwa, se opowiada. Przyszedł sobie jakiś taki koleś zaburzony i sobie, ja byłem masonem, słuchajcie, kazali mi pić adrenochron, piło się adrenochronik, to na co. No i tego, i my gadaliśmy tam właśnie, jak ten świat, jak ludzi zdepopulować, takie tam, no. I to, mogą być wśród nas tacy ludzie, którzy zwyczajnie takim zależy na tym, żeby opowiadać jakieś niezwykłe historie, oczywiście ze sobą w centrum. Tak mitomania. Mitomania w dużej mierze polega nie na tym, że wy odczuwacie potrzebę kłamania, tylko że odczuwacie potrzebę kłamania i opowiadania historii ze sobą w roli głównej. Co to nie wy, jak tam się za włosy z bagna wyciągnęliście, nie? Jak byliście w Afryce i Lech Wałęsa akurat tam przejeżdżał i złamał nogę, no to musieliście go podwieźć, nie? No i tak. Takie opowieści różne. No,
1: to się skojarzyło z tym ostatnim filmem bollywoodzkie Zero, tego Stanowskiego.
0: Ja przestałem lubić tego Stanowskiego jakoś teraz. Może za to bollywoodzkie Zero, bo takie znęcanie się, wiesz, miesiącami nad jakąś laską, co zbajerowała innych, to też takie...
1: Widziałeś cały ten film ostatni, gdzie tam pozamiatał już tak doszczętnie, kiedy pojechał poleciał do Bombaju i tak dalej? On na samym początku tłumaczy się z tego na zasadzie nie robiłbym tego, gdyby nie to, że w ogóle jakieś absurdalne zarzuty i ograniczenia wobec mnie zostały wystosowane przez prawników. Panie Januszek, no. Ja nie bronię Stanowskiego, bo on jest postacią dla mnie negatywną generalnie w kontekście wszystkiego, co się dzieje dookoła. Bo niestety jest szmatą. I też jest opłacany przez spółki Skarbu Państwa po to, żeby siać taką bardziej inteligentną propagandę niż TVP i robi to niestety z Mazurkiem. Ale w tym przypadku no coś tam pokazał. No. Inna sprawa, że wiedział doskonale, że na tym skorzysta, bo wyświetleń ma bardzo dużo i zarobił na tym olbrzymią kasę.
0: No. No tak twierdzi, może nie na samych wyświetleniach, tylko na całym fejmie, który wokół się zrobił, wokół tej jego produkcji, wizyty w Bollywood i w ogóle, no. Próbowałem tutaj Janko dołączyć, ale chyba się nie połączyliśmy z Janką, dobra, to coś tu jest, jakiś kłopot z połączeniem, bo dzwonił, znowu nie odebrałem. Nie wiem, bo ja mam ten status zmieniony, dobra, aktywny, teraz będzie widać, jak ktoś dzwoni. Dobra. Janko, jak słyszysz, to spróbuj jeszcze raz zadzwonić. No, ja będę i tak jakoś przerwę robił, więc coś może Aleksander na koniec jeszcze, jak chcesz.
1: No co, już będziesz mnie strącał w przepaść.
0: Tak, już się w ogóle szykuje, już prawie druga godzina, trzeba się zmywać powoli.
1: Tak, no ja tak... No dobrze.
0: Co, jeszcze no, byś... Ja
1: sam jest pobajesz. Przepaść.
0: No dobra.
1: No to żegnajcie.
0: Do usłyszenia bardziej. Trzymaj się, cześć.
1: Na razie.

0: czasami musicie chwilę poczekać, aż oddzwonię do was. Pamiętajcie o tym, że jedno połączenie, jak nie odbieram, to trzeba poczekać chwilkę i... Proszę bez awantur i bez jakichś wyciągania tutaj jakichś spraw może, nie? To do Gosi trochę piję tutaj. Lewaki chcą nas zaczipować. No, cześć.
1: No, hello. No. Gosia?
0: Jaka Gosia?
1: Nie wiem.
2: Lewaki chcą nas zaczipować.
1: Lewaki chcą nas zaczipować. Jestem na tym etapie.
0: No, trzeba wyłączyć.
1: Już wyłączam, czekaj.
0: Co, zapomniałeś YouTube'a wyłączyć, tak?
1: No.
0: No. Z czym dzwonisz? Halo.
1: Uwaga. Od dzisiaj to będzie mój testament. Nie wiem, czy będzie dziedziczyć dzieci. Czy... Ale jak dziedziczę, to będę miał swoją historię napisaną lub wypowiedzianą moim, jakby z mojej perspektywy, nie? Gdybym ja miał wam mówić, dlaczego na przykład spotkałem się z moją byłą, mam z nią dzieci i tak dalej, no to chyba tylko krawiec wie, o co chodzi. Kiedyś ci mówiłem o czymś takim jak rodzina miłości. Widzisz, kurwa, jak mnie słuchasz.
0: Słucham cię cały czas.
1: No dobrze.
0: Nie muszę cały czas mówić, aha. Też no. taki tip, jak gadacie na radyjku, to się źle sprawdza, bo i tak zagłusza, mieszają się te głosy, Skype nie wyrabia, więc lepiej siedzieć cicho niż tam, tak to jest właśnie, no dobrze mówisz, bo to... Zagłuszacie się.
1: Super, dziękuję za technikalia. Krawiec, ja tylko mówię, że chcę ci powiedzieć, że od kiedy się dostałem do Radia na Fali Men i Nocnego Radia i Teorii z Chaosu, jesteś najbardziej wypośrodkowanym facetem, jakiego znam z tej grupy. Dlatego tak długo ciągniesz.
0: Ale co to ma wspólnego, że wypośrodkowany to musi długo ciągnąć, tak?
1: No, wiesz, ta teoria ewolucji taka ulubiona, nie? Jesteś lepiej przystosowany, to dłużej ciągniesz i nadasz swoje geny. Nadałeś jakieś geny z komukolwiek? Swoją inteligencję, twojej matki, twojego ojca, twoich pradziadków?
0: Czy rozmnożyłem się, tak?
1: No tak, czy się rozmnożyłeś?
0: No nie, no przepadnie taki geniusz, to ja się chyba nie rozmnożę już.
1: Okej, okay. No ale ja cię nie potępiam. Po prostu miałeś swój czas. Marnowałeś na pewne rzeczy, potem stwierdziłeś, że już jest za późno.
0: Ty, ale to się jakieś wódko pozwól żyć robi. Tutaj.
1: Dobra, nie, Mario pozwól żyć bardziej. Ale dobra, nie o to chodzi. Chodzi mi o to, krawiec, że gdybym cię nie lubił, to bym kurwa tutaj nie był, rozumiesz?
0: No dobrze, czyli takie, a ja cię szanuję. Trochę inaczej nie. Powiedziane.
1: Ja cię szanuję, to najczęściej jest tak, jak ktoś ma nad kimś bata, a ja nie mam na bata nad ciebie, ty nie masz na mnie. Prawda?
0: Dobra, bo Janko Muzykant chyba jest. Halo?
1: Dawaj, dawaj, wciskaj.
0: Janko Muzykant, a on się jakoś rozłączył, połączył, niby jest, a jakoby go nie było, niczym ta Orszula z Trenów Kochanowskiego, kurwa mać. Halo?
1: No właśnie. Urszula, jak twym zniknieniem wszystko spierdoliło się, nie?
0: Kurde, problemy techniczne znowu. Dobra, chyba się muszę... wiesz co, Jam ci to, zróbmy tak. Rozłączymy się. Dobra. I ja do Janko odzwaniam. Okay. Na razie, hej.
1: Dobra.
0: Spróbuję do niego bezpośrednio zadzwonić. Skype to jest jednak gówno nieprzeciętne. Śmierdzące, parujące gówno. Owinięte w sreberko wysokiej jakości. Dzięki czemu stwarza wrażenie, że w ogóle jest czymś, co się do czegokolwiek nadaje. Ale tak naprawdę jest to gówno śmierdzące, obrzydliwe, niczym glut z nosa. No, a teraz nie odbiera Janko Muzykant. Kurwa mać. Dzwoni tutaj, ja pierdolę. Teraz dzwoni, a nie wiem co dzwoni. No, gdybym był testerem Skype'a, to bym tu po 5 minutach powiedział, ta technologia jest całkowicie do dupy. Tutaj nic praktycznie nie działa, proszę pana. I proszę pana, proszę to natychmiast zacząć może od nowa pisać. Nie wiem, co tu jest nie tak, ale tu się wszystko psuje. Kliknę dwa razy w coś, to się zepsuje. Kliknę prawym zamiast lewym, to się zepsuje. Zawiesza się to. Zasoby zabiera, jakieś niewspółmierne do tego, co oferuje. I po 10 latach nie można dzwonka normalnie se zmienić ani wyciszyć. Tylko dlatego, że wy, pazerne świnie, chcecie swój dżingielek kretyński, żeby był i żeby was, nie wiem, jakoś reklamował. Że jak ktoś usłyszy to charakterystyczne, popierdolone piu, bi, biu. Biu, bu, biu. To będzie wiedział, że to Skype. No właśnie, a teraz się jeszcze reinstaluje. Nowa instalacja co chwilę. Co chwilę coś ulepszają i coraz bardziej gówniane to jest i śmierdzące. No właśnie. Ale nie oszukujmy się, jak ktoś na czymś nie zarabia, to jest to zwykle do dupy. A tam, gdzie ktoś na czymś zarabia, to zaczyna to nagle być wysokiej jakości towarem wspaniałym. Tak dziwnie jakoś to działa, nie? Dlatego komuch nigdy niczego nie wyprodukuje dobrego. Co najwyżej jakieś rozlatujące się buty. No, chyba się w końcu udało. Sorry, Janko, za problemy techniczne, ale musiałem Skype'a w ogóle zrestartować. Cześć.
3: No tutaj jakiś ciężki Meksyk mi się robił, no ale dobra. Ja dzwoniłem wcześniej, jak tam była rozmowa z tym, co grał tutaj takiego szpeca od tych szczepionek, nie? Tylko nie wiem, czy on wziął pod uwagę, że te statystyki, które on czyta, że często te firmy zakłamują statystyki. Czy wziął pod uwagę, jak ciężko na przykład w Polsce jest zgłosić NOPA, żeby to zostało przyjęte i żeby to zostało ujęte w tych statystykach? Czy słuchał na przykład, nie wiem, czy to było przemówienie tych szpeców z Pfizera, to albo było w amerykańskim kongresie, albo to było przed Parlamentem Europejskim i oni oficjalnie powiedzieli, że oni wiedzieli, że to były jakieś tęgie głowy z Pfizera. Oni oficjalnie powiedzieli, że oni wiedzieli, że ta szczepionka nie zmniejsza transmisji wirusa. Rozumiesz, o co chodzi? Więc to było ciężkie pierdolenie. On se może oglądać te statystyki. To chuja jest warte.
0: No dobra.
3: Tyle.
0: No dobra, skomentowałeś. Ja nie będę tego tematu już podejmował, bo on mnie znudził, ryzykuje, z każdym słowem wypowiedzianym faktycznie mogą tutaj o coś się przypieprzyć, więc z różnych
3: Jasne,
0: powodów.
3: Tak, wiesz, to jest,
0: ale też
3: to jest
0: było dużo rozmów w Nocnym Radio, a Janko przedstawił swoje tutaj zdanie i ja na tym zakończę.
3: Jasne, że tak, to jest, wiesz, żeby się zaszczepić, to jest wybór każdego, tak? Ale narzucać innym, kurwa, namawiać do tego i tak samo ten chłop chyba był za tym, żeby, kurwa, te maseczki były ten. Obowiązkowe, tak? Nie wiem, czy pamiętasz, stary, mi lekarz, kurwa, jak byłem dzieckiem, zawsze miałem takie coś, że ja nie tylko ja, dużo ludzi tak robi, chowa, jak masz, kurwa, kołnierz z kurtki, zawsze się tam chowa, buzie się w to chowało. Ja miałem lekarza w rodzinie, mam dalej, to jest mój wujek. Rozumiesz? I on, pamiętam, lekarz mi zawsze mówił, nie chowaj, nie oddychaj se w ten kurwa kołnierz, tam ci się bakterie namnażają. Rozumiesz? To była wiedza, kurwa, z podstawówki, że ta maseczka potem tym gównem oddychasz i to jest dla ciebie niedobre. Tak? A jeszcze odnośnie Stanowskiego, stary. Szczerze? Oglądałem tam paru jakichś chujnie, jakichś maserak czy coś. I to żeby nie było, ja nie jestem fanem Stanowskiego. Chłop ma swoje za uszami, ale to, co zrobił z tą Janoszek, to jemu się tylko brawa, kurwa, należą. Stary, jebana dziwka zbudowała sobie na tym życie, okłamywała ludzi, w wywiadach mówiła, nawet dawała rady tym młodym dziewczynom, że a, po co jakieś tam normalna robota, stabilna, tam dentystka czy biznes, coś tam sztuką. Rozumiesz, ona jest jebanym nikim, mieszała ludziom w głowach, dawała rady, robiła na tym ciężkie siano, Stanowski to odkrył i teraz znaleźli się takie kurwa melepety intelektualne, którzy go za to krytykują. Stary, można go za wiele rzeczy krytykować, ale za to to mu się tylko brawa należą. Więc ja kurwa nie rozumiem, nie? Ale jak zobaczyłem, że już się zaczynają jacyś, po niektórzy tam zaczynają jechać po tym Stanowskim za to, że tylko kurwa odkrył jej kłamstwa, przyszedłeś mi ty do głowy, że pewnie krawiec też tak zrobi. No i nie, się, kurwa, nie mówię,
0: ale to nie
3: stary.
0: O to chodzi, stary. To chodzi o coś trochę innego, że ja nie przepadam po prostu, jak ktoś się zbyt długo nad kimś znęca i robi sobie jeszcze z tego, wiesz, z tego znęcania się show i na tym znęcaniu się jeszcze sam wzbogaci. Bo jak coś za długo, no tak, no nie można, wiesz, męczyć Wacka za długo, nie? Z niczym, co za dużo, to i świnia nie chce.
3: Ale
0: no,
3: słuchaj, są... nie, jak raz o niej powiedział, wiesz, zobaczyła, że się koło dupy robi, przestała, nie, dalej to robiła, rozumiesz? Więc o nią jeszcze raz, stary, przestała, nie, dalej to robiła, więc kurwa miał prawo znowu ją jeść. Rozumiesz, o co chodzi? To jest tak, jak jest z Etamem. Opowiada bajki, jeb, kurwa go. O, znowu opowiada, jeb znowu. Rozumiesz, o co chodzi? To nie było tak, że on ją przyjebał na czymś i ona przestała, nagle zrobiła się grzeczna i stanął ją miesiącami. Nie, on jej to wytknął, a ona jeszcze dalej. Podała go do sądu, sąd niby zakazał w ogóle. On miał w chuju, powiedział, że może odpowiedzieć za to. Tyle.
0: No jeśli tak stawiasz sprawę, i... jeśli tak stawiasz sprawę, że nie okazała żadnej skruchy i dalej się stawiała i dalej szła w zapartej, że jej się z tego powodu należało, żeby dalej ją tam grillować, to spoko, no można i tak podchodzić. No, ja nie mam nic przeciwko w sumie do takiego też nastawienia, nie, do rzeczy. Po prostu,
3: jeszcze to jej nadęcie, stary, nie? Kurwa. No ja nie wiem. Takim ludziom, wiesz, ja mam czasem takie kurwa ostre podejście do różnych tematów, ale takim ludziom to się należy ostracyzm, że kto ją będzie mijał, to jej będzie pluł kurwa w ryj. I tyle. Za bardzo się pierdolimy z takimi ludźmi, rozumiesz? Dlatego jest tyle tego gówna. I potem oni nam, kurwa, jakieś, wiesz, rozmówki nam wkręcą, bo to tak. Nie, kurwa.
0: A gdyby tak wprowadzić, dechoterapię, deskoterapię, na przykład dla takiej Janoszek, gdzie się tam przywiązać za nogi i chlaś, wdupala dechą za karę, że kłamała, to może by to dobre było. Czy nie?
3: No nie, no ja nie mówię, no po prostu, no ale należało jej się, stary, i on jej nie zrobił, wiesz, ani jej nie ubliżał, ani nic. Wytknął jej stary gardzę każdym, kurwa, z osobna i wszystkimi naraz, to teraz jadą po Stanowskim. Po nim można było jechać w wielu sytuacjach, rozumiesz? Ale tutaj, no jakoś mi się wydaje, że nie ma się do czego przypierdolić. Sama jest sobie wilna i tyle. Chciała, musiała brać, stary, ale musiała brać to pod uwagę, tak? Że jak to wyjdzie, będzie dym.
0: No takie ryzyko zawodowe, kłamczucha mitomana, że przyłapie go i wszyscy będą się śmiali.
3: I teraz się znaleźli nawet tacy, co mówią, a co będzie, jak ona samobójstwo przez to popełni. I chuj, i teraz mamy, wiesz, ludzie mają robić złe rzeczy, ale mamy im, kurwa, tego nie wytykać, rozumiesz? Nie, bo co będzie, że samobójstwo popełni? To chuj z jej samobójstwem! To mogła myśleć, kurwa, wcześniej, zanim zaczęła okłamywać ludzi i tyle.
0: No dobra, ale ja mam też prawo czuć jakiś tam niesmak, bo co innego mi tam w duszy gra, nie? I mi się to nie podoba.
3: Jasne,
0: do końca.
3: Jasne, że tak. Dlatego ja ci powiedziałem, dlatego mi się nie dodaje twoje spojrzenie i tyle. Jasne, że masz do niego prawo, nie? Ale szczerze, to ty często masz takie coś. Ty mówisz o ludziach, że dużo ludzi jest tacy, że kurwa idą pod prąd, wiesz, ci spiskowcy czy coś, że oni po prostu, nawet czy im się zgadza, czy nie, oni mają tak, żeby iść pod prąd. Ty też zauważyłeś coś u siebie, coś takiego, że ty też tak masz. Są jakieś tematy, wszyscy gadają w jedno, a krawiec tylko, żeby być kurwa po drugiej stronie. Czasami to tak wygląda.
0: Raczej to chyba pojadę. Pewnie uchodzę za takiego, który jest z mainstreamem zbyt kompatybilny i powtarzam niczym tuba, niczym pudło rezonansowe, powtarzam to, co Michnik napisze, to bardziej tak mnie chyba postrzegają niektórzy, wielu.
3: Znaczy to zależy w jakich sytuacjach, ja też cię nieraz tak postrzegam.
0: No to w końcu buntownik, ale czy no to mówię, no płynie to z prądem?
3: Nie buntownik, no to jest takie... Ty nazywałeś ich buntownikami, tych, co mówili, że tam spiskowcy, oni są tylko tacy, żeby powiedzieć odwrotnie. Nawet o etamie tak mówisz. To nie są buntownicy. To tacy ludzie, jak się ma za takich, to według mnie to są jakieś kurwa przygłupy, nie?
0: Nie, no to jest po prostu jakaś bardzo wielka chęć.
3: Ty sam wpadasz w taką pułapkę czasami, nie?
0: Nie, no to jest po prostu bardzo wielka chęć, żeby być zawsze w opozycji, walczyć, żeby być tam za barykadą gdzieś, nie? I bo to ludzi łączy też. Ludzie się w całkiem takie, wiesz, różne stowarzyszenia się łączą, gadają ze sobą, spotykają się i narzekają, i pomstują, i buntują się. I to się staje może trochę takim rytuałem dla niektórych, hobby. Bardziej to buntowanie się, niż faktycznie zrobienie czegoś, czy wyjście na ulicę. Tylko po prostu lubią się spotkać, pogadać sobie. Rozłączyło nas?
3: No, nie, ja jestem dobrze. Cały czas. Ja cię słyszę.
0: Aha, tu dzwonił. Projekt 28 dzwonił. To co, dołączymy, co?
3: No dawaj.
0: To będziemy tak sami tutaj. Sorry, ale teraz akurat aktualnie dołączam tych, co jeszcze nie dzwonili, bo wiecie, bo się nie można zapchać anteny. Także tutaj Aleksander czy Jamci, to już sobie dzisiaj dużo pogadaliśmy. Dajmy szansę innym, jak to się mówi. Odzwaniam do projekta. Jest projekt z nami. Cześć.
4: Dzień dobry. Teraz ja tylko z innego numeru dzwonię.
0: No... Ktoś nowy. O, super, ktoś nowy zadzwonił. Słuchajcie, odbieram tu. Cześć, to ja znowu.
4: No, to niestety ja. Sorry, że was rozczarowuję, ale to niestety ja. Ty, dobra akcja z tobą, Janoszek, co? Bo tak jeszcze stwierdziłem, że pogadam o tym. Dobry patent zrobili, nie?
0: Zadzwonił, żeby się zapytać. Ty, ale tam to kurwa fajne, nie?
4: No kurwa, zajebisty patent, człowieku, z tą Janoszek zrobił ten Stanowski. Dobry on jest naprawdę, człowieku. Teraz to jest dopiero nowy level trollingu w wydaniu dziennikarskim.
0: Janko nie słychać chyba.
4: Niby bo Janko się... poszedł.
0: Nie, on się tu odciszył, przyciszył, ale coś innego tutaj nawala. Jeszcze raz się łączymy i teraz już pewnie będzie lepiej.
3: Ej, tobie się ten status zmienił, wyjebało mnie. Jesteś, nie macie?
0: Jesteśmy, znowu. Wszystko jest okej. Okay.
3: Status ci się zmienił na czerwony, stary, ja gadam, mnie nie słychać, coś się pierdoli.
0: To nie ma związku ze statusem, bo status zmieniłem już grubo przed tym, jak coś się zaczęło psuć.
3: Aha, no to nie wiem, normalnie gadamy i nagle...
0: No czasem się psuje coś, trzeba jeszcze się... Trzeba
3: no
0: się
3: ale odnośnie tego, co Orzeł gadał, to wydaje ci się, że Stanowski zrobił dobrą robotę, czy należysz też do tego obozu, co o Jezus, biedną dziewczynę, kurwa, męczy?
4: Znaczy, ja nie uważam, żeby to była dobra robota, ale z drugiej strony jestem pod zajebistym wrażeniem, nie?
3: Naprawdę, ale pod wrażeniem czego, że tak sobie wymyśliła karierę?
4: Nie, chodzi o to, że to jest dziennikarstwo na najwyższym poziomie, wiesz, sprawdził źródła, poleciał do tego, do Indii.
3: No dokładnie.
4: To jest ceni, człowiek, nie? Wiesz, to jest profesjonalna robota, nie? A wiesz, a to, że nagonka jest na nią, no kurwa, no trochę chujowo, nie? Wiesz, no...
3: Ale czemu, stary, ja tego nie rozumiem. Czemu chujowo? Okłamywała ludzi, rozumiesz? Robiła z siebie nie wiadomo kogo. Mleko się teraz rozlało, to wyszło i kurwa chujowo, bo jest nagonka.
4: Ale nie, okay, jeszcze nie... Ją głaskać? Nie, ale jeszcze nie było jej jakiegoś, wiesz, stanowiska oficjalnego czy niczego takiego.
0: Jak to było, no...
4: No, no to nie wiem, to do mnie nie dotarło w takim razie. No,
0: ona
4: nie wiem,
0: idzie w zaparte.
4: Jak ona się do tego odnosi, nie? Bo jeżeli mamy być fair, no to wiesz, obie strony też muszą mieć, wiesz, prawo wypowiedzenia się.
3: Wódz no tak, tutaj... stary, ale jak masz dowody, jak masz filmiki nagrane, rozumiesz o co chodzi, on tam był, pokazał to kino, o którym mówiła, że ona ma skan, no. Że ma kurwa premierę, no. Stary, to ty potrzebujesz mieć argumenty, czy ktoś z drugiej strony? Nie, no,
4: to jest, że to jest człowiek, to jest przekręt.
3: To nie wymaga komentarza.
0: To jest po prostu farmazoniara i to jest bardzo duży grzech, myślę, wśród artystów wszelakiej maści, wśród artystów, aktorów, wymyślanie sobie folio swojego dorobku i osiągnięć, no jest to bardzo duże przewinienie. Kiedyś, jak był taki portal WebSteam, tam sobie z innymi grafikami, projektantami często się spotykaliśmy, gadaliśmy i jak na przykład wyszło, że ktoś się podpisuje pod nie swoim dziełem czy coś, to była to stawał się wyrzutkiem, bo był po prostu wyrzucony ze społeczności. Za to było
4: Ja na to patrzę na to z takiej perspektywy, wiesz, takiego trolla też, nie? Bo jeżeli patrząc na to, że to był trolling, to to jest trolling też mistrzowski, no naprawdę mistrzowskim poziomie.
3: Znaczy, wiesz,
4: przecież trolling... Można to patrzeć w ten sposób. Ja to tak widzę, nie?
3: To nie jest trolling, ona chciała karierę zbudować, wiesz, o co chodzi. Trolling to się robi, wiesz...
4: No nie, no karierę, to przecież ona by poszła na casting, każdy reżyser by od razu pewnie wiedział, że ona nie potrafi grać, nie?
3: Stary, no widać, że nie potrafi, tam były, kurwa, fragmenty, nie potrafi grać. Widzisz, jak ona się rusza, jak ona tańczy, kurwa, jaki to jest... No nie wiem, ja lepiej tańczę, stary. Tam było pokazane zdjęcie, jakie ona ma krótkie nogi, a ona się, kurwa, pcha po tych, kurwa, jak to się nazywa, te konkursy piękności, stary. No serio, odkleiło się i powinna być teraz jebana na cały...
4: Jak wyszła z tego, z hotelu, jak jego smacha tam, to kurwa tych, no, to tak, właśnie idzie w pizdu, nie? Wiesz, i na Instagramie krótki wycinek, taki jakby z kontekstu wyrwany, tylko z, wiesz, wideo parę sekund i sobie ludzie myślą już, że wiesz, o, wielka gwiazda, kurwa, nie?
0: No, no tak. A do nas właśnie, do nas tymczasem wielka gwiazda zadzwoniła. Furiat jest z nami. Cześć, Furiat.
3: Pochwalony.
5: Yo.
4: To tam Furiat.
0: Jak tam w szpitalu, Furiat?
5: A, w porządku.
0: W porządku.
3: To chyba jakąś kroplówkę z alkoholem podpieli, jak w szpitalu jesteś, co? Bo tak... Chyba nie pierwszej trzeźwości, Furiacik, co?
5: Nie, jest w porządku, jestem na kordalu.
3: Ja słyszę, że jest w porządku.
0: A w jakim szpitalu jesteś, jeśli można wiedzieć, gdzie?
5: W takim, w którym zabijają często.
3: W Choroszczy.
0: A nie przypadkiem takim wymyślonym w głowie swojej? A tak naprawdę w domu? A tak naprawdę w domu?
5: Być może.
0: Może w Choroszczy, wylądowałeś.
5: Być może, chyba mnie rozgryzłeś.
0: No, to po co rozsiewać jakieś plotki?
5: No. Tak wie, co się działo, nie?
4: Bo chcieli, żeby mu zdrowia życzyli. Kurwa, znaczy chciał, żeby mu zdrowia życzyli.
0: Żeby mu kwiatki przynosili i pomarańczkę obierali tam.
4: Zdrowia, Furiacie, to zdrowie.
3: Chyba jak do Furiata, to bardziej pasuje na zdrowie, a nie zdrowia, Furiacie.
5: A propos tego wszystkiego, no dobrze mówicie, dokładnie. A propos czego? A propos...
3: No właśnie.
5: Jebać to, pamiętajcie.
3: Ale ludzie, co, kochani. Furiat, ja dalej nie wiem, o czym ty mówisz.
0: No tu tego tam, żeby co by było, to miły, zawsze miły, jakoś miły, by
5: miły
0: było.
5: Zaraz ci powiem, o czym ci mówię. O czym mówię. Mówi o tym, o wszystkim, które się biorą teraz do rzeczy. Załóżmy, ta informacja o Unidentified Flying Object, prawda? Czyli nieistotny opowiadający. No troszkę wiesz, no dobra, nieważne, jaki jest tym.
3: Stary, ja to ja teraz rozumiem
0: świetna,
3: jeszcze mniej.
0: Świetna.
3: Ja rozumiem to, w tym momencie jest jeszcze to. Mniej, niż zanim zacząłeś mówić, kurwa, o czym mówisz.
0: Furia,
6: jest nawalony
5: jest
6: jak
5: to wszystko meczek. zwiedzenie ludzi, zwiedzenie.
0: Dobra, upadły anioły,
5: myśleli,
0: dobrze,
5: żeby
0: upadły anioły.
5: Uwierzyli, że coś tam jest w górze, że coś, ktoś nas stworzył. Jak w tym jebanym filmie Prometeusza, że on gdzieś tam przyjeżdża i że oni nas stworzyli. I to jest kompletna sprawa odrębna od Chrystusa, rozumiesz? Żeby ludzie się odpierdolili od jedynej wiary. Od jedynej. Okej, uwaga. Trademark LucasArts or Catholico.
3: O ja pierdolę. Dobra, ja nie mogę słuchać tego gościa, ja się rozłączam. Na razie.
0: O Jezu.
5: To się rozłączę. Na razie. Kurwa, nie złącza się. Ej, ty, man.
1: Powiedział? Też pomijać, jak tam zdrowie.
0: Jak tam zdrowie.
1: Bądź pozdrowiony, furiacie. Nasz etatowy alkoholiku, a jednak człowieku.
5: Dobrze. Możesz tak mówić.
3: A ja się rozłączyłem, czy ja nie dalej, kurwa, was
1: nastawię? Dalej. Rozłączaj się i spadaj.
0: No właśnie, jesteś dalej.
3: Kurwo, znający płatnych zabójców. Chuj ci na matkę.
5: To jest dobre. Na
1: twoją, ty. Będziesz taką samą jak ja i ty. Zobaczysz.
4: Co to się stanęło znowu? No antenie krawiec ogarnia, czy nie?
0: Ogarniam.
1: To, że znam płatnych zabójców, nie znaczy, że kurwa jest, nim jestem, debilu. To kurwa usłysz. I ale teraz powiem ci tak. I teraz powiem ci tak. Poczekaj.
5: Ożesz ty.
1: Mówię do tego, co się kurwa rozłączył. Może jakby mi dawali $1,000,000, nie poszedłbym zabijać ani dla Ukrainy, ani dla Rosji. By kurwa zjebane debile.
0: A proszę się zachowywać na antenie, bo wypierdolę.
4: Ale syf się zrobił.
1: Sorry, chcieliście po prostu, wiesz, gówna, no to macie. Dzięki nie, twojemu
4: kolesiowi. To już hejt jest, wiesz, hejt to już jest posi... ten... Za niski poziom chyba.
1: A daj mi po
5: wiesz co?
1: Hejt.
4: Hejt jest
1: niski poziom. Jak zapierdolisz poniżej dna, to jest niski poziom. A nie zero. A nie zero, rozumiesz?
4: Jak się wypowiada ktoś tak jak ty, no stary, no jesteś, wiesz...
5: Ale nie płacz.
4: W mediach, a nie w jakimś, kurwa, patostreamie, stary.
5: Okej, okay, no, i chyba...
1: No, jesteś po prostu moim sędzią.
4: Jesteś, wiesz, no jesteś na żywo, wiesz, w naprawdę tutaj elitarnym...
1: No, radnym, jebie twoje elity, rozumiesz? Wolę, kurwa... Porozmawiać z dziwką, która jest uczciwa, niż z byłą żoną, która jest jebaną nałogowym kłamcą. Rozumiesz? Pierdol się.
4: Rozumiem,
1: no to wypierdalaj. No to wypierdalaj ode mnie, bo pierwszy raz się tak odpaliłem na tym radiu. I kurwa nie życzę sobie, ty gówniarzu, żebyś mnie pouczał.
4: Polać jednak, dlatego że jesteś agresywny, a tą elitą...
1: O kurwa, jestem agresywny jak jebany Conan Barbarzyńca i wypierdalaj!
4: Tak, dokładnie, patrz jak się odpaliłeś, kurwa.
1: No, ja ci mówiłem, że się odpaliłem, mówię.
4: Jesteśmy wszyscy, obrażasz nas tu wszystkich, więc może sam stąd idź, zamiast wszystkich obrażać.
1: A ja nie obrażam was wszystkich, ja cię obrażam... Ciebie tylko ale teraz.
5: Tak, tak sobie myślę i tak sobie patrzę, to wszystko mam w dupie, kurwa. Cały świat, kurwa, wiesz.
1: Cały świat, twój ojciec trzyma w pieczy, wiesz? I Halga.
5: Mam w dupie Star Wars.
1: Wiesz co? Ja mam w dupie, co ty masz w dupie. I jebie mnie to, wiesz? Zupełnie
5: dokładnie.
1: Mnie to...
5: Dokładnie. Do tego kochaj życie.
1: No tak, jasne. Co za refleksja. Jebie mnie to, czy ty to jebiesz, wiesz? Bo jesteś...
5: A co mnie obchodzi, kim ja jestem? Co mnie obchodzi, kim ty jesteś?
1: Nikogo nie obchodzi. No, jesteś tylko jednym z promyków takim, wiesz, z boskiej...
5: Dokładnie. Matki.
1: No więc się po prostu, wiesz, troszeczkę... Szanuj, bo pochodzi mi z tego samego źródła, no. No, dokładnie. Tyle.
4: No.
1: Okej? Okay. Rozwinąłem się?
4: Czy ja byłem wyciszony, czy co? Bo nie rozumiem.
1: Nie, no, ja mówię do tych na czacie.
0: Możliwe.
1: Mam gdzieś po prostu, wiesz, celebrytów. Ja chcę znać tych, kurwa, na niżej, wiesz?
0: Dobra, chyba tutaj myślę, że i Jamci to i Furiat dzisiaj trochę za dużo promili. Dobrze by było wrócić do rozmowy, może jak wytrzeźwiejecie trochę.
1: Ale to nie jest kwestia promili, tylko zupełnie innej substancji.
0: No to okay? Inne substancje. Na jedno wychodzi, ale człowiek jednak traci trochę panowanie nad sobą, jak się czymś tam uraczy.
5: Jednak raczej się mylisz. No właśnie, że nie. Właśnie, że nie było promili dużo właśnie. Tu się mylisz w ten sposób. Tu się mylisz.
6: No i miał rację Furiat. Nie wiem jak ty, ale ja dzisiaj tak 3/4 małej półlitrowej John Lebel, ale to jest zapadno, mało. No wiem.
5: Czasem bywam takie, że dzwonię i wiesz, i mówię do siebie bla bla bla, bo. No wiesz, ale dzisiaj dzwonię normalnie, więc wiesz.
6: Nie wiem, czy dzwonisz normalnie, moim zdaniem nie dogadałbym się teraz z tobą. Ale o to chodzi, że ty nie rozumiem. Rozumiem cię doskonale.
5: Ja z tobą się nie dogadam, bo ty jesteś starychowiec jesteś.
6: Jak?
0: Jehowiec.
5: Jesteś stary Jehowiec.
0: Stary Jehowiec.
6: No, dziękuję. Ostatnio porównałem pewne rzeczy w pewnej grupie do sekty i ktoś mówił: o, ja sobie nie życzę, żebyś mnie porównał do sekty, to jest super i w ogóle nie mów mi, że jesteś sektą. I słuchaj.
5: Sympatycznie, ale wiesz,
6: tylko chodzi o to, daj mi dokończyć.
5: Daj mi dokończyć. No nie potrafię.
6: A ja powiedziałem tak, to nie był zarzut do sekty, tylko do was. W sekcie bardzo lubię bombardowanie miłością.
5: Jak ty miłością bombardujesz?
6: Po prostu kocham i tyle. A ty kurwa jak bombardujesz? Udajesz?
5: Ja nie bombarduję.
6: Kogoś, kim jest? Kim nie jesteś. Bądź kim nie jesteś. Ja wtedy nie jak zrozumiesz, kim jesteś, to będziesz bombardował miłością.
5: No nie będę.
6: Życzę 300 tysięcy milionów lat wcieleń, żebyś kurwa to zrozumiał, okej?
5: Dobrze. Okay. Wiem, że masz zawsze rację.
6: Nie, to nie chodzi o to, że wiem, że zawsze mam rację. Ja pozwalam niektórym wygrać, wiesz? Bo by było chujowo nudno.
5: No właśnie, no. I to jest przyjemne. Ja wolę posłuchać, niż wiesz, niż kogoś, ale też powinno się kogoś napominać. Ale to już nie w ten
6: ja
5: czas.
6: Ja cię napominam, ty mnie napominasz. Pytanie tylko, kto trafia w tarczę, a kto chybia, nie?
5: Dokładnie. Ale dobra.
6: No okej. Okay. Pamiętaj. Alko nie ma do końca takich zajebistych.
5: No jasne, oczywiście.
6: No jasne, oczywiście. Ale powiem ci jedno.
5: Ja myślę, że wiesz, że akurat
6: dzisiaj... Jesteś na etapie, kiedy musisz zrozumieć, żeby najpierw pokochać siebie, a potem innych. I to kochaj siebie, uwaga, kochaj bliźniego jak siebie samego, tak? Zrozum to, to wtedy zrozumiesz, kim jesteś.
0: A propos tego napominania, w Biblii jest napisane, żeby pierw napominać kogoś prywatnie, czyli pójść do sąsiada, pogadać z nim. Potem na forum publicznym można coś ogłosić, nie wiem, w jakiejś społeczności, a na końcu jak nic nie pomaga, to do władz, prawda, nawet donieść. I sobie pierw tak pomyślałem, że to takie jakieś frajerskie zachęta, żeby tam napominać coś, ale w gruncie rzeczy to jest jakieś zdrowe, że pierw idziesz do człowieka drugiego i gadasz z nim jak człowiek z człowiekiem, potem jak nie pomaga, to no i tak dalej, i tak dalej. To nawet nie jest złe. Czy ktoś się połączył z nami?
6: Ja powiem tak. Okay. Byłem w takiej sytuacji, gdy ktoś mnie oskarżał o wiele rzeczy. Było mnie, że... Przepraszam.
5: Co tam, okay, ja ci powiem tak.
6: Suszone grzyby bez podsmażenia, bez niczego. Dodatek do tak zwanej jajecznicy na oleju. Z samą solą.
5: Ja się głodny robię, kuźba.
6: Widzisz. 50 lat, chłopie. Niewielka różnica prawdopodobnie, ale... Wiem, co mówię. Okej, nieważne. Krawiec.
5: Właśnie, nie ważne. Dobrze,
6: o co, Krawiec, o co byś chciał nas nieważne, o czym zapytać?
5: Nieważne, o czym powiedziałeś. Jest to kompletnie nieważne, wiesz?
6: Jest to naprawdę nieważne,
5: bo to jest dużo nieważne. Mówisz, że mówisz, a kurwa, to wiesz, to tak...
6: Ja wiem.
5: Dmuchasz, kurwa, dmuchasz, to lewie jedną...
6: Krawiec, ja mówię do ciebie.
5: Latuje. A on nie pierdolisz, no wiesz, bo jesteś takim człowiekiem, no.
6: Jakim?
5: Im dłużej mówisz, tym się gorzej ciebie słucha, rozumiesz?
6: Powinieneś być. Moja wina, że nie ogarniasz tych wszystkich informacji.
5: Lapidarnym, mówisz w pewnych, wiesz, słowach, wiesz,
6: nauczysz się. Słuchaj, idź się pomóc do dwóch różnych Marii, nie? Łukasza i Mateusza.
5: Do Marii. Ja
6: pójdę zbierać dwóch różnych wersji. I dwóch różnych wersji. I po prostu pomyśl nad tym do końca swojego dni. Obyś to rozkminił, bo twój duch nie chce.
5: Dobrze.
4: Ładny mam logo.
6: Oka.
0: Ładne, całkiem do rzeczy. W sumie.
4: Znalazłem grafika, Krawiec.
0: Tak?
4: Niestety, no i chyba niestety będę korzystał z jego usług.
0: No, to fajnie, to się cieszę.
4: No, przykro mi.
6: ale
4: nie pierdol, bo zajebisty orzeł, nie?
0: Fajne, tylko wiesz, dzisiaj takie tego typu rzeczy na darmowych stokach w sumie można znaleźć też, nie? Jak się dobrze poszuka.
4: No nie wiem.
0: Ja na przykład robię autorskie rzeczy bardziej, nie? A nie, że sobie tam znajdę na Freepik i wkleję i napiszę projekt 28, ale nie zgorszę. Nawet ja nie krytykuję, tylko myślę, że tak to mogło być zrobione.
4: Co ty mówisz, to w ogóle to tak nie powstało.
0: Okay. A co?
4: Logo sam robiłem, żartuję.
0: A ja ci złe logo zrobiłem?
4: No moje mi się bardziej podoba.
0: No, a jak ci pokazywałem, to mówiłeś, że fajne. Mówiłeś,
6: albo
0: że
6: nie, brak fałszywej skromności, to jest fajne.
4: Ale powiedzcie, ludzie, podoba wam się to logo, czy nie? Wejdźcie sobie na kanał, nawet tam będzie większa ikonka, nie? Zobaczcie, no fajny, taki ten...
0: Orzeł,
4: projekt
0: no.
4: 28.
0: Taki orzeł.
6: Na razie widzę tylko czarny ekran.
5: Właśnie boję, że coś zrobię, to mi się przerwie, wiesz, gadanie.
4: No nie, ale ogólnie mówię, że możecie sobie ludzie zobaczyć bardzo fajne logo moim zdaniem. I możecie też zasubskrybować od razu, nie? Tylko furiat bez chlania tam będzie niestety.
0: A, bo będziesz swoje streamy prowadził, tak? Wespiąłeś się na moim garbie i teraz, kurwa...
5: To mi fani.
4: Nie, to nie jest tak, no co ty. Jak po twoim garbie? Aha, bo były już, tak, od razu były takie ataki, pamiętam.
6: Wiecie...
4: zapraszam, dygresja, ale może...
6: Uwaga, dygresja, przepraszam was, bo mówicie i generalnie spływa to nas jak woda po kaczkach.
5: Ty to w ogóle byś mówił...
6: Cicho.
5: Cicho.
6: Gdybyście się kochali z kobietą i miałaby z wami najlepszą rozkosz, to po czym najlepiej byście się kochali? Po wódzie czy po Marii?
0: Oczywiście, że po Marii. Po wódzie to lepszy jestem.
6: Toś mi brat. Po Marii.
5: Ale to nawet nie staje, człowieku.
6: Właśnie. I odkrył nawet Amerykę. Mi przyznał rację. Katolik, ateista i wierzący.
0: Zakon Marii. Ale to Ameryki tu nie odkryłeś. Boju, no, marihuana zwiększa taką... Marihuana zwiększa taką jakby sensytywność. I
6: dokładnie. Tak, no. Słuchaj, ja ostatnio po prostu tyle po prostu porozmawiałem i z Bogiem, i ze samym sobą. I rozciągnęło mnie to maksymalnie.
0: Czyli z Bogiem i z samym sobą, czyli na jedno wychodzi.
6: No, ty to ja to ty, Krawiec, kurwa. Zrozumisz to i ten furiat, kurwa, tam to będzie wiedział.
0: Jesteś Bogiem! Uświadom to sobie, człowieku! Nie, to coś nie mam.
6: No, ja
0: nie będę rapował.
6: Kiedyś się wkurwiałem na ten tekst, jako
5: jeszcze parę dni.
6: A teraz A teraz uważam, że jedno i to wszystko pochodzi z jednego źródła, więc...
0: No, a tak w ogóle...
6: To byście, kurwa, mówili... No, no, a tak
0: no,
6: w ogóle
0: no,
6: to...
0: No, no, no, dobra, to już skończyłeś. No, a tak w ogóle to jesteśmy u szabla, się okazuje... No ciekawe, retransmitowani, to zaskoczenie trochę, zaskoczenie. Nawet sam Szabel się tu pojawił na czacie, siema, siema. Chwała wielkiej lechickiej, słowiańskiej, płaskoziemskiej Polsce.
6: Naprawdę? Tak to wygląda?
0: Ale co, jak wygląda?
6: Nie wiem, czysty szur, antyszczepionkowiec, bo ja jestem antyszczepionkowiec ostatnich szczepionek, ale niekoniecznie szczepionek i szur i płaskoziemca.
0: Ja uważam, że...
4: Halo, halo, czekajcie, jesteśmy u Szabla na żywo teraz? Czy, tak. Czy ja dobrze usłyszałem?
0: No tak tu donoszą i sam Szabel się pojawił, to chyba prawda.
5: Jaki podniecony.
6: Ale uf, że was Szabel na Szablach rozniesie?
4: Muszę dwie rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, to kurwa, pierwsza rzecz jest taka, że jebać Rosję, kurwa, a nie kochać.
5: Dokładnie, dokładnie.
4: A druga rzecz, ci co...
5: Michał jest twoim imiennikiem i tak samo mówię.
4: Tak, i czekaj, daj furiat powiedzieć. A druga rzecz, od Szabla ludzie, jak się ze mną zgadzacie, to wpadajcie do mnie na kanał, a i pierdolcie tego szura, kurwa.
0: Ale nie, to brzydko bardzo, co mówisz tutaj. Słuchajcie, może tak skorzystamy z okazji.
4: Jak jesteśmy na żywo, to chcę wykorzystać, wiesz, tą okienko opportunity, tak zwane, no. Także no.
6: Chcesz się po prostu zwyczajnie...
0: wypromować na moim garbie.
6: Nie dla idei, tylko dla garbie, tak?
0: Człowieku, men, wskakujesz na moje plecy ze swoją łyżką, żeby zjeść moją zupę. Człowieku.
4: Nie, krawiec, nie.
6: Tak, przeładuj
4: dwójkę. Robić tylko. No co? Jesteśmy kolegami chyba, tu bez żadnych frajerskich numerów, no. Wiesz, na pod...
6: Nie, garba, ja to masz... nie uważam za kolego. Wiesz co? Wiesz, ja cię słyszę, gościu, nie wiesz, kim jestem, a mnie oceniasz. Wypierdalaj. Rozumiesz?
0: Dobra, za dużo tutaj jest awantur. Wietrzymy antenkę.
6: Wypierdalaj stąd.
0: Do widzenia. Chamstwa nie zniesę. Naprawdę. Jakieś krzyki, coś. Łobuzy takie, nie? Łobuzy. Jak u tego Szabla, tam też łobuzy przychodzą. Oni się tatuują być może nawet. I ja słyszałem, że się narkotyzują, że marihuaninę se wstrzykują. Nie wiem, czy to prawda. I słyszałem, że to jest taka sekta trochę, że oni tam wierzą, że Ashtar Sheran zaraz wyląduje tutaj i nas stąd zabierze. Tak? To prawda jest? I wszyscy noszą takie białe adidasy i wąsa mają. To jest taka sarmacka sekta, tak? To ten, Gabriel, tak? I co on tam? On chce rewolucję tu zrobić i nam zrobić związek, Polski Związek Republik Radzieckich. Coś takiego, tak? Coś takiego, no. No widzicie, jak to jest. Ja powoli będę kończył. Mogę tylko pomarzyć o takich donatach, jak mają inni, wszyscy inni nadający. Dostałem, kurwa, dzisiaj z 50 zł raptem. Za tyle to ja wam mogę pytkę przez okno pokazać. I robię sobie przerwę pół roku. Do usłyszenia, wracam za pół roku. Ale będę miał czas, żeby się nacieszyć nowym komputerem. Na który się wcale tak wiele osób nie złożyło, bo raptem to kilka osób się złożyło. Wspaniałych. A teraz, Krawcowi kupiliśmy komputer. Będzie pierdolił jakiś taki, co przez 10 lat tam 5 zł dał i wypomina jeszcze cały czas. Nie do ciebie, psycho, mówię. Ty możesz wypominać. On tam parę euro dał kiedyś, jak mu zasiłek przyszedł. No ale widzicie, no. Są nadający bardziej docenieni i mniej docenieni. Taki Szabel, to on wam powie: dobra, słuchajcie, ja idę kury nakarmić w piecu, napalić, muszę drwa porąbać, tutaj parę rzeczy, no, wracam. No i tam, a inni tam gadają, nie? Sobie. I donejciki lecą. Patrzcie, jaki on jest. Wiecie, co z nim zrobić? Robimy rajda. Huzia na Józia! Albo nie, bo jeszcze szablą grafenową w łeb dostanę. Kurde, lepiej nie ryzykować. Tak dzisiaj trochę stand-upersko tutaj jadę. Robię roast Szabla. Wymyślamy dowcipy, słuchajcie. Przychodzi Szabel do lekarza z szablą grafenową na plecach i mówi, i tu proszę uzupełnić kawał. No, Szabel się odgraża, że będzie dzwonił. Może zadzwoni i naurąga mi na przykład. Ty, pachołku zgniłego zachodu. Ty, co można najgorszego powiedzieć? Ty, proszczepionkowy, okrągłoziemski, pachołku zgniłego zachodu, na przykład. Może taki kawał. Przychodzi Szabel do lekarza, a lekarz na to dałem suba. Nie wiem, jakie głupie kawały bym sobie powymyślał jakieś. Co tu mi piszecie? Nie. Tu mam jakieś propozycje, żeby kogoś tam coś tu... Nie, nikogo nie będę tutaj usuwał. Za jakieś tu... Za coś. Nie ma takiego czegoś. Nie ma takiego czegoś, żeby było coś. Jak chcecie mieć problem, to nie ma problemu. A dziś gadaliśmy sobie o 15-minutowych miastach na przykład, bardzo kulturalnie wcześniej, o nowej minister zdrowia, różne inne tematy. Ale tak to jest, że w piątek to o tej porze szczególnie to już niektórzy są zrobieni, dziabnięci mocno i to człowieka bierze na awanturnictwo czy coś. Sam jestem sobie winien, bo ostatnio mówię, co tak

0: porozmawiał chwilę, więc daj Michał mi tu pogadać. Dobra? No. Albo jak coś, to dołącz się za chwilę jeszcze. Na razie, hej.
1: Trouble is life, tak? Dobra.
0: Okej. No dobra, i słuchajcie, jest i on, jest i Szabel, który się tutaj rozłączył chyba. Może za późno odebrałem. Siema, siema, Szabel. O, nawet z wideo tutaj.
2: Siema, czekasz, ściszę YouTube. Dobra, ściszę YouTube. Michał jest też. Siema, Michał, siema.
0: Michała nie ma, wiesz, wyłączyłem go, żebyśmy sobie to mogli jakoś pogadać.
2: Dobra, to potem dodam Michała, dobra, na razie bez. Bo ja słuchałem właśnie, słyszałem krytyki, właśnie chciałem odpowiedzieć właśnie.
0: A to była krytyka skierowana do ciebie, czy do czegoś innego?
2: Nie, no troszkę było tutaj wyśmiewania, troszkę właśnie tutaj. Było troszkę.
0: Ja? Skądże? Ja się nie śmieję.
2: Kolega Michał właśnie.
0: Aha, Michał. To.
2: Coś tam było, ale nie pamiętam dokładnie to, co tam było. Powtórzy może, się połączymy jeszcze raz. Ja się nie boję, wiesz, coś tam.
0: No to Michał, jak słyszysz, no to zadzwoń, bo Szabel chciałby tu usłyszeć, co do niego ma.
2: Właśnie, bo słyszałem coś właśnie niewyraźnie troszkę, może kolega powtórzy.
0: Słuchaj, a jak tam w ogóle, jak tam żyjesz? Co tam u ciebie? Co słychać w uniwersum Szabla w ogóle? Ciekawego.
2: No słuchaj, teraz widać mnie. Czekaj, teraz mnie widać. Ja z siebie włączę się. Dobra. Słuchajcie, tutaj pytanie do moich widzów. Piszcie na czacie, jak mnie słychać. Ściszony mikrofon ja miałem. Zaraz. Poczekajcie.
0: No piszcie tam, kogo wypierdalamy z anteny.
2: Wcale, wiesz, muszę przyłączyć mikrofon.
0: Dobra.
2: Już.
0: No widzicie, nadawanie live rządzi się swoimi prawami. Czasem tam trzeba coś przyłączyć, tak to jest. No, robimy ankietę, słuchajcie, kogo wypierdolić z anteny, Krawca czy Szabla? Piszcie, kogo tutaj. Zaraz się tu Szabla o coś zapytam, o jakieś...
2: Raz, dwa, trzy.
0: Szedł Sasza suchą szosą.
2: Ja widzę, u mnie ludzie na czasie piszą, że brak głosu był u mnie, więc teraz powinien głos być.
0: A, no widzisz.
2: Tak, tak.
0: My się po tej stronie się dobrze słyszymy, póki co, tu okay. Jest wszystko git.
2: Pewnie tutaj od razu twoich widzów dużo osób. Tutaj bulwersuje w tle. Za moimi plecami ten misio w tylniaszkie. Tylniaszka. To jest koszulka desantu ruskiego. Tak. I w tylniaszki jest, jak wagnerowiec, misio. I to was pewnie bulwersuje.
0: No myślę, że tak. Myślę, że tak.
2: Misio na szabelce w tylniaszkę. Ale słuchajcie. Krawie, do ciebie pytanie, czy widziałeś film Iron Sky?
0: Tak.
2: Jedynie dwójkę.
0: No, to jest film o nazistach, którzy, jak się okazuje, byli ukryci na Księżycu. Tam zbudowali swoją wielką bazę i powracają na Ziemię, robią inwazję. Bardzo fajna komedia.
2: A dwójkę widziałeś?
0: Dwójka to były chyba tematy typu Agarta, Ukryty Świat, tak? Gdzie też naziści, coś takiego, tak? I na dinozaurach naziści tym razem.
2: Dokładnie. I to jest naprawdę. Australia jest podzielona płotem. Przez Australię idzie płot długości 5000 kilometrów, czy tam więcej nawet. I za tym płotem są dinozaury. I tam rzeczywiście naziści mogą jeździć na dinozaurach. Słuchaj, w Australii jak legendy są wśród aborygenów, że jak oni, ich przodkowie umierali, to oni szli gdzieś na południe, gdzieś tam do ściany lodu i tam później do krainy jakieś zamarzali, tam przechodzili do innej krainy. Taka ściana lodu jak w książce, w serialu Gra o Tron, wiesz. I też, zobacz, a co naprawdę jest?

0: Ja w filmach mam przyznam całą prawdę, że tak, naziści rzeczywiście ubotami wypłynęli na inne ziemie. Bo zobacz też tak, rakiety kosmiczne, wszystkie najpierw startują wertykalnie, a później po jakimś czasie ich lot się zmienia na horyzontalnym względem powierzchni Ziemi. Być może przelatują na kontynenty inne, właśnie. I kto NASA? W NASA do lat 60. po niemiecku mówili. Werner von Braun, NASA tworzy może lat nazistów z tych innych kontynentów. Tam rtęcz wcześniej wywozili łodziami podwodnymi, wysyłają diamenty, złoto, jakieś mikroprocesory, wiesz. A my tutaj jesteśmy porobkami, jesteśmy.
1: A powiedz, Szabel,
0: bo ty... Ale słuchaj, no, no. I tylko, jak co, a kto może pokonać Rzeszę, nawet na innych kontynentach, innych ziemiach, innych planetach, tylko może pokonać Związek Radziecki właśnie. To jest symbol misio w tielniaszkę tej właśnie. To jest tielniaszka. Symbol. Tak. No i my idziemy na kontynenty inne. I zobacz tak. Słuchaj. Jest taki plan. Chińczycy chcą zbudować jedwabny szlak. Słuchaj. I chcą nawet ten port komunikacyjny centralny w Polsce ma być gdzieś między Łodzią i Warszawą. Słuchaj. Tam można zbudować nowo stolicę ZSRR, kurwa. I tam to Chińczycy zbudują, kurwa. Nowe miasto, kurwa. Będzie stolica świata nowego. Całej Eurazji, kurwa. W Polsce, czaisz? Hmm. Nie, ale nie, że słuchaj, czy Ruscy będą, że w Moskwie, czy gdzieś w Warszawie te układy. Nowo stolicę zbudujemy. Tam to Chińczycy zbudują, kurwa. Czaisz? O to chodzi. I Polacy będą panami świata. Mój Klimuszko przypowiednie, że polskiego języka się będą uczyć we wszystkich krajach świata, kurwa. To trzeba... Tutaj mieć sarmacko fantazję. My mówimy tak, my sobie wieszamy radziecką flagę, ale mówimy tak, dobra, my tutaj wprowadzamy w Polsce ruski język urzędowy, ale wtedy w Rosji całej, za to samo całym polski język urzędowy musi być, ten drugi musi być. Tak, w Polsce drugi no. Ruski wprowadzamy, a w całym ZSRR tutaj w Rosji, wtedy wiesz.
1: Okej, Szabel, to słuchaj, to dajmy tutaj się Jackowi powiedzieć.
0: Idą plany takie. Chcą sprawdzić w Polsce, idą plan ukraiński język, tylko że większość Ukraińców w Polsce, 80%, 90% po rusku mówi, a nie po z czystym ukraińskim, wiesz.
1: No. Szabel, dobra, dajmy tutaj, Jacek się z nami połączył, pewnie chciałby tu...
0: Mariusz, witamy, jeszcze na streamach jesteśmy tutaj. No, moim kanale 60 osób ogląda teraz, może ktoś się do mnie też dołączy.
1: A u mnie, kurde, halo, tutaj wieczór. 80, o, 80, wieczór. A u mnie 100 wami. Cześć Jacek.
2: Padło hasło, tak jak się wzywa Batmana, to się świeci takim światłem w niebo i on przychodzi. A teraz padło hasło płot przez Australię i to takie hasło, że ja musiałem przyjść. Ja wam chciałem powiedzieć, że jechałem przez Australię w tej i we w te i z góry na północ, i z południa na góry i tak dalej. I nie ma żadnego płotu. Jest tylko stary płot na króliki, który jest taki, że można go sobie przeskoczyć i spokojnie można go przejechać. I go przejechałem i są przejścia w tym płocie i to tyle. I nie ma niestety płotów żadnych, za które można przejechać, bo no po prostu nie ma. Niestety, przykro mi. Sprawdziłem.
1: A ja tylko... Okej, okay, czyli...
0: No co ty, kolego... Za dziobaka do dziobaka dzwonię. Kolega w Australii 2 tygodnie temu był. I zaraz tu zweryfikuję.
2: Bardzo wielu lat. Dzwoń do dziobaka.
0: Nie, no to tyle lat. Nie was głupot. Tam jest płot. Dalej, słuchaj. Rezerwaty przyrody są. I tam w Australii... Leci samochodem. Samolotem. Halo? Dziobak dołączył?
3: Tak, jestem, cześć.
0: Słuchaj, cześć, kolega właśnie mówi tutaj, no, że słuchaj, w Australii żadnego płotu nie ma.
3: Tak, ja słyszałem, no i tam są rezerwaty przyrody, prywatne posesje, a później piesze nawet patrole są. Bazy wojskowe.
2: Ale w którym miejscu mówisz? No są bazy wojskowe.
3: I to nawet... leci, po całej granicy to leci, a co jechałeś?
2: Ale po której granicy?
3: Tamtym... Ja nie jeździłem aż tak daleko.
2: A ja jeździłem przez całą Australię, bo ja mieszkam w Australii od wielu lat. I powiedz mi, no, o którym miejscu mówisz, że jest płot, który nie można przejechać? O którym dokładnie miejscu mówisz?
3: Po całym terenie, tam się zaczyna naturalny rezerwat, masz prywatne posesje, ale w jedno to poczekaj. No. Poczekaj, wytłumacz mi jedną rzecz. Całe życie jeździsz po Australii, tak?
2: Nie całe życie, ja po prostu mieszkam w Australii bardzo długo i przejechałem ją i z góry do dołu, i z lewej na prawo, i to kilka razy.
3: Od ciebie bym się dowiedział chętnie, bo chciałem się wybrać na te wyspy Salomona tam, będąc. Ja tam jestem tylko na chwilę, więc nie mam takiej możliwości jak ty, żeby śmigać. Ale tam jest tak, że dojeżdżasz do pewnego momentu i cię zawracają.
2: Ale w którym miejscu?
3: Tam, gdzie się zaczyna przyroda. No tam nie masz, przecież masz Sydney i Melbourne, tak? Jak chcesz wjechać sobie pod granicę, tak jakby, no to cię cofają.
2: Ale
3: masz tam polecieć,
2: czego? No. Ale którą granicę? O której granicy mówisz?
3: Państwa, tam gdzie masz dziką przyrodę, tam masz pochowane bazy przecież wojskowe.
2: No ale ja jaką dziką przyrodę? Ja jadę w dzikiej przyrodzie, byłem bardzo wiele razy i nie ma żadnego płotu, nikt mnie nie zatrzymał. Jest kilka miejsc, gdzie są bazy wojskowe. Jedna jest taka słynna na pustyni, gdzie jest Pine Creek słynne. I to tyle, ale to tak jak właśnie do Polski byś miał bazę wojskową, też ci nikt nie pozwoli wjechać. Ale to tyle, no i tyle jest kurwa płotów i miejsc, gdzie nie możesz wjechać. Tak, to możesz jechać w Bucz, pustynię, kurwa, gdzie chcesz.
3: No to byłeś powiedzmy w stronę tam, gdzie jest, w stronę do góry, na północ?
2: No pewnie, że byłem.
3: Morze Koralowe, jeździłeś tamtędy?
2: Byłem najdalej, byłem w Cairns. W Cairns byłem najdalej. Okay. To jest na północy, okay, na samej północy Queenslandu. No i dalej spokojnie możesz przejechać. Od Cairns, słuchaj, możesz pojechać spokojnie
3: no
2: dalej.
3: No masz oczywiście, masz wybrzeżem autostradę, prawda? To nie ma problemu, ale są miejsca, w które po prostu cię nie wpuszczą. No o to chodzi.
2: Tak? Ale
3: to
2: o którym miejscu mówisz? O którym miejscu mówisz?
3: Jest bardzo dużo tych miejsc.
2: Nieprawda. Nie ma dużo tych miejsc. Są rezerwaty dla aborygenów. One są głównie na terytorium północnym i tam rzeczywiście musi być pozwolenie od aborygenów, żeby wjechać. Ale to są tak jak rezerwaty Indian i tego nie ma dużo w ogóle.
3: Okej, okay, a Wyspy Salomona? Byłeś tam kiedyś?
2: Wyspy Salomona? Nie, bo Wyspy Salomona to w ogóle nie jest część Australii, to jest oddzielny kraj. Na taki północny.
3: Nie musisz mi tego mówić, ja o tym wiem.
2: Tam nie byłem. Nie, nigdy nie byłem w Wyspach Salomona, ale to jest, wiesz, okay, to jest proste, jakieś 1500 km od Australii, nawet więcej, 2000 km od Queenslandu. Okay.
3: No tak, ciężko jest się tam dostać.
1: Okej, okay, słuchajcie, to Misiu do nas dołączył, to na chwilę jemu oddajmy głos. Cześć, to Misiu.
2: No ja chcę w tym płocie. Gdzie jest kurna płot przez całą Australię, gdzie mieszkają naziści, którzy leżą na dinozaurach?
3: Po prostu. Masz miejsca, w których dojeżdżasz i masz teren prywatny.
2: Ale gdzie to? Gdzieś...
3: No nie ma dróg tam, jak mam ci powiedzieć gdzie?
2: No nie, no, ale w jakim stanie chociaż powiedz. A w jakim stanie, albo w której części Australii? No, możesz opisać. Potem drogi masz wszędzie tak naprawdę, nawet przez pustynię masz drogi. Więc to nie jest prawda, że nie ma...
3: Halo, właśnie Morza Koralowego, po tym całym wybrzeżu masz tam niby autostradę, ale masz miejsca, które po prostu cię nie wpuszczą. I na
2: nie
3: dole,
2: prawda,
3: w stronę
2: autostradę aż do Rocky Point. Co ty Melbourne opowiadasz, ale masz, co ty pieprzysz, w którym miejscu? W którym miejscu w stronę Melbourne? Ja przejechałem całą pić do Melbourne, aż do Tasmanii, tam nie ma żadnych miejsc, gdzie nie możesz wjechać. Jak spojrzysz na mapę, to cały stan Victoria jest podzielony drogami jak siatka. I jedziesz gdzie chcesz. To jest chyba najbardziej objęty drogami stan w całej Australii, to jest Victoria.
3: Masz w stronę Kalumburu jedną, w stronę Darwina jedną, w stronę Morza Koralowego trzecią, taką miejscówkę.
2: Wszędzie możesz wjechać, wszędzie możesz pojechać.
3: No to pojedź.
2: Chcesz powiedzieć, że do Darwin nie możesz pojechać? Chcesz powiedzieć, że nie możesz przejechać od Adelaide?
3: Możesz tam wjechać, ale tam dookoła masz tyle miejsc, które po prostu cię nie przepuszczą już.
2: To ty pieprzysz, w którym miejscu niby?
3: Najwięcej też jest tego na dole, w stronę Tasmanii, ale ja nie wiem, jakie to są miejsca, bo ja...
2: Co ty powiadasz, człowieku? Jak spojrzycie na mapę, to Australia w stronę Tasmanii jest tak wysunięta. Jest tak lekko wysunięta.
3: Tam masz przez całe wybrzeże tak drogę, którą możesz sobie jechać autem.
2: Nie tylko wybrzeże, nie! Lądem możesz też pojechać jak chcesz. Jak spojrzysz na mapę, to cały stan Victoria, który jest dokładnie ta część Australii przy Tasmanii, jest poszatkowany drogami i tam jest mnóstwo miejscowości, gdzie możesz wjechać. Nie tylko lądem. Możesz pojechać w Outback Victorii i jeździłem tamtędy wiele razy. To jest bardzo miejsce, w którym ja lubię bywać.
1: Ale
2: jest mnóstwo, przepraszam, tam nie ma miejsc.
1: Słuchajcie,
2: Bendigo, to wszystko to jest... Co ty
3: ale ty
2: wiesz?
3: Mówisz o... Okay. Albert, a powiedzmy w stronę, jak jeszcze dopiero tam wjeżdżasz, masz jeden park narodowy, drugi park narodowy.
1: Słychać.
3: Tam nie masz wstępu.
4: U mnie przerwał internet.
2: Wszędzie masz wstęp, gdzie chcesz. Cześć, tu Misiu.
3: No spoko, to wjedź tam.
2: Chcesz zobaczyć zdjęcia i przejechać z Augusta aż do Canberry przez lądem. Cześć, Tomisiu, dobra, mów.
3: Drogą, która prowadzi przez miasta. Nie off-roadem.
2: Nie, off-roadem.
0: Off-roadem. Ja słyszałem, że za tym płotem Australii dinozaury są, tak jak w tym filmie Iron Sky 2. Tak. Nawet zdjęcia, u mnie na stronie pokażę właśnie, zdjęcia za tym płotem w Australii. Jakieś, kurde, roślinność, jak z filmu Pan Kleks.
3: Słuchaj, Gabriel, nie, to jest dobre, tu gości napisał tak. Hej, ten koleś, jest nakręcony, jest agresywny. No właśnie, bo tu nie ma czegoś takiego, że ja ci zarzucam, że ty nie jeździłeś po Australii autem.
2: Nie o to chodzi.
3: Możesz sobie jeździć po Księżycu autem. Ja chętnie zobaczę jakieś zdjęcia, jak wjeżdżałeś w parki narodowe, całe parki narodowe przejeździłeś jakimś offroadem, no to ja chętnie to zobaczę, bo wiem opowieści z pierwszej parku od człowieka, który tam mieszka pod Sydney i mi powiedział, że jest dużo miejsc, które po prostu nie wjedziesz, bo są bazy wojskowe. Masz odgrodzone i to tak na ścianie zrobione, że wjeżdżasz i masz teren prywatny najpierw. Później się zaczyna rezerwat, w który nie możesz za bardzo wjeżdżać samochodem, bo tam jest przyroda i nie możesz tego zniszczyć, a później się wojskowi pojawiają.
1: Słuchajcie, może za chwilę wrócimy, ale dajmy może coś powiedzieć. Są z nami Roberto, tutaj czeka sobie cały czas, może też by chciał coś powiedzieć, i Tomisiu, który też się połączył. Może dajmy coś pierw Tomisiowi, potem Roberto coś powiedzieć, nie?
4: Ja mam cię nie siemano dołączamy. Wszystkim. Słuchasz mnie?
1: Tak.
4: No nie, odnośnie tej Rawostali, no to trochę tam niby jest taka teoria, nie? Że tam na tej, jakieś tam na tych, jak to się mówi, tych pustyniach takich czy coś takiego, są tereny jakieś odgrodzone, nie? Jak one są bardzo odgrodzone i tak dalej, to nie wiem, ale słyszałem o tym, to jest raz, nie? Tam mogą być jakieś tam, to bazy wojskowe, to jest dwa, a trzy, to też słyszałem, że wojska jakieś chyba dookoła na wybrzeżach, nie, dookoła Australii. Nie wiem, czy to chińskie, albo rosyjskie, albo jakieś wojska są, coś tam mają, jakieś tam udziały, nie? Coś takiego też słyszałem, nie?
1: No dobra, no to opowiadasz różne tutaj wersje, teorie spiskowe, nie?
2: Ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie jest teoria spiskowa. Był problem tego typu, że rząd zachodniej Australii sprzedał lotnisko jakiejś prywatnej firmie na północnym zachodzie Australii. Jak macie zachodnią Australię, to jest na północ, i się okazało, że ta firma ma powiązania z chińskim rządem i z tego wybuchła afera raz. I to jest prawda, takie coś miało miejsce, no ale to tyle. Natomiast jeżeli chodzi o bazy wojskowe, no to baz wojskowych tak naprawdę w Australii nie ma dużo. W centrum jest ta słynna baza, która rzeczywiście odgrodzona, to jest Pine Creek, o którym nawet jest serial na Netflixie zrobiony.
3: Bo tam o nich nie wiesz i ich nie widać, stary, bo o nich nie wiesz i ich nie widać. Powiem ci więcej. Ja też nie jestem z serii Foliowa Czapka, że wierzę, że tam szaraki mieszkają pod Australią i że w ogóle Australia nie istnieje, albo że masz jakąś furtkę, no nie wiadomo gdzie.
1: No to
3: ale
1: kto tam mieszka?
3: Ale coś takiego, że te bazy funkcjonują od lat i jest masa tego wszystkiego. Z moich jakichś tam, nie wiem, przemyśleń wynika tak, że mogą tam swobodnie testować sobie technologie, których nam nie mogą jeszcze dać.
2: Powiem więcej. Ja mam to szczęście, że jestem też pilotem tu w Australii, ale mam licencję prywatną, tak zwanego PPL-a. Czyli mogę latać.
3: Na awionetkach sam. Sobie latasz, tak?
2: No tak, no na awionetkach i coś jak... Powiedzmy, uproszczenie jak awionetka. I teraz, jeżeli masz, dostajesz pozwolenie na lot gdzieś, prawda? No to musisz mieć dokładne pozwolenie, stąd dotąd jest część przestrzeni, która jest kontrolowana, niekontrolowana. No i teraz gdybyś miał jakieś miejsce, gdzie możesz wlecieć, tak? A zdarzają się takie miejsca, no to musisz mieć coś w stylu, tu nie możesz wlecieć, bo coś tam. Tu jest przestrzeń kontrolowana, poproś o pozwolenie. I teraz jak lecisz sobie, powiedzmy, w kierunku Sydney do Melbourne, no to masz lotnisko w Canberrze. Potem masz lotniska w Melbourne, są aż cztery w tym momencie, tam jest dużo lotnisk, ale tak, oprócz tego masz takie lokalne miejsca, które są kontrolowane, ale to jest wszystko. Nie ma żadnych miejsc, gdzie tu nie możesz wlecieć, bo jest kuźwa teren wojskowy, zabezpieczony, proszę tu nie wlatywać. Nie ma czegoś takiego.
3: No to oczywiście, skoro że nie ma, bo tego nie widać, bo to nie jest przecież budynek, który sobie powiesz, a to jest baza wojskowa, bo stoją wojskowi tam. Dlatego o tym mówiłem, że to nie są patrole, które gdzieś stoi wojsko i stacjonuje, tylko cię wyłapują, jak tam wchodzisz.
2: No to co to są, podziemne jakieś konstrukcje, czy niewidoczne?
3: Oczywiście, że podziemne. Wiecie, oczywiście, że podziemne. O czym my mówimy?
4: Bo ty mówisz o Sydney do Melbourne, nie? ty mówisz od Sydney do Melbourne, a to jest mały bardzo odcinek, nie? Nam tutaj raczej chodzi o pustynię, a pustynia znajduje się na zachodniej części Australii, nie?
5: To jest pustynie Australia to zachodnia, ja od razu mu powiedziałem o tym, że tam są miejsca. To nie chodzi o to, że sobie jedziesz gdzieś drogą albo lecisz samolotem i zobaczysz, że jest baza. Przecież oczywiste jest to, że one są pod ziemią.
2: Ale dobrze, powiedz,
5: to samo jest z wyspami jest... Salomona.
2: Jak powiedziane? Ale to,
5: Ale ja mam ci powiedzieć, w którym to jest miejscu, żebyś kupił bilet autobusowy, tam pojechał i zobaczył.
2: Skoro nie wiesz, gdzie to jest, to skąd wiesz, że to jest?
1: No dobra, no wierzy w to, bo ma różne informacje, studiował sobie, czytał.
5: Nie chodzi, że wierzy, że mam foliową czapkę na głowie.
1: Nie, no czytałeś, no na podstawie swojej wiedzy.
5: Nie czytałem, nie biorę swoich informacji z jakichś artykułów z dupy.
1: No to skąd?
5: Tylko z życia.
1: Z życia.
5: No co skąd? Jak to, no, co skąd?
2: Z życia czy skąd?
1: Życie.
2: Jechałeś, oglądałeś?
1: Z życi może, z życi.
5: Słucham?
1: Nie, nic. To Misiu, powiedz ty w końcu coś, bo tyle już czekasz... Misiu,
5: nie, no mówisz, gdzie są te bazy, tak? Gdzie są te bazy, żebym ci konkretnie na mapie pokazał. Możesz się dowiedzieć tego we własnym zakresie. Okay, jesteś tam, no dobra. To działaj. Ja ci mówię, że są. Nie wierzysz w to, no trudno, ja nie będę cię udowadniał ci niczego.
1: Nie,
5: są.
1: No spoko, rozmawiamy. Tomisiu.
5: Jeżeli masz możliwość i jesteś awionetkarzem, to poleć tutaj na wyspę Salomona i spędź tam 2 dni.
1: Tomisiu, mów.
6: Witam.
1: No cześć.
6: No, w końcu dopuścili mnie do głosu w takim doborowym gronie dzisiaj.
1: No, na 2 streamy, na 2 baty dzisiaj no, jedziemy.
6: Na 2 baty. No, słuchaj, bo...
0: Siema.
6: Tak, najpierw się ze wszystkimi przywitam, bo tego nakazuje nasza wspaniała polska kultura słowiańska, żeby wszystkich powitać. Także witam wszystkich. Nie wiem, kto jest obecnie na audycji, ale tak... Do wszystkich mówię witajcie, drodzy Polacy. I teraz wam opowiem pewną historię, bo żeśmy się z rodzinką próbowali wybrać do Australii 2 tygodnie temu na wakacje po prostu. No, lot jest dosyć długi, ale was zaskoczę, że na wysokości Indonezji nagle dostaliśmy wiadomość od pilota, że będziemy mieli przymusowe lądowanie w okolicach Papui Nowej Gwinei. Tam jest takie miasteczko, lotnisko, to się nazywa Port Moresby. Niestety się okazało, że nie dolecieliśmy do Australii, a taki był nasz plan, żeby tam spędzić wakacje. Więc próbowaliśmy się dostać jeszcze do Cairns. To jest niby takie miasteczko w północnej Australii, które miało być w sumie niedaleko. I wynajęliśmy łódź, taki mały jachcik z tego właśnie Port Moresby. Próbowaliśmy się dostać tam łódką i jak płynęliśmy, po prostu niczego nie było. Staliśmy się bezpośrednio po kilku godzinach żeglugi do Nowej Zelandii. Więc powiem wam tak, nie istnieje Australia, nie ma takiego kontynentu jak Australia. Stąd się bierze to, że samoloty nagle w drodze do Australii lądują w jakichś nietypowych lotniskach, ale niestety nie są to lotniska w Australii. Próba dostania się do Australii łodzią okazuje się, że nagle dopływamy do Nowej Zelandii. Także ja tutaj niestety muszę pana Jacka zaskoczyć, ale po prostu wydaje mi się, że nie ma takiego kontynentu jak Australia, niestety.
5: Tak było.
6: Także tak.
5: Tam tylko reptilianie mieszkają w bazach podziemnych.
6: Wakacje tak były kompletnie nieudane, bo z tego, co te zdjęcia oglądaliśmy, jak wspaniałe jest w Australii i tak dalej, no nigdy tam nie dotarliśmy. No i przekonaliśmy się tak jakby na własnej skórze, że tego kontynentu nie ma. Nie da się tam jakoś dostać.
7: Jak długo płynęliście? Jak długo płynęliście tam z Indonezji do Nowej Zelandii?
6: Z Port Moresby do Nowej Zelandii? O, wiele godzin. Nagle dopłynęliśmy i się okazało, że to Nowa Zelandia. Wszyscy, jak oczywiście kapitan rżnął głupa, nie? Mówi, że no tak.
7: To znaczy, że tych dwóch panów, co mówiło, że w Australii przebywają, czy przebywali, kłamali.
6: Nie, oni nie przebywają. A wiesz co, ja nie chcę nikogo posądzać o kłamstwa. Wiesz co, no to było z 18 godzin, to no to powiedzmy, nie są to 2 dni, no ale to jest
5: nie,
6: dosyć...
5: no to bardzo szybko, jakby taką odległość. No,
2: tak między nami mówię, siedzimy w tym gronie, Też wam się przyznam, no, że ja jestem też agentem bazy tutaj tajnej pod Wałbrzychem.
6: Jacek ostatnio mówił, że chodzi po jakieś wysypiska śmieci w Szczecinie, po czym nagle twierdzi, że dzwoni z Australii. No tak, wiecie, ja nie chcę tutaj pana Jacka w jakimś złym świetle nawet przedstawiać, ale...
2: Przecież
6: tak, ale kto by był w stanie tak szybko się dostać na drugą część półkuli, dzwonić nagle ze Szczecina, no, które nie istnieje, dokładnie.
1: Jacek,
5: trzeba mieć miotłę dobrą. Trzeba mieć miotłę dobrą i czapkę foliową.
1: Jacek się przedstawił jako specjalista, tak się dobrze pamiętam, no między innymi od sztucznej inteligencji. Mam taką teorię, że on sam siebie napisał i jest sztuczną inteligencją, która sama siebie napisała.
6: Tak, druga taka rzecz, która też by potwierdzała w sumie brak istnienia tego kontynentu, jest to, że wczoraj z żonką sobie wykupiliśmy taki lot, nie wiem czy słyszeliście, taki 1 milion, ale teraz organizuje takie loty swoim specjalnym samolotem, takim międzygwiezdnym, można by powiedzieć, Virgin Galactic. Trzeba tam zapłacić trochę pieniędzy, tam chyba z 200 tysięcy dolarów, no ale z żoną zbieraliśmy przez całe życie, więc to było takie nasze marzenie, więc oboje wczoraj mieliśmy okazję lecieć. W sumie miało to być nad południową półkulą, nad Australią, no i powiem wam, że miny nam zrzedły, jak się okazało, że spoglądaliśmy w dół i kompletnie nie widzieliśmy tego kontynentu. Nie było widać Australii. Gdzieś jak zleciliśmy w dół z Indonezji, leciliśmy dalej, obkrążaliśmy tą ziemię i w kierunku, powiedzmy, bieguna południowego patrywaliśmy się naprawdę obydwoje. Były jeszcze 3 osoby, które też brały udział w tej, że tak powiem, takiej galaktycznej podróży. Nie było widać kompletnego kontynentu. Także ja naprawdę, ja już teraz wierzę, że to jest prawda, że Australia nie istnieje, nie ma takiego kontynentu.
5: Zatem, ale to jest w formie żartu, tak. Teraz rozumiem, tak? Bo...
6: Nie. No, ja jestem ostatnią osobą, która by w ogóle tutaj trollowała. To są poważne dyskusje.
1: A ja wyczułem nutkę ironii.
6: Nie, no gdzie ja? Ironia to jest w ogóle zupełnie...
1: Czy mógłby ktoś w końcu wytłumaczyć, jak na płaskiej Ziemi Słońce miałoby oświetlać jeden na przykład kontynent, a drugi nie?
2: Właśnie, to jest pytanie, które też chciałem zadać, tak już wracając poważnie do tematu. Jak to jest, że proszę, u mnie teraz jest zima, więc kurde, jak to na płaskiej Ziemi jest zrobione? To jest rzeczywiście coś, co mnie zainteresowało. Dziwne, różne pory roku i różne pory
7: dnia. Ja z tego, co słyszałem, to nie jest tylko jedno Słońce.
1: A i mamy odpowiedź, jest ich wiele.
7: Mówię, to tylko z tego, co słyszałem, to taka luźna odpowiedź.
4: A jak to jest na przykład, że woda potrafi być płaska, na przykład, jeśli wiatr nie wieje?
7: No to jest chyba normalne zachowanie każdej cieczy.
2: A jaka ma być?
4: Ale przecież ciecz z fizyki no, powinna ulegać jakimś wpływom ruchu, tak? Nie? Czy nie?
2: Ale ruchu czego?
1: Przyciąganie powierzchniowe masz na myśli? Takie, że się tworzy taki bąbel?
4: Nie. Obrotowe, jeśli na przykład prędkość obrotowa...
6: Nie ma czegoś takiego
7: jak grawitacja w ogóle.
6: Siły grawitacyjne zostały wymyślone przez kilku naukowców, którzy byli powiązani z CIA. To wszystko zostało wymyślone, a natomiast jeżeli chodzi o tych dwóch słońcach, co mówiliście, to nie chodzi, że są dwa słońce. Jest jedno słońce, ale po prostu księżyc jako tako nie istnieje, tylko to jest olbrzymie jedno zwierciadło, które odbija to światło od słońca i nam się wydaje, że po prostu są dwa słońca. A to jest nic innego.
7: Ja to rzuciłem jako różną teorię, którą też gdzieś od kogoś usłyszałem.
2: Ale ja może na to pytanie, bo dlaczego woda, nie widać tego, że jak Ziemia się obraca, to woda też jakoś się, bo po prostu chodzi o to, że woda też się obraca razem z Ziemią i to już od dawna, więc dlaczego miałaby robić coś innego? Bo tak to działa niestety.
7: No ale jak woda miałaby robić coś innego? Nie rozumiem.
4: W jakimś układzie odniesienia jest jakaś prędkość obrotowa, tak dalej, nie? Jeśli zawirujesz na przykład autobus pełny z wodą, no to coś się tam z tą wodą dzieje, co nie?
2: Środku, Ziemia nie? Się obraca ma... ze stałą prędkością się obraca. Dlatego woda też się obraca.
6: Z wodą też jest taka sytuacja, że woda ma swoją pamięć, wiecie? I jak ona się zaczyna obracać, ona zapamiętuje ten obrót, bo ma swoją własną pamięć. I nawet jak się zacznie obracać Ziemia w drugą stronę, to ta woda cały czas się obraca w tą pierwszą stronę, bo po prostu jak gdyby ta pamięć cały czas działa tej wody.
7: No niby tak, ale biorąc logikę pod uwagę, to weź załóżmy wsiądź w jakąś starą BMW, zacznij robić rondo bokiem, cały czas cię będzie ciągnęło do tej prawej strony.
2: No tak, ale w tym momencie, kiedy dlatego, że i nas też ciągnie, jak się
7: nawet
2: ziemia obraca.
7: Nawet ilość czasu jeździ, ale to cały czas
8: do środka.
9: Przepraszam wszystkich, dołączyłem się do rozmowy, ale to jest właśnie ten docisk od twórcy, który jest jako grawitacja niewybrany. Nie?
7: Pod warunkiem, że istnieje. Znaczy,
5: a wiecie, pod warunkiem, że wierzymy w takie prawo,
9: nie,
5: to ostatnio była historia tego typu, że ktoś zmierzył, totalnie zbadał wszystkie ciężary niebieskich w Drodze Mlecznej. One nie powinny się kleić. Nie ma tam takich sił grawitacyjnych, które to równoważą, które trzymają to razem ze sobą.
9: No więc bo
5: została taka teza.
6: Ale nie ma grawitacji. Nie ma grawitacji, to wam mówię,
5: jest jeszcze
6: że nie
5: dociskane
6: ma...
5: materią, której nie widzimy. I to może być właśnie ten docisk.
6: Bo wy się nie znacie na tym, jak jest zbudowana Ziemia. W środku Ziemi nie znajduje się jądro.
5: To nie ma znaczenia przy takich rozważaniach, o których mówię. Chodzi o to, że po prostu...
2: Przeczytaj jakiś artykuł o tym, bo ja chętnie poczytam o tym, no bo na przykład jak masz układ odniesienia, układ
9: słowniczego, ja
2: to
9: coś wszystko powiedzieć.
2: To się wszystko zgadza.
5: No ogólnie da się to wszystko wyliczyć dzięki temu, że podobno mamy tak posuniętą astronomię, to oni sobie zdołali wszystkie te masy obliczyć. Dodali je do siebie, powyliczali wszystkie te oddziaływania grawitacyjne, im się to nie zgadza. Po prostu nie powinny się trzymać ze sobą, więc wysnuli tezę, że na cały ten układ jeszcze dodatkowo działa czarna materia, która to spina w całość.
2: Nie, no to jest ciekawe bardzo, ale
9: masz jakiś artykuł?
5: Tak, mogę zaraz znaleźć coś odnośnie.
9: Że antygrawitacja jest gdzieś w wysokości nie do osiągnięcia. Tak jak tutaj w tym poziomie najniższym, bo to o to chodzi, bo my żyjemy.
6: A dobra. Ale wiesz o co chodzi z tą antygrawitacją, że tak naprawdę w środku Ziemi znajduje się tak jak gdyby taka kulka, która jest pod bardzo wysokim podciśnieniem i ona ma właśnie takie możliwości, że ma tą olbrzymią siłę ssącą na zewnętrzną stronę Ziemi i po prostu to sanie to jest ta siła, także sama grawitacja nie istnieje, to jest po prostu siła ssąca wnętrza Ziemi i ona jest coraz mniejsza, oddala się od jądra. Bo dlatego jak się znajdujesz dalej od Ziemi, to ssanie jest coraz słabsze, nie?
9: To znaczy się, my żyjemy jakby w bąku.
6: Tak,
9: bąk.
6: Dokładnie. Taki bąk i on jest pod w środku, pod wysokim
9: ciśnieniem.
6: Tak, on się kręci,
9: nas dociska. Do tego, w zależności od tego, bo tak samo jak wytłumaczyć sobie jakieś
7: może
9: takie,
7: być jeszcze prostsze wyjaśnienie, że po prostu materiały mają różne gęstości. Jeden jest cięższy, drugi jest lżejszy, jeden spada na dół. No.
8: Dobra, a następne pytanie, to, nie? Takie ciekawe. To macie wszyscy smartfony, to jak to jest, że na aparatem fotograficznym ze smartfona albo na przykład profesjonalnym aparatem, jeśli coś fotografujecie i zbliżacie to, to dlaczego na przykład smartfon wam nie wyszczególnia składu chemicznego tego obiektu, który fotografujecie?
7: A czy mówisz, że ograniczone funkcje po fotografacji?
8: Jak ograniczone funkcje? No, powinien wyświetlać też wszystkie, cały skład chemiczny i tak dalej, nie?
1: Ale bo dlaczego? Teleskopy dlaczego?
8: I naukowcy przecież dociekają.
9: Ale dlaczego? Technologie nasze,
8: dlaczego nie, nie? Już możemy też mieć taką technologię w smartfonach, nie? No, żeby zbadał skład chemiczny danego obiektu, nie? Z odległości powiedzmy 100 metrów, nie? Chociażby, nie?
1: A co to jest za technologia? O jakiej technologii mówisz, kolego? Czy jest tak?
7: Byśmy mieli na nazwisko chyba Najman, nie? Żeby wygłaszać
5: to. Nie, no to przecież tego typu technologia to musiałoby być jeszcze w czasie rzeczywistym, czyli bez wysyłania i pobierania jakichkolwiek pakietów. To nawet na to nie mamy takich możliwości teraz. To musiałbyś mieć analizę twojego zdjęcia w czasie rzeczywistym i w tym samym czasie odpowiedź od jakiejś sztucznej inteligencji. Nie, no, to jest...
10: Cześć wam wszystkim w ogóle, bo się nie przywitałem.
5: Oderwana. Nie ma do tego na razie cześć, zaplecza Krzysztof. Nawet, żebyś takiej aplikacji używał. Oczywiście zaplecze jest, ale to wojskowi mają takie możliwości.
10: To by było bardzo drogie, kolego, sympatyczne.
5: I to by było wbrew, interesowi Stanów Zjednoczonych, co jest zbanowane i tego typu różne technologie nie dochodzą od lat, ponieważ są wbrew interesowi Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękuję.
7: Ja bym powiedział, że nie tyle z Stanów Zjednoczonych, co bardziej chodzi o korporacje i banki centralne.
5: To nawet nieważne, kto za tym stoi. Jest taki zapis i oni tego ściśle bronią.
8: Taki patent. Taki patent.
9: No właśnie, to jeszcze sobie mur, to jest patentu. Ten mur, który trzeba przejść, inaczej oni zasłonią nas i my będziemy dotykać tak jakby...
5: Już jeden jest w Australii mur.
9: Cały czas mur. I nie przejdziemy przez niego tam dalej. Nie.
6: Dokładnie, też tak uważam. W ogóle można te oddziaływania tych sił między planetami można tak jakby porównać do pośladków kobiecych. Niby są złączone razem, ale w momencie tego ruchu widać, jak one fluktuują, jak razem się po prostu między sobą przemieszczają.
9: Ty gadasz, to dwa mózgi połączone w jedną macicę.
5: A to ciekawe, co mówicie.
6: Przepraszam, ale po prostu tu taka kobieta przede mną przeszła i tak mi się to skojarzyło, także chciałbym szanowny grono przeprosić za to skojarzenie oczywiście.
10: A mogę ja wam zadać pytanie jedno? Ja wam coś pokażę tutaj teraz na zdjęciu. Jak popatrzcie się na mój profil na Skype'ie, ja tutaj mam kamerkę odpaloną, coś wam pokażę. Wytłumaczcie mi to.
1: Krzysztof pokazuje mapę, rozbitą mapę pokazuje Krzysztof.
8: Długość Afryki?
10: Tak, długość Afryki w goglach jest według mnie 7...
8: No. Zobacz, ja akurat to mierzyłem, chciałem wam o tym powiedzieć.
10: Aha, ale ja. No,
1: ale mapy nie są realistyczne, słuchajcie, ale nikt nie uważa, że mapy są realistyczne. Mapy są pokazywane...
9: Jak dwa
1: o Jezu, dobra kurwa.
9: A mózgi są lepsze jak dwa półdówki, a wiele mózgów...
8: No, ile ci wyszło?
9: Inteligentnie.
8: Dakar do Zatoki Adeńskiej, nie? 7,5 tysiąca jest, nie? Ty, 8 tysięcy, nie? A Rosja ile?
10: Ale 5900, ale jest lepsze, bo teraz oni to zmienili na tych nowszych wersjach.
8: Oni chyba to zmienili, co?
10: Tak. Teraz jest wypukłe, tak wiesz, robi się takie kurcze dziadostwo.
8: No bo mniej, nie?
10: Zmienili.
1: Mapa na płaszczyźnie jest bardzo ciężka do odwzorowywania. Na kuli wiadomo, łatwo, ale na płaszczyznę ciężko to rozłożyć. Żeby ta mapa się kupy jakoś trzymała, to się różne skale stosuje i niektóre kontynenty są trochę pomniejszone celowo.
6: Ale wiesz co, krawiec? Ja na przykład przepraszam, że przerywam, ale... Chcę odnieść do tego, co krawiec mówił, tylko szybciutko, odnośnie tej mapy kuli ziemskiej, żeby odzrodzić na płaszczyźnie. Jest taka firma w Afryce, która zatrudnia takie kobietki, murzynki, które po prostu rozdeptują globusy i to potem sprzedają w Europie, w różnych częściach świata. I to jest właśnie ta mapa kuli ziemskiej, która zostaje jak gdyby przedstawiona na płaszczyźnie. Nie wiem, czy słyszeliście, to jest dosyć zaawansowana technologia, którą tam te kobiety wykonują i powiem wam, że to nie jest proste rozdeptanie globusa zupełnie na płask. No ale one potrafią to robić, podobno mają jakieś specjalne płaskostopie czy coś takiego, że im to pozwala właśnie tego dokonać. Nie wiem, czy słyszeliście o tej firmie.
7: Nie wiem, ale ja tam w książce słyszałem, że u nas to agenta pośladkiem to orzechy rozłupywała, to co to dla niej był taki globus, nie?
6: Właśnie, no...
1: Okej, okay, Krzysztof jeszcze chciał coś powiedzieć, tak? Na Seledynowo tutaj, Kaka, chciałeś coś powiedzieć, nie? Czy nie? Chyba nie. Niektórzy to się...
9: Kto? Okay. Ja? No? Krzysztof?
1: No.
9: A co mam powiedzieć wam, jak wy tkwicie dalej w tej, wiesz...
6: W błędzie.
9: My jesteśmy zahipnotyzowani. My jesteśmy każdy w swoim i każdy by chciał powiedzieć coś od siebie, a nikt nie potrafi przekonać drugiego, tylko wymyka coś, wiesz, co ty gadasz, człowiek.
7: Bo widzisz, Krzysztof, Krzysztof, nie chodzi o to, żeby przekonać drugiego do swojej racji, tylko ewentualnie przekazać mu swoje spostrzeżenia. I jeżeli kiedyś przyjdzie na to czas, żeby ktoś zrozumiał, co ktoś inny do niego mówił, to wtedy już będzie miał to w pamięci zakodowane, że ktoś mu o tym mówił.
9: Tak, czyli ktoś już zna, ale my nie potrafimy tego zapamiętać. To jest też takie...
8: A nie, to dociera do świadomości. To, w świadomości to utkwi, nie? Taki wywiadzik, taki na przykład to, co teraz my gadamy, ktoś to słysza.
9: Każdy.
8: I po jakimś czasie...
9: Komórki zostaje i w naszej informacji, to znaczy się w ślinie właśnie DNA, to jest nasza, widzisz, największa broń. I dlatego oni zdobywają informacje.
7: Największą bronią jest duch.
5: Największą bronią jest świadomość, ta wysoka.
9: Przez to, że my jesteśmy podzieleni.
5: No połowę życia się spędzamy śpiąc.
9: Ciałem, ale bardziej no jeszcze innym duchem i no wszelkim jakimś, bo wszystko dzieje się naraz. Wszystko dzieje się naraz. To jest ciekawe.
1: A ja tymczasem widzę,
5: teraz.
1: Że...
5: Energia działa, energia, jakakolwiek energia działa tylko teraz. Nie
9: a myślimy.
5: Wstecz, ani w przód. Ona działa tylko w tym momencie.
9: Tak. I że gadamy, to my dalej śnimy.
5: To jest... Te punkty lecą cały czas do przodu, w których ta energia jest. I przed i po jej nie ma. Jest tylko ten moment.
1: A tymczasem Michał Dabliński tutaj w podły, chytry sposób wykupił sobie za 5 zł reklamę u Szabla na ekranie i się wyświetliło, a tu to nic nie wpłaci, nie? Krawcowi nic, niech zdycha z głodu, zęby w ścianę, no wie, chleb z cebulą.
7: Wiesz, on już cię traktuje jako konkurencję potencjalną.
9: A więc szy takie ubrania, żeby w kosmos wylatywały i w kosmosie tam będzie sprzedawał najlepsze ubrania kosmonautów.
1: W kosmosie jest bardzo zimno, trzeba szalik ubrać i rękawiczki ciepłe.
9: To szyj taki.
6: Nie tylko kosmonautów, bo też kosmonautek też trzeba wziąć pod uwagę, że to inne są wykroje.
7: Biorą te mniej krągłe.
6: Ale macie rację, że faktycznie jakby porównać mózg, tutaj wracam do tego porównania tych kobiecych pośladków, czyli bardzo ważne jest to, co łączy te dwie półkule, czyli ten pień mózgu i tak samo te pośladki na dole są połączone w to miejsce, które po prostu jest bardzo ważnym miejscem dla człowieka, więc tutaj widzę
5: ale
6: taką analogię.
5: Ale cała historia
6: też
5: zaczęła się od tego, że nasz układ słoneczny wygląda tak, jak kobiece pośladki czy tam... Czy od czego się wzięła? Tak? No to chciałem właśnie nawiązać. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taki gościu od Zalwic. On był chyba jakimś kierowcą czołgu, technicznie wykształcony gościu. I tam czyta sobie książki o jakichś właśnie UFO, różnych rzeczach. I miał taki odcinek, w którym przytaczał właśnie naukowców, największych naukowców aktualnych w fizyce, którzy doszli do porozumienia, że nasz układ słoneczny można narysować i on przypomina troszeczkę z tego rysunku tych wszystkich orbit motyla. Więc może być jakieś nawiązanie do pośladków.
9: No my jesteśmy właśnie takim...
5: Albo do mózgu.
9: No, dualizmem.
5: Ewentualnie motyl.
9: Wszystko dzieli się
7: generalnie motyl przez
9: na dwa, albo jedno robi.
7: Którego nie widać.
9: Bo albo to dwa robi jedno, to tak samo jak stosunek między kobietą a mężczyzną. Bo o to chodzi.
1: No, same dualizmy mamy. Zachód i wschód, ciepło, zimno. I tak dobre, złe i tak dalej.
5: Przede wszystkim plus i minus.
1: Plus i minus.
9: Jak się łączyło, to
7: muszą mieć podziały, żeby nie było zbyt szaro.
1: A nie tylko dupa, ale i...
5: Te wszystkie podziały wynikają tylko i wyłącznie z jednej rzeczy. Z tego, że nasz świat jest elektryczny.
11: Jak dwa półdupki, dupa rodzi, dupa smrodzi, z dupy cały świat pochodzi. Na początku też była ciemność, było ciemno jak w dupie. Widzę, że tematyka wieczorna. Witam.
1: Witam, witamy Piotra.
9: Jak wiadomo, dlaczego nogi śmierdzą, bo z dupy wychodzą, ale to nie wypada tak mówić.
11: Śmierdzą, jak ktoś nie myje, albo odprowadza dużo z ładunków, czyli jest naładowany złem, nie, czyli na przykład.
9: A wiesz, ja jestem spod znaku wagi i wszyscy spod znaku wagi nie myją nóg przed snem.
1: No i proszę, i w końcu się stała sprawiedliwość. Slate, którego kojarzę z uniwersum Szabla bardziej, Slade'a, nagle on tutaj sponsorem dnia jest, 123 zł, dzięki Slade, pozdrawiam Krawca, Szabla i wszystkich słuchaczy, czyli dla wszystkich pozdrowienia, dziękujemy. No, raduje się serce me i siedzimy, kochani, siedzimy. I gadamy. No, a słuchajcie, a kult falusa tak jakby jest, nie? Te wszystkie religie totemiczne i to stawianie kutasów takie ciągłe. No wszystkie te światowidy i u Indian, oni kutasy takie wielkie stawiają. To jest kult męskości, kult falusa. Ja tak uważam.
11: Kult apokalipsa, to polecam Kapitan Bomba. Mężczyzna jest dosyć taka bajka jest.
9: Przekazanie genów, a geny, oni już modyfikują nam w tych różnych eksperymentach.
5: To dobrze powiedziane. Jeżeli by to tak właśnie analizować od takiej strony, no to mężczyzna jest tutaj o wiele bardziej cenny niż...
11: No nie, no ja...
5: Może występować rzadziej.
11: Może złożyć, nie, ale nie ma żadnych coś bardziej
7: cennego. To nic więcej.
11: Ale jeżeli chcecie zobaczyć coś tam zbieżnego z tymi historiami o tych różnych tych, to fajnie są skorelowane z rzeczywistością. Złapiecie to do po piosenkach tutaj u Gabriela i na przykład po tych bajkach, znaczeniach raczej niż bezpośrednich nośniach opowieści.
9: Tylko raczej Peter, musisz mówić o piosenkach.
1: Przepraszam, straszny chaos się robi.
11: Konkrety będą za chwilę.
9: Tam było zaśpiewane, a ty nie słyszałeś tego, no jak? Musiałeś słyszeć to. To ty gadasz.
1: Kompetentny i uczciwy. Coś mówiłeś, ale słychać cię kiepsko chyba. Możesz teraz się odezwać?
11: Który?
9: Zdam ciebie.
1: Krzysztofie, jakbyś...
7: I moim zdaniem to powinno być na równi, nie? Że, bo kobiety mają w sobie coś, że mają więcej tej intuicji czy czegoś takiego. Łatwiej im łatwiej oddziałowują na jakieś zewnętrzne rzeczy. Tak bym to nazwał. Ale faktem żyjemy jak żyjemy. Ja sam się z kobietami dogadywać za bardzo nie potrafię.
1: A kto potrafi? A kto to zrozumie?
7: Tak no właśnie.
1: Babę.
11: Jest różnica w komplecie zmysłów, stąd też postrzeganie i różnych innych kolorów, takie większe składowanie. Czyli bardziej urozmaicone postacie, jakby, ale tak naprawdę każdy z was na początku jako płód jest kobiecy, później nadmiar hormonów, czyli rozkład sygnałów w źródle, w którym się rodzisz i składowa, że tak powiem, pary, środowiska, no decyduje, czy to będzie płód męski, czy żeński. Nie?
1: W filmie...
11: A jest to ten
5: przede
11: sam
5: wszystkim to trzeba to też rozpatrywać w ten sposób, że nasze rozmnażanie jest bardzo wyjątkowe. Nie możemy brać pod uwagę, że gdziekolwiek, ktokolwiek inaczej, w jakikolwiek inny, taki sam sposób, jak my się rozmnaża, więc to może być ciekawe. Taki mężczyzna, który potrafi w sposób taki, że po prostu zrobi to stworzyć kolejne wersje siebie, to jest ciekawy sposób rozmnażania, więc my może to patrzymy w złych kategoriach, że to jest coś takiego zwykłego, no każdy się może rozmnażać, a może nie każdy się może rozmnażać. Rozumiecie?
11: No i teraz jest ta różnica pomiędzy, było taki zwrot, zrodzony, a nie stworzony. I teraz różnica pomiędzy ilością prawdziwych ludzi, czyli kreator i jego odbicia na tych różnych poziomach, czyli tak zwane wersje zmaterializowanych, istniejące jako różne kontynenty, różne kraje, różne nacje.
5: No to już teraz wchodzisz, ale generalnie sama filozofia
11: ale to jest to samo,
5: ciekawa,
11: stąd to podobieństwo ludzi różnych, jak pojeździć trochę, będziesz widział, zrób takich rundek po kilku krajach.
5: Moim zdaniem jest określona liczba tych genów.
9: Zwana,
5: skończona, do opisania, że jest ten. No. Jest ich określona liczba. Nie ma tak, że jest nieskończoność, jakoś tylko jest określona liczba i one się mieszają ze sobą.
7: Moim zdaniem liczba jest tylko zależna tylko i wyłącznie od tego, ile potrzeba dusz, żeby się wcieliły w te ciało.
5: A to już jest filozoficzne, ale tak jakby spojrzeć na to tak od strony technicznej, to istnieje szansa, że ta liczba tych genów tutaj naszych ludzkich jest ograniczona. I kiedyś będzie to sposób wyliczyć w jakiś sposób.
7: Pewnie tak.
11: To nie jest ograniczona, bo geny
5: się... Po prostu są różne kombinacje, rozumiesz? Są różne kombinacje do określonej puli. O to mi chodzi.
7: No wiadomo, tak jak jest... Sotkiem, nie? Policzysz w końcu, nie zwierzę, która kombinacja może wygrać.
11: Liczba genów jest nieograniczona.
9: Łączy się, żeby było widać mnie.
11: Jednak większość jest nieaktywnych w środowisku. To jest zmienna, jak klawiatura. To jest różne funkcje. Twoje ciało może istnieć nawet w środowisku bez genów.
10: Ale to sugerujecie, że na przykład Stefan zmarł w 61 roku i na przykład w 2011 moja córka go urodzi, czy tam w 35, tak?
7: Jest to możliwe.
11: No może też tak być, no. Nie wiem, kto to jest Stefan, nie? Czyli, ale to jest przykład.
10: Znaczy nie, no to ja zakładam taki przykład, no. Nie? Daję. To by wtedy nie miało sensu, bo są różne narodowości z różnymi temperamentami, a my jesteśmy cały czas jakoś jak podzieleni, tak, podzieleni w jakiś sposób, tak?
11: No ale masz odrodzenie.
10: A tak to by było centralizacja tego.
7: Nie chodzi o sens logiczny, nie?
11: Języka, rozkładu sygnałów na czakry, skąd różne języki i wtedy byś wiedział, że po prostu to są różne środowiska i tak jak różne sygnały z otoczenia wpływają również na rośliny lub odrodzenia, włącznie z kolorystyką zwierząt tych samych w różnych środowiskach i kwiatów i różnych innych. Tak samo jest z różnymi innymi formami. Stąd te różne inne kształty tak zwanych niby obcych czy tam innych.
9: Piciu, my z zwierzętami nie mamy nic wspólnego. My jesteśmy inną strukturą też, bo zwierzęta mają zbiorczą.
11: Ale budowanie
9: my mamy indywidualne.
11: Budowanie się formy to takie roślina.
9: Myśl. To jest takie, wiesz, nie można porównywać.
11: No, porównywać.
10: Ale Krzysztof, jak ja wypiję czy piwa, to budzi się we mnie tygrys. No to ty opowiadasz.
7: Ale tobie tak, ale w tym
9: rzadko człowiek spotkane, trzeba zamknąć siebie w zoo.
1: Tygrys, jagrys, ongrys.
9: Nie, nie. My jesteśmy w ogóle, wiesz, wypuszczeni właśnie na eksperyment. I nawet nikt nie wie. Dopiero może przy śmierci dowiemy się, jak nas konia świat i całość. Nawet
5: przede wszystkim świat zwierząt i roślin nienawidzi człowieka. Poszczególne jednostki mogą lubić człowieka, ale ogół tego zbioru roślin i zwierząt nienawidzi człowieka, ponieważ jesteśmy najgorszą możliwością, jaką mogły dostać.
9: Trzeba być...
11: Znaczy celem, jeżeli chodzi o formę, ale...
7: Nie, mi się zdaje, że świat jest perfekcyjnie działającą, zaplanowaną maszyną. I nasze życie każdego jednego z nas jest określone już z góry, zaplanowane, że przeżywamy tego, co potrzebujemy.
5: Na pewno nie jest, bo jest niesprawiedliwe.
9: Odbicie na lustrze, gdzie spędzamy czas.
7: Powiedział, że życie ma być sprawiedliwe. Ty masz się tego
9: nadany, jak my jego odbieramy. Jak my
5: stąd masz tą pewność, że musisz się czegoś nauczyć. To jest dobre założenie. To jest dobre założenie, ja się z nim zgadzam. Tylko chciałem się zapytać, skąd masz taką pewność, że to na tym polega właśnie. Widzisz, odrywanie siebie...
7: Jest nieśmiertelny. Żyjesz ileś już setek tysięcy lat. To z nudów, kurwa, zrobisz wszystko.
5: O ile nie zrobiłeś już przez ten czas wszystkiego. Nie ma nie możesz tego rozpatrywać.
7: Możesz różne
9: kombinacje. Właśnie ma, nie to, że mózg ludzki ma potencję zdobywania innych też wymiarów. I poprzez na przykład środki dopingujące, ty widzisz, że ty jesteś na Marsie.
5: O, ale to bardzo ciekawe, co mówisz, bo na tym polegają większość tych różnych starożytnej wiedzy. Bo to polega na tym, żeby własnemu mózgu, czyli własnemu ciału mówić nie w momencie, kiedy umysł mówi tak. Żeby odzyskać pełną kontrolę nad swoim ciałem, trzeba przeciwstawiać się zachciankom własnego ciała. Czyli jakimś tam używkom, różnym rzeczom, które sobie zgadzamy, a później... Największą bramą do tego wszystkiego jest zrozumienie własnej świadomości, nawiązanie kontaktu z własną duszą i świadomością. Ale żeby tego osiągnąć, to nie jest takie hop-siup, że ktoś sobie pomyśli, o, dzisiaj będę afirmował, że jestem obudzony.
7: W końcu nam
5: odpowiem. Tylko możemy po prostu ciężkim treningiem sobie do tego jakoś tam zmierzać.
1: Tak, i to czy sobie dajemy radę z naszymi instynktami, czy fizjologią i tak dalej, to myślę, że świadczy właśnie, czy jesteśmy bardziej człowiekiem, czy zwierzęciem, nie? Myślę, że jeśli rozumiemy człowieka jako taką istotę trochę wyższą, która gdzieś tam się wzniosła wyżej, no to musimy umieć walczyć ze swoim pompędem seksualnym i nie gwałcić jak jakieś zwierzę, jak pies, któremu się chce ruchać, za przeproszeniem, nie?
5: To prawda, ale do tego jest nawiązanie bardzo dużo. Między innymi jest, powiedzmy, książka, która jest bardzo ciężka do przeczytania, Jako rzeczy Zaratusztra. I tam jest przywołana historia człowieka, który mieszkał przez wiele lat w lesie, próbuje zejść do ludzi i opowiadać o tym, jak w rzeczywistości wygląda świat. Więc zderzenie się z takimi ludźmi, którzy żyją w totalnie innym świecie i nie potrafią zrozumieć jego słów, też jest ciężkie, więc każdy musi odbyć jakby własną drogę w tym temacie. To nie jest na zasadzie tego, że poczyta się parę książek albo sąsiad coś opowie i już człowiek jest obudzony. To są lata różnych treningów. Takich czasem
7: ale na
5: nawet
7: koniec
5: skrajnych.
7: I tak się okaże, że daliśmy się zrobić w wała. To nawet nie ulega wątpliwości.
5: Wtedy nie dasz się zrobić w wała, bo nie ma wtedy my. Jesteś tylko ty. I nie ale dasz się zrobić wtedy w wała.
7: Ale tam jest strasznie nudno. Byłem tam. Tam jest strasznie nudno.
1: Krzysztof pokazuje tu w międzyczasie kota fajnego. Trochę ciemno, mało widać, ale koty zawsze na propsie. Dobra, panowie, słuchajcie, dzięki, super się gadało i fajny eksperyment ponadawać sobie na dwa streamy, nowi goście i tak dalej. No, ale ja już się tu powoli ewakuuję, także dzięki, super się tego było spotkać.
7: No. Dzięki za możliwość rozmowy.
9: Krawiec, szyj dalej, żeby tylko ubrać, wiesz, nam nie zabrakło, bo przychodzimy w inny wymiar i trzeba nam nowe ubrania uszyć na nowe.
1: No dobra, dobra, Krzysztofie, dobra.
5: A ja proponuję szukanie was podziemnych w Australii, tym, co tam mieszkają.
1: O, bardzo fajne
12: hobby. Halo.
1: Cześć, Gabriel, witamy ponownie na antenie.
12: O, witamy.
1: Wyspało się na Sebobo?
12: Tak, ale myślę, że tutaj kilka osób dołączy. Ja teraz ostatnio robię taką strategię. Robię dla Polonii. W Stanach, w Kanadzie, w Australii. O, czekajcie. Ściszony miałem u mnie głos. Dobra. Krawiec, witamy u mnie na streamie. Tak, ja teraz tego mam taki motyw. Robię streamy dla Polonii. W Stanach, w Kanadzie, w Australii, w nocy, nad ranem. Nawet na czacie 5 osób, 10 osób. Ja idę spać na 2-3 godzinki, patrzę tam. Rozmawiają, to ktoś tam kontroluje rozmowę. Tak.
1: Nice, bardzo dobra idea. Bardzo dobra koncepcja.
9: Gabriel, nie może być tak. Nigdy nie słyszałem o tym, że ty śpiewasz mi tak. Oj, Gabriel, nigdy nie słyszałem ciebie tak.
12: Dzięki. A słuchaj,
13: nie śmiej, bo to poważne.
12: Miałem cię, Krzysztof, spytać o to właśnie, jak to była ta historia.
1: Dobra, słuchajcie, to przepraszam, ja bym się pożegnał tylko, sorry, Gabriel, właśnie się zmywałem. Ale, dzięki za streama, fajnie, że połączyłeś się. Nie,
12: tak
1: może
12: spontanicznie się, wiesz, nie? Wcześniej umówialiśmy się, spontanicznie wyszło, nie? Tak.
1: Nice, bardzo super miło. I tego. No i liczę, że kiedyś jeszcze sobie ponadajemy wspólnie tu.
12: No słuchaj, to się odłączę od rozmowy na Skype'ie. Kto się dołączy, tutaj Skype, u mnie jeszcze stream pobędzie, ja pójdę spać. Może kilka osób jeszcze będzie, u mnie stream będzie w nocy.
9: Nawet Gabriel, nieważny krawiec.
1: O, sorry. O, coś jeszcze chciał powiedzieć Krzysztof. Ale to Krzysztof to też chyba jest już w stanie lepszej wiadomości. Coś czuję. Krzysztof pozytywny, taki Janek Borodo troszeczkę. Tak? Jan Eł Borodo. Ja już tak długo nie będę siedział, słuchajcie, bo to się czwarta zbliża. Wiem, że tutaj tłuściutki donajcik wpadł od Slejda. No więc jeszcze przynajmniej te z pół godziny tutaj posiedzę, ale wiecie, człowiek ma też swoją wytrzymałość, nie? Jak jest już te 6,5 godziny, no to już troszeczkę zmęczenie powoli się pojawia. ciekawa koncepcja, żeby nadawać dla Polonii. W sumie chyba wszyscy trochę gdzieś tam patrzymy w tą stronę, nie? Tego targetu, tej grupy docelowej. Polonia. A wy to co, jak nie Polonia? W dużej mierze też Polonia. O, a Slate nawet jest na czacie. To chyba on. Dzięki, stary, naprawdę fajnie. Jakiś konkretniejszy zastrzyk gotówki zawsze polepsza nastrój. Pozostałym sponsorom też oczywiście serdeczne dzięki. Straszne zamieszanie jest. Nie do końca się odnajduje w sumie, jak są takie streamy, gdzie jest 10 osób, nie? No bo to siłą rzeczy, no to kto by nie się nie zjawił, to będzie przerywanie. W sumie u nas też było dzisiaj tam zakrzykiwanie, przerywanie trochę. No i niestety, tego się nie okiełzna. To trzeba by naprawdę jakiejś wielkiej dyscypliny, supermoderatora, który by jednych odciszał, drugich wyciszał, ale wtedy to by się zamieniło w jakiś koszmar, bo to tak sztywniacko by było. Proszę bardzo, ja poduszkę trzymam, bo taki jakiś kretyński

0: dżingle były. On ma bardzo szczególny sposób bycia i mówienia też. No i rozmowa wygląda tak. Ty, Jasiu, ale jak to jest? Tych korzennych, to jak to rozpoznać? Czy to korzeniem pachnie? Czy to czosnkiem pachnie? Czy czym to pachnie, Jasiu?
1: No kurwa, no. Co za pytanie, kurwa? Człowieku, no, krótka rozmowa. Kurwa, wchodzę tam, kurwa. Biorę za łeb, no, tych wypier... Tam, kurwa, no. To, dajcie mi tylko władzę. Ja tu zaraz... O kurde, aż mi się... Rękami machałem i mi się aż puszka tu przewróciła. Popielniczko puszka. Kurde. Zabrudzone, zaśmierdzone wszystko. Dajcie mi sekundę, kurwa.
2: Podejrzewałbym, że sponsorowany może być doktor Napierała przez globalistów, może być sponsorowany z takich kanałów właśnie fioletowych czy niebieskich. No pan Napierała to jest niebieski, tak? To jest niebieski kanał, niebieska pigułeczka. Także doktor Napierała sądzę, że może być. To jest tak, że przez serwis Patronite, jak widzicie, że ktoś ma bardzo duże wpłaty przez Patronite, to jest możliwość, że ten Patronite jakby dokłada ktoś tam.
0: No to ja jestem poza wszelkim podejrzeniem, bo mam trzech patronów, jeśli nie dwóch już, bo mógł się jeden zrezygnować. Dziękuję ciociu, dziękuję babciu, dziękuję. No, także no to ja jestem poza wszelkim podejrzeniem. Gdyby służby stały za Nocnym Radiem, to bym miał przynajmniej 10 patronów, nie? A nie trzech. To siara. Ale on coś dalej mówi. On coś dalej mówi. Cicho, cicho.
2: Że to nie są zwykli ludzie? To zwykli ludzie też są w Patronite. Ale dodatkowo w tym Patronite, Patronite jest, to jest jakby przedłużenie NWO. I Patronite promuje te wszystkie rzeczy, które są zgodne z tym, co mówi właśnie rząd światowy i co jest zgodne z programem Nowego Porządku Świata.
3: Zostałeś decyzją ludu pracującego miast i wsi usunięty z streama.
4: Napisałem tekst pod tytułem Rządzą nami kurwy, chuje i kosmici, a w Knesejmie celebryci.
0: No tak to jest właśnie. Strasznie jest zafiksowany na to plemię żmijowe, Brian, nie? Ja tam bym nie podejrzewał jednej nacji jednak o całe zło tego świata. To coś małe prawdopodobieństwo, że ktoś mógłby to w ogóle zrobić. A jak to jest w ogóle, no, skoro są tajne bazy, nie mogą być to naziści, no bo co, to naziści musieliby rządzić światem, żeby móc sobie na terenie jakiegokolwiek kraju budować jakieś swoje bazy, o których wiadomo, że coś tam jest dziwnego, tak? No, żaden kraj by sobie nie pozwolił, żeby ktoś chce tam budował jakieś bazy i się zbroił, tak? To zaraz by tam przyjechali czołgami i roznieśli. No to jedyna możliwość taka, że ci naziści w tajnych bazach rządzą tym światem i se budują gdzie chcą. Chyba tylko to jest możliwe, nie? Jak się nazywał kanał tego gościa, co poszedł? Jeśli masz na myśli Michała, to pewnie masz na myśli Projekt 28, a jeśli masz na myśli Gabriela Tarasiuka zresztą, no to to obecnie jest to kanał po prostu Gabriel Tarasiuk i tyle. Bo 12 tysięcy szabel chyba nadal jest zbanowany. Nie wiem, czy on jest na jakiś czas zbanowany, czy co. Ja tam lubię takie jakieś wizyty, dziwnostki na antenie. No dzisiaj na dwa streamy sobie ponadawaliśmy. Wpadli goście, tak jakby z wizytą, nie? Wpadli goście i przyszli do Krawca trzej chujowie. I dary przynieśli. Nie, to tak brzydko. Spoko ludzie, a nie żadni chujowie. Przyszli trzej królowie, jeden cały ubrany na niebiesko, niebieskie buciki, niebieska szata i niebieska czapeczka, drugi cały na czerwono, czerwone buciki, czerwona szata, czerwona czapeczka, a trzeci na żółto,

0: przepraszam, na zielono. Cały. I nazywali się RGB. Jeden się nazywał Romuald, drugi Geralt, a trzeci Baltazar, czyli RGB. Jeden niebieski, jeden czerwony, drugi zielony, a trzeci niebieski. RGB. Trzeba przyznać, że nie przyszli z pustymi rękami. No, ba. Może jest tak, że tematy spiskowe i ezoteryczne pasują też do takiego stanu, kiedy człowiek się sobie coś dziabnie, to go na przykład bierze na różne legendy, na fantazje i o kurwa, co ja, gdzie ja nie byłem, co ja nie widziałem, ludzie, jak powiem wam, laczki będą wirować. Na tematy spiskowe w sumie każdy może porozmawiać, nie? Tak to jest. A ile ostatnio Michał Giereś dostał donate'ów? Bo coś tam było mówione, że o, dzisiaj to zarobił. Co, jakoś go tam nakarmiliście? Dobrego wilka? Dosyta? Czy to było tak ironicznie, bo dostał 5 zł? Ale Michał się chyba nastawił na trollowanie. To jest taka audycja trollerska. Można zadzwonić, potrollować. Dobrze, to ty jeszcze nie... Ty już mam tu zapisane, że beknąłeś 2 lata temu, ale proszę, mów.
1: Ja? To nie ja!
0: Już. No, dzięki Gabry za streama. Se ponadawaliśmy na 2 kanały. No, to zawsze jest dobre... Jeden drugiego trochę popromuje i już. Trzeba współpracować. Trzeba się dzielić swoją popularnością. I co 2 głowy, to nie jedna. I trzeba łączyć, a nie dzielić. Jak mawiał Komoruski. On miał takie jakieś, on był tak jakiś taki bezbarwny, taki te powiedzonka miał takie, o tu kochani ludzie, rodacy, prawda, trzeba robić tak, żeby było dobrze i zgoda buduje, niezgoda rujnuje, Szogunie, gdzie ty tam, chodź tu Szogunie.
1: Także na dzień dzisiejszy z wiedzy, jaką posiadam, wiem, że idziemy ku dobremu i oby tak dalej.
0: No takie, no taki trochę był, nie? Taki jakiś, przyszedł, popierdolił i poszedł. I jeszcze popierdolił coś takiego, żeby nikogo nie urazić, nie wywołać żadnej, nawet najmniejszej kontrowersji, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ktoś mu po prostu napisał, krótko mówiąc, na kartce. No. Taki jakiś polityk, co myśli, że on sam pisze? No. Pisze mu asystent, asystentka. No. I on potem wychodzi taki dziabnięty, lekko czerwony na polikach.
1: I właśnie dlatego nasz kraj, Polska... który tak wiele przeszedł i cytując słowa naszego wielkiego rodaka, trzeba odmienić oblicze ziei, tej ziei.
0: I poseł pijak się zżygał w tym momencie. Ale i tak biją mu brawo, bo to jest elektorat, on jest nasz wybawca, nasz jedyny sprawiedliwy. Brakuje trochę takiej partii w stylu właśnie Gamoni i Krasnoludków, pomarańczowej alternatywy, czy jak się nazywali?
1: Polska Partia Przyjaciół Piwa.
0: Rewiński i spółka. No. Może, no wiadomo, że jeśli już niszczyć system, reżim, cokolwiek, walczyć, to satyra się świetnie sprawdza. Więc jakaś taka partia, która by weszła z ostrą satyrą, zachowywaliby się dziwnie, tak? Robiliby prowokacje, trollowaliby. Partia troli. Ludzie, zakładamy partię troli.
1: Oczywiście musimy wybrać kogoś, kto cieszy się powszechnym zaufaniem, kogoś z doświadczeniem w mediach, kogoś, kto zakładał różne media, na przykład... jeśli to jeszcze będzie bohater, któremu się zdarzyło na przykład uratować dziecko kiedyś przed samochodem kierowcy, to jeszcze lepiej. Ktoś, kto łączy, a nie dzieli. Wiecie, kogo mam na myśli.

0: ciekawe, co, jak się partię zakłada. A pogadam z kolegą, może jakiegoś kolegę poproszę, żeby założył. Wymyślę jakąś głupią nazwę, on niech zakłada. Ja jestem od wymyślania. Tak jak mnie kolega kiedyś przedstawiał. Wchodzę do pokoju, a on mówi, to jest mój kolega, filozof. Mówię, dzień dobry. I tak jakoś chwyciłem to. Położyłem się tak na fotelu, nogę tam na oparcie i tak się zadumałem i w sufit popatrzyłem. I zacząłem filozofować sobie. Jak filozof? To w sumie niektórzy z nas są takimi filozofami domorosłymi. Czasy się zmieniły tak, że dzisiaj można być trochę fotografem, trochę filmowcem, trochę pisarzem. Nie tak super zawodowo i profesjonalnie, ale wielu z nas się zajmuje różnymi rzeczami, jakaś pasja, hobby, nie? No, na przykład ja nie jestem zawodowym radiowcem. W sumie nie pracuję w komercyjnym radio, nikt mnie nie przyjął do pracy, nigdzie się nie uczyłem tego od nikogo w zasadzie. Znaczy, może od kogoś, zawsze się uczymy trochę od kogoś, nie? Ale nie było żadnego dziennikarstwa. Chociaż, jak już mówiłem, kiedyś się otarłem o Ole... Co ja powiedziałem? O Ole się otarłem? Nie! Przepraszam. O rolę się otarłem. Osła. O rolę osła się otarłem. Niewiele brakowało, a w polskim radio zagrałbym rolę osła w słuchowisku dla dzieci. Ale ostatecznie zrezygnowałem. Nie przyjąłem tej roli i zaproszenia do mediów. Moja taka... Ciocia dziennikarka, o której wam mówiłem ostatnio, ciocia Marysia, no z tej racji, że pracowała i tam i w TVP, i różne, w różnych gazetach, w telewizjach i tak dalej, no i zakładała Eskę też we Wrocławiu, Eska Dolnośląska, no to kiedyś mnie też zaprosiła, żebym przyszedł do jakiegoś programu z psem jeszcze, jako taki dzieciak z psem swoim i opowiedział coś o tym psie, bo to był taki program, gdzie właśnie ktoś przynosił swojego zwierzaka i o nim coś opowiadał i rozmowa była w dużej mierze o tym zwierzaku. I też nie przyjąłem tej roli. A to mógł być początek kariery. Wiele gwiazd tak zaczyna. Jakieś ibisze, nie ibisze, że gdzieś się pojawiają w jakimś programie TikTok. W roli małomównego dziecka, które wygłasza przez cały program jedną kwestię, która brzmi na przykład hura! To jest taka rola. Osioł to brzmi dumnie. Osioł, osioł, tak na mnie wołają. To widzicie, to była taka matrixowa podpowiedź, przewidywanie przyszłości, że już zawsze, że nawet jak nie przyjmę tej roli osła, to i tak będę osłem. Osioł karmiczny taki. A może jak zagrasz takiego osła, to odznaczasz się jakoś w astralu, jesteś otagowany, że osioł i różne takie zabawne, śmieszkowe, trollerskie demony. No właśnie, czy taki demon troll, taki wesołek demon troll, który cię troluje, gdzieś tam ci do głowy coś podrzuca, głupie myśli. Takie do ciebie przychodzą, bo widzą, że osioł i to je przyciąga. Takie demony niezbyt rozgarnięte, takie przychodzą do ciebie głupkowate. Tak by mogło być, ja w to wierzę. Żeby się ktoś, mnie chyba, żeby cię ktoś zauważył, musiałbyś pokazać oblicze wpierw. I'm the invisible man. I'm the invisible man. I am invisible man, my friend. Jakiś zmęczony jestem. Poczułem nagle wielkie uderzenie ciemnej strony mocy. Coś jakby miliony istnień właśnie poszły spać. Dajcie mi chwilę. fajek nie ma, ale przynajmniej jest za co kupić te fajki. To już jest dobrze. Ciekawe, do której tam u szabla będą siedzieli. No, tam też są tacy długodystansowcy raczej. Siedzą sobie nockami. W sumie to też jest... Nie jest to głupie rozwiązanie, taki sposób prowadzenia audycji, że dajesz bardziej forum często, po prostu tworzysz forum, Hyde Park, i ludzie sobie rozmawiają, a ty tak jak Gabryś sobie idziesz gdzieś tam drewno porąbać, czy zupę se podgrzać, coś. No bo to nie jest wcale powiedziane, że nadający musi być cały czas i się odzywać jeszcze cały czas, nie? Miałem nie pić. No właśnie, Mario tutaj miał nie pić, a przeze mnie pije.
1: Chomik, 30 zł. Hej, hej, hej, spać się nie chce. Dobrze, że jest nocne radio. Pozdro.
0: Jak podpuszcza tutaj, to znaczy sposobem chce wziąć chomik. Bo ja właśnie mówię, no to powoli się będziemy żegnali, a on wpłaca chytrze, nikczemnie i jak gdyby nigdy nic. Hej, hej, hej, spać się nie chce. Dobrze, że jest nocne radio, jeszcze można sobie posłuchać. No, jak fajnie, że krawiec jeszcze nie kończy. Jak ja mam skończyć w tym momencie, nie? To mogłeś iść do radyja, a nie palić głupa na YouTube, pisze Adam. No, to, że ludzie dzisiaj nie wiedzą, czym jest radio, no bo radio się zmieniło i internet może przejął radio. Dużo rzeczy się zmienia. Trochę, ja też ubolewam, jestem fanem radia, bardzo mi się podobają różne klasyczne audycje, dawny klimat radia i tak dalej. No ale... Świat się zmienia. No i może to jest tak jak ubolewanie wielkie, że nie wiem, że nie ma już prawdziwych cyganów. No, kurwa, no nie ma, no. Już nie ma. Albo, że już nie ma czego. Że nie chodzimy w zbrojach i się nie walczymy na miecze. Tak fajnie było. Teraz tego nie ma też. Chociaż w zasadzie jest. Dzisiejszy świat to ma dużo rzeczy... Tak jakby nadal są, jeśli ktoś chce bardzo, to są taką ciekawostką, nie? No już powiedzmy, że nie chodzimy na bitwy, nie odrąbujemy tam rąk, nóg i innych miejsc niesfornych na przykład komuś, tylko możemy się zapisać do drużyny tam odtwórców historycznych. Grupa rekonstruktorska, też można tak powiedzieć. I możesz się naparzać. No, jak komuś jest mało na przykład, co takie tam pyk, pyk, pyk i nie wolno dźgać, tylko wolno chlastać, co to za walka. No to można, są też wyzwania dla was. Możecie pójść na przykład na tak zwany bohurt, czyli wychodzicie na pole bitwy i się tłuczecie z przeciwną drużyną i wszyscy są bez żadnych zbroi, po prostu na gołą klatę, nie? Idziecie z gołą klatą i się napieprzacie. Oczywiście bronią tępą, ale wiecie, jak dostaniecie jakąś siekierką czy mieczykiem na gołe ciało, nawet tępym mieczem, no to nie jest to przyjemne. A jeszcze mniej przyjemne po paluchach dostać, nie? Albo w piszczel, żelazem. Wielokrotnie tak dostawałem. O Jezu, jak miałem palce pokiereszowane, strasznie. I tu niespodzianka, bo mi się nie chciało rękawic sobie organizować. No ale też wiele osób nie miało tych rękawic, a to bardzo taka niedoceniona rzecz. Tak naprawdę, no rękawica dosyć fajnie chroni tą łapę. No a jak dostaniecie po łapach żelazem, no to jesteście wyłączeni trochę z walki. No to szybko puchnie. Nawet jak pokonacie ból, to wam spuchnie ta ręka i przestaną się zginać palce, nie? Bo oberwaliście po paluchach. jest lipa trochę. Dobrze chronić łapę. Wrażliwe miejsce dosyć.

Ja też sobie dzisiaj parę kilonków strzeliłem, przyznam się. Ale taka mała żubróweczka tutaj była, nie? Mała żubróweczka to jest 200 ml, no. Nie mogę pić, szkodzi alkohol już. No przychodzi taki wiek, że mamy być może już problemy zdrowotne i zwyczajnie szkodzi. Tak ponoć Barney ma, nie wiem co on ma tam, rozwaloną trzustkę czy coś.

0: No, także byłoby dobrze, gdyby nasza nowa minister zdrowia nam nie wprowadziła niedługo obowiązkowych szczepień. Pani już, przypominam, zadeklarowała swoje poglądy, że jest za przymusowymi szczepieniami, pani minister. No, nie wygląda to ciekawie. Przy złych wiatrach to nam wprowadzi nowe prawo aborcyjne na wzór na przykład takiego Chile, gdzie aborcja jest zakazana, tak po prostu. Bez względu na okoliczności, wiek płodu i tak dalej. Z kolei w 2007 w Salwadorze skazano kobietę za poronienie. Tak, tak, to była głośna sprawa. Ostatecznie ją ułaskawiono, ale to zasługa takich organizacji jak Amnesty International. Świetna organizacja. Ja wiem, że zaraz ktoś zadzwoni i powie, że to są iluminaci, masoni i złodzieje. No. Ale ja myślę, że dobrą robotę robią. No, także Amnesty International nie jakaś, nie że się władza zlitowała. No, niestety, dzikusów trzeba cywilizować powoli. A według mnie wskazywanie na więzienie kobiety, która poroniła, to jest jakieś barbarzyństwo dziwne takie. No cześć, furiat.
1: No okej, okay, no dobra, no spoko. I rozumiem. Wiesz co, bo chciałem jeszcze z Andrzejem pogadać. Jo, i no to nie wiem, no po prostu chciałem z nią pogadać, ale trudno, akurat nie zdążyłem, nie?
0: A z jaką nią?
1: No z Sandy tą nią.
0: Z kim? Z Edytą? Z jaką Edytą?
1: Sandritą.
0: Z Sandritą chciałeś pogadać, czyli dwie... O nie, nie wiem, czy bym to przetrwał. Ciekawe, jakby ta rozmowa mogła wyglądać, to by było coś w stylu: dzwonię, no bo ja nie wiem, ale cóż, dobrze, no nie, dobrze, skoro odebrałeś, to ja się mogę zapytać, o czym dzisiaj?
1: Nie, no, nie myślę,
0: a ty byś jej na to odpowiedział: koleżanko malowana, moja jakże najukochańsza, że tak powiem. Ja ciebie też szanuję. Taka rozmowa by była, no to by było super.
1: Nie boza. No ale chciałbym, nie. Chciałem się parę rzeczy nie spytać. Ale dobra. Okej, przycho. I co tam? Nie. Dobra. Ja jestem content. Sobie gadasz. Ja sobie śpię, prawie że nażarłem się jakaś dzika świnia, no i sobie słucham ciebie, ale skla gitara gra. No ale to ją rozłączyłeś, ja chciałem właśnie kiedyś po raz pierwszy z Sandritem porozmawiać. Nie wiem, w jakim tam kierunku by ta poszła rozmowa, ale no myślałem, że ona lubi taki, wiesz, ona lubi... No nieważne,
0: no to też tak myślę. No widzicie, normalny człowiek zadzwonił, który żyje w normalnym świecie, z normalnymi ludźmi gada, jak coś go normalnie wkurwi, to powie normalnie, kurwa, i kurwa normalnie, fajnie jest normalnie, no.
1: Normalnie. Normalnie o tej porze, włoży się po mieście. No nie, bo ty porze, raz lepiej, raz gorzej, tak.
0: Widzisz.
1: Czasem skacze jak żaba z miejsca na miejsce.
0: Ty furiat, a ty, sorry za takie pytanie, ale ty nie masz tam rozwalonych już bebechów od picia tyle lat? No bo to wiesz, no ja na przykład mam prawdopodobnie, nie?
1: Ja powiem ci, wiesz, że nie, no myślę, że nie. Ale z tego co wiem, że... Piwo bardziej wpływa gorzej na wątrobę. To wiem. Nawet bardziej niż wódka, wiesz? Ja wódki w ogóle omijam. Ale piwo jest ciężkie i zawsze na wątrobę. Tak mówi mama. A moja mama jest lekarza, więc wie co mówi.
0: No tak. To coś słyszałem, że właśnie to piwo to się... jakby traktuje, że to takie zdrowe, na nereczki zdrowe, a to właśnie gówno, że takie zdrowe. No jak cały czas się to piwsko pije, to można sobie zaszkodzić.
1: No ale ty, człowieku, ty nie musisz pić piwa, nie musisz pić wódki. Wystarczy, że ty pijesz te jebane, kurwa, te dopały. Czyli chodzi mi o te energetyki. Tak samo napierdałem wątrobę, tak samo jak piwo, albo wiesz. Albo co innego.
0: Tak? No. A co tam jest takiego szkodliwego? Że kofeina, tak?
1: Nie kofeina, po prostu pewne środki, kurwa, które po prostu uciężają. Tak samo jak i czustkę, tak samo jak i tą wątrobę. No nie, no. Poczytaj sobie, ja pierdolę, wszystko masz w internecie, przecież masz wszystko, nieprawdaż?
0: Tak, mam też skład przed sobą, trzymam tu puszeczkę przed sobą, ja tu widzę witaminy, no ta wysoka zawartość kofeiny jest tu problematyczna głównie, no to w energetykach może być na przykład uznane za niezdrowe, tak, że za dużo tej kofeiny chlejesz. Nie wiem, są też pewnie różne te energetyki. Być może taki Monster, powszechnie znany, to on ma tam faktycznie jakby tablicę Mendelejewa całą nagle, nie? Ale te inne energetyki to tam widzę, no sok z limonki, witaminy, kofeina, no, żadne czary z mleka, nie? Jesteś furiat? Furiat coś przycichł. No. A co dziś nie szkodzi? Żarcie z Biedrony chyba. Znaczy, co miał na myśli Adam? Że żarcie z Biedrony nie szkodzi? Im bardziej przetworzone jedzenie, tym bardziej szkodliwe, bo trzeba do niego różne rzeczy dodawać. Jedzenie takie przetworzone, jakieś gotowce, to tam się wytania to różnymi sposobami i tak dalej. A gadałem ostatnio z panią z kurcze pieczone i doszliśmy do tego, no ona się tutaj dobrze z Polakami czuje, pani Ukrainka. I dobrze jej w Polsce, a mówi, że z Niemcami to na przykład ciężko jej było się dogadać. Nie było jakiejś kompatybilności. No, ale słyszeliście, co Szabel dzisiaj opowiadał, że to, że obronić nas przed tymi nazistami, co nas chyba napadną w końcu, którzy się ukrywają albo, nie wiem, na Księżycu, albo w Agarcie, no to może nas tylko Rosja, odwieczny wróg nazistów. Kraj, który zbudował swoją historię na walce z nazizmem. No, taki drugi biegun. No, to zadałem pytanie, kogo się bardziej boicie tutaj? Nazistów z Agarty czy Rosjan? Bo ja chyba bardziej Rosjan tutaj, bo to sąsiad nam grozi tutaj cały czas.
1: Już jestem, czy nie jestem?
0: No, teraz jesteś. Dopiero teraz.
1: A teraz jestem. No, kurczę, coś mi się z telefonem pogrzało. Mam te 2-3 telefony, coś mi się pieprzy, w jednym nie mam Skype'a, w drugim mam Skype'a, w jednym obserwuję, wiesz, czata, w drugim nie obserwuję czata. A, mnie to troszkę, wiesz, boli, wiesz, bo ja bym naprawdę chętnie bym tobie wpłacił parę złotych dobrych, tylko kurwa, jakbym miał, wiesz, no, konto, po prostu, jakbym miał konto w banku, to bym ci, ale jestem... próbuję być poza systemem, chociaż i tak nie jestem, bo jestem w Google i w tym wszystkim, więc nie jestem. No ale jeśli chodzi o te wszystkie sprawy, takie wiesz, jak, nie wiem, no wszystkie jakieś łączenia międzyludzkie. No. A nigdy w życiu, nie ma sensu. A poza tym też nie mam konta w banku. Mnie to przeraża, że jak sobie jadę sobie rowerem przez miasto, czy na te młode dziewczyny patrzę, czy na starszych ludzi, czy na ten, nie wiem, każdy łeb w telefonie ma, kurwa, łeb w telefonie i nagrał chyba jakąś naprawdę nutę. Będzie łeb w telefonie, łeb w telefonie, łeb i dobre bici będzie łeb w telefonie, łeb w telefonie, łeb w telefonie. Coś trzeba zrobić, wiesz.
0: Co nie jest trochę, nie przesadzacie trochę, ja tak nie widzę za bardzo gdzieś idę, żeby ludzie tak z tymi łbami w telefonie.
1: Ja to widzę cały czas.
0: Normalnie chodzą.
1: Przede wszystkim chodzi mi, wiesz, o tych młodszych ludzi, którzy już, wiesz, nie zajmują się niczym, nie jarą się sobą, nie patrzą na nie, w górę nie patrzą, nie wiem, na siebie. Tylko wszystko jest łeb w telefonie.
0: Nie wiem, przechodzę sobie tutaj, widzę, że se zawsze w kosza dużo ludzi tu gra w piłkę, siedzą sobie, weselą się, normalnie względnie chyba jest, ale może to zależy od regionu, nie wiem, i może tu jest trochę inaczej, może tu jeszcze ludzie nie są tacy zaprzedziali tym wszystkim.
1: Być może, ale wiesz, w większych miastach, gdzie tam środa ma to ma 8 tysięcy ludzi, nie? Gdzieś tam góra. Ja tu mieszkam, wiesz, w Turku. W Turku ma ile? Góra 30 tysięcy. No ale też to wszystko, to widać. To widać, że naprawdę ludzie, wiesz, już w cybernetycznie żyją. Już kurwa, to się robi całkowicie. A ty grałeś z tego cyberpunka? Bo ja nawet nie próbowałem nigdy zacząć.
0: Grałem.
1: Nie opylałeś się?
0: Kto lubi, no wiesz, jak lubisz FPP, gdzie biegasz, strzelasz i to z RPG-iem połączone i otwarty świat i dużo możliwości, to ci się spodoba.
1: To lubię, ładna
0: grafika, nie? A jeszcze jak sobie uruchomisz tam na full detalach. Słuchajcie, ja polecę wam kanał Dexterowski, wkleję wam może linka. Bardzo fajny kanał dziś znalazłem. Gościu jeździ, jest dostawcą. Jest połączony z tym systemem Glovo, tak? Jak to się nazywało? Glovo?
1: Tak.
0: No, to jest taki serwis, gdzie możecie sobie różne rzeczy zamówić, żeby wam przywieźli i dostawca pojedzie do apteki, coś wam kupi, jak chcecie, no cokolwiek, nie? Jedzenie też. I koleś po prostu jeździ i nagrywa to. Bardzo fajny, zacny kanał. Dobre ma zasięgi. A dlaczego o tym w ogóle mówię? No, raz, że możecie sobie luknąć, a dwa... że koleś z racji tego, że ma te 178 tysięcy subskrybentów i niezłą liczbę odsłon, bo tu się waha tak od 30 tysięcy do nawet 400 tysięcy, koleś już jest rozpoznawany i tak dalej i okazuje się, że w takim przypadku YouTube przydziela wam konsultanta nawet, który wam podpowiada różne rzeczy po prostu za free, bo to jest w interesie YouTube'a pomóc urosnąć komuś, kto tworzy fajny kanał, tak, żeby był dobry content. Chłopak jednak napotkał na problemy, bo ciągle mu demonetaryzują mu te filmy, ściągają monetyzację. No. I co z tego, że masz te 400 tysięcy, jak ci pojawi się ikonka, nie? Że tam zablokowana monetyzacja.
1: No ale w tym globo ty musisz mieć swój pojazd, czy dostajesz jakąś tam, wiesz, furkę, rower, czy cokolwiek?
0: No koleś jeździ na swoim rowerku, nie wiem jak to w innych przypadkach tam mogło być, ale słabe te zarobki są. Typ zbiera donaty też, ludzie mu na żywo tam wysyłają donaty albo potem dziękuję i wyświetla je. W każdym razie one są dużo lepszym zastrzykiem gotówki niż te zarobki, bo on jedzie powiedzmy kilka kilosów gdzieś tam tym rowerem, się przedziera, jedzie, wchodzi na czwarte piętro i z tego ma 8 zł, nie, na przykład. No to nie jest... pokazywał zarobki z całego dnia, zarobił tam 80 zł czy coś takiego, nie, w ciągu dnia.
1: Ale wiesz, to samo, bardzo podobne, albo możemy powiedzieć, że to samo. No, jak ktoś od pizzy, nie?
0: No trochę tak. No, myślę, że nieco inaczej to może wyglądać, taka praca.
1: Ale to zależy, wiesz, bo są różne. Ciekawy jestem. Właśnie, nigdy Grzegorz nie opowiadał o jakichś tam scenach, sytuacjach niesamowitych, gdzie tam ktoś, załóżmy, go zaprosił, albo jakaś kobieta go wciągnęła za fraki do domu, chodź do mnie, niepomanka była taka, wiesz.
0: Bierz mnie, pizza menu, no, mogłoby tak być. Dołączyłem Aleksandra, ale już dosłownie tak na chwilę, na 15 minut, do wpół do...
2: No tak, ja też się już kusnął, ale taki temat zupełnie adekwatny, bo ja właśnie też jeżdżę sobie z Glovo.
0: O!
1: No i opowiedz coś o tym ciekawego. Co, jak to wygląda?
2: Wiesz, odnośnie tych anegdot takich ciekawych.
1: Znaczy anegdot? Patrz, po prostu wiesz.
0: No dobra, to furia, to daj coś powiedzieć Aleksandrowi, no.
1: Przepraszam.
2: Nie no, ostatnio miałem ciekawą sytuację. Późnym wieczorem, czyli właściwie już nocą, to już było chyba po północy jakoś, weekendowo, po prostu wiozłem alkohol ze stacji benzynowej i babka mnie zaprosiła takim szeptem, w ogóle, bo ja oczywiście dobry wieczór, za cicho, chodź, zaprosiła mnie do przedpokoju i była w ogóle w takiej strasznie, w sensie była w bardzo bieliźnianie, powiedzmy, była skąpo ubrana. I tak cały czas w ogóle tą podkoszulkę tak zaciągała, tak żeby ten, ale po prostu miała zapłacić mi gotówką, więc wzięła swój, a była już pijana strasznie, w sensie już no, czułem, że wiozę to piwo po to, żeby ona po prostu ululała się tym doszczętnie. I bardzo przy tym chichotała i to było takie z jednej strony krępujące, a z drugiej strony ja sam się uchachałem i wywiązała się całkiem ciekawa rozmowa, bo miała w słoiku strasznie dużo drobnych, a miała mi zapłacić kilkadziesiąt złotych. Ja miałem powybierać sobie spośród tam różnych walut.
0: Może to tak, wiesz, to tak specjalnie, no. może liczyła, że w naturze zapłaci, nie, po prostu tobie.
2: Wiesz co, nie sądzę, no ja nie uważam siebie
0: no
2: za...
0: No tak, w samych majtkach ci otworzyła, zaprosiła cię do środka, chodź tu. A ty nie sądzę, żeby ode mnie chciała.
2: Znaczy nie wiem, wiesz co, ja w ogóle...
1: Pamiętacie, nie wiem, czy to było, to pamiętam, że była taka scena w Misiu, jak otwierała drzwi, o taka jestem, jeszcze otwierałem, o taka jestem, otworzyła swój szlafroczek, wszystkie pokazało. Dzisiaj taka jestem, przepraszam.
2: Ja się zawsze, od kiedy pamiętam, to ja zawsze się dopiero zbyt późno dowiaduję o tym, że ktoś faktycznie cokolwiek wobec mnie inicjował. Więc tę sytuację odczytuję jako po prostu kobieta pijana, która chciała się ululać, po prostu miała drobne w słoiku i tyle. No. Ale to była historia zabawna. Jeszcze z podobnych, no to impreza gejowska. Gdzie otwierają mi drzwi. Jest muzyka,
1: znaczy,
2: jest bicz.
1: Znaczy, powiedz inaczej. I impreza homoseksualna.
2: No whatever, no po prostu otworzył mi człowiek nie, ewidentnie orientacji takiej, a nie innej.
1: Bo gej to jest radosny człowiek.
2: To co gej, jest?
1: To jest radosny człowiek, to jest szczęśliwy człowiek, radosny człowiek, po angielsku gej.
2: Gej? Okay.
0: No, taki... podobno słowo gej znaczy wesołek, no ale to furia jakieś tutaj wtrącasz.
1: No,
0: jakieś
1: wiesz, jak jestem.
0: Smrak loki wtrącasz co chwilę. Ciekawostki.
2: Nie no, mi się przez jakiś czas wydawało, że jestem bi, ale jednak nie. Poeksperymentować się jednak nie. Natomiast tak, ta sytuacja to była też jedna z takich, że zmierzył mnie i tak ten... No, Ten. A ja jestem niekumaty, jeśli chodzi o komunikację niewerbalną. Jak ja widzę ten i ten w gestach, to ja dopiero po godzinie kumam, co się stało. Nie?
0: Może masz autyzm?
2: No mam.
0: I nie rozpoznajesz dobrze emocji.
1: Nie przesadzaj. No, bo nie, no, Aspergera no,
2: to jest fakt. To jest fakt. No. No, Asperger to jest autyzm. No.
0: Nocne radio. Wszyscy mamy Aspergera. Z tym jest tak, że...
2: W Polsce chyba nie ma Aspergera, nie? Teraz już jest spektrum autyzmu po prostu. Wysoko funkcjonujący autyzm to jest to, co nazywano Aspergerem.
0: No jak zwał, tak zwał. W każdym razie taka osoba ma problem z odczytywaniem... Taka osoba ma problem z odczytywaniem emocji, ponieważ odczytywanie emocji to jest badanie pewnej całości, całokształtu i łączenie tych różnych elementów w jakąś całość, a taka osoba się skupia na detalach i na poszczególnych tam mrugnięciach, na czymś, jest takim szczegularzem i nie potrafi ogarnąć całości często.
2: Tak, ale wiesz, jak ja to odczytuję? W sensie, jak już to zbadałem, przeczytałem, na czym to polega w ogóle ta różnica, bo to jest kwestia, wiesz, różnicy w budowie mózgu, tak? Czyli generalnie nie posiadasz dekodera do tych społecznych sygnałów niewerbalnych. To jest na tej zasadzie, że wiesz, jak wspominam sobie szkołę na przykład.
1: Ale masz inny dekoder emocjonalny.
2: Nie, ja emocje musiałem zacząć się uczyć odczytywać emocje, bo jakby nie miałem rodziny, która sprzyjała temu, żebym się jakoś emocjonalnie rozwijał bardzo mocno. Więc dopiero po czasie, dopiero na poziomie intelektualnym musiałem zacząć rozkminiać, co na czym polega. Co oznacza jakiś gest. Ja pamiętam, jak kiedyś się wciągnąłem w ogóle strasznie właśnie w komunikację niewerbalną i ja nie wierzyłem, że faktycznie normalnie ludzie, większość ludzi funkcjonuje na tej zasadzie, że pewien gest na poziomie zupełnie podświadomym, oni nie rejestrują tego, oni w sensie ludzie neurotypowi, nie rejestrują tego świadomie, tylko reagują automatycznie. Dla mnie to była magia, nie? Dla mnie to jest w ogóle teren kompletnie jakby niezbadany. Dla mnie to jest kwestia wyłącznie tego, to, że ja teraz potrafię się jakoś tam mniej lub bardziej czasem się odnaleźć w sytuacjach społecznych, wynika wyłącznie z rozkminy intelektualnej. Ja absolutnie nie mam takich odruchów automatycznych.
0: No właśnie, można się tego jakoś z trudem wyuczyć. No mów Uriacie, co mówiłeś? No. Furiat.
2: Jedziesz.
0: Furiat!
2: Jesteś tam?
1: Your move, creep.
3: Halo, ja to jestem. Ja mam telefon przy uchu.
2: Dobrze. Cześć przy uchu.
4: Co się stało się?
3: Nie, no właśnie chciałem powiedzieć, że wszystkie rzeczy, które są według ciebie jakieś nieoperatywne i są może jakieś ułomne, one same siebie mobilizują w taki sposób, że twoja jaźń traktuje
5: alkohol!
3: Umysł jako
5: trucizna!
3: lepszą
2: nie no, ja tak naprawdę
3: lepszą garstkę z powodu kurwa złożonych do zabawy, no.
0: Furia, no tak, trochę jesteś tak, już pod, po, trochę dziabnięty, jesteś już za bardzo bełkoczesz, także idź spać.
2: Ale ja rozumiem Furiata, ale okej, chcesz się już pozbyć, tak? Dobra.
0: Nie to, że chcę, ale ogólnie już kończę za 10 minut, to Furia, to pożegnajmy się już, idź spać, co?
3: Dobranoc.
0: Dobranoc, papa, cześć.
2: Panos.
0: Ja nie lubię z podpitymi w ogóle rozmawiać, mnie to denerwuje. Chyba, że sam jestem podpity, to oczywiście jest inna wtedy rozmowa.
2: No ale jesteś troszkę.
0: Delikutaśnie, właściwie to wytrzeźwiałem. Zanim skończyłem te 200 ml, to wytrzeźwiałem. No i taka robota.
2: A to dlatego jesteś poirytowany.
0: Właśnie.
2: No dobra. No to wiesz, jakbyś był faktycznie uzależnionym od alkoholu człowiekiem, to miałbyś zapas w jakimś bareczku. To jest ten minus, no.
0: Nie mam pieniędzy.
2: Okej. Okay. Serio, wpłaciłbym ci, ale autentycznie ostatnią kasę wydałem na żarcie Dakota, więc niestety.
0: Spoko.
2: A poza tym ostatnio niestety wpadł mi telefon do Odry. Telefon, gdzie w Etui miałem kartę bankomatową i w tym telefonie miałem wszystko. Poza tym do każdego konta podwójna weryfikacja. Wszystkie karty poszły, więc miałem okazję przeżyć taki mentalny detoks od wirtuala.
0: No to grubo. Jak trzeba to wszystko załatwiać. No. Od nowa, nie? Jeździć, dzwonić, no.
2: No tak, a teraz w ogóle wyobraź sobie sytuację, w której jeszcze masz stare dane i musisz za każdym razem się tłumaczyć, że jednak to imię to dlatego, a nie dla czegoś innego.
0: Mam nadzieję, że poblokowałeś sobie wszystko, co trzeba, nie? Bo to, żeby potem ktoś no, na twoje dane
2: oczywiście.
0: To bardzo przykre uczucie, kiedy tak łapiesz się gdzieś za kieszeń, a tam nie ma portfela, telefonu, kurwa.
2: Nie, to było wiesz co jeszcze gorsze, bo ja mam holder na kierownicy, padał deszcz i po prostu nie, tam, nie wiem, było między północą a pierwszą, weekendzik, jak wiadomo Wrocław nocą żyje, w weekendy. No i wiozłem tak sobie z tego McDonald'sa, mostem tam przy, jak się nazywa ta ulica, no, nieważne, Witolda. No i przyhamowałem, a że było wszystko mokre i śliskie, to on po prostu wleciał mi, a w tym moście, nie wiem czy kojarzysz, tam są takie dziury po prostu w podłodze i centralnie mój telefon, który nadal spłacam w ratach ze wszystkimi danymi.
0: No.
2: Ubóstwiany, wszystkie, wiesz, aplikacje poukładane po prostu tak jak należy i wszystko w tym, no jakby rozgruchotał mi się mój taki taki świat w tym telefonie. Ale to mi się przydało.
0: A on ci wyleciał z tego holdera, tak? Po prostu.
2: No tak, no wyślizgnął się jebany. Po prostu źle to dopiąłem, było mokro. No, wiesz, jak jest.
0: A to z takiego holdera to nawet ręką, jak może machniesz, to ci wyleci, nie?
2: Znaczy wiesz, najgorsze jest to, że to był holder skonstruowany przeze mnie, ponieważ wszystkie holdery były według mnie nieidealne i ten do tej pory zdawał się być idealny. Natomiast nie przewidziałem sytuacji typu właśnie późna noc, rzęsisty deszcz, most, hamulec. Tak. No.
0: I co, da się ale jakoś, coś da się zarobić, coś na takiej robocie dostawcy?
2: No, lepiej niż na takich najniższych stanowiskach osób pracujących fizycznie, zdecydowanie.
0: A jaką najdziwniejszą rzecz u ciebie ktoś zamówił, żebyś mu przywiózł?
2: Najdziwniejszą? No nie było jakichś strasznie szokujących rzeczy.
0: Nie zamówił ktoś dildosa z sex shopu? Albo czegoś
2: od razu też mi to przyszło do głowy, ale wiesz, że nawet gdybym poszedł tam, to i tak to jest tak zapakowane, że ja bym nie wiedział, co tam jest. Mhm. I bym nawet, no... Nie, no. No nie. Kiedyś sam rozważałem zamówienie dziwnych rzeczy przez Glovo, ale nie skorzystałem ostatecznie.
0: Czyli taka robota, no widzisz, a tu sobie człowiek wpadł na pomysł, że będzie jeszcze nagrywał te swoje wyjazdy, to jeżdżenie rowerkiem i coś tam komentuje, coś opowiada. Ludzie lubią takie rzeczy. Może ktoś z was, drodzy słuchacze i słuchaczki, wpadnie też sobie na taki pomysł pewnego dnia, że a co mi tam, zacznę coś, ubarwię swoją taką nudną w zasadzie pracę, no bo co to taki...
2: Ale właśnie w tym rzecz, bo wiesz co, ja widziałem w ogóle jeden odcinek tego gościa, chyba mówimy o tym samym człowieku jakiś czas temu. Od jakiego czasu on już ma ten kanał?
0: Zaraz ci powiem, mogłeś mieć na myśli też pana z kanału Yellowbox, on też jeździ i coś wozi. A ten kanał jest od 23 lutego 2019, no to dosyć długo w sumie, myślałem, że...
2: No nie wiem, ja kojarzę gościa, który po prostu ma z perspektywy kierownicy kamerkę zamontowaną i sobie jeździ i coś tam komentuje. Nie?
0: No to chyba ten, to chyba ten.
2: No ja też mógłbym, bo no, zdarzają się sytuacje, zresztą ja mam, wiesz, na dobrą sprawę, przez cały ten czas jesteś sam ze sobą. Nie? Już pomijając fakt, że ja tam mielę te swoje podcasty i wywiady i mam śledzę różne rzeczy, co jest cudowne, bo tak naprawdę jakby jestem w pracy, a nie jestem jednocześnie. Ale wielokrotnie, jak tak sobie coś w głowie komentuję, myślę sobie, że kurwa dobry dowcip się zmarnował, nie? W ogóle komentarz do rzeczywistości. Jakaś taka synteza po prostu, wiesz... Jakaś sytuacja, która jest metaforą generalnie czegoś, co się dzieje w ogóle wiesz, na poziomie wyższym. Ale jest takich rzeczy, ale to, no cóż.
0: Fajnie, no często nam uciekają. Dobrze jest mieć jakiś notesik. Jakbyście sobie tak zebrali z roku czy z dwóch lat swoje różne złote myśli, coś na co wpadliście, to mogłoby być kawał dobrego kontentu z tego na przykład. A tak to wszystko ulatuje.
2: Jest, no. To może to jest faktycznie dobry pomysł, bo faktycznie rozważałem to, tylko ja jestem bardzo chaotycznym człowiekiem na co dzień. W sensie to, co ja sobie obserwuję i to, co mi się pomyśli, okej, jestem w stanie sobie parsknąć z własnej myśli w głowie, po czym się orientuję, że ludzie na mnie nie patrzą, ponieważ nie chcą, co zrobiłem to głośno. No i finito, nie? A jeśli chodzi o jakieś wnioski, kurde, no można by było to tak skompensować i faktycznie stworzyć coś. Albo zrobić taki mikrofilmik, nie? Bo są też ludzie, którzy ewidentnie jeżdżą pod wpływem. W ogóle bardzo dużo Ukraińców jeździ oczywiście. Ludzie się dziwią bardzo często, że Polak w ogóle dostarcza. No i czasem obserwuję no, ludzi pod wpływem różnych substancji. I jak taki jest w takim humorze bardzo towarzyskim, to i po polsku zagada, bo wydaje mu się, że potrafi mówić po polsku. Faktycznie można by z tego stworzyć jakieś tam ciekawe anegdotki.
0: Może dałoby się zapisywać coś, bo sprawdzałem, jak to działa ten asystent Google. Mówicie, OK, Google, zapisz notatkę. Zrób notatkę i mówisz tam, być albo nie być. Beer or not to beer. Shakespeare. Złota myśl moja. I zapisujesz sobie, nie musisz ołóweczkiem się tam zatrzymywać, tylko no, sobie głosowo
2: tylko,
0: zapisujesz.
2: Ale wiesz o co chodzi. Ja kiedyś na przykład, mając lat 23, czyli miliardy lat temu, wyruszyłem w podróż rowerem w Azję i specjalnie sprzedałem swój aparat fotograficzny. Moja pierwsza w ogóle, wiesz, mój pierwszy dobry aparat, Canon, w ogóle kochałem go, ale pomyślałem sobie, ja miałem wtedy taką ideę, żeby po prostu odczuwać, żeby odbierać, a tak naprawdę w momencie, kiedy robisz zdjęcie, już jesteś poza doświadczeniem, nie? A ja tak strasznie chciałem doświadczać, chciałem poznawać. I na tej samej zasadzie w ogóle, jak jesteś w środku historii, to jeśli zaczniesz się skupiać na tym, żeby, nie wiem, w jakiś sposób to zanotować albo jakoś tam to uwiecznić, to już jesteś troszkę poza samym doświadczeniem, nie?
0: No tak,
2: ja tak. Jestem ciągle w tym rozkroku.
0: No, na pewno tracisz sporo z przyjemności doświadczania ciekawych różnych chwil, bo się koncentrujesz na pracy w zasadzie, nie? De facto nad robieniem notatek, nad tam zapisaniem jakoś myśli, no i już nie jest zabawa, tylko praca. Tak, tak.
2: Nie, bo
0: na przykład sobie zapisuję czasami coś do audycji, jakieś tam notatki sobie robię i robię je w ciągu dnia. O to mi chodzi, że niekoniecznie siadam i robię przez ileś godzin, tylko od czasu do czasu się odrywam od pracy, żeby sobie coś zapisać, jakąś myśl, jakiś pomysł. No i to zajmuje sporo czasu wbrew pozorom. Trzeba tam otworzyć, zapisać, przemyśleć.
2: Tak, bo jak zaczynasz to wchodzić, to w ogóle się rozgałęzia, no.
0: No właśnie, a potem znów wróć do poprzednich zajęć tak gładko. Wiadomo, że trzeba się trochę rozpędzić też, no, wdrożyć. Tak to jest.
2: Ty, ale właśnie, bo nie wiem, czy tam zauważyłeś mój komentarz wcześniej, zanim jeszcze zadzwoniłem za pierwszym razem dziś, czy wczoraj, rozmawiałeś o tym, że jesteś taki rozbity, nie? Że generalnie w ogóle robisz te rzeczy, ale nie jest to depresja, ponieważ nie odczuwasz w ogóle jakiejś strasznej pustki. Nie masz czegoś takiego, że po prostu masz jakieś takie dramatyczne odczucie po prostu braku sensu wszystkiego, nie?
0: No, bywa tak, że są takie uczucia właśnie. Brak jakiegoś sensu w ogóle, żeby robić cokolwiek. Takie totalne zniechęcenie do rzeczywistości. W sumie to mógłbym sobie z czarnoprochowca w łeb wypierdolić już. Ale tak,
2: no,
0: tak
2: no, to
0: bywa.
2: To,
0: bywa. No, ale jak tak się czujecie, no. to możecie mieć nawet nie tyle depresję, a PTSD, nie? Syndrom pourazowy, bo coś się wydarzyło w waszym życiu i to sprawiło ta trauma.
2: Ale ty miałeś w ogóle coś takiego? W sensie miałeś jakieś takie doświadczenie, które mogło cię skrzywić w ten sposób? Bo ze szczepionką.
0: Myślę, że z kilka co najmniej takich sytuacji, wiesz, hardkorowych. No ale to każdy chyba ma, nie? Przynajmniej z kilka.
2: Ja nie wiem. Ja na pewno mam takie. Ja też na własną rękę próbuję się leczyć z PTSD, ale no, wychodzi jak wychodzi.
0: O Jezu, wszyscy mamy, zaraz się okaże, wszyscy mamy Aspergery, PTSD, schizofrenię.
2: Ale wiesz o co chodzi, to jest jakaś taka obsesja, żeby siebie zdiagnozować koniecznie, bo czujesz się tak strasznie nieadekwatny od zawsze, nie?
0: No, nocne radio to taka chorość.
2: Próbuję to kontrolować, ale na dobrą sprawę, jak tak, wiesz, uda mi się od czasu do czasu wyjść poza siebie, jakby swoje ego, swoje ja, spojrzeć z góry, ja kompletnie inaczej funkcjonuję, wiesz, już mam wystarczająco dużo lat, żeby móc porównać, nie? Że jednak są pewne schematy, którym ulega większość. Siłą rzeczy. A ja kompletnie żadnym nie ulegałem od nigdy, od zawsze. No po prostu nie, po prostu mnie to nie chwytało. Dla mnie to było dziwne, że ludzie po prostu potrafią jak roboty powtarzać pewne zachowania i nie zadają sobie pytań, nie? Na zasadzie po co, dlaczego w ogóle, dlaczego w ten sposób funkcjonuje? Po prostu tak jest, bo tak jest i robisz to. Wiesz. Dla mnie to był kompletny absurd od zawsze. Przypuszczam, że ty też jesteś takim człowiekiem, który po prostu zadawał sobie pytania, po co?
0: No tak, całe życie. To jest to niezrozumienie tych mechanizmów. Znaczy, może nie tyle niezrozumienie, bo to łatwo wytłumaczyć. Ludzie powtarzają to, co robią inni, bo to jest bardzo bezpieczne rozwiązanie w przyrodzie. Robić to, co robi większość.
2: Ale słuchaj, zrozum, że jeśli neurotypowa osoba to robi to nieświadomie. To nie jest to, że sobie zadała pytanie, wiesz, tak jak ty to rozkminiasz, nie? Czy ja mam to robić, bo to jest najłatwiejsze? Aha, dobrze, no to to zrobię, bo to jest najłatwiejsze. Nie, oni lecą, kurwa, po prostu, wiesz, na autopilocie, nie?
0: No, bo ludzie reagują często odruchowo, emocjonalnie, intuicyjnie, bo brakuje chęci czy umiejętności, żeby rozkminić jakąś sytuację, coś zaplanować, to trzeba mieć trochę jakąś dyscyplinę, jakąś wiedzę, jakieś w miarę doświadczenie w czymkolwiek. A bywają takie osoby, co nie za bardzo się na tym wyznają, mogą świetnie w piłkę na przykład grać, nie? Kurwa, albo na skrzypcach, ale zupełnie kiepsko sobie radzą z różnymi sytuacjami.
2: W piłkę albo na skrzypce. Jak jesteś Lewandowskim, albo nie wiem.
0: Słuchaj, Aleksander.
2: Szukam teraz.
0: Tak? Szukasz skrzypiec?
2: Szukam skrzypiec. Kto tam jest takim wybitnym? No, ta, co się wybiła, ale to nie było takie aż wybitne, bo po prostu poszła w dawno, dawno temu jeszcze, za moich czasów. Jak ona się nazywa? May.
0: Vanessa May, no.
2: Tak. Poszła w pop, ale kto taki wybitny na skrzypce? No nie, no jak już, kurde, idziesz w muzykę, to jest coś innego niż w piłkę, no. Kopanie piłki jest czymś innym niż...
0: Ale chciałbym zauważyć, że na upartego dałoby się grać w piłkę i grać na skrzypcach. I jednocześnie. I jak gola strzelisz, to...
2: Dokładnie. Zamiast tam, nie wiem, zrobić salto, fiflaka czy cokolwiek, to po prostu wyciągasz skrzypce z kieszeni, czy tam, wiesz, ze spodenek i robisz ten finish.
0: Dobra, słuchaj, słowo się rzekło, już po wpół do piątej, także kończymy. Ale fajnie się gadało, dzięki, że wpadłeś.
2: Późna godzina, dobrze. No dzięki, że odebrałeś, mimo wszystko.
0: Dzięki, że zadzwoniłeś, dzięki, że odebrałeś, dzięki, że jesteś dzięki. I że jesteś, jaki jesteś.
2: Kurwa, to jest najgorsze, że...
0: Kurwa. Dobra, no to co, tymczasem Borym Lasem. Hej, hej.
2: Toriru.

0: Troli nie odbieram. No mam tutaj zapisane, że ty jesteś tutaj trolem, słuchaczu. A przyznałeś się, że to dybeknąłeś 3 lata temu. Kolejny trolling, tutaj minus jest za bekanie, no dobra, dobrze, już kolega chyba dzwonił dzisiaj, to już drugi, no ale dobra, ostatni telefon trolujący dzisiaj, dobrze,
1: słuchamy. Nocne radio.
0: O nie, takich rzeczy tu nie wolno mówić tutaj. Jest minus tutaj. Bym powiedział telefon, ale dobrze, nie, zapamiętam sobie. No,
2: wiecie, co z nim zrobić. Ale to dziecinne takie, nie? Dam wam jego telefon, wiecie, co z nim zrobić. I tam telefon podaję. A Klot się przyznał. Dopiero to odsłuchałem, bo gdzieś tam przeoczyłem. Jak można dźwięk przeoczyć? To jest ciekawe. Dźwięk można przesłuchać, ale to co innego znaczy. Przeuczyć.

0: że płaci. Dobrze. No właśnie.
1: Cieślak może jest chujem, ale ma też jaja.
2: A, no na przykład, że podłączało się siebie do akumulatora, tak, samochodowego. No to standard, to chyba każde dziecko sobie podłączało się, sprawdzało. O, to telepało, to nie aż tak mocno jak ta żarówka wtedy.
3: Thank you for your cooperation. Good night.
0: Trzymajcie się. Jeszcze raz dziękuję. I do usłyszenia się z wami niebawem.

Hello, hello, pszczółki wy moje kochane. Witam ponownie. Były problemy techniczne, ale teraz już wszystko powinno być ok. Coś się na YouTubie skiepściło. To nie ja, odpowiem jak Bart Simpson. To nie ja. No, widzę, że chyba tym razem wszystko działa. Nietypowa pora. Audycja dla obiboków, dla bezrobotnych, dla obiboków albo dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na komfort słuchania radyjka w pracy, bo być może nie każdy ma taki przywilej, taki luksus. No, luksus, luksus. W ogóle wspominałem już wcześniej... o Michaelu, którego możecie znaleźć na kanale Śpioch. Chyba działa. No, tam nadaje Michael. Też takie luźno-gadkowe audycje, dajcie suba, dzwoneczek i tak dalej, i tak dalej. No. Wypraszam sobie od godziny Fajrant, już pisze Czektul. No, właśnie Michael mówi też o takich prostych, bardzo elementarnych sprawach filozoficznych trochę, że to właściwie dzisiaj to taki dla wielu luksus, że można sobie posiedzieć na słoneczku, pomedytować. On cały czas medytuje, Michael. No, albo można sobie trochę się polenić. No, przytaczał też taką opowieść o rybaku i rybce. Mniej więcej chodziło o to, że rybakowi nie zależało na tym, żeby mieć ileś tam łodzi, wynajmować ludzi, rozwijać się, żeby potem móc nie pracować ciężko, bo on już teraz nie musi pracować ciężko. No. A wcześniej dałem taki tytuł, co lubisz? Skoro już tu wszystko działa, to zmienię. Co lubisz? Ja celowo nie napisałem, co lubisz, a czego nie, no bo tak dosyć często rozmawia się o tym, czego się nie lubi, nie? A tak o tym, co lubimy, to tak też się zdarza, ale właściwie to częściej rozmawiamy o tym, czego nie lubimy, czego kogo nienawidzimy i tak dalej. No, pozdróweczka dla wszystkich, którzy mogli przyjść, zjawić się i pobyć tutaj z nami na tych naszych leniwych audycjach. Na pewno z rzeczy, które ja lubię, to zaliczyłbym do nich wawrzyniec. Wawrzyniec, zgadza się. Wawrzyniec z suszonymi pomidorami i żurawiną. To jest taki mały słoiczek. W Biedronce to kupuję. I przepyszna warzywna pasta. No, pomidory to chyba większość z was lubi, co? Przyznajcie się. Znajdzie się ktoś, kto nie lubi pomidorków, a pomidory

0: suszone to w ogóle to jest pysznościowe. No i właśnie sobie zajadam widelczykiem. Haps. Kurde, jakie to jest dobre, ludzie. Naprawdę, nikt mi tutaj nie płaci. Też ciekawy jest opis na słoiczku, że to jest... są takie podpunkty. Szybka przekąska do kanapek, do pierogów, do naleśników i uwaga, do eksperymentów. No. Ja w tej chwili używam tego jako przekąski. Odpowiada mi konsystencja, bo te różne humusy i tak dalej, no to taka, wiecie, to taka breja trochę, nie? A to jest, to ma swoją fakturkę taką. Są tutaj zmielone właśnie suszone pomidory, żurawina. Dodaję sobie to czasem do kanapek, czasem tak sobie podjadam. Dodaję się do różnych kanapek w sumie, bo pomidory mają to do siebie, mają taką fajną cechę, że pasują w zasadzie do wszystkiego, nie? Więc siema trutniu, pisze Wondast. Trutniu. Truteń? Słuchajcie, Gucio też był trutniem z Pszczółki Mai i co, sympatyczna postać. Krawiec, zachowaj się jak food emperor. Nie? O kurwa, jakie zajebiste delicje. Zajadam. Przy was, choć nie powinno się odpierdalać czegoś takiego, że się na antenie je. Ja jednakowoż zajadam i kij w nery wszystkim. O, skapło, kurwa. O, no, faktycznie mi skapło, czekajcie. Bo tu. No, krawiec, ty flejtuchu. Syfiarzu jeden, ty. Napraw się w końcu, człowieku. Właśnie, czemu ja taki nieporządny jestem? Do dzisiaj nie wiem, zastanawiam się nad tym codziennie. Koktajlowe pomidorki, dobra rzecz, dobra rzecz. My nazywamy koktajlowymi takie małe pomidorki, ale one się często nazywają na przykład daktylowe też. Daktylowe, koktajlowe, różnie. I te małe pomidorki są słodsze od tych dużych. Są przepyszne. I można całego sobie takiego pomidorka chapsnąć i on jeszcze chrupie przyjemnie, nie? I czujemy w buzi czujemy eksplozję smaku. No, bardziej Makłowicz. Nie pamiętam, jak ten food emperor mówi, więc... Ale kiedyś z kolei, jak starałem się parodiować Makłowicza, to powiedzieliście, że bardziej food emperor. No to zdecydujcie się, kurde. Nie zadowolisz słuchacza. No właśnie, taki temacik dałem, co lubisz. To jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat. Ja na przykład bardzo też lubię, oprócz tego, że lubię słoneczko czasem, oprócz tego, że lubię neony, na ekranie neon widać z kciukiem w górę. I nie wiem, jak się nazywa taki gest, bo jedna łapka to kciuk w górę, a druga to taki cymesik, nie? Cymesik. Ja bym to nazwał cymesik. Łapka, cymesik. O. Cymes. Najlepsze pomidorki prosto z krzaka. Smaczniejsze, ale mniej zdrowe. Cukier, niestety. Czyli co? Że więcej cukru w nich, tak? No, cukier, trzeba z tym cukrem uważać. Wcześniej mówiłem, że ładnie słoneczko grzeje i że na Arktyce plus, znaczy 40 stopni ponad normę. Coś się dziwnego z klimatem dzieje, ale... No, to znaczy... Ale. To jest niepokojące, ponieważ...
1: Pszczółka Maja. 10 zł. Na dalsze kulinarne eksperymenty dobrze, że już po obiedzie bzes.
0: Bzes? To bzyknęła pszczółka Maja? Tę pszczółkę, którą tu widzicie na ekranie. To ją właśnie nazywają pszczółką Maję. To się nie rymuje coś. Ale dyszkę dała. i pszczółka Maja. Na dalsze kulinarne eksperymenty. Dobrze, że już po obiedzie bzz. Aha, to bzz było. Bzz. Ciekawe, kim jest pszczółka Maja. No. Jest Gucio, Truteń, czyli ja. Jest i pszczółka Maja. No, może jeszcze zaraz jakiś Filip z Konopi wyskoczy. Tomu to jest Filip z Konopi. Krawiec alkoholik. Nie alkoholik. Czy można nazwać alkoholikiem kogoś, kto sobie dla kurażu, ale też dla delektowania się popija sobie delikatnie soplicę o smaku wiśni w czekoladzie? To jest alkoholik? Alkoholik to łoi wódę albo jakieś brewery. A ja tu właśnie sobie odkręcam finezyjnie kielonek tak do połowy, żeby się dobrze wsmakować. Nie za dużo. Tekla. Kim jest Tekla właśnie? Ja bym powiedział kto, ale już nie będę złośliwy. O nieobecnych się nie rozmawia. No. Tekla. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maje znają i ruchają. Nie, przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. Więc Guciu, jeśli będziesz bzyknąć chciał se Maje, załóż prędko gumkę na swą faję. Maja, czek tul na antenie z nami jest. I co powie on tu nam? Halo? Halo, Czektulu? Czekamy na ciebie, Czektulu. Może stąd taki pseudonim, że Czektul, że trzeba poczekać. Ale to właśnie Czektul na mnie czeka w tej chwili. To jest bardzo cierpliwy człowiek, jak już mu mówiłem. Mega cierpliwy. Czy tym razem mikrofonik zadziała? Słyszałem mikrochrząknięcie. Tak. Działa.
2: Tak, tak. Powinno teraz wszystko działać. No niestety tak to jest, jak się jeździ w lewo i w prawo z mikrofonem i jak się go podłączy do komputera po jakimś czasie, to go nie widzi, tylko widzi inne urządzenia dźwiękowe.
0: No, to tak ostatnio to się różnym osobom tutaj zdarzają wpadki techniczne. W ogóle ciągle coś zawodzi, jakieś są problemy. Dzisiaj też miałem tu problem z YouTube'em, ale to się nie ma co przejmować.
2: No, nie ma co. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, która wbrew nazwie audycji, co lubię, to tego nie lubię właśnie, jak technologia zawodzi. No, a co lubię? Lubię to uczucie, kiedy po 3 dniach grzebania nad programowaniem, nad kodem, coś zaczyna działać. Coś, co wydawało się, że jest takie porypane i nagle jest takie, o, w końcu. Jest takie uczucie spełnienia, że to, co robisz, ma sens.
0: Czyli programujesz, dręczy cię jakiś problem, nie możesz go rozwiązać i tak, i srak, kombinujesz, szukasz rozwiązań i nagle pyk, pach.
2: I działa.
0: Dokładnie. No, to jest przyjemne. Ja mam coś podobnego, jak kończę projekt i słyszę od klienta na przykład, że zadowolony jest i daje kciuka w górę. To jest takie, wiesz, uff, wow. No, też no, coś
2: takie
0: w stylu.
2: Uczucie zrobienia czegoś, co ma jakiś taki, coś widocznego, tak? Coś działa, coś się udało fajnie zrobić, coś działa. No, ogólnie, nawet jak ostatnio w domu byłem przez tydzień, to tam porządziłem ogródek w domu i tak dalej. Jak później to sprzątałem, popatrzyłem na to, jak na przykład hałda gałęzi do pocięcia się ułożyła z tego, co pozbierałem i tak dalej. To było takie super. Dobra robota, Czektulu.
0: I trzeba sobie nagrodę wtedy dać jakąś. Tylko czasami przesadzamy właśnie z tym dawaniem sobie nagród, myślę, i zaburzamy w sobie taki swój system właśnie kary i nagrody. Nagrody trzeba sobie samemu dawać oszczędnie, myślę. Tak. Wtedy to działa. No.
2: Ja sobie to nagradzam w ten sposób, że sobie czasami po prostu kupię jakąś grę raz na jakiś czas. A później się i tak okazuje, że nie mam czasu grać.
0: A wiesz co? A propos gier, dzisiaj wszedłem sobie na stronę 11-Bit Studios. To jest takie polskie studio. Tak, i tak, nawet tak. Nie wiedziałem, że oni tyle fajnych tytułów zrobili, słuchaj. O, to są ci i od Frostpunka, i od Moonlightera, w którego też grałem, This War of Mine, no, słynna gra, nie? Cały świat. Teraz widzę, że zastanawiałem się, czy nie kupić sobie Beat Cup. To taka pikselówka, taka bardzo wyglądająca na retro ogliniarzu. To się przechadza po miasteczku i różne tam ma rzeczy.
2: To jest chyba, nie?
0: Taka... Ciężko powiedzieć, bo właśnie nie grałem w to, widziałem, że ten gliniarz chodzi po miasteczku i tam takie pikselowe ludziki różne czynności wykonują, ktoś tam sprzedaje hot dogi na ulicy, jakieś samochodziki jeżdżą. Może sobie kupię, bo kurczę, mają coś, ich gierki są takie pomysłowe po prostu i fajne. To są takie mniejsze gry, nie? To nie są jakieś duże produkcje. Takie wszystkie ich gry wyglądają na niezależne jakby, nie? Trochę.
2: No. Chociaż no, nie wiem, jak Frostpunka można ocenić. Czy to już jest taki indyk, czy jednak już coś trochę większego?
0: No to właśnie chyba taka największa ich gra, nie? Tak. Nie wiem, czy wyszedł już Frostpunk. No właśnie, to czyli jeszcze robią dwójkę, tak?
2: Tak, tak. Zapowiedzieli go chyba właśnie dopiero co stosunkowo niedawno w listopadzie, czy jakoś tak.
0: Ja cię chciałem, czy Cthulhu, w ogóle bardzo przeprosić, że jeszcze tam się nie ustosunkowałem, nie odpisałem. Obiecuję, że dzisiaj to zrobię w nocy.
2: Spoko.
0: W nocy. Ale dziękuję ci za cierpliwość. To też dla mnie to trochę taki test, że ktoś mnie po takim czasie nie zwyzywał, nie zbeształ tak dalej, tylko chwilkę zaczekał, to widzę już, że spoko człowiek, nie?
2: Powiem ci tak. Wiem, jak jest, bo sam mam kupę rzeczy czasami na głowie i ciężko mi się do pewnych rzeczy zebrać. Ja wiem, że mam coś zrobić, na przykład mam gdzieś tam zapisane i tak dalej, ale na przykład mówię żonie, przypomnij mi, że muszę zadzwonić tu i tu. Wieczorem słyszę, no miałeś zadzwonić tu i tu. No miałem, przypomniałaś mi, prosiłem cię o to.
0: Tak się często mówi o kobietach, że właśnie to jest jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że związki mają bardzo duży sens, że kobieta sprawia, że mężczyzna staje się lepszy. Właśnie i przypilnuje go, i pogoni trochę, przypomni coś. Taka, wiesz, taka rola kobiety, że sprawia, że facet się ogarnia, nie?
2: Tak.
0: To jest fajne.
2: No, ja ci powiem, że związek z moją aktualną żonką to sporo mi dał w rozwoju osobistym i jako człowiek też trochę dojrzałem.
0: Tak? To super. No. I mówisz, że dobrze się układa.
2: Dobrze się układa. No, ona jest nauczycielką, tam już kiedyś wspominałem to. Akurat dzwoniła do mnie chwilę temu, bo problem był z drukarką w sekretariacie w szkole. No i tam ona niby wie tam mniej więcej co zrobić, tylko że to było takie hakerskie obejście, że drukarka była podpięta do Wi-Fi, a powinna być podpięta do Switcha i tam nie wiedziała, jak to połączyć. A ja w tej szkole robiłem przez chyba rok właśnie jako technik, więc mniej więcej wiedziałem, co i jak tam jest, to i trochę też pomogłem. No i tak się trzeba wspierać wzajemnie.
0: Żona nauczycielka. Może to tak. Też by dobre dla mnie było. Stawiałaby mi pałę czasem. Krawiec, jak ty coś powiesz.
2: Dokładnie.
0: Dawałaby po łapach. O, może tak.
2: Tak, dokładnie w ten sposób.
0: Zostaw te konfitury.
2: Chciałbyś sobie założyć. Byś sympatycznym tuszem mógł coś napisać czasami w nim.
0: Taka żona nauczycielka to pewnie zawsze jest poukładana bardzo, nie?
2: Nie.
0: Nie?
2: Nie. Nie, z drugą strony. Ja cały czas tej staram się dopilnować porządku. Przez jakiś czas na moim komputerze pracowała, to musiałem sobie codziennie biurko czyścić. Dobra, Krawcu, to my się dzwonimy wieczorem albo coś. I udanego dnia.
0: A, nawzajem. To trzymaj się. Hej, cześć. Czyli Czektul.
1: Piotr Jackiewicz, 33 zł.
0: O kurde.
1: Lubię wygrywać pieniądze na maszynach 102, roboczo godziny 142 tysiące.
0: Piotr niezmiennie rozpracowuje maszyny. Piotr kontra maszyny. To taki, słuchajcie, John Connor trochę z tego Piotra. I widać też, że chyba mu to dobrze idzie, bo donajcik tutaj bardzo dobry. Taki John Connor walczy z maszynami i wiecie co, to porównanie nie jest takie przypadkowe, bo Piotr Connor chce nauczyć ludzi, jak walczyć z maszynami. Tylko nie z takimi maszynami, wiecie, robotami, co chodzą z karabinami, tylko chce nauczyć ludzi, jak walczyć z tymi maszynami, z jednorękimi bandytami. Nie z terminatorami, tylko z bandytami jednorękimi różnymi. Właściwie to chodzi chyba o inne maszyny hazardowe. No, tak więc szukajcie Piotra, on wam wskaże drogę i nauczy was, jak rozwalać te mechaniczne łby. No, dzięki wielkie. Czyli Piotr z kolei lubi z maszynami walczyć. Piotr pisze, nie chcę, a mogę się podzielić wiedzą. To chyba ale, tak? Nie chcę, ale mogę się podzielić wiedzą. No to szukajcie Piotra. Jeśli ktoś jest głodny wiedzy,

0: Zenon przyszedł i stwierdził, że jak dobry humor, to nie będę, ale i tak musi, bo inaczej się udusi. Zenon ma jakieś zarzuty do mnie, że wspieram nawołujących do zabijania Żydów antysemitów, czy coś takiego. I to jest coś, czego z kolei nie lubię. Miało być o tym, co lubię. To może nie będę mówił o tym, czego nie lubię. Tak często rozmawiamy o tym, czego nie lubimy. Na przykład Zenon potrafi rozmawiać tylko o tym, czego nie lubi. A nawet jak go się zapytasz o to, co lubi, to powie to tak, że będzie w tym właśnie, że czego nie lubi, czyli w tym przypadku powiedziałby, jakbym się zapytał, co lubisz, Zenon, to by powiedział, lubię takie radia, w których nie ma nawoływania do zabijania, jak w twoim, na przykład. Lubię ludzi sumiennych, a nie takich jak ty, co ciągle dają dupy. Lubię, no i tak by odpowiedział, coś w tym stylu, tak, ja się śmieję trochę, ale może coś w tym jest. O, kapitan już lekko zrobiony, dzień jak co dzień, pisze KGB Rut. No, muszą być jakieś uszczypliwości, nie? No, ja lubię na przykład takich ludzi, którzy potrafią się powstrzymać przed jakimiś tam dostrywkami, ale wiecie co, jak patrzę na te nasze dostrywki, to i tak jest małe miki, to jest nic przy tym, jak niektórzy na innych kanałach rozmawiają ze sobą. Słuchałem sobie takiego ostatnio kanału, gdzie praktycznie cały czas sobie tak dopierdalali, nie? Była taka jakaś pijacka audycja. No, kanał taki spiskowy. Nie będę reklamował, bo tam jest zakaz w ogóle reklamowania czegokolwiek i bardzo tego pilnują, to ja też nie będę reklamował. Zresztą nie wiem, czy bym chciał w sumie takie coś reklamować. I praktycznie siedzą tak ze sobą 2 godziny i sobie tak dopierdalają, nie? A ty, kurwa, byś wziął i tego. A ty, kurwa, to co? A ty, I tak sobie dowalają przez cały czas. No, niektórzy tak lubią. Niektórzy uważają, że to jest taka męska przyjaźń, nie? Że tak, ja ci w mordę dam. A masz, tak w żartach, nie? Jeb. O ty, kurwa, ja cię kopnę w jaja. O, masz, ty. O, kurwa. No, to tak niektórzy lubią. A ja niekoniecznie. Nie jestem zrobiony. Jak mogę być zrobiony, skoro wypiłem sobie dla smaku odrobinkę? Wiecie co? Chyba jest tak, że po prostu ja się naturalnie czasem zachowuję jak zrobiony. Ale naleję sobie jeszcze może troszkę tej soplicy, skosztuję. Bardzo smaczna. Smak wiśni w czekoladzie. Także lubię słoneczko, lubię pozytywnych ludzi i lubię jak dziewczyny dzwonią i właśnie zadzwoniła Kasia. Cześć Kasiu.
1: No cześć, dzień dobry, witam.
0: Cześć Kasia.
1: Tak, dzwonię, wiesz, bo zacząłeś znowu tam narzekać i mówić o tym, czego nie lubisz, a jest taki piękny dzień i nie chciałam, żebyś mi go wepsuł.
0: O właśnie, i bardzo dobrze, właśnie, no, tak. To bardzo dobrze.
1: Nie wiem, a dobrze mnie słychać, bo ja to tak pierwszy raz dzwonię w ogóle. I
0: znakomicie, znakomicie. No, znamy się nie od dziś, ale pierwszy raz zadzwoniłaś i bardzo ładnie brzmisz w ogóle i ładny masz głos w ogóle. Tak, no wiem, że to tak nie każdy lubi, tak a propos tego, nie każdy lubi komplementy, ale to walne komplementy.
1: Nie, dziękuję bardzo, miło, bo się stresowałam właśnie. Tak, a co ja lubię? Właśnie ja wam chciałam opowiedzieć, jaki ja mam w ogóle wspaniały tydzień. Ponieważ mój stary kochany zabrał nasze dziecko i siedzą w Polsce, a ja mam tak labę, więc sobie ogarniam wszystko dookoła wiosenne podporządki i dziś wykarczowałam pół ogródka, a za chwilę czekam, przyjadą do mnie moje psiapsiółki i będziemy miały Dzień Kobiet spóźniony, tata wolna, więc tak, Takie babski dni
0: wieczór.
1: Lubię.
0: Czyli babski wieczór, nie? Trzeba sobie co jakiś czas zrobić.
1: Tak, no. Tak, ale tu cię zaskoczę, taki babskie spa, bardzo zdrowo, bo zero alkoholu, same zdrowe wyciskane soczki na wolnoobrotowej wyciskarce, świeże olejki wyciśnięte do masażu, bo będzie i masażystka, i dwie fryzjerki. Ja gotuję dzisiaj na kolację carbonara. Także, kurczę, piękny dzień, piękny.
0: Pięknie. No, aż miło posłuchać. A będziecie sobie malowały, tak, paznokcie u stópek?
1: Nie, nie.
0: Opowiedz
1: będziemy,
0: mi coś.
1: Nie będziemy, ale będziemy się masować, będziemy włosy robić, będzie miały zdrowe, pyszne jedzonko i sytą carbonarę.
0: Też lubię carbonarę. To jest taki sos serowo...
1: Z jajkami.
0: Aha, serowo-jajeczny. Fajne, bo i boczku, tak, trochę, nie? I boczku trochę.
1: I tak, i ja lubię jeszcze zieloną pietruszkę do tego.
0: Fajne danie, bo takie syte, ale dosyć lekkie. Są takie dania, które są lekkie, tak, ale, tak, ale syte, nie? I ten boczek robi, tak, fajną robotę, bo nie czujesz, że jesz jakieś tam wegetariańską, tak, papkę.
1: Tak, tylko, ale nie, powiem ci, że ja właśnie od jakiegoś czasu nie jem mięsa, ale to tak po prostu mnie odrzuciło. Jak kiedyś przywiozłam mięso dla dziecka na rosół, a był taki smród, i od tamtej pory już nie mogę mięsa. I moim ulubionym daniem to było spaghetti bolognese, jak mój stary gotował. Takie pyszne, ale teraz no nie mogę nawet na nie patrzeć, więc zaczęłam gotować ja carbonarę. I teraz u nas jest w domu carbonara, bo tam jest tylko delikatnie troszkę tego boczku.
0: Mamma mia, carbonara!
1: Dokładnie.
0: Się rozmarzyłem.
1: A ty jak tam prawcze? Byłeś dzisiaj gdzieś na dworze? Coś się przespacerowałeś?
0: Właśnie
1: zwiedziłeś,
0: nie.
1: Zobaczyłeś, no, coś ciekawego?
0: Właśnie nie. ale trzeba,
1: jak
0: trzeba
1: to
0: znaczyć.
1: Ja od 10 rano śmigam na ogródku z piłą, z grabiami, ze wszystkim, a ty siedzisz i trolisz?
0: No, tak jakoś ale trzeba się przestawić, trzeba się koniecznie przestawić i ponagrywać coś właśnie na powietrzu, na ławeczce. Przecież nie muszę z kimś, tak, mogę sam coś pogadać na ławeczce, nie? I tak, właśnie trochę nabrać kolorków, żeby człowiek nie wyglądał jak wyjęty z trumny zombie.
1: Tak, na słoneczko witaminkę D łapać. Ja tu już się nie mogę doczekać, bo my mieszkamy w Irlandii, ale jak już przy takiej pięknej pogodzie trzeba wyciągnąć rower, niestety nie ma chłopa w domu, więc sama tego nie zrobię, bo wisi wysoko pod sufitem. Ale mam co robić na ogrodzie, więc nie narzekam. Pięknie jest.
0: A w jakim miejscu, w jakim rejonie Irlandii mieszkasz?
1: Pod Belfastem. Ja w północnej.
0: Północnej. To tam nie jest przypadkiem niebezpiecznie trochę?
1: No, już dawno i nieprawda.
0: Tak?
1: Tak. No. Telewizja lubi kłamać albo przesadzać.
0: Pamiętam, że jak się tam przejechałem, to trochę tak z duszą na ramieniu. No, się człowiek nasłucha.
1: Tak, ale wiesz, nie, teraz jest okej. Okay. Jest okej, okay. Ja tam nie narzekam. Mamy ciszę, spokój, bo też nie mieszkamy w dużym mieście. Ale no, niestety. Jest jak jest, trzeba się z tym pogodzić, zaakceptować i cieszyć się tym, co się ma.
0: O, bardzo fajna cecha. Też to lubię, a propos tego, co lubimy u ludzi. Że się potrafią cieszyć małymi rzeczami.
1: Nie zauważyłam u ciebie, bo ostatnio tylko narzekasz i już przestałam cię nawet słuchać kilka ostatnich audycji, bo nie dałam rady.
0: Aż tak?
1: Musisz coś tutaj, kurczę, jakiejś energii w sobie nabrać. I albo właśnie tak jak dzisiaj, piękna audycja, to co lubię.
0: Muszę sobie poćwiczyć uśmiechanie się.
1: Kurczę, będziesz miał jutro zakwasy na twarzy.
0: Sparaliżowało mnie. Nie mogę przywrócić normalnego wyrazu gęby. Czekaj. O już, o Jezu, straszne to było.
1: Uważaj, jutro będziesz miał takie zakwasy, że nie będziesz mógł mówić.
0: Są tacy ludzie, co ich nic nie cieszy. Być może, nie? Też.
1: Tak.
0: I w zasadzie to nikogo nie lubią.
1: Tak. Tak, ale wiesz, w sumie też wcześniej nie dzwoniłam, bo tak nie umiałam się wstrzelić w ogóle w rozmowy. Bo ja właśnie jestem taką osobą, ja nie lubię obgadywać albo wspominać o kimś, kogo nie ma, a w ogóle tak jak was słucham i jak mówicie o jakichś osobach, o jakichś innych kanałach, to ja w ogóle nic nie znam, bo ja na YouTubie słucham tylko was i tylko do tego używam YouTube. Wcześniej słuchałam sobie innych tam rzeczy, ale przestałam i potem trafiłam na nocne radio i teraz słucham tylko was na tym YouTubie. Więc trzeba się trochę starać.
0: No, to dobry sygnał widzisz, bo czasami dobrze usłyszeć po prostu wprost pewne rzeczy, czyli więcej pozytywnych audycji. Dzisiaj cię tytuł pewnie trochę przyciągnął, nie?
1: Tak,
0: co lubisz,
1: tak,
0: to pomyślałaś sobie, o coś, tak. W końcu coś pozytywnego, nie będzie tego smędzenia, marudzenia, użalania się.
1: Oczywiście. Tak.
0: No, bardzo, bardzo dobry sygnał, bardzo dobry sygnał. Trzeba sobie brać do serca.
1: Teraz
0: takie
1: idzie
0: rzeczy.
1: Wiosna, trzeba przestać smęcić, zacząć żyć i się cieszyć tym, co jest, bo jak widać u naszych sąsiadów, nie wiadomo, jak długo to potrwa, więc łapiemy wiatru w żagle i słoneczka.
0: Śpiewamy na zmianę. Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty.
0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty.
1: Kurczę, ja nie jestem dobra w śpiewaniu, Krawcze.
0: Ładnie śpiewasz całkiem, tylko no, głośniej, głośniej, tak.
1: Nie, bo ja z tego trochę się wstydzę, wiesz.
0: Można
1: tak się wydzierać.
0: No, od razu wydzierać.
1: Tak. No, a z takich ciekawostek, co wam jeszcze powiem, to kiedy moi wyjechali w niedzielę, zawiozłam ich na lotnisko, to od niedzieli mam wyłączone Wi-Fi w domu, w ogóle nie używam telewizora, nic, wszystko powyłączane. Mikrofalówka też, bo to moi używają, więc wszystko powyłączane z prądu, co mi jest niepotrzebne i powiem ci, że jakaś taka się lepsza atmosfera w domu zrobiła. I koty spokojniejsze przestały się tak kłócić i ganiać.
0: Czyli mniej elektrosmogu dobrze potrafi
1: no,
0: zrobić.
1: Źle, tak. Tak myślę. No.
0: Tak, popatrz, ludzie się często nie zastanawiają nad tym, że jakieś dźwięki, które dla nas nie są uciążliwe, jakiś sprzęt elektroniczny potrafi na przykład piszczeć tak cichutko czasami.
1: Tak, tak, tak. No. Ja tu wiesz, powiem ci, że ja słyszę czasami w nocy, jak mamy kontakt z lampką do czytania włączony i słychać te buczenie w nocy, jak jest taka cisza, więc ja lubię mieć totalnie wszystko wyłączone. Wtedy mi się jakoś najlepiej czuję.
0: No, ale
1: no,
0: to też...
1: A ty
0: to
1: też tam siedzisz w tym elektrosmogu. U ciebie pewnie no, cały czas Wi-Fi hula, co?
0: Tak, tak, tak.
1: O właśnie.
0: Ale mój organizm się już przyzwyczaił do wszystkiego.
1: I na dwór nie wychodzisz.
0: A potem się człowiek dziwi, że jakieś problemy ze zdrowiem, że kiepski nastrój, nie?
1: No. Tak, dokładnie. A że energii nie ma, radości ani satysfakcji z życia.
0: Dobra dieta, odpowiednia, jesteś tym, co jesz. Tak. Plus,
1: ja właśnie,
0: no,
1: przepraszam,
0: śmiało,
1: ja
0: śmiało.
1: Właśnie przyszłam do kuchni, zaczynam szykować warzywka i owoce na soki, także ty kontynuuj, postaram ci się nie wcinać.
0: Ale to będą soki owocowo-warzywne, te warzywne to kurde, one mi nie wchodzą, coś, to ciężko to
1: wiesz,
0: wypić.
1: To ja robię taki siedmioskładnikowy, daję ananasa, seler, buraczki czerwone, jabłuszko i białą pietruszkę korzeń. Było
0: nieźle.
1: 7 tych składników? Nie wiem. Ktoś liczył?
0: Ale i tak brzmi nieźle. Ananas jest bardzo słodki. Przypuszczam, że jak się doda takiego ananasa, to potrafi mocno wpłynąć na smak. Tak samo sobie niektórzy dodają troszkę soku z cytryny, żeby tak, wiesz, zmienić na lepszy ten smak warzywny, nie? Warzywnych soków. No, jak czasami sobie kupię jakieś w Biedrze jakieś smoothie czy tam inne te soki jednodniowe, to nawet jak są owocowo-warzywne, to znajdują dzisiaj fajne przepisy, takie, że to nie smakuje jak sok taki czysty z buraka, z pietruszką i tak dalej, to ciężko to wypić. No, a taki ananas, ananasek.
1: Ja się przyzwyczaiłam, tak ci szczerze powiem, i teraz, ale już wiem na przykład, czego dać więcej, czego dać mniej, żeby nie zepsuć sobie całego soku, bo to czasami też tak można przesadzić. Ale tak po troszkę to będzie okej.
0: No to cóż, Kasiu, baw się dobrze, odpoczywaj sobie, regeneruj się z psiapsiłkami i mam nadzieję, że będzie mega udany wieczorek. No i od razu samopoczucie będzie potem lepsze. Naładujesz sobie baterię trochę, nie?
1: Ja już mam naładowane baterie, wiesz, powiem ci szczerze. Także cisza, spokój. Lówka, także nie narzekam.
0: O, i tak trzymać, tak trzymać.
1: Tak. Także to, pozdrawiam i ciebie, i wszystkich słuchaczy. I co, do usłyszonka w takim razie. No. Miłego popołudnia wam życzę.
0: Tylko zadzwoń jeszcze kiedyś do mnie, żeby to nie było jednorazowo.
1: Oh my god, wiesz co, no kiedyś zadzwonię, tylko że ja rzadko jestem sama w domu. To jest pierwszy raz chyba od 2 lat. Bo półtora roku siedzieliśmy wszyscy razem przez te lockdowny w domu, nie jeździliśmy do Polski, więc ja byłam z młodą w Polsce w lutym, a teraz stary z nią poleciał, więc fajnie, fajnie.
0: Pozdrawiamy starego.
1: No, stary mój kochany musi to jakoś wytrzymać, no ale trzeba się dzielić i trzeba sobie radzić.
0: Ale to się tam nie krępuj przed starym i dzieciaczkami, że dzwonisz do nocnego radia. To żaden wstyd. Naprawdę.
1: Ale nie, no coś. Ty z moim dzieckiem przy boku to się nie da zadzwonić.
0: To byłby super
1: ona
0: telefon.
1: Nie siedzi.
0: A to jakby...
1: Wiesz, no... to takie dziecko z ADHD, tylko to jest takie ADHD wrodzone. Ona po prostu taki ma charakter. Ona cały czas, wiesz, skacze, biega. Ona nawet jak je obiad, to nie siedzi. Ona jest na krześle, pod krzesłem, wszędzie, więc nie ma spokoju w tym domu. Dlatego tak się teraz cieszę i jestem bardzo happy today.
0: Może musisz trochę potem jakoś wprowadzić w życie u siebie, takie, wiesz, troszkę zmienić zasady, żeby mama też miała od czasu do czasu chwilkę dla siebie, żeby nie absorbowali sobą, ciebie, wszyscy, wiesz, żeby trochę, żebyś miała tak regularnie trochę tego spokoju też, nie? Że na przykład Ania, która z nami nadaje, ma dogadane tak, że wiesz, że mąż ma dla siebie chwilę jakieś tam, sobie tam w coś, wiesz, gra, z kumplami się spotyka, ona ma przy radiu chwilkę dla siebie, to tak można sobie poustawiać trochę, nie?
1: Tak. Dobrze prawisz, Krawcze. Trzeba coś zadziałać. Mieliśmy taki system, ale to... A, to jeszcze było przed lockdownami. Lockdowny wszystko zmieniły. To ja się czuję, jakby był taki czas przed wirusem i czas po wirusie. I takie 2 lata dziury. No dobra, to co? Do usłyszonka. Miło się gadało. Cieszę się, że się w końcu zebrałam w sobie, żeby zadzwonić.
0: Też się cieszę bardzo.
1: No. I do usłyszonka. Pa.
0: Trzym się. Pa, pa. No, widzicie, można się przełamać i ktoś, kto od dawna słucha Nocnego Radyjka i z nami tu jest, to w końcu się przełamuje, dzwoni i co? Źle? Bardzo dobrze. Może jakaś inna osoba, która do tej pory... No, zadzwonił ktoś, właśnie tak a propos ludzi, którzy jeszcze nigdy nie dzwonili i się muszą przełamać i są bardzo nieśmiali. Halo, halo?
2: Nie wiem, jak zacząć, bo tak pierwszy raz dzwonię, głupio mi tak strasznie, ale co ja lubię? No dobra, dobra, teraz poważnie. Co ja lubię? Na przykład lubię takie coś, jak wczoraj. Wyobraź sobie, piszę na forum retro o komputerach i odzywa się do mnie człowiek, z którym miałem okoliczność kumplować się 27, 6 lat temu. No i żeśmy się zgadali i się w przyszłym tygodniu może uda jakoś zgadać, umówić osobiście, bo przybył z dalekiej tułaczki po świecie, po różnych miastach wielkiego świata, zachodu od nas. I, no i tak sobie żeśmy pogadali wczoraj trochę przez telefon. Fajnie, nie? Lubię coś takiego. Po tylu latach się, kurczę, raptem z człowiekiem odzywasz, nie? Nagle, znienacka.
0: Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem, no. No to, no. Czyli Etam lubi odświeżyć sobie stare znajomości, retro znajomości, no i lubisz też retro samo, oczywiście, ale właściwie, wiesz, retro to jest coś innego niż klasyka, niż, bo ciężko powiedzieć, że ktoś, kto uruchamia sobie stare Atari 2600, czy Amiga 500, czy nagrywa streama o Commodorku, tak jak na przykład Borg na kanale Retrogralnia, że ciężko powiedzieć, że...
2: Ostatnio?
0: Znaczy ja w ogóle... Lubię czasami sobie posłuchać Borga, bo on jest taki bardzo spokojny, wiesz, taki relaksujący, nie? No i te tematy, te klimaty, no właśnie, retro, nie retro, bo dla mnie retro to jest coś, co jest wskrzeszone, to jest coś zrobione współcześnie. Poprawcie, jeśli się mylę, ale definicja retro to jest chyba właśnie zrobienie coś na wzór tego, co było dawniej, ale współcześnie. To jest retro prawdziwe.
2: No nie, to jest akurat takie, to ma swoją nazwę, NG, czyli New Generation Retro, nie? Natomiast tak, ja jestem, przyznaję się, ostatnie parę tygodni sobie się katuję różnymi, sprawia mi to zresztą przyjemność, różnymi właśnie retro tematami, właściwie to głównie retro słucham, oglądam, a nawet się udzielam. Właśnie na ostatnim Borga Life'ie się udzieliłem, to znaczy on nas katował przez 2,5 godziny albo dłużej z Commodorka jedną muzyką, która się zapętlała w kółko. Ja ją sobie ściągłem, samplowałem na Amigę i zrobiłem remastera i miksa dodatkowo. Także miałem strasznego fana z tego, jak puszczał na przemian moją wersję i wersję, która sobie leciała sobie z Commodorka. To taka mała rzecz, a cieszy, nie?
0: No proszę. Fajnie, czyli zaistniałeś na kanale, leciał twój utworek.
2: Tak. Czy nie mój utworek, ale poprawka.
0: No, to taki cover, można by powiedzieć, nie? Cover, czyli... No.
2: Przy okazji słuchacze mogli sobie porównać dźwięk z oryginalnego Sida, przerobiony przez Digital Sound Studio GVP, firmy GVP, takiej bardzo znanej kiedyś na Amidze, jaka jest różnica między tym generatorem właśnie na Commodorku, a układami amigowymi, nie?
0: Był taki kanał, bardzo go lubiłem, gdzie były setki, jak nie tysiące utworów tak zremasterowanych amigowych, tylko nie mogę sobie przypomnieć adresu. Kojarzysz może? Brałem nawet z niego sporo muzyczek, puszczałem na audycjach.
2: Znaczy nie kojarzę, ale kojarzę jedno radio, które tutaj zresztą chyba potrzeba miał z nim coś wspólnego, na pewno... Też kojarzę, o Boże, kogo ja zawsze myliłem z potrzebą. No, ten taki szalony, no, słuchacz nasz, co zawsze tak się z Jackiem Werblachą kłócił.
0: Może, wiesz, o kim? Może Jan Dynamin.
2: Jan Dynamin, tak. No to tam było Radio Wilno, które emitowało właściwie w kółko Commodorka 64. Przynajmniej tak jak na słuch byłem w stanie poznać to. Był to typowy taki sidowski dźwięk, nie? Także tam leciała właśnie ta muzyka i to ile razy włączyłem, przez parę tygodni tego słuchałem, to ciągle Commodorek i Commodorek. No to akurat jest coś, co Ja lubię, chociaż sam osobiście Commodorka nigdy nie miałem, ale bardzo lubię te właśnie takie klimaty starej muzyki właśnie, nie jakiejś tam zrobionej współcześnie, a tworzonej bezpośrednio na tym starym sprzęcie. No, ma to swój urok, chociaż oczywiście jak pewnie większość osób by to słuchała, to by ich to katowało, nie?
0: No przypuszczam, że w przypadku tego radyjka, o którym mówisz, to mogły być bardziej jakieś japońskie rzeczy, czyli jakieś NES-y, SNES-y, NES-y, bardziej takie rzeczy. Chociaż, no, kto wie. A Etam, a powiedz, a jakieś rzeczy oprócz takich komputerowych, oprócz retro, coś masz takiego, co lubisz?
2: Tak. Lubię sobie pojeść różne rzeczy. Jak włączyłem ci komputer, czyli przed chwilą, i zobaczyłem, że i posłuchałem, że tutaj sobie rozmawiasz, to ja w ogóle chciałem włączyć siebie dzisiaj na live w ciągu dnia, bo dzisiaj wstałem, wyobraź sobie, o świcie o 10:00 i miałem ochotę zrobić etamowe kulinaria, to znaczy ponadawać, jak robię coś pysznego. Kanapkę z masłem i z musztardą, nie? Na pewno wielu słuchaczy męskich samotnych byłoby mi wdzięcznych, bo to jest zajebisty posiłek. No, niestety nie zrobiłem tego, włączyłem komputer i ciebie zacząłem słuchać, bo zabrakło mi 3 składników chleba.
0: Musztardy i masła, tak?
2: Akurat tych 3 rzeczy nie ma i przed chwilą się tutaj córy pytałem, czy nie idzie czasami na dół, bo bym chętnie ją wysłał po to, bo mi się strasznie, ale to strasznie nie chcę iść po prostu specjalnie po te 3 elementy, ale mam tutaj już mocne postanowienie, bo jak mocne postanowienie, to flamastrem piszę sobie, nie ołówkiem, tylko flamastrem na czerwono w moim notesie, że jak będę robił takie różne dziwne rzeczy, dziwne posiłki, na przykład kebaba z serc kurzych czy żołądków własnej konstrukcji, jak mi tylko już dokończą na zęby naprawiać, bo do tego trzeba naprawdę mocno gryźć, czy takie jakieś większe rzeczy, o kurczę, aż mi ślinka cieknie na samą myśl o serduszkach kurzych, czy jakiś na przykład jak zrobić dużą ilość flaków przy użyciu jednego słoika z pudliszek, a taką dużą, żeby w całym garcu było i dobrze przeprawione, To chętnie porobię wideo takie właśnie, takie właśnie typowe dla mnie. No. To coś innego niż do tej pory.
0: No. Może niekoniecznie typowe właśnie, bo nie nagrywasz tak często tego typu audycji, jak zmywałeś, a powiem ci, że widać było, że słuchacze bardzo lubią, jak ty właśnie nagrywasz z kamerką, jak się krzątasz w kuchni, jak coś przygotowujesz. No bo ty robisz to na swój taki etamowy sposób, co często jest zabawne, fajne, coś się dzieje, wiesz, więc no ja tak a propos tego, co lubimy, to ja lubię tego typu audycje, na przykład no hitem była audycja, jak zmywałeś, nie?
2: To no właśnie, taką szykuję taką serię tutaj, jak będę na przykład formatował dyskietki dla Gambola, jeszcze raz, bo one już tyle stoją i czekają na wysyłkę. No nie umiem ogarnąć tych.
0: A propos wysyłki. Wysyłki.
2: No. A jak myślisz? Musisz zrobić audycję o lenistwie, to ci wtedy opowiem.
0: Ale bym cię opierdolił, gdybym sam nie był taki.
2: Ploki powiedział, że jeszcze chce licytować, że to ja po sobie będę teraz szedł wysyłać. On to dostanie spokojnie, dostanie nawet więcej niż trzeba, jak jeszcze coś wylicytuje, bo ja mam umowę z Gambolem, no taką fajną, że będzie coś fajnego do wygrania na jego audycji, żeby go tam wspomóc, biednego studenta, którego Dino nie chciało.
0: Niedoszłego studenta.
2: No nieważne, no w każdym razie mam taki jeden fajny gadżet, który być może, ale to będzie gadżet spersonalizowany, bo wkładając w niego telefon lub okulary, bo też takie okulary będą anaglifowe, będzie można zobaczyć Etama w 3D. Mój portret 3D zrobiony.
0: A ty jesteś narcyz jednak. Coś Ewa Lipka miała rację, że ty jesteś narcyz. Egocentryk, no ale to może za to lubimy Etama właśnie, a propos
2: może
0: lubienia.
2: Za to lubimy Ewę, bo że ona dogłębnie potrafi człowieka, mężczyznę dogłębnie poznać. No.
0: I tak bardzo asertywnie i śmiało i bezpośrednio ci powiedzieć, co myśli o tobie.
2: No ja bardzo lubię, jak ktoś jest bezpośredni, nie? Dlatego ja już nawet bezpośredniość nie wchodząc w szczegóły Zenkowi wybaczyłem, także dałem sobie już na luz. No także, także ten, także wiesz, wiesz co mam na myśli. Ten słuchaczu nie musimy wtajemniczać. W każdym bądź razie nie ma problemu, żebyśmy podjęli dalsze werbalne jakieś dyskusje. No.
0: Tylko...
2: I to mnie też, i to mnie też, to w sobie lubię, to takie będzie fajne, to w sobie lubię, że tak potrafię zrobić.
0: Że nie chowasz urazy, tak?
2: Znaczy nie to, że nie chowam urazy, tylko że po prostu się tym nie przejmuję, no specjalnie, no co tam mam się przejmować. Co będę się tam chwilą jakąś tam, liczy się całokształt, nie? Ostatecznie, ostatecznie ile nam zostało do tej wielkiej wojny? No już niedużo, nie? Co będziemy się, co już się będziemy tam stresować jakimiś tam zaszłościami, nie?
0: No. No być może inne nas rzeczy dotkną, na przykład brak wody. Czytałem, że jest taka ewentualność, taki czarny scenariusz, że 15 milionów Polaków nie będzie miało wody. No bo jak teraz już zaczyna wiosną tak grzać czasami i to, co czytałem, że na Arktyce plus 40 stopni ponad normę i wszyscy są zadziwieni, jak to tak, co tu się dzieje się, no to co dopiero może być latem. Może być tak, że wyschną jeziora, wyschną różne zbiorniki wodne i będziemy mieć taki przedsmak rzeczywistości postapokaliptycznej, że nie ma, nie ma wody na pustyni. To radio prorocze, ostatnio śpiewaliśmy właśnie, nie ma wody na pustyni. No to może właśnie będzie tak w Polsce.
2: A wiesz, to będziemy szkraplacze na balkonach trzymać, tak jak ci na tym, jak się nazywa ta planeta, gdzie tego, gdzie był Obi-Wan Kenobi, Ben Obi-Wan Kenobi i Luke tam się ukryli.
0: Właśnie, jak się tak, kurczę, no ta słynna planeta, najsłynniejsza chyba planeta w Gwiezdnych Wojnach.
2: No,
0: podpowiedzcie.
2: Mam ją na końcu języka.
0: Ja też. Tak się śmieję z ciebie czasami, że masz zaniki pamięci, a mnie też to dotyka. Kurczę, no. Przypomnijcie, bo mnie to denerwuje, jak nie,
2: nie
0: mogę
2: Mustafar,
0: sobie przypomnieć.
2: Tylko, Boże kochany.
0: No tam, gdzie Jabba był, nie? Gdzie Jabowie, gdzie są Jabowie, gdzie rozgrywa się Book of Boba Fett serial.
2: Tatooine.
0: Wiesz, jak łatwo sobie coś dobrze zapamiętać? Drogą skojarzeń, że trzeba to jakby w mózgu sobie powiązać sznureczkami z innymi rzeczami, czyli Tatooine, czyli tata. Tatooine, nie Mamuin, tylko Tatooine. I jak tak sobie wiesz, skojarzysz to z różnymi rzeczami, to potem ci się łatwiej przypomni, jak drugi raz
2: no
0: zapomnisz.
2: No właśnie dlatego uderzyłem do córki, bo ten szlaczek był do niej przywiązany akurat, bo z tatą był właśnie związany. Tatooine.
0: No. Tatooine, Mamuin, Babciuin i Wuin.
2: No, zgadza się. Co poza tym lubię? Poza tym lubię na przykład sobie do ciebie zadzwonić, pogadać. Mam substytut towarzyski dzięki temu, a inni mogą mnie posłuchać i być zadowoleni albo wręcz przeciwnie, zniesmaczeni. To też lubię. A co jeszcze lubię zrobić? Generalnie lubię siedzieć i myśleć. To jest bardzo, bardzo fajne też. Lubię mieć komfort psychiczny, żeby nie mieć z tyłu głowy kasy ciągle, że trzeba coś tam dorobić, tylko żeby było jakaś mała kupeczka tej kasy w szufladzie czy tam w skarpecie, bo ja na kontach nie trzymam. Co jeszcze lubię? Lubię posiadać rzeczy, które używam. To znaczy nie lubię mieć tak nadmiaru, ale tak żeby było akurat, nie? Fajnie, żeby mieć jakąś też w polu widzenia jakąś gazetę na przykład, bo bardzo lubię sobie czasami wziąć coś papierowego do ręki. No takie małostki w sumie. Kasetę magnetofonową, mam teraz przed sobą właśnie oryginalne kasety Basic Instinct, Total Recall, co tam jeszcze widzę, Terminator 1, Apollo 13 i ten z Bruce'em Willisem, nie widzę napisu, ale to jest ta... To jest Dividends był śpiewany ten kawałek, jak ten film się nazywał.
0: Piąty element.
2: No, oryginalny mam. Także też mnie to cieszy, że mam takie kasety fajne. Kto ma taką kasetę? Na pewno prawie nikt nie ma. Tutaj podejrzewam, że w ogóle nikt nie ma.
0: Czyli Etam się cieszy, jak coś ma, a czego kto inny nie ma. To jak on coś ma, a ktoś inny nie ma, to się cieszy.
2: Cieszyło? No. Wiesz, co by mnie teraz ucieszyło?
0: Niech zgadnę, jak Jan Rodzyn się wywali i sobie głupi ryj rozwali. Jan Rodzyn, prezes klubu księgarza.
2: O, teraz coś ci powiem, co moją córę ucieszyło. Nie wiem, czy nie będzie na mnie zła. Otóż
0: że tata w końcu wyrzucił te worki ze śmieciami z przedpokoju, i się umył.
2: Jeszcze leżą. Natomiast córa moja, mam nadzieję, że nie będzie na mnie zła, że zdradzę, poszła do... Jak to się nazywa, córa? To, co ty poszłaś? To jest gabinet kosmetyczny? I zrobiła, powiększyła sobie usta.
0: A jednak, czyli w końcu. Jak wygląda? Jak wygląda? Bo moim zdaniem miała bardzo ładne usta. Wiesz co, mi się często bardziej podoba...
2: Różnicy.
0: Tak? Ale co, na plus czy na minus?
2: W ogóle nie widzę różnicy. Ja nawet powiedziałem, że jak ty sobie zaczniesz takie rzeczy robić, to ojciec sobie też coś powiększy. Co ją strasznie denerwuje, bo mówię sobie, powiększę tak, że jak założę obcisłe spodnie, to będzie jak banan, tak będzie się odciskiwał. A to można tym samym kwasem hialuronowym robić, tylko w przeciwieństwie do ust, ona mówiła, że to strasznie drogo, nie chcę mi nawet mówić, ile płaciła za to, ale akurat tą część ciała mężczyzn 108 tysięcy kosztuje. Wiem, bo mam koleżankę, która się tym zajmuje i ma taki gabinet kosmetyczny w Szczecinie. Także nie jest to tanie. I trzeba co 2 lata chyba to trzeba odnawiać, żeby to działało, nie?
0: Bez sensu, zupełnie. Nie wiem, Karolina... No wiem, jak wygląda i dla mnie się akurat zalicza do tych dziewczyn, które mają naturalną urodę, bardzo ładną i nic nie trzeba poprawiać.
2: No to już tu... nie ma naturalnej, bo dzisiaj znowu była. Dzisiaj sobie robiła rzęsy. Masakra, nie?
0: Masakra.
2: Znaczy, ja się z tego śmieję, bo ja naprawdę nie widzę różnicy. Znaczy, nie wiem, po prostu ja na to nie zwracam uwagi zwyczajnie. No. Taki jestem, nie? Zresztą, jeśli chodzi w ogóle o kobiety w moim przypadku... Znaczy tutaj córka to jest niewłaściwy przykład, bo mam na myśli kobietę, tak? To najlepiej jest, jak dobrze wygląda, po prostu bez niczego, bo jak się budzisz koło niej, to ma makijaż, ma, no, można powiedzieć. No nie każdy się rodzi z pięknym ryjem, tak mi tam powiedziała z daleka. No ale to ty masz dobry ryj, no. W miarę, znaczy, ja jestem ładny, no to ty też musisz być ładna, no. Taka jest prawda.
0: Powiedz Karoli, że Krawiec powiedział, że Karola jest spoko z ryja. Jak dla mnie, jest spoko z ryja.
2: Nie muszę mówić, bo ona dostała tutaj plusy, bo ja filmiki wrzuciłem, te takie montowane, co myśmy z Kubą kiedyś montowali, bo uznałem, że szkoda, żeby się marnowały na dysku, niech sobie ludzie pooglądają te scenki. I wrzuciłem na kanał i tam sam paru chłopaków pisze z serduszkami, no to coś i... Tylko ona wtedy młoda była, bo to i patrz, ile już lat minęło od tego naszego serii.

0: czterdziestolatkiem w ogóle związała.
1: Nie, dalej nie.
0: A, już nie jest. No. Albo poszedł siedzieć czy coś.
2: Oglądałem ostatnio kanał człowieka, takiego wariacika trochę, który wyjechał do Tajlandii i tam, słuchajcie, kupił sobie żonę. Tak, nie przesłyszeliście się, kupił sobie żonę. Facet ma 44 lata, liczba, wiek kunradowy, że tak powiem, i trafił na taką wioskę rybaków, gdzie jest po prostu taki zwyczaj, że trzeba zapłacić, żeby sobie tą żonę zdobyć. Dla tutejszych, jak to się mówi, dla tych, którzy tam mieszkają, no to jest stawka inna zupełnie niż dla obcokrajowców, bo tam jak mieszkasz, to możesz sobie taką żonę kupić za równowartość naszych 1500 zł, a on musiał zapłacić 12 tysięcy zł. I facet 40, tak, ucieczka do raju, dzięki Lukas za przypomnienie, bardzo fajny kanał. I słuchajcie, związał się z przepiękną dziewczyną po prostu, no... Uroda, no cukiereczek, nie? Włosy, ząbki, cera, po prostu młoda, no bo też 19-latka, tak? On 44, ona 19 lat i wygląda na to, że szczęśliwi są ze sobą, że dobrze im ze sobą. Tak więc można czasami coś takiego zwariowanego zrobić. Oczywiście odbyła się ceremonia ślubu, ale taka ceremonia ślubu plemienna. To znaczy on tam przykładał palec od nogi do palca od nogi taty, swojego teścia przyszłego. Jakąś tam szmatę trzymali, ryż jedli, no sypali ryżem, coś takiego. No i co? I nagrywają teraz streamy ze sobą, obejmują się, całują, zadowoleni. Ona w skowronkach cała... No tak więc, no czasami może nam się wydawać, że coś jest dziwne, że pojechał se i kupił, pojechał do jakiejś biednej dzielnicy, do slumsów w Tajlandii, kupił sobie żonę, ale to zadziałało, no fajnie. A Lukas twierdzi, że nie taka ładna, znowu taka trans trochę. Ja uważam, że bardzo kobieca. Czemu trans? Trans to rozumiem, że masz na myśli, że ma takie cechy męskie trochę, tak? Ale czemu? Absolutnie. Mi się tak nie wydało zupełnie.
0: No, ja kiedyś subskrybuję dalej ten kanał, już dawno tam nie zaglądałem, bo ten człowiek miał tam jakieś dziewczyny w różnych miejscach właśnie, Azjatki, tam generalnie Wietnam, Kambodża, te okolice, nie? Natomiast teraz oglądam taki kanał Bez Planu, to się chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, czy jakoś tak? I tam też taki chłopak jest, który właśnie zmienia sobie okolice i przy okazji zmienia też dziewczynę, nie? Nawet mu napisałem kiedyś, zmieniasz wać pan te kobiety, jak cepem byś machał, nie? Parafrazując Sienkiewicza. No, także ten, ale jak tu jakiś sobie kupił, no to jak inwestycja, no to wiadomo, że poważna sprawa, nie? Zresztą w sumie dziewczyna też będzie wierna, no bo jak kupiona, no to co? Ja jestem w ogóle zwolennikiem związków aranżowanych przez rodziny. Także... To jest bardzo dobre. A miłość przychodzi z czasem, nie? I szacunek.
2: Divide et impera. Krawiec, nie przesadzaj, że ona taka piękna, wygląda jak kanibalka. No co wy macie? Nie wiem, no kurczę, no bardzo piękna dziewczyna, no ludzie, no. Nie
0: wiem. To jest to subiektywne, ważne, że się jemu podoba, temu, co wziął ją, nie?
2: A poza tym nie tylko się liczy to, czy piękna, czy niepiękna, liczy się też, że taka... Mi się na przykład podobają dziewczyny, które się dużo śmieją, uśmiechają. Może to jest na przykład taka cecha Ewy Lipki, nie? Która, no, nie jest to jakiś taki kanon urody ogólnie powszechny, wiesz. No ciężko powiedzieć, że to jest jakiś taki lachon, nie? Ale może w niej jest... pociągające to, że się dużo śmieje na przykład, nie? Mi się podobają uśmiechnięte dziewczyny i takie radosne. To jest takie sexy, to potrafi być takie sexy, nie? Że kobieta...
0: Wchodzisz na niebezpieczne rejony, jak Ewa będzie to słuchała. Znaczy ja jestem tutaj kiepskim do oceniania, bo mi się 80% kobiet podoba, tej córa mi krzyczy, że jej nie zaaranżuje. Nie, my mówimy o tym, że chłopak sobie kupił córa gdzieś tam w Wietnamie, czy gdzieś sobie kupił dziewczynę za 12 tysięcy, jak

0: żonę i zadowolona jest. No także najwyżej cię wystawię tutaj do większego donata.
1: Co? Co? Co mnie wystawisz? Nie zrozumiałem.
0: Młoda, bo ta młoda krzyczy z pokoju, mnie nie zaaranżujesz w związku. A ja mówię, co najwyżej cię wystawię tutaj na ten, kto da większego donate.
1: Na Allegro, tak? I licytujcie
0: nie,
1: się.
0: Nie, wiesz co, ja kiedyś chciałem taką zrobić, taką akcję na Allegro, ale potem się powstrzymałem, bo u nas jest wszystko, wiesz, nie mają żadnego poczucia humoru te nasze władze, służby i w ogóle, i loże. To po prostu chciałem zrobić taki eksperyment, jak widziałem ten plakat słynny w tramwaju, że berlińska klinika ta leczenia bezpłodności szukała dawców nasienia, nie, wśród Polaków. I ja, ponieważ byłem już za stary, bo tam 40 lat, ja to widziałem, jak miałem za 43, to zastanowiłem się, żeby zrobić aukcję taką, że po prostu tak jak było w pierwszej części o dinozaurach w tym w Jurajskim Parku, tam taki grubas był, co sprzedawał te tam plemniki czy coś tych dinozaurów takich zamrożonym takim tym. To wyglądało jak puszka i tam był azot ciekły i on to sprzedawał, nie?
1: No.
0: Próbował na czarnym rynku opnąć. To ja bym tak mógł wystawić na Allegro, nie? Dla samotnych pań na przykład nasienie. To były dwie opcje. Kup teraz z tym, z wysyłką i z odbiorem osobistym, nie? Z iniekcją, że tak powiem.
1: Ciekawe, czy to jest legalne w Polsce, nie? Sprzedawanie własnego nasienia.
0: Byłem ciekaw tego, nie? Jakbym tak wystawił, nie? Bo na przykład sprawdzałem to, zresztą w Bandych to nawet też jest, to jest dobry serial, tam wszystko o tej Ameryce lat 80-tych, 90-tych można znaleźć. W Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak honorowe krwiodawstwo na przykład, nie? Tam po prostu się to sprzedaje. Się krew sprzedaje, idziesz do punktu, jeżeli oni ci oczywiście tam przebadają, żebyś miał tą krew dobrą, tak? Jeżeli jesteś zdrów i możesz dać, to się normalnie chodzi i sprzedaje krew tam za jakieś tam, nie wiem, chyba $20 za 100 ml, czy coś takiego. No ale są ludzie, którzy to robią i berlińska ta klinika oferowała tam chyba 3,5 tysiąca euro, czy 2000 euro, jakoś tak to było miesięcznie, nie, można było. Ja to się śmiałem z tego, bo jak wszedłem na stronę, tam było forum, i panowie, którzy się zdecydowali na tę formę zarobkowania, fajnie to nazwali. Nazwali to dojeniem, że dojenie raz w tygodniu, nie? I pełna, jak to się nazywało, pełna, no nie absencja, no jak się nazywa?
1: Dyskrecja?
0: Nie może...
1: Dyskrecja?
0: No. Nie dyskrecja, że nie może w tym czasie być z kobietą, jak pobierają, nie? No, wyleciało mi to słowo z głowy. Abstynencja, no o właśnie.
1: Czyli etam, no. Honorowy dawca nasienia, jednocześnie dinozaur też, właśnie tak a propos Parku Jurajskiego. No dobra, etam, to co, to dajmy szansę innym, może ktoś jeszcze do mnie drętnie.
0: Czuję, że inni mają dzisiaj gorszy dzień niż my, ale zobaczymy.
1: Są tacy ludzie, którzy mają całe życie gorszy dzień, też są tacy. No
0: nie,
1: dobra. No
0: jak przyszli z pracy, to rzeczywiście mogą być podkurwieni trochę tak wiesz, po robocie.
1: Ludzie, coście tacy smutni, przecież przyszliście z pracy dopiero co.
0: No, tak na koniec, co my razem najbardziej nie lubimy? Nie chodzić do pracy. To jest to, co lubimy najbardziej, nie lubimy. Nie chodzić do pracy, jest fajne, nie chodzić do pracy. Mówię wam, spróbujcie, zróbcie to już od jutra, nie pójdźcie, bo po prostu nie to, że tam jakieś tam wypowiedzenie, po prostu nie pójdźcie do niej, nie? I zobaczycie, i zostawcie telefon włączony, zobaczycie, czy będą po was dzwonić, czy jesteście naprawdę potrzebni, nie? No, taka namówka, nie? Ale nie bierzemy za to żadnej odpowiedzialności z krawcem. Po prostu tak zróbcie. Macie, jesteście wolnymi ludźmi, możecie tak spróbować, nie? Nie radzę, ale ani nie zachęcam, ale możecie tak zrobić i zobaczycie, czy wam będzie brakowało tej pracy, czy nie będzie wam brakowało. No, ja w każdym razie pierwszego, który tak zrobi i będzie w stanie to udowodnić, zaproszę na pół kilo parówek z Biedronki normalnie do siebie. Po prostu ten, który jebnie tak pracę z dnia na dzień, nie? Po prostu i zostanie się, z tego kieratu się uwolni, nie? Fajnie, będzie nas trzech, który na nas tym razie. To funduje pół kilo parówek z Biedronki. Tych najtańszych, znaczy tam jest kilo, ale ja sobie pół zjem, a drugie pół on zje, nie? I to będziemy razem konsumować.
1: Ma się jeszcze ten film gest. Z tego ma się ten gest, widzicie.
0: No.
1: No dobra, to też wcześniej był komentarz, że ktoś lubi Etama tutaj. Ktoś pisał, że Etama lubi. Przepraszam, już nie pamiętam, kto to napisał. No, dobra, to trzymaj się. Na razie. No,
0: to hej. Trzymaj się, hej, hej.
1: Honorowy dawca nasienia, dinozaur, człowiek z gestem, Etam. A, miałem was podpytać, bo rozmawiałem już z Byte Eaterem w sprawie zrobienia takiego właśnie myku, aby można było słuchać nocnego radia na różnych aplikacjach, bo niektórzy dawali sygnał, że nie można już nocnego słuchać na jakichś tam apkach. No więc tylko, że ja nie wiem, jakie to są aplikacje. Gdybyście w komentarzach na przykład pod tą audycją, jak ktoś słucha z offline'u, albo teraz jakbyście mogli też napisać, co to są za aplikacje, co to są za serwisy jakieś takie, nie wiem, no chyba raczej aplikacje, tak, że ktoś ma na komórce, na telefonie i mógł słuchać nocnego radia, a nie może już. No to ja poproszę was o sygnał. Co mam Byte Eaterowi zlecić? Znowu się wykosztuje, cholera jasna. A donate'ów jak na lekarstwo. No ale są, zawsze się tak nie tyle pocieszam, co tłumaczę sobie, że są tacy, co mają gorzej jeszcze. O wiele gorzej, bo ja nie mam tak źle, jeśli chodzi o donejciki. No więc nie wolno być pazernym, nie wolno być pazernym. No, polecam jeszcze raz, możecie sobie wpaść na kanał Michaela. Zielony Rybnik, Michael Śpioch się nazywa kanał, Śpioch. No. Ja dużo miałem przyjemności ze słuchania.

wracając do tematu, co lubię, myślałem, że lubię gry typu Frontier, na przykład. Na pewno pamiętają, co starsi słuchacze, klasykę Frontier, kontynuacja Elite. Myślałem, że spodoba mi się latanie po kosmosie, ale to jest jakieś takie toporne, tak ciężko tam w ogóle rozwalić jakiś statek wroga. Tyle tych przycisków różnych i tak się odbiłem trochę na razie od tej gry. Myślałem też, że lubię takie klasyki, klasyczne RPG, Dungeons and Dragons. Kupiłem sobie za ciężko wyżebrane 3 złote Icewind Dale Enchanted Edition. No i też jakoś nie za bardzo. No niby lektor fajnie mówi po polsku, nie? Bo jest zdubbingowane. Lektor mówi, były to czasy, kiedy bohaterowie toczyli walki. No i tam siedzą przy ognisku, dumają, legendy opowiadają. No ale uruchomiłem tą grę, poszedłem jakieś, nie mogę orków rozwalić po prostu i ciągle ginę. No bo, znaczy ciągle ginę, wystarczy, że jedna osoba z drużyny zginie, no to ja już wgrywam save'a, no. I te orkasy na początku gry mnie rozwalają. No to wiecie co, w takie coś grać dzisiaj. O. Jak się krawiec do roboty byś wziął, to byś zarobił, pisze Piotr. No ale właśnie jest problem, że mi się nie chce. Poza tym, jak ten rybak z bajki, mam pracować, tyrać, żyłować się, żeby w końcu móc nie pracować, no to ja już teraz mogę nie pracować. No, co jeszcze lubię? Lubię dziewczyny, które mają jędrną pupę.

zadzwonić, ale w jakim temacie? No, Furiat, skoro nie wiesz, jaki temat i nie potrafisz spojrzeć tam na tytuł audycji, to lepiej nie dzwoń. To zdecydowanie to nie jest ten czas. To nie jest ten czas właśnie. Innym razem może, jak będziesz bardziej ogarnięty. No bo tak to widzisz, to już nie wróży dobrze. Sebastian pisze właśnie sęk. Słuchaj, Waluś. Sęk w tym. Słuchaj, co ci ojciec powie. Kurde. Sęk w tym, żeby iż zarobić, ale iż żeby się też, kurde, nie narobić. O. A tatuś, a ty normalnie to taki mądrutki jesteś, że taki normalnie, kurde, filozof jakiś, te, jak te Arystotelesy całe te, kurde, normalnie, tatuś. No, ta, słuchaj, cycu, no, tatuś żyje już trochę na tym świecie. Były czasy, że Waldusiu, że ja byłem człowiek pracy i saturator, żem miał normalnie soki, żem sprzedawał, to ja żem tyrał, Waldusiu, jak Beduin na pustyni, żem tyrał, ty kurde, a widzisz, no a teraz to się tak kurde porobiło, że no nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem, no.

co jeszcze lubię? Lubię mieć luzik na przykład. Nie lubię nosić obcisłych spodni. Lubię raczej luźne ubranka nosić, gdzie mnie nic nie uciska, nic nie pije, nie wpija się. No, luźne ubranka lubię. W ogóle lubię luźne podejście do życia raczej. Lubię też ludzi, którzy nie są materialistami. Lubię ludzi wesołych, takich, którzy emanują jakąś pozytywną energią, taką, że mi się też lepiej trochę robi, a nie takich na przykład, którzy przyjdą, coś powiedzą i ze mnie spada energia. Tak, te hapeki, punkty życia spadają. To jest kiepskie, to jest kiepskie. Znaczy, wiecie, każdemu się zdarza, nie? I każdy ma lepsze, gorsze chwile, ale jak ktoś ma tak cały czas, no to takie męczące jest trochę. Rogal pisze, a idę sobie zwalić z nudów. Czy kanapki z Subwaya lubię? Chyba nie jadłem nigdy kanapki z Subwaya. Nigdy nie trafiłem na Subwaya. Szczerze powiedziawszy. Nie miałem okazji po prostu. Ale lubię na przykład kepsy. Lubię kepsy i trafiłem w końcu w Środzie Śląskiej. Otworzyli nową kebabiarnię. No to już myślałem, kurczę, 10. kebabiarnia, nie? Ale coś skusiło, poszedłem i jest wyjątkowa, bo jest baranina. Naprawdę, kupiłem sobie na początek w ogóle z kurczakiem. Myślę sobie, a to jakieś będzie słabe. Może się zniechęcę i nie będę już żarł tego żarcia niezdrowego. Znaczy, czy kebaby są niezdrowe? Raczej zdrowe chyba. Tam są warzywa świeże przecież. No ale okazało się, że ten kebab z kurczakiem jest pierwsza klasa, naprawdę dobry. Prawdziwy jakiś Arab stoi za ladą. To jest akurat trochę takie zniechęcające, bo przychodzisz i on taką łamaną polszczyzną zawsze gada. Co podać, co chcesz? Co chcesz, żeby tobie zapodać? No, poproszę to. Ma numerek, przyjdzie potem. A czy mogę dostać ulotkę? Ulotka to pyta, tam będzie, no to tam od tego. Przepraszam, nie rozumiem? No, będzie ulotka do włożenia tam potem do siatka. No i tak, wiecie, ciężko trochę, nie, się czasami porozumieć. Jeszcze tam ludzie krzyczą dookoła, bo tłumy przyszły, bo zrobili wielkie otwarcie. I dobre ceny mają, bo za dwie dychy to takiego wielkiego kebaba, wielkiego kepsa, półmetrowego, nie? Z pół godziny go żarłem. No, ale dobre. I baraninka w końcu. No, kebab, dobrze sobie zjeść, dobre mięso. Ale barana trzeba też umieć przyrządzić. Baloniki, dużo młodych przyszło. Wystrój jak w barze miś jakimś. Wszystko takie, wiecie, szare. I poprzylepiane takie plakaty na odpierdol się, takie z dziwnymi hasłami, które w ogóle nie nawiązują do niczego. Jakiś Summer Star Food. Tak. Czytam sobie, o co chodzi, jakieś wiosenne super jedzenie, coś. Takie, wiecie, z dupy, nie? Przypuszczam, że po prostu gdzieś kupione w internecie, tam za grosze, takie właśnie plakaty, które pasują do wszystkiego, nie? Ściany pomalowane farbą olejną, wygląda jak na stołówce w ogóle, bo dużo takiej wolnej jakby przestrzeni. Fotele obite jakimś skajem, takim obrzydliwym, takim skóropodobnym materiałem. Też pewnie kupione gdzieś okazyjnie. No i tak to wszystko takie niezbyt korzystne wrażenie robi. Urządzić knajpkę, urządzić bar, to naprawdę jest sztuka, nie? Zrobić to w jakimś konkretnym stylu,
żeby był jakiś klimat, oświetlenie, klimat, wszystko. No a tutaj tak widać, wszystko takie na odpierdol, jakieś plakaty kolorowe, byle jakie. Takie też miejsce do oddawania naczyń, takie jak na stołówkach, nie, że tam włóż talerz. Oczywiście plastikowe przysłony różne, żeby COVID nie przeszedł, bo wiadomo, że jak się zrobi taką z pleksy jakieś osłonę z dziurą, to wiadomo, że COVID przez to nie przechodzi przez taką pleksę, nie? Co tak wcześnie, krawiec? Ale że co? No tak o, po prostu. Miałem ochotę sobie pogadać, to sobie wszedłem. Właśnie lubię tak sobie żyć, że mam na coś ochotę, to robię, a jak nie mam ochoty, to nie robię. No, trochę tak jak właśnie Michael, o którym wspominałem. Taka moja radiowa bratnia dusza. On ma takie też bardzo luźne podejście. Ja się uśmiałem, bo przyszedł jakiś tam kolor do Michaela. Michael sobie siedzi na ławeczce, brzucho rozwalone, ciemne okularki, czapeczka, sobie tam filozofuje. Przyszedł jakiś kolor, co chciał, żeby mu oddać stówę, bo Michael akurat nie jest trochę przy forsie, właśnie możecie mu rzucić coś. No słuchajcie, chłopak strasznie skromnie, jakieś tam 2 złote dostanie na streama, a i tak się cieszy, nie? No i tak, i trochę nie jest przy forsie, przyszedł jakiś tam kolor się upomnieć o 100 zł, Michael mu walnął filozofię całą tam. Widzisz, był taki czas... Ale czekaj, nie przerywaj mnie, bo będę musiał od początku zaczynać, posłuchaj. Był taki czas, że wydawaliśmy wspólnie dużo hajsu. Jak mam, to dam, wiadomo. A teraz widzisz, że nie mam akurat. A ty, no, ty, braciszku, co cię uważałem za przyjaciela, przychodzisz i nie zapytasz się, co słychać i tak dalej, tylko o tą stówę mnie męczysz. No i w tym momencie ja nie wiem, czy ty jesteś moim przyjacielem, a tamten drugi, Michael, czekaj, pozwól, że dokończę. Tak więc, braciszku, przyjacielu mój, powiem tak, dostaniesz ten hajs, jak uznam to za stosowne, prawdopodobnie niebawem. Prześlij mi swój numer konta, a teraz już żegnam ciebie. Idź już, ponieważ albowiem muszę się modlić. To jest mój czas na modlitwę, na medytację, a więc żegnam cię, mój były przyjacielu. A tamten, i poszedł sobie. Michael jakieś tam świeczki robi. Fajny koleś, ja go lubię. Muszę kiedyś zaprosić Michaela, z nim tu razem coś nagrać. Jaki lokal, taki klient, pisze Rogal. To jakiś miał być przytyk do mnie, tak? Że jaki klient, taki lokal by bardziej tu pasowało? Nie no, ale widzisz, Rogalu... Jedzenie bardzo dobre, to mnie tak bardzo nie interesuje, jaki lokal, bo i tak nie jem na miejscu, tylko sobie zanoszę do domu i w domu spożywam. Tak więc wolę już lokal, który ma kiepski wystrój, ale jest dobre jedzenie, niż odwrotnie by miało być. Krąży legenda, że to mięso do wszystkich kepsów jest z jednej hurtowni. No oczywiście, no, miejska legenda, bo jednak tak nie jest. Świadczy o tym fakt, że różne są te kebaby bardzo. Na przykład w barze Arizona tutaj, gdzie nadal jest lokal do wynajęcia cały czas, nie ma chętnych, a takie topowe miejsce w Środzie Śląskiej, nie? Gdzie wszyscy cały czas się przechadzają, duży ruch, no ale jakoś nie ma chętnych. O, ktoś dzwonił do mnie. A nie, to Etam coś napisał. Aha, to mi przesłał ten kawałek, ten remaster utworku C64. To może będzie na przerwę muzyczną. No ale co ja mówiłem, że...
No, w tym Arizona mieli zupełnie inny kebab i się nawet wypytałem, co to za receptura, no to, to tam jest indyk, właśnie to, to dlatego było takie delikatne, fajne, bo tam był indyk. Gdzie indziej z kolei taki zapodają tutaj tłusty, niedobry, tłuszcz z niego ocieka i brzuch potem boli. Różne są te smaki, więc no niemożliwe, żeby... Zresztą dlaczego jeden jakiś Arab miałby produkować wszystkie kebaby w Polsce? Co to? Nie ma konkurencji? Tak ciężko to wyprodukować? Nie sądzę, nie sądzę. Myślę, że no, zawsze w takich legendach jest ziarno prawdy, czyli może jest jakiś faktycznie duży dystrybutor, od którego często biorą te właśnie bele kebabowe. No ale na pewno nie jest tak, że większość knajp bierze z jednego źródła.

Jeśli chodzi o porę dnia, to bardzo lubię świt. Noc też lubię. Ale świt to jest taka wyjątkowa dla mnie pora dnia, gdzie jednocześnie wszystko umiera, a jednocześnie się rodzi. Taki koniec i początek nowego cyklu. Coś takiego. I odpowiada mi klimat też. Jest fajnie, przyjemnie. Jak jest akurat ciepła pora roku, to jest cieplutko, ale jednocześnie tak orzeźwiająco bardzo często. Wizualnie też ładnie to wygląda. Taki świt. Blady świt. Cichutko jest, bo jeszcze ludzie śpią. Nieliczni ludzie przechadzają się po ulicy. Jest fajnie. Jest miło, orzeźwiająco, ładnie, przyjemnie. Także lubię świt. Noc też lubię, ale to ma związek może z upodobaniem do neonów. Bo neony też bardzo lubię i wiadomo, że neony w nocy dobrze wyglądają.

No, może będzie krótsza trochę audycja. Niespecjalnie mi się chce jakoś przedłużać. Więc ostatnie chwile, żeby zadzwonić, jak ktoś by chciał opowiedzieć jeszcze parę słów o tym, co lubi. Może tak jak Kasia, ktoś zadzwoni, kto jeszcze nie dzwonił. Pierwszy raz ktoś może zadzwoni. Lubię takie telefony. Tak a propos tego, co lubię. O, jak coś lubię, to ja to bardzo lubię. A jak czegoś nie lubię, to ja tego tak nie lubię za bardzo wtedy. No, w przeciwieństwie do tego, co lubię, bo wtedy to właśnie lubię. No chyba, że nie lubię, to wtedy...

Nie lubię też być zmuszany do czegoś. Tego bardzo nie lubię. Lubię tak sam z siebie coś zrobić, a jak jestem przymuszany do czegoś, to od razu mi się odechciewa. Lubię klasykę, chyba lubię też. Klasyka, coś w takim upodobaniu do retro, do klasyki jest moim zdaniem trochę z eskapizmu, czyli z takiej próby ucieczki od rzeczywistości. No bo to jest zawsze powrót do dawnych lat, do czasu, kiedy jeszcze nie mieliśmy... No, czasy dziecięce mają to do siebie, że nie mieliśmy wtedy zbyt wiele obowiązków. Chociaż to się trochę upraszcza, bo taki dzieciak, on też ma swoje obowiązki dziecięce, nie? Musi chodzić do szkoły, lekcje odrabiać, jakaś tam presja rodziców i tak dalej. No ale wspominamy ten czas, zawsze sobie idealizujemy trochę i koloryzujemy tak na plus. Ocieplamy właśnie te dawne czasy, nie? Kiedy jeszcze ciało nas lepiej słuchało, kiedy nie chorowaliśmy, kiedy było... też się bardziej aktywnie spędzało czas, no bo miało się więcej siły, ochoty, wszystkiego, nie? No niestety, z wiekiem to przechodzi. I tak się wydaje, że właśnie było tego, że było tego czasu więcej na różne rzeczy. I takie upodobanie w różnych starych rzeczach, to myślę, że jest próba takiego powrotu trochę. Co jeszcze lubię? Lubię komiksy, lubię gry, lubię filmy. Lubię radyjko. Lubię dobre jedzonko. No, takie rzeczy. Są takie rzeczy, które większość z nas lubi, nie? Lubię sobie pogadać w miłym towarzystwie. Lubię. Co jeszcze lubię? Nie jest tak prosto powiedzieć, co się lubi. Szczerość lubię. Chociaż ta szczerość, niektórzy pod pojęciem szczerość rozumieją trochę co innego. Na przykład... A, nieważne. No takie, wiecie, niektórzy po prostu myślą, że jak komuś tak dowalą, wyłożą kawa na ławę, będą ciągle mieli jakieś zarzuty, obiekcje i tak dalej, to jest szczerość. W pewnym sensie tak, no ale to jest taka niemiła szczerość. Poza tym komuś się czasami wydaje, że ma rację, a nie ma racji wcale. I ktoś jest przekonany, że robi dobrą robotę, ale niekoniecznie. Trawę. O, właśnie. Trawę. Lubię trawę. Bardzo lubię trawę. Bardzo, bardzo, bardzo. Myślę, że trawa to jest dobra rzecz. Tak, zdecydowanie. Szkoda, że rządy nie lubią trawy i system nie lubi trawy. Świeczuszki lubię. Pali się tu właśnie świeczuszka zapachowa. Nie jest to taka dobra, taka świeczka, jakbym kupił sobie, nabył od Michaela. Z drewnianym knotem, z prawdziwym woskiem jakimś tam. Tylko taka, wiecie, biedronkowa świeczuszka. Ale też ładnie pachnie w sumie, tylko że tu są jakieś barwniki. Oła! Gorące. Się oparzyłem. Ojejku. No, taką świeczkę to można na wiele sposobów zrobić. Przypuszczam, że można by wiele tutaj mieć przepisów na zrobienie świeczki. Żeby ona się właśnie nie nagrzewała, żeby nie była w metalowym takim pojemniczku, tylko powiedzmy w jakimś innym, który się nie nagrzewa, nie wiem, drewniany może właśnie. Żeby ten wosk nie był mieszany z jakimiś chemicznymi barwnikami niezdrowymi, tylko żeby to było właśnie ekologiczne,
Nie lubię, jak ktoś leje wodę. I tu rybki wklejone, pisze Rob Roy. Ale to ja właśnie lubię lać wodę. To mam ten komfort, że mogę sobie robić w radyjku, co chcę, mogę sobie pogadać, pofilozofować, mogę sobie pomilczeć. Nie przychodzę tu do pracy. To znaczy w pewnym sensie przychodzę, ale trochę mam inne podejście do tego. Mógłbym oczywiście tutaj się stresować, przejmować, żyłować, przygotowywać i pilnować, żeby nie było 2 sekund ciszy i byłoby pewnie zdaniem niektórych lepiej, ale zdaniem niektórych może właśnie gorzej, bo nie muszę się niczym przejmować i to promieniuje. Wy słysząc coś takiego też wiecie, że nie musicie się specjalnie stresować, przejmować i może dlatego dzwoni do mnie tylu ludzi czasami. No dzisiaj akurat telefonów nie ma dużo, ale są takie audycje, gdzie muszę tutaj kolejki robić, nie? I pilnować, zapamiętywać, kto tam czeka jeszcze w kolejce. No i telefony się urywają i właśnie może to wynikać z tego prostego faktu, że ludzie się specjalnie nie muszą przejmować, bo słyszą, że audycja jest jaka jest, że krawiec sobie leje wodę, że sobie wszedł, bo miał po prostu ochotę, że gada sobie o dupie Maryny. No to ja też mogę zadzwonić, nie muszę jakiegoś wielkiego show tu robić, nie muszę mieć czegoś przygotowanego, nie muszę się przejmować tym, jak wypadnę w oczach innych, tylko mogę po prostu sobie zadzwonić i pogadać z ziomeczkiem o różnych rzeczach. Czy wracam do formy? Nie wiem, czy wracam. Z tą formą to różnie jest i różnie można też to oceniać. Co dla różnych ludzi co innego może oznaczać dobra forma. Ale jeśli masz na myśli to, że sam się czuję trochę lepiej, to może tak, może nie. Sam nie wiem. To też nie wiem, czy to jest takie dobre zastanawianie się właśnie, czy jestem w dobrej formie, czy w kiepskiej. Czy warto, czy nie warto. Czy zawiodę ludzi, czy nie zawiodę. Czy się radio nie zepsuje. Tyle się tutaj już była taka sytuacja, że były dobre audycje, a ja nagram coś kiepskiego teraz i będą się, wszyscy się odwrócą. I już nie wrócą. Nie będzie niczego. Tyle się napracowałem, żeby to radio zrobić, cholera jasna. A ja właśnie się nie przejmuję. Siedzę sobie, gadam, muzyczka leci. Mogę sobie w każdej chwili skończyć, mogę nadal mówić. Coś mi przyjdzie ciekawego do głowy, to zaraz jakiś nowy temat rzucę. No a są tacy, którzy bardzo poważnie podchodzą do tematyki radia. To jest bardzo duża odpowiedzialność robić radio. W sensie, że wrzuciłeś na luz z pewnymi sprawami w audycji. No, tak to jest w życiu, że czasami lepiej wychodzi, jak się nie starasz, nie? O pieniądzach jest taka teoria też, że jak przestajesz o tych pieniądzach myśleć, starać się o nie, to one właśnie... O, zadzwonił Gumball, tylko tak pyk, pyk, pyk i dyla od razu.

0: puścił dzwona, tylko puścił dzwona. No, od jutra zaczynam spacerować więcej sobie. Przejdę się w jakieś ciekawe miejsca w Środzie Śląskiej, ponagrywam coś. Telefon mi się strasznie skiepścił, nie wiem, zawieszają się aplikacje. Powiedzcie, ktoś tu się zna dobrze na telefonach? Co to jest takiego, że wyświetla mi się komunikat, że aplikacja telefon została zawieszona, aplikacja kalendarz została zawieszona, aplikacja zegarek została zawieszona. Jakieś dziwne rzeczy mi się wyświetlają, jakieś powiadomienia, takie reklamki jakby, takie banerki jakby się co chwilę wyświetlają, telefon brzęczy. O, taka podstawowa informacja. Powiedzcie mi, czy jak przywrócę telefon do ustawień fabrycznych, to czy się wykasuje książka adresowa z telefonami, czy muszę potem znowu te telefony wprowadzać?
1: Czekaj moment, mam problem techniczny.
0: Okej, okay, dobra.
1: Raczej pięć ich.
0: Widzicie, dzisiaj same problemy techniczne. I na YouTubie, i w moim telefonie, i wszędzie. Wszystko się psuje. Anonymous cię hakuje. No... A ja się sam zapiszę do anonimusów. Zapiszę się do anonimusów.
1: Czemu chcesz się zapisywać do anonimusów?
0: Tak z przekory, bo wiem, że ciężko się zapisać do anonimusów, gdyż jest to struktura zdecentralizowana, zdywersyfikowana, nie mająca żadnych przywódców, szefów, i mówienie, że się zapiszę do anonimusów, to tak jakbyś powiedział, że się zapiszę do punków na przykład. To tak bez sensu trochę.
1: A chcesz?
0: Chyba wolałbym do punków niż do skinów. A ty?
1: Szczerze? Nie mam pojęcia. Ale w tym momencie próbuję rozwiązać problem życia i coś nie mogę do niczego dojść.
0: A co się stało się?
1: Próbuję zresetować sprzęt. O, chyba udało mi się. Słychać mnie?
0: No słychać, cały czas cię słychać. Dobrze.
1: Nie chciało mi się nic skonfigurować zbytnio, zrobiłem to na 5 sekund, robiłbym to lepiej, ale robienie tego, zaraz włączę kamerę, jest strasznie trudne w jedną osobę. Mam nadzieję, że będzie działać.
0: A co ty tam wydziwiasz, panie? Co ty tam wydziwiasz?
1: No właśnie No, głupi escape teraz nie chce mi działać. No super, dobra, to może tu nacisnę. No... A nie escape. Dobra, gdzie ja mam ciebie? Mam ciebie na drugim monitorze? Na pierwszym? Na pierwszym monitorze? Gdzie escape? O Jezu, nie mogę. Komputer ze mną walczy, wiesz?
0: To może spróbuj tam ogarnąć jakoś i połączyć się jeszcze
1: dobra.
0: Raz.
1: Dobra, jest chyba. Czy widać?
0: O, widać. O, wirtualna rzeczywistość, o!
1: W końcu! 5 lat i ręce strasznie wolno mi działa, ale w dupie. Działa, przynajmniej jako tako.
0: O, proszę, proszę.
1: No, udało mi się. Po 5 latach.
0: No, faktycznie się tu Gumball rozgląda w wirtualnej rzeczywistości. No to co, nie jest już żadną tajemnicą, że wszedłeś w wirtualną rzeczywistość za pomocą sprzętu Oculus Quest 2, tak?
1: Tak, sprzedałem się Facebookowi, ale pierwsze co zrobiłem, to tego Facebooka usunąłem z Oculusów.
0: Czyli robisz gałę Zuckerbergowi.
1: No nie do końca, właśnie tak jakby... Wiesz, zmierzał do tego, a zamiast zrobić mu tak naprawdę ciągnę mu i wyrywam.
0: Czy mogę dać na ekran to, co
1: widać? A proszę
0: widać?
1: Bardzo! O Jezu, muszę zmienić dobra. Ustawienie, że mi się troszeczkę inaczej obracał. Bo aż żygać mi się chce od tego, jak to jest tak źle ustawione. Dobra.
0: Tak trochę wykadrowane, bo tutaj na Skype'ie teraz to trochę ciężej jest ripować niż dawniej.
1: Ale w ogóle, że to ładnie działa, nawet nie ma problemu. Znaczy są lekkie problemy, ale to jest, mówię, problem raczej jeszcze tego, że ja tego wszystkiego nie mam ustawionego dobrze.
0: Mhm. Nie, no fajnie, płynnie wszystko działa. Czekaj, tu trochę jeszcze wykadruję lepiej, żeby było nocne radio.
1: Robimy kanapkę.
0: Kanapkie. No. Kanapkie z zesrem. O, chwycił za nóż. Słuchajcie, no, Gumball wirtualnie, widzicie, robi sobie kanapkę. O, jak się fajnie kroi. O. Ciekawe, zawsze mnie interesowało, jak to jest skryptowo rozwiązane to dzielenie, slajsowanie obiektu, takie fajne.
1: Masło jakieś może damy, albo ketchup.
0: Gotuj z Gumballem.
1: O, proszę, ketchup.
0: Kanapka z ketchupem, pyszności. No, widzę, że ciecz nie jest jeszcze jakoś specjalnie widowiskowo rozwiązana. No, no, ale...
1: to lepiej tu wlać sobie ketchup. O. Zrobimy maczane chleby.
0: To pyszności po prostu, pyszności.
1: Okej. Co my tu jeszcze dodamy do tego? Piwo może. O, piwo będzie dobre. Najwyżej się wypieprzymy z tym. Oj, muszę, kabel mi się zapląta. O. Kurek.
0: Ciekawe, czy kiedyś zrobią te ręce w wirtualnej rzeczywistości tak, żeby to wyglądało jak prawdziwa ręka, a nie tylko sama dłoń lewitująca.
1: To jest bardzo ciężkie do zrobienia,
0: bo trochę się nad tym zastanawiałem, jak to rozwiązać technicznie, i to nie jest takie proste.
1: Można mieć cały sprzęt, który będzie ci wykrywał wszystko. To jest do zrobienia, tylko kosztuje. No, ja tyle pieniędzy nie mam. Proszę bardzo, tu robimy. Widać chleb z ketchupem.
0: Chleb gotowany jeszcze z ketchupem. No, pyszności. Magda Gessler by zzieleniała z zazdrości.
1: O Jezu. To jest jedyna gra, która mi sprawia trochę problemy z działaniem. Znaczy nie tyle z FPS-ami, co po prostu... O, no właśnie. Robię się jakieś dziwne rzeczy w niej. No cóż.
0: No wylałeś wszystko. Naświnił, wylał. Widzicie, chleb z ketchupem gotowany miał zrobić, to wywalił wszystko, nasmrodził.
1: Będzie jeden. Czekaj, wezmę szpatułę. Szpatuła, podejdź. Nie mogę jej wziąć. Kurde, za daleko jestem.
0: To pokazuje, że wirtualna rzeczywistość nie jest jeszcze taka doskonała w 100%.
1: Nie, bo ta gra jest taka sobie. Aha. Mam lepsze gry.
0: No, na przykład Half-Life Alyx, no, to taka już wypasiona gra wirtualnej rzeczywistości. Seria Half-Life jest znana. I tam wiecie, tam można niestworzone rzeczy robić. Możecie cegłami kogoś obrzucać z okna, wkładać jedną rzecz w drugą, sobie tam otworzyć bagażnik samochodu, coś tam powkładać, nie chce się domknąć. Z pistoletu musicie celować, żeby kogoś trafić. No, to...
1: Mogę pokazać symulator Menela, w sensie Half-Life Alyx.
0: Symulator, jak ty to powiedziałeś, symulator Środy Śląskiej, tak?
1: No. Wiem. Proszę bardzo.
0: Wiesz co, ja myślę, że chyba stracisz tą posadę szybko kucharza, szefa kuchni.
1: Czekaj, mam pomysł. Wiesz tą butlę?
0: No.
1: Wiesz, co z nią zrobię?
0: Włożysz do piekarnika.
1: Nie wiem, czy mi się zmieści. Są łatwiejsze metody.
0: O. Proszę bardzo. Kładziemy butlę z gazem na kuchenkę.
1: Na gaz.
0: I w nogi. To jest właśnie Gumball, który się wkurzył, bo nie dostał premii za nadgodziny jako szef kuchni.
1: No. A! Kurde. Cię zacina mi. O, już wybuchło. Fajnie. A może to dlatego, bo to ta opcja jest włączona teraz do tworzenia klatek, dlatego mi tak trochę podcina. Bo ta gra po prostu jest zmulona. Ona potrafiła mi działać w 50 klatkach. A Steam ma taką opcję, że klatki dodatkowe tworzy, wiesz?
0: Tak? O proszę.
1: No.
0: Uśrednia,
1: jest to
0: tak?
1: Trochę, no. Jak to się... Aha, dobra. Okay. Aha, dobra, to już wiem. Dobra, kryzys rozwiązany. Chyba.
0: A tam gdzieś w restauracji samej klienci czekają właśnie na jakieś wykwintne risotto z cielęcinką, a Gumball tu szaleje, wysadził pół kuchni. No, taki to człowiek, widzicie. Taki.
1: Dobra, jeszcze ci na szybkiego mogę pokazać Half-Life Alyx, jak chcesz.
0: Dawaj, dawaj.
1: Muszę tylko zmienić. Na szczęście to już będzie troszkę łatwiejsze. Bo już się nauczyłem, jak to konfigurować. Dobra, to wyłączę. Wejdę teraz do monitora numer 2 albo 3. 3 monitor, dobra. I teraz muszę włączyć podgląd. Ja to robię wszystko w VR-ze w ogóle, to jest magia życia, jak ja to robię.
0: To ja tu na chwilę wyłączę ekranik, żeby tam nie było widać, co tam Gumball
1: ustawia.
0: Nic
1: nie widać, to tylko nocne radio będzie widać. Aha. Bynajmniej na razie. Bo ja to przez OBS-a streamuję.
0: A masz jakieś erotyczne gry? Erotyczne?
1: Chcesz, żebym to na nocnym radiu pokazał?
0: Może nie wiem, właśnie. Nie wiem właśnie.
1: No właśnie, to się zastanów, o co pytasz. No. Kurde. Molka. Dobra, najpierw włączymy grę, potem będę się zastanawiał. O, telefon mi buzuje. Ja mam Half-Life Alyx. Gdzie się miałem? Teraz szukaj, chłopie. O Jezu, nie mam skrótu. Muszę teraz wchodzić.
0: Tam się gra już kobietą chyba, nie? W tym Half-Life, tak. Half-Life
1: no, bo Alyx. A nazwa Alyx. Mhm.
0: No, Alyx to też męskie imię w sumie.
1: No w sumie też, prawda.
0: Jak się nazywał ten wcześniejszy bohater, ten taki znany?
1: Gordon Freeman.
0: Gordon Freeman, no właśnie.
1: Ale czy był wolnym człowiekiem? Nie wiem. Gdzie ja mam tą grę? Teraz życiowe pytanie.
0: Bardzo przyjemnie mi się grało w Half-Life'a dwójeczkę. Tam były różne takie nowatorskie rzeczy wprowadzone, na przykład fizyka świetna. To takie urządzenie, które pozwalało łapać różne przedmioty, nimi miotać. To było świetne, pojazdy były. To wszystko było w czasach, kiedy jeszcze ludzie zagrywali się w jakieś dumy, niedumy, a tu nagle mamy taki fantastyczny świat, miasta, różne bajery, szmery, świetną fabułę. No. Sam początek gry, gdzie startujemy na dworcu, nie? I są tam ci kosmici zamaskowani, różni tam zamordyzm wcielają w życie. Dobre to było.
1: O, już prawie jestem. Boże, kontrolowanie czegokolwiek oprócz gier przez VR to jest katorga, tyle powiem. Nie polecam.
0: Jak długo wytrzymujesz na takim VR-ze, zanim ci się odechce i zacznie ci się kręcić w głowie zanim zacznie ci się chcieć żygać?
1: A długo mogę siedzieć?
0: Chwaliłeś tego Oculusa Quest na dwójkę, że on ma dobre odświeżanie, tak?
1: Tak. Ma nawet do 120 Hz, ale nie odpalam sobie tego trybu, bo baterie zjada jak sam skurczysyn, a jeszcze nie mam opcji, żeby ładować jednocześnie i grać. Hmm.
0: Bo to trzeba mieć jakieś lepsze USB, tak? Mówiłeś.
1: Trzeba mieć USB-C do USB-C. Aha. Dobra, muszę to zrobić na komputerze. Yes. Nienawidzę tego.
0: No i dobry komputer trzeba mieć, wydajny, z dobrą kartą graficzną. A teraz jak te karty graficzne tak poszły w górę, to mało kogo będzie stać, żeby sobie kupić tak od zera taki sprzęt nowy. i VR-a. No tak z 10 koła trzeba wydać pewnie, żeby teraz sobie mieć taki minimalny komputer, nie? Z dobrą kartą graficzną, odpowiednią, procesorem, RAM-em i tak dalej. I tym VR-em. O, sąsiad zaczyna gwoździe wbijać młotkiem. Zawsze mnie to zastanawia, jak to jest, że niektórzy przez pół roku potrafią młotkiem napierdalać w coś. To co on tam, jakieś gwoździki wbija, każdą klepkę w podłodze sobie przybija na kołki, na gwoździe, żeby nie używać kleju, czy co, nie wiem o co chodzi. Czy może bardzo lubi kotlety schabowe i bije je codziennie, nie wiem o co chodzi. No co, jak tam? Zobaczymy coś? Gumball. O, chyba problemy techniczne. Halo? No, coś się zebździło. Już od dłuższego czasu widzę tylko chmurki. Tutaj u siebie. No, chyba coś się skiepściło. Rozłączyło chyba Gumballa. Przeciążenie sprzętu. To zbyt wiele już było. To było zbyt wiele.

Okej, to poczekam chwilę na Gambola, może się połączy jeszcze raz, a jak nie, to zmykam sobie. Nie chce mi się tak długo siedzieć. Znowu.

tak jak Tomu pisze, wciągnęło Gumballa do wirtualnej rzeczywistości, niczym w filmie Tron. Gdzieś go tam wielki komputer, wielki arcywirus go dorwał i go tam więzi. No, kto wie, może tak być. Gumball mógłby zrobić swoją własną audycję dziś wieczorem na przykład, gdzie pokazałby wam różne gry. To by lepiej działało, lepsza jakość by była, no. Bo ja tutaj co, mogę ewentualnie ripować obraz, wideo ze Skype'a i to tak, jest to takie wykadrowane mocno. Ale chyba się szykuje tam powoli do zrobienia czegoś takiego, Gumball. Widziałem tam logo, nocne radio było. Musiałem je niestety wyciąć. Nie można reklamować w nocnym radio, nawet nocnego radia. No dobra, był i znikł. Gumball, nie ma. Nie ma go. O! Sorry.

trochę popracować, coś zjeść. Staram się wdrożyć trochę w pracę bardziej. Nie można tak leniuchować w nieskończoność, nie? No to zmykam. Dobra. Na razie. Hej, hej, hej.

0: Cześć wszystkim, witamy serdecznie. Dziś taka nietypowa audycja, bo audycja prosto z kanału głosowego Discord. I to jest taki specjalny kanał, który założył Gumball, który jest tutaj z nami. Cześć Gumball.
1: Cześć, czołem, ja tu jestem moderatorem, więc raczej będę udzielał się w sprawach technicznych.
0: Nie, to śmiało tam... chyba muszę się trochę przyciszyć. Specjalnie zrobiłem tak, żeby osoby, które są w tej chwili jako publiczność, czyli... bo to jest taki specjalny kanał, gdzie można robić... Gumball mi tu tłumaczył, ja to mam trochę jak Etam, że nie lubię nowości. Jak ktoś coś nowego tutaj, jakąś nową platformę, nowe rozwiązania, to ja zaraz histeryzuję. I no tak mam. Syndrom Etama mnie dopadł chyba. Nie lubię nowych rzeczy. No, są osoby, które są jako publiczność, czyli są sobie teraz tutaj troszkę z boku, na widowni, ale mogą kliknąć na taką ikonkę łapki i poprosić o głos. To wtedy Gumball właśnie ich tutaj wrzuca na... otwiera takie drzwiczki, osoba sobie wchodzi na podium i przemawia. Może to i dobre rozwiązanie, bo jakby tu przyszło faktycznie 20 osób i zacznie gadać. Znaczy, nigdy nie było jakiegoś takiego wielkiego problemu. No, były takie gaduły, nie? Co to 20 minut na jednym wdechu ktoś coś tam opowiada. Inni już tam tupią, zniecierpliwieni. No to fakt, tak bywało. No, a ja w ogóle dzisiaj jestem jakiś taki wypompowany z energii i nie ukrywam, że to trochę przez te sprawy społecznościowe nasze, bo się nawarstwiły różne tu rzeczy, tu jakieś historie, tu tamtego, prawda, akcje, obligacje. No, ktoś cię klepie po plecach, ktoś pisze, żebyś spierdalał, ktoś, że cię kocha, ktoś inny cię nienawidzi. No i tak to trochę wygląda i tak cały dzień i jakieś donosy i coś. No i to potrafi człowieka wywalić z energii. Chyba, nie wiem, coraz większą odczuwam chęć, żeby zacząć nagrywać jakieś audycje o grach po prostu, jakieś gameplaye, jakieś retro, powspominać jakieś czasy, żeby już uwolnić się od spraw społecznościowych, bo one są męczące. Chyba, że to ktoś inny się tym zajmuje, to wtedy może nie są tak męczące.
1: Man, tak jak ja dzisiaj, chociaż, no powiem, że żart prymapelisowy, no to chyba każdy wiedział, chociaż w czacie wiele osób nie wiedziało. Była audycja z Fortnite'a, to też pograj sobie w Fortnite'a.
0: No oglądałem, grałeś i gadałeś po amerykańsku. Z Ameryki.
1: English. Yes.
0: No ale amerykański się ponoć różni od angielskiego, nie?
1: A nie wiem. Ja tak grałem losowe akcenty, które w głowie miałem. Ja tutaj powiem jeszcze jako moderator piękny, bo prawdopodobnie zaraz będę się wyciszał też tak już bardziej... że można dzwonić w cudzysłowie na Discordzie, czyli wchodzimy na Discorda, wchodzimy na czat głosowy na żywo i tutaj rzecz, bo pewnie dużo ludzi o tym nie wie, jak wejdziecie na ten czat, to nie słychać was, w sensie jak klikniecie, to was nie będzie słychać, więc spokojnie możecie wejść nawet, żeby po prostu być w publiczności, żeby sobie poczekać i w momencie, kiedy chcecie rozmawiać, jest na dole przycisk łapki, wtedy jakby prosicie o głos, jesteście w kolejce lub od razu udzielany jest ten głos i po zaakceptowaniu takiej osoby od razu trafiacie właśnie tak jak Krawiec powiedział na scenę, czyli do przemówienia i możecie rozmawiać, więc jest to proste, intuicyjne. Może na

0: Początek będzie jakiś trudny, ale myślę, że to jest rzecz, którą nawet pięciolatek złapie, także spoko. No i w sumie tyle.
1: No, nasza niestety była już moderatorka Fufu, bo zrezygnowała. Szybko załapała, o co tu chodzi, że się klika tu w łapkę. Nie jest to takie trudne, czasem trzeba się trochę przemóc. Ja też zareagowałem alergicznie, żeby inne kanały, bo ten już zna mnie. W ogóle mamy tak, że lubimy to, co już znamy. I to chyba nie tyczy się tylko Polaków, że mają taką cechę, że lubią to, co już znają. Tylko ogólnie ludzie tak mają, bo czują się wtedy bezpiecznie, czują, że wiedzą, na czym stoją, czują się, że nie boją się, że będzie jakaś wpadka i tak dalej, i tak dalej. No więc tak, no.
0: Nie wiem, jakoś Valdi Safari potrafił sobie poradzić z Discordem.
1: Nie wymawiaj tutaj nazw jakiejś konkurencji, bo zaraz się tu zrobią dymy jakieś, że wspomniałeś o jakimś Valdim Safarim. Nie wolno, nie wolno. Nie odnosisz wrażenia, że Gumball, że strasznie dużo ludzi ma o coś ból dupy ostatnio?
0: Pytanie, kto dzisiaj nie ma bólu dupy? Ja uważam, że to cały świat ma jakieś problemy, ale w dwie strony. Jedni hiper jakby pozytywnie nastawieni są do świata i wszystko tak, o super, fajnie i w ogóle, a drudzy to są tacy, o krytykujesz? Ty masz argumenty, albo ja cię będę krytykował, bo byle co. No i wiesz, są te dwie grupy ludzi, więc raczej fakt. Każdy się dopieprza w jakimś aspekcie.
1: Niektórzy to w ogóle tak się zachowują, jakby awantury różne, niesnaski, podziały, donosy. To były dla nich, to było ich życie po prostu, bo nic innego nie potrafią za bardzo. Nie potrafią na przykład tak się odezwać do ciebie, cześć, co tam słychać, jak tam leci, tylko doszły mnie pewne słuchy, na przykład, tak zaczynają swoją wypowiedź i to na przykład trwa kilka lat. To dziwne, takie i śmieszno i straszno trochę, nie, w sumie. Nie mogę z tymi ludźmi, po prostu niektórymi. No, a w ogóle, no, jak już jesteśmy... Dziś tak planowałem pogadać trochę o społecznościowych sprawach, bo nie wiem, czy to nie będzie przed jakąś taką przerwą, czy to nie jest taka audycja, w której możemy z siebie coś jeszcze wyrzucić, coś jeszcze obgadać, tym bardziej, że mam jedną sprawę do poruszenia, jeszcze taką społecznościową, żeby potem na przykład spróbować tego unikać i żeby sobie odpocząć od tego i pogadać na przykład o, nie wiem, wspomnieć sobie miesięcznik Bajtek, albo co tam było w młodym techniku fajnego do skonstruowania, albo co kto jadł dobrego na kolację, albo czy lubisz być macany na przykład, jak cię ktoś drapie po pleckach, takie tematy bardziej, a nie on powiedział, że pewna osoba mu powiedziała, że tamten po prostu trzyma z tamtymi i w ogóle wspierdalaj, no, to ja jestem zmęczony, energia ze mnie dzisiaj cała wyszła i tutaj nie bierzcie do siebie ci, z którymi gadałem, bo z paroma osobami gadałem na priwa, w tym głosowo, nie bierzcie tego do siebie, że jesteście jacyś upierdliwi czy coś, bo z wieloma osobami się przyjemnie gadało, całkiem miło i też pewne rzeczy czasami warto sobie wyjaśnić, ale po prostu ja mówię tak ogólnie, wiecie, wyobraźcie sobie, że na kogoś, że jest taka osoba, na którą wszystko spływa, nie? I ma tak cały dzień zajęty takimi sprawami. No, ale to tamtego. Słuchajcie, Manna, użytkowniczka z naszego Discorda, będzie odbanowana. Przeprosiła za to, że faktycznie pod moim nickiem pojawiła się na innym kanale, ale wytłumaczyła całą sprawę, nawet dostałem screeny z tych rozmów i wyszło, że to w zasadzie był taki głupi żart trochę. No i wiecie, jak ktoś wyciąga łapę, mówi sorry, głupia sprawa, to ja to biorę pod uwagę też, nie? I Manna nie wiem, czy pojawi się jeszcze na naszym kanale, bo znowu cała ta sprawa, heca tam, admini, bany i tak dalej. Wiecie, to wszystko też innych czasami potrafi zmęczyć, zniechęcić. No, tak więc, no, mamy załatwione, nie będę się jakoś specjalnie rozwodził. I tyle, no. A nasza publiczność tymczasem rośnie, przybywają nowe osoby, jest... No, to nie będzie chyba żadne faux pas, albo żadne faux pain, jak wymienię, kto tu jest z nami. Jest EU, jest Diamentowy Janusz, jest Wandast, Richard, Jacusio i Bartłomiej Rybka.
0: Właśnie, właśnie. I w tym momencie Diamentowy Janusz, proszę bardzo, czy inaczej może Grzybowy Janusz, wiadomo o kim mowa. Właśnie teraz prosi o głos. Czy jesteś zainteresowany tą rozmową?
1: No ale chyba mu nie udzieliłeś. Aha, to no, ja, to ja muszę.
0: Prosi. Tak, no, a to teraz ja muszę. Właśnie cię uczę. Uczę cię. Uczę cię.
1: Szkolisz Cwela tutaj. Nowociotę. Gumball szkoli nowociotę Cwela Krawca. Jak tego używać, tego Discorda? No i klikłem i Diamentowy Janusz dołączył. Faktycznie pojawił się na scenie tutaj. Cześć, Diamentowy. Czemu ja powiedziałem Diamentowy Janusz? Dariusz, nie Janusz.
0: No Dariusz.
2: Dariusz na moda.
1: Nie wiem, czy będą w ogóle jacyś moderatorzy. Jak ktoś taki jak Fufu nie czuje się na siłach za bardzo i ją to zmęczyło, to ja nie wiem, czy są lepsi kandydaci. Bo taka Fufu na przykład, to ona dobrze zna różne te radia, wiecie, ludzi, uniwersa. Stara się być powściągliwa, jeśli chodzi o banowanie, mimo że sam byłem zbanowany, to mówię, ale stara się być jakaś tam sprawiedliwa, powściągliwa, no to kto tutaj inny, no, ty Dariuszu to byś, nie wiem, a może powiedz, kogo byś zbanował i za co na przykład?
2: No a ja nikogo bym nie zbanował, za nic.
1: To świetny moderator, wszyscy będą cię lubić.
0: A może co by zrobił, żeby społeczność była lepsza?
2: Co bym zrobił, żeby społeczność była lepsza? No to bym uczył produkcji muzyki. A w ogóle to mam dzisiaj niespodziankę, ale to poczekam na pik, aż będzie piku, tam trochę więcej ludzi i wtedy ją ukażę może. O. Jest niespodzianka na dzisiejszą audycję od Dariusza.
1: A jaka?
2: A no, niespodzianka.
1: Nienawidzę niespodzianek. Nienawidzę niespodzianek, bo to nie wiadomo o co chodzi. I czy ci ktoś jakiegoś zgniłego jaja nie chce wrzucić. A w ogóle to najlepszy to byłby taki moderator, który sam by wkręcał ludzi i podpuszczał, żeby na przykład coś powiedzieli, a potem by już banik leci. Taki moderator podpuszczacz. Troll. To by był dobry.
2: Ja bym banował tylko tych, którzy mnie banowali.
1: Czyli zemsta taka. W ogóle, co ciekawe, jest tak, że publiczność nie pokrywa się z listą ludzi na kanale. To znaczy, widzę inną trochę listę ludzi. Aha, bo to jest 6 słucha dodatkowo, czyli nie mam jakby pełnej listy. Aha, czyli taki skrót. Okej, dobra. Już kumam. No, także dzisiaj taka eksperymentalna audycja. Nie można dzwonić na Skype'ie. Skype wyłączony. Dziękuję bardzo za donata Mikołajowi, który przyszedł gdzieś tam w międzyczasie. Tutaj odtworzę może.
3: Mikołaj, 15 zł. Pozdrawiam, ciekawe masz rozmowy, buźka mrugająca okiem. Bardzo podobały mi się wczorajsze przygodowe opowiadania wieczorne.
1: Mikołajowi się podobały wczorajsze przygodowe opowiadania wieczorne. To nie wiem, o jakie to chodzi przygodowe opowiadania, ale za 15 dziękuję bardzo serdecznie. No nie wiem, co to wyjdzie dzisiaj z tej dzisiejszej audycji. Może na pewno będzie ona nieco inna niż zwyczajowe piątkowe audycje. Jednak Skype to Skype. Skype jest standardem, jest popularny. Discord trochę bardziej niszowy. Niektórzy się do dziś nie mogą do niego przekonać. Na przykład wspomniany Etam, który też tu jest na czacie. Janus pisze, Discord za nowoczesny. Bo Etam kocha tylko retro. No. Był Etam zbanowany. Nie, Etam nie jest zbanowany. Jak zbanowany?
0: Nie, woli wyjaśnienia. Etam tu pisze, by zbanować Etama, wystarczy z Escape przejść na Discorda. Koniec cytatu. Aha.
1: No, w ogóle niektórzy tak troszkę jakby, sorry, tak powiem brzydko, histeryzują, bo twierdzą, że na naszym Discordzie tyle banów, ludzi wyrzucają, Rosja 2, nowa Rosja 2.0 w ogóle u nas jest, tak, bo nie, ktoś tam coś napisał, ale tak naprawdę to mamy tych zbanowanych raptem 4 osoby, z czego...
0: Poczekaj, no. Sprawdzę. Sprawdzę.
1: W tej chwili trzy. W tej chwili już powinny być trzy, bo jak mówiłem, manna będzie miała cofnięta.
0: W tym momencie ban manny jest cofnięty. Trzy osoby, które w tym momencie są zbanowane.
1: Katus. No, może nie mów, może... Aha, no dobra, to chcesz
0: to mówić. Ale to są jakieś niki, które nic mi nie mówią w zasadzie i nie obchodzi mnie to. Osoby, które tutaj... Czy wiecie, no, kto tu jest zbanowany? No, Zenon, Katut, no i tyle. Więcej osób nie jest zbanowanych w tym momencie. Znaczy, jeszcze jest jedna osoba, ale może ta osoba jednak nie życzy sobie, żeby o niej mówić. Więc są trzy osoby. No i tyle. Ja nie banuję naprawdę na potęgę. Banuję tylko w sytuacjach, które tego wymagają, więc nie musicie się bać. Wręcz... Kurde, ja w zasadzie nie lubię banować.
1: No, ja też nie... Też nie lubię. I nie wiem, ostatecznie jakoś tak wychodzi mi, że chyba lepiej zostawić to wszystko tak, jak jest, żeby nie było w ogóle adminów. Gadałem dzisiaj trochę z Fufu. Fufu na przykład ma takie zdanie, że admini jednak są przydatni. No i wiele osób też będzie tak uważało, a ja nie wiem, czy nie zostawić tego po prostu, żeby sobie płynęło na fali, bo to jest takie, w moim mniemaniu, takie mniejsze zło trochę, że jest owszem syf, ktoś tam przyjdzie, będzie chwalił, usprawiedliwiał Putina czy coś, ale ostatecznie mniej będzie z tego jakby dymów, mniej ludzi się obrazi i odejdzie, mniej będzie nieporozumień. Wiesz, o co chodzi, że to jest jakby takie zmniejszanie strat. Jakby, jak to powiedzieć, w przypadku narkomanii jest taki mądry termin, zapomniałem, jak to się mówi, zmniejszanie szkód, coś takiego, nie? Niwelowanie szkód. Zapomniałem, jak to się fachowo mówi, ale ale wiecie, o co chodzi, nie? Że jest ostatecznie mniej z tego, mniej pożytku jest z tego całego organizowania właśnie jakiejś cenzury drobnej, adminów, niż jakby to zostawić po prostu sobie. No jak gadamy sobie dziś możemy swobodnie gadać o sprawach społecznościowych. Nie mam jakichś szczególnych obiekcji. Najwyżej audycję się potem usunie po prostu, jeśli będzie za dużo jakieś prywaty, jakieś padną niewygodne rzeczy, no to dla kogoś to po prostu się usunie audycję krótko po emisji. Tyle. Wydaje mi się, że Dariusz tak właśnie wszedł sobie tutaj na scenę i tak wyobraźcie sobie taką taki stadion, gdzie wszedł właśnie Dariusz ubrany w biały garnitur i muszkę na scenę i tak stoi z rączkami założonymi na jajkach i się tak uśmiecha tylko. No, to nie wiem, czy to się sprawdza takie coś, bo to nie jest po to, żeby słuchać, nie? Bo słuchać to można sobie, będąc w publiczności.
0: Możesz przerzucić tą osobę w każdym momencie, klikasz prawym, o, i tam się przerzucił teraz nawet.
1: Skończ, Gumballu, sorry.
0: Możesz nacisnąć prawy na osobę w właśnie scenie i przenieść ją do publiczności, naciśnij prawy. Znaczy nie przenosisz pana, tylko naciśnij prawy, zobacz sobie.
1: No to już teraz nie mam okazji, ponieważ...
4: Co to za eksperymenty na mnie?
1: Eksperymenty na ludziach dzisiaj, no. Discordowe. Hiszpan jest, dołączył.
4: Cześć wszystkim.
1: Cześć, Hiszpan.
4: Ja tak może z innej beczki chciałem zapytać, czy macie jakieś takie cele, które byście chcieli teraz zrobić? Albo w przyszłości niedalekiej, na przykład gdzieś wyjechać, albo coś kupić. Coś, co was tak bardzo nurtuje na przykład teraz.
1: Cele. No, to ciekawe pytanie. Jakiś temacik rzuciłeś. Cele. No, ja chciałbym mieć... Wiele rzeczy bym chciał, kurczę. Chciałbym mieć na pewno lepszy komputer, nowy sprzęt. Chciałbym...
4: To jest takie bardziej... Wiesz, to można łatwo sobie tam kupić, powiedzmy, komputery. Komputery nie są jakieś drogie, ale taki...
1: Jak dla kogo?
4: Ale no to powiedzmy, że tam komputer 2000 zł kosztuje, to już nie jest jakoś...
1: To chyba drogie. Kiedyś, albo jak masz na myśli jakiegoś kaszlaka, zestaw kloszard taki.
4: A no tak, zależy kto, do czego potrzebuje, to też prawda.
1: Maszyna do pisania
4: ale no to dobra, no to komputer, no okej.
1: No... Nie wiem, jakiś też wyjałowiony jestem z marzeń jakichś większych. Kiedyś, jak było się młodszym, to miało się dużo marzeń, nie? A na starość, to nie wiem, to święty spokój tylko się marzy. I żeby rachunki były popłacone.
4: To te marzenia są adekwatne od wieku, tak? Jakość tych marzeń.
1: No. A to powiedz, tak innych podpytujesz, to powiedz, jakie ty masz plany, może ciekawe, czy jakieś marzenia, plany, marzenia, coś powiedz o sobie.
4: Ja bym się wybrał motorkiem do Chorwacji, to jest taki najbliższy cel, tylko musi pogoda być ładna przede wszystkim, ale to taki najbardziej najbliższy i realny według mnie cel. Chcę go na razie osiągnąć, a później zobaczymy, jak pomyślimy o następnym. To jest taki bardziej rekreacyjny cel, co nie znaczy, że tylko jeden jedyny. Na przykład też powiedzmy chciałbym zbudować też taki biznes, który jakby mnie za bardzo nie angażował cały czas, tak, w ten biznes, bardziej coś pasywnego stworzyć, no to też to taki drugi jakby cel, bo tak mówiłeś, no człowiek jak się czym robi się starszy, tym troszkę inaczej podchodzi, właśnie spokoju tego chce i no i właśnie nawet to, co powiedziałem o tej wycieczce i o typie działalności, to też w sumie to zmierza do takiego spokoju. A żeby to osiągnąć, no to jednak, żeby te cele sobie zrealizować, no to też to wymaga poświęcenia na pewno. I ja z tym poświęceniem to jest różnie, zwłaszcza u mnie. Ale jakoś tam powiedzmy staram się i czasem wychodzi, i czasem nie.
1: Mm-hmm. Czyli wakacje miłe i biznesik. No, to takie bardzo bez urazy, ale takie przeciętne, zwyczajne marzenia. To znaczy, wiesz, bez szaleństw. Nie zaskoczyłeś nas jakoś wielce, ale spoko, wiesz, tutaj nie traktuj tego jako jakąś docinkę, bo marzenia mogą być takie proste, zwyczajne. Czemu nie? To im nie umniejsza, nie?
4: Ale ja wiem, czy wycieczka gdzieś tam powiedzmy 2 tygodnie jechać motocyklem, czy to jest też tak, no nie jest to może coś specjalnego, niewyobrażalne, prawda, jak lot w kosmos, no ale dla każdego powiedzmy jakieś tam, jakieś spełnienie.
1: No wiesz, ktoś mógłby mieć takie marzenie.
4: Ja się spełnię. U ciebie na przykład komputer jest, tak?
1: Czy ja wiem, czy to jakieś wielkie marzenie? No mam sprzęt, który działa, tak już trochę na siłę wymyślam, nie? Może to zabrzmi trochę skomplikowanie, ale chciałbym, żeby mi się chciało, o. Nie, to nie brzmi w sumie wielce skomplikowanie. Chciałbym, żeby mi się chciało. Bardzo bym chciał, żeby mi się chciało. Żeby mi się chciało wiele rzeczy, żeby mi się chciało na przykład zrobić genialną, super fajną grę komputerową i wsławić się tym.
4: Ale żeby się też chciało, to też wymaga dużo pracy od siebie i wysiłku, bo powiedzmy tam, żeby się chciało, to odpowiedni tryb życia trzeba realizować, tam powiedzmy systematycznie wstawać,
5: albo systematycznie coś robić. I to też te chęci są uzależnione od tego, jak funkcjonujemy. Tak w sumie wiem po sobie.
1: No, ciężko się nie zgodzić. Ciężko się nie zgodzić. Ciekawe, czemu to jest tak, że z czasem człowiek taki się robi zgorzkniały, zrezygnowany, odechciewa mu się wielu rzeczy, przestaje marzyć. Może to po prostu proza życia nas jakoś stopniowo przytłacza. Doświadczamy już, może częściowo spełniliśmy tak do połowy jakieś nasze marzenia i okazało się, że wcale nie jest tak super, jak się spodziewaliśmy. Wiele rzeczy może się składać na to, że tak się zmieniamy z wiekiem. No bo młody człowiek to ma kupę marzeń, nie? I wszystko może góry przenosić. Ma wiarę w siebie często większą. Dużo rzeczy może mieć na to wpływ, na przykład to, że taki młody człowiek ma pomoc ze strony rodziny w realizacji tych marzeń. No a taki starszy to już bardziej liczy na siebie i to on jest raczej zobligowany do tego, żeby pomóc spełniać marzenia innym, czy swoim dzieciom, czy innym właśnie jakimś młodszym, nie?
5: Karol Strasburger kiedyś o tym mówił, że jego pokolenie było takie, że tam wypalali się w wieku 50 lat, nic im się nie chciało i tak dalej. I w zasadzie to tłumaczył, Kasia, że to bardzo trudne, 22 tak, do starości złote, 22 utrzymać taką grosze, chęć życia.
3: Żeby ci się krawcze chciało.
5: Tak, w sumie trochę wcześniej mówiłem o tym, że to zależy od jakości. Jak tam przez większość życia sobie trzymamy rytm, tam wstajemy, czy funkcjonujemy tam powiedzmy w jakiejś normie, no to możemy do starości dożyć w miarę na jakiejś tam jakąś tą jakość zachowując życia, a jak na przykład ktoś tam będzie przez 40-50 lat pił albo nadużywał tam za bardzo używek, prawda, i on już sobie ten w mózg tak przekształci, że tylko w niektórych momentach się lepiej czuje i tak dalej, to ciężko później, żeby w wieku 60-70 lat się tam cieszył życiem, bo jednak te neurony i tak dalej to będzie miał na tyle tam pokiereszowane, że raczej wątpię, żeby tam do jakiegoś starszego wieku sobie fajnie żył.
1: Aha. No, tak, no, chemia mózgu ma znaczenie. To, jak mózg pracuje, stan naszego zdrowia, organizmu, to wszystko wpływa mocno na nasze samopoczucie i tak dalej. A tymczasem Kasia wysłała donejcika, dziękuję bardzo, dwie dyszki, 2222, dokładnie, 22,22, taka liczba. 22 plus 22 to 44, magiczna liczba. Żeby ci się krawcze chciało. Oj, Kasieńko, mi się właśnie zaczęło chcieć teraz.
5: O, jeden krok.
1: Jak mi się chce! Pa, Kasieńko, jak mi się chce! Hiszpanie, tutaj Becia też prosi o głos. Nie wiem, prawdopodobnie ciebie nie wyrzuci. Tutaj Gambol musiałby się wypowiedzieć. Pewnie zostaniesz.
0: Nie wyrzuci.
1: Dobra. To w takim razie spróbujemy dołączyć Becie. Udało się, jupi! Słuchajcie.
6: Siema. Nie, bo ja mam w takiej sprawie, że chcecie moda i ja zgłaszam swoją kandydaturę. Ale można mnie w wolnych wyborach powinno być, że każdy powinien zdecydować naprawdę oddać swój głos.
0: Discord i wolne wybory. Tu jest dyktatura.
1: Solidarność.
6: Ale uważam, że jestem akuratna i odpowiednia i nadaje się, bo ja wszystkich lubię w sumie. Ciężko, żeby mnie wyprowadzić z równowagi, ale mogłabym zawsze okrzyczeć kogoś i tak pokazać. Niu, niu, niu, niu.
1: Mi się kiedyś udało ciebie wyprowadzić chyba z równowagi czymś.
6: A tak. Ale to, wiesz, byliśmy pijani, to się mieliśmy.
0: No dobrze, no to będzie alkomat. Jak będziesz wchodzić na Discorda, no moderować, to będziesz musiała huchnąć.
6: Dobra, okej, zgadzam się.
1: Ja tylko jedno pytanie zadam kandydatce na moderatorkę. Czy masz duże cycki?
6: Tak. A kto ma cycki, ma władzę. Jej. Przeszliśmy.
1: No to rozważymy. Mnie, nie wiem jak wy, mnie przekonała.
6: Dobra. No tak to, jaki był temat?
1: Dziś wariacka audycja, wszystko można, bo tak jakoś inaczej dzisiaj w ogóle. Jednak narzędzie, medium ma jakiś wpływ, kurczę, na to, jak się nadaje, jak się gada. Na przykład kiedyś zwróciłem uwagę, na to gadaliśmy sobie na normalnym kanale głosowym na naszym Discordzie i takie fajne rozmowy, takie wiecie, od serca, takie trochę inne niż na antenie. Znaczy, nie mówię, że na antenie są bez serca czy coś takiego, tylko na antenie jest trochę bardziej sztywno. Ktoś dzwoni, słuchamy, prosimy o głos, co pan chciał powiedzieć, tak, dziękujemy, do widzenia. A wiecie, a na kanale głosowym to tak jakbyśmy siedzieli, nie wiem, w knajpie czy gdzieś tam na kanapach, nie, u kogoś i gadali po prostu.
6: Prawda? I chyba tak łatwiej nawet się dostać, nie? Bo tak to na tego Skype'a zalogować, zawsze ten Skype jest jakiś problem, a do Discorda tu jak już jest społeczność też duża, to nawet więcej osób może zadzwonić, bo często przecież były skargi, że ktoś nie ma Skype'a, nie? A ktoś może ma Discorda, więc myślę, że to.
1: Diamentowy Januszu, jak teraz nic nie powiesz ciekawego i tylko coś się zaśmiejesz albo rzucisz jedno hasełko, że kosmiczna energia rozwiązuje wszystko czy coś, to znowu wrócisz do publiczności. Trzeba coś mówić, trzeba coś zagajać, trzeba dowcipkować, trzeba się dzielić jakimiś refleksjami i tak dalej.
2: Ja miałem problemy techniczne, teraz już nie mam problemów technicznych i też chciałem zgłosić swoją kandydaturę na moderatora. Aha, jak już Becia tutaj zgłasza, to ja też zgłaszam. Ja jestem stary jestem dzwonnik z nocnego radia i mam poparcie od Der Oktoberfesta i od chyba Oazy Spokoju i zbieram swoją zbieram poparcie. I mam niespodziankę, jak dostanę woda, to niespodzianka zostanie upubliczniona.
1: No ciekawe, to trochę wysoka cena za niespodziankę. Ja słyszałem jeden utworek, który ostatnio skomponowałeś na innym kanale konkurencyjnym, u konkurencji, prawda? U takiej konkurencji, co cenzury u nich nie ma. Co jest całkowicie aha, bez cenzury. Coś tam znalazłem takiego. No może to masz na myśli utworek taki.
2: No nie powiem, bo to niespodzianka. A jak ci się podobało, Kowzulku?
1: Wiesz co, ty masz te ciężkie, te swoje brzmienia, takie że... A. Że jakby to powiedzieć, trochę nie trafiają jednak w mój gust. One są za ciężkie, za dziwne, za psychodeliczne dla mnie. Znaczy, lubię psychodele, ale twoja jest taka, wiesz, taka przyciężkawa dla mnie po prostu jakaś.
2: Aha. A słuchałeś ten drugi utwór, bo tam dwa upowietrzniłem.
1: No nie wiem właśnie, którego słuchałem. Nie wiem.
2: Aha, może ten dłuższy słuchałeś. Ten.
1: O donatach. O donatach dla Krawca coś skomponowałeś takiego.
2: No tak. No to ten dłuższy pewnie słyszałeś, ten cięższy. Ten krótszy jest nieco lżejszy.
1: Może za bardzo jestem taki, wiesz, popowy taki. Nie wiem, czy słuchaliście, na kanale sportowym Doda się pojawiła jako gościni. Lubię to słowo, gościni, takie feministyczne, fajne. Taka gościni się pojawiła i słuchało tego, nie wiem, 2 miliony osób, czy jakoś tak. A potem był następny odcinek z profesorem, który bardzo ciekawie mówił o relacjach damsko-męskich, o różnych erotycznych sprawach, o miłości. Bardzo mądry człowiek i słuchało tego już 800 osób tylko.
5: 2 miliony to faktycznie dużo.
1: No nie wiem czy dwa, czy nie przesadziłem, ale w każdym razie jakaś taka astronomiczna liczba, nie? I ktoś to porównywał właśnie, nawet ktoś zadzwonił i powiedział, no pani Dody słuchało tam 1 milion czy 2 miliony, to czy 1 milion czy 2 miliony, to, a tutaj pana profesora 800 osób, nie? I to pokazuje troszkę w jakiej kondycji mentalnej, intelektualnej jest nasze społeczeństwo, niestety. Nie wiem jak wy, czy wy też macie coś takiego, że ta Doda was odrzuca trochę, bo ona jest niby piękną kobietą, ale ja nie widzę w niej za bardzo, ona mnie nie podnieca. Ona, nie wiem, nawet to... tam dziwne coś takiego, jeszcze tak rechocze jak koń. Aż się przestery tam zrobiły, w ogóle mieli jakieś tam limitery, a mimo to się przestery od tego rechotu głupiego robiła. Klnie, rechocze, sama o sobie mówi, ja lubię z kimś mądrym porozmawiać, dlatego mam same lustra u siebie, baby. Po prostu coś okropnego.
2: Ja poznałem Dodę, nawet się przytulaliśmy, zrobiliśmy sobie fotę, ale dla mnie jest za niska, bo ona ma 1,50 m wzrostu, a ja mam 2 metry, nie?
5: Dariusz, Dodę usiłowałeś poderwać?
2: No jak?
5: To już nie masz żadnych barier.
1: Nie no, ona jest niby ona jest piękną kobietą, ale mi na przykład się nie podoba. Wiem, że wielu osobom się podoba, no bo i blondynka, i tu usta, ale ona ma takie, jakby to podsumować, ona ma na przykład wargi, ma takie usta, co mi się kojarzy, że ktoś je wymodelował specjalnie, jakiś chirurg do robienia loda, że one są tak stworzone, te usta, coś takiego, nie wiem.
5: Przeważnie kobiety, które już się dopuszczą tych poprawek takich, wiesz, twarzy i wszystkiego, to już źle wygląda. Zwłaszcza usta, tak, jak są te napompowane, te wargi, to kurde, odstrasza. Wręcz.
1: Wentronomii napisał na czacie, Doda piękna i podobno inteligentna, chociaż zachowuje się czasem jak tępa. Właśnie, jeśli o kimś mówimy, że podobno jest inteligentny, to takie dosyć wymowne jest, nie? Bo ona niby należy do męsy, ma IQ bardzo wysokie, ale tego się w ogóle nie czuję i nigdy tego nie odczułem jakoś po niej też, że ona ma coś w ogóle do powiedzenia ciekawego.
2: No ja z Dodą byłem na dwóch koncertach, na jednym koncercie Katy Perry byliśmy i potem jeszcze wcześniej byłem na Dody koncercie, to dwa razy ją spotkałem.
1: A potem się obudziłem, tak?
2: Nie, tak było, no tak, tylko że na Katy Perry to ona siedziała w loży dla VIP-ów, a ja tam niżej trochę tańczyłem sobie, tam pod sceną się tańczyłem.
5: I jak tam w loży VIP było?
2: No ja się nie byłem w loży VIP-ów, tylko ona była, ja tam sobie tańczyłem, a ona sobie tam klaskała w loży dla VIP-ów.
5: Dawaj Dariusz, dawaj, tak?
2: tak, dawaj Dariusz, dawaj. No jeszcze na studiach miałem przyjaciółkę, która była szefową tego strony fanowskiej właśnie tej Dody, nie? To tam miałem jakieś tam informacje z pierwszej ręki, nie? Ale już nic nie pamiętam, bo to dawno było, na studiach to było.
1: Richard pisze na naszej ławce, ławka w parku, mamy taki kanał główny, tekstowy, i pisze, że żadna kobieta nie oprze się seksownemu plejadianinowi, nawet Doda.
2: No oczywiście. No i jak robiłem sobie zdjęcie z Dodą, nie? No to wyszło na to, że kręciłem sobie film pamiątkowy, a ona tak do mnie mówi, a co ty, będziesz pornosa kręcił? Do mnie, nie? Miało być zdjęcie, nie? A tutaj piszą, że film.
5: Chyba, że jest szarakiem.
2: No może być szarakiem, tym niższym szarakiem, bo na 1,50 m są jeszcze dwa wysokie szaraki, te ponad 2 metry, po 2 metry 20 centymetrów, nie? No to ona należałaby do tej niższej kasty, tych niższych szaraków.
1: Niższy szarak. Aby w Polsce uzyskać członkostwo Mensy, należy osiągnąć wynik oznaczający IQ równy co najmniej 130 w skali Wechslera. Jak... No tak, no
2: tak. Kiedyś... Ale na najśmieszniejsze że trzeba płacić składki za to, że ma się wysokie IQ, nie? Oni tam płacą składki chyba po 50 zł czy po 100 zł co miesiąc, że jak masz wysokie IQ, to musisz płacić pieniądze. To się trochę nie równa z wysoką inteligencją.
1: Im więcej masz pieniędzy, tym bardziej cmokają, mówią, o tutaj mądra osoba, bardzo, bardzo inteligentna. To ja dorzucę jeszcze milion, stać mnie, a co? Kto z bogatemu zabroni, baby? Przyszła taka doda, o, tu widzimy, że pani bardzo inteligentna, bardzo, zapraszamy. No, mnie kiedyś badał psychiatra, bo mnie w końcu matula wysłała do psychiatry, bo nie chciał się uczyć, problemy wychowawcze i tak dalej. To w końcu matka zrezygnowana mówi, no trzeba sprawdzić, czy temu chłopcu coś nie jest przypadkiem w głowę. I wyszło, że mam przeciętną właściwie inteligencję. Mocno mi zaniżyły wyniki z wiedzy ogólnej, bo wtedy byłem strasznie taki... Teraz troszeczkę się podciągnąłem, bo jak się nadaje tę audycję, to się różnymi tam rzeczami trzeba zainteresować. Trochę się podszkolić tam z geografii. Od liczenia do donejcików to sobie matematykę trochę podciągnąłem. To 20 plus 15. No i w końcu teraz może jest troszeczkę lepiej, ale kiedyś bardzo przeciętna taka wyszła.
0: Wiecie, kto jest największym skurczysynem w tym momencie? Ja jestem chyba najbardziej podłym człowiekiem, jaki może być. Powiem wam historię z dnia dzisiejszego. A w sumie nie wiem, czy chciałem ją szerować, no ale powiedzmy, zaszeruję. Mam psa, raczej miałem. I chyba wiecie, do czego dochodzi ta historia od razu. Pies, no już 16 lat. Miał, dochodził już do takich stanów, że po prostu, no nie wiem, coś mu siadało kompletnie, zdrowie po prostu no, szwankowało na maksa. I dzisiaj po prostu sparaliżowało go kompletnie, w sensie widać było, że już nie ma opcji dla niego. I po prostu został zaniesiony tam. No cóż, na tak zwane uśpienie. No i to jest coś, co zostało wykonane. W sumie nie wiem, czemu się tym dzielę. Może dlatego, że mnie sumienie boli. Bo jednak, bądź co bądź nie, jest to jakaś miła rzecz, ale no jednak było to najlepsze rozwiązanie, bo pies już tylko by cierpiał. I no trochę smutna sprawa i powiem wam, no tak człowiek niby podchodzi do tego, wiecie, no dobra, no zwierzę, trzeba to zrobić, ale bądź co bądź jednak to takie coś jednak uderza w człowieka, bądź co bądź, jednak już ja nie płaczę w takich sytuacjach, nie ten, ale gdzieś to jednak uderza, nawet jeśli to są jakieś zwierzęta, które nie aż tak bardzo was obchodzą, bo ten pies to raczej był taki mojej mamy, gdzieś tam ojca niż mój, a ja to raczej tak raz na jakiś czas coś tam się zajmowałem nim. Więc no powiem, no to są takie sytuacje, które jednak gdzieś oddziałują na człowieka.
2: O, to współczuję Gumballku, mój pies też rok temu tam sobie odszedł właśnie, wyciągnął kitę, bo już był taki stary, tam miał 17 lat, nie? No. Szkoda piesków, no, szkoda.
1: No, smutna sytuacja. Pamiętam, tak? Mów.
5: To ja pamiętam taką sytuację, jak Gumball podobną miałem, jak wyprowadziłem się z domu rodzinnego i ja tam parę lat wcześniej sobie owczarka niemieckiego sprowadziłem, ale już wiadomo, jak się wyprowadzałem, to nie wziąłem go, tylko zostawiłem go w tym domu rodzinnym. No i tam po kilku latach, jak już się tam wyprowadziłem, on zdechł i tam ojciec, pamiętam jak zadzwonił do mnie, że on już tam na zdechnięciu, że ma jakieś bóle. Okazało się, że gdzieś tam te jelita mu padły, te nowotwory jakieś tam miał na tych jelitach. I pamiętam jak przyjechałem po tego, wziąłem tego psa, pojechałem do weterynarza i poprosiłem, żeby go uśpił. No bo już miał takie, wiesz, bóle od tych raków, że już trzeba było uśpić. Pamiętam, jak faktycznie, kurde, łezka się zakręciła wokół oka, tak jak podawał mu ten weterynarz ten środek usypiający, wcześniej jakiegoś głupiego jasia, później ten środek dopiero. Pamiętam, uśpił go, I ja pamiętam, jak wracałem od tego weterynarza i była zima wtedy. No i nie wiedziałem, co z tym psem zrobić. No, akurat tam mam taką działkę, takie jest pole za domem, tam gdzie mam dom rodziny, to pojechałem tam i zacząłem kopać. I kurza, tak zamarznięta ziemia, to mi chyba 2 czy 3 godziny zeszło, zanim wykopałem jakikolwiek dołek. Tak nawiasem, później jak odmarzło na wiosnę, to sąsiad mnie tam zjebał, jak przyjechałem, że zaczęło mu śmierdzieć, bo za płytko wkopałem. Ale tak do czego zmierzam? Pamiętam, że właśnie ja z tym psem spędziłem kupę lat i jeszcze tak jak dorastałem, także bardzo przywiązany byłem do tego psa i to przeżywałem okropnie. Pamiętam, jak już kopałem ten dołek w tej zimie, to kurde, to łzy mi się same cisnęły.
0: Jest to miłe. I to jest najgorsza sytuacja, bo no wiecie, to jest jeszcze gorsze, bo ja zrobiłem już to w taki najgorszy sposób. Po prostu zostawiłem tego psa, bo wiedziałem, że to będzie kwestia 2 minut po tym, jak wyjdę. Brat też, no po prostu pies też, to był pies, który już był ślepy, nie widział, praktycznie nie słyszał, no ledwo co wiecie, już tam ten, ja już po prostu nie miałem, mój dzień i tak był dzisiaj zniszczony przez pewne rzeczy, ale no po prostu nie miałem już siły po prostu oglądać to, no wiem, że to jest bardzo szybka rzecz, bo to jest praktycznie jeden zastrzyk operacyjny, mówię drugi, to jest przedawkowanie narkozy i koniec. Nie, i w sumie przyniosłem go w skrzynce i to jest, bo to jest bardzo niedaleko mnie weterynarz, powiedzmy no jakieś 500 metrów od domu i będę musiał po tą skrzynkę pójść i powiem wam kurde, że jest to ten sam fakt iść po tą skrzynkę, po prostu już mnie tak mentalnie jakby mam takiego kaca moralnego, to jest masakra.
7: Niepotrzebnie może masz tego kaca, bo może twój pies byłby ci wdzięczny za to, że oszczędziłeś mu cierpień. Prawdopodobnie tak. Ja na przykład bym nie chciał leżeć sparaliżowany, że ktoś podciera mi tyłek i karmi mnie i leżę podłączony do jakichś rurek. Bardzo bym wtedy sobie życzył, żeby ktoś mi oszczędził takiego losu i żeby właśnie zastosował jakąś eutanazję, a zwierzęta jednak są mocno związane z ruchem, z aktywnością i dla nich taka sytuacja, ja miałem dokładnie taką samą sytuację ze swoją kotką Zuzią, którą też musiałem uśpić, ona już bardzo chora była, miała zanik mięśni, z organami w środku coś, ona już, i kiedy ona już nie mogła dopełznąć do kuwety swojej i miauczała tylko, to postanowiłem, że też dokonam takiego wyboru i no, przyjechał taki specjalista, też zrobił te 2 zastrzyki. No i uważam to za dobre rozwiązanie. Myślę, że są takie przypadki, że ktoś będzie tak chronił to życie, żyj, i to będzie bardziej jego jakieś tam ego, nie? I jego jakieś... jego strach, jego, i będzie sobie to racjonalizował, a może czasami po prostu trzeba się wykazać pewną odwagą i dokonać tego kroku dla dobra właśnie naszego towarzysza, nie? I oszczędzić mu cierpień. No co to za życie jest, kiedy już nie możesz do kibla dopełznąć, nie?
5: To zależy, to, bo ty powiedziałeś, że jakbyś był już bardzo chory, prawda, no to tam chciałbyś, żeby tą eutanazję, ale powiedzmy jest przypadek, gdzie byś miał nie wiem, 2 córki i te córki by wszystko oddały, żebyś jednak był i by walczyły o to, żebyś był, no to prawdopodobnie mimo tego, wiesz, bólu jakiegoś i tak dalej, pewnie byś nie chciał im to zrobić, żeby odejść.
7: Nie wiem. Mi się wydaje, że jednak powinniśmy jakąś godność zachować i kiedy człowiek nie jest w stanie... Nie wiem, dawniej pewnie u Wikingów też tak było, że jak ktoś nie był w stanie podnieść miecza
1: No bo skoro śmierć, godna śmierć, to śmierć z mieczem w dłoni, no to sytuacja, w której, ta nie wiem, srasz pod siebie i z oczywistych względów nie możesz już do niczego się przydać, nikomu, jesteś obciążeniem dla innych, tylko nie możesz ani wojować, ani wykonywać żadnych zajęć, niczym się wykazać. Co to za życie jest? Żałosne życie. Ja bym nie chciał żyć w taki żałosny
5: sposób. Ale to
1: sposób.
5: Też ciężko taką linię wystosować, kiedy to żałosne życie się zaczyna. U niektórych bardzo wcześnie, może z głupich jakichś przyczyn prostych, gdzie można było łatwiej to wyleczyć i tak dalej. Być może jako społeczeństwo to poszlibyśmy w takim kierunku, że no jak coś boli, prawda, to eutanazja jedyny taki kierunek. I pytanie, czy właśnie jak to jest ciężki dostęp do tej eutanazji, to czy to nie jest lepsze, czy to nie lepiej jest? Bo moglibyśmy pójść tak bardzo liberalnie, powiedzmy, no choć to nie chcę tego słowa używać, bo to jest takie polityczne.
1: To znaczy, słuchajcie, no na pewno są też przypadki, że osoba, która już ma bardzo duże kłopoty ze zdrowiem, nie może wstać i tak dalej, ta osoba ma w sobie jeszcze siłę, żeby żyć, żeby coś robić, żeby się komunikować z innymi. To jest trochę inna sytuacja, kiedy widzimy ewidentnie, że ta osoba chce żyć. To są takie wyjątkowe sytuacje i to oczywiście jest trochę inna sprawa, ale w przypadku zwierząt, znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o człowieka, to ja mówię bardziej ze swojej perspektywy, bo człowiek jest trochę bardziej skomplikowany niż zwierzę i relacje nasze są trochę bardziej skomplikowane. Mówię bardziej o zwierzętach, a o człowieku to mówię bardziej ze swojej perspektywy. Gdybym był bardzo chory i już nie potrafiłbym nic robić i bym cierpiał, no to bym się zdecydował, bym bardzo był wdzięczny za skrócenie życia. O to mi chodzi, nie? A jeśli ktoś walczy, jeśli ktoś nadal ma siły i chce żyć, to jak najbardziej, to ciężko by to inaczej do tego podchodzić, no bo co, zmusić do kogoś, kto się chce żyć, a my go będziemy co, nakłaniać, żeby dokonał eutanazji, no to jakaś by była chora sytuacja. Także ten, no, ale jakieś takie, no, tematy nam się zrobiło, smutno trochę. No, współczuję ci, Gumball, też przez to przechodziłem, wiem, jak to jest.
0: Nie ma co współczuć, będę szczery, ja się pod tym okaraskam jakoś, ale nadal w pewien sposób są to jakieś moralniaki. Jestem chyba jedyną osobą, która nigdy nie płacze na takich rzeczach, ale zawsze takie coś atakuje po. Ja mam chyba taki po prostu późny zapłon, że mnie dopiero emocje gdzieś tam dotykają później niż w samej sytuacji, nie?
1: No, ja przyznaję, że się spłakałem wtedy, jak usypiałem Zuzię. Też nie często płaczę. Raz na jakieś, nie wiem, na 2 lata pewnie, coś koło tego. No, ale też mnie wtedy...
5: To dobra średnia. 2 lata to dobra średnia.
0: Ale nie ma co jakby mówić, że płakanie jest złe. No, płakanie to jest normalna rzecz. No, są sytuacje, kiedy po prostu... No, to jest jedyna rzecz, którą możesz zrobić. No, niektórzy twierdzą, że to jest złe i niemęskie. No, to są psychopaci. Albo socjopaci. Uważam, że ludzie, którzy dyskredytują innych mężczyzn za to, że płaczą, no to ja ich nie uważam za normalnych ludzi.
1: No ale też nikt nie powiedział, że jest to coś złego. Nikt nie powiedział, że jest to coś złego.
5: Dokładnie, też nie powiedział.
0: Nie, ja nie mówię o was, tak ogólnie. Wiem, o co chodzi, że są bardzo wrażliwi, no oni bardzo często płaczą, no ale z drugiej strony, no... Są też takie sytuacje, gdzie ktoś tam, nie wiem, jest bardzo taki dosyć emocjonalnie stabilny, no ale stanie się coś mu w życiu, nie? Rozpłacze się i wiecie, i zaspatrzył się na gościa, że o, ale baba, nie? No tak, no nieładne to jest i niefajne.
5: Znaczy, ja mi chodziło o to, że jak kogoś jest stan emocjonalny słaby, to tak często płacze. I dlatego uważam, że jak ktoś faktycznie tam rzadziej płacze, to lepsze ma zdrowie psychiczne, choć to wiadomo, to nie jest to takie łatwe, nie takie proste, ale w większości przypadków tak to działa. Jak ktoś jest rozstrojony jakoś tam nerwowo, psychicznie, to będzie na pewno częściej płakał.
0: Tak, tak. To jest prawda, ale tutaj jest też taka rzecz, że w przypadku w ogóle płaczu, jeżeli czujemy taką potrzebę, to lepiej to zrobić niż to trzymać sobie. To jest najgorsza w ogóle rzecz, jaką można zrobić. Trzymać sobie płacz, bo to wyjdzie. To wyjdzie. Wystarczy jakieś troszeczkę więcej emocji i to wyjdzie. A to naprawdę takie trzymanie płaczu w sobie emocjonalnie to jest bardzo, bardzo taksująca rzecz. Po prostu można powiedzieć, że wyniszcza. Chyba najbardziej ze wszystkich rzeczy, jakie można zrobić.
7: Też słyszałem takie opinie, że to jest bardzo niezdrowe i że potrafi bardzo nam zaszkodzić, jeśli wstrzymujemy w sobie taki odruch, że to po prostu trzeba uwolnić z siebie tą energię jakby, nie? No, wyrzucić to z siebie, bo takie tłamszenie, trzymanie tego w sobie, blokowanie, walka z tym, to też tak słyszałem, że to jest bardzo niezdrowe. Nie pamiętam gdzie, nie pamiętam kto to mówił, ale to nie były raczej żadne szulskie źródła, takie wiecie, że dobra energia musi kosmiczna być uwolniona. Chociaż widzicie, tak śmiejemy się czasami, ale tutaj no, tak zwane szury mogą mieć dużo racji, bo to mogą być osoby, które gdzieś tam intuicyjnie czują pewne rzeczy, które są jeszcze nie do końca zbadane. Stąd moja sympatia często do takich osób. No, u nas na przykład Dariusza się uważa za takiego tutaj reprezentanta trochę szuri u nas w naszym uniwersum. I ja często podkreślam, że wiele rzeczy, które on mówi, do mnie przemawiają i jak najbardziej dopuszczam, że może to być taka wiedza ciekawa wiedza, warta rozpowszechniania i warta zastanowienia się. To jest trochę inna kategoria rozmowy w ogóle i dyskusji niż rozmowa powiedzmy z kimś, kto jest zafascynowany nauką, kto ma takie podejście bardzo racjonalne, skupia się na faktach, jak potrzeba nasz na przykład, nie? Z nim się inaczej rozmawia niż z takim Dariuszem i to trzeba jakby zdać sobie z tego sprawę, że to są inne rodzaje dyskusji, rozmowy, że albo się spotykamy, żeby sobie pogdybać, powiedzieć, co komu leży na sercu, jak to coś czuje intuicyjnie, a innym razem się spotykamy, żeby pogadać o faktach. I jakby ocenianie, że jeden jest gorszy, drugi lepszy, to znowu wracamy do tego, co jest lepsze, czy śledź, czy czekolada, nie? No kurwa, bez sensu.
5: Prymitywne, to jest prymitywne moim zdaniem zjawisko.
7: No. Troszkę jestem zawiedziony, że nikt nowy do nas tu nie dołącza. Jest trochę osób w publiczności, ale brakuje mi trochę ludzi, którzy chcieliby zabrać głos, a już godzina audycji. No ale może taki urok Discorda też trochę.
0: Raczej na Skype'ie podobnie jest czasem, chociaż możesz sobie potestować, wiesz, porównać, sprawdzić. Ja tu na bieżąco też dodaję osoby, bo zaczynają przychodzić na Discorda, także fajnie.
7: Gdybyście chcieli dołączyć do naszego Discorda, bo jeszcze tego nie zrobiliście, to macie link z zaproszeniem w opisie audycji. To jest prawidłowy link. Ten na stronie już może nie działać. Tam był jakiś chyba nieprawidłowy, który ma swój tam okres ważności i tak dalej, a to jest taki uniwersalny link, który się nie dezaktualizuje. No tylko trzeba sobie zainstalować tego Discorda. To nie jest trudne, no po prostu trzeba programik zainstalować
1: i założyć sobie konto. No tak jak zakładacie konto, nie wiem, na czymkolwiek, na Facebooku, na YouTubie, żeby gadać na czacie, no to tak samo trzeba sobie tu założyć konto. Już się ma. I potem faktycznie możecie stwierdzić, że dużo plusów to ma ten Discord, bo i pogadać sobie można, i coś wkleić, napisać. Ludzie fajne rzeczy wklejają, różne zabawne obrazki, ciekawe dyskusje są. Można na głosowy sobie wejść. I można łatwiej nawet niż na tym Skype'ie często sobie tu dołączyć do naszej dyskusji, bo klikasz raz tu, pyk i jesteś, nie? Takie to proste, więc Discord ma dużo plusów, tylko trzeba się do niego trochę przekonać. Tak więc zapraszamy, żebyście dołączali do nas. No, Asię, nasłuchałem dzisiaj, które to Discordy najlepsze, które najgorsze. W ogóle jest troszkę... To się jednak sprawdza, że Discord to jest niezgoda i dużo tutaj dymów jest, ale to może niektórzy lubią dymy, to też będziecie jakoś ukontentowani. Chociaż to jest trochę tak przesada, że jakieś dymy są wielkie, przecież u nas właściwie to spokojnie.

0: nie świeci i macie aplikację Discorda u siebie mobilną i sobie słuchacie na przykład rozmów na kanale głosowym, a nie musicie koniecznie się odzywać, nie mamy tu jakichś reguł. Dołączył Gierczak, to mi się kojarzy z pewną osobą troszkę, ale już nie będę mówił z jaką.
1: Takie same nazwisko akurat. Cześć Krawiec, cześć Gumball, cześć Hiszpan.
0: Cześć, cześć.
1: Pierwszy raz tu jestem ogólnie, nigdy nie dołączałem, zawsze słuchałem gdzieś tak z dala, że tak powiem, sobie na spokojnie na YouTubie oglądałem szczerze, ale bardzo lubię sobie słuchać zawsze audycji wieczorkami. Discord jest też właśnie, bo o Discordzie rozumiem jeszcze rozmawiamy, prawda?
0: No różne tematy, ale akurat teraz zeszło na Discorda. No w ogóle cię oficjalnie witamy, jak się, no jesteś rozdziewiczony, można powiedzieć, radiowo, oficjalnie. Dzisiaj cię tu wszyscy grupowo rozdziewiczyliśmy, że tak brzydko, wulgarnie powiem.
1: Nie, no jest przyjemnie, mi się bardzo podoba takie masowe rozdziewiczenie, jeżeli tak to można nazwać. No, ale ja na przykład pamiętam pierwsza moja audycja, której słuchałem, to było o rybaku i złotej rybce, z tego co pamiętam.
0: A, bajki, tak, były.
1: Bajki, tak, tak.
0: Tak. Stosunkowo niedawno.
1: Tak. Bardzo mi się podobało, ale wkurzyłem się w którymś momencie, że chyba się wkurzyłem najbardziej, że ten, nie wiem, czy mogę spoilerować trochę? Myślę, że to już taka starsza edycja. No, wkurzyłem się, słuchałem przez, nie wiem, gdzieś tak od drugiej nad ranem tego zacząłem sobie słuchać, bo nie zawsze zdążę tak na żywo, więc oglądałem sobie wtedy właśnie transmisję po prostu z YouTube'a i po prostu wkurzyłem się bardzo, że ten rybak drugi raz, po tym jak rybak drugi raz przez króla został oszukany, że tak powiem, i wtedy stwierdziłem, że muszę już iść spać. Ale wracając do tematu Discorda. Discord jest bardzo fajny, prawda? Ale ja na przykład uważam, że Skype jest bardziej, że tak powiem, lepszy. Mam wrażenie, lepszy jest.
2: Co? Ty nie ma szans.
1: Na przykład Discorda używam czasami. Musiałem na przykład na moje elekcje używać Discorda. I w porównaniu ze Skype'em, bo też jestem nauczycielem angielskiego, ja na przykład swoje lekcje prowadzę na Skype'ie i uważam, że jest o wiele wygodniejszy Skype w użytkowaniu.
2: Do lekcji pewnie tak, ale do takiej ogólnej liczby osób, takiej społeczności jak tutaj, to pewnie nie.
1: Myślę, że zależy, prawda? No jeżeli ma się wykłady na przykład na 150 osób, to też można je na Skype'ie, prawda, myślę, prowadzić, to jeżeli ktoś studiuje, prawda?
0: Na 150 aż? To myślisz, że tam nie ma limitu jakiegoś, że na przykład do 10 osób? Nigdy nie próbowałem odebrać więcej niż 10 osób naraz.
1: Znaczy, szczerze to ci nie powiem, bo wykładów akurat nie mam na Skype'ie, ale wiem na pewno, że na Discordzie chyba nie ma jakoś super limitów.
3: Nie ma. Co, jest problem techniczny. Skype Exponent... Nie, ładne słowo. No po prostu z każdą osobą, która wchodzi... się jakby chyba 200 mega RAMu dokłada. Już mówimy o tu wielkich ilościach, bo Skype jest chyba peer-to-peer, a Discord jest serwerowy. I to ma jedno i drugie ma zalety, ale przy większej ilości ludzi po prostu Skype nie wyrabia. I to widać. Więc raczej przy dużych ilościach osób na czacie to albo Skype, albo Teamsy, albo jakieś inne platformy. Zoom, którego nienawidzę. Więc no Skype odpada do dużych ilości. Wiem, bo widziałem takie czaty i to po prostu jak ktoś ma słaby komputer, to od razu nawet nie wejdzie, bo go wywali.
1: No to trzeba mieć lepszy komputer wtedy po prostu, prawda? Taka wiadomość dobra, żeby ulepszyć swój sprzęt, prawda? Komputer trzeba co kilka lat ulepszać, prawda? Żeby gdzieś tam z tą technologią też nadrabiać.
3: No, szczególnie jak karta kosztuje 5000.
1: Znaczy, no nie mówię, że trzeba kupować od razu najnowszy model karty, prawda, ale myślę, że teraz w dzisiejszych czasach nie tylko na przykład trzeba nadążać za edukacją, gdzieś tam za sportem, ale też za technologią. I jest to gdzieś tam w społeczeństwie naszym teraz część naszego życia, żeby tak też gonić tą technologię, prawda, jak tylko możemy.
0: Gdyby wszyscy mieli tego Discorda, to jednak byłoby to o wiele lepsze rozwiązanie niż Skype, którego głównym atutem jest to, że jest popularny bardziej może. No bo tak, tutaj wiecie, ktoś chce się połączyć na audycję na Skype'a. Nie da się

0: Nawet zmienić dzwonka, tego chujowego dzwonka. I zawsze będzie to bum, bim, bum, bim, bum, bim. I ktoś sobie to śpi, słucha sobie audycji, a tu nagle bim, bim, bim. No straszne to jest. Tutaj pyk, po cichutku, ktoś dołącza, kliknął raz sobie, pyk, na żywo, jest z nami. To jest i lepsza jakość dźwięku jest, lepiej słyszycie tych, którzy dzwonią. Może tutaj na Hiszpana trochę narzekali, na przykład, że za cicho jest, to ja tu podgłośniłem na maksa, też mogę to o wiele łatwiej zrobić niż na Skype'ie, nie muszę wchodzić w jakieś ustawienia, tylko sobie tu klikam prawym i podgłośniam. Pod wieloma względami Discord jest lepszy, nowocześniejszy, ma większe możliwości. No, i wcale nie jest aż taki skomplikowany, bo to jest taki może mit trochę, że Skype, że Discord jest taki bardzo skomplikowany. No, tu są rzeczy, które muszą być, no i nic ponadto w zasadzie.
1: Znaczy, ja na przykład bym się z tobą tutaj nie zgodził. Ja uważam, że ten dzwonek ze Skype'a akurat dodaje takiego klimatu najlepszego. Myślę, że ja mi się bardzo podoba w porównaniu na przykład z powiadomieniami gdzieś tam discordowymi. Mi się bardzo dzwonek Skype'a podoba zawsze.
2: Słyszałeś kiedyś dzwonek Discorda?
1: Tak. No jeżeli na przykład zadzwonisz do kogoś na prywatnej wiadomości, to tak, to masz dzwonek.
2: No, na prywatnej, tak. Tak, bo to jest kolejna rzecz, że Discord może zachowywać się jak Skype. Można dzwonić do osób też prywatnie, tworzyć grupy, tak trochę Skype'owo. To jest podobnie działa.
1: Znaczy nie, ja tam Discorda używam już chyba dobry rok, kiedy tylko mam okazję na przykład ze znajomymi gdzieś tam porozmawiać tak komputerowo, czy gdzieś tam zajęcia, to wolę zawsze przez Skype'a, prawda?
0: Skype no. Może ma taki plus Skype dla mnie, jako dla nadającego, że jest pewien rytuał taki polegający na tym, że się kogoś odbiera, rozmawiam sobie z kimś przez jakiś czas, potem się żegnam. Na Discordzie jest trochę inaczej. Tutaj jesteśmy w grupie i nawet nie czuję, że powinienem tu z kimś się żegnać, kogoś, wiecie, tutaj wyłączyć. Jest trochę inaczej. Tutaj siedzimy sobie razem jak na imprezie. No i na imprezie nie powiesz nikomu, przepraszam, już powiedziałeś, co masz do powiedzenia, do widzenia i zasysaj trampki i do domu, nie? Wiecie, o co chodzi? Jest po prostu inna kultura rozmowy, inny sposób rozmowy, inny rodzaj komunikacji. To jest inny świat trochę, Discord. Jednak narzędzie dużo, dużo zmienia.
2: Nie wiem, może to twoje przyzwyczajenie z TeamSpeak, ale ja w sumie jakbym prowadził ten, to bym zadawał sobie osobę, nie chciał z nią już ten, no to wrzucałbym ją z powrotem do publiczności. Ewentualnie zastosowałbym opcję, że podaję mojego nika na Discordzie, plus jak ktoś jest na kanale, bo jak ktoś jest na kanale Discordowym, to może od razu do mnie dzwonić na prywatę i odbieram prywatnie. A prywatnie też można tworzyć grupowe rozmowy, więc raczej nie widzę tutaj różnicy, ale może to ja. A co do Skype'a, jeszcze chciałem powiedzieć, że ja kiedyś Skype'a korzystałem namiętnie, jak nie było Discorda. Jak tylko pojawił się Discord, to od razu wyrzuciłem Skype'a do kubła. Z trzech głównych powodów. Skype mulił. Mulił, jak cholera. Teraz trochę to się polepszyło, ale był taki czas, że i nadal jest bardziej zasobożerny od Discorda. Po prostu nie dało się grać w ogóle w gry, a to jest główny zamysł jakby Discorda, żeby rozmawiać z ludźmi i grać, no i tworzyć społeczności wokół tych gier. Oczywiście teraz to się rozwinęło do wiele większych rzeczy, takich zwykłych społeczności, ale taki był zamysł. Skype się do tego nie nadawał po prostu i się nigdy nie będzie nadawał do grania według mnie, bo po prostu wykorzystuje zbyt dużo zasobów w komputerze.
0: Nie, tam w ogóle nie ma żadnych takich opcji za bardzo, żeby wspólnie grać, a Discord ma specjalne jakieś tam udostępnianie, łączenie się, wykrywa w jaką grę grasz, można fajne, wysokiej jakości streamy, wideo robić, to jest inna technologia zupełnie. Skype to jest zapomniana jakby technologia, którą Microsoft chyba rzucił gdzieś trochę w kąt, dał sobie z tym spokój, bo na tym nie zarabia po prostu i tyle, no.
3: To jest trochę tak nasza klasa, co była pierw i później ten naturalnie tak, ten tak, Facebook tak, wyparł tak. naszą kasę, to jest troszkę chyba podobnie.
0: No. Dobre porównanie. Wiecie co, ja dzisiaj trochę taki skołatany łeb mam i chyba się napiję tutaj i może... Czy ktoś jeszcze ma jakieś może piwko tutaj? Macie coś może, bo tak głupio samemu do lustra?
3: Tak, namysłów akurat ja mam.
1: O, to ja jeszcze będę miał w lodówce Łomrze i rompera chyba jeszcze będę miał, to chwila.
0: O, to sprawdzić. To czekamy, to skocz.
2: Mam spirytus.
0: Serio?
2: No, rektyfikowany.
0: To nie pij lepiej spirytusu.
2: Czemu? A ja już kiedyś piję.
0: Ewentualnie rozrób sobie z czymś. No. Nie tak sam. Wypali mózg.
1: No, jestem. Zła wiadomość, nie było Łomży, są tylko VIP i właśnie rompery, więc sobie jednego VIP-a wziąłem.
3: To jak pijesz Łomżę, to spróbuj namysłów, bo to akurat jest chyba najlepsze piwo z tych zielonych.
1: Znaczy to Łomża to tak znajomy mi po prostu kiedyś przyniósł. Ja ogólnie bardziej gustuję gdzieś tam w jakichś właśnie kuflowych, VIP-ach, właśnie w romperach, gdzieś tak wysoko bardziej procentowe piwa.
0: Jednak takie piwko kupione w knajpie...
2: Czekaj, no. 7,2% to jest proste, kuflowe mocne, 0,1 kuflowe mocne, jestem pierdolonym koksem, kuflowe mocne, do zobaczenia pod mostem, kuflowe mocne.
3: Po koledze nie słychać, że jest fanem kuflowego i tych podobnych piw.
2: Kuflowe mocne.
1: A po mnie czy po gambolu?
3: Po tobie, bo ty mówiłeś, że pijesz takie
1: tak,
3: piwo.
1: Tak. No, a czemu nie słychać po mnie?
3: No taki głos masz nieprzepity.
0: Tak chyba jakoś trzeźwo brzmisz, no tak trzeźwo strasznie brzmi kolega Gierczak.
1: Jeszcze trzeźwo, bo dzisiaj robotę właśnie skończyłem i właśnie dopiero teraz ogarnąłem, że audycja leci, wiesz? To jest moje pierwsze dzisiaj.
0: A słuchajcie, z takich ogłoszeń parafialnych, to w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu co będzie, prawdopodobnie dołączy do nas nowy nadający, Czektul. Gandalf się jeszcze tam szykuje, zbiera sprzęt, ale Czektul już coś by ponadawał i prawdopodobnie we wtorek o 21 będzie audycja trochę taka, wiecie, dla geeków, dla graczy, żeby gdzieś tam zagospodarować tą część, tak brzydko powiem, zagospodarować, gadam jak jakiś korpo ludek. Musimy zagospodarować target, który oczekuje, ma oczekiwania, iż radio będzie się rozwijać dynamicznie w kierunku gier, retro, komputerów. No, także może mi to bardzo odpowiada, bo chętnie bym sobie czegoś takiego posłuchał. Takich rzeczy, nawet jak się takimi rzeczami zupełnie nie interesujecie i są to obce dla was sprawy, komputery, programowanie, gry, to jest dobre do snu. Tak słuchacie i słyszycie takie tylko bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla i zasypiacie powoli sobie. To może wam się spodoba.
3: Fajnie się gada, także na pewno fajną audycję będzie prowadził.
0: No, a Czektul to nie jest tam sroce spod ogona, prawda? Tylko on już prowadził różne podcasty i ma trochę doświadczenia. Kupił sobie nowy mikrofon, już testowaliśmy. Także może być fajnie, może być miło i sympatycznie, bo tak w gruncie rzeczy trochę o to chodzi, żeby było miło i sympatycznie. W przeciwieństwie do sytuacji, w której jest niemiło, niesympatycznie, pałujemy się, mamy ciągle jakieś zarzuty, coś nas uwiera w pupę, nienawidzimy kogoś. I zawiódł nas i kurwa odchodzimy i przestajemy słuchać tego gównianego nocnego radia. To jest z kolei niemiła sytuacja, a miła sytuacja to jest taka jak teraz na przykład, że sobie tu siedzimy w miłej atmosferze i wzniesiemy jakiś toast. Słuchajcie, ja z kolei dzisiaj zainwestowałem w żubrówkę, ale porzeczkową. Pierwszy raz piję taką, powiem wam, że jest bardzo smaczna. Jak nie lubię wódki, to ta nawet mi smakuje, bo jest to żubrówka z nutą czarnej porzeczki. O. Na piątkowy wieczór. To za co byśmy mogli wznieść toast, panowie? Macie jakieś pomysły?
1: Nie wiem, ja mogę za moje utracone dziewictwo dzisiaj. To radiowe oczywiście.
0: No, no, no.
1: Za tym drugim jeszcze trzeba chyba poczekać.
3: Za miłą atmosferę, żeby przewyższała. Niemiłą.
0: Czyli wypijmy za to, żebyśmy raczej czuli do siebie jakieś miłe, znaczy żeby było miło, żebyśmy sobie odpuszczali, żebyśmy siebie rozumieli, żebyśmy dawali sobie jakiś kredyt zaufania, żebyśmy nie szukali na kogoś jakichś tam haków, brudów, żebyśmy nie wyciągali brudów, żebyśmy się nie karmili negatywną energią, jakby to powiedział Dariusz na przykład.
3: Tak, bo moim zdaniem właśnie dobrze to powiedziałeś, żeby dać kredyt zaufania na początku, a nie skreślić, tak? Tylko dać kredyt na początku i dopiero ewentualnie po jakimś dłuższym czasie najlepiej, dopiero ewentualnie wyrobić sobie zdanie na temat drugiej osoby, a nie na początku skrytykować i od razu do jakiejś szufladki go wrzucić, bo to raczej no tak chyba na wschodzie, już nie chcę do tych ruskich, ale chcąc nie chcąc ruscy tak działają, ten ruska mentalność, że musimy się obawiać drugiej osoby, że nam coś zrobi źle, skrzywdzi nas i tak dalej. Właśnie nie, to jest złe. Trzeba, i dlatego biorą się te wojny i tak dalej, takie całe gówno w tym świecie. A tak mówisz, kredyt zaufania na początku. Zaufać komuś dopiero po jakimś czasie, tak mówiłem.
0: Bo to się często sprowadza do tego, czy na przykład zakładamy, że ktoś ma złe czy dobre intencje, nie? I nie wiem, mogę tak wrócić trochę do sytuacji na przykład z Jolą. Jola została zbanowana na naszym Discordzie. Tutaj jakoś tam trochę rozumiem Gambola, bo Gambol się wykazał jakby dużą cierpliwością i tam i dopytywał się, czy w rezultacie jesteś za tą Rosją, czy usprawiedliwiasz tą wojnę, jakby tak drążył temat. To nie było takie, wiecie, pach i do widzenia. Wiecie, też wydaje mi się, że trochę zależy od tego, czego oczekują bywalcy naszego Discorda. Z jednej strony jesteśmy posądzani o to, że jesteśmy jakąś Noworosją 2.0, że tu same ruskie onuce i tak dalej. Ja tego tak nie widzę za bardzo. Uważam, że to jest histeria i przesadyzm. Spory. Naprawdę duże nadużycie. Nie wiem sam czasami, co o tym wszystkim myśleć, bo powiedzmy, pojawia się taka Jola, która mówi, okej, Putin ostrzegał, że nie chce NATO, że to chodzi o to NATO, ma prawo nie chcieć, coś takiego, nie? I pytanie, czy za takie coś zbanować, czy powiedzieć, że o, to jest ruska onuca, usprawiedliwia wojnę i Putina, usprawiedliwia Putina w pewien sposób, i czy taką osobę pożegnać, czy pozwolić jej zostać, pogadać z nią, starać się wpłynąć na tą osobę. Ja jednak cały czas jestem za tą drugą opcją, ale też powiem szczerze, muszę trochę szanować Gambola, bo on tego Discorda założył, on tu wziął na siebie rolę, że czuwa i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, nie? Tak więc trochę umywam ręce, jak ten Piłat. Pomimo tego, że generalnie lubię Jolę, znaczy bardzo mi się nie podobają te jej poglądy, ale potrafię to rozgraniczyć, że generalnie jest miłą osobą i że dobrze mi się z nią rozmawia, że na inne tematy pewnie, jak rozmawialiśmy, to było całkiem spoko. I w ogóle też tłumaczyłem się dzisiaj paru chyba osobom, że mi jest na przykład ciężko kogoś wywalić z radia, kogoś, kogo znam wiele lat, tak? Na przykład Etama znam pewnie z 7 lat, czy coś koło tego i co? I on coś powie i ja mam powiedzieć mu spierdalaj z mojego radia, bo tu ma być ład i porządek, to bym, kim byłbym wtedy? Chyba jakimś chujem.
2: Jest takie ładne słowo, flodowanie. Ja chcę zniszczyć flodowanie. Czyli jak, znaczy to się inaczej nazywa, ale flodowanie ogólnie to jest wysyłanie wiadomości. Te osoby zachęcają do flodowania, czyli masowego wysyłania wiadomości. Tak przynajmniej w starych forum było, nie wiem, może teraz to inaczej, jakieś inne ma znaczenie. I o co tu chodzi? Osoby, które jakby widać, że podpuszczają innych po to tylko, żeby ich agregować jakby do takiej kontrowersyjnej rozmowy. Tu nie chodzi o poglądy, nie? Bo poglądy to jest jedno. Ja naprawdę, ja widzę tutaj osoby, z którymi się nie zgadzam kompletnie, ale to nie oznacza, że im daję bana. Ja tu widzę osoby, które wprost no są prorosyjskie. Nie będę rzucał imionami, bo to nie o to chodzi. Ale widzę takie osoby i nie daję im bana. Mogą nawet, często się wypowiadają. Ale jaka jest różnica pomiędzy osobami takimi, a tymi, co flodują? No są takie, że te osoby nie znają momentu, w którym powinny się zatrzymać z tego tylko powodu, bo stworzą aferę. Dlaczego? Bo chcą tą aferę stworzyć. I to są osoby, które już nie szerzą opinii, nie szerzą jakiejś tam rzeczy, nie szerzą swojego światopoglądu, tylko ewidentnie robią rzeczy tylko po to, żeby wkurzyć ludzi i jakby rozjuszyć tłum. A ostatnią rzecz, którą tutaj trzeba, to właśnie czegoś takiego, bo to zawsze niszczyło społeczności, to, że była jakaś osoba, która robi syf. Pamiętajcie, że jak jest impreza inteligentów, powiem tak chamsko,
0: ale to, że kto jest tym, kto jest tym inteligentem?
2: Dobra, ale nie, takie porównanie, że jest impreza inteligentów, przyjdzie jeden ham, no i zrobi hamówę. Ale na imprezie hamów...
0: Się nasłuchał Michała Gieresia, no.
3: Czasem jest tak, że ci inteligentni będą się najbardziej, wiesz, będą mieć największe boje.
2: Ale ja nie znam tego od Gieresia. Ja Gieresia w ogóle nie słucham.
0: Ale to powtórzyłeś teraz bardzo dokładnie jego słowa. Słuchajcie, na czacie się pojawił Kundrat 44, kultowa postać w Nocnym Radio i nie tylko. Tak więc tutaj macham rączką do Kunrada. Aloha Kunradzie. No, szkoda, że dzisiaj Kunrad się nie bardzo może przyłączyć, bo nie sądzę, żeby miał Discorda, więc trochę szkoda.
2: Nie, no miał kiedyś konto, przynajmniej tak? Na tym starym, ale to tak, no wracając jeszcze tak szybko do tego, że nie chodzi mi o jakieś tam banowanie wszystkich, jak leci, nie, tylko takie naprawdę już to już jak widzę, że sytuacja jest taka, że się biją dosłownie, że już jest, wiesz, wojna dosłownie w czacie.
0: Gumball, powiem ci szczerze, ja bym Joli nie zbanował i wielu innych osób nie zbanował, ale muszę jakby uszanować twoją decyzję, bo no, nie jestem tu panem i władcą. Jesteś tutaj na Discordzie, jesteś jednak ważniejszy, bo troszkę od początku jak go zakładałeś, mówiłem ci, że ja trochę jestem z boku, nie, że ty masz tu więcej do powiedzenia, to jest twoje dzieło, więc muszę to uszanować, ale nie podoba mi się troszkę to.
2: Ja jestem jak premier, a ty jesteś prezydentem. No prezydent Polski w sumie mało może, ale ma taką fajną rzecz, może zrobić, nie wiem czy to się amnestia nazywa, czy jakoś tak, może po prostu wyciągnąć osobę z pierdla. Ty też możesz to zrobić, bo masz równe uprawnienia co ja do tego. Więc jeżeli uważasz, że jakąś osobę niesłusznie dałem, to robisz. A dlaczego? Bo ja też jestem człowiekiem, też popełniam błędy. Po to jest dwóch, po to jest na przykład przy bombie atomowej dwa klucze, żeby było dwóch ludzi, którzy ją odpalają, więc jakby masz prawo cofnąć to, co ja zrobiłem i jeżeli chcesz z tego prawa korzystać, to korzystaj, ja nie będę ci miał za złe, już mówiłem setki razy, więc możesz z niego korzystać. Nie będę się wtrącał.
0: Ale to jest trochę sytuacja beznadziejna, sorry, zaraz wam tutaj oddam głos, ale tylko powiem krótko, że to jest sytuacja beznadziejna, ponieważ Jola nawet gdyby tu wróciła, to znaczy nie wiem, czy chciałaby w ogóle wrócić, bo być może jak niektóre inne osoby czuje się zawiedziona tym, że została wyrzucona i tak dalej. Nawet gdyby wróciła, szybko ona się już nie zmieni raczej, bo to jest też starsza osoba, więc tym trudniej jej się zmienić. Nam wielu z nas ciężko się zmienić też. To nawet nie chodzi już o sam wiek, ale starszej osobie też trudniej się zmienić. Więc szybko by znowu była taka sama sytuacja. Ja muszę też w pewien sposób uszanować wolę ludzi, którzy są w naszej społeczności innych, i jeśli te poglądy Joli, które też mnie troszkę drażnią, innych też denerwują, to nic na siłę i po prostu to nie ma sensu tu przywracać, zapraszać znowu, bo to, co to zmieni? Znowu będzie zaraz taka sama sytuacja. Strasznie nas poróżniła ta wojna i to jest bardzo zła robota, bo uważam, że po pewnym czasie w ogóle tak, Polacy się wkurwią na Ukraińców, których goszczą u siebie. Już są takie sytuacje. Wiadomo, że jak się z kimś przebywa na jednej przestrzeni, to już nieważne, czy Ukrainiec, czy Amerykanin, czy Rosjanin, czy Polak. Po prostu rodzą się konflikty. To raz. I to się będzie nawarstwiać, więc w końcu w nas to uderzy. Samo to poróżnianie się ludzi, to, że mi dzisiaj osoba, którą znam wiele lat, pisze mi wypierdalaj, tylko dlatego, że powiedzmy mam inne poglądy jakieś tam i dopuszczam kogoś do głosu, kto ma poglądy, które się tej osobie nie podobają. To jest przykład na to, jak ta wojna podzieliła ludzi, a to są tylko poglądy jednak, mimo wszystko. One mogą być okropne dla kogoś, mogą być wstrętne. Ale tak traktować drugą osobę, złorzeczyć jej, wyzywać ją od najgorszych tylko dlatego, że coś powiedziała, co by to nie było. Nawet jak ja powiem nagle, słuchajcie, popieram Charlie'ego Mansona i wujka Hitlera i tak dalej.
2: Powiedz to lewicy polskiej i ogólnej lewicy. Sorry, że walnę to w politykę. Ale i prawicy też. Wiecie co? Prawicy, lewicy, ogólnie politykom. Przecież ja nieraz widziałem takie sytuacje, że na przykład widziałem wprost mema i to aż mi się niedobrze zrobiło. Przykład z Redditu anty-hetero, oni tam się nazywają heterofobii, i był mem, gdzie usłyszałem o zabójstwie o 4 nad ranem i wiesz, jest taka smutna twarz. Ale nagle dowiedziałem się, że była to twarz hetero i taki zadowolony. I napis, bardzo dobrze, przynajmniej zeszło z tego świata dwóch ruchaczy. Więc wiesz, świat jest pełen nienawiści i wiele osób, które mówi, że walczą z nienawiścią, jeszcze tą nienawiść napychają. Ja w ogóle nie chcę się ani do jednej strony przykładać, ani do drugiej. Tak jak powiem, jak Geralt, jak mam wybierać między mniejszym a większym dwojem, to wolę nie wybierać wcale.
3: Bo niektórzy sobie właśnie uzurpują tak na siłę taką władzę i tworzą sobie w głowie takie podejście, że oni będą decydować, kto ma rację, kto nie. Także to jest zła droga według mnie bardzo. Ja na przykład tam mówiliście o tej Joli. Ja z tą panią Jolą rozmawiałem chyba raz i rozmawiałem z nią chyba z 2 godziny na temat zakładania ogrodów i ogólnie o ogrodach, bo akurat u siebie robię. No i teraz ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest zła osoba, czy nie zła. Ja jestem w stanie powiedzieć na dzień dzisiejszy, że to fajna osoba, bo mi się fajnie gadało o tych głupich, można powiedzieć, ogrodach. To jest ciężkie, żeby to człowiek właśnie mógł sobie tak decydować, kto jest taki, kto jest jaki. I
0: no właśnie.
3: Lepiej pogadać, porozmawiać.
0: Problemem jest to, że nie traktujemy siebie tutaj w tej sieci. Niektórzy tak uważają, że znajomości w sieci to takie byle co, że to żałosne, a ja na przykład nigdy się z tym nie zgadzałem. Uważam, że między nami często jest więcej jakiejś wymiany właśnie energii, poglądów ciekawych, więzi i tak dalej, niż w realu, gdzie często przybieramy właśnie pewne maski, gdzie musimy się powstrzymywać, gdzie się boimy coś powiedzieć. W sieci jesteśmy bardziej szczerzy ze sobą, potrafimy się zdobyć na jakieś wyznania częściej. Czy to jest takie słabe? No ja się tu nie zgodzę. Uważam, że takie więzi, wirtualne znajomości, jak to się mówi, potrafią być bardzo wartościowe. I szkoda tylko, że często nie potrafimy traktować siebie tak, jakbyśmy w realu powiedzieli. Powiedzmy, że w realu znamy kogoś i ktoś nagle, jakiś nasz kolega, przyjaciel, koleżanka, przyjaciółka, wychodzi z jakimiś kontrowersyjnymi poglądami, że na przykład ja to tych Żydów, tak przykładowo mówię, ja to tych Żydów to nie lubię tak po prostu, nie? I my się wtedy aż tak nie oburzymy, tylko się zdziwimy bardziej i spytamy się, no ale czemu, jak to tak, ale to powiedz coś. Nie zareagujemy tak, wiecie, alergicznie, że od razu tutaj ban, wypierdalaj i tak dalej, nie? A w sieci tak. To jest skomplikowane trochę zjawisko.
3: No ale o to chodzi, świat, żeby tak, jak mówisz, żeby nie powiedzieć wypierdalaj od razu. To raczej na takie podejście bym stawiał.
0: Wydaje mi się też, że niektórzy są trochę fałszywi w swoim zachowaniu i niby tak bardzo ich rusza, że ktoś, powiedzmy, coś powiedział o Rosji, o Ukrainie, o Żydach, o homoseksualistach i tak dalej, że takich to strasznie obruszyło i że aż się zesrali się, nie? A to tam naprawdę to jest pewna taka poza i ktoś chce po prostu pokazać, że on ma serce dobre, że on jest po tej jasnej stronie mocy, a tak naprawdę trochę inne względy dyktują tutaj czyimś zachowaniem. Bardziej ego, bardziej jakiś pretekst do tego, żeby z kimś zakończyć znajomość, bo inne rzeczy nam nie odpowiadają. No, jest trochę nie do końca szczere, uważam. Nie sądzę, żeby kogoś to tak naprawdę zdenerwowało aż tak strasznie, nie? Pomijając osoby, które, powiedzmy, są jakoś związane, powiedzmy, z Ukrainą, mają tam bliskich, czy są jakoś związani bardzo emocjonalnie z jakichś względów z tą Ukrainą, no to kogoś takiego faktycznie może to ruszyć. Ale innych, no to uważam, że trochę udają po prostu czasami. Oczywiście też jestem sercem za Ukrainą, oczywiście warto być za tym, który jest napadany, a nie napadający, i poruszanie jakichś tam kwestii typu, a że on jest usprawiedliwiony, a na papierze to jest jego. Powiem wam szczerze, na przykład bardzo mnie też wkurwiła wypowiedź Mapeta, Tomka, nie? Kapitana Tomka, na temat tego wszystkiego, całej tej sytuacji z wojną, kiedy on też Rosję jakoś usprawiedliwiał, że na papierze to faktycznie ta Ukraina należy do Rosji, nigdy nie, coś tam nie była uznana za kraj. Co to jest za argumentacja w ogóle, nie? I się zupełnie po nim tego nie spodziewałem, bo spodziewałbym się raczej po nim, że nie obchodzą go jakieś papiery i dyplomy z ziemniaka i z buraka, jak on to mówił zawsze, tylko będzie po stronie pokrzywdzonego na przykład, po stronie tego, kto został napadnięty, a on tu nagle stosuje inną retorykę. Ale mimo że on powiedział coś takiego, co mnie totalnie zbulwersowało, to nie będę go absolutnie tam skreślał i go wymazywał i go wyzywał na Skype'ie, nie? Raczej nie, no raczej po prostu przełknę to jakoś. Postaram się znaleźć w sobie trochę wyrozumiałości i nie uznam go od razu za złego człowieka. Tak dalej.
3: Choć pewnie taki człowiek za 3 tygodnie będzie miał inne zdanie zupełnie. Druga sprawa, że niektórzy się tak poddają populizmowi, że widzą, że na przykład jak tam teraz fajnie tak reagować, jak ktoś coś tam tylko powie, powiedzmy, na Ukrainę i tak dalej, bo tak ogólnie ludzie narzekają na Rosjan, napieprzają na Rosjan, no to teraz tak właśnie populistycznie to działa.
2: W ogóle z Rosją, Ukrainą ja mam dużo rzeczy do powiedzenia. Czasem ich nie mówię, czasem jakby wolę nie powiedzieć. Nie chcę niepotrzebnie tworzyć. Czasem myślę, czemu ludzie tak nie potrafią zrobić jak ja? Ja mam wiele rzeczy do powiedzenia. Takich, za które mógłbym zostać zlinczowany. Nie jestem prorosyjski, ale czasem wkurza mnie Ukraina, to co robią. Czasem wkurza mnie inne rzeczy i to co się dzieje. I wiecie, to też jest tak, że jak teraz zaatakujemy albo coś powiemy nie tak na Ukrainę, to będzie jakoś tam, powiedzmy, źle odebrane. Nie mi rozstrzygać to, czy jest dobre to, czy nie, nie jestem od tego, ale fakt jest taki, że powinniśmy czasem po prostu czegoś nie powiedzieć i tyle. Może ktoś zaraz powie, o, wolność słowa, no, ale ty masz prawo to powiedzieć, tylko potem będziesz miał gówno na sobie, będziesz się dziwił, że ludzie robią ci problem, No bo jak wejdziesz w grupę na przykład katolików do kościoła, nie wiem, powiesz, że Jezus to kurwa. No nie wiem, masz prawo to powiedzieć, nie? Tylko wiesz, że każdy katolik, który tam będzie, cię zmasakruje prawdopodobnie, albo będziesz miał potem problem.
3: No i to jest bycie wolnym człowiekiem, to niesie duże pokłosie za sobą, jeśli chodzi o wyrażanie takich kwestii, jak powiedziałeś, to trzeba naprawdę być dojrzałym człowiekiem, żeby nie wyrażać takich argumentów, jak powiedziałeś, bardzo radykalnych, bo można naprawdę urazić drugiego człowieka.
2: Ja uważam, że
0: przepraszam, że się tutaj wetnę, ale dołączyłem Richera. Wybacz, Richer, bo być może bardzo długo czekałeś. Po prostu zamknęło mi się to okienko tutaj, wiesz, i trochę tego jeszcze nie ogarniam, tego udzielania głosu. Zapomniałem o tym zupełnie. Jesteś z nami, Richer? Ma wyciszony mikrofon, Richer.
2: To Misiu.
4: Jestem.
0: A to jest Tomisiu. Cześć, Tomisiu.
4: Cześć. Sorry, bo jak mnie przełączyliście do...
3: Cześć, Richard.
4: Dołączyliście mnie do rozmowy, to mi się wyłączył speaker, więc bardzo słabo was słyszę. Natomiast tak krótko chciałem się wypowiedzieć na temat tego banowania, tego, czy ktoś jest za Ukrainą, czy przeciwko Rosji i tak dalej, że to tak naprawdę nie chodzi o to, czy ktoś lubi Ukraińców, czy ich nie lubi, co oni zrobią w najbliższej przyszłości, czy go nie zrobią, tylko bardziej tutaj chodzi też o sytuację Polski, jaka będzie za parę lat, bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że to, że jesteśmy w NATO, to jest taka sytuacja, która się może w najbliższych latach bardzo zmienić i to będzie zależało od tego, jaka jest sytuacja polityczna w takich krajach jak Stany Zjednoczone. I czy one będą za parę lat, nowy prezydent, nowy kongres będzie takich samych gwarancji udzielał Polsce, jak udziela teraz. Więc...
3: No, ale to...
4: no a mogę dokończyć?
3: No, spoko.
4: Więc sytuacja w tym momencie jest taka, że w kongresie i w senacie większą szansę na wyborach w tym roku mają Republikanie i to jeszcze tacy Republikanie, którzy są odłamem popierających Trumpa, a sam Trump za dwa lata ma szansę ponownie wygrać wybory. Jak wiecie, w takiej konfiguracji pomoc Stanów Zjednoczonych jako członka NATO będzie bardzo, bardzo nikła. Wręcz może dojść do tego, że Stany Zjednoczone po prostu wyjdą jako członek z NATO. No i pytanie, w jakiej sytuacji się Polska wówczas znajdzie, kiedy Putin jeszcze będzie u władzy za te parę lat, nie? Więc tutaj bardziej chodzi o to, żeby nie budować takiego podatnego gruntu w Polsce, bo ja nie zakładam, że osoby, które, wiesz, są prorosyjskie, to są jakimiś tajnymi agentami kremlowskimi, które, wiesz, działają w Polsce, chociaż w Polsce jest niesamowity problem i jest bardzo... bardzo dobrze rozwinięta agentura rosyjska niestety. I widzicie, Ukraińcy sobie z tym jakoś trochę poradzili i bardzo dużo tych agentów ruskich wywalili. Zaczęli po prostu działać w tym kierunku, nie? Natomiast my w Polsce cały czas mamy problem taki, że u nas to po prostu kwitnie. I teraz chodzi o to, żeby społeczeństwo nie było nasiąknięte takim, żeby nie było na tyle podzielone, kiedy, wiesz, taka sytuacja nastąpi, że nie będzie się w ogóle Polakom chciało nawet walczyć z najeźdźcą, nie? Dlatego właśnie mi zależy na tym, żeby nie sieć takiej ruskiej propagandy i żeby osoby, które, wiesz, sieją tą ruską propagandę, gdzieś to uciszać, nie?
0: Ale to Misiu, nie? Ja tak tylko ci przerwę, ale odniosę się jakby do tego, co powiedziałeś od razu. Czy nie uważasz, że powinniśmy trochę inną miarą w innych kategoriach oceniać takiego nocnego radia i naszego tutaj Discorda, naszego czata? nawet w porównaniu do takiego Gabriela 12 tysięcy szabel, bo on ma dużo większy wpływ na ludzi, on ma dużo, jego słucha, wiesz, tam, nie wiem, 2000 osób na żywo czasami, nas słucha, nas jest garstka, my nie mamy na nic wpływu, więc możemy potraktować trochę bardziej naszą społeczność jako taki klub dyskusyjny po prostu, który, co byśmy tu nie mówili, to jest to pewien, wiesz, eksperyment, pewna wymiana poglądów. My, na nas w tym temacie spoczywa mniejsza odpowiedzialność niż na kimś, kto ma olbrzymie zasięgi, jakaś, jak Doda coś powie, jak jej słucha 2 miliony osób, to jest trochę inna sytuacja, jak nas słucha 50.
4: Twoje myślenie teraz sprowadza się do tego, tak jak kiedyś mówiono na przykład o zaśmiecaniu, nie? Że ja wyrzucę papierek na ulicę, to co? Co mój papierek zmieni, że ja go nie wyrzucę, nie? Że, wiesz, to jest na takiej samej zasadzie, no ale wiesz, inne garstki będą w ten sam sposób myślały, że co my tutaj możemy zmienić, jak nas nikt nie słucha.
3: Ale wiesz, kucenie, ale takie kucenie się, takie ciężkie kucenie się, to też jeszcze mniej wniesie, prawda?
0: Tylko się pokłócimy, poróżnimy. Ale z tym papierkiem, widzisz, jest to jakiś argument, Tomisiu, ale tak jakbyśmy się nad tym na chłodno zastanowili, to faktycznie ten, kto wyrzucił jeden papierek, nie zrobił dużo szkód, a ten, kto wyrzuca tony jakichś odpadów toksycznych gdzieś wlewa do rzeki, to poczynił duże szkody, więc trochę ale... jakby strzeliłeś sobie, można powiedzieć, ale, troszkę w stopę.
4: Tak, czyli zakładasz, że generalnie... zaśmiecanie takich, drobne zaśmiecanie jest okej, okay, natomiast trzeba się skupić na dużym zaśmiecaniu, bo to jest nie okej.
3: Okay. Wcześniej fajny przykład dałeś z tymi Stanami Zjednoczonymi, żebyśmy, bo ty twierdzisz, że my, społeczeństwo tutaj w Polsce twierdzi, że możemy liczyć tylko na Stany Zjednoczone. Ja, kiedyś tam gadaliśmy kilka godzin właśnie o tym. Ja twierdziłem, że Stany Zjednoczone tak mogą sobie tam odejść w każdej chwili. To nie jest tak, że nas zawsze obronią. I ty teraz też podobną tezę powiedziałeś. I widzisz, i na przykład jest tak, że ktoś powie, powiedzmy, taki argument i już to jest bardzo, wiesz, jakiś szurski argument i nie wiadomo co, przebaczyć nie można za taki argument. Tego nie rozumiem, a to jest rozmowa. I teraz pytanie właśnie to, wiesz, jeden będzie miał taki poziom, drugi troszkę większy, jeszcze trzeci będzie miał coraz większy taki poziom tolerancji i zwariujemy od tego, kurwa, dlatego warto po prostu gadać ze sobą.
4: Tak, ale to, wiesz, trzeba myśleć tak, wiesz, do przodu trochę, a nie się zastanawiać, co teraz się dzieje i dopasowywać swoje, jak gdyby, wiesz, zachowanie do sytuacji bieżącej, nie? No, wiesz.
3: No to mówiłem też o tym populizmie.
4: No, wiesz, zadaj sobie pytanie, z kim się tak naprawdę Putin liczy? Liczy się z tym, co zrobi, jak zareagują Stany Zjednoczone, nie? Jakby Stany Zjednoczone były bierne.
3: Ja nawet nie wiem, ale chodzi o to, że ja nie wiem nawet, z czym się liczy i dlatego gadajmy.
4: No, ale wiesz, można po prostu wywnioskować z tego, w jaki sposób się odnosi do takich drobnych, wiesz, pokazówek typu jakiś przyjazd prezydentów i tak dalej. I przekazywanie broni, to wiadomo, że się liczą się, mocarstwa się liczą, nie? Putin się liczy z mocarstwami, a nie z krajami, które, wiesz, są członkami jakichś tych zrzeszeń, czy jakichś, wiesz, organizacji. To nie ma dla niego znaczenia, nie? Znaczenie dla niego ma po prostu, jak reagują duże mocarstwa, które mają dużą władzę militarną, znaczy dużą takie potęgi militarne.
3: To właśnie chodzi o to, żeby zaufać drugiemu człowiekowi, że drugi człowiek ma takie myślenie, jak ty mówisz o Putinie. A czy pytanie, czy chcemy ten, kto bardziej dojebie Putinowi, jest jakby fajniejszy, no to jest druga sprawa. Także zaufać drugiej osobie, że jednak...
4: Pomyśl sobie, co by się działo teraz na Ukrainie, gdyby oni przez te wiele lat siali właśnie taką ruską propagandę, gdzie przypuszczam, że tam na pewno to było też i nic z tym nie robili i po prostu zostawili to tak, żeby tak, wiesz, sobie to rosło i kwitło, nie?
3: A oni to by dawno, mieli teraz
4: niesamowite problemy, żeby się bronić, bo by po prostu część ludzi w ogóle bez żadnego problemu się przyłączyła, tak jak, wiesz, jak były takie kraje, gdzie po prostu, wiesz, machali chustkami i witali Rosjan w czołgach, więc przypuszczam, że wiesz, że to jest bardzo ważne, żeby w Polsce coś takiego nie nastąpiło, że część ludzi będzie zafiksowana.
3: Dlatego nie musimy głównej metody onucjańskiej stosować, żeby dziel i rządź takiej prostej metody.
4: A wierz mi, Amerykanie czy inne takie potęgi militarne nie udzielą pomocy krajowi, który się po prostu podda bez walki. No niestety, tak to widać po Ukrainie. Oni zmienili swoje nastawienie.
3: Jak to powiesz komuś, to zabije często.
0: Tymczasem Jola się pojawiła na czacie. O wilku mowa. Pisze, fajnie jest słuchać o sobie, nie mogąc zająć stanowiska. No, ciekawy komentarz. To trochę jest w tym takiej przykrej prawdy, że faktycznie Jola teraz słucha o sobie i nie może się odnieść, jakoś wytłumaczyć. Z Manną była trochę podobna sytuacja. Tutaj
3: pani Jolu, kiedyś wszyscy, pogadamy o grobach.
0: Proszę, nie przerywaj, panie Hiszpanie, bo troszkę tutaj taki apel i do Hiszpana, i do Tomisia, że trochę cierpliwości i poczekajcie zawsze, aż jeden skończy wypowiedź, to do was obu jakby. Ja wiem, że jak są takie zażarte dyskusje dotyczące ważnych rzeczy, to tak ciężko się czasami powstrzymać. Ale z jednej strony apel też, żeby mówić w miarę zwięźle, z drugiej strony tylko ja mogę lać wodę tutaj i bekać na antenie i być pijany, a wszyscy inni mają być trzeźwi, mają mówić zwięźle, mądrze, w przeciwieństwie tutaj do prowadzącego czasem. No, ale to faktycznie coś takiego przykrego jest w tym, że Jola faktycznie nie może teraz się za bardzo wytłumaczyć, odnieść...
2: No nie do końca, nie do końca.
0: No jak to?
2: Bo widzisz, jest taka magiczna rzecz na temat sceny, o której ci nie powiedziałem. Nie wiem, czy tak na 100% działa, jestem przekonany na 98%, że tak to działa. 2%, żeby nie było, że się myliłem. Ale jestem prawie pewien, że działa to w ten sposób, że nie trzeba wchodzić na ten Discord, żeby móc być na scenie. Wystarczy dostać zaproszenie od osoby, która stworzyła scenę. I wtedy ta osoba może przyjść tutaj, ale tylko wyłącznie na scenę. Znaczy nie na scenę, tylko do publiczności i potem na scenę, jak się wiadomo, będzie zaprosi. Więc ta rzecz, jakby te całe na żywo, ja to tak nazwałem, jest nie tylko dla osób, które są na tym Discordzie, ale też, które są spoza tego Discorda, jeżeli dostaną zaproszenie na to.
0: To może spróbujmy tak zrobić, co? To by było... No dzisiaj mamy taką audycję bardziej szczerą, też o społecznościach, możemy sobie trochę na więcej pozwolić. Gumball, czy dałbyś radę na przykład tutaj jakoś zorganizować, żeby Jolę dołączyć? Ona ma pseudonim Katut.
2: Wiem, już to zaczynam robić.
0: No to może się uda. No widzicie, to na przykład z Manną, jak już mówiłem sobie, wytłumaczyliśmy pewne rzeczy, ona wkleiła mi screeny, pokazała jak to było dokładnie wszystko. Naprawdę często wiele rzeczy się okazuje trochę innych niż nam się wydawało, kiedy sobie pogadamy na żywo. W ogóle pogadałem głosowo z tą osobą i bardzo miła, sympatyczna się okazała, tak? Często mamy jakieś wyobrażenie, bo te wirtualne znajomości, te właśnie znajomości z sieci mają jedną bardzo poważną wadę. Po pierwsze, to o czym już było wspomniane, że często nie źle odczytujemy czyjąś intencję, ponieważ to jest tylko tekst. Nie ma mowy ciała, nie ma spojrzeń, nie ma wielu rzeczy. Jest to bardzo spłycone. Po drugie, bardzo często się spotykam z tym, że ktoś mi coś pisze, wysyła jakieś screeny, donosi o czymś i ja wiem, że tej osobie brakuje pewnej wiedzy, o czymś nie wie, nie zna tej osoby tak dobrze jak ja znam i wysuwa pewne bardzo pochopne wnioski na temat danej osoby i to strasznie jest wkurzające, bo starasz się przekonać tego kogoś, słuchaj, ty o czymś nie wiesz, przejaskrawiasz trochę, przesadzasz, histeryzujesz, on nie to miał na myśli do końca, może to był tylko żart, może to była taka docinka, żarcik głupi, który odczytałeś jako deklarację, że ktoś na serio ci grozi. Wiecie o co chodzi, nie? I z tym jest bardzo duży problem. Internet pewne rzeczy spłyca, pewne, jakby to powiedzieć, w drugą stronę, czyli pogłębia, nie?
2: Byłbym w stanie to zrobić w tym momencie, ale musiałbym resetować ten kanał, ustawiać pewne rzeczy. Jest to do zrobienia. Może na następny raz, bo to jest troszeczkę, znaczy nie tyle zachodu, co po prostu byłoby trochę rozłączania. Fizycznie jestem w stanie to zrobić, żeby każda osoba, nawet która jest tutaj zablokowana na tym Discordzie, no mówię, trzy osoby są tylko zablokowane, nawet Zenon mógł przyjść na ten kanał na żywo. Oczywiście, wiadomo, jako publiczność i może wtedy dostać głos, więc jestem w stanie to zrobić. Jeżeli będzie taka chęć, to wtedy po prostu ten kanał w taki sposób skonfiguruję i na następny raz będzie tak działo. Będzie nawet specjalny link zrobię, który nie będzie dawał o tyle zaproszenia na sam Discord, co po prostu na samo kanał na żywo.
3: Ale może za długo, przepraszam, że tak nieskromnie się wtrącę, może za długo tak satelitujemy wokół rozmów na temat personaliów. Tak skromnie tylko chciałem.
0: No dziś taka audycja akurat trochę, że pewne rzeczy sobie tłumaczymy. Słuchajcie, dla mnie Jola jest osobą, której poglądy mi się nie podobają, ale być może też ulegam, tak jak wiele osób, temu, że po prostu chcemy być po pewnej stronie, jesteśmy sercem za pewną stroną, w oczywisty dosyć sposób, a Jola ma tendencję, powiedzmy, do tego, żeby głębiej wnikać w pewne sprawy i to, że ona tłumaczy, podam wam przykład, to, że ona tłumaczy, że Putin mógł być zły za to, że NATO mu instaluje swoje przyczółki koło tej Rosji, to nie znaczy, że ona to usprawiedliwia, że ona jest za tym i że ona tego Putina rozumie, że on... Wiecie, o co chodzi, że stwierdzać jakiś fakt, a być za kimś, to są dwie różne sprawy trochę. I oczywiście wielu osobom może się to kojarzyć, że skoro ona o tym wspomina w ogóle, że Putin ostrzegał, że nie chce mieć NATO koło siebie i wspomina fakt, że bo fakt jest taki, że z tą Ukrainą na papierze faktycznie tak jest, że... żeby ona była niezależnym, samodzielnym krajem, musiałaby się na to zgodzić Rosja. Żeby to było podpisane, cyrograf, tak dalej, wszystko, żeby było na piśmie. Ale samo stwierdzanie takiego faktu, czy to jest już opowiadanie się po stronie, wielu osobom się to skojarzy, tak, bo po co ona w ogóle porusza ten temat, tak? No, chyba wszyscy to rozumiemy, nie jesteśmy bandą idiotów.
3: No tak, no dokładnie.
0: No i tak, tyle. To
3: perspektywa Rosjan jest taka, że czują się zagrożeni z ich perspektywy. I to nie możemy, wiesz, na siłę akurat dusić tego Rosjanina i mów inaczej, skurwielu, bo to nie da się. To tak jak my się wkurzamy tam, jak mówiłem wcześniej całkiem, że się wkurzamy na Unię Europejską, na jakieś systemy. Mimo, że jesteśmy takim otwartym właśnie narodem, to możemy wyjeżdżać i tak dalej, to i tak się sugerujemy tym, wiesz, co Unia mówi i tak dalej. Mimo, że nie mamy aż tak wielkiej propagandy, choć mamy dużą. A co dopiero w Rosji, jaka jest ogromna też propaganda, prawda? I tam jeszcze jest ten level większy znacznie. To tak się czuje Rosjanin. I też powiedzmy, tak, my byśmy tam powiedzmy walczyli, to tak samo ten Rosjanin to będzie też walczył za swoją tę Rosję. I tak to działa. No, świata nie zmienimy.
0: Mm-hmm. To Misiu.
5: Który? Słuchaj, Putin właśnie zawsze w ten sposób gra, że robi jak gdyby kilka ruchów do przodu po to, żeby na końcu chociaż ten jeden ruch uzyskać. Czyli on po prostu będzie zawsze ostrzegał na wyrost jeszcze razy 10 i to nie ma nic wspólnego z tym, co Rosjanie myślą. Ja tutaj spotykałem przez wiele lat, pełno Rosjanów przyjeżdżało na wakacje. Oni nie byli w żaden sposób ograniczani. Mieli dostęp, tak jak inni Europejczycy czy członkowie innych krajów, żeby podróżować, żeby się realizować, swoje biznesy. Uważam, że to jest w ogóle błędne myślenie, że Rosjanie się czuli w jakiś sposób zagrożeni w związku z NATO. To jest typowo wojna Putina, to jest jego polityka, którą on prowadzi. A to, że po prostu w pewien sposób ma władzę i włada mediami, no to potrafi tymi ludźmi manipulować na swój sposób, nie? Także zakładając łącz z Putina, że to, co Putin myśli, robi, to tak większość Rosjan też myśli, robi, no to jest błędne założenie, uważam.
3: No nie wiem, do czego się odnieść.
0: Na czacie został...
5: Tak, Rosjanie normalnie mogą... Przypuszczam, nawet teraz mogą sobie normalnie nie podróżować. Przyjeżdżają na wakacje, mają kasę.
3: Tak, ale dobrze wiemy, że tam...
5: I rozmawiam tam z nimi i oni nigdy mi wprost nie powiedzieli, że jak to my jesteśmy źle traktowani, boimy się NATO. Nie, to są bzdury. Ci ludzie po prostu jeżdżą wszędzie na wakacje, do ciepłych krajów. Oni nie byli nigdy...
3: Tak, ale kto tam jeździ? Ci aparatczyki... co są powiązani tak naprawdę, a ten lud taki, który na tych wsiach, na takich połaciach czasem mieszka gdzieś dala i ten lud jest bombardowany od kurwa stuleci propagandą.
5: Za to właśnie to rozwarstwienie to wini Putina. To on to doprowadził, że
3: to ja nie mówię, że nie.
5: No właśnie. To jest wina Putina, a nie wina Zachodu. To Zachód, nie można winić Zachód za to, że...
3: Ja nie winię, właśnie o to chodzi, że... Pani jednym słowie nie powiedziałem, że...
5: Nie, ale łączysz tak jakby naród rosyjski z tym, co kombinuje i w co gra Putin. Putin cały czas ma swoją grę. On od początku, jak jest u władzy, jego marzeniem jest stworzenie drugiego Związku Radzieckiego. On się nigdy z tym nie krył, że to jest jego największe marzenie i zarazem to była jego największa bolączka, rozpadek Związku Radzieckiego. Nigdy się z tym nie krył. Ale jest pytanie, czy można w ten sam sposób założyć, że tak myślało większość Rosjan? Uważam, że nie, że to jest błędne założenie, że większość Rosjan pragnie powrotu do Związku Radzieckiego.
0: Oj, myślę, że może pragnąć.
5: Poczekaj. Na pewno jest jakaś utracona duma. Biedny. I wierz mi, że Polska jest tak samo narażona na to samo, co jest w Rosji. Wystarczy, że będziemy mieli silnego przywódcę, który... Bo Polacy też są narodem dumnym. I mamy podobne takie trochę podejście w niektórych sprawach, więc jak nam się trafi taki polski Putin, to też będziemy go popierali.
0: No.
5: To tak, też będzie lepiej naszą urażoną dumę. Także jest to... nas winić i nie można winić Rosjan, że po prostu Putin wyleczył ich urażoną dumę.
0: Ja myślę, przepraszam, Hiszpanie, poczekaj chwilkę. Myślę, że bardzo mądre jest to, co Tomisiu teraz powiedział, że my Polacy moglibyśmy się w pewnych warunkach zachowywać dokładnie tak samo jak Rosjanie. Mamy do tego predyspozycje pewne już i tendencje, tylko po prostu mamy inne warunki trochę i rzeczywistość sprawiła, że nie jesteśmy mocarstwem, nie możemy, nie mamy takich władców. Znaczy Kaczyński jest trochę taki mały Hitler, czy też mikroPutin, to fakt. I właśnie, kurczę, no mówi się, że większość Rosjan nadal popiera Putina, że on ma bardzo nadal wysokie poparcie, robiono jakieś badania, nie przytoczę teraz konkretów, ale gdzieś tam czytałem, że faktycznie wiele osób, oni chcą tego... Wiecie, to jest w ogóle zaskakujące, ale wiele osób tęskni po Stalinie, uważają, że on dużo dobrego zrobił i tak dalej. I to też, widzicie, jak ja teraz powiem, że można na to tak popatrzeć, że Stalin zrobił dużo dobrego, bo zindustrializował...
3: Nie, jeszcze... Indoktrynacja?
0: Nie, po prostu uprzemysłowił. O, to jest łatwiejsze słowo. Uprzemysłowił tą Rosję. Rosja za Stalina bardzo poszła do przodu, jeśli chodzi o produkcję, o edukację i tak dalej, a jednocześnie olbrzymia tragedia, ludobójstwo, głód na Ukrainie, tak? Zabijanie naukowców, dziennikarzy, w ogóle wszystkich niewygodnych. Straszliwa... Coś w ogóle, co ciężko, ktokolwiek, miałby to zaakceptować, to wiadomo, że jakiś skrzywiony jest, jakiś psychopata, bo nie czuje w ogóle empatii, ale jednocześnie czy nie można popatrzeć na to od tej strony, czy jak ja powiem teraz, że za Stalina widzę pewne plusy, od tej strony, że Rosja się posunęła bardzo do przodu, tak, jeśli chodzi właśnie o edukację, przemysł i tak dalej, to czy już jestem ruską onucą i czy trzeba mnie zbanować?
5: Tylko, że to nie jest po prostu dobry czas teraz, żeby rozkminiać wiele różnych wątków, które są bardzo skomplikowane czasem, nie? Tutaj dochodzimy do tego, co się w tym momencie dzieje. Jest ofiara i jest agresor. I stajemy albo po stronie ofiary, albo po stronie agresora. Wydaje mi się, że chyba Polakom bardziej się opłaca stanąć po stronie

0: dużym czasie skupić, że trwa jeszcze wojna, nie? Jesteśmy w stanie wojny na, u swojego wschodniego sąsiada i to jest główny cel teraz, a nie żeby rozkminiać wiele różnych tematów. Będzie na pewno temat Wołynia, jak się z tym uporać, więc to wszystko przyjdzie na to, wiesz, czas.
1: Rozkminiamy, nie? Czy nie rozkminiamy? To już teraz już nie wiem.
2: Znaczy, to Misiu zwrócił uwagę, że ważny jest czas, w którym się zabiera głos na jakieś tematy i ja się z nim zgodzę, że faktycznie pewne osoby mogą się wykazać takim totalnym brakiem wyczucia. Powiedzmy, że można jakiś inny przykład znaleźć. Powiedzmy, że w Polsce zapanowała wojna, trzymają nas wszystkich w obozach, powiedzmy, Rosjanie, a ktoś nagle wychodzi i wyciąga jakieś sprawy, że myśmy kiedyś tam zajęli Moskwę i tak dalej, no to jest to zupełnie jakby ni w pięść, ni w oko. Mimo, że ktoś ma rację, wyciąga jakieś tam sprawy historyczne, że Rosjanie mają prawo nas za coś tam nie lubić, ale w sytuacji, kiedy oni nas mordują, palą nami w piecu, to ktoś, kto podejmie taką retorykę, jest z bazy uważany za jakiegoś popierdoleńca, tak? No, jest to też zrozumiałe, że pewne rzeczy się mówi w określonym czasie, a w pewnym czasie nie przystoi, nie jest na to odpowiedni czas i o to się rozbija pewnie sporo tych naszych konfliktów.
0: Takim przykładem to było po wojnie, jak wiesz, był też problem, co zrobić dalej z Niemcami i Polakami, czy oni się pojednają. No to przyszedł w pewnym momencie taki czas, że polscy kardynałowie wyciągnęli pierwszy rękę do kardynałów niemieckich, żeby jakiś gest wykonać, żeby w jakimś tam kierunku to pojednanie, wiesz, zacząć, nie? Także przypuszczam, dla mnie, wiesz, to jest taka moja prywatna opinia, że ja gdzieś tam w najbliższych latach, jak już się skończy wojna, przypuszczam, że Ukraińcy wykonają podobny gest, wyciągną do Polaków rękę i przeproszą za to, co się kiedyś stało. I wiesz, przyjdzie na to czas, ale nie oczekuję tego teraz, żeby oni teraz to robili i teraz się, wiesz.
3: A co jeśli, i tutaj to ładne jeśli, bo ja wcale nie mówię, że nie powinniśmy bronić Ukrainy, uważam, że teraz powinniśmy stać po stronie Ukrainy, ale z mojego punktu widzenia wcale może tak nie być ładnie, jak mówisz, i w sumie Ukraińcy powiedzą, no nam się w sumie należało, w sumie wszystko jest spoko, dobrze zapłaciliście za nas, ale w sumie my tam nie będziemy ani was przepraszać, ani nic i w ogóle i odwalcie się od nas.
0: Jeżeli tego nie zrobią, to właśnie będzie wtedy ten czas na tą dyskusję, co dalej z tym zrobić. No bo wiesz, no nie możesz, jak widzisz człowieka w potrzebie, leżącego, zakrwawionego, to jak jest twoja metoda działania? Podchodzisz do niego i sprawdzasz, czy to czasami nie jest twój sąsiad, którego nie, zawsze nie lubiłeś i nie, no po prostu pomagasz człowiekowi, bez względu na to, co ten człowiek sobą reprezentuje, co w życiu złego zrobił, czy dobrego, nie obchodzi cię w tym momencie, nie? Ja przynajmniej tak bym zadziałał, że ja pomagam leżącemu człowiekowi bez względu na to, nie wiedząc po prostu, co za tym człowiekiem się jak gdyby kryje, nie? A potem, wiesz, przyjdzie taki czas, kiedy można, wiesz, sprawdzić, nie? Komu pomogłem, że tak powiem, nie? Ale tak samo będzie, przypuszczam, historia to jakoś rozliczy, to co się teraz dzieje. Uważam, że większość Polaków pomagając w jakiś sposób, wiesz, reagując na to tak jak reagują, bardzo wystawiałem sobie dobrą opinię. Ja przez to, słuchaj, gdziekolwiek nie pójdę, to po prostu ludzie patrzą na mnie, jak mówię, że jestem z Polski, z pewną dumą taką, że...
2: No, to jest miłe, nie? To jest miłe, to jest bardzo miłe.
0: Bardzo
2: miłe.
1: No dość duży PR, globalny PR.
2: W końcu czyny, czyny nie słowa, nie? I możemy w końcu pokazać światu, że mamy dobre... Znaczy, przepraszam, że mówię mamy, bo ja zbyt wiele nie zrobiłem, ale jakoś tam czuję dumę z tego. To jest... Bardzo długo nie miałem takiego uczucia, że czułem dumę z tego, że jestem Polakiem. A teraz właśnie jest ten moment. Kunrad do nas dołączył, tu zaskoczenie, jest w publiczności na razie Kunrad. Kunradzie, jeśli chciałbyś zabrać głos, to proszę kliknij tam na łapkę, bo muszę cię tu jakby zatwierdzić.
3: Co się stało? Czemu krawiec się?
1: Richer, jesteś tam?
3: Krawiec się chyba.
2: Nie,
3: co ty zrobiłeś?
2: Sam siebie chyba tutaj zbanowałem, sorry. Mówiłem, że Kunrad jest z nami i Kunradzie, jeśli chciałbyś

0: zabrać głos, a być może chcesz, skoro do nas tutaj dołączyłeś, to musisz tam na łapkę kliknąć i wtedy cię dołączamy, wchodzisz na scenę, nie? Więc spróbuj tam znaleźć taką ikonkę odpowiednią i wtedy masz tutaj prośbę o zabranie głosu, bo inaczej ciężko cię dołączyć jakoś, nie? A chętnie bym posłuchał Kunrada, bo od bardzo długo się nie słyszeliśmy. Kunrad jest postacią tutaj bardzo ciekawą w Nocnym Radio. Też swego czasu został tak jakby dotknięty ostracyzmem bardzo dużym i troszkę tak na ocenzurowanym był, po swoich takich niefortunnych słowach, że my bogi tak mamy, to dotyczyło się depopulacji w ogóle kierowania ludzkością, że milion w te, milion we w te, prawda, jak jedna osoba zginie, to statystyka, znaczy to wielka tragedia, a jak zginie milion, to statystyka, no. I Kunrad trochę w taką retorykę poleciał i został za to bardzo zrugany. O, ktoś tutaj chciał, żeby mu udzielić głosu, ale zniknął już. Latający nocnik przez moment próbował tutaj się dołączyć,
1: psycha,
0: ale zniknął.
1: Psycha.
0: A to jest psycho, aha, to psycho. Kunradzie, spróbuj tutaj... A, to ja wyślę zaproszenie.
1: No, to ja mam jeszcze parę rzeczy, kwestii takich parafialnych, co się dzieje, bo to przy okazji zabdejcie. Jeśli chodzi o... publiczny ten tutaj kanał, to zostanie zrobione. No niestety nie jestem w stanie na żywym pacjencie tego zrobić, ale będzie coś takiego, więc na następny raz, kiedy tu będzie się działo, każdy, nawet zbanowany, jeśli będzie zbanowanych więcej, miejmy nadzieję nie, ja naprawdę nie chcę nikomu wlepiać blokady, będzie nadal mógł dołączyć do rozmów na żywo, jeżeli oczywiście krawiec wyrazi chęć i da do... sceny.
0: Jasne, pewnie, jak najbardziej. Ja jestem za tym, żeby... W ogóle ja jestem za tym, żeby bardziej o tym, czy ktoś ma prawo, żeby zabierać głos, czy jest z nami, czy wylatuje, żeby decydował jakby głos większości. Pewien... Można zawsze pewnym ostracyzmem właśnie kogoś obdarzyć, pewną niechęcią i tak dalej. A jeśli jeden jest administrator, który banuje... Moim zdaniem to jest gorsze rozwiązanie. Sami ludzie jakby weryfikują sytuację, nie? I ja jestem za takim jednak rozwiązaniem. Nie wiem, czy będę chciał, żeby tutaj byli admini jacyś... Admin jest to jakaś droga, jest to jakieś rozwiązanie, ale w Nocnym Radio, zauważcie, zawsze stawialiśmy na pluralizm tak na maksa, nawet do przesady trochę, nie? Zawsze stawialiśmy na to, żeby nawet zadzwonił jakiś naziol, jakiś antysemita, jakiś homofob, jakiś rusofil i żeby się wypowiedział, bo my mamy wtedy fan, możemy sobie pogadać, podyskutować, możemy go do czegoś przekonać. Mamy takie medium, no po prostu trochę takie odjechane medium, gdzie zresztą możemy sobie pozwolić na ten komfort, bo jest nas tutaj mało. Nie mamy wielkiego wpływu, nie narobimy wiele szkód, głosząc jakieś poglądy. Jesteśmy całkowicie niszowym medium. Okej, z dołączeniem Kunrada jest problem. Furiat chciał się dołączyć, no to każdy ma głos, dołączymy Furiata. No, też słuchajcie, nie każdy, tak powiem brutalnie, nie każdy musi być przez całą audycję z nami tutaj, więc jak ktoś już tam się wypowiedział więcej, to już może się pożegnać, żeby tutaj antenę...
1: Możesz wieszczyć ludzi, pamiętaj, to masz taką możliwość. Mhm.
2: To odchodzę już na odsłuch.
0: No. Delikatnie no. Ci daliśmy tutaj...
1: Nie. Krawiec, zrób na Hiszpanii operację, gdzie się nauczysz.
0: O, dobra. Proszę. To Hiszpan, coś mówiłeś wcześniej o operacji na żywym organizmie, to ja na tobie zrobię taką operację, dobra? Spróbuję cię tutaj jakoś...
1: Prawym klikasz.
0: Klikam prawym i co? Daję?
1: Przenieś... Na samej górze.
0: Przenieś do publiczności, dobra.
1: Gotowe, widzisz jakie proste?
0: Okej, okay, staram się Kunrada. O, chyba się udało Kunrada dołączyć w końcu. O, jest chyba z nami. Cześć Kunradzie, aloha. Musisz sobie odciszyć mikrofonik chyba, bo masz wyciszony mikrofon. Kliknij tam na, jeszcze na ikonkę. A, tak. O, jest.
3: Aloha, nocne radio, bądźcie błogosławieni za waszą różnorodność, otwartość umysłu i otwartość utrudnioną Discorda, ale jednak się udało.
0: Dzięki, dzięki.
3: Bo przeszedłem przez czyściec jakiś, bo wszedłem i jakieś przez 10 minut czy ileś nie mogłem w ogóle nic widzieć. Nie wiem, w każdym razie po jakimś czasie domyśliłem się, że są to jakieś zabezpieczenia przed spamowaniem, trollowaniem, więc odczekałem swoje i coś mi się po chwili pojawiło, a teraz poinformowałeś mnie, także dziękuję ci, za te, żebym podniósł łapkę. W ogóle ten Discord znalazłem na telefonie, na komputerze go odinstalowałem jakiś czas temu, więc no udało się. Witajcie, bardzo mi miło was spotkać. Na wstępie może dokonam wypowiedzi, która może was szokować, także odłóżcie herbatę, kawę i usiądźcie, bo szokująca wypowiedź. Otóż chciałem niniejszym podziękować Zenonowi za zaproszenie mnie do Nocne Radio, bo Zenon się gdzieś od nawiązał ze mną kontakt na Twitterze, mówi: słuchaj, pojaw się w Nocnym Radio, nie martw się, mnie już tam nie ma. Więc już bez obaw, że spotkam tu Zenona, pojawiłem się i macie dzisiaj audycję, więc zacząłem słuchać i postanowiłem, że może się pojawię, bo by...
0: Ale przepraszam cię, Kunradzie, że ci przerwę, ale to taka historia niemalże biblijna, że niewierny Tomasz, Tomasz Zenon Antychryst zaprosił Zbawiciela do nieba, z którego został wyrzucony i wylądował
3: w
0: piekle.
3: Nie, to jest inne. Tak zwany Szaweł, święty Paweł, tak zwany, prześladował Jezu, ale jego uczniów, ale doznał nawrócenia w drodze do Damaszku. A wiadomo, Damaszek to Syria. A kto bombardował Syrię?
0: A który tam był taki z tych apostołów, co przewrócił się z konia i w głowę uderzył i
3: mu się... No to właśnie ten Paweł.
0: Aha,
3: Paweł. Szaweł się zmienił w Pawła, najpierw prześladował Jezu, ale potem w drodze do Damaszku, czyli do Syrii, którą bombardował Putin i Rosjanie, zrównali z ziemią tak jak Mariupol, ale po bombardowania. No i w drodze do Syrii się nawrócił i... Nie, Zenon napisał, że po prostu jest jakaś debata tutaj i w Nocnym Radiu i że chciałby usłyszeć, co ja mam na myśli, jakie opinie na ten temat. Wyrabiam sobie poglądy, bardzo dużo słucham wypowiedzi różnych polityków, radio takie polskie, angielskie, rosyjskie, ukraińskie. W każdym razie to, co słyszę teraz, o czym wy mówiliście, no to mogę powiedzieć, że w miarę mi się podobały oczywiście Krawca wypowiedzi i Tomisio, ale też nie wszystkie, ale to, co wy cytujecie wypowiedzi tych innych ludzi, no to mnie się po prostu, nie chcę powiedzieć, że nóż otwiera w kieszeni, ale po prostu jest to toksyczne wypowiedzi, wrogie. Ja to mówię, jest mądrość i głupota i dlatego postanowiłem pojawić się dzisiaj, że gdybyście chcieli posłuchać głosu Zbawiciela, głosu mądrości, no to chętnie powiem wam, co myślę, ale wolałbym nie spotykać się z opozycją typu, że ja coś powiem, typu my bogi tak mamy i nagle na mnie znowu, bo nie masz racji, bo nie, ja jak powiem, to jest racja, tak? Albo to przyjmą, właśnie to, co ty powiedziałeś, że wojna nas podzieliła. To jest już moment zwrotny w historii. Nie ma już czasu na pieprzenie i zgadzanie się, niezgadzanie. Albo jesteś z nami, albo jesteś przeciw, albo jesteś ze Zbawicielem i po stronie dobra, albo jesteś przeciw i po stronie zła i tak dalej. Mnóstwo jest tego. Oczywiście zastanawiam się, czy te poglądy, których jest mnóstwo, wynikają po prostu z ludzkiej głupoty, czy wynikają, to są pożyteczni idioci Putina, czy jest to agentura i my tego nie wiemy. ja widzę, że ja mam naprawdę, jestem wstrząśnięty tym, co się w Polsce dzieje. Podejrzewam, że nie tylko Europa Zachodnia, ale Polska jest przesiąknięta agenturą Rosji, Putina. Jakbyście dawno temu, ja oglądałem filmy Grzegorza Brauna o stalinowskiej Rosji sowieckiej, po prostu mi się niedobrze robiło, jak to oglądałem. To było po prostu ich sowieckie, planowe, wieloletnie, wielodekad trwające działanie, żeby przenikać na uniwersytety, do mediów, do polityki, do partii, szpiegów, agentów wpływu i rozwalanie Europy Zachodniej, Ameryki od środka. I ja to samo widzę teraz. Odkąd zaczęła się inwazja na Ukrainę rosyjska, po prostu w Polsce jest ciągłe jątrzenie, takie osłabianie, takie wzbudzanie wątpliwości. Właśnie to, co normalny, zdrowy na umyśle, moralny człowiek od razu by zareagował, typu ktoś został napadnięty, to staje po stronie ofiary, to nie, a właśnie takie jątrzenie wątpliwości, sączenie, a może to nie wszystko. I więc to był mój przydługi wstęp, ale właśnie po to się pojawiłem ja tutaj, aby jeżeli wy zechcecie, bo możecie mnie wyprosić, proszę was, wyproście mnie, wyrzućcie, jeżeli nie chcecie tych moich szokujących wypowiedzi słuchać, żeby tutaj działać jako autorytet i rozsądzić między wami, kto ma rację według mnie, a kto albo jest głupi, albo jest podstępnym, skrytym agentem kogoś, bo to nie musi być Rosja, to może być ktoś inny, ale po prostu wierzę, mówi Faust, tak jakbyście słuchali ministra Ławrowa. On wierzył, że słuchają go wszystkie stacje telewizyjne, radiowe, prasowe świata i on łże bez mgnienia o prawdopodobnie o nim Rosjanie, Sowieci mają szkoły kłamania. Oni prawdopodobnie ich trenują, żeby body language nawet kontrolowali, mowę ciała, żeby nie drgnęła im powieka, żeby łżeć, albo na przykład ambasador Rosji w Polsce, tak? Ze świadomością pełnego, że łże, kłamie, wywraca kompletnie do góry nogami rzeczywistość, którą ludzie widzą i mimo to on bierze za to pieniądze z odpowiednich agencji, później idzie na emeryturę, dostaje swoją daczę, swój pałacyk, jego dzieci są gdzieś w Monte Carlo i tak dalej. Więc jeżeli chcecie, to mogę, nie wiem jak długo, ale przynajmniej pewne rzeczy wam wyjaśnić, jak ja to widzę.
0: No Kunradzie, Kunradzie wiesz, słyniesz z długich wypowiedzi, no, jak, no jak przystało na Zbawiciela. Zbawiciel przemawia, wiadomo, a nie coś tam wtrąca, tylko przemawia raczej. Ale tu bym jednak cię nakłaniał, żebyś spróbował bardziej tak zwięźle, wiesz, no bo radio, słuchaj, ale posłuchaj mnie, radio lubi też zwięzłe wypowiedzi, słuchacze to lubią, bo wiesz, jacy są ludzie, się nudzą, jak ktoś zbyt długo mówi i możesz na tym stracić, ale poczekaj, bo też niecierpliwy jesteś. Warto czasami coś krócej powiedzieć, bo to bardziej dotrze do ludzi i to jest, wiesz, tak nie, można na to patrzeć.
3: Pozwól mi wyjaśnić. Więc to był przydługi wstęp, żeby wprowadzić, po co ja się tu pojawiłem i co chcę dokonać, że ja nie chcę się z wami spierać. Jeżeli ktoś mi powie, że głupi jestem, bo po co te Ukraińcy zajmują nam tu naszym dzieciom sale sportowe w szkole i nie możemy pójść do zoo, bo pełno tam Ukraińców, to po prostu ja wychodzę, ja nie chcę tracić mojego czasu, ja naprawdę mam co robić, jest czego słuchać, mam zaległości różnych debat do wysłuchania, mam co słuchać, co robić. Jeżeli chcecie, to ja wam powiem, tak wsadzę ten kij w mrowisko i posłuchacie, co, a później możecie się ze mną nie zgadzać i później myśleć o tym, a może miał rację, może to jest, dlatego był przydługi wstęp, żeby nie zachęcać was do spierania się ze mną. Nie spierajcie się ze mną, tylko jak ja coś powiem, to pytajcie mnie o wyjaśnienie, dlaczego ja tak mówię, ale nie próbujcie się ze mną spierać, bo to jest strata mojego czasu i waszego. Dlatego był przydługi wstęp. A teraz się zgadzam z tobą. Teraz nie chcę dokonywać przemów, bo to nie jest ta okazja, tylko wolałbym, żebyście podrzucali mi tematy. Czy to dobrze, że tylu Ukraińców, czy dobrze, że wojna, czy powinniśmy... A ja będę próbował w miarę krótko, bez zbędnych wyjaśnień, być może jak się uda odpowiadać, co ja o tym myślę. Tak, sprawa po sprawie i zobaczymy, ile tych spraw ogarniemy.
1: Jeśli mogę się wtrącić. Zaraz dosłownie to mi się będziesz mógł powiedzieć, bo ja już będę się wyciszał. Dzięki, że powiedziałeś, że masz Twitterka, to już od razu ciebie zafollowowałem na Twitterze. Bardzo lubię mieć ludzi, których znam tam. I bardzo się cieszę, że ty jesteś. W sumie słuchałem różnych twoich wypowiedzi gdzieś tam w różnych miejscach, więc spoko sprawa. I ja na pewno będę... No, w sumie nie wiem, czy z uśmiechem, ale na pewno będę słuchał twoich wypowiedzi. Także ode mnie masz, jak to mówią, mam talent, tak. Ale nie wiem jak inni, ale mam nadzieję, że też tak.
0: Ja też zawsze team Kunrad. Trochę mi zarzucano swego czasu, że Kunradem się posługuję instrumentalnie, że liczę, że tutaj mi przybędzie czegoś popularności, bo będę Kunrada wspierał, ale ja zawsze za Kunradem, bo uważam, że jest ciekawa postać. Tomisiu, mów, przepraszam, bo tu też chciałeś, się dobijasz śmiało.
4: Chciałem tylko powiedzieć, że tak jak często mamy różne zdanie z Konradem na różne rzeczy, to tak tutaj niestety muszę, czy na szczęście raczej przyznać mu rację, że ma rację i mogę tylko dodać odnośnie tych kłamstw, że Putin, Ławrow i jeszcze z parę osób nie chcę wymienić, bo nie chcę się mylić. To są osoby, które są w stanie oszukać wariograf. Nie wiem, czy wiecie, wariograf to jest takie urządzenie do wykrywania kłamstw, które używają i w procesach sądowych się używa, w różnych tam sytuacjach się używa. I teraz, jeżeli osoba jest tak przeszkolona, że jest w stanie oszukać taką maszynę, to co dla takiej osoby za problem, żeby mówić do kamery bez mrugnięcia oka, okłamywać olbrzymią ilość słuchających Rosjan czy innych słuchających w mediach. To jest pikuś. I musimy się z tym liczyć, że to, co mówi Putin, to, co mówi Ławrow i to, co mówi jeszcze parę osób, dla nich kłamanie w żywe w oczy czy do oka kamery nie jest żadnym problemem. Tylko tyle chciałem powiedzieć.
0: Tego podobno uczą agentów KGB, a później FSB i tak dalej, no to tego ich po prostu uczą, jak manipulować, na pewno ich uczą, jak manipulować ludźmi, więc przypuszczam, że uczą ich też, jak sprawnie kłamać, jak propagandę siać, jak wpływać na ludzi, to no.
3: To, co ja dostrzegłem, czego nikt wam nie powiedział i dlatego ja się pojawiłem, bo jeżeli ja wam tego nie powiem, to nikt w całych mediach, prawdopodobnie całego świata, Polski, Anglii, Ameryki, nikt wam tego nie powiedział, co ja bym mógł powiedzieć. Jest jeszcze gorzej. Putin mówi coś, to jest fałszywe i to aż się prosi, żeby to skontrować, ale nikt tego nie kontruje. Całe NATO, cała Polska nikt nie kontruje. Podam wam przykład, bo troszkę już wybiegam w sferę tych odpowiedzi jedna po drugiej, tych zagadnień do omówienia. Putin powiedział tak. My zaatakowaliśmy, bo mówiliście coś o jakiejś tu koleżance, z którą się nie zgadzacie. Ja nie wiem, co ona mówiła, ale ona właśnie, to jest nawet takie słowo chyba w Polsce przy okazji sporu PiS i PO. Jak to słowo jest? Że wyrównywanie, że kurczę. Że ci mają rację i ci mają rację i tak dalej. Jest takie jedno słowo, którego zapomniałem. W każdym razie wszyscy jakby przyjmują, że no tak, no Putin ma rację niby. O co chodzi? Putin mówi tak, no napadliśmy na Ukrainę, a dlatego, że tam są naziści. I my chcemy denazyfikować Ukrainę. I wiesz, i nikt tego nie kontruje. To znaczy, że wiesz, Amerykanie stosowali tą samą metodę, tylko nie używali pojęcia naziści, tylko terroryści. Po prostu przylepiasz komuś łatkę, że to są terroryści i w tym momencie nikt się tobie nie przeciwstawia. Możesz robić co chcesz, możesz dokonywać inwazji, zmieniać dyktatora, wymieniać całą elitę danego kraju, zmieniać ustrój, ustanawiać swoje bazy wojskowe, co chcesz, bo ty powiedziałeś, że to są naziści albo powiedziałeś, że to są terroryści, a ja mówię nie. Proszę bardzo, skoro ich naród wybrał sobie nazistów na władzę, na prezydenta nazistę, to są prawa tego świata, że nie ma prawa jeden kraj napaść na drugi, jeżeli sam nie jest napadnięty. Tak? Nie ma takiego prawa. Mogą być faszyści, naziści. W Hiszpanii był faszysta, nazista Franco przez kurne ile 70 czy 60 lat i nikt na Hiszpanię nie napadał. Był faszystowska dyktatura w Portugalii, w Grecji. Nikt na nich nie napadał, bo nie ma takiego prawa po II wojnie światowej. Zresztą nigdy nie było, że jeżeli ci się nie podoba ustrój sąsiedniego kraju, to masz prawo na niego napaść, dokonywać rzeźni jego populacji, zniszczenia jego infrastruktury do ziemi, bombardowania szpitali, szkół i zajmowania jego terytoriów i porywania jego obywateli w niewolę na Syberii. Nie ma takiego prawa i nikt temu się nie przeciwstawia, nikt.
0: To Misiu. Misiu.
4: Polscy pożyteczni idioci, w cudzysłowie, bo nie mówię o wszystkich, też sobie znaleźli bardzo szybko na to wytłumaczenie, że Ukraina nie jest państwem. Że nigdy nie była państwem, nie jest państwem, że to jest sztuczny twór stworzony przez Lenina. I to też zostało bardzo szybko stworzone na wypadek właśnie tego, jakby ktoś chciał powiedzieć, że jakim prawem Rosjanie napadają na niezależny, niepodległy kraj. Czyli tu jest po prostu już taki kontratak tych agentów czy pożytecznych idiotów, Bóg wie jak ich tam nazwać, że przecież to nie jest...
3: Słuchaj, mogę już się wtrącać, kontrować? Bo Rosja po prostu całemu światu, nam wszystkim daje argumenty, żeby po prostu, gdyby był... Nie lubię tego wyrażenia, no ale to jest nocne radio, różne tu są luźne gadki, prawda? Więc użyję tego wyrażenia, gdyby nasi przywódcy, ale niestety głównie rządzą nami feminiści, feministki i tak dalej, więc gdyby mieli jaja, tak zwane, jest takie wyrażenie, to by po prostu używali to przeciwko Rosji, przeciwko tej... retoryce Putina, tej propagandzie. Mianowicie, no dobrze, no to znaczy, że a czy Naddniestrze, wiecie, co to jest Naddniestrze? Naddniestria i tak dalej. Rosjanie zagarnęli część Mołdawii, bo powiedzieli, że tam jest dużo rosyjskojęzycznych mieszkańców postsowieckich, więc oni nie pozwalają Rumunii ani Mołdowie tam mieć swojego terytorium, tylko zagarnęli po prostu obszar ziemi, nazwali to Transdnistria, czy jakoś tam. I my też możemy powiedzieć, że nigdy nie było tak, to nawet Lenin nie utworzył państwa Naddniestria, w związku z tym nasze rumuńskie czołgi wjeżdżają na Transdnistrię, mordują wszystkich mówiących po rosyjsku. No a dlaczego? No bo Putin mówi, że jak coś nie było państwem, a Transdnistria nie była państwem nigdy, no to można wjechać. Dwa, obwód kaliningradzki. Kiedy to był jakimś obwód kaliningradzki, był jakimś państwem? Nigdy, bo Putin mówi, no bo Krym to należał do Rosji. A kiedy Królewiec, obwód kaliningradzki należał do Rosji? To nie było nigdy Konradzie. W związku z tym wjeżdżamy tam rakietami, czołgami, wymordujemy wszystkich po rosyjsku mówiących do ziemi i zaczynamy, przejmujemy terytorium tak jak Krym, mówimy, że to jest, nie wiem, Polska czy cokolwiek. Po prostu on nam daje argumenty, żeby po prostu zwalczać samą politykę rosyjską. Musimy to wykorzystać.
0: Konradzie, mi się wydaje, nie wiem, czy dobrze odczytuję twój przekaz, ale tak mi się wydaje, że jesteś tak znaczy, z jednej strony patrzysz bardzo analitycznie na całą sytuację, a z drugiej chyba zachęcasz nas, żebyśmy ostatecznie kierowali się trochę sercem i podważając te różne analityczne rozkminy, że coś do kogoś tam należy niby, ale, ale ty podważasz to i zachęcasz nas do tego, żebyśmy się skłonili ku takiej refleksji, że to wszystko jest gówno warte i że tak naprawdę gdzieś tam może intuicją, sercem, takim wiesz, żeby w nas człowieczeństwo się obudziło. Nie wiem, bo trochę widzę takie różnice między tobą a twoim poprzednikiem, Jezusem Chrystusem. Jezus wszystko traktował bardzo tak, wiesz, bardzo sercowo właśnie, nie? I właśnie to faryzeusze rozkminiali, czy kierowali się mądrością, analizowali, a Jezus przychodził i mówił, no niech pierwszy rzuci kamieniem, kto jest bez grzechu i tak dalej. I ciekawi mnie, już Tomisiu, przekazuję ci głos. I ciekawi mnie, Kunradzie, czy ty właściwie jesteś bardziej takim Jezusem, czy może kimś innym, kimś, kto inaczej na to wszystko patrzy, ale to może odpowiesz za momencik, bo Tomisiu chciał zabrać głos.
4: Ja uważam, że źle na to patrzysz. Oczywiście dajmy się Konradowi wypowiedzieć na ten temat, ale tu chodzi bardziej nie o serce, tylko o poszanowanie prawa międzynarodowego. Porównanie. Jeżeli ktoś cię napada na ulicy, okay? Idziesz z tą sprawą do sądu i sąd, jako że jesteś ofiarą, przyznaje tobie, wiesz, rację tego twojego agresora, daje do więzienia, to sąd nie kieruje się sercem, tylko sąd kieruje się pewnymi normami prawnymi, pewnym prawem, tak? I teraz tak, w naszej społeczności międzynarodowej są kraje i po prostu jest pewne prawo międzynarodowe. Jeżeli dany kraj napada na inny kraj, no to jest agresorem automatycznie i drugi kraj jest ofiarą. Tutaj nawet nie chodzi o serce, tylko chodzi o sam fakt, żeby szanować, mieć to poszanowanie do tego prawa międzynarodowego, że nie może tak być, nie możemy jako społeczność w 2022 roku pozwolić na to, żeby sobie kraj bezprawnie napadał i nie ponosił żadnych prawnych konsekwencji za to. I tylko o to chodzi. A serce to swoją drogą. Serce to sobie możesz, wiesz, sercem to możesz pomagać Ukraińcom, jak mają potrzebę. Więc to jest trochę odrębna sprawa, Krawiec.
0: Kunradzie?
3: To znaczy, jeszcze kilka. Ja mam zespół Aspergera, więc uwielbiam skoki w bok, dygresje i tak dalej. Takie małe dygresyjki. Pierwsza dygresyjka to naprawdę kiedyś cię chwaliłem, Krawiec, że jesteś wspaniały, niedoceniany prowadzący. Teraz krótko wspomnę, że wspaniale potrafisz wspaniałe pytania zadać. No, ty prawdopodobnie sobie nawet nie zdajesz sprawy, jak genialne pytania zadajesz. Więc zadałeś mi takie pytania, które kompletnie, wiesz, zmieniają jakby kierunek tej rozmowy na bardzo głęboką debatę, której nie jestem w stanie tutaj przeprowadzić, wyjaśnij tego, ponieważ by to wymagało szerokiego wykładu na temat mojej filozofii, nazwijmy to, żeby nie powiedzieć religii, mojej sposobu myślenia o świecie, więc to pytanie, czy sercem, czy prawem, to wymagałoby dwugodzinnego albo więcej wykładu, ale poruszyłeś, trzymaj, zanotuj sobie to pytanie, zanotujcie, bo to jest absolutnie fundamentalne dla zrozumienia mojej rewolucyjnej ideologii, tak, że, którą tu pokrótce będę próbował wam wyjaśnić, nie? Druga dygresyjka to Tomisiu znowu. Słuchałem, Tomisiu mówił chyba, to ty jesteś z Kalifornii, Tomisiu, dobrze cię pamiętam, z obchodzenia San Diego?
4: Tak, halo? To ja.
3: No, to ty. Więc chyba ciebie słuchałem przed wejściem i tam coś mówiłeś i też niby się zgadzałem z tobą najbardziej ze wszystkich słuchaczy i głosów, tylko też nie do końca, a teraz bym powiedział, że masz niby rację, ale to, co ja widzę, to jest jakby jeszcze gorzej, wiesz? Ty przesuwasz wajchę tam o ileś stopni, a ja bym ją jeszcze bardziej przegiął, że jest jeszcze gorzej, jeszcze dobitniej, wiesz? I teraz mi przypomniałeś, nie przerywałem tobie, ale teraz przypomniał mi się jeden z tych, powiedziałem argument rosyjski, putinowski, że mamy prawo ich mordować, niszczyć, bombardować, ponieważ tam są faszyści, czy naziści, czy cokolwiek. Ja to podważyłem. Teraz przypomniałeś mi podczas tego, co mówiłeś o tym prawie międzynarodowym, inny argument rosyjski, którego nikt nie kontruje, albo niewielu, znikoma ilość to kontruje, że bo my się czujemy zagrożeni, dlatego mamy prawo napaść na innych i ich mordować, niszczyć ich. Dobra, już nie będę powtarzał. Domy, szkoły, szpitale, teatry, dzieła kultury i tak dalej. Biblioteki, życie całych rodzin, wypędzać miliony. Mamy, bo my się czujemy zagrożeni. Słyszeliście, żeby ktoś to skontrował? Ja nie słyszałem.
4: Wiesz,
3: a to
4: Konrad,
3: jest po prostu... To nie mogę... chodzi o... Po... Tak? Mhm.
4: Ja się odniosę to do nie tego. Chodzi...
3: Ale tylko zdanie, żeby wątek dokończyć. To wcale nie tyle, wiesz, to mi się przepchnął wajchę w kierunku prawa międzynarodowego, a ja to pchnę jeszcze dalej. To, co wyprawiają Rosjanie teraz na Ukrainie, Rosja jako Federacja Rosyjska, państwo, które jest potężne i ma głos w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, oni podważają fundamenty całej ludzkiej cywilizacji na planecie Ziemia. Rozumiecie? To jest po prostu Hitler i NSDAP, hitlerowcy czegoś takiego nie dokonali, co robi Putin.
0: No, albo to podobne jest. Tak.
3: Na Polskę, proszę.
0: No, ale to w ogóle jest ciekawa sytuacja, Konradzie, bo teraz różne kraje, różne mocarstwa zaczynają myśleć o zielonej energii, o panelach słonecznych na pustyni, czyli tak, wiesz, jakby cała ta sytuacja z tym barbarzyństwem Rosji, z tym, że ona nie przystaje jakby do XXI wieku, że zatrzymała się gdzieś tam, to ludzi pchnęło do tego, żeby zacząć, żeby wrócić do różnych fajnych naszych projektów, marzeń, typu właśnie panele słoneczne na pustyni.
3: Ale słuchaj, ja dokończę to, co powiedziałem, bo nie dokończyłem bardzo ważnej rzeczy. Rosja wprowadza do porządku, czy nieporządku raczej międzynarodowego, nowe prawo, prawo pięści, które mówi, jeżeli ja się czuję zagrożony, nie muszę podawać żadnych dowodów, że mi coś grozi z waszej strony, ale po prostu sam fakt, że ja się czuję subiektywnie, mam emocje zagrożenia, o emocjach mówiliście, o odczuciu, no to ja mam prawo napaść i rabować i tak dalej. Znowu nie będę przedłużać, wiecie o co. Więc oni kompletnie niszczą przyszłość naszej cywilizacji na planecie Ziemia. Ponieważ wyobraźmy sobie, że Polska w okolicach obwodu kaliningradzkiego gdzieś, czy w ogóle na Ukrainie, polscy inwestorzy, Polska Miedź, cokolwiek, Orlen, Lotos, będą chcieli zainwestować w Ukrainie, bo tam są duże przestrzenie, to płasko, dzikie pola, to my postawimy tam wiatraki, panele solarne, żeby ratować klimat, prawda, inwestować w nowoczesne technologie. Rosjanie powiedzą, no ale my się czujemy zagrożeni. Bo na przykład, nie muszą podawać żadnych argumentów, ale nawet podadzą, ponieważ wy do tej pory kupowaliście nasz węgiel, ropę i gaz, a jak teraz będziecie mieć wiatraki na jeziorach mazurskich i na Ukrainie, to nie będziecie kupować i nam się pogorszy stopa życiowa, więc my się czujemy zagrożeni. W związku z tym rakietami Iskander bombardujemy Warszawę, Kijów, niszczymy szpitale, szkoły, wszystkie wasze już wybudowane panele fotowoltaiczne, wszystkie wasze wiatraki, bo my się czujemy zagrożeni.
0: Ale Konradzie, zauważ, że jakby teraz mamy ciekawe czasy, bo świat się podzielił na tych, którzy nie dają się łapać już na tą starą propagandę, na te argumenty takie archaiczne, typu, że szukamy sobie przestrzeni życiowej dla naszych obywateli. Wielu ludzi to doskonale rozumie, że to jest, wiesz, że to jest ściema, że to jest pretekst i tak dalej.
3: Posłuchaj
0: mnie, teraz daj mi też coś popowiedzieć. A jednocześnie w Rosji żyje nadal bardzo wielu obywateli, duży jest odsetek tych obywateli, którzy się na to łapią. Są tam gdzieś jeszcze jedną nogą w tym XX wieku, ale wiesz, internet, wymiana poglądów, szerszy dostęp do edukacji, to wszystko sprawiło, że ludzie jednak już się nie dają na to wszystko łapać i są całkiem kumaci, więc może cała ta sytuacja z wojną to jest taka gorzka, bardzo wysoka cena, którą musimy zapłacić za pewne swego rodzaju przesilenie, za pewien przełom, że podsumowujemy teraz jako ludzkość swoją świadomość, jakby wiesz, taki skok świadomości dopingowany w pewien okrutny, straszny sposób przez to, co się dzieje. Popatrz, jak my się dzielimy między sobą, nie? Jak ile jest sporów między nami, między ludźmi, którzy są kumaci, którzy czytają, analizują, spierają się. To, co my robimy teraz, to jest przecież wymiana poglądów. Ja uważam, że taka wymiana poglądów, nawet między tymi, którzy są uważani za ruskie onuce tak zwane i tak dalej, to wszystko nas ubogaca, bo nie ma rozwoju bez różnicy zdania, nie?
4: Uważam, Krawiec, że nie są kumaci. Te osoby, które dają Putinowi, są jakby jego tubą w tym, co on chce przekazać, to raczej nie świadczy o tym, że oni są kumaci. Teraz odniosę się do tego, co Konrad powiedział. Wiesz, Konradzie, ja swoją wajchę przesunąłem w tym momencie na maksa, tylko że po prostu ciebie nie było na Discordzie w tamtym momencie i postanowiłem, że jednak z powrotem przesunę gdzieś po środku, bo wiesz, też chodzi o pewien przekaz. Jeżeli będę za bardzo kontrowersyjny i za bardzo taki skrajny w tym, co chcę przekazać,
3: to cię spotka to, co mnie spotkało jakiś czas temu.
4: Dokładnie nie to samo, będę uważany za jakiegoś zjeba, jakiegoś chorego psychicznie.
3: Nie, ale dlatego ja miałem ten przydługi wstęp, że można, słuchaj, jak chcecie łagodnie, to słuchajcie, to misia, nie? Ale ja tu wchodzę po to, żeby wam powiedzieć, że to nie chodzi o to, że Putin, niech tam se zrobi porządek na Ukrainie, co nas to obchodzi. Nie, Putin w tym momencie podważa, ja wam powiem dlaczego, fundamenty cywilizacji, ja już pomijam europejskiej, ale jest tak zglobalizowany świat teraz, że całej, to się może skończyć wojną na Pacyfiku, Chiny sobie teraz wkroczą na Tajwan, bo powiedzą, że oni się czują zagrożeni tym, że wojska na Tajwanie amerykańskie robiły manewry i bombardują Tajwan, więc skończą się procesory z Tajwanu, komputery, zawali się cały internet i tak dalej, to po prostu implikacje tego, co robi Putin, są po prostu katastrofalne dla planety Ziemia, dla cywilizacji. I to mnie niepokoi, że zamiast stanąć po stronie dobra jednoznacznie, Unia Europejska, to Macron znowu dzisiaj 10. telefon do Putina, żeby go prosić, żeby mniej rakiet wysyłał na przedszkola ukraińskie, bo mu to psuje produkcję w fabryce Renault, no po prostu tego, no.
4: Konrad,
3: jest to obłęd, co się dzieje.
4: To mówisz i coś ci powiem, bo nie wiem, czy też o tym myślałeś, czy w ogóle sobie zdajesz z tego sprawę, że Putin nigdy nie poniesie konsekwencji za to, co robi. Dlatego jest bardzo ważne, co my w tym momencie...
3: I on to też wie. Konradzie,
0: dajmy się Tomisiowi wypowiedzieć.
3: Wiem, ale ja tylko na krótko potwierdzam.
0: Ale to się nie, tutaj apeluję zawsze, żebyśmy nie wchodzili w słowo. Nawet ty, Konradzie, jako zbawiciel.
3: Aha,
0: nawet ty, Konradzie, jako zbawiciel, jesteś tutaj zobowiązany.
3: Żeby się podporządkować.
0: Tak.
3: Regułam domu Fight Clubu, czy jakiegoś.
0: Tak.
3: Wiesz co, ja tylko jedno powiem, że ja nie dokończyłem mojej wypowiedzi o implikacjach, więc dajcie mi powiedzieć o implikacjach, wtedy się dopiero zaczną debata.
4: Ja z powrotem mam swoją wajchę na maksa, specjalnie dla Konrada, i powiem taką rzecz, że osoby, które to, co w tym momencie te osoby robią, czyli po prostu propagują to, co mówi Putin i cała rzesza jego tam doradców i tak dalej, uważam, że tych ludzi, że oni nie są warci o nich mówić, że oni są inteligentni, czy mają, nie wiem, tam poziom wiedzy. Uważam, że ci ludzie nie mają poziomu wiedzy. Dlaczego? Bo bardzo ważne jest to, co teraz właśnie robimy, w jaki sposób się wypowiadamy o Putinie, to, co on robi, w jaki sposób się wypowiadamy i kogo bronimy. Dlatego, że jak nam się wydaje, że za ileś tam lat ocenimy Putina i że go skażemy na jakąś tam karę, to od razu wam mówię, że nie. Jest coś takiego jak Międzynarodowy Trybunał Karny, International Criminal Court, do którego Rosja nie jest członkiem. A powiedzmy sobie szczerze, ani United States...
3: Przepraszam, jest czy nie jest?
4: Nie jest. Nie jest członkiem. Nie jest. I tak samo jak Stany Zjednoczone są członkiem, nie są członkiem Chiny, na równi z takimi krajami jak Libia, Irak, może jeszcze jeden kraj. Tylko parę krajów nie jest członkami tego zrzeszenia. Więc w tym momencie Putina omijają jakiekolwiek konsekwencje za to, co robi w tym momencie. Jeżeli oglądamy jakieś drastyczne filmiki, na którym, powiedzmy w cudzysłowie, bo nie wiadomo, czy to jest prawda, Ukraińcy przestrzeliwują jakieś tam kolana rosyjskim artylerzystom za to, że bombardowali i zabijali niewinnych cywilów, musicie wiedzieć, że Putin za to nie poniesie konsekwencji w Hadze, natomiast Ukraińcy tak. Ukraińcy poniosą konsekwencje w Hadze, jeżeli się okaże, że to jest prawda. Za wszystko, co Putin robi, a został już skazany jak gdyby na podstawie pewnych artykułów Międzynarodowego właśnie Trybunału Karnego w Hadze, że jest zbrodniarzem wojennym. Natomiast to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że Rosjan jest członkiem tej organizacji i nigdy nie będzie ponosił za to żadnych konsekwencji. Więc jeżeli sobie wyobraźcie, że macie zbrodniarza przed sobą, który wam kogoś zgwałci, jakiegoś członka rodziny, albo zrobi wam krzywdę. I w tym momencie, teraz, nie reagujecie, myśląc, że może kiedyś go dopadnie sprawiedliwość, to wam mówię, że nie. Dlatego to jest tak ważne, co robimy w tym momencie teraz, jak się zachowujemy, jakim określeniem go określamy, czy mówimy, że on, czy go bronimy, mówimy, że tak, bo trzeba było słuchać, co on mówił i straszył i że tak będzie, czy nazywamy go tak, jak powinniśmy nazywać, że jest zbrodniarzem wojennym, bo jest zbrodniarzem wojennym. Zajrzyjcie sobie na stronę Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, kogo określa się zbrodniarzem wojennym. Putin we wszystkich tych paragrafach możecie sobie odpowiedzieć tak, czyli on jest po prostu zbrodniarzem wojennym. I to tyle. I po prostu dlatego mnie to strasznie dziwi, że ludzie tak jakby mają niewiedzę na ten temat, nie potrafią wprost oceniać, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło w tym wszystkim.
0: Przypomina mi się scena z filmu Expendables, gdzie Mel Gibson, który grał takiego złego zakapiora, i dostał w pierdol od Sylwka Stallone, tak leży na kolanach i pyta się, what about this hag? Co z tą hagą? A Sylwek odpowiada, I am the hag. I strzela mu w głowę. A Putin, znaczy większość zbrodniarzy różnych, to nie dotknęła ich sprawiedliwość. Właściwie to różni zwyrole, typu naukowcy, nie wiem, japońscy różni naukowcy z jednostki 731, gdzie robiono eksperymenty na ludziach, to zostali potem zwerbowani przez Amerykanów jako wybitni specjaliści. Znaczy, jestem w stanie jakoś to zrozumieć, przełknąć, po prostu Amerykanie doszli do wniosku, że nie warto powtarzać pewnych eksperymentów okropnych, i warto wsadzić sprawiedliwość na chwilę do kieszeni, dumę do kieszeni i tak dalej, i gdzieś tam zatrudnić tego zwyrola, żeby on się podzielił swoimi informacjami, żeby to takie mniejsze zło. Ja wiem, że mniejsze zło to takie niepopularne hasło, kojarzy nam się z Jaruzelskim. To było mniejsze zło i tak dalej. Ale jednak coś w tym jest, że czasami jest to faktycznie mniejsze zło. Dziękuję w ogóle biednemu Dzitkowi, który tutaj jako jeden z niewielu, oprócz Kasi, się poczuwa, żeby mi rzucić dyszkę. Dorzucę do kapelusza małą kwotę, gdyż nie słucham na krzywy ryj. Jak to biedny dzidek właśnie zwykł pisać. Niech moc będzie z wami. Też Knight Air, który jest zwykle bardzo krytyczny, z tego co pamiętam, przepraszam, ale tak mi się kojarzy, wobec Nocnego Radia, napisał: nie sądzę, że to napiszę, ale komentarz Kunrada to najbardziej rozsądny i trafny komentarz Wener od początku wojny. Czyli tak chyba bardzo za Kunradem jest. Kunradzie, czy moglibyśmy... Wiesz, jest piątkowa audycja jednak, mimo wszystko. Wiele osób interesuje to, co się z tobą dzieje, gdzie ty byłeś. Powiem ci, że do mnie na priwa docierały takie zapytania. Co się dzieje z Kunradem? Powiedz coś, parę słów przynajmniej o tym, jak żyjesz. Wiesz, co się z tobą dzieje?
3: Ja jeszcze może tytułem moich niesławnych dygresji powiem, że to, co powiedział Tomisiu przede mną teraz, to tak jak mówię, w całości się zgadzam z nim. Bardzo mądrze powiedział, że Putin nie będzie karany i tak dalej. Nie będę rozwijał tego tematu. Ale tak niestety jest. Jak mówię, no mógłbym gadać tu godzinami o tych różnych, podawać przykłady. W każdym razie jeszcze wrócę do mojego wątku, tak jak mówiłem, że chciałem to dokończyć, bo żeby wam uzmysłowić dlaczego, bo ja powiedziałem, że Putin i Rosja podważają nie tyle prawo międzynarodowe, co powiedział Tomisiu, tylko w ogóle wszelkie prawo, wszelką logikę, wszelką moralność. Wytłumaczę wam...
0: Humanizm dlaczego... w ogóle.
3: Tak, dokładnie. No. Ja już pomijam to, że jest korytarz humanitarny dla uchodźców, kobiety, dzieci. W związku z tym ukraińskie kobiety, dzieci wychodzą z wózkami, prawda, i nosidełkami, to w tym momencie Rosjanie otwierają do nich ogień, tak? I zabijają ich. Po prostu oni ja już nawet chcę publikować wpisy, czy chcę wrócić do nadawania na YouTubie, żeby... Oczywiście nie chcę sugerować żadnej możliwości audycji w Nocnym Radiu autorskiej, no ale w każdym razie chcę publikować tego typu poglądy, że nie używajcie słowa do Rosjan, że Rosjanie może otworzycie korytarz humanitarny, bo nie, ich cywilizacja, ci
0: turańska,
3: soldaty tam,
0: turańska,
3: nie rozumieją pojęcia humanizm. Oni tak nie ma w ich zbiorze, nie wiem, to też są jakieś odpowiednie słowa, mapy mentalne, Bartosiak mówi. W ich mapach mentalnych, w ich kulturze, cywilizacji dla nas coś jest oczywiste, tak? Korytarz humanitarny, idą matki z dziećmi na rękach. To jest humanitaryzm. Wstrzymuj. Dla nich nie. Właśnie o to chodzi, że my żyjemy w jakby... Ta wojna uzmysłowiła mnie i mam nadzieję, i trzeba, żeby to uzmysłowić, że nie ma, że ludzie wszyscy są tacy sami. Nie. Są kompletnie różne cywilizacje, różne kultury na tym świecie. I myśmy żyli w ułudzie, że my się stanie jesteśmy porozumiewać, jak ktoś mówi korytarz humanitarny po polsku, to wystarczy to przetłumaczyć na rosyjski humanitarny koridor i oni wiedzą, o co chodzi. Nie, nie wiedzą. To jest puste słowo dla nich, bez znaczenia żadnego. Humanitarny koridor znaczy możemy strzelać parzenam, macieriam i dzieciom. No po prostu u nich tak to funkcjonuje. Ale wracając, bo chcę wrócić do tego mojego przykładu. Oni podważają wszelkie podstawy humanitarnej wszelkiej cywilizacji ludzkiej na planecie Ziemi. Dlaczego? Bo teraz, jeżeli wolno, wystarczy bez podawania, nie musisz iść do sądu, bo gdyby oni powiedzieli, że czujemy się zagrożeni przez Ukrainę i rozszerzenie NATO, to oni powinni iść do sądu, czyli podnieść sprawę w Narodach Zjednoczonych, podnieść sprawę w jakimś sądzie w Hadze, gdziekolwiek. Bez podania przyczyn zaczęli niszczyć Ukrainę.
4: Ich organizacji, Konradzie. Rosjanie się wypisali ze wszystkich organizacji.
3: Nie wiem, rozumiem, że... było przygotowanie. Później likwidowali wszelkie te memoriały, gazety.
0: Kunradzie, dajmy dokończyć zdanie Tomisiowi.
3: Nie, ale on krótko w tym.
0: Ale rozumiem, że wtrącasz, rozumiem, że chcesz coś wtrącić, ale to poczekaj. I tak masz.
3: Nie, to Misiu wtrącił. To Misiu wtrącił do mojej wypowiedzi.
0: No dobra, dobra.
3: Ja kontynuuję. Uwaga, teraz mówię. To znaczy, że jeżeli na przykład w moim miasteczku pojawią się jacyś uchodźcy, na przykład z Ukrainy, to ja mam prawo ich zamordować, zabrać ich posiadłości, jak widzieliście, rosyjskich żołnierzy z pierścią.